0: wyborów, a ta odbędzie się 11 października. Co najmniej 14 pasażerów samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Jak przekazały lokalne służby medyczne, poszkodowani zatruli się dymem, który pojawił się na pokładzie maszyny lecącej z lotniska w Barcelonie. Część z nich została przetransportowana do szpitala. Z powodu nieplanowanego lądowania samolotu w Porto, ruch nad tym portugalskim miastem musiał zostać wstrzymany na kilkadziesiąt minut. Ze wstępnych ustaleń portugalskich mediów wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna znajdowała się nad Atlantykiem. Na zamieszkiwanej w większości przez Serbów północy Kosowa zatrzymano i tymczasowo aresztowano 9 osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych na ludności cywilnej. Belgrad określił zatrzymanie czystką etniczną. Zatrzymanie jest związane ze sprawą tzw. grupy intelektualistów, którzy zginęli w rejonie miejscowości Zubin Potok w czasie wojny w Kosowie. W skład grupy intelektualistów wchodzili głównie mieszkańcy Serpice i Mitrowicy, którzy według władz Kosowa zostali 19 kwietnia 1999 roku uprowadzeni i siłą wywiezieni przez siły serbskie. Wśród 23 osób należących do grupy znajdowali się albańscy aktywiści, przedstawiciele wolnych zawodów oraz osoby publiczne. W sierpniu władze Kosowa przeprowadziły prace ekshumacyjne w miejscu Kaludra i Jabuka w gminie Zubin Potok. Odkryto tam 3 masowe groby i szczątki co najmniej 23 osób. W związku ze sprawą aresztowano wcześniej 4 osoby. Każdy z nas musi wiedzieć, co robić w razie zagrożenia atakiem z powietrza, mówią eksperci. Kluczowe jest, by w momencie zagrożenia nie szukać miejsca schronienia, tylko wcześniej wiedzieć, gdzie się schowamy. Jak mówią minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara, to na każdym z nas spoczywa obowiązek przygotowania się na najtrudniejsze sytuacje i pomoc bliskim, którzy sami sobie nie poradzą.
1: Żyjemy w trudnych czasach, żyjemy w czasach niebezpiecznych, musimy wszyscy przystosować się do tego i przywyknąć do tego, że budujemy naszą zbiorową odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego państwa. Mówię zbiorową odpowiedzialność, to znaczy taką populacyjną odporność.
2: Znajdujemy się w sytuacji takiej i w momencie takim, gdzie każdy obywatel powinien zastanowić się, co może zrobić w najbliższym otoczeniu, gdzie powinien się schronić, bo tak jak idą przekazy rządowe, te sytuacje mogą się powtarzać.
1: Każdy obywatel, każda formacja, każdy samorząd i państwo na poziomie centralnym są odpowiedzialne, aby angażować się zgodnie z ustawą o ochronie ludności. Każdy ma swoje zadania i tylko ten system będzie w 100% szczelny, w 100% sprawny, jeżeli wszelkie poziomy tej piramidy będą robić swoją robotę i będą umiały w sytuacjach kryzysowych reagować.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną 12-stronnicową instrukcję, co robić w razie ataku z powietrza. Eksperci krok po kroku wyjaśniają w tej broszurze, gdzie szukać schronienia, jak zachować się po alarmie i co mieć przygotowane na wypadek ewakuacji. Bielsko-Biała jest to krok od tytułu Zielonej Stolicy Europy 2028. Na początku października dowiemy się, czy miasto zdoła przejść ostatni etap konkursu, mówi ogrodnik miejski Dariusz Gajny.
3: Skupiamy się na kwestiach zrównoważonego rozwoju i dobrostanu mieszkańców, takie elementy jak narażenie mieszkańców na hałas, adaptacja miasta do zmian klimatu, jakość wody, nie mówimy tylko o tej wodzie w kranie, ale także gospodarkę ściekową, także wody powierzchniowe. Mówimy o gospodarce odpadami, o bioróżnorodności, o zanieczyszczeniu powietrza.
0: Bielsko-Biała jest drugim polskim miastem w historii, które dotarło do finału konkursu. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły poniedziałek. W całym kraju pojawiać się może jedynie niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południowym zachodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz. Fascynujący temat dzisiaj przed nami. Sama jestem zaskoczona, jak dużo można w nim odkryć. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o ziemniakach. A są z nami Jarosław Stawiszyński, członek zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: oraz Agata Dubas, etnolożka, antropolożka kultury, założycielka Muzeum Ziemniaka oraz Bistro Grule. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
5: No i proszę Państwa, będziemy rozmawiać o kulturze, o nowej technologii, o klimacie i o wielu, wielu innych tematach, bo one wszystkie w ziemniaku się łączą. No ale zaczniemy od tych prostych pytań, choć bardzo obszernych. Czym jest ziemniak i kiedy zaczęliśmy go właściwie w Polsce jeść?
6: Ziemniak jest rośliną z rodziny psiankowatych, Solanum tuberosum po łacinie. Można powiedzieć, że on też należy do grona roślin okopowych, czyli takich, które rosną nam w ziemi i je wykopujemy, plony zbieramy po prostu z ziemi. Botanicznie jest to kuzyn pomidora, papryki, ale też bardzo ciekawych roślin takich jak tytoń, albo roślin również trujących, bo psiankowate należą też do dosyć takich groźnych roślin, co ziemniakowi nie pomagało na przykład w Europie. On się pojawił u nas w XVI wieku, przybył z Nowego Świata. I co jest ciekawe dla mnie jako antropolożki, to, że tak naprawdę Europejczycy go przewożąc nie przywieźli jego całego znaczenia i kontekstu kulturowego, który w Ameryce Południowej był bardzo rozbudowany, to była bardzo ważna roślina i ekonomicznie, i kulturowo, i nawet religijnie. Myśmy go przywieźli i w zasadzie zajęło nam to kolejne 200 lat, żeby nadać mu nowy kontekst kulturowy i w ogóle zrozumieć, z czym mamy do czynienia. Bo początkowo ziemniak trafił jako ciekawostka botaniczna do ogrodów botanicznych. Początkowo próbowaliśmy jeść zielone pędy, które są niejadalne, zawierają między innymi solaninę. Więc to się dosyć źle kończyło i naprawdę dopiero w zasadzie w XVIII wieku takie osoby jak agronom i farmaceuta pan Parmentier Francuz zaczął badać właściwości odżywcze i chemiczne ziemniaka. I dopiero w ten XVIII wiek ten ziemniak zaczął się upowszechniać jako roślina uprawna i jadalna i faktycznie on spowodował w Europie rewolucję, o której trochę teraz już tak nie mówimy. Dlatego, że w zasadzie mówi się, że był taką podwaliną pod rewolucję przemysłową w Europie. Pomógł zwalczyć głód w Europie, który w tym XVI-XVII wieku był po prostu na porządku dziennym. Okazało się, że po prostu ta bulwa z małego areału daje dużo kalorii, no i stał się bardzo szybko po prostu wyżywieniem, szczególnie tych niższych klas społecznych, ale faktycznie czytałam też kiedyś jakieś takie informacje z przytułków dla biedoty chyba właśnie w Sewilli i ze szpitala, gdzie okazało się, że jak wprowadzono ziemniaka do diety dla tych najbiedniejszych, to okazało się, że po prostu śmiertelność gwałtownie malała. Bo ziemniak właśnie zawiera bardzo dużo też różnego rodzaju, nie tylko kalorie, które są potrzebne, ale też po prostu wartości odżywcze, jak witaminy i minerały. I faktycznie to okazało się, że to było fantastyczne warzywo, które bardzo wsparło, zdywersyfikowało rolnictwo i przede wszystkim to jest bardzo fajny przykład Irlandii, który też chyba większość osób wie, jak się skończyło, bo się skończyło zarazą ziemniaczaną. Natomiast dla Irlandczyków był to bardzo taka roślina przełomowa, dlatego że ona też bardzo pokazuje, mi się wydaje, że to też jest dla mnie fajne jako dla antropologa, jak ten ziemniak pomagał tym niższym warstwom społecznym. W zasadzie on się stał synonimem wolności, niezależności, takiego, powiedzielibyśmy dzisiaj współcześnie, bezpieczeństwa żywnościowego. O, tego słowa właśnie szukałam. I na przykładzie właśnie Irlandczyków oni faktycznie mogli uprawiać, jak ziemniak do nich dotarł. Uprawiali ziemniaka i nie był to warzywo opodatkowane. Bo w przypadku na przykład zbóż, oni musieli po prostu znaczącą część oddawać tego, co wyprodukowali jako daninę, a ziemniaki były w zasadzie tylko dla nich.
5: Bo co, bo nikt ich nie chciał?
6: Dlatego, że uważano, że to nie jest taki szlachetny produkt, że to jest po prostu jedzenie dla tych niższych warstw społecznych, więc jakby nie było opodatkowane. Co dawało, w Polsce mam też taki świetny przykład, z kolei w XVIII wieku przybywają do nas uciekinierzy menonici, którzy przybywają między innymi na Żuławy Wiślane i oni uciekają z Prus. bo jest to taka mniejszość religijna, która nie chce służyć w pruskim wojsku i uciekając, w tym sensie ucieka po prostu z Prus na Żuławy, żeby nie być w tym wojsku i żeby po prostu wieść wolne życie. I oni ze sobą właśnie przywożą między innymi ziemniaki. I te ziemniaki, one faktycznie im dają też taką swobodę, że po pierwsze jadąc i uciekając można je jeść, a po drugie można je zostawić właśnie na to, po to, żeby je zasadzić. I są prostsze niż na przykład przewożenie zboża, no bo zboże faktycznie trzeba zmielić, przygotować, a ziemniaka można po prostu ugotować po drodze i faktycznie ten ziemniak, który trafia wraz z nimi i w ogóle ziemniak, jak się pojawia też początkowo w uprawie w Polsce, to jest uprawa przede wszystkim ogrodowa, nie polowa, czyli to jest po prostu dla nas jedzenie, znaczy jedzenie właśnie dla większości dla chłopów. Chociaż warto też powiedzieć, że ziemniak królował również w kuchni szlacheckiej.
5: Tak. Do tego za chwilę wrócimy. Bo chciałabym oddać głos panu Jarosławowi i zapytać o to, w jaki sposób w tym momencie w Polsce ta uprawa wygląda. Dlatego, że kiedyś ziemniaków jedliśmy bardzo dużo. Lata 50., 60. to ponoć nawet 200 kilogramów na osobę na rok. Teraz trochę nam się zmieniła jednak ta dieta, no ale jednak Polska bardzo z ziemniakiem się kojarzy. W jaki sposób ta produkcja w tym momencie wygląda, czyli ile jej jest i w jakich regionach kraju?
7: Tak, to prawda. Polska dawniej była ziemniaczaną potęgą. Tak jak pani powiedziała, jeszcze 50 lat temu mieliśmy około 2,5 miliona hektarów tej uprawy w Polsce. Natomiast aktualnie mamy maksymalnie w ostatnich latach 200 tysięcy hektarów. No to jest o 90% mniej niż było to wcześniej. I tak spożycie ziemniaka świeżego spadło. Aktualnie jest to około 90 kg na osobę, na mieszkańca kraju. To wynika z kilku rzeczy. To na pewno jest troszeczkę pozostałość po tym takim dziedzictwie niechęci do polskich produktów spożywczych, które nam zostawił w spadku PRL, ponieważ ziemniaki, które były uprawiane wtedy w tak dużej ilości, to były ziemniaki głównie przeznaczone do skarmiania zwierząt, czyli tak zwane paszowe, oraz do przemysłu skrobiowego oraz spirytusowego. To oznacza, że te odmiany, które były ich głównym i celem hodowców, którzy tworzyli te odmiany, to było osiągnąć w miarę wysoki plon, wysoką zawartość skrobi, która umożliwia wykorzystanie ich do przetwórstwa. Natomiast totalnie nikt nie dbał o walory smakowe tego ziemniaka. Z początkiem lat 90. dużo ludzi odwróciło się od ziemniaka. Natomiast nadal Polska jest w czołówce producentów ziemniaka w Europie. Za takimi potęgami ziemniaczanymi jak Niemcy, Holandia, Francja i Belgia jesteśmy my. Uprawiamy ziemniaki praktycznie w całym kraju. Natomiast te główne ośrodki to Wielkopolska, ponieważ tam skupiają się duże zakłady produkcyjne skrobi, chipsów. Natomiast na przykład na Pomorzu, które też ma duży areał ziemniaka, tutaj głównie uprawiane są ziemniaki frytkowe, ponieważ w pobliżu Lęborka znajduje się duża fabryka, która produkuje setki tysięcy ton frytek. Równie duże areały są w województwie łódzkim, natomiast tam jest głównie ziemniak ten bardzo wczesny, czyli taki majowy z tą łuszczącą się skórką. To jest rejon, który się specjalizuje w tym kierunku produkcji ziemniaka ze względu też na odpowiednie warunki pogodowe, które wspomagają jakby ten wczesny zbiór.
5: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o ziemniakach. Ziemniak to właśnie ten bohater dzisiejszej audycji. Fascynujący, bardzo tajemniczy, bardzo dużo nieodkrytych tutaj tropów. A jak za chwilę pani Agata Dubas nam opowie, również dość istotny w kulturze polskiej, nie tylko na polskich stołach. No ale pan Jarosław powiedział nam o tym właśnie, jakie ziemniaki w których częściach kraju się uprawia. No i tutaj już wymienił pan Pan takie zastosowania jak skrobia, wczesne te ziemniaki, jak ziemniaki na frytki, jak ziemniaki na chipsy, bo to wszystko to są inne odmiany. Jakich ziemniaków w Polsce jest tak naprawdę najwięcej? Czy to są głównie te ziemniaki do przemysłu, czy te ziemniaki, które trafiają na stół?
7: To dosyć trudne pytanie, natomiast widzę trend, który pokazuje, że ziemniak idzie właśnie w przetwórstwo i to, co pani tu wymieniła, takie przetwórstwo już znane od dawna i pokazujące jakby wielowarstwowe i uniwersalne wykorzystanie ziemniaka oraz jego elementów, to jest też ziemniak troszeczkę odstaje, jeśli chodzi o codzienną kuchnię, ponieważ codzienna kuchnia wydaje mi się, że jednak jest w tym rytmie fast foodowym i dużo szybciej i częściej ludzie sięgają po ryż, po kaszę, po kinułę, ponieważ bardzo szybko można ją przygotować. I w związku z tym przetwórstwo ziemniaka takiego typowo jadalnego, stołowego wyszło naprzeciw i mamy już do kupienia, mamy produkty, które oprócz tych tradycyjnych i znanych wszystkim frytek mrożonych są też półprodukty takie do szybkiej obróbki, czyli są to ziemniaki wcześniej podgotowane w zalewie solankowej. I to są ziemniaki, które możemy przygotować dosłownie w kilka minut w airfryerze, w mikrofali, w piekarniku, na patelni. Dodania, które akurat tworzymy, są też teraz duże ilości na przykład gotowego pire mrożonego. Są też te ziemniaki w wakuum w dużych ilościach do na przykład gastronomii, gdyż wiemy, że w gastronomii liczy się czas, liczą się ludzie, a niestety ziemniak wymaga tej obróbki, czyli obierania. Następnie zostają nam łupinki, które stanowią też kłopot z ich utylizacją, dlatego też coraz więcej w gastronomii pojawia się gotowych ziemniaków, już podgotowanych, przygotowanych, czy to w łupinkach, czy to wyciętych w takie paryskie ziemniaczki, czyli takie kulki z miąższu. To wszystko to, co można użyć w gastronomii, to już rynek ziemniaczany wychodzi naprzeciw. Mamy też oprócz tej typowej skrobi płatki ziemniaczane i granulat ziemniaczany.
5: A do czego go się używa?
7: Już mówię, w skrócie to jest tak jakby ziemniak wysuszony. W takiej paczce płatków ziemniaczanych, które używane są, można wprost, one są bardzo szybko się nawadniają i dodając wodę, mleko i ulubione przyprawy lub też masło, mamy wyśmienite pire w dosłownie kilka minut. Możemy używać też do produkcji pieczywa. One też polepszają chrupkość i smak pieczywa. Półprodukty do produkcji nioków, do produkcji klusek śląskich. To jest w 99,9% to jest ziemniak. To jest ziemniak, tylko już przetworzony, wysuszony. On może być dłużej przechowywany. Jest też łatwiejszy do przygotowania, zastępuje mąkę ziemniaczaną. No i też jest już surowiec, który bardzo szybko można przygotować na gotowy posiłek. Także to jest też ten kierunek, którym ziemniak idzie, żeby nadążyć za trendami, które są w żywności. Mimo że jest prostym produktem, który nie wymaga dużej obróbki termicznej, żeby być gotowy do spożycia, to jednak musi podążać za modą, która widzę jest całej Europy i na zachodzie Europy, tam gdzie jednak ziemniak jest poważany, to mimo wszystko próbują tego ziemniaka podać w takiej formie jeszcze bardziej przystępnej dla codziennych jego użytkowników.
5: Chociaż oczywiście mam wrażenie, że jeśli patrzymy na komentarze w internecie, to największą miłością jednak ciągle są darzone świeże, młode ziemniaczki z koperkiem, przynajmniej w Polsce. Ale do tego za chwilę, słuchajcie, wrócimy, bo chciałabym jeszcze panią Agatę zapytać o to wykorzystanie ziemniaków w przemyśle i za chwilę wrócimy do tego ziemniaka w kulturze. Ale jeśli myślimy tutaj o nowych technologiach, to okazuje się, że ziemniak może mieć jeszcze przeróżne zastosowania, jeszcze nieodkryte są wszystkie jego właściwości.
6: Tak, ja zaraz powiem o tych nowych technologiach, ale muszę, tu moje ziemniaczane serce musi jeszcze się odnieść do tego, co powiedział Jarek. Bo ja widzę, oprócz tego trendu, o którym tutaj wspominał, czyli ułatwiania nam przetwarzania ziemniaka, czyli takich gotowych półproduktów, które faktycznie z ziemniaka są stosunkowo mało przetworzone, ale jednak są, to ja moje doświadczenie 15 lat pieczenia ziemniaka, czyli ziemniaka, który jest po prostu w skórce i jest surowym ziemniakiem, pokazuje, że jest równoległy drugi trend, to znaczy, że my chcemy jeść żywność jak najmniej przetworzoną. I może w biegu faktycznie życia codziennego mamy mało na to czasu, ale szukamy też takich rzeczy i ziemniak jest tutaj jednak fantastyczny. Jego główna trudność mi się wydaje, że nawet nie jest w tym przygotowaniu, bo ziemniaki naprawdę można teraz kupić już umyte. To jest niesamowite, bo dalej, jak sobie obserwujemy, to jest żywe jedzenie. To jest coś, co można zasadzić i może jeszcze raz urosnąć. Więc to też jest zupełnie coś innego niż ziarenko ryżu. Natomiast chyba największą trudnością w domu jest przechowywanie, ponieważ nie mamy piwnic zazwyczaj, jeśli jesteśmy mieszkańcami miasta i w tych naszych mieszkaniach jest trochę za ciepło, więc musimy te ziemniaki dosyć szybko spożywać i to wymaga jakiejś logistyki. Nie wiem, czy teraz, czy w innej części, ale warto byłoby powiedzieć też o typach kulinarnych i w ogóle co robić, że jeśli chcemy użyć tego ziemniaka nieprzetworzonego i niegotowego, to jak go używać?
5: No to powiedzmy teraz o tym, Pani Agato, bo faktycznie chciałam wrócić do tego później, ale skoro już zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to chyba tak naturalnie nas ta rozmowa w tym kierunku prowadzi.
6: Tak, to tutaj warto zaznaczyć, że to, co wspomniał Jarek, żebyśmy mogli używać tego ziemniaka i cieszyć się jego faktycznymi walorami smakowymi, bo na tym nam zależy w kuchni, to w zasadzie te wszystkie odmiany, które są na rynku, a jest ich naprawdę kilkadziesiąt, pewnie w takim obiegu jest kilkanaście najczęściej spotykanych. I jak się w tym wszystkim odnaleźć? Najłatwiej te wszystkie odmiany po prostu poklasyfikować na tak zwane typy kulinarne. I te typy kulinarne jest bardzo łatwo zrozumieć, jak je używać, jeśli zrozumiemy, że one zależą od ilości skrobi w ziemniaku. Czyli jeśli mamy ziemniaka, który ma dużą zawartość skrobi, to będzie to typ kulinarny mączysty, a jeśli będzie miał niską zawartość skrobi, to będzie to typ kulinarny sałatkowy. No i teraz w zasadzie mamy trzy typy kulinarne. Sałatkowe to będą te, które mają najniższą zawartość skrobi, ogólnoużytkowe taką średnią zawartość skrobi i mączyste, które mają najwyższą zawartość skrobi. I to jest dla nas istotne, dlatego że w zależności od tego, co my chcemy osiągnąć w kuchni, jaką potrawę zrobić, ta zawartość skrobi ma ogromne znaczenie. Czyli jeśli chcemy, żeby ten ziemniak był zwarty, tak jak na przykład, nie wiem, w zupach, w sałatkach, ale też na przykład przy podsmażaniu na patelni, to używamy ziemniaków, które mają niższą zawartość skrobi, czyli tych ziemniaków sałatkowych. Czasami one też są oznaczone literkami A, B i C albo kolorami zielony, czerwony i niebieski, ale ja bardzo ubolewam, bo w Polsce nie ma jeszcze takiego jednoznacznego, to by się bardzo przydało. Natomiast ten typ ogólnoużytkowy będzie dobry trochę do wszystkiego. Ja go nazywam u nas w naszej wystawie w muzeum, że to jest taki dyplomata, bo on faktycznie będzie po ugotowaniu lekko się rozgniatał, ale nie będzie nam się rozpadał tak jak te ziemniaki wysokomączyste. On jest, chyba najlepiej sobie go wyobrazić, że to jest taki dobry ziemniak do obiadu, bo jak go polejemy sosem, to ten sos będzie się ładnie wchłaniał, w odróżnieniu od tego sałatkowego, który nie będzie tak dobrze jakby wchłaniał sosów, bo chcemy, żeby on był po prostu w całości zwarty. On jest, ma takie właściwości naprawdę uniwersalne, natomiast te odmiany bardziej mączyste są naprawdę dobre do klusek, placków, do ciast również.
5: Pire, frytki pewnie też.
6: Frytki również, przy czym przy frytkach, jeśli chodzi o taką produkcję domową, to faktycznie trochę to zależy od tej naszej technologii, bo jeśli robimy frytki w głębokim tłuszczu, to zdecydowanie te z trochę większą zawartością skrobi, czyli te B i C, dlatego że chcemy uzyskać chrupiącą skórkę i taką właśnie mączysty, puszysty środek, ale jeśli na przykład chcemy po prostu podsmażyć sobie ziemniaki w jakichś talarkach, to nawet te sałatkowe będą całkiem dobre, bo one nam się po prostu na tej patelni
5: Nie rozwalą po prostu.
6: I wydaje mi się, że to, co może być też takim ułatwieniem w kuchni, to naprawdę warto robić ziemniaki ze skórką.
5: Bo to jest też zdrowe ponoć, zdrowsze, prawda?
6: Tak, ja to obserwuję na przykład u nas w Bistro Grula, jak pieczemy ziemniaki, pieczemy je w skórkach i ludzie nas się naprawdę przez ostatnie 15 lat pytają, czy ja mogę zjeść tą skórkę? Jest jakiś wręcz lęk przed skórką, że ona może będzie brudna, że coś tam, nie wiem, będzie zawierać. A ta skórka jest chyba jednym z najbardziej cennych części bulwy, dlatego że tak samo jak w owocach, typu w jabłku, pod skórką jest jakby największe nagromadzenie minerałów i witamin. No i skórka to jest źródło błonnika. Czyli my, jedząc ziemniaka ze skórką, na przykład obniżamy jego indeks glikemiczny. I to też jest bardzo ciekawe. No i wiadomo, nie musimy mówić, jakie właściwości ma błonnik, ale po prostu to jest dla nas bardzo dobre, dla jakby całego układu trawiennego. No i przede wszystkim zwalnia nas z tej żmudnej pracy obierania.
5: Też dowiedziałam się o tym bardzo niedawno, że ziemniaki wrzuca się do gorącej wody gotując, prawda? Jeśli nie gotujemy na parze na przykład.
6: Moja mama zawsze, jak byłam w szkole podstawowej, obierała rano ziemniaki i je zostawiała w wodzie. Proszę tego nie robić. Dlatego, że ziemniaki faktycznie są wrażliwe, te witaminy, minerały, szczególnie witamina na przykład C, ale też mają mnóstwo witamin z grupy B. Są wrażliwe po prostu na wypłukanie. I my wtedy zostawiamy to, co najlepsze z tego ziemniaka po prostu w wodzie. Więc najlepiej jego to faktycznie wrzucać do wrzątku, gotować w minimalnej ilości wody, tak żeby one były po prostu tylko delikatnie przykryte. Ale naprawdę świetnie się sprawdza gotowanie na parze. Pieczenie też powoduje mniejsze straty, dlatego że no właśnie nie wypłukujemy. No i przede wszystkim pieczenie i gotowanie w skórce. Jeśli ktoś bardzo tej skórki nie lubi, to obranie później, bo ta skórka też zatrzymuje nam wartości i minerały. I chyba też ważne w gotowaniu jest to, żebyśmy sobie albo kroili je na takiej samej wielkości kawałki, albo właśnie gotowali podobnej wielkości, bo wtedy po prostu te ziemniaki w tym samym czasie nam się ugotują i te straty będą też mniejsze.
5: Obiecałam Państwu, że liźniemy chociaż tego tematu o ziemniakach w kulturze. Nie mamy za dużo czasu, mamy dosłownie 2 minuty, ale może powiedzmy o lalce. Teraz mamy taki czas lalkowy, lalka serialowa, lalka filmowa i okazuje się, że ziemniak w lalce też się pojawił.
6: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo w ogóle cały nasz XIX wiek i w Polsce, ale też jak spojrzymy na malarstwo, ile obrazów i szkiców ziemniaczanych namalował Van Gogh. Mamy też przykłady Włodzimierza Tetmajera, który też ma takie sceny, malował z ziemniakami. Natomiast jeśli chodzi o lalkę, to faktycznie chyba tu warto wspomnieć, bo Bolesław Prus bardzo często pisał o ziemniakach. One się gdzieś tam pojawiały jako tło i one były też symbolem bardzo wielu rzeczy u niego w literaturze. Czasami symbolem przetrwania, czasami symbolem braterstwa. Bardzo często mówił o ziemniakach i mówił o nierównościach społecznych, więc to jest to, co pisał Prus w kontekście ziemniaków, jest faktycznie dziś wciąż bardzo aktualne. A ja może mogę, jeśli chodzi o lalkę, bo ziemniaki też tam się pojawiają, mam taki fantastyczny cytat, który chyba warto tutaj po prostu przeczytać i słowami Bolesława Prusa podsumować tą naszą rozmowę, bo on chyba się odwołuje do tego, co chyba czujemy podskórnie, do tego, czym jest dla nas ziemniak, a on jest tu też w bardzo fajnym kontekście, bo on jest tutaj w kontekście męskiej przyjaźni. To jest wspomnienie, które jest w pamiętniku Starego Subiekta. Wspomina Ignacy Rzecki swojego przyjaciela Kaca. I co więcej, to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest opowieść o tym, jak wspomnienie, jak oni wzięli obaj udział w walkach w Wiośnie Ludów. Więc to podłoże społeczne tutaj też zawsze jest, chociaż cytat jest bardziej osobisty. A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tyle razy jadłem od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z ganka i widzę ciebie. Kac, jak dla nietracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej Kac, jeśli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnie się tam pospieszyłeś.
5: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Ziemniak dzisiaj w roli głównej. Tyle różnych pytań i tematów związanych właśnie z ziemniakami. Teraz chciałabym oddać głos panu Jarosławowi, bo mam jeszcze sporo pytań do pana. Z jednej strony właśnie o te odmiany ziemniaków, które są przeznaczone do różnych sposobów spożywania albo produkcji, ale również od razu zapytam o zmiany w odmianach w związku ze zmieniającą się sytuacją klimatyczną w Polsce. Więc panie Jarosławie, oddaję panu głos.
7: Tak jak powiedziała Agata o typach kulinarnych, no to dotyczy ziemniaków tak zwanych jadalnych, czy dedykowanych do takiego spożycia świeżego. Natomiast hodowla ziemniaków ma na celu tworzenie odmiany, która będzie spełniała oczekiwania zarówno odbiorców, konsumentów, jak i rolników. I teraz, jeśli mówimy o odmianach dotyczących tego świeżego rynku, czyli liczy się dla konsumenta smak, ładny kształt, bo teraz kupujemy, wiadomo, oczami, żółty miąższ lub biały, tutaj zdania są podzielone, płytkie oczka, gładka skórka, to wszystko, co można wyeksponować po umyciu tego ziemniaka i w ekspozycji gdzieś w punkcie sprzedaży. I to jest z jednej strony konsument, natomiast z drugiej strony jest producent tych ziemniaków, czyli rolnik, który kupuje kwalifikat, czyli materiał sadzeniakowy. Dla niego z kolei ważne jest, żeby ta odmiana była plenna, gwarantowała stabilny, dobry plon ten handlowy, ale też, żeby te bulwy rosły takie, jakich on oczekuje, czyli jeśli mają być odpowiedni kształt, mają być równe, na przykład odporne na obicia w trakcie zbioru, później powinny mieć, jeżeli przeznaczamy je na długie magazynowanie, to muszą mieć tak zwany długi spoczynek kiełków, tak, żeby, wiadomo, tak jak powiedziała Agata, ziemniak rozmnaża się wegetatywnie. Jeśli on na wiosnę poczuje zew natury i zacznie kiełkować, no to już nie możemy go sprzedać i podać klientowi, ponieważ ze względów estetycznych, mimo że jest zjadalny i można go zjeść, to nie będzie akceptowalny przez rynek. Natomiast jeśli chodzi o odmiany, które są tworzone dla przetwórstwa, to na przykład do przetwórstwa, czyli do produkcji frytek, tam z jednych z wymagań jest tak, żeby ziemniak, który urośnie z danej odmiany, będzie podłużny i będzie miał średnio długość około 5-7 cm, bo to idealny kształt ziemniaka do tego, żeby wykroić z niego frytki. I co ciekawe, jeśli jest rok, gdzie jest bardzo wysokie temperatury i susza, to na rynku po czasie, jak jest już zbiór i rusza produkcja frytek, na rynku widać to, bo są krótsze frytki. To można zauważyć w tych latach. I to jest ważne. Ważny jest też szereg jakby parametrów, które są ważne w czasie wysmażania, czyli stabilne cukry redukujące, stabilna skrobia. To też, żeby ten ziemniak się nie obijał, tak? Bo to są ziemniaki o wysokiej skrobie, one są cięższe i teraz jak rolnik zbiera, no to każde uszkodzenie skórki, tak jak u nas, powoduje, że jesteśmy narażeni na jakieś infekcje. I tak samo jest ziemniak. Inne też wymagania ma na przykład ziemniak do chipsów. Tam z kolei liczy się, żeby był owalny, żeby po wysmażeniu nie ciemniał. Także tutaj hodowla ziemniaka polega, ona jest jakby nieustanna i to prace nad jedną odmianą hodowcy trwają około 10 lat. To jest bardzo żmudna praca, bardzo kosztowna, natomiast niezbędna, no bo ten rozwój biologiczny jest niezbędny, żebyśmy nadal rozwijali się tutaj w rolnictwie. Jeśli chodzi o odmianę i o przyszłość o hodowli ziemniaka, to na pewno niezbędne jest dostosowanie się do warunków, które nas otaczają, czyli zmiana klimatyczna, czyli ocieplenie, czyli hodowcy pracują nad odmianami, które będą odporne na brak wody, czyli na suszę, ponieważ ziemniak sam sobie składa się prawie z 80% z wody, tak jak my, i tej wody potrzebuje w czasie wegetacji, stąd potrzeba hodowcom, żeby znaleźć takie cechy genetyczne ziemniaków, które pozwolą przy minimalnej dostępności wody rozwijać się temu ziemniakowi. Kolejnym też kierunkiem jest tworzenie odmian, które będą potrafiły wykorzystać wszelkie składniki pokarmowe w tak zaawansowanym stopniu, że będą wymagały mniej nawożenia azotem. To też jest ważne z wielu aspektów, między innymi ze względów środowiskowych. Kolejna sprawa to jest to, co też nas dotyczy, czyli chcemy być zdrowi, ziemniak też chce urosnąć zdrowy, dlatego są, a podatny jest na i spotyka się z wieloma agrofagami, czyli tymi wszystkimi przeciwnościami losu w trakcie jego wegetacji, czyli są to choroby, szkodniki, wirusy, grzyby, to wszystko jest zwalczane na polu, natomiast z roku na rok mamy coraz mniej środków ochrony roślin, ponieważ wiele substancji czynnych jest wycofywanych i stąd też prace hodowlane przebiegają w kierunku właśnie udoskonalenia tych odmian, żeby były jak najbardziej odporne, czyli jak najmniej azotu, jak najbardziej odporne na suszę. Mamy też do czynienia z wysokimi temperaturami, a ziemniak z tych odmian, które teraz są w obiegu, w temperaturze powyżej 27-28 stopni, jeśli trwa to kilkanaście godzin, przestaje rosnąć, wegetacja się kończy. No i mamy obniżony plon, niedojrzałe ziemniaki, także to wszystko jest jakby w przyszłości. Też jakby taka ciekawostka, że też hodowcy pracują na tym, aby ziemniak, którym tak naprawdę nie ma bardzo głęboko rozwiniętego systemu korzeniowego, żeby próbował jeszcze tam jakby głębiej w ziemię wejść, tak żeby te składniki pobierać jeszcze dokładniej. Także tutaj wyzwania przynosi każdy rok i to oczekiwania rolników, które tak jak powiedziałem, liczy się plon, jakość. Na przykład przy odmianach skrobiowych wymagana jest wysoka skrobia i tutaj zakłady skrobiowe też nie chcą przerabiać ziemniaków, które nie spełniają norm. Także tutaj to jakby sam proces hodowli i ta gałąź, bo też nie powiedziałem, że w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta, gałąź hodowli nasiennej, czyli produkcja ziemniaków, sadzeniaków. I akurat region, który słynie z produkcji nasiennej, to jest zachodniopomorski, ponieważ tam są idealne warunki dla hodowli, ponieważ bardzo ważnym czynnikiem w nasiennictwie jest to, żeby dane ziemniaki, sadzeniaki były wolne od wirusów. Natomiast wirusy w produkcji ziemniaka przenoszą mszyce. A tu w rejonie nadmorskim tych nalot mszyc jest ograniczony. Jest to strefa tak naprawdę idealna do produkcji sadzeniaków w Polsce, ale też w całej Europie. Także tutaj jest potencjał, żebyśmy produkowali nasiennictwo praktycznie dla całej Europy.
5: Tak, i myślę, że to będzie się zmieniać. No, patrząc na to, co dzieje się w tym roku w zachodniej Europie, głównie we Francji, i to, w jaki sposób susza zniszczyła wszelkie uprawy tego lata razem z ziemniakami, to wydawać się może, że no właśnie to znaczenie polskiej produkcji będzie rosło. Pani Agato, chcę pani na koniec oddać głos, bo przed audycją uraczyła mnie pani wspaniałymi informacjami, historiami o tym, jak bardzo ziemniak jest ważny dla polskiej kultury, ale chciałabym, żeby na początku jeszcze pani się odniosła do tej przyszłości ziemniaka i do tych przyszłych zastosowań ziemniaka, czyli powtórzę trochę to pytanie, które zadałam w poprzedniej części, czyli czy my wszystko w tym ziemniaku już odkryliśmy, czy jeszcze bada się ziemniaka pod jakimś kątem?
6: Ja zrobiłam wystawę o nazwie Bulwa, która zmienia świat. Jest specjalnie ten tytuł jest w czasie teraźniejszym, bo tak jak zaczynaliśmy rozmowę, rozmawialiśmy, jak ziemniak wpłynął na epokę, na industrializację i jak bardzo tutaj wsparł ten proces. Tak teraz można powiedzieć, że skrobia ziemniaczana jest takim biomateriałem przyszłości. I robiąc wystawę, i teraz szykując się do spotkania z panią, jeszcze raz sobie przejrzałam to zastosowanie skrobi poza tą częścią oczywiście kulinarną, której wspominaliśmy. I okazuje się, że skrobia to jest taki materiał, który jest niezwykle intensywnie teraz badany w inżynierii materiałowej. I nawet tutaj pewnie nie mamy czasu, żeby się w to zagłębić, ale mogę po prostu rzucić hasła, które są fantastyczne i też mamy fantastyczne przykłady badań w Polsce, bo na przykład kilka lat temu Politechnika Gdańska opracowała technologię biodegradowalnych tworzyw na bazie właśnie skrobi ziemniaczanej, które mogą być wykorzystywane do produkcji jednorazowych właśnie naczyń, ale w ogóle zastępować...
5: Plastik, tak.
6: To jest dosyć już taka znana rzecz, ale takie rzeczy, które może bardziej zaskakują,

0: wykorzystywana w hydrożelach i do opatrunków w szpitalach, więc w ogóle taka bardzo zaawansowana technologia medyczna. No i to, co mnie po prostu, też jest bardzo fajny przykład, co mnie też bardzo poruszyło, to zastosowanie skrobi w zielonych bateriach i ekologicznej elektronice. Okazuje się, że na przykład naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod przewodnictwem pana profesora Marcina Molenty stworzyli taką technologię, która zastępuje kopalny grafit w bateriach jonowolitowych. Robi się też już na zakończenie powiem na przykład biodegradowalne podłoża, takie folie, na których można nadrukowywać ścieżki elektroniczne, więc faktycznie, nie wiem, w naszych telefonach, w komputerach te w tym sensie te śmieci elektroniczne mogą, no jakoś ta skrobia może bardzo pomagać. Warto sobie w ogóle uświadomić, bo ja teraz mówię tu o bardzo zaawansowanych technologiach, które są faktycznie, pokazują, że ten ziemniak będzie produktem przyszłości, nie tylko jeśli chodzi o branżę spożywczą, ale właśnie o te biomateriały. Natomiast my już teraz zapominamy, że ten ziemniak w postaci skrobi jest u nas w domu. On jest w tabletkach, w kosmetykach, we włókiennictwie jest bardzo dalej wykorzystywany. I co jest ciekawe, że zawsze można mu powiedzieć, że jest to bio, że to jest zielona technologia. Znaczy ta skrobia jest jednak dla nas bardzo neutralna i przyjazna dla naszych organizmów.
1: Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Agata Dubas, etnolożka, antropolożka kultury, założycielka Muzeum Ziemniaka oraz Bistro Grule. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Jarosław Stawiszyński, członek zarządu Stowarzyszenia Polski Ziemniak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: A to była audycja Wiesz co jesz? Kolejna za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
3: To jest

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kraków policzył już wszystkie głosy. Za dwa tygodnie druga tura. Gibała kontra Piątkowska. Niektórzy warszawiacy zazdroszczą Krakusom. Pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego trafiają ostatnie podpisy. Polscy piłkarze mają szansę na rewanż. W ramach Ligi Narodów zagrają ze Szwedami. Minęła trzecia, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył niecałe 36,4% głosów. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła już raporty ze wszystkich komisji obwodowych. Rywalka Gibały w drugiej turze, Monika Piątkowska, może cieszyć się z poparcia prawie 30% mieszkańców miasta. I to właśnie przed tą dwójką teraz kolejne dwa tygodnie ciężkiej pracy i walki o głosy. Wiemy już, że prawdopodobnie Monika Piątkowska otrzyma również poparcie Lewicy. Na reprezentantkę tego ugrupowania, Darię Gosek-Popiołek, zagłosowało w pierwszej rundzie według sondaży niecałe 5% mieszkańców. Grzegorz Stawowy, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa, twierdzi, że Piątkowska ma również przewagę nad Gibałą właśnie w Radzie Miasta.
5: Na pewno te niecałe dwa tygodnie to jest po pierwsze wynażona praca, po drugie pokazywanie się w wielu miejscach na raz. Po trzecie, przekazywanie tych wyborców, którzy dzisiaj nie poszli na wybory, no bo to trzeba zaproponować mieszkańcom rozwiązania, które im pokażą, że jednak prezydent, który ma większość w Radzie Miasta, będzie w stanie być bardziej decyzyjnym niż osoba, która tej większości nie ma. Ja przypomnę, że Koalicja Obywatelska i Lewica mają 23 głosy, a Łukasz Gibała ma 6.
4: A druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Dziś sądny dzień dla prezydenta Warszawy. Mija termin zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. O szczegółach Błażej Kulesza.
6: Pytani przeze mnie warszawiacy do całej akcji referendalnej są raczej sceptyczni.
7: Absolutnie żadne referendum nie jest potrzebne.
8: Szkoda pieniędzy, żeby wydać tylko na to, co prawdopodobnie i tak będzie nieważne.
9: Ciężko każdemu dogodzić.
6: Mimo to licznik podpisów dawno przekroczył już 100 tysięcy. Potrzeba jeszcze 32 tysięcy, ale takich podpisów, których nie zakwestionuje komisarz wyborczy.
10: W wielu punktach będziemy dostępni do warszawiaków, nawet do późnych godzin wieczornych.
6: Mówi Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej.
10: Też w zależności od tego, ile tych podpisów finalnie będzie, no to też z różnym poziomem ufności będziemy mogli już planować kampanię referendalną.
6: Po południu głosy mają trafić do komisarza wyborczego. Wówczas mamy poznać wyniki 8-tygodniowej zbiórki podpisów. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Przed nami kolejne piłkarskie emocje. Nasi piłkarze już dziś znów zagrają ze Szwecją, tym razem w Lidze Narodów. Z tym samym rywalem przegrali w marcu w finale barażu o wyjazd na Mundial. I choć emocji w naszej reprezentacji im na pewno nie brakuje, to trener Jan Urban chce podejść do tego starcia z chłodną głową.
0: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
4: A w grupie H Ligi Narodów biało-czerwoni zajmują obecnie trzecie miejsce po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną w pierwszej kolejce. Początek dzisiejszego starcia ze Szwecją o 20:45. Beton i kostka brukowa ustępują miejsca zieleni. W Gdańsku ruszają tak zwane rozbruki, czyli prace polegające na przywracaniu roślinności na zabetonowanych dotąd placach i skwerach. To efekt obowiązującej od roku gdańskiej karty dla drzew, dokumentu, który zmusza i urzędników i inwestorów do zazieleniania miasta. Paweł Radzewicz.
9: Zieleń w mieście jest niezbędna i w Gdańsku będzie jej coraz więcej, zapewnia prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
11: Konsekwentnie rozbrukowujemy różne przestrzenie, to choćby przy międzynarodowych targach gdańskich, czy w śródmieściu, jak choćby okolice pomnika Lecha Bądkowskiego.
9: W zeszłym roku w zieleń zmieniło się 500 metrów kwadratowych betonu, w tym będzie to dwa razy więcej, wylicza Magdalena Kilian z gdańskiego zarządu zieleni.
12: Kolejne rozbruki to Jaśkowa Dolina, około 330 metrów kwadratowych. Trakt Świętego Wojciecha 400 metrów.
9: Rozbrukowywanie miasta daje nie tylko efekt estetyczny, jest też ważnym elementem dostosowywania go do zmian klimatu. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Setki tysięcy rąk uciskających w tym samym momencie. Przed nami ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy organizowana przez Fundację WOŚP. Odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Do wydarzenia szykuje się Pszczyna, bo jak mówi Marta Skorupka-Wuzik, szefowa pszczyńskiego sztabu WOŚP, praktyka pomaga się przełamać.
13: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
4: A rok temu w akcji w całej Polsce wzięło udział ponad 170 tysięcy osób. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju będzie dziś dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na temperaturę również nie powinniśmy narzekać. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 23 w zachodnich regionach.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Dziś, tak jak zapowiadałam, przenosimy się do Rosji, a ze mną i z Państwem są Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.press, która z upodobaniem ogląda rosyjską telewizję. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, bez upodobania.
14: Bez upodobania. Odbyło się coś, co Władimir Putin nazywał wyborami. My chyba tak nie będziemy nazywać tego zdarzenia. Ale był... Władimir Putin zwyciężył. I było to zwycięstwo poniekąd historyczne, a w każdym razie jedno z największych w historii. Jak to jest możliwe? I co z tych wyborów wynika? O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale jak to się stało, że Władimir Putin, który wydawałoby się, o czym rozmawiałyśmy też jakiś czas temu, traci poparcie w społeczeństwie, nagle odnosi tak wielkie zwycięstwo? Maria Domańska.
15: Specjalna operacja wyborcza, to jest może taki adekwatny termin do tego, co się stało.
14: Tak zwane wybory, tego terminu.
15: Tak zwane wybory parlamentarne, czyli wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. 450 mandatów do wzięcia. No i chodziło o to, żeby partia władzy, Jedna Rosja, zdobyła jak najwięcej. W poprzednich kadencjach Jedna Rosja miała konstytucyjną większość 2/3. Teraz był cel taki, żeby właśnie na tle tego malejącego poparcia dla wojny i malejącego zaufania do Putina i wiary w jego wielki, genialny plan, pokazać, że Jedna Rosja jeszcze więcej zdobędzie i faktycznie ma historyczny wynik. To są oczywiście oficjalne rezultaty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z realnym głosowaniem, z realnymi nastrojami. Możliwe to jest dlatego, że zastosowano równolegle bardzo wiele narzędzi de facto przymusu i eliminacji. To znaczy, wyeliminowano w zasadzie przeważającą większość kandydatów, nie tylko wyeliminowano antywojennych. Nie tylko wyeliminowano partię, listę partyjną jedynej antywojennej partii, czyli Jabłoka, ale też nie dopuszczono, żeby którykolwiek z 99 kandydatów Jabłoka dostał mandat w tych wyborach, ale też eliminowano niektórych, czy wielu w zasadzie kandydatów tych super lojalnych partii parlamentarnych, z których każda de facto popiera wojnę, czy bardziej ostentacyjnie, czy mniej, to już nie ma żadnego znaczenia. Eliminowano takich, których nie dałoby się do końca kontrolować. I niestety, niestety dla tych osób rzeczywiście pod różnymi pretekstami zostały wyeliminowane z wyborów. Partia komunistyczna tutaj dostała największy cios, dlatego że partia komunistyczna jest specyficznym fenomenem. Kierownictwo partyjne jest super lojalne, imperialne, prowojenne, ale na niższych szczeblach tej partii jest całkiem sporo osób, które mając te różne dziwne komunistyczne poglądy, jednocześnie są takie umiarkowanie antysystemowe czy antyreżimowe, można bardziej powiedzieć. I niektóre z nich rzeczywiście też są antywojenne, chociaż nie mogą tego jakoś szczególnie wyrażać. Ale co, dlaczego jest zagrożeniem partia komunistyczna? Dlatego, że ta partia eksploatuje agendę socjalną. W sytuacji, kiedy Kreml coraz bardziej tnie wydatki na politykę socjalną, co się kończy fatalnym dostępem do służby zdrowia, do lekarstw, sypiącą się infrastrukturą i wzrostem obciążeń fiskalnych, również opłat komunalnych. Trzeba było zrobić tak, żeby startowali w ideale wyłącznie lojalni, wyłącznie kontrolowalni kandydaci, żeby zmobilizować maksymalnie elektorat uzależniony od państwa, czyli głównie sektor budżetowy, i żeby bez protestów społecznych, bez żadnego tutaj skandalu narysować odpowiednie wyniki partii władzy. I tutaj powiem o bardzo ważnej rzeczy. Te wybory trwały, wybory w cudzysłowie, trwały 3 dni. Kolejny już zresztą raz. Trwały 3 dni. I teraz o co chodzi? Piątek, dzień roboczy. W piątek pracodawcy mogą kontrolować, czy ludzie głosują, jak głosują. Chodziło o to, żeby ten lojalny elektorat, który da się zmusić do odpowiedniego głosowania, poszedł tłumnie do urn, czy w internecie, czy offline, a żeby w jak najmniejszym stopniu zainteresować w ogóle tematem tych tak zwanych wyborów elektorat opozycyjny. Ten elektorat głosuje w niedzielę, ostatniego dnia wyborów, po to, żeby jak najmniej głosów można było ukraść, żeby one sobie nie leżały przez 2 noce w komisjach wyborczych na przykład, tak? Gdzie się dzieją z nimi cuda. W każdym razie dochodzi do takich sytuacji często, że pracodawca dosłownie stojąc nad pracownikiem każe mu głosować w internecie, w miejscu pracy, albo prowadzane są wycieczki do głosowania do komisji wyborczych. Głosowanie internetowe w tym roku było w aż w 33 regionach Rosji i wzięło w nim udział, z tego co pamiętam, około 6 milionów ludzi. To jest taka wystarczająca pula, żeby zmanipulować to ostateczne wyniki właściwie w dowolny sposób, bo ten typ głosowania jest najmniej przejrzysty, znaczy najbardziej nieprzejrzysty ze wszystkich. To jest taka czarna skrzynka, tam można robić wszystko z tymi głosami. Ale co jeszcze? Po raz pierwszy wybory parlamentarne, tak zwane, odbyły się na okupowanych terenach Ukrainy. Gdzie oczywiście w ogóle nie ma sensu się przywiązywać do żadnych oficjalnych danych na ten temat, bo to są wybory pod lufami karabinów w warunkach masowego terroru, okupacji i tak dalej. Tam jest też kilka milionów wyborców formalnie zarejestrowanych przez Komisję Wyborczą Centralną Rosyjską, a w regionach przygrań...
14: Na jakiej podstawie są kwalifikowani ci, którzy w tych regionach mają prawo do głosowania?
15: Oni byli przymuszeni do przymuszeni do wnioskowania o rosyjski paszport, ponieważ masowa paszportyzacja przymusowa miała miejsce w ostatnich latach od czasów okupacji i przymuszano na przykład w ten sposób, że po prostu odcinano człowieka w ogóle od możliwości normalnego funkcjonowania, dostępu do urzędów, żeby sobie jakąkolwiek sprawę załatwił, dostępu do służby zdrowia, dostępu do edukacji. Oni po prostu musieli te paszporty przyjmować i zapisali ich gromadnie na listę wyborców Federacji Rosyjskiej. Ale co jeszcze istotne, było głosowanie przedterminowe, które jest też ogromnym polem do fałszerstw i manipulacji.
14: Czyli nie dość, że głosowanie trwało 3 dni, to tak naprawdę trwało tych
15: de
14: dni jeszcze
15: od
14: więcej.
15: Od 9 września już w Sewastopolu uruchomiono, w okupowanym Sewastopolu uruchomiono głosowanie przedterminowe. I co ważne, jeszcze mamy regiony graniczące z Ukrainą, czyli te przyfrontowe regiony Rosji, gdzie jest około bodajże 11 milionów zarejestrowanych wyborców i tam też było przedterminowe głosowanie i tam była praktycznie zerowa obserwacja wyborów. O obserwacji to jeszcze w ogóle sobie możemy porozmawiać, to jest osobny temat, jak wykończono i zależną obserwację.
14: Tak, ale na pewno do tego wrócimy.
15: Chcę tylko powiedzieć, że ta liczba kilkunastu milionów ludzi, którzy są w takiej totalnie szarej strefie, to jest też zapas, żeby sztucznie zawyżać frekwencję, a zawyżanie frekwencji oznacza zawyżanie wyniku jednej Rosji oficjalnego.
14: Frekwencji, która też okazała się bardzo wysoka. Agnieszka Jędrzejczyk wyrywa się do głosu.
16: Chcę tylko dopowiedzieć, że w historii Rosji nie było takich wyborów, dlatego że Rosja nigdy nie głosowała pod ostrzałem. Rosja toczyła różne wojny, ale one się nie odbywały na ogół na jej terytorium. A jak się odbywały, to nie było głosowania. Teraz to głosowanie odbyło się pod ostrzałem terenów przygranicznych. One są non-stop ostrzeliwane, bo stamtąd Rosjanie atakują Ukrainę, więc Ukraińcy mają prawo tam strzelać. I tam giną ludzie codziennie. Zaatakowana była Moskwa. Jak wiadomo, Ukraińcy regularnie ostrzeliwują Moskwę. I to, że te drony się nie przebijają przez obronę przeciwlotniczą Moskwy, która jest potężna, nie znaczy, że gdzieś nie spadają. Więc to jest, można sobie wyobrazić sytuację, w której należy pójść pod ostrzałem na wybory. Kampania wyborcza wyglądała też w sposób nieprawdopodobny, ponieważ po wyrzuceniu jabłka z list wyborczych w ogóle stało się jasne, że wojna nie jest tematem. Znaczy w ogóle nie rozmawiamy o wojnie. Kampania, co prawda wojna wylewa się z każdego ekranu, z każdego głośnika, z każdej gazety. Wylewa się w sposób niezwykle brutalny, ale kampania wyborcza nie była poświęcona wojnie. W ogóleśmy o tym nie rozmawiali. Rozmawialiśmy o tym, jak oznaczyć siedzenia dla kobiet w ciąży w komunikacji miejskiej na poziomie federalnym. Żeby było tak samo. Taki był temat. Albo jak mają wyglądać wybiegi dla psów w parkach moskiewskich. Bo to też było głosowanie na lokalne władze. Więc jakby jest to zrozumiałe, ale w relacjach z kampanii wyborczej...
14: Chwileczkę. To były oficjalne postulaty, temat...
16: Tematy kampanii wyborczej.
14: Mówili tak. Politycy i o których tak. Rozmawiali wyborcy.
16: I to było jasno powiedziane, że możemy rozmawiać o tym, czy emerytury waloryzować kwartalnie, czy nie kwartalnie. To jest dość radykalny postulat, ponieważ oficjalnie w Rosji nie ma inflacji. Tak? No, rozmawiali o tym, czy waloryzować, czy nie waloryzować. Nie było słowa o wojnie. Oni wyjęli wojnę z debaty, jednocześnie atakując odbiorcę niezwykle brutalnymi obrazami wojny. Obrazami, które prawdopodobnie zniszczą psychikę dzieci, obecnych dzieci, bo to są rzeczy niewiarygodne, to co tam można zobaczyć w telewizji, w internecie. I potem zapędzili tych ludzi do głosowania w sytuacji wojennej. To znaczy, to nie było bezpieczne. Znaczy, Miedwiediew, czyli szef tej putinowskiej partii Jedyna Rosja, powiedział na koniec zdanie, które powinniśmy sobie dobrze przesłuchać i porównać z naszymi doświadczeniami wyborczymi. Czy głosujemy, czy nie głosujemy. Miedwiediew powiedział, no nie obyło się bez ofiar, ale odnieśliśmy sukces. Znaczy ludzie zginęli podczas tych wyborów, ale władza odniosła sukces, bo złamała obywateli Rosji, złamała kompletnie, zmierzyła, przemieliła.
14: Zaczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Powiedziałaś, że te wybory nie były bezpieczne i że władze mówią, można wywnioskować z tego, co mówią, że zginęli ludzie podczas głosowania, podczas tych wyborów?
16: Tak. Oni nawet to pokazywali, dlatego że na przykład na terenach okupowanych, gdzie też jest ruch oporu ukraiński. Ukraińcy po prostu, te wybory są nielegalne, tak? Nie można przeprowadzać na okupowanym terytorium wyborów, powiedzieć, że teraz to jest nasze. W związku z czym Ukraińcy mają prawo się bronić i oni na przykład rozwalali komisje wyborcze. Po prostu rozwalali te...
14: Czyli ostrzeliwali je.
16: Ostrzeliwali. Mhm. Atakowali te wędrowne urny, bo to swoją drogą też jest coś nieprawdopodobnego. Zresztą to pokazywano w telewizji.
14: Opowiedz o tym.
16: Urny, ponieważ ludzie się trochę bali wyjść z domu, no ja bym też się bała, tak jak strzelają, to urny przynoszono do domów i tam sama mogłaś zagłosować i nawet telewizja mówiła, że to jest absolutnie tajne, nikt nie wie, jak ty zagłosowałaś. Ale nikt nie wie też, co się stanie potem z tą urną, jak sobie wyjdzie, tak? Jak ona sobie wędruje i w obstawie urzędników partii rządzącej. I wiemy też, bo to też Rosjanie mówili, że po prostu po drodze te urny były atakowane i nie było ich. Ginęły, tak? No, trafił dron, nie ma urny mobilnej. A potem się dowiadujesz po tym wszystkim, to znaczy, że ludzie nie mogą wyjść, że ten... Nie, że frekwencja wyborcza, uwaga, wynosi na terenach przygranicznych, przyfrontowych i okupowanych, frekwencja wyborcza wynosi 75% albo 80%. To przyłóżcie sobie to do naszych mobilizacji wyborczych, kiedy naprawdę wszyscy idą głosować i osiągamy ile? 70%? Tak? No i mieli 75% pod bombami. No to jest tak jasny i czytelny akt, że władza mówi, no i teraz, i co nam zrobicie? Przecież wszyscy wiemy, że to wszystko jest dosypane, dorobione, to jest zrobione na waszych oczach. Wy wiecie, jak było i nic tam nie możecie zrobić.
14: A wiemy coś o skali tych osób, które zginęły? Jesteśmy w stanie jakoś to oszacować? Ktoś to podał albo znamy jakieś konkretne przypadki?
16: Znaczy w czasie tych trzech dni na pewno kilka osób zginęło. Co ciekawe, Moskwa podaje liczbę mniej więcej, nie wiem czy jest prawdziwa, ale podaje liczbę ofiar cywilnych w przeciwieństwie do ofiar wojskowych, bo tych w ogóle nie podali nigdy, tak? Ale ofiar cywilnych tej wojny na terenie Rosji jest w tej chwili kilkanaście tysięcy. To jest taki stan, to są pierwsze takie wybory, bo oczywiście były wybory na Putina, czyli kiedy Putin po raz kolejny zostawał prezydentem, tylko to było jeszcze na tym etapie wojny, kiedy ona się działa gdzieś na dalekiej Ukrainie, władza tam sobie coś robiła, ja mogłam sobie dalej żyć normalnie, nic mnie to mogło nie obchodzić. Teraz jest, tak jak mówiła Maria Domańska, jest kryzys w Rosji, jest, drony spadają lub odłamki spadają, jest dużo doniesień o tym, że spadają na tereny zamieszkałe, no to nie jest bezpieczna rzecz, spadający dron. Nie ma benzyny, ceny idą w górę. Ten kraj jest w kryzysie, co więcej, i też tak jak rozpada się infrastruktura. Znaczy ten kraj przestaje w ogóle działać. W tej chwili newsem rosyjskim, to się trzymajcie z tołu, ale jest to, że niedźwiedzie jedzą ludzi w Rosji. Co chwila jest jakiś, wychodzi jakiś niedźwiedź i zjada człowieka. To może być objaw rozpadu państwa, to znaczy wszystkie jego środki poszły na wojnę. Być może jakoś te niedźwiedzie się rozmnożyły, może coś się zmienia z klimatem. Nikt nad tym nie panuje. Znaczy niedźwiedź przychodzi i zjada człowieka. Kropka. Jest to normalna informacja w dzienniku telewizyjnym. Zjadł człowieka niedźwiedź. Taka jest Rosja.
15: Ja tutaj nawiążę jeszcze Maria do jednego Domańska. Z wątków. Władze rzeczywiście bardzo długo chciały zrobić tak, żeby te wybory w ogóle nie były tematem dla Rosjan, żeby tylko ci, którzy mają pójść do urn, rzeczywiście wiedzieli, że góra, przełożeni od nich oczekują, że nie pójdą. Ale tuż przed wyborami wystąpił Putin. Wystąpił Putin i powiedział i zaapelował o masowe głosowanie. I powiedział, że nasi żołnierze, nasi bohaterowie frontu powinni zobaczyć, że za nimi stoją miliony. I tutaj nawiążę do...
14: Czyli taki swego rodzaju szantaż. No, jeśli chcecie wesprzeć naszych chłopców,
15: musicie wesprzeć naszych chłopców. I to był jasny komunikat, że te wybory to jest prowojenny plebiscyt. Że ludzie, i jakby tutaj władza przestała jakby udawać, władza zrzuciła maski. Idziecie do wyborów po to, żebym ja dostał mandat, żeby dalej prowadzić tę wojnę, której wy nie chcecie.
14: No właśnie, ale ludzie nie chcą tej wojny.
15: Ale ludzie chcą przetrwać i wiedzą, wojny nie chcą, znaczy 2/3 Rosjan mniej więcej mówi, że wojny, że chciały negocjacji pokojowych. Tutaj też trzeba zrobić przypis do tego, bo to nie oznacza, że za wszelką cenę. To oznacza, że oni by chcieli pokoju na swoich warunkach, żeby mieć poczucie, że oni wygrali, a nie Ukraina chociażby. Ale ludzie w tym niechceniu wojny wiedzą, że no muszą przetrwać z dnia na dzień, nie mogą stracić pracy. Boją się represji, dlatego że dzisiaj naprawdę można za byle co trafić do aresztu, a potem do więzienia bardzo często. Też areszty są pretekstem do tego, żeby zmuszać ludzi do podpisywania kontraktu z armią i wysyłki na front. I oni muszą po prostu utrzymać rodziny, muszą jakoś przetrwać. W związku z tym biorą udział w tym rytuale władzy, wiedząc, że ich głos nic nie znaczy, po prostu wiedząc, że muszą to zrobić, żeby mieć święty spokój tu i teraz. Mimo że spodziewają się, że wojna na pewno potrwa długo, większość Rosjan mówi wprost, że oczekuje, że ponad rok, nie mają żadnej nadziei na przyszłość, rośnie pesymizm, rośnie frustracja, rośnie poczucie totalnego braku wpływu na życie swoje i najbliższego otoczenia, ale też Rosjanie niestety, bo taki mają historycznie los, są dosyć dobrze wytrenowani w takim adaptowaniu się do coraz gorszych warunków, a warunki nie są aż tak złe, żeby miało dojść do jakichś, nie wiem, buntów masowych chociażby.
14: Agnieszka Jędrzejczyk.
16: Nawet bunt wymaga pewnych kompetencji organizacyjnych. Społeczeństwo jest rozbite. I warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście nie tylko Putin powiedział, że macie głosować na wojnę. On powiedział po wyborach, że dziękuję wam, że poparliście wojnę. Mimo, że o wojnie nie było rozmowy w kampanii. I rzeczywiście w tej chwili Rosjanie są w takiej sytuacji, że cokolwiek władza teraz zrobi, a już zapowiedziała trudne decyzje, to znaczy może być mobilizacja, chociaż mówili, że nie, ale tak mówili, że zawsze mogą to odkręcić. Mogą stracić oszczędności, bo też o tym się mówi, że oszczędności zostaną użyte na wojnę. Nic z tym nie mogą zrobić. I to, jak ten działa ten system, żeby sobie...
14: Ludzie wiedzą o tym? Tak, że mogą stracić oszczędności,
16: to oficjalnie. Zresztą oficjalne dane banku centralnego mówią, że ludzie wycofują gotówkę z banków. Nie tylko dlatego, że nie działa internet, nie działają płatności, po prostu ludzie zabierają pieniądze, no bo lepiej je mieć w domu, bo tam z domu to nie zabiorą być może. To społeczeństwo jest w stanie głębokiego przerażenia, głębokiego pesymizmu, ale nie ma kompetencji, żeby cokolwiek z tym zrobić i też... to jakiekolwiek działanie nie jest możliwe. Ja może zastosuję przykład, żebyśmy zrozumieli, czym my jesteśmy. My w Polsce się też otarliśmy o naruszenie prawa wyborczego. Wybory kopertowe w 20 roku, one były naruszeniem wszelkich tak pomysł, żeby głosować do worków na ulicy, żeby karty wyborcze były rozsyłane nie wiadomo komu, nie wiadomo jak, żeby nie istniał, bo nie było spisu wyborców. Trochę tak jak na okupowanych terytoriach, gdzie my nie wiemy w ogóle jak wygląda spis i kto się liczy do 100% tam. To w Polsce miało się odbyć. Były też ekscesy z danymi osobowymi. To była dość makabryczna rzecz i wydawało się, że władza to może zrobić, bo ma większość w parlamencie, może przegłosować wszystko. I co się okazało? Po pierwsze, mieliśmy nawet wtedy niezależne instytucje, ale wtedy nawet w ramach systemu pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, nie, nie możemy tego zrobić, nie wolno tego zrobić. I system się zatrzymał, to trwało, ten koszmar wyborczy trwał tylko u nas miesiąc. To teraz porównajmy sobie, to było horrendum, tak? Teraz zastanawiamy się, jak to było możliwe. To, co komisja śledcza pokazała, to pokazała, w jaki sposób można ludzi złamać, jak oni zachowują się w ramach systemu, jak kombinują, że ja tylko tyle zrobię, to nie szkodzi, ale to nie przejmuje się tym, że całość nie ma sensu albo jest nielegalna. Wszystko to jest opisane. Cały ten makabryczny mechanizm. A jednak państwo się zatrzymało, bo byli ludzie, którzy powiedzieli, nie, ja w tym nie biorę udziału. Otóż
14: i to, co to istotne, było to byli ludzie na różnych poziomach, w różnych instytucjach. Od lokalnych tak, po wicepremiera Jarosława Gowina.
16: I teraz możemy sobie zobaczyć, to było straszne, prawda? A teraz porównajmy sobie z Rosją, gdzie to w ogóle nie jest możliwe. Tam system zadziałał w ten sposób, że najpierw były sondażownie oficjalne, które powiedziały, że Putin na pewno wygra i będzie duża frekwencja, po czym się okazało, że te sondażownie w ogóle nie przewidziały, jak wielkie jest poparcie dla Putina. Ja się teraz śmieję, ale sondaż został potraktowany jako wyzwanie dla aparatu i każdy urzędnik miał obowiązek przebić te dane, żeby pokazać, że jest lepiej. Kadyrow w Czeczenii ogłosił, że u niego głosowało 95% uprawnionych, a on jako w wyborach na szefa republiki dostał ile? Proszę powiedzieć, ile dostał? 99,9% głosów zostało oddane na Kadyrowa. I co mu zrobicie?
15: Dobrze, że nie 120.
14: Dla nas to brzmi jak z satyry. A chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. To może być pytanie z kosmosu, z naszego kosmosu demokratycznego. Jak wygląda relacjonowanie dnia wyborów w telewizji rosyjskiej i jak wygląda wieczór wyborczy i ogłoszenie zwycięstwa? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku, że przez cały dzień są relacje z różnych komisji wyborczych, informuje się o tym, jaka jest frekwencja, ilu ludzi głosowało, czy są jakieś nieprawidłowości. Państwowa Komisja Wyborcza też ma systematycznie co kilka godzin podaje cząstkowe wyniki. No i potem mamy te wieczory wyborcze, gdzie są pierwsze sondaże i komentarze. W Rosji też tak to wygląda?
16: Wieczoru wyborczego, bo po co miałby być? To znaczy w ciągu dnia, w ciągu tych trzech dni spływały wiadomości, jak fantastycznie wygląda frekwencja, a potem przychodziły wyniki cząstkowe, jak to każdy kolejny region przebijał to, co podały sondażownie. I to, co mnie uderzyło najbardziej, to są takie rytualne relacje z komisji wyborczych, gdzie się ludzi stawia przed kamerą, przed mikrofonem i się każe im wypowiedzieć, co chcą pokazać swoim głosowaniem. To też znamy, tak? To jest pewien rodzaj takiej, dlaczego pani głosuje. I o ile oczywiście wystąpiły tam osoby, które mówiły, że głosowały za zwycięstwem, żeby wesprzeć naszą władzę, ale bardzo dużo tego, co widziałam przez te trzy dni, to było wystąpień takich zwykłych ludzi, którzy mówili wprost, ja głosuję, żeby było lepiej i żeby był pokój. Ja głosuję za tym, żeby była służba zdrowia i żeby dzieci miały przyszłość. I ci ludzie doskonale, znaczy co najmniej część z nich musi wiedzieć, że biorą udział w czymś, co przekręca kraj w dokładnie przeciwną stronę. Nie będzie żadnej przyszłości dzieci. Nie będzie żadnego pokoju, bo ten system właśnie nie ma mechanizmów blokujących. Mamy do czynienia z takim samochodem bez hamulców i bez poduszki powietrznej, który się rozpędza. Tak? I oni w tym samochodzie siedzą i nic nie mogą zrobić. Dlatego w ogóle używanie słowa wybory na kompletny brak wyboru jest, no, to trochę...
17: Specjalna operacja wyborcza.
16: Tak, ale nawet słowo wybory, jaki jest wybór? Znaczy, to jest sytuacja całkowicie bezalternatywna, z taką świadomością, że oni w zasadzie, żeby przetrwać, muszą się na to zgodzić, wiedząc, że to ich zabija. No.
15: To ja może powiem, jaka według niezależnych mediów, obserwatorów mogła być skala fałszerstw. Oczywiście też do tego się nie należy za bardzo przywiązywać, no bo my nie mamy wystarczających danych, żeby to ocenić, dlatego lepiej w ogóle założyć, że nie zwracamy uwagi na żadne cyfry, ale według niezależnych szacunków, bo teraz tak, oficjalnie zarówno frekwencje, jak i wynik jednej Rosji zbliżały się do 60%. To głosowanie, mówię teraz o głosowaniu na listę partyjną jednej Rosji, bo jeszcze są te jednomandatowe okręgi, to jest osobne liczenie. I teraz według tych niezależnych szacunków frekwencja mogła osiągnąć około 40%, czyli 20 punktów procentowych mniej, czyli o 1/3 mniej niż narysowano, a wynik jednej Rosji mógł oscylować wokół 34%, a oficjalnie dostali 59% mniej więcej, tak? Więc to jest tylko taki bardzo niedoskonały obraz, jak to wyglądało w rzeczywistości.
16: Po prostu tam badacze analizowali piki, tak? Znaczy skoki, ktoś dostał nagle bardzo dużo głosów, co się przekładało oczywiście nagle na gwałtownie większą frekwencję. No i to można jakoś stworzyć do tego program analityczny, który zobaczy, co to naprawdę oznacza, jak tego typu zachowania przekładają się na realną frekwencję. Rzecz polega na tym, że oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby odbiorca, nawet najprostszy odbiorca informacji, nie wiedział, że to wszystko jest zrobione. To jest naprawdę pokaz władzy, która mówi, możemy wam zrobić wszystko. Co więcej, w tej chwili poparliście naszą krwawą wojnę. Nikt nie z was nie będzie mógł powiedzieć, że był przeciw, bo proszę bardzo, takie są wyniki. 60% jest za.
17: To jest moje pytanie też do was, bo dla nas, dla was, dla obserwatorów jest oczywiste, że te wybory zostały sfałszowane, podkręcone i no, tu pewnie brakuje określeń. Natomiast na ile ta wiedza jest i w społeczeństwie rosyjskim? Czy to jest taka czysto intuicyjna wiedza, że oni po prostu czują, że coś jest nie tak, w tych 3 dniach się wydarzyło? Wiedzą z historii, że takie sytuacje były, więc mogą przypuszczać? Czy mają jakikolwiek konkret, na którym mogą się oprzeć, żeby podważyć w swojej głowie wynik tej operacji?
15: Ja myślę, że znaczna część Rosjan sobie zdaje sprawę z tego, że jest to farsa i potwierdza to sondaż niezależnego Extreme Scan, z którego wynika, taki tuż przed wyborami zrobili, z którego wynikało, że chyba tylko około 30 kilku procent Rosjan uważa, że te wybory będą uczciwe. Znaczy ankietowanych około 1/3, tak? Więc można założyć, że po prostu cała reszta sobie świetnie zdaje sprawę z tego, że to jest spektakl. Ale też no dobrze, pytanie ale mogą... o te liczby też, bo jakby nie wiem, na ile te 30, na ile te liczby odzwierciedlają realny stan, na ile na przykład, może to jest trochę więcej, może to jest trochę mniej, tak?
17: Ale ludzie mogą też myśleć, że będą nieuczciwe, bo pojawią się jacyś wichrzyciele, Ukraińcy namieszają, dorzucą coś do urn.
16: To jest oficjalna narracja, ale my zadajemy niewłaściwe pytania. My zadajemy pytanie, które jest osadzone w naszym kontekście. To znaczy, że oceniasz władzę, możesz zdecydować, kto ją będzie miał. Tymczasem w Rosji władza należy do władzy, a my musimy tej władzy się poddać. Podam taki przykład, dla mnie jako historyczki dość interesujący. W zeszłym roku w grudniu było obchodzone 200-lecie powstania dekabrystów, czyli takiego buntu młodych oficerów, którzy uważali, że Rosji należy się monarchia konstytucyjna, taka jak w Królestwie Polskim, jak Aleksander I, który właśnie umarł, dał Królestwu Kongresowemu. I doszło do buntu oficerów, został on krwawo stłumiony. On był bardzo długo czczony. Także w takiej narracji rosyjskiej, że to był taki dowód na to, że Rosja ma głębokie tradycje demokratyczne. Otóż w tej chwili ci dekabryści są przedstawiani jako ludzie, którzy niesłusznie podnieśli rękę na władzę. eksponatem, który się pokazuje, nie jest coś, co należało do dekabrysty, tylko kurtka, przestrzelona kurtka generała, który bronił władzy. Więc jakby zadajmy to pytanie w kontekście, że władza ma zawsze rację, władza jest święta, władza obnosi właśnie w tej chwili święte kości Dymitra Dońskiego, czyli moskiewskiego księcia z XIV wieku i że to, i to jest dowód świętości tej władzy. Naprawdę coś takiego się dzieje. W takim kontekście pytanie o to, czy w ogóle wybory były sfałszowane, to tak jak zapytać, czy ktoś sfałszował misterium religijne. Jak można sfałszować misterium religijne? Nie można, tak? Ono się tam dzieje, bo kapłan powiedział, że wszystko jest w porządku. I to samo zadanie pytania, czy władza ma rację, jest poza okienkiem możliwości rosyjskiego społeczeństwa. Do tego doprowadził Putin.
17: To wrócę do wątku, o którym wspomniała na samym początku Maria Domańska, tych obserwacji i obserwatorów, bo u nas znów w tym naszym świecie to jest coś normalnego, co dzieje się w trakcie każdych wyborów, no nawet w krajach, gdzie uznajemy, że wybory są poprawnie prowadzone, no to zawsze mamy obserwatorów niezależnych po to, żeby mieć pewność absolutną, że tak jest.
15: A władza w Rosji nie chce mieć niepożądanych osób i niepożądanych oczu w swoich komisjach wyborczych. I w toku wskutek wieloletnich zmian prawa, tak krok po kroku, doprowadzono do sytuacji, kiedy dzisiaj obserwatorów mogą zgłaszać wyłącznie partie polityczne i kandydaci. Czyli ci, którzy są dopuszczeni do wyborów przez tą samą władzę, a mimo to jednak władza dalej prześladuje obserwatorów, nawet zgłoszonych przez te biorące udział w wyborach partie i nie pozwala im pracować. I już pierwszego dnia wyborów ciągle w cudzysłowie to oczywiście mówię, w piątek pod różnymi pretekstami wyeliminowano z możliwości obserwacji wyborów około 1300 osób, w przeważającej mierze przedstawicieli lojalnej wobec Kremla partii komunistycznej i również obserwatorów od kandydatów Jabłoka. I teraz dochodzi do kuriozalnych sytuacji, dlatego że na przykład komisja wyborcza, członkowie komisji wyborczej potrafią okleić taśmą miejsce, w którym obserwator ma prawo stać i z daleka patrzeć na stół, za którym siedzi komisja z tą listy wyborców i tak dalej. Jak obserwator tą magiczną linię przekracza i podchodzi do stołu i jeszcze usiłuje na przykład nagrywać, filmować, a to jest dozwolone przez prawo rosyjskie, to na przykład komisja wzywa policję i mówi, że obserwator się awanturuje, uniemożliwia pracę komisji, żeby go zabrać i policja go zabiera. To nie jest jedyny sposób tłamszenia aktywności obserwatorów, ale no jakby sky is the limit w tym sensie, że to instrumentarium jest bardzo szerokie. Są oczywiście też niezależne takie platformy organizowane w internecie przez ludzi spoza systemu, obserwatorów niezależnych, gdzie po prostu ci, którzy zauważą naruszenia podczas głosowania, mogą zgłaszać te naruszenia i tam to jest zgromadzone, dane są gromadzone, analizowane, potem są raporty z tego tworzone. Ale też powiedzmy sobie, że sam proces głosowania to jest wierzchołek góry lodowej, bo przecież to rozmontowywanie wyborów w ogóle jako procesu wyrażania woli obywateli zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się na etapie już karania na przykład za publikowanie treści w internecie, które są niewygodne dla władzy. Na przykład nagrań z ataków ukraińskich dronów na jakieś obiekty. Zaczyna się od tego, że się nie dopuszcza na masową skalę kandydatów lub nie dopuszcza się całych partii do wyborów, jak to miało miejsce w przypadku Jabłoka, pod dowolnymi pretekstami. W przypadku jednego z najbardziej rozpoznawalnych kandydatów niezależnych, Borysa Nadjeżdina, który zresztą próbował startować w wyborach prezydenckich też dwa lata temu. Jego w ogóle, jemu zdaje się nadano status agenta zagranicznego, czy tam go też obwiniono o jakieś dyskredytacji rosyjskiej armii, cokolwiek takiego. No w ogóle już wyjechał z Rosji, ponieważ bał się o swoje bezpieczeństwo. Pod dowolnymi pretekstami też się oskarża kandydatów niewygodnych o ekstremizm. Na przykład jeżeli znajdzie się w historii postów na koncie społecznościowym takiego kandydata, gdzieś tam zdjęcie Aleksieja Nawalnego, a przecież publikowali na masową skalę po jego uwięzieniu i tak dalej, to to już jest demonstrowanie symboliki ekstremistycznej, ponieważ Fundacja Walki z Korupcją Nawalnego jest ekstremistyczna według rosyjskich władz i za coś takiego każe się kandydata, a skoro on jest ukarany, to już nie może startować w wyborach, tak? Nie ma kampanii wyborczej w mediach publicznych, nie dopuszcza się nieprawomyślnych haseł. Jakby mogłabym długo wymieniać te różne sposoby właśnie fałszowania wyborów na długo przed samym głosowaniem.
16: To, co może nas zastanawiać, to właściwie po co oni udają, że mają wybory? Dlaczego Rosja, która twierdzi, że ona podąża swoją własną, osobną drogą i stanowi osobną cywilizację, w ogóle urządza wybory na wzór demokracji zachodnich? Bo jednak jest dużo tego sztafażu. Tak? Udają, że mają kampanię wyborczą, udają, że odbywa się głosowanie, udają, że liczą głosy. No to jest takie trochę przebieranie się w eleganckie suknie z Paryża. Przez bojarów, tak? Coś takiego się ma miejsce. I zresztą władza moskiewska powiedziała od razu, że być może nie będą chcieli uznać naszych wyborów, ale my mamy nasze tradycyjne wartości, nasze tradycyjne prawa, więc my sobie to zrobimy tak, jak uważamy. Niemniej nadal używają sztafażu wyborów. I jedyna odpowiedź, jaka przychodzi, dlaczego oni to robią, to bo w sumie mogliby powiedzieć na przykład, że kostka wylosowała wyniki jedynej Rosji i to też by było dobrze, tak? Albo że objawił się święty i powiedział, że są takie wyniki. Równie dobrze, też by pasowało do narracji, która w Rosji obowiązuje. Oni to robią tylko po to, żeby rozjechać ludzi. Żeby zmusić ich do tego, żeby co najmniej na to patrzyli, jeżeli nie uczestniczyli. A jeżeli nie uczestniczą, to nie mogą tego powiedzieć. Są współwinni. Oni są współwinni w tej chwili. Znaczy, to jest bardzo ważny moment. Bo do tej pory wojna była wojną Putina. W tej chwili on może powiedzieć, to jest też wasza wojna. Opowiedzieliście się za nią. To, więc się nie dziwcie, co teraz będzie. Nie możecie protestować. To jest bardzo silna rzecz. Warto przez chwilę o tym pomyśleć, bo to naprawdę, bo to jest przecież przy naszej granicy. Oni już sięgają rakietami do naszej granicy. I to jest coś takiego, taki potwór, który to robi ludziom.
15: Znaczy, my wiemy,
14: co
15: że
14: teraz
15: nie,
14: będzie?
15: My wiemy, że to nie jest wojna Putina, tylko to jest wojna całej Rosji. My to wiemy. Natomiast Rosjanie, rzeczywiście, ja się zgadzam, długo tkwili w takim przeświadczeniu, że tutaj coś tam się dzieje w telewizorze, jakaś wojna, coś. Ci na górze wiedzą lepiej. Natomiast my tu w ogóle, my się nie interesujemy polityką. Co teraz będzie? Według mnie Putin i jego otoczenie będą wykorzystywać te narysowane z powietrza wyniki wyborów jako mandat do bardzo różnych opresyjnych, represyjnych i agresywnych działań. Po pierwsze, to będzie mandat do podejmowania niepopularnych decyzji typu masowa mobilizacja, odsłona druga. Niekoniecznie będzie to ogłoszone publicznie, bo nie muszą tego robić. Ten dekret o mobilizacji jest cały czas w mocy, to się dzieje na podstawie dekretu. Po prostu chodzi o zwiększenie liczby mobilizowanych. No i teraz, proszę bardzo, to wam się nie podoba, ale przecież głosowaliście dokładnie za tym. Myśmy nie ukrywali, że wy głosujecie za kontynuacją wojny, a żeby ją wygrać, to potrzebujemy kolejnych hektoton mięsa armatniego. No to chodźcie, tak? Też przypuszczam, że ponieważ Rosjanie formalnie zagłosowali za wojną, czyli wszystkie ręce na pokład, wszystkie pieniądze na wojnę, no to władza będzie miała znowu argument, żeby podnosić podatki, ciąć dalej wydatki socjalne, żeby podnosić opłaty komunalne, żeby po prostu jak najbardziej obciążać kosztami tej wojny społeczeństwo, ale też elitę władzy, elitę biznesową. I to stąd będą też duże pieniądze, dlatego że już zaczęto żądać, czy Putin zaczął żądać dobrowolnych wpłat od biznesu wielkiego do budżetu. No oczywiście biznes posłusznie przynosi kolejne miliardy dolarów na ten cel i prawdopodobnie to po prostu będzie narastało. Będą szukali pieniędzy gdziekolwiek się da, a niezadowolone będą pokazywać wyniki jednej Rosji, tak? I mówili, no ale przecież to jest wojna narodowa. To jest nowa

0: i uzasadnia się tą narracją wojnę najeźdźczą, wojnę agresywną, wojnę ludobójczą, bo już widzimy, że Putin zobaczył, że Ukraina nie będzie jego, w związku z tym, skoro Ukraina nie może być jego, to ma nie być żadnej Ukrainy w sensie materialnym, tak? To jest, jak rozumiem, jego cel dzisiaj.
1: Tak, i na przykład to mówią wprost w telewizji, na przykład pokazują płonącą Odessę. Miasto, które oni bardzo długo uważali za swoją, za taką perłę nad Morzem Czarnym, ich Odessę. A teraz mówią tak, Odessa może nie jest jeszcze nasza, ale na pewno nie jest ich. I to jest przekaz w telewizji. Po prostu tak sobie przychodzi sobie pan i tak mówi. I to, co warto może jeszcze na koniec powiedzieć, to to, że mamy jasny obraz systemu, który nie ma żadnych hamulców. Nie może się zatrzymać. To znaczy nie ma tam niczego, co by było w stanie tę krwawą, potworną machinę zatrzymać. To się oczywiście może rozwalić, bo jak samochód nie ma hamulców, to nie zwróży mu dobrej jazdy, ale tam nikt nie powie, może byśmy zwolnili. Dlatego to jest groźne.
0: Próbują mówić, ale to oczywiście bez skutku i to nie wiem, na ile to jest bezpieczne na dłuższą metę dla tych mówiących, bo ostatnio przed wyborami jeszcze mer Moskwy powiedział coś takiego, że dalsze przestawianie gospodarki rosyjskiej na tory wojenne skończy się bardzo źle dla Rosji, tak? Skończy się katastrofą, jakiegoś takiego dosyć mocnego sformułowania użył. I to jest kolejny głos ze strony osób, które myślą w kategoriach ekonomicznych, że panie prezydencie, to może byśmy jednak właśnie zwolnili, czy się zatrzymali, bo to nie będzie nic dobrego, tak? To się skończy rzeczywiście jakąś katastrofą dla Rosji. Natomiast Putin, który postrzega Rosję jako swoją absolutnie rozporządzalną własność, łącznie z zasobami naturalnymi, ludnością i wszystkim, co na tym terytorium się znajduje, uważa, że po prostu może wykorzystywać te zasoby do swoich celów. I on nie zawaha się przed niczym. Jego tylko mogą ograniczać jakieś twarde rzeczywiście fakty, jakieś twarde, nie wiem, deficyty wyposażenia wojskowego, czy deficyty ludzi, czy cokolwiek takiego. Ale on nie ma żadnych w sobie hamulców. Tak samo jak nie będzie miał hamulców, żeby eskalować wobec Zachodu. I to się już dzieje. I to będzie narastało. I na tym tle zaproszenie Putina na szczyt G20 nazwałabym co najmniej słabym pomysłem. Tak samo jak
2: właśnie ogłoszone przez Marco Rubio i Donalda Trumpa.
0: Tak samo jak wszystkie inne próby rozmów z Putinem, dopóki rosyjska elita rządząca nie zrozumie, że jedyną szansą na uratowanie się ich osobiście, na ich bezpieczeństwo, zachowanie przez nich majątków, na bezpieczeństwo ich rodzin, jest zerwanie z Putinem i wtedy oni przyjdą z ofertą do Kijowa, do Brukseli, do Waszyngtonu, do wschodniej flanki i zaproponują coś, co Ukraińcy i my, załóżmy, będziemy mogli uznać za dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów. Dopóki oni sami nie takiej oferty nie złożą, znaczy, że jeszcze nie dojrzeli. A skoro nie dojrzeli, to wszystkie próby dialogu będą traktowali jako zachętę do eskalacji, bo to świadczy o naszej słabości w ich oczach. To jest ten ogromny rozdziew między naszymi kulturami politycznymi. W demokracjach jednak, co by nie mówić o różnych rządach i różnych głowach państw, jest takie rozumienie, że gdzieś osiągniemy jakiś konsensus, tak? A tutaj jest gra o sumie zerowej. Jeżeli ja, czyjś
2: albo
0: uzysk...
2: Albo moje, albo wasze.
0: Albo moje, albo wasze. Nawet najmniejsze czyjś uzysk, to już jest moja strata.
2: Mhm. Agnieszka Jędrzejczyk, ostatnie zdania.
1: Teraz możemy tylko patrzeć, jak oni będą w kółko opowiadali, że nie ustąpią, że muszą zrealizować wszystkie cele w Ukrainie. A cele w Ukrainie, przypomnijmy, polegają na tym, że NATO ma się cofnąć także z Polski. Bo to jest główna przyczyna konfliktu i o tym nie możemy nigdy zapominać. Ten system w czasie wyborów pokazał dokładnie, czym jest. I opowieści, że oni są tacy sami, że ludzie są tacy sami. Nigdy nie powiem, że nie, ale system ich przetwarza, a system Putina, jego otoczenia jest czymś absolutnie złowrogim i rozmowy, ale o czym?
0: No i kwestia uznania parlamentu rosyjskiego, Dumy Państwowej, tak? Wyłonionej nielegalnie na mocy fałszerstw. Tak samo jak Putin de facto nielegalnie startował w wyborach 24 roku na prezydenta. Pytanie, czy świat powinien go uznawać, świat zachodni przynajmniej, za legalnego prezydenta Rosji. To są oczywiście pytania bardzo trudne i brzmią może utopijnie, jakoś tak w ogóle mało na temat i abstrakcyjnie i dziwnie i radykalnie, ale to są pytania, które są super ważne w obliczu tego, z kim my będziemy kiedyś rozmawiać.

0: wiecie, na jakich warunkach, bo to, czy w Ukrainie będzie jakiś rozejm, jakiś pokój, to nie ma w ogóle znaczenia dla systemowego konfliktu Rosji z Zachodem, który będzie się toczył ze strony rosyjskiej, dopóki tam nie będzie fundamentalnej zmiany politycznej. Więc przywiązywanie się do tego, czy Rosja już jest gotowa jakieś porozumienie zawrzeć, zawieszenie broni, przestać ostrzeliwać, to są rzeczy niestety wtórne, znaczy to oczywiście bardzo się przydało Ukraińcom, wiadomo, ale nie możemy strategicznie myśleć, że to jest jakiś szczególny punkt zwrotny. Punktem zwrotnym będzie wtedy, kiedy Rosja zrozumie, że nie ma sensu kontynuować systemowego konfliktu z Zachodem, z NATO.
1: Nie będzie żadnego rozejmu, bo właśnie obywatele Rosji zagłosowali za wojną. Kropka.
2: Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press. Maria Domańska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo, bardzo dziękuję. A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Agata Szczęśniak, do usłyszenia.
3: To jest powtórka.
4: Boże.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Gibała wygrał pierwszą turę, ale nie całe wybory. Za 2 tygodnie Kraków znów pójdzie do urn. Rosja chce, by pomnik w Rzeszowie został na swoim miejscu. Monument znika jednak z mapy miasta. Dziki wciąż nie dają spokoju mieszkańcom miast. Eksperci przekonują, że odstrzał zwierząt nie rozwiąże problemu. Minęła 4, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, a Monika Piątkowska 29,91%. Wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła 43,5%. Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska, zmierzą się w drugiej turze. Zanim to jednak nastąpi, przed kandydatami kolejne dni walki o poparcie. Monika Piątkowska zapewnia, że najważniejsi są dla niej mieszkańcy i ich potrzeby.
2: Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować mieszkankom i mieszkańcom naszego pięknego miasta za każdy podpis i za każdy głos. Obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy.
1: I właśnie o poparcie tych mieszkańców będzie musiała teraz walczyć. A według ostatecznych wyników różnica pomiędzy Gibałą a Piątkowską wyniosła około 16,5 tysiąca głosów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u zaczynała jednak walkę o to stanowisko ze znacznie słabszej pozycji niż ta, w której znajduje się obecnie, mówi wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pan Gibała się przygotowuje, właśnie próbowaliśmy liczyć, chyba 15 lat już. Pani senator zaczynała, proszę przypomnieć sobie, miesiąc temu miała 12%. Więc naprawdę wykonała ogromny kawał dobrej roboty i myślę, że jak powiedziała, nie odstawi nogi i pójdzie tylko do przodu.
1: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
5: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
4: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka Urzędu Miasta.
6: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
4: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Rozbiórka to efekt ustawy dekomunizacyjnej z 2016 roku i będącej jej efektem decyzji Rady Miasta Rzeszowa podjętej 2 lata później. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem istnieje m.in. w Warszawie. W ubiegłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował o zniesieniu na 2 lata limitu działań wobec zwierząt stwarzających zagrożenie. Eksperci ostrzegają jednak, że sam odstrzał i odłów nie rozwiążą problemu. Konieczne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim ograniczenie dostępu do jedzenia. Mówił o tym w TOK FM dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Otworzyliśmy stołówkę w miastach.
8: No
7: tego
8: właśnie.
7: Cukarni jest naprawdę bardzo dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki, czy no on jest po prostu wszędzie.
1: Zdaniem eksperta samo ograniczenie liczby dzików nie wystarczy, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pożywienia. Od października na przystankach komunikacji miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się e-papierowe tablice z rozkładem jazdy. Pokażą rzeczywiste czasy odjazdów. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
8: Tablice z rozkładem jazdy mają dać dostęp pasażerom do komunikatów i map, informuje Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu Metropolii.
9: W ramach tego pilotażu chcemy sprawdzić różne typy tablic. Niektóre mają przyciski i pasażer będzie sobie mógł wybrać, czy chce zobaczyć rozkład jazdy, czy chce zobaczyć komunikaty, czy chce zobaczyć na przykład najbliższą mapę okolicy przystanku. Będą one miały również zapowiedzi głosowe, będą oznaczone również w alfabecie Braille'a.
8: Ta technologia może kojarzyć się z wyświetlaczami na czytnikach e-booków.
9: Dzisiaj przy zmianach rozkładu jazdy mamy ich kilka tysięcy rocznie. Za każdym razem musimy wywieszać papierowy rozkład jazdy na przystanku, natomiast w przypadku e-papieru możemy robić to zdalnie.
8: Na razie w ramach pilotażu zostanie zamontowanych 5 e-papierowych tablic. Transport GZM działa na terenie 41 gmin metropolii oraz kilkunastu gmin sąsiednich. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny dzień. W całym kraju może pojawiać się jedynie niewielkie zachmurzenie. Najcieplej będzie na zachodzie, do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 17 stopni na plusie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
10: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Doktor Michał Faszcza jest z nami, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Bohaterem naszego spotkania będzie cesarz Hadrian. Władca, który zmienił sposób podejścia do państwa. Nie chciał go już powiększać, tylko chciał je umacniać i stabilizować. Ale zanim o tym, to kilka słów o miłości. W jednym z odcinków serialu 07 Zgłoś się, odcinku zatytułowanym 24 godziny śledztwa, porucznik Borewicz wyjaśnia sprawę zabójstwa młodej kobiety. W domu jej przyjaciela oraz jego opiekuna widzi rzeźbę młodego mężczyzny. Gospodarz wyjaśnia, że to Antinous. Borewicz dopytuje potem wziętą na stopa historyczkę sztuki, kim ów był, a ta wyjaśnia, że kochankiem cesarza Hadriana. To tyle, jeżeli chodzi o ten serial kryminalny. A teraz już o młodszym od Hadriana o 30 lat Greku, który utonął w trakcie przejażdżki po Nilu. Przez przypadek, panie doktorze, popełnił samobójstwo, czy może został zamordowany przez zazdrosną żonę?
11: Wszystkie opcje wchodzą w grę. Przede wszystkim mamy do czynienia z młodzieńcem, który zmienia swój status. Ponieważ Hadrian był w młodym wieku nieco ironicznie określany jako Graikulus, czyli mały Grek, z racji umiłowania kultury heleńskiej, ale ta kultura heleńska w jego przypadku objawiała się również, no powiedzielibyśmy, obiektami zainteresowania seksualnego, a być może również emocjonalnego. Mowa oczywiście o paiderastii. Problem polegał na tym, że wspomniany przez panią Antinous dochodził już do wieku męskiego. I to był w kulturze greckiej, no w tym momencie jesteśmy oczywiście w okresie Cesarstwa Rzymskiego, ale patrząc na wzorce kulturowe bliskie Hadrianowi, jest jak najbardziej zasadne mówić o kulturze greckiej. Stosunek paiderastii mógł być kontynuowany do momentu pojawienia się symbolicznie pierwszego zarostu. Wówczas ten chłopiec, który uczestniczył w tym układzie, stawał się mężczyzną i utrzymywanie tego rodzaju relacji, w tym momencie mówimy o relacjach homoseksualnych, było hańbiące. I w przypadku Antinousa, on, jeżeli wierzyć źródłom, już ten zarost zaczynał mieć, czyli symbolicznie stawał się mężczyzną. Tymczasem Hadrian tych stosunków nie chciał zerwać. Stąd domniemanie, że popełnił samobójstwo, ponieważ kontynuowanie tej formy znajomości z Hadrianem było po prostu dla niego hańbiące. Ale prawda jest taka, że nie wiemy, w jaki sposób obiekt zainteresowania Hadriana rozstał się z życiem. Wiemy tylko, że był to rok 130 naszej ery.
10: Cesarz, i to też wiemy, na wiadomość o tym, co stało się z jego faworytem, pogrążył się w rozpaczy i są takie przekazy, że szlochał jak kobieta. Tak ekstrawaganckie okazywanie emocji uchodziło wówczas za niegodne mężczyzny.
11: Zdecydowanie, ponieważ płakać można było nad poległymi współobywatelami, nad kryzysem ojczyzny i tego rodzaju zdarzeniami, natomiast kwestia emocjonalności w związkach, również tych małżeńskich, była przez wymian uznawana za niegodną. To znaczy w zaciszu domowym te emocje jak najbardziej można było okazywać. Natomiast uważano, że formą szacunku wobec drugiego człowieka jest to, aby publicznie tego nie okazywać. Dość powiedzieć, że w okresie schyłku Republiki jednym z najbardziej skandalicznych związków był związek Gnejusza Pompejusza Wielkiego i córki Cezara imieniem Julia, ponieważ publicznie chodzili za rękę.
10: Historycy zaliczają Hadriana do grona pięciu dobrych cesarzy, bo za jego rządów panowały i dobrobyt, i spokój, i brak wojen. O tym na pewno jeszcze powiemy, że Hadrian nie chciał wojować i nie chciał poszerzać imperium, tylko je ustabilizować, uporządkować. Jak zdobył tron?
11: Tron zdobył oczywiście symbolicznie, ponieważ rzymscy cesarze nie zasiadali na tronie, w sposób, który budził kontrowersje już wśród samych Rzymian. Otóż jego poprzednikiem był panujący w latach 98-117 cesarz Trajan. I w momencie, kiedy rzekomo 5 sierpnia 117 roku Hadrian otrzymał informację o adopcji, to 4 dni później ogłoszono śmierć Trajana. I to już budziło pewne wątpliwości, ponieważ nikt z otoczenia Trajana, kto potem nie wspierałby Hadriana, nie wiedział nic o tej adopcji. Jest coś jeszcze. Otóż list Trajana do Senatu, który wskazywał rzekomo, że to Hadrian ma być następcą, został podpisany nie przez Trajana, ale przez jego żonę Plotynę. I wskazuje to, że prawdopodobnie Trajan zmarł, jak wiemy, też bezdzietnie, ale w sposób, który był dużym zagrożeniem dla cesarstwa rzymskiego, a mianowicie bez zapewnienia sukcesora. I w tym momencie trzeba było kogoś wybrać. Hadrian był dobrym kandydatem, przede wszystkim z jednego powodu. W momencie śmierci Trajana był namiestnikiem Syrii, a zatem zarządzał tą prowincją, która stanowiła zaplecze prowadzonych przez Trajana działań wojennych. A zatem tym wodzem, który bezpośrednio przejmował armię, był właśnie Hadrian. Stawanie franki z człowiekiem, który dysponuje wojskami, które właśnie prowadzą wojnę, które były bardzo przywiązane do cesarza Trajana, byłoby po prostu dla wszystkich niebezpieczne. Ale zważywszy jeszcze na bliskie relacje łączące Trajana z Hadrianem, był to wybór akceptowalny. Natomiast wydaje się, że sama sukcesja była szyta grubymi nićmi. I chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt. W momencie śmierci Trajana Hadrian przebywał w Antiochii i tam został obwołany cesarzem przez armię. Zważywszy na to, że większość oddziałów rzymskich była skoncentrowana właśnie na granicy wschodniej, nie było realnej siły, która mogłaby zostać przeciwstawiona decyzji żołnierzy. W efekcie czego można by było przywołać tutaj taką maksymę Tacyta, że władza cesarska leży w obozach wojskowych.
10: Zastanawiam się, czy to panowanie można uznać za przełomowe w historii Imperium Rzymskiego, bo to właśnie za Hadriana ta potężna machina wojenna napędzana przez poprzednich władców została zatrzymana. Skończył się ten czas podbojów, ten czas wytyczonego jeszcze przez Wergiliusza ideału imperium bez końca. Czyli jak rozumiem, Hadrian dokonał takiej zasadniczej zmiany obowiązującej filozofii państwa. Może zacznijmy najpierw od tego, czy Imperium Rzymskie, które obejmuje we władanie Hadrian, było już tak rozległe, że rzeczywiście dalsze poszerzanie granic groziło tym, że to imperium będzie nie do utrzymania, bo przecież nie jest sztuką coś podbić. Chodzi o to, żeby tam zapuścić korzenie, żeby granice były bezpieczne, żeby to zdobyte utrzymać.
11: Odpowiedź na to pytanie dzieli współczesnych historyków, bo należałoby na wstępie zadać podstawowe pytanie, dlaczego Hadrian zdecydował się zakończyć toczone wojny i prowadził raczej politykę defensywną. Raczej, ponieważ za jego panowania również toczyły się niewielkie wojny nadgraniczne, ale już oczywiście nie na taką skalę, co za panowania Trajana. Czyli już odpowiedź na to podstawowe pytanie nastręcza historykom wielu kłopotów. Bo czy rzymskie państwo było niezdolne do dalszej ekspansji? Było jak najbardziej zdolne, co pokazały podboje, które prowadzili cesarze, którzy już objęli tron po Hadrianie. Czy Trajan zostawił państwo na tyle wyczerpane, czy armię na tyle osłabioną, aby tych wojen nie dało się kontynuować? Wprost przeciwnie. Okazało się, że zwycięskie wojny Trajana przynosiły sukcesy. Armia rzymska była wydolna, skarb państwa był wydolny, administracja także. Być może więc nie chodziło o prostą kalkulację. Być może Hadrian na przykład nie chciał się porównywać z Trajanem, a może uznał, że taka jest mądrość etapu. To znaczy, że po tych długich i poważnych było nie było konfliktach prowadzonych przez Trajana, należy dać państwu czas na regenerację i wtedy przystąpić ewentualnie do nowych podbojów. A może to była po prostu jego cecha osobowości. Może był po prostu cesarzem pokojowym. Widzimy coś takiego w dziejach Rzymu. Dość powiedzieć, że doświadczeni wodzowie, tacy jak na przykład Tyberiusz, kiedy już zostawali cesarzami, to rezygnowali z ekspansji. Więc może należałoby tutaj szukać przyczyn nie tyle w ocenie sytuacji, co w samym charakterze Hadriana. To są tylko spekulacje. Faktem jest na pewno, że Hadrian zastopował te podboje i tutaj pojawia się dodatkowe pytanie. A czy jest jeszcze sens coś podbijać? Nie z punktu widzenia skuteczności legionów. Legiony rzymskie w tym okresie są w stanie poradzić sobie de facto z każdym przeciwnikiem. Tylko z punktu widzenia opłacalności tych podbojów, zwykłej kalkulacji. Bo o ile podbój Dacji przez Trajana ekonomicznie nie był przesadnie uzasadniony, ale Dakowie zagrażali na tym odcinku stabilności władzy rzymskiej. I z punktu widzenia Rzymian należało ich zniszczyć. Czy są takie inne punkty zapalne na granicach Cesarstwa Rzymskiego? Jest jeden i to jest właśnie Imperium Partów, z którymi skuteczną wojnę prowadził Trajan. Hadrian nie tylko zawarł pokój, ale porzucił dwie nowe prowincje, Mezopotamię i Asyrię. Tutaj możemy już o pewnej takiej racjonalnej kalkulacji powiedzieć. Hadrian po prostu uznał, że tych dwóch prowincji nie da się utrzymać w dłuższej perspektywie czasu bez prowadzenia ciężkich i wyczerpujących wojen. To jest troszeczkę jak w okresie zimnej wojny. Mamy dwa imperia, które wiedzą, że jeżeli dojdzie do konfrontacji, to oba te imperia wyjdą z tego bardzo, bardzo, bardzo osłabione, dlatego wolą stosować wojny zastępcze. Więc Hadrian wolał wrócić do tych wojen zastępczych prowadzonych na terenie Armenii i raczej nie konfrontować się bezpośrednio z Imperium Partyjskim. Więc tak tylko podsumowując, dlaczego Hadrian zaprzestał podbojów, tego do końca nie wiemy. Na pewno z Partami walczyć można, można to robić skutecznie, ale pytanie, czy nie byłaby to jedna z wielu, wielu rund kolejnych wojen i być może Hadrian uważał, że lepszy status quo.
10: Nawet jeśli nie wiemy, co kierowało Hadrianem podejmującym taką, a nie inną decyzję dotyczącą końca wojen prowadzonych przez Imperium, to myślę sobie, że ta decyzja musiała być decyzją trudną, bo przecież współcześni ostro go krytykowali. Dla wielu wstrzymanie ekspansji było po prostu oznaką tchórzostwa albo nieudolności nowego cesarza. No inni byli sentymentalni, no i wspominali czasy, kiedy nie ustawał szczęk oręża i kiedy te legiony szły naprzód i to był taki zwycięski pochód, no i tęsknili za tymi czasami.
11: Tutaj można by było przywołać słynną maksymę landsknechtów niemieckich z okresu renesansu, daj nam Boże 100 lat wojny i ani jednej bitwy. Ponieważ kiedy mamy do czynienia z armią zawodową, a armia rzymska tego okresu jest już armią zawodową, to nie chodzi o to, żeby ciągle walczyć, bo to grozi śmiercią bądź kalectwem. Chodzi o to, żeby dożyć do emerytury. Więc z punktu widzenia żołnierzy to na pewno jest lepsza decyzja. Ale to jest tylko jeden punkt widzenia. Bo z punktu widzenia mieszkańców prowincji, szczególnie tych nadgranicznych, które niosą główny ciężar prowadzenia wojen, to też jest dobra decyzja. To jest chwila oddechu, przede wszystkim od pewnych obciążeń fiskalnych. Natomiast z punktu widzenia państwa to nie jest dobra decyzja, ponieważ zmobilizowano gigantyczną armię, armię na dodatek zwycięską, i jeżeli już udało się to zrobić i poniesiono te koszty, to one powinny być po coś. Jeżeli rzymscy żołnierze wygrywają, zdobywają tereny, a potem nowy cesarz mówi, te wszystkie ofiary były na nic, wracamy do punktu wyjścia, to ma to fatalne znaczenie dla żołnierskiego morale. Co więcej, z punktu widzenia zasobów państwa, żadne państwo starożytności nie jest w stanie co roku, a nawet co 5 lat gromadzić tak gigantycznych zasobów w celu prowadzenia tak dużej wojny. I to już zrobiono, Trajan już to zrobił, tymczasem Hadrian, no właśnie, zrezygnował z toczenia wojen, co okazało się, no niestety trochę destrukcyjne z punktu widzenia skuteczności armii rzymskiej, bo ci żołnierze po pierwsze odkryli, że ich towarzysze ginęli za nic, że ich wysiłek był na nic i wiedzieli, że w ciągu następnych 5-10 lat już do tej wojny nie dojdzie, ponieważ nie ma możliwości, aby państwo rzymskie uniosło coś tak dużego. I dlatego ta krytyka spadła na Hadriana, ponieważ on nie tylko zaprzepaścił zdobycz, ale zaprzepaścił wysiłek finansowy i logistyczny, i to musiało boleć 2 razy bardziej.
10: Ale wojsko się przeciwko niemu nie buntowało. Czy buntowało się, czy też tego nie wiemy?
11: Wojsko nie miało powodu się buntować, bo rozpoczął się okres dosyć spokojnej, stabilnej służby. Można pobierać żołd, można dostawać nagrody przy okazji różnych świąt, więc nie jest to zła służba. Oczywiście Hadrian starał się umocnić dyscyplinę, sam osobiście wizytował garnizony, ćwiczył z żołnierzami, ale jednak z jakiegoś powodu to wojsko nie jest angażowane do dużych operacji. Po pierwsze, bo państwa rzymskiego w tym okresie po prostu na to nie stać. Po drugie, bo mamy problem z oceną, do jakiego stopnia Hadrian był w armii popularny. To znaczy to, że on jest cesarzem, to, że wypłaca żołd i nagrody, to wszystko w porządku, ale czy on jest uważany za tego, który w momencie tej największej próby uniósł ciężar? Zważywszy na to, że nie jest to również człowiek z przeszłością wojskową spektakularną. Owszem, 3-krotnie, bo w 95, 96 i 97 roku był trybunem wojskowym. 2-krotnie w latach 102, 103, 105, 106 był legatem, ale nie miał, tak jak już przywołany przeze mnie Tyberiusz, dużych sukcesów militarnych. Na pewno ustępował pod tym względem Trajanowi, był raczej administratorem. I to też każe zadać pewne pytania, na które być może nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale zastanawiające jest to, że Hadrian wypłacał żołnierzom nagrody wielokrotnie wyższe niż Trajan. A to pokazuje, że prawdopodobnie musiał zdobywać popularność wśród nich na inny sposób.
10: Mówimy cały czas o wielkim imperium, o gigantycznych przestrzeniach. To dorzućmy do tego także to, że Hadrian spędził ponad połowę swojego panowania w prowincjach, osobiście wizytując niemal całe imperium. Czytając o tym, pomyślałam sobie o takim określeniu średniowiecznym, rex ambulans, król podróżujący, tak, z dworem, i ten dwór co pewien czas zmienia miejsce, żeby pojawiać się w kolejnych częściach swojego państwa. Czy to w przypadku Hadriana też tak działało, że on swoją osobą się pojawiał w kolejnych prowincjach, żeby te prowincje obejrzeć, żeby ocenić obronność granic, żeby sprawdzić nastroje żołnierzy w garnizonach, a jednocześnie, no, żeby jakoś pokazać swój majestat?
11: To też jest chyba kwestia osobowościowa. Nie dzieje się w państwie rzymskim nic takiego, aby wymagało osobistej wizyty cesarza w większości prowincji. Po prostu Hadrian miał taki styl rządzenia. Przywołanie średniowiecznej idei rex ambulans jest pod tym względem bardzo trafne. Po pierwsze dlatego, bo faktycznie w tym momencie cesarz rzymski podróżuje, dokonuje inspekcji prowincji, kontroli armii, jest w stanie na bieżąco rozwiązywać pewne problemy, ale jednocześnie pustoszy zasoby prowincji, bo z punktu widzenia cesarza czy takiego ogólnego interesu państwa, tak, jest to korzystne, ale z punktu widzenia mieszkańców, którzy muszą łożyć na tego przebywającego w prowincji cesarza i jego otoczenie, to jest gigantyczny koszt. i na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc owszem, on porządkuje sprawy administracyjne. Jest w stanie lepiej kontrolować urzędników, choćby poprzez osobiste wysłuchiwanie skarg i rozstrzyganie sporów. Jest w stanie być żołnierzami, budować to poczucie jedności, jest w stanie sprawdzać, jakie są zasoby, jaka jest infrastruktura, dokonywać inwestycji. Zgoda. Ale czy mieszkańcy prowincji uważali to naprawdę za takie błogosławieństwo? No bo przecież jak wjeżdża głowa państwa, to trzeba się pokazać. Jeżeli trzeba się pokazać, to przynajmniej od elity prowincjonalnej oczekuje się, że dadzą dobrowolne datki, żeby właściwie tego cesarza przyjąć. Więc to są też duże koszty i na to też należy zwracać uwagę. Nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia jakby ustabilizowania sytuacji, uporządkowania pewnych kwestii, a nawet umorzenia podatków lokalnych, to też ma znaczenie z punktu widzenia państwa po wojnie, no bo pamiętajmy, że Hadrian kończy tę wojnę, ale państwo rzymskie jest po bardzo dużym wysiłku finansowym, więc też trzeba dać chwilę oddechu. Więc koniec końców to ma dobry wpływ na mieszkańców w prowincji, nawet jeżeli nie każdy w danym miesiącu czy nawet roku jest szczęśliwy z obecności cesarza, który tą prowincję objada i jeszcze na dodatek trzeba łożyć na jego różnego rodzaju przyjemności.
10: Doktor Michał Faszcza jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i państwa gościem jest dr Michał Faszcza, a rozmawiamy o cesarzu Hadrianie. Czy cesarz Hadrian, panie doktorze, przeszedł do historii murem Hadriana?
11: To jest ciekawe pytanie, z czego jest przede wszystkim kojarzony. I powiedziałbym, że to zależy, jaka kultura w danej chwili jest dominująca. Obecnie mierzymy się z dominacją kultury anglosaskiej i tak z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Wielkiej Brytanii Hadrian równa się zespół umocnień na linii Tyne-Solway zniesionych, no tak patrząc na ten główny rdzeń tych obwarowań, to mniej więcej między 122 a 130 rokiem. Ale tak szczerze powiedziawszy, gdyby spytać na przykład Francuzów jeszcze 100 lat temu, to oni raczej by Hadriana kojarzyli z jego na przykład inwestycji w Atenach, z ufundowania biblioteki Hadriana, z dokończenia budowy świątyni Zeusa Olimpijskiego, a może nawet z punktu widzenia no już takich specjalistów ze stworzenia gdzieś prawdopodobnie w 131 albo 132 roku Związku Miast Heleńskich, czyli Panhelejon. Gdyby z kolei zapytać osoby, które interesują się może bardziej kulturą żydowską, no to z pewnością by wspomniały o powstaniu Bar Kochby i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, mam wrażenie, pytanie, kogo się zapyta i w jakim momencie dziejowym. Ale niewątpliwie z punktu widzenia pewnych inwestycji granicznych, czyli limesowych Hadriana, dwa zasługują na szczególne podkreślenie. Pierwszy to jest właśnie budowa wału Hadriana. Natomiast druga, o której się może częściej zapomina, to jest budowa umocnień limesowych, czyli właśnie tych nadgranicznych w Górnej Germanii i w Recji około 120 roku, czyli dwa lata wcześniej. I to jest głównie południowa część Niemiec, kawałek Austrii i to jest inwestycja znacznie szerzej zakrojona. Poza tym należy pamiętać, że wbrew potocznym wyobrażeniom te systemy limesowe to nie jest jednolity mur, tak jak mur chiński. To jest raczej zespół fortów, kasteli, czasami faktycznie umocnień stałych, które mają się nawzajem wspierać. Więc powiedzielibyśmy, że to jest cały duży rozbudowany system, a nie tylko mur na podobieństwo muru chińskiego. Ale niewątpliwie ta inwestycja, czyli wał Hadriana, jego inwestycje w Atenach i powiedziałbym, że również restauracja, po części przebudowa rzymskiego Panteonu około 125 roku, to są te najbardziej znane i trwałe inwestycje, przynajmniej wizualnie, jeżeli chodzi o Hadriana.
10: To jeszcze dopytam o ten mur, bo dla mnie mur Hadriana to jest zamknięcie historii podboju Wielkiej Brytanii. Rzymianie usiłowali ujarzmić Brytanię od czasów Juliusza Cezara. W dużej mierze udało się to legionom cesarza Klaudiusza w 43 roku. Wtedy do imperium włączono południowe tereny wyspy. Czy ten mur Hadriana to był ten komunikat, tu doszliśmy, dalej już nie pójdziemy, bo nie ma sensu, albo byłoby to zbyt kosztowne i teraz będziemy strzegli właśnie tej granicy i zdobytych tutaj terytoriów.
11: Nie. To jest interpretacja XIX-wiecznych brytyjskich uczonych, która mocno zakorzeniła się w historiografii. Otóż powody wzniesienia tego systemu umocnień nadgranicznych są dużo bardziej prozaiczne. Otóż Rzymianie zajęli również dużą część szkockiego Lowlands, czyli tych szkockich nizin, i tam był duży problem związany ze stabilnością polityczną zamieszkujących ten region plemion, przede wszystkim Wotadynów i szlaków handlowych tam biegnących. I Rzymianie bardziej, żeby odciąć współpracę ludów, które mieszkały na pograniczu z tymi, co mieszkały na północy, wybudowali ten system system fortyfikacji do kontrolowania tych ziem. Znaczy idea była, krótko mówiąc, inna. Nie chodziło o to, żeby bronić prowincji Brytanii przed ludami północy. No przecież Rzymianie zajęli dzisiejszą Szkocję, tylko się wycofali potem, bo stwierdzili, że jest to całkowicie nieopłacalne ekonomicznie, a poza tym, jeżeli w Caithness przez 360 dni w roku pada, to jaki Rzymianin by to wytrzymał? Ludy Szkocji, ówczesne, możemy ich nazywać Kaledonami, są uciążliwe, ale nie są żadnym zagrożeniem dla Rzymian. Zagrożeniem są natomiast ludy osiadłe. Jesteśmy świeżo po buncie bardzo dużej konfederacji plemiennej na północy, czyli brygantów. Więc tutaj chodzi raczej, żeby trzymać w szachu plemiona, które już są w zakresie wpływów rzymskich, niż przejścia do defensywy. Zresztą w późniejszych latach Rzymianie wielokrotnie zapędzali się na północ, no chyba taka najsłynniejsza wyprawa to cesarza Septymiusza Severa, i gromili tamtejsze plemiona. One nie są żadnym wyzwaniem na tym etapie. Więc tutaj chodzi raczej o kontrolę tych większych plemion zamieszkujących północną część prowincji Brytania, niż odgradzanie się od rzekomo groźnych i krwiożerczych wojowników z północy. No, ci wojownicy z północy to co najwyżej mogli się zapuścić, ukraść kilka krów i kilka garnków i szybko uciec do siebie. Dla Rzymian to nie jest żadne wyzwanie w tym okresie.
10: To jeszcze a propos kapryśnego klimatu panującego na Wyspach Brytyjskich. Czytałam i wydało mi się to zabawne ze względu na to, że do dziś o tym dyskutujemy, czy to jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne. Ponoć trzeba było inaczej ubierać legionistów, jasna sprawa. Klimat był inny niż ten śródziemnomorski. Natomiast zakładali skarpety do sandałów.
11: O, to jest ciekawy aspekt, bo oczywiście skarpety Rzymianie znają już w okresie Republiki, bo pamiętajmy, zimą na północy Półwyspu Apenińskiego również bywa chłodno. Tak samo Rzymianie noszą spodnie, kiedy trzeba, i bardzo rzadko noszą sandały. Otóż podstawowym, wbrew takiemu też potocznemu wyobrażeniu, podstawowym obuwiem Rzymian są zamknięte buty o nazwie kalkei. I jeżeli popatrzymy na obuwie rzymskich legionistów, to jest odpowiednik dzisiejszych kroksów. Otóż kaligaj nie są sandałami. To są buty wycięte z jednego kawałka skóry, które potem mają wycinane otwory w celu wentylacji. Ale kaligaj są noszone tylko i wyłącznie, kiedy jest ciepło. Co do zasady, Rzymianie noszą właśnie zamknięte kalkei. I w okresie na przykład podboju Galii, przez Juliusza Cezara w latach 58-51 przed naszą erą, jego legioniści również noszą i spodnie, i skarpety, i zamknięte buty. Stąd też nie było to nic rewolucyjnego, jeżeli chodzi o historię rzymskiej garderoby. No to, że oczywiście kaligaj są kojarzone z rzymskimi żołnierzami, no tego już nie przewalczymy, ale też warto mieć na uwadze, że jednak co do zasady ci rzymscy legioniści wcale ich nie nosili.
10: Czy Hadrian jest tym cesarzem, tym politykiem, tą postacią historyczną, która doprowadziła do dejudeizacji Palestyny, do takiego stanu, że Żydzi stali się wiecznymi tułaczami, że w ojczyźnie pozostała ich garstka?
11: I tak, i nie, bo oczywiście to jest dosyć skomplikowany problem, który wykracza poza politykę poszczególnych cesarzy, bo pamiętajmy, że już po upadku Jerozolimy za panowania Wespazjana nastąpiło rozproszenie Żydów, powstały diaspory, już zaczął powstawać system rabiniczny i to, co rzekomo planował Hadrian, czyli odbudowę Jerozolimę pod nową nazwą, czyli Elia Kapitolina, ustawienie tam w centralnej świątyni Jowisza posągu boskiego, co jak wiemy w judaizmie jest zabronione, i jakieś prawodawstwo bliżej nieznane dotyczące obrzezania, to jest tylko punkt zapalny, który doprowadził do erupcji. Natomiast te nastroje nieprzychylne wymianom narastały w zasadzie już od czasów Pompejusza. Pamiętajmy, kiedy Pompejusz Wielki w okresie późnej Republiki zdobył Jerozolimę, to sprofanował świątynię jerozolimską. No to już wzbudziło bardzo silne, negatywne emocje względem wymian. Nawiasem mówiąc, później Żydzi wspierali Cezara w wojnie domowej, to zupełnie nieprzypadkowo. Więc ta decyzja Hadriana to jest, powiedzielibyśmy, pewne pogłębienie procesu rozproszenia ludności żydowskiej, przy czym pamiętajmy, że powstanie Bar Kokhby, bardzo krwawe powstanie trwające od 132, no i to jest kwestia datacji, no prawdopodobnie 135-136 to wygasły te najważniejsze, najbardziej krwawe walki. Powstanie Bar Kokhby rozlało się na inne prowincje rzymskie i to też jest znamienne. To nie jest tylko taki zryw niepodległościowy Żydów, którzy chcieliby odzyskać swoją stolicę, być może niezawisłość polityczną. To już są emocje o trochę innym charakterze, o czym świadczy już to, że przywódca powstania ogłosił się Mesjaszem. To, że bardzo ciężkie walki były toczone choćby w Egipcie, no nie są to zdecydowanie ziemie, które Żydzi mogliby uznawać za część własnego dziedzictwa politycznego. Stąd też powiedzielibyśmy, że jest to kolejny etap rozpraszania ludności żydowskiej, natomiast, no właśnie, po prostu etap.
10: Mm-hmm. Ale krwawo spacyfikowano to powstanie, tysiące Żydów sprzedano w niewolę, a potem zostały wydane takie przepisy i rozporządzenia, które uniemożliwiały Żydom zbliżenie się do okolic Jerozolimy.
11: Tak, co było oczywiście konsekwencją powstania. Myślę, że w historii Polski rozumiemy trochę charakter takich wystąpień, bo jeżeli czytamy o różnego rodzaju rabacjach chłopskich, bez względu na region Rzeczpospolitej, czy nawet na terenach już zaborczych, jeżeli czytamy na przykład o zjawisku koliszczyzny, jeszcze w pierwszej Rzeczpospolitej, to rozumiemy, że te powstania ludowe, one są najczęściej bardzo gwałtowne i bardzo krwawe, i Rzymianie postąpili surowo, ponieważ trochę ich, mam wrażenie, też zaskoczył poziom brutalności powstańców żydowskich. Bo kiedy dwie armie walczą ze sobą, to jest oczywiste, że ludność cywilna również cierpi. Ale co do zasady mamy po jednej i po drugiej stronie żołnierzy, czy też wojowników, którzy są podobnie uzbrojeni, rozumieją mniej więcej, na czym polega udział w działaniach zbrojnych i pewnych granic się nie przekracza, choćby dlatego, że druga strona może zrobić to samo. To jest coś, co można zaobserwować, czy to w powieści, czy w którejś z ekranizacji Ericha Marii Remarka Na zachodzie bez zmian, kiedy pojawiają się nowi rekruci i mają żłobkowane bagnety. No i starsi żołnierze każą im to wyrzucić, bo jeżeli czymś takim zranią przeciwników, no to można się spodziewać równie rażącego okrucieństwa z ich strony. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z bardzo silnymi emocjami o podbudowie religijnej i, co tu dużo mówić, z bardzo słabym uzbrojeniem. I zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia osób, które nie uczestniczą w starciach zbrojnych, śmierć człowieka to jest po prostu śmierć człowieka. Zgoda. Ale mimo wszystko zabicie kogoś włócznią czy mieczem to jest coś innego niż kłonicą, sierpem, nożem kuchennym czy rożnem. A właśnie taką broń stosowali też powstańcy. Poza tym armie, co do zasady, nawet armie plemienne, barbarzyńskie, one działają w sposób zorganizowany w oparciu choćby o strukturę rodową. Natomiast tutaj mamy do czynienia z uzbrojonym, bardzo agresywnym, motywowanym religijnie tłumem. Tych oddziałów regularnych stworzonych przez Żydów jest bardzo mało i to jest bardzo dzika i okrutna wojna. żeby zabić legionistę, trzeba mieć albo dobrą broń, albo po prostu na przykład poderwnąć mu gardło. I to jest sposób prowadzenia wojny, który Rzymian zaskoczył, oburzył, ale też wywołał bardzo surowe represje. I nie chcę Rzymian oczywiście usprawiedliwiać, ale pamiętajmy, że są dwie strony konfliktu i wcale nie jestem przekonany, czy Rzymianie byli tą okrutniejszą.
10: Co wiemy o Hadrianie jako człowieku? Bo na przykład czytam, że cierpiał na głód wiedzy, że zajmował się mnóstwem rzeczy z różnych dziedzin sztuki i nauki. No i to byłoby rzecz jasna pozytywna, ale zaraz w drugim zdaniu dowiadujemy się, że sam będąc uzdolnionym amatorem chciał konkurować z profesjonalistami, a kiedy no, wypadał gorzej, to ci inni profesjonalni cierpieli z powodu jego zazdrości. Czytam, że był ambitny, ale za chwilę, że chorobliwie, że miał doskonałą pamięć, że był biegły w retoryce, a jednocześnie nie przebierał w środkach, by osiągnąć cel, czy jak rozumiem per fas et nefas. Czy jak to było z tym Hadrianem? Co możemy o nim dzisiaj powiedzieć?
11: Bardzo często zdolni ludzie, ludzie wykształceni, kiedy zajmują wysokie stanowiska, to źle znoszą porównania czy konfrontacje, w których wypadają gorzej. No, można było tu przytoczyć czy to Juliusza Cezara, czy Napoleona, czy wielu, wielu innych ludzi. Nie ulega wątpliwości jedno. Hadrian był bardzo dobrze wykształcony, co akurat nie jest specjalnym zdziwieniem, bo pamiętajmy, że urodził się w bogatej rodzinie senatorskiej. Później po śmierci ojca, która nastąpiła w 85 albo w 86 roku, czyli Hadrian miał około 10 lat, ponieważ się urodził w 76 roku, został oddany na wychowanie późniejszemu cesarzowi Trajanowi. I dorastał tuż przy cesarzu, więc to jest człowiek z elity władzy, byśmy powiedzieli, ale też z elity kulturowej. To jest coś, co być może dzisiaj jest dla wielu osób nieczytelne, że posiadanie wpływów i wielkich pieniędzy wymusza niejako prezentowanie pewnego podziału. Dzisiaj bardzo często pieniądze są po to, żeby je po prostu mieć. Natomiast w czasach rzymskich oczekiwano, że jeżeli ktoś zajmuje wysoką pozycję społeczną i majątkową, to powinien coś ze sobą zrobić. Jeżeli nie, to hańbi własną rodzinę. I Hadrian, pochodząc z takiego, a nie innego rodu, został bardzo dobrze wykształcony, fascynował się kulturą grecką, był biegły podobno w filozofii, chociaż zachowała się bardzo ciekawa anegdota, kiedy dyskutował z filozofem Favorinusem i Favorinus przyznał mu rację, ale kiedy Hadrian odszedł, to skomentował to, że no, trudno nie przyjąć argumentów kogoś, kto ma pod swoimi rozkazami 30 legionów. No i to też pokazuje, na czym też być może polegały te wszystkie zachwyty nad kulturą i wykształceniem Hadriana. Ale niewątpliwie wykształcony był, no, nawet jak na swoje czasy, w sposób niepospolity. Oczywiście nie należy z tym wiązać brody, ponieważ nosił brodę nie z racji tego, że fascynował się Grecją, ale nosił brodę, aby ukryć na policzkach blizny po ospie. Ale zapoczątkował modę, przypomnę, Trajan brody nie nosił, a kiedy popatrzymy już na popiersia, czy to Antoninusa Piusa, czy to Marka Aureliusza, oni wszyscy już ten zarost na twarzy mają, więc na pewno brody z tym wiązać nie należy. Ale no, nie zmienia to faktu, że szczególnie ukochał sobie Grecję, kulturę grecką, kształcił się do końca życia. Co ciekawe, wykazywał też duże zainteresowanie architekturą, nie tylko inwestycjami, ale samą architekturą.

0: zachowane pewne ślady jego działalności, to zajmował się tym dobrze. Natomiast czy był faktycznie wybitniejszy od wielu innych ludzi swoich czasów, trudno powiedzieć, jeżeli się rządzi tak gigantycznym cesarstwem, no to oczywiste jest to, że osób kadzących dookoła jest bardzo dużo.
1: Czy planował sukcesję?
0: O, to jest też ciekawe pytanie. Jest dużo chaosu w tym okresie. To jest zresztą interesujące, bo mówimy o panowaniu 5 dobrych cesarzy, czyli mamy tutaj Nerwę, Trajana, Hadriana, Antoninusa, Piusa i Marka Aureliusza. To jest okres trwający od 96 do 180 roku naszej ery, ale to jest pewna konstrukcja, którą stworzył, co jest faktem mało znanym, Niccolò Machiavelli. Natomiast spopularyzował ten sposób patrzenia na historię Edward Gibbon, brytyjski historyk okresu oświecenia, czyli XVIII-wieczny. Tymczasem jest to okres, który cechuje się naprawdę dużym chaosem i również chaosem sukcesyjnym. Co do Hadriana, to jego plany związane z sukcesją również budzą spory wśród historyków. No nie ma wprawdzie tak pikantnych szczegółów jak w związku z Trajanem, gdzie cesarz umiera, trzeba prawdopodobnie sfingować jego akt adopcji. Natomiast co planował Hadrian, w jakim zakresie i czy w 138 roku, kiedy umierał, miał przekonanie, że jego dzieło będzie kontynuowane, bo to, że państwo przetrwa, to jest oczywiste, ale jak będzie zarządzane, no to jest pewien znak zapytania. Niestety na temat polityki sukcesyjnej Hadriana, co wiemy niewiele, co wynikałoby, znaczy wykraczałoby poza no de facto spekulacje, taką pracę trochę detektywistyczną, na zasadzie po czynach ich poznacie, ale programu jakby sukcesyjnego Hadriana nie znamy.
1: Co po sobie zostawił? W jakiej kondycji to państwo było, kiedy on 10 lipca 138 roku naszej ery w swojej willi w Baje w wieku 62 lat umiera?
0: Niewiele. I to jest zaskakujące w kontekście sławy, jaką Hadrian cieszył się no przede wszystkim w XIX i XX wieku. Bo jeżeli popatrzymy na jego działania jako administratora, no to było to działanie doraźne. To znaczy Hadrian nie stworzył żadnego jakiegoś trwałego systemu, czy to zarządzania finansami, czy administracji cesarskiej nawet. To, że wprowadzał pewne inwestycje, ulgi podatkowe, że kontrolował administrację, że zdawało mu się nawet wybiórczo obniżać podatek spadkowy, no to są działania, które mógłby prowadzić każdy cesarz i to nie jest tak, że były kontynuowane, czy stały się punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych. Na pewno jego duża zmiana w prawie dotyczyła wprowadzenia edyktu wieczystego, czyli edictum perpetuum. To jest bardzo ważne dla mieszkańców Rzymu, dla nas współcześnie trochę mniej. Chodziło po prostu o to, że odpowiednik ministra sprawiedliwości w Rzymie, czyli pretor, wraz ze swoją kadencją ogłaszał takie podstawowe zasady i priorytety swojej polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości. No i Hadrian około 130 roku stwierdził, że no to nie może być tak, że każdy pretor ogłasza swoje i wprowadził pewne stałe zasady, którym powinno się kierować państwo rzymskie w polityce sądowniczej. No i pod tym względem to tak Rzymianie faktycznie poczuli mocno, bo to się utrzymało, to przyczyniło się do stabilizacji prawa, ale jeżeli popatrzymy na jego na przykład priorytety polityczne, to czy Rzym przeszedł do defensywy? Nie przeszedł. Rzym po śmierci Hadriana prowadził liczne wojny, również wojny zaborcze. Czy model zarządzania cesarstwem polegający na przykład na objeżdżaniu cesarstwa osobiście się utrzymał? Nie utrzymał się. No chyba taki najtrwalszy, żartobliwie mówiąc, wpływ Hadriana to było wprowadzenie mody na zarost wśród mężczyzn. I oczywiście jego inwestycje, powiedzielibyśmy szeroko infrastrukturalne, miały duże znaczenie i przetrwały późniejsze czasy. Natomiast jego model sprawowania władzy nie przyjął się. To nie był model, który w późniejszych latach był uważany za jakiś ideał. wprost przeciwnie, to raczej Trajan był stawiany jako ten najszczęśliwszy, najlepszy z cesarzy zaraz po

0: Augustie.
1: Tak pan mówi o tej brodzie, przypomniało mi się to powiedzenie, że broda nie czyni filozofem.
0: No, w przypadku Hadriana zdecydowanie się to sprawdzało mimo jego zainteresowań filozoficznych, ale jeżeli popatrzymy na Marka Aureliusza, jednego z jego następców, no to mamy filozofa na tronie, więc owszem, nie każdy, kto nosi brodę, ma zacięcie filozoficzne i miał w antyku, ale jednak dziwnym trafem ci filozofowie brody co do zasady mieli.
1: Ale chodziło generalnie o to, że wygląd zewnętrzny, ubiór, powierzchowność nie zaświadczają o czyimś wnętrzu, mądrości, wiedzy czy charakterze, jeżeli chodzi o interpretację tego przysłowia. Doktor Michał Faszcza, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość rozwiania kilku mitów dotyczących cesarza Hadriana.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś, za wspólne spędzenie czasu i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Druga tura nadchodzi. Mieszkańcy Krakowa za 2 tygodnie wybiorą nowego prezydenta miasta. Donald Trump znów chce rozmawiać z Iranem. Tymczasem paliwa cały czas uderzają w nasze portfele. Bydgoszcz zaprasza do oszczędzania. Rusza Metropolia za pół ceny. Jest piąta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. Za 2 tygodnie czeka nas druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Założycielowi Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów, by zwyciężyć już wczoraj. Poparło go nieco ponad 36% głosujących. Z kolei na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Piątkowską zagłosowało prawie 30% mieszkańców. Trzecie miejsce w głosowaniu zajął reprezentant PiS Michał Drewniak. W drugiej turze nie zobaczymy również Aleksandry Owcy z partii Razem, która zdobyła niecałe 7% głosów i uplasowała się na 4. pozycji. Jak mówił na antenie TOK FM reprezentant Razem Maciej Konieczny, ugrupowanie liczyło na lepszy wynik. Podkreślił jednak, że kampania nie była porażką, bo udało się przekonać rzesze ludzi.
2: To była kampania, która miała zaproponować to, żeby Kraków faktycznie rządzony był dla ludzi, żeby Kraków nie był rządzony w interesie tych grup interesu, czy to deweloperów, czy to osób kolekcjonujących mieszkania. I udało nam się ten entuzjazm wzbudzić i to oczywiście cieszy i to jest coś, na czym będziemy budować w kolejnych kampaniach w przyszłości.
1: A druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem. Stany Zjednoczone odrzuciły wcześniej propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. Trump w wywiadzie dla Axios przyznał jednocześnie, że rozważa też powrót do bombardowania Iranu. Według portalu Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują wskrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są od siebie daleko. Do kolejnych rozmów miałoby dojść już dziś. Wolę prowadzenia dalszych negocjacji potwierdził wczoraj szef irańskiej dyplomacji. A za nami kolejny tydzień ze sporymi zmianami cen na rynku paliw. O ile na początku tygodnia były spadki, o tyle w drugiej połowie tygodnia znów pojawiły się wzrosty cen ropy, jak i paliw gotowych. Zdecydowana większość stacji w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: Choć trudno jest zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych utrzymywać cenę na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
1: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Premier Węgier Peter Modzior poinformował, że nowo utworzone Narodowe Biuro Odzyskiwania i Ochrony Mienia rozpocznie dziś dochodzenia w kilku głośnych sprawach korupcyjnych. Jednocześnie parlament zagłosuje nad uchyleniem immunitetów 2 byłych ministrów. Narodowe Biuro powstało w tym roku jako instytucja, która ma zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki Skarbu Państwa oraz inne formy mienia publicznego. Posiada ono również uprawnienia śledcze i może reprezentować prokuraturę w sądzie w sprawach objętych jego zakresem działania. Biuro stanowi jeden z kluczowych elementów operacji Czyściec rządu Modziora, którą po raz pierwszy ogłoszono w parlamencie w czerwcu w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych. Ponad 90% mieszkańców Torunia korzystających z asystencji osobistej może stracić wsparcie w wyniku procedowanej przez parlament zmiany ustawy. Ostatnie poprawki Sejmu dla wielu oznaczają rozczarowanie, mówi wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
4: Po zmianie tej ustawy, gdyby ona przeszła w tym niezmienionym kształcie, będzie to bardzo problematyczne, żeby zapewnić tę usługę osobom, które do tej pory z niej korzystają. I teraz będzie nam ciężko wytłumaczyć mieszkańcom, że do tej pory korzystali z usługi przez kilka lat, tak, bo ta usługa była dla nich dostępna i nagle odcinamy to grubą kreską.
1: Według projektu ustawy z bezpłatnej pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat i to tylko z najwyższą liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Senacie. Samorządowcy liczą, że uda się jeszcze wprowadzić zmiany. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Kultura, gastronomia i rekreacja za połowę. W Bydgoszczy rozpoczyna się festiwal okazji. Metropolia za pół ceny to akcja, która co roku przyciąga tłumy mieszkańców. Agnieszka Wynarska.
5: Ponad 150 miejsc w Bydgoszczy oraz sąsiednich gminach należących do metropolii Bydgoszcz obniży ceny na swoje flagowe dania, biletowane wejściówki czy zabiegi, mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
6: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
5: Na liście najwięcej jest restauracji i kawiarni, ale do akcji włączają się też obiekty kulturalne, dodaje Nikoletta Markowska z Adria Art.
7: Takie zniżki nie zdarzają się często, a w ofercie mamy spektakle teatralne, są to przede wszystkim komedie.
5: Akcja rozpocznie się w poniedziałek i potrwa tydzień do 4 października. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień. W całym kraju pojawiać się może jedynie niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na południowym zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 28 września 1963 roku urodził się Adam Nowak. To wokalista, gitarzysta, autor tekstów zespołu Raz, Dwa, Trzy. To 63. rocznica urodzin tego artysty. Teraz posłuchamy na dobry początek dnia w pierwszym programie TOK FM utworu Trudno nie wierzyć w nic w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy. A na pierwszy program TOK FM zapraszają Państwa Róża Rumińska i Piotr Gawroński. To są nasi wydawcy. Liwia Prądzyńska, która realizuje tę audycję, i Wojciech Muzal. Witamy Państwa. Zapraszamy.

0: Jest poniedziałek, to 28 września, 271 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.29, a zajdzie o 18.23. Imieniny obchodzą dzisiaj Marek, Wacław, Lena, Jan i Tymon. Najlepsze życzenia dla Państwa. 125 lat temu w Łodzi otwarto Teatr Wielki. Wśród gości tych uroczystości byli m.in. Henryk Sienkiewicz i Henryk Siemiracki. 89 lat temu w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto pierwszą wystawę wykopalisk ekspedycji polskich w Egipcie. W 1939 roku natomiast w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec Joachim von Ribbentrop i ZSRR Wieczesław Mołotow podpisali układ ustalający linię graniczną na obszarze Polski. 36 lat temu nadawanie rozpoczęło Radio Gazeta. Dzisiaj Radio Z, druga po RMF-ie komercyjna stacja radiowa w Polsce. 2 lata temu na terenie Cytadeli Warszawskiej otwarto siedzibę Muzeum Historii Polski. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek wyniki, już te oficjalne, wyborów w Krakowie. W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów. Monika Piątkowska 29,91%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 43,5%. Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury tych właśnie wyborów na prezydenta miasta Krakowa w jednym sztabie była radość, a w drugim raczej umiarkowany optymizm. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska podkreślają, że nie ma czasu na długie świętowanie ani rozpamiętywanie wyniku. Kandydaci mówią już o tym, jak chcą poprowadzić kolejne 2 tygodnie kampanii i o jakie głosy będą teraz walczyć.
1: 3, 2, 1!
2: No dobrze, proszę Państwa, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trybie roboczym. Jutro musimy wcześniej wstać. Dzisiaj świętować nie będziemy, zaraz się zbieramy do domów. Jutro rondo mogilskie o 6.45, ale to będzie dopiero początek.
1: Najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym Wam najbardziej zależy.
0: Kandydaci będą teraz walczyć nie tylko o elektorat tych, którzy odpadli w pierwszej turze, swoich dotychczasowych konkurentów, także o głosy tych, którzy do urn w ogóle nie poszli. Frekwencja, jak już wspomniałem, 43,50%. Trzeci wynik w tym wczorajszym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z PiSu z poparciem 17,5%, a czwarty Aleksandra Owca. 6,91%. Takie dokładnie są te wyniki. Komentowała je w wieczorze wyborczym w TOK FM wczoraj tuż po ogłoszeniu wyników Joanna Sawicka z Polityki Insight.
3: Tego się spodziewaliśmy, że pierwsza będzie Gibała, druga będzie Piątkowska. Tutaj zaskoczenia nie ma. Też Michał Drewnicki z PiSu, który na początku kampanii notował bardzo kiepskie wyniki, często miał poniżej 10% poparcia, to w ostatnich dniach jednak widzieliśmy, że to poparcie wzrosło, mobilizacja, widzieliśmy wyborców PiSu i ten wynik 19,6 no to nie jest wynik zadowalający. Jest to wynik bardzo podobny do tego, który uzyskał kandydat PiSu Łukasz Kmita w wyborach samorządowych w 2024 roku na prezydenta Krakowa, ale ostatecznie to 19,6 po rozłamie w PiSie, po odejściu Mateusza Morawieckiego i jego partii, to chyba nie jest dramatyczny wynik dla PiSu.
0: Na Darię Gosek-Popiołek z Lewicy głos oddało 4,81% wyborców. Na Michała Klimka, to kandydat Konfederacji Korony Polskiej, 4,11%. Na Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej 0,37% głosów. No, tak właśnie wygląda ten efekt głosowania wczorajszego w Krakowie. Na wyniki kandydatek Lewicy, a tutaj przypomnijmy, Aleksandra Owca z partii Razem 6,91%, Daria Gosek-Popiołek natomiast 4,81%. Na te właśnie dwa wyniki kandydatek Lewicy zwracała uwagę w TOK FM Agata Kępa, politolożka.
4: Tu myślę, że ten wynik ostatnio mógł być do przewidzenia, jeśli chodzi o te najnowsze sondaże, ale z drugiej strony jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że Daria Gosek-Popiołek przez pierwsze tygodnie walczyła nawet o wejście do drugiej tury i w tych pierwszych sondażach, gdy liczba osób niezdecydowanych była dużo większa, miała nawet dwucyfrowy wynik. Więc tu ten spadek po kandydatce Aleksandrze Owcy z Razem, myślę, że może być dla Darii Gosek-Popiołek rozczarowujący. Z drugiej strony też pokazuje, że lewicy nie sprzyja ten rozpad, jeśli chodzi o wspólne jutro, nową lewicę i partię Razem. I widać to także na krakowskim podwórku, bo te dwie kandydatki jeszcze w przypadku poprzednich wyborów z sobą mocno współpracowały, bo przecież Daria Gosek-Popiołek była jedynką, była dwójką, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, a Aleksandra Owca też kandydowała wówczas z partii Razem. Finalnie dostała się do samorządu, została radną z Białego Prądnika i też w tej kampanii żywo Daria Gosek-Popiołek uczestniczyła.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie to jest efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego, który reprezentował Koalicję Obywatelską z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. A do tematu wyborów w Krakowie jeszcze wrócimy po godzinie 6.40 w pierwszym programie TOK FM. Dobiega końca natomiast zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, także całej Rady Miasta. Organizatorzy, by doprowadzić do głosowania, potrzebują zebrać około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich, i tutaj cytat, już grubo ponad 100 tysięcy. Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Komentarze polityków tuż przed tym dzisiejszym zamknięciem zbiórki zebrał reporter TOK FM Tomasz Fęska.
5: Prawo i Sprawiedliwość inicjatywy stołecznej operacji referendalnej oficjalnie nie wsparło, ale spoglądało na nią z życzliwego dystansu. Karol Karski z PiS-u na pytanie o to, czy odwołanie Trzaskowskiego jest prawdopodobne, odpowiada jednak wymijająco.
6: Byłoby rzeczą dobrą, gdyby te podpisy zostały zebrane, gdyby doszło do referendum. Możliwe, że mieszkańcy Warszawy tak, żeby podjęli taką decyzję jak mieszkańcy Krakowa.
5: Kraków i Warszawa to dwie zupełnie inne historie, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
7: Nie mam takiego wrażenia, nie jestem mieszkańcem Warszawy, ale jak rozmawiam tutaj z ludźmi, że to jest coś, na co warszawiacy czekają, że tak się bardzo angażują. Jest dużo inaczej niż w Krakowie.
5: Formalnie organizatorzy zbiórki potrzebują około 132 tysięcy podpisów, ale realnie około 160 tysięcy, by wykluczyć przypadki głosów nieważnych. Tomasz Fęska, TOK FM.
0: 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w rezultacie eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła na budynek mieszkalny w Charkowie. Te informacje sprzed chwili przekazuje burmistrz tego miasta Ihor Terechow. 6 osób natomiast w miniony weekend zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporowski. Informacje w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Marcin Starzec.
8: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michajło Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne. Kijów również dzisiejszej nocy znalazł się pod ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnej dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Dodajmy jeszcze, że ministrowie obrony państw Unii Europejskiej będą dzisiaj omawiali dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy, w tym obronę powietrzną, unijną misję szkoleniową, także współpracę przemysłów obronnych oraz przeciwdziałanie rosyjskiej flocie cieni. To jest pierwszy program TOK FM, w którym teraz pora, jak co dzień o tej porze, na pytanie, które mamy do Państwa. Co wynik wyborów w Krakowie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Czy ten wynik w Krakowie, wynik wyborów w Krakowie w ogóle ma znaczenie z takiego ogólnokrajowego punktu widzenia. 22 44 044, proszę już teraz do nas dzwonić. Można także do nas pisać na adres pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. Oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się na Rakowieckiej, dzięki alfabetowi Morsa poruszył widzów i jurorów. Ta nagroda to wspaniałe zwieńczenie naszej pracy, mówił reżyser.
11: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
10: Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda, który wyreżyserował film Powiedz mi, co czujesz. To opowieść o młodych artystach, którzy mierzą się z traumami i bliznami z dzieciństwa.
12: Ten film jest takim rodzajem wsparcia dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w bardzo takich trudnych warunkach, żyją się wobec takiej bardzo brutalnej, trudnej rzeczywistości dla nich. Dopiero wchodzą w dorosłość, a już bardzo mało szans, jest jakaś polaryzacja, jest bardzo dużo kryzysów różnego rodzaju. I zainteresowało mnie to, jak oni odpowiadają na tą brutalność świata właśnie autentycznością.
10: Nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za dramat Ojczyzna. Wśród aktorów i triumfowali Jaśmina Polak i Monika Frajczyk, które zagrały w obrazie Egzotik, oraz Anson Bun za rolę w Dobrym Chłopcu i Jacek Koman, który zagrał Marka Edelmana w Naszej Rewolucji. Bunkier Sztuki w Krakowie rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają nas spotkania z polskim designem, ale też z egzotyką, bo z tropikami i KKM. To za sprawą wystawy Romance au Chocolat.
13: To wystawa powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
10: Mówi artystka Mirella von Chrupek, autorka wystawy. Na trwającej do 3 stycznia ekspozycji zobaczymy m.in. podwodny słodki świat, las, a nawet kosmos.
0: Wróciło do nas ocieplenie i wygląda na to, że dzisiaj raczej będzie bezchmurnie albo ewentualnie małe zachmurzenie, tylko na północy i na północnym zachodzie, to są okolice na przykład Szczecina, tam okresami będzie to zachmurzenie umiarkowane, tam jakieś chmury mogą się pojawić, a rano jeszcze na wschodzie i na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach natomiast zobaczymy dzisiaj od 17 stopni na północy, na północnym wschodzie, na przykład w Białymstoku, przez około 21 stopni w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Ciepły, piękny poniedziałek przed nami.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. 25 minut po godzinie 5, teraz na naszym zegarze. Pytamy dzisiaj Państwa o wynik wyborów w Krakowie. Co on oznacza dla polskiej sceny politycznej? Prosimy Państwa bardzo o wypowiadanie się wyłącznie na temat, który tutaj poruszamy. Uwagi do audycji kierujemy na adres pierwszy@tok.fm, a na każdą z Państwa wypowiedzi rezerwujemy 2 minuty. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Marek z Warszawy, któremu już teraz oddaję głos. Dzień dobry, panie Marku.
14: Witam serdecznie. No w Polsce tak panuje taka zawsze teoria, takie są tworzone, że te wyniki w dużych miastach takich często wyborów albo w jakiejś wstępnej fazie tych pierwszych wyborów, jakichś takich cząstkowych, próbnych, albo właśnie w dużych miastach jakby są zwierciadleniem sytuacji, która może wydarzyć się w tych wyborach właściwych, głównych. Trochę tak jest, trochę tak nie jest w Polsce i myślę sobie, że jeszcze nie jest za późno dla obecnej władzy, żeby powalczyć ten trochę tak trochę o te głosy. Natomiast to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jak Polska jest bardzo spolaryzowana i jak bardzo dwie rzeczy są oczywiste. Pierwsza, że jeżeli lewica się nie zjednoczy, będzie miała wielkie problemy, a druga, że Platforma może zwyciężyć w wyborach, ale nie mieć tak rządzić, jeśli patrz punkt pierwszy, lewica się nie ogarnie. Na drugim biegunie świadczy to o tym, że partie prawicowe, populistyczne, absolutnie skrajnie populistyczne, zyskują na znaczeniu, co w dzisiejszej dobie i opanowaniu przez nich takich środków przekazu bezpośredniego do klienta, czego Platforma nie potrafi zrozumieć, ja nie umiem tego wyjaśnić. To już dla socjologów bardziej chyba temat, czy mimo skutko nie walczy w internecie. I myślę sobie, że tak pokazuje to, że ten podział w społeczeństwie jest ogromny. I też pokazuje jedną rzecz, która mi przyszła do głowy dzisiaj. Tak z samego rana, jak wstałem sobie o 4, tak jak pomyślałem sobie o tym wszystkim, bo te wyniki spojrzałem sobie, to przyszło mi do głowy, że to też oznacza zmierzch bogów taki w polityce. Kaczyński nie pojechał, Tusk pojechał, ale to nie wystarczyło. Aha. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby uświadomić sobie, że nadchodzi nowe i ja oczywiście kibicuję tej bardziej demokratycznej stronie, a nie tej prawicowej, populistycznej, ale myślę, że to jest taki dobry sygnał dla wszystkich, żeby się opamiętać, żeby pójść trochę do internetu, powalczyć o głosy, bo z populizmem naprawdę trudno jest walczyć. Czas chyba na zmianę w polityce polskiej. Szkoda, że nie ma alternatyw.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy, 22 44 044. To jest numer telefonu do nas. Spoglądam teraz na listę dzwoniących do nas słuchaczy i proszę państwa, nie widzę Krakowa nigdzie. Halo, halo Kraków. 22 44 044. No i oczywiście jak zwykle apelujemy o to, aby panie do nas częściej dzwoniły. A na razie łączymy się z Wrocławiem, z panem Włodkiem. Dzień dobry panie Włodku, słuchamy.
15: Dzień dobry, witam panie Grzegorzu. Ja w takim razie, pan Marek zrobił taki wstęp, powiedział to, co chciałem powiedzieć ogólnie, ale powiem tak. Ja to lubię punkty jako biznesmen. Powiem tak. Mam pytanie. Pani kandydatka była dyrektorką tam w Krakowie, tam w Urzędzie Miejskim przez 8-10 lat po prostu. Ja bym chciał po prostu, mam takie pytanie retoryczne. Po co, inaczej, albo po jakiego grzyba, bo mamy teraz ten grzybowy rania, na którym zdaniem byłem, po co szła do wielkiej polityki, została senatorką? Przecież trzeba było lokalnie działać dalej. Krakowanie marzą, o metrze 65 lat marzą o poprawie komunikacji, tylko i takie rozszerzenie. Proszę sobie przypomnieć rok temu. Teraz
0: do mam 2 minuty, jeszcze miałaby nie iść do senatu? Do czego pan zmierza?
15: Jest w Senacie, pani jest senatorką, pani
0: kandydatka. No to wiem, tak. To źle?
15: No jest senatorką.
0: To źle? Halo? Czy to źle,
15: nie,
0: że jest senatorką?
15: Nie, trzeba było lokalnie, no po prostu co, lepsza synekura. Dobrze, lepsza synekura, mniej roboty, a więcej pieniędzy. Dobra, i teraz całkiem do bazy puenta. I teraz takie mam pytanie. Chcę przypomnieć, dla mnie poparcie przez naszego pana premiera, ja szanuję, jest premierem, został wybrany do pana Latuska, być takim posłowiem śmierci, jak u pana Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, jak wystąpił z panem Janem Murańskim, człowiekiem o szemranej takiej prowidencji, jakieś walki MMA nielegalne do końca klatki i tak dalej. Obawiam się, że skończy się tak jak w wyborach prezydenckich Via Warszawa i pan Trzaskowski Rafał. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy. To pan Włodek z Wrocławia. Bardzo zdyscyplinowany, bo minuta 45 głosu pana Włodka. Teraz będziemy łączyli się z Będzinem. Pan Łukasz do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Łukaszu, słuchamy.
16: Dzień dobry, witam w nowym tygodniu, który się zapowiada piękny, słoneczny. Nie ma wątpliwości, proszę państwa, że ten rodzynek wśród takich etapów wyborczych w naszym kraju jest bardzo smakowity dla rządzących i nie tylko, dla dużych partii. No wiemy, że niby pan Gibała no nie jest bezpartyjny, ale wiemy doskonale, że wygrana w tych wyborach będzie takim wiatrem w żagle dla partii, która by tutaj nie odniosła sukces. Natomiast przegrany oczywiście będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tych wyborach. Znowu politycy z wyższej półki zapomnieli o tym, że tak jak tutaj przedmówcy mówili, często gęsto to poparcie to jest taki właśnie pocałunek śmierci. Wiemy doskonale, że pan Czarzasty, no niestety, no nie jest zbyt popularny. Wiemy po wyborach w Sosnowcu, świętej pamięci Łukasz Litewka z ostatniego miejsca, zmiażdżył go. No jednak on próbuje się pokazywać gdzieś w dużych miastach, popierając swoich kandydatów. Polacy pokazali jednak, i to dosadnie, panowie z wyższej półeczki, że tak powiem kolokwialnie, zostańcie tam w Warszawie, nie miechajcie się w te lokalne wybory, bo wam to za bardzo nie pomoże, a przede wszystkim kandydatom. I boję się tutaj, proszę państwa, znowu, że w drugiej turze wyborów główne spojrzenie będzie znowu na Konfederację, która będzie starała się poprzeć kandydata, jeżeli go poprze i on wygra, znowu dostanie parę punktów procentowych Konfederacja. To nie bardzo napiewa mnie jakimś optymizmem, bo tak bardzo, jak wiadomo z moich wypowiedzi, bardzo bym chciał, żeby ci, którzy obecnie rządzą koalicja, również ten kraj naprawiała w kolejnych 4 latach. Chociaż nie wszystko im wychodzi. Pozdrawiam, udanego dnia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. To był pan Łukasz z Będzina. Jeśli państwo właśnie w tej chwili do nas dołączyli, tak w pierwszych chwilach państwo dopiero tutaj próbują się zorientować w tej nowej rzeczywistości krakowskiej, no to już spieszę z informacją, że zwycięzcą tej pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie jest Łukasz Gibała z wynikiem 36,38%. Drugie miejsce zajmuje Monika Piątkowska z wynikiem 29,91% i zdaje się, że to jest nieco lepszy wynik tej kandydatki niż wynikało to z sondaży. No i ci kandydaci właśnie spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. 22 4 4 0 44. Prosiliśmy o głos z Krakowa i doczekaliśmy się. Pan Michał telefonuje ze stolicy Małopolski. Czy pan Michał już jest z nami? Dzień dobry, halo, halo, panie Michale.
17: Tak, jestem, dzień dobry. Chciałem się odnieść do pytania, które pan redaktor zadał, więc co do wielkiej polityki w Polsce w ogóle, to wydaje mi się, że ta nazwa referendum zaczyna być bardzo popularna w Polsce. To będzie chyba nowy klucz, w którym politycy będą się odnosić do tego, jak zmienić wyniki wyborów ogólnopolskich. To jest to bardzo ciekawa sytuacja w tym momencie, bo można podważyć po roku i dwóch wyniki wyborów i po prostu zmieniać sobie prezydentów, wójtów, burmistrzów, tak jak się akurat w danej sytuacji chce. Uh-huh. To jest moje zdanie na ten temat.
0: Panie Michale, a z tego odwołania dotychczasowego prezydenta pan w ogóle był zadowolony?
17: Powiem tak, nie byłem z tego względu, że poprzedni prezydent powładał Krakowem chyba ze 20 lat plus, a ten dopiero zaczął, nawet nie miał szansy jednej kadencji pokazać, czy ktoś potrafi, czy nie. Od razu został odwołany, zresztą on został odwołany, a teraz głównym kandydatem jest ktoś, kto był kandydatem zawsze na prezydenta w Krakowie od ostatnich chyba 10 lat.
0: Panie Michał, a jeszcze zapytam, może niedyskretnie, idzie pan zagłosować na któregoś z tych kandydatów w drugiej turze, czy pójdzie pan?
17: Ja uważam, że wybory w Polsce są od tego, żeby na nie iść. To jest obowiązek każdego mieszkańca w Polsce, żeby iść na wybory. Natomiast co innego jest chodzić na wybory i głosować, a co innego głosować przeciwko komuś, co niestety w Polsce staje się coraz w tej chwili normą. Ciężko iść zagłosować na tego, na kogo się chce, tylko w większości przypadków chodzi się przeciwko, bo sondaże wyborcze są brutalne, mówią, kto ma szansę, kto nie i tak to wygląda. Ja jestem wielkim fanem okręgów jednomandatowych, które w Polsce najprawdopodobniej nigdy nie zaistnieją.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Michał z Krakowa. Minęły 2 minuty. Frekwencja, proszę państwa, no nie najwyższa, na poziomie około tych 40%. Chociaż właśnie w sytuacji, gdy jest referendum, odwołanie gospodarza miasta, to jakoś tak z reguły to wygląda, że ta frekwencja jest zdecydowanie niższa niż te wskaźniki, do których się przyzwyczailiśmy, na przykład obserwując wybory ogólnokrajowe. Tam chyba niecałe 80% było w tych wyborach w 23 roku, które doprowadziły do dużej zmiany na polskiej scenie politycznej. Pan Sławek z Lgoty Małej dołącza do nas, słuchamy.
18: Dzień dobry państwu, pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam całą redakcję. No i muszę z przykrością przyznać, że ukradł mi pan temat, bo chciałem tu poruszyć właśnie bardzo ważną kwestię. Pozostałe kwestie pozostały poruszone przez słuchaczy wcześniej, ale ta frekwencja nie jest duża. Kraków jest miastem dość dużym. To dowodzi, że w przyszłych wyborach frekwencja może być jeszcze mniejsza. Jeżeli będzie mniejsza frekwencja, dużo Polaków zostanie w domu. Polaków rozgoryczonych tą sytuacją, całą tą polityką w kraju, która jest, no mówiąc delikatnie, bardzo, bardzo nieładna. I teraz, jeżeli będzie mała frekwencja, to będzie niedobrze. To wróży w ogóle państwu polskiemu bardzo niedobrze. Dlatego, że społeczeństwo uważam, że jest świadome. Ci ludzie, którzy nie pójdą na wybory, to właśnie ludzie, którzy są świadomi obecnej sytuacji, która jest no, niekorzystna dla państwa polskiego. Tu chciałem się odniosć, jeśli chodzi o te wybory, odniosłem się do sytuacji w kraju, dlatego że właśnie chciałem zwrócić uwagę na tą frekwencję. Tak jak pan redaktor powiedział, ta frekwencja była większa. Może nie jest ona tak bardzo skrajnie niska, ale później w wyborach parlamentarnych może być jeszcze niższa i to jest bardzo niekorzystne zjawisko. Bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To był pan Sławek z Lgoty Małej. Myślę, że możemy spodziewać się w zdecydowanie wyższej frekwencji w tej drugiej turze, kiedy już będzie ten wybór no wpływał na kolejne dwa lata. To zwycięzca drugiej tury to już będzie nowy gospodarz Krakowa. Pan Zdzisław z Warszawy telefonuje, a ja przypomnę jeszcze numer telefonu 22 44 044 i nasz adres mailowy pierwszy@tok.fm. Panie Zdzisławie, słuchamy.
19: Dzień dobry. Parafrazując wielką świętej pamięci Korę, jeszcze jako krakowiankę, no później warszawiankę, czekam na wiatr, co rozgoni liberalno-lewackie zasłony. Ale się jeszcze nie doczekałem, ponieważ pani Dibała i pani kandydatka z Koalicji Obywatelskiej to jest jedna paka. Pani Dibała to jest kumpel pana Palikota i pani Nowackiej w polityce, czyli ten ekstremizm praktycznie Platformy. A Platforma, a ta pani kandydatka to jest była jeszcze senatorka chyba aktualna. Więc no, wart kaskata. W związku z tym, no cóż, nic wiele się nie zmieni. Kraków musi po prostu przejrzeć na oczy. Tak jak Warszawa, tak jak wszystkie inne wielkie miasta. Dopóki się to nie stanie, będą się one kitłasić i będzie coraz gorzej zarówno w Krakowie, jak w moim mieście Warszawie. Tyle.
0: Dziękuję. Pan Zdzisław z Warszawy. Teraz będziemy w Polsce Zachodniej. U pana Andrzeja z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, panie Andrzeju, słuchamy pana.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. Ja się włączyłem na weekend i cieszyłem się od rana, że w sumie te wyniki wyborów są bardzo optymistyczne i pokazują nam to, co my obserwujemy na scenie politycznej. 30% Platformy, gdyby powtórzyć w wyborach do Sejmu i Senatu, to bardzo dobry wynik. Pan Dibała jest no, niepartyjny, czyli pokazuje to też, że jest przestrzeń na naszej scenie politycznej dla takich panów Dibałów w wersji właśnie sejmowej ze względu na struktury. Natomiast radość jest taka, że niski wynik PiSu, bardzo niski wynik kawiorowej lewicy i bardzo dobry wynik razem. Czyli zagrać optymistyczna nadzieję, że lewica może się odrodzić niekoniecznie w formie panów Czarzastych i spółki. No więc wyniki wyborów fajne. Pokazuje się, że pogoda ma wpływ i to na wynik pójścia i nie pójścia, bo jak jest dobra pogoda, no to moi znajomi grylowali, tak? Akurat oni powiedzieli, że pójdą w drugiej turze i w pierwszej to się rozstrzygnie, bo to po prostu jest rozgrywka między panią senator i panem nowym kandydatem. Udanego dnia, niech to na spokój okazuje, że demokracja pracuje. Demokracja w Polsce jest cały czas obecna. Ludzie mogą iść do wyborów i decydować właśnie w sposób pokojowy i bezkonfliktowy.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Nasz słuchacz chyba miał minutnik, bo się doskonale tutaj wymieścił w czasie chyba bez 5 sekund. Tak, bez 5 sekund tutaj pan Andrzej wykorzystał swoje 2 minuty. 22 44 044. Prosimy państwa o kolejne telefony. Za chwilę będziemy kontynuowali dyskusję. Jeszcze tutaj Piotrek, nasz wydawca, zwraca uwagę, że mało tego Krakowa w dyskusji. Prosimy o telefony z Krakowa również. 22 44 044. Za chwilę wracamy.
2: sprawie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
21: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
22: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
23: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Letnie ubrania jeszcze dzisiaj nam się mogą przydać. Będzie bezchmurnie lub ewentualnie małe zachmurzenie. Tylko na północy i na północnym zachodzie okresami będzie ono umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północnym wschodzie przez około 21 stopni w centrum do maksymalnie 24 stopni dzisiaj na zachodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Za 18 minut szósta. Co wynik wyborów w Krakowie oznacza dla polskiej sceny politycznej? O to dzisiaj Państwa pytamy. A ten wynik wygląda tak. 36,38% Łukasz Gibała to zwycięzca pierwszej tury. Monika Piątkowska, reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL, 29,91%. To są te najwyższe wyniki. Trzeci wynik należy do Michała Drewnickiego z PiSu, który uzyskał 17,5% głosów. I tutaj jeden z naszych słuchaczy powiedział, że to jest słaby wynik, kiepski wynik. No różnie można na to patrzeć, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość w ogóle w Krakowie nie ma zbyt wysokich notowań. I z tej perspektywy patrząc, może nie jest to taki zły wynik, chociaż słabszy od tego sondażowego, który wczoraj jeszcze widzieliśmy. 22 44 044. Dzwoni pan Jurek z Krosna. Słuchamy pana, panie Jurku.
24: Witam przepięknie. Uważam, że te wybory nie mają sensu, ponieważ jak zaczyna brakować chleba, to urządza się igrzyska. Niech się Hołota bawi. Poza tym już starożytni twierdzili, że może nie starożytni, może współcześni,

0: I tak to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To jest tylko parcie się do koryta. Tyle, co chciałem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Jurek z Krosna. Pan Jurek jest, proszę państwa, bardzo surowy dla naszej sceny politycznej. Ja mam tylko taką refleksję. Jesteśmy krajem, który jest stawiany za wzór rozwoju i za państwo, w którym się cud gospodarczy udaje, w którym miasta się pięknie rozwijają. Czy przypadkiem ta ocena w ogóle dla klasy politycznej nie jest zbyt surowa? Bo proszę państwa, jakoś to się wszystko kręci. Chociaż oczywiście politycy mają tutaj sporo za uszami i mamy uzasadnione prawo do uzasadnionych pretensji o to, że nami manipulują, o to, że jest populizm w polityce, o to, że nie zwyciężają programy wyborcze, tylko emocje często, ale tak w ogóle to całkiem nieźle nam to, ta demokracja wychodzi. Pan Piotr z Pruszkowa jest z nami. Dzień dobry, słuchamy pana, panie Piotrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, ja jako przedstawiciel województwa stołecznego nie bardzo chcę meblować scenę polityczną w Krakowie, ale wydaje mi się, że scena polityczna w Krakowie raczej była po stronie PiS-u, a tu widać, że PiS praktycznie nie istnieje w Krakowie, bo mimo wszystko został odwołany prezydent Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego? No po prostu podejrzewam, że go zebrało się parę osób, trochę zebrało głosów i tak im się udało. Ale dalej, jeżeli chodzi o to, o wybory, to są wybory między sympatykiem Koalicji Obywatelskiej a przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Więc no, w stosunku do sceny politycznej, no wygląda na to, że przyszłoroczne wybory mogą być no, pod kątem, zdominowane pod kątem Koalicji Obywatelskiej. To powiem szczerze, mnie cieszy. I jeżeli pan wcześniej powiedział, że ludzie muszą przejrzeć na oczy, to może mi się wydaje, że właśnie ludzie przejrzeli na oczy, bo no, to po prostu wynika z naszych procesów demokratycznych. No, bo skoro mamy, jak to się mówi, wybór między KO a KO, to znaczy, że po prostu już tego PiS-u nikt nie chce. No, to są moje takie odczucia. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
1: Dziękujemy i także dobrego dnia, panie Piotrze. To nasz jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Piotr tutaj co rano dzieli się z nami swoimi przemyśleniami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Tadeusz z Krakowa telefonuje. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie pana i witam starsze. Słucham pana audycji codziennie i jest takie zadowolenie, bo ja to uważam, że mam całą grupę, nie wiem, panowie zadowoleni swoim oceniami, ale wracając do meritum.
1: Panie Tadeuszu, bardzo miło, że pan dzwoni do nas ze stolicy Małopolski, ale kiepsko pana słychać. Zastanawiam się, czy możemy coś z tym zrobić. Proszę trochę bliżej mikrofonu być może mówić.
3: Moment.
1: Chyba mamy dalej kłopoty. To ja poproszę, aby nasz wydawca, aby Livia, która realizuje program, tutaj spróbowali coś zrobić z tą jakością tego połączenia, a w tej chwili przenosimy się do Płocka, do pana Pawła. Dzień dobry, panie Pawle, słuchamy.
4: Dzień dobry. Więc wydaje mi się, że ten wynik wyborów coś tam mówi, ale nie za dużo. Ja się natomiast z tych głosów, które były, tutaj dowiedziałem się dwóch rzeczy. Przede wszystkim, że jak się zmieni, jak pójdzie frekwencja na przykład w jakichkolwiek lokalnych wyborach, to w Polsce od razu będzie lepiej. No takiego związku to ja nie potrafię, bo to było bardzo prosto, żeby w Polsce było bardzo dobrze. A jakoś tak nie chce się zrobić. Znaczy nie jest źle, ale po prostu od frekwencji stan spraw w Polsce w niedużym stopniu zależy. Gospodarczych i tych zewnętrznych i tak dalej. Druga sprawa. No, widzę, że ludzie reagują poprawnie. No, po prostu jeden pan z Warszawy zadzwonił zdruzgotany tym, co się stało, dlatego że PiS słaby wynik uzyskał. Trzeci był jeszcze jeden głos, który mnie też zdumiał, że lepsze są razemki z swoimi odjechanymi pomysłami w stosunku do lewicy. No, chociaż ogólnie miał ton

0: taki optymistyczny, że jakieś szanse są. Więc ja twierdzę, że po pierwsze, tak, PiS nie wypadł dobrze i oby tak zostało. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej i niechby i zgodził się z tym słuchaczem, który powiedział, że jeżeli będziemy mieli większą frekwencję, to ja jeszcze tutaj bym też wiarę w lepszą przyszłość Polski składał w frekwencji. Tak, to dosyć ciekawy politologicznie wniosek, z którym oczywiście się nie zgadzam.
1: Dziękuję, to był pan Paweł z Płocka. Idealnie pan Paweł się zmieścił w czasie. Nasz numer to 22 44 044. Dla tych z państwa, którzy być może przed chwilą wstali z łóżka, szybka informacja, 36,38%. To najwyższy wynik w pierwszej turze w Krakowie. Łukasz Gibałas to był ten wynik. 29,91% to z kolei Monika Piątkowska i ci z Koalicji Obywatelskiej. Ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze. Jeszcze raz przypomnę numer, bo to ostatnia chwila, aby zabrać głos. 22 44 044. Pan Tadeusz z Krakowa ponownie dzwoni. Słuchamy pana.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Przepraszam za kłopoty z mikrofonem. Chciałem zabrać głos w sprawie wyborów. Więc moim zdaniem i zdaniem środowiska, w którym się obracam, to referendum to było w sposób taki zrobione na wielkich pieniądzach, które chciano w jakiś sposób zdewaluować wynik wyborów poprzednich. Tu nie zgadzam się z poprzednikami, że jakaś nowa siła i tak dalej. PiS w Krakowie zawsze ma bardzo słabe notowanie i tu akurat wyjątkowo dobrze wypadł ten pan z PiS-u, ponieważ z reguły te wszystkie wybory wcześniejsze, to my mamy w Krakowie jakby powiedzieć dwa okręgi. Kraków, który zawsze wybiera tak jak mniej więcej wynik ostatnich wyborów, i tak zwany Obwarzanek, który jest właśnie pisowski. I z reguły te głosy, które świadczą o tym, że wybierani są kandydaci w Krakowie z PiS-u, to są wybierani przez okoliczne miejscowości. Tym razem, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, wybierał sam Kraków. I tu przede wszystkim zagrały duże pieniądze, które pan Gibała, wieczny kandydat na prezydenta, w jakiś sposób zebrał ludzi, którzy za nim zagłosowali. Jednak w drugiej turze wyborów ja nie wróżę mu sukcesów. On prawdopodobnie zostanie przy tym wyniku, który jest i może troszeczkę więcej głosów otrzyma z tych pozostałych głosów. Jednak widzę tutaj zwycięstwo pani Moniki, która wchodząc w ostatniej chwili do wyborów.
1: Czas się niestety kończy, panie Tadeuszu.
2: I już kończę. Prowadzi dobrą kampanię. Także wynik wyborów w Krakowie odzwierciedla właściwe nastroje takie, jakie są.
1: Bardzo dziękuję. Pan Tadeusz z Krakowa był z nami. Teraz pan Wojciech z Płocka. Słuchamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Także ja chciałem się tylko tak upewnić, panie redaktorze, jaki wpływ głosowanie w Krakowie ma na całą Polskę właściwie, bo to jest dyskusja o tym, że ci mają tyle. Jaki to jest procent wpływu na głosowanie następnych wyborów w Polsce, jak będą. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję. Pan Wojciech z Płocka, tak trochę nieoczekiwanie, bardzo krótka wypowiedź, ale co do tego, proszę państwa, wpływu. Wyniki wyborcze w Krakowie to są wyniki w Krakowie, koniec, kropka. Natomiast tak psychologicznie to 17% Prawa i Sprawiedliwości, jak tutaj cała Polska patrzy na te wyniki, nie działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, mimo że Kraków ma swoją specyfikę i Kraków raczej nie głosuje na PiS. Pan Tomasz Złomianek, słuchamy.
4: Witam serdecznie pana redaktora. Ja jestem przeciwnie myślę niż pan redaktor, ponieważ w dużych miastach oczywiście PiS zawsze miał mniejsze poparcie, 17%. Jest to bardzo dobry wynik dla PiS-u. Wydaje mi się, jak powiedział
1: jak dla Kraków.
4: jak na Kraków, jak na duże miasto, absurdzie, o tym mówię. Jest to tendencja zwyżkowa, że tak powiem, i jak powiedział klasyk, wyborów się nie wygrywa w Warszawie. No i jest to pokazanie, że no niestety za no niecały rok czasu, no wydaje mi się, że może PiS przewrócić stolik. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. To był pan Tomasz z Łomianek. I tutaj stawiamy trzy kropki, bo do tematu wyborów w Krakowie jeszcze będziemy wracali w tej audycji. Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, będzie z nami po godzinie 6.40 po informacjach. Dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję. O uwagi i propozycje tematów do wspólnej dyskusji prosimy na adres pierwszymałpatok.fm. Pierwszy przegląd prasy teraz przed nami. Na początek Gazeta Wyborcza. Nie dla oferty Iranu. To na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA twierdzi, że to Teheran bardziej potrzebuje umowy, bo przegrywa wojnę. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. Abbas Araghchi, szef irańskiego MSZ-u, jeszcze w Nowym Jorku na koniec 81. sesji zgromadzenia ogólnego ONZ powiedział dziennikarzom, że jeśli USA wypełnią, tu cytat, konieczne warunki, to cieśnina Ormuz będzie otwarta w ciągu tygodnia. Przedstawiliśmy Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem mediatorów plan, zgodnie z którym jeśli wypełnione zostaną określone warunki, cieśnina zostanie otwarta pod koniec siódmego dnia, a rozmowy zostaną wznowione, powiedział Araghchi w miniony piątek. Nie wyjawił, o jaki plan chodzi, ale przyznał, że siedmiodniowa propozycja jest oparta na zobowiązaniach z memorandum USA pomiędzy USA a Iranem. Chodzi o porozumienie zawarte w czerwcu tego roku. Najważniejsze punkty to zobowiązanie Iranu, że nie będzie posiadał broni jądrowej. USA, Izrael i ich sojusznicy zakończą wszelkie działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Amerykanie złagodzą sankcje nałożone na Iran i zakończą blokadę irańskich statków, a Iran dołoży wszelkich starań, tak to określono, by żegluga przez cieśninę Ormuz była bezpieczna. Iran domaga się też od Amerykanów oraz ich sojuszników w regionie 300 miliardów dolarów na odbudowę i rozwój gospodarczy kraju. Tematem dnia wyborczej jest dzisiaj krytyczny być może moment dla świata. Nawet jeśli tej wojny nie chcemy, nie planujemy i robimy wszystko, by jej uniknąć, działania Rosji nie pozostawiają nam wyboru. Musimy mentalnie i emocjonalnie oswoić się z tą myślą. Założenie, że konflikt się zbliża, to jest jedyna droga do zbudowania autentycznej gotowości. To fragment rozmowy z generałem profesorem Bogusławem Packiem. Dorota Roman pyta go na łamach wyborczej. Polska armia, czy ona jest gotowa na wojnę? Generał Pacek odpowiada. Gdyby Rosja uderzyła na Polskę dzisiaj, zastałaby nas w trakcie wielkiej zbrojeniowej przebudowy. Znajdujemy się w zasadniczej fazie transformacji systemu obronnego, która bezpośrednio rzutuje na nasze bezpieczeństwo i je istotnie poprawia. Jednak choć miliardowe kontrakty na nowoczesne uzbrojenie i bezzałogowce zostały podpisane, pełną zdolność do działania z nowym potencjałem kraj osiągnie dopiero za kilka lat. W dalszej części wywiadu tutaj pada pytanie o stałą bazę USA w Polsce. Czy ona nie sprowokuje Kremla do zbrojnego odwetu? Budowa amerykańskiej infrastruktury to jest bezpośrednia odpowiedź na realne zagrożenie. Musimy jednak pamiętać, że nasz region nie jest dla Stanów Zjednoczonych priorytetem. Dlatego kwestie stałych baz USA w Polsce traktuje na razie w kategoriach nadziei, a nie pewnika. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Gdyby jednak te bazy powstały, byłby to geopolityczny przełom. Oznaczałoby to, że Waszyngton jednak traktuje bezpieczeństwo wschodniej flanki priorytetowo, bo mu się to ze względu na interesy geopolityczne po prostu opłaci. Teraz Rzeczpospolita o nowym planie na Trybunał Konstytucyjny. Scenariusz naprawy TK poprzez reset konstytucyjny, na który zgodzić się mogą rząd i prezydent, kładzie na stół Fundację imienia Stefana Batorego. W przygotowanym przez doktora Tomasza Zalesińskiego raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita, stwierdzono, że rozważane dotychczas plany reformy Trybunału, w tym tak zwany wariant siłowy, do którego ma skłaniać się władza, będą prowadziły do pogłębienia kryzysu wokół tej instytucji. W rezultacie należy skończyć z logiką odzyskiwania TK przez kolejne rządy. Jedynym rozwiązaniem, które może przywrócić trwałą praworządność w Trybunale, jest, jak czytamy w raporcie, reset konstytucyjny. Na czym on ma właściwie polegać? Podstawą tego scenariusza jest zmiana ustawy zasadniczej, tak aby sędziów Trybunału wybierali w przyszłości Sejm, Senat i Prezydent. Obecny skład sędziowski miałby zostać przeniesiony w stan spoczynku. Do TK nie mogliby też trafiać politycy, a kadencja prezesa wynosiłaby jedynie 3 lata. Ważnym elementem planu Zalesińskiego jest też wykluczenie polityków z pracy nad nowymi przepisami. Projekty zmiany konstytucji, a następnie ustawy o TK mają przygotować wspólnie eksperci, organizacje społeczne i gospodarcze. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Informacje o godzinie 6 przed nami, a po informacjach o tym, co się dzieje na froncie w Ukrainie, będziemy rozmawiali.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Łukasz Gibała, zwycięzcą pierwszej tury w walce o fotel prezydenta Krakowa. Na początek oficjalne wyniki wyborów w stolicy Małopolski. Politechnika Łódzka chce walczyć z dronami. Nowy system pozwoli je wykrywać na podstawie dźwięku. W kalendarzach jesienia w przychodniach początek sezonu infekcyjnego. Lekarze apelują o szczepienie się na grypę. Jest poniedziałek, 28 września, minęła 6. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Głosy w Krakowie zostały policzone. Łukasz Gibała utrzymał pierwsze miejsce, ale jego przewaga nad Moniką Piątkowską jest mniejsza niż wskazywały pierwsze sondaże. Gibała uzyskał 36,38%, a Monika Piątkowska 29,91%. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko, jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Ze szczegółami Katarzyna Młodarczyk.
7: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
8: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 stanów Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
7: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
9: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, żeby walczyć o swoje ideały.
7: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: W najbliższych dniach toczyć się będzie więc walka o głosy mieszkańców, którzy wczoraj zagłosowali na innych kandydatów. Monika Piątkowska będzie chciała zaskarbić sobie m.in. poparcie zwolenników Lewicy. Możemy wprowadzić w życie również ich projekty, zapowiada nowy szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej Piotr Moskała.
10: Oni nas znają z naszej pracy, ponieważ tak jak mówię, od 2,5 roku współpracujemy w ramach koalicji w Radzie Miasta. Jesteśmy w stanie na pewno zaoferować im również merytoryczną realizację również ich programu, ponieważ robimy to w Radzie Miasta, więc również nasza pani prezydent jak najbardziej może realizować program Lewicy.
6: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Wybory, ale częściowe, do Senatu odbyły się we Francji. Jak się okazuje, po raz pierwszy partie skrajnie prawicowe będą miały w tej izbie własną grupę. Utworzą ją wspólnie Zjednoczenie Narodowe i Stronnictwo UDR. Znajdzie się w niej co najmniej 10 senatorów. Zarazem po raz pierwszy w Izbie Wyższej będzie miała swojego przedstawiciela skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona. Będzie nim Gabriel Amart, prywatnie zięć szefa partii. W pierwszych komentarzach prasa francuska ocenia, że wyniki nie zmienią dominacji centrum i prawicy w Senacie. Tegoroczne częściowe wybory do Senatu były ostatnimi przed zaplanowanymi na wiosnę wyborami prezydenckimi we Francji. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli łowce dronów. System wykrywający bezzałogowce na podstawie dźwięków, które z siebie wydają. Technologia ma pomóc m.in. w ochronie infrastruktury krytycznej. System działa pasywnie, a to oznacza, że sam nie wysyła żadnych sygnałów. Może współpracować z kamerami termowizyjnymi czy innymi systemami antydronowymi. Sam również może być montowany na dronach, mówi Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
11: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia. Jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk i potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona.
6: System stworzony przez naukowców z łódzkiej uczelni i interesują się już nim polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. Lekarze apelują, żeby na jesień zaszczepić się na grypę, a wrzesień to początek sezonu infekcyjnego. Szczepionki działają przez cały sezon, ale szczepić należy się co rok, bo co roku wirus jest trochę inny. Ze szczegółami reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
12: To najlepszy czas na szczepienia, mówi lekarz Paweł Lewek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
13: Pamiętajmy o tym, że po szczepieniu, żeby organizm wytworzył przeciwciała, potrzebujemy 2 tygodni. Zatem, żeby być przygotowanym na pierwszą falę, która najczęściej grypy, to jest koniec września, październik.
12: Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie.
13: Nie dość, że powoduje silną odpowiedź organizmu, zwykle z wysoką gorączką, kaszlem, to może prowadzić do konkretnych powikłań.
12: Takich jak zapalenie opon mózgowych, mięśnia sercowego czy płuc. Między innymi dlatego szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, a dla nich, dla dzieci i dla kobiet w ciąży szczepionki są bezpłatne. Zaszczepić można się w poradniach POZ, ale też w aptekach. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Miały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z LKA.
14: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
6: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF-3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach LKA pod koniec lipca. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 6.20. Teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. O opadach w prognozach nie ma mowy. Na temperaturę również nie będzie można narzekać. Termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 24 w regionach zachodnich.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo jest z nami. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
1: 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej. To w ostatnich godzinach ta bomba trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. Co pan powie o tym ataku?
15: Jeżeli chodzi o Charków, to bomby lotnicze, przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego, a Federacja Rosyjska zrzuca te bomby jeszcze z terenu Federacji Rosyjskiej i ten pocisk, ta bomba dolatuje szybując właśnie do Charkowa. Na razie są ustalane ilości osób poszkodowanych. 15 to jest informacja sprzed bodajże pół godziny. Są też sprawdzane, rozbierane zawały budynku. Niestety my już tutaj na Ukrainie się przyzwyczailiśmy, że dopóki tak naprawdę służby ratownicze nie przestaną działać. Do tego momentu my nie wiemy, jaka jest ilość poszkodowanych. Dodatkowo Federacja Rosyjska bardzo często stosuje taką taktykę double tap, takiego podwójnego uderzenia, czyli w momencie, w którym przylatuje pierwszy pocisk, czy też bomba lotnicza, przyjeżdżają służby ratownicze i po jakimś czasie następuje kolejne uderzenie, żeby właśnie zmaksymalizować straty.
1: W jakiej sytuacji jest Charków? Bo częściej mówimy o Kijowie, o Lwowie, a Charków, czyli no bardzo duże ukraińskie miasto będące blisko przy granicy, jak sobie radzi w tej wojnie?
15: No, Charków, faktycznie tutaj, panie redaktorze, ma pan rację. Często mówimy o Kijowie, zresztą szczególnie w związku z tą kampanią, która teraz rosyjska trwa. Faktycznie Federacja Rosyjska zintensyfikowała ataki na Kijów. Ale Charków tak naprawdę od pierwszych godzin pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę jest miastem frontowym, czy nawet nie przyfrontowym, tylko frontowym. No tutaj ustalmy, że Charków od granicy rosyjskiej leży kilkadziesiąt kilometrów, tam 30 parę kilometrów i już mamy granicę z Federacją Rosyjską, więc możliwość atakowania Charkowa przy użyciu różnych środków napadu jest naprawdę przeogromna. Nie mówię już tutaj o działaniach nawet dronów sterowanych od osoby pierwszej, czyli takich dronów FPV, no oczywiście troszeczkę większych rozmiarów i z większym zasięgiem niż te, którym możemy zobaczyć stricte na linii frontu walczące. Charków w dużej mierze, jak rozmawiam ze znajomymi z Charkowa, czy też z ludźmi, którzy przyjechali i schronili się tutaj na zachodzie Ukrainy z Charkowa, w dużej mierze się dostosował. Tam faktycznie dochodzi dosyć czasami do kuriozalnych widoków, gdzie przed chwilą przyleciały na przykład pociski rakietowe, czy też pociski balistyczne, czy też manewrujące, czy jakikolwiek inny środek napadu powietrznego. Przyjechały służby, zajmują się ratowaniem, a służby komunalne w tym samym czasie zaczynają sprzątanie. Tak? Dla niektórych może się to wydawać dosyć dziwne, kiedy tutaj obok spadają bomby, a służby komunalne na przykład na wiosnę sadzą kwiaty na rabatkach czy innych klombach. Powstają także, w Charkowie powstała zresztą jedna, już kilka lat temu, jedna z pierwszych szkół podstawowych i średnich pod ziemią. No, niestety to miasto musi się sobie radzić w takich sytuacjach. Szczególnie taka dzielnica Saltywka, która jest regularnie atakowana przez Federację Rosyjską.
1: No, życie toczy się dalej. Musi toczyć się dalej. Ten miniony weekend to są także ofiary śmiertelne rosyjskich ataków. 6 osób zginęło. To w nocy z soboty na niedzielę, kiedy bomby spadły na Kijów, czy też na obwody sumski i zaporowski. W kilku zdaniach podsumowanie tej mobilizacji czy desperacji ze strony Rosji, jak pan sądzi?
15: Tak naprawdę codziennie dochodzi do ofiar śmiertelnych. Tutaj już mamy informację, że jest 7 ofiar śmiertelnych, a do tego, że właśnie osoba przebywająca w szpitalu, która odniosła obrażenia, także zmarła. Widzimy jedną zasadniczą różnicę, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Oprócz uderzania w energetykę, zarówno w generację i przez uderzania w elektrociepłownie, też te, które dostarczają ciepłą wodę i potencjalne ogrzewanie w sezonie zimowym. Teraz widzimy uderzenia też w duże data centry, czyli centra informatyczne, teleinformatyczne, bo na przykład 23 UTELS i Pawotyna to są duże centra informatyczne, 25 Data Group, Kosmonowa, ale także uderzenia między innymi w duże siedziby Kyivstaru, to jest sieć komórkowa. I tutaj to pokazuje, że Rosjanie także próbują właśnie pozbawić Ukraińców łączności. Co prawda, jak rozmawiałem ze znajomym, który jest ekspertem teleinformatycznym, on powiedział, że praktycznie to jest niemożliwe, bo jest zawsze możliwość przełączenia się na inne alternatywnych operatorów, czy też dystrybutorów internetu, na inne centra teleinformatyczne. Niemniej jednak dla obywateli także to jest duże utrudnienie, bo na przykład nawet tutaj na zachodzie Ukrainy ja zauważyłem na przykład czasowe problemy z płatnością, czy też internetowymi, czy płatnościami w miejscach usługowych, w sklepach, czy też innych firmach. Mhm. Więc oprócz ofiar śmiertelnych także teleinformatyka.
1: Według strony ukraińskiej, Ukraińcy są w posiadaniu szczegółowych rosyjskich planów dotyczących ataków na infrastrukturę energetyczną. Zbliża się zima, wiemy, jak tutaj strategia Rosjan wygląda. Czy te plany teraz, jak już wiadomo, że wypłynęły, są nadal cenne dla Ukraińców?
15: No, wydaje mi się, że tak naprawdę to jest taka trochę tajemnica Poliszynela i jednak ta informacja o tych ujawnionych planach mi się wydaje, albo może nawet jestem przekonany, że tak naprawdę miało odnieść bardziej skutek informacyjny, no może nawet bym rzekł propagandowy, bo tak naprawdę Federacja Rosyjska ten plan uderzania w infrastrukturę ukraińską krytyczną, czy energii elektrycznej, czy zasobów gazu, zarówno wydobycia gazu, przesyłu gazu, czy też także infrastrukturę stricte cywilną w postaci właśnie infrastrukturę, czy też wodociągów, czy ogrzewania całych miast odbywa się od 2022 roku. Przypomnę, że pierwsze ataki miały miejsce na tego typu infrastrukturę w październiku 2022 roku. I wszystko wskazuje na to, że one będą kontynuowane. Co najwyżej może być zmieniana taktyka uderzeń, środki napadu się zmieniają. Niemniej jednak, czy to jest nadal korzystne? No myślę, że jeżeli Ukraina opublikowała, że ma konkretne informacje, jakie środki rażenia i jakie cele, no tutaj należy w takim układzie chyba liczyć na to, że Federacja Rosyjska w pewnym momencie może tę taktykę zmienić, z tym, że bardzo wątpię, żeby zmieniła taktykę pod względem wyboru rodzajów celu, czy też intensywności użycia środków napadu powietrznego. Nic na to nie wskazuje.
1: Czy ukraińscy pogranicznicy przeniosą się na polską stronę granicy?
15: Tutaj myślę, że to jest takie trochę dziennikarskie uproszczenie, bo ukraińscy pogranicznicy i celnicy od 2001 roku na niektórych przejściach granicznych pracują i razem z polskimi celnikami, może w jednym miejscu, w tym tak zwanym podejściu one stop, obsługują podróżnych. Faktycznie teraz, jeżeli się nie mylę, 25 ukraińskie Ministerstwo Rozwoju poinformowało, żeby zintensyfikowali pracę na temat właśnie nowej umowy między Polską a Ukrainą, ale tak naprawdę ta praca nad tą umową trwają prawie od momentu wejścia Polski do strefy Schengen, bo wcześniejsza umowa z 2001 roku była jeszcze przed wejściem do strefy i trzeba było dopracować tak naprawdę te ustalenia. Faktycznie od 2022 prace trwają zdecydowanie bardziej aktywnie. Kilka miesięcy temu my już mieliśmy informację, że już tekst jest na ukończeniu, no ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli teraz poinformowano, że znowu trwają prace, to chyba nie zakończono prac szczegółowych nad tą umową. No, jednym słowem, to jest naturalny proces, który musi być doprowadzony z tego powodu, że trzeba unowocześnić. Prawdopodobnie powstaną jeszcze inne dodatkowe przejścia, na których taka wspólna odprawa będzie możliwa. No, oczywiście nie należy także pomijać aspektu, że Federacja Rosyjska regularnie nanosi uderzenia między innymi po przejściach granicznych, między innymi po infrastrukturę, że przejść granicznych chociażby z Mołdawią, czy też tak jak ostatnie uderzenia w bardzo bliskiej odległości od granicy Ukrainy z Polską na ukraińskim Wołyniu.
1: Bardzo dziękuję. Artur Żak z platformy Czarne Niebo był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
15: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
16: Autopromocja.
17: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7. Dominika Wielowiejska.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
22: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
18: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
18: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Prawie 20 minut po godzinie 6. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych po eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej. Ta trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie, poinformował na Telegramie burmistrz tego miasta Ihor Terechow. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne po tym, jak bójka przerodziła się w strzelaninę w niedzielę w jednym z klubów w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich, funkcjonującym po oficjalnych godzinach zamknięcia klubu. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty we Francji przybędzie do miasta Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu U korzeni Europy dla pokoju i jedności. W rodzinnych stronach współzałożyciela Unii Europejskiej Roberta Schumana papież wystosuje przesłanie dla Europy. Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Metzu będzie o 16:00 msza o pokój i sprawiedliwość w katedrze, po której papieża pożegna na lotnisku prezydent Emmanuel Macron. W TOK FM czas teraz na sport.
27: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy przylecieli do stolicy ledwie kilkanaście godzin po wygranym finale z Francją, mówi trener Nikola Grbicz.
28: Zrobiliśmy fajną robotę. Jestem zadowolony. Okay? Twarz może być nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
27: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
29: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
27: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy piłkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
26: Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego. Na wschodzie i południu lokalnie mogą jeszcze występować mgły. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. 23 minuty po godzinie 6. Jest z nami Joanna Kopycka, reprezentująca dział badawczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Na czym polega i o co chodzi w tym zagadnieniu i w tej takiej, w tym takim chyba czasami też biciu na alarm, jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą?
4: Tutaj to zagadnienie jest takie no bardzo gdzieś złożone, dlatego że mamy tutaj do czynienia i z dziećmi, które często nie mają wzorców postępowania, ale też tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób reagować. I też często niestety nie otrzymują wsparcia, więc to bicie na alarm, jak pan to nazwał, związane jest z tym, że coraz więcej dzieci doświadcza tej przemocy rówieśniczej i potrzebujemy coraz większej ilości narzędzi, coraz większego takiego zaangażowania z naszej strony, dorosłych, a nie tylko rodziców, ale też nauczycieli, ale też osób, które są gdzieś w pobliżu i które mogą zareagować, żeby właśnie dzieci wspierać w tej kwestii.
1: Rusza tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Kto i co powinien zrobić, aby temu przeciwdziałać?
4: Przede wszystkim rodzice, dlatego że dzieci nie uczą się przez to, co my im gdzieś komunikujemy, czy to, co przekazujemy, ale przez obserwowanie nas. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy my gdzieś spojrzeli na to, w jaki sposób oceniamy innych, czy komentujemy, czy wyśmiewamy, czy krytykujemy czyjś wygląd, bo to są te formy przemocy rówieśniczej, których dzieci doświadczają najczęściej. One gdzieś to usłyszały, one gdzieś ten wzorzec zobaczyły, więc tak naprawdę zanim gdzieś tutaj się podpalimy, nawet w szkole, jak coś się wydarzy, to gdzieś wziąć taką refleksję, spojrzeć na siebie i zobaczyć, jak to nasze zachowanie wygląda.
1: Jak wielu młodych ludzi może dotyczyć problem przemocy rówieśniczej?
4: Niestety, zgodnie z naszym takim najnowszym badaniem rówieśnicy, wiemy, że może być to nawet 9 na 10 osób, więc tak naprawdę wyobrażam sobie takiego młodego człowieka, który idzie do szkoły, a chodzi do niej codziennie, tak jak my do pracy, i ciągle wydarzają się jakieś sytuacje, nawet takie, które uważamy za pomniejsze i które często bagatelizujemy, ale on ciągle gdzieś w tym środowisku jest i tymi trudnymi emocjami niestety nasiąka, musi się sobie z nimi radzić. Wyobraźmy sobie siebie, że w poniedziałek ktoś nie wypije z nami kawy, we wtorek ktoś nam wrzuci coś do plecaka, I tak naprawdę to nakręca gdzieś tą spiralę.
1: Gdzie zaczyna się, kiedy zaczyna się przemoc rówieśnicza, a kończy zwykłe dokuczanie, które każdy z nas z własnych doświadczeń z lat szkolnych zna?
4: Dzieci tutaj mają trudność często właśnie w rozróżnieniu tym, czym jest żart, a czym jest przemoc. Dlatego, że my często z nimi o tym nie rozmawiamy, czy to w szkole, czy w domu. I czasami, tak paradoksalnie, dzieci często robiąc przemoc, nie wiedzą, że robią przemoc. Myślą może, że to żart, chcą często zaimponować grupie. Zresztą też, tak jak tutaj rozmawialiśmy, 9 na 10 uczniów mogło doświadczyć przemocy rówieśniczej, a połowa z nich w tym samym badaniu twierdzi, że nie zgłosiło sytuacji przemocy, dlatego że się z nią nie spotkało, co pokazuje, że to rozpoznanie, że robimy komuś krzywdę, jest naprawdę tutaj takie trudne.
1: To ta przemoc może się przejawiać jako zrobienie na złość na lekcji, wrzucenie czegoś do plecaka, jak pani mówi, ale jest także cyberprzemoc. Co możemy o niej powiedzieć?
4: Tak, tutaj wraz z rozwojem nowych technologii ta cyberprzemoc rzeczywiście, ona dość mocno jest wyraźna. Ona jest, przejawia się w dosyć taki okrutny sposób, no ale dlatego, że w internecie dzieci myślą, że są bardziej anonimowe i też nie widzą reakcji drugiego człowieka na coś, co zrobią, na to, co napiszą, na to, co opublikują. Też, co jest takie charakterystyczne, to to, że te treści zostają dłużej. Kiedyś, jeśli ktoś zrobił jakiś żart na szkolnej wycieczce, to wiedziała o tym ta wycieczka, autokar. I można było szybko o tym zapomnieć. A teraz te treści też są dłużej przechowywane, dlatego też są bardziej dotkliwe. Można je udostępnić całej klasie czy grupie rówieśniczej poza szkołą. Ale też warto tutaj wspomnieć, że same smartfony i media społecznościowe nie są tutaj takim głównym problemem, dlatego że najwięcej dzieci właśnie doświadcza takiego wyśmiewania, krytykowania wyglądów czy wykluczenia z grupy. To są takie zachowania, które my już znamy i one się na ten internet przeniosły i ten internet właśnie je multiplikuje i ułatwia ich rozprzestrzenianie się.
1: Gdy występuje przemoc fizyczna, to efektem tego, nie wiem, na przykład mogą być siniaki. Natomiast tutaj pojęcie jest o wiele szersze, bo chyba rzadziej jest to tego rodzaju przemoc. Jak poznać, że nasze dziecko jest ofiarą jakiejś formy przemocy?
4: Przede wszystkim, jeżeli zauważymy jakieś zmiany w zachowaniach. To, że dziecko miało jakieś zainteresowania, a teraz może nie do końca ma chęć, żeby się bawić, czy żeby właśnie rozwijać swoje pasje. To, że nie chce na przykład chodzić do szkoły, a wcześniej chętnie chodziło do tej szkoły. Może mniej opowiada o swoich znajomych. Mogą się też pojawić takie objawy psychosomatyczne, bóle głowy, bóle brzucha, przewlekłe zmęczenie. Więc tak naprawdę wszelkie tutaj oznaki też takie związane ze zdrowiem fizycznym też mogą świadczyć o doświadczeniu nawet tej przemocy psychicznej, więc bycie takim uważnym i bycie w ciągłym kontakcie z dzieckiem, takie szczere, otwarte zainteresowanie na pewno będzie taką postawą, która będzie tutaj sprzyjała tym, że będziemy wiedzieli, jeżeli coś się zadzieje.
1: Bardzo dziękuję. Joanna Kopycka, która reprezentuje dział badawczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia. A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
1: Brakuje 20 miliardów złotych na CPK. O tym możemy przeczytać dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rząd liczył na 33 miliardy z Unii Europejskiej, by budować szybką linię Y z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Realnie jest jednak 10-12 miliardów, przyznaje w rozmowie z dziennikiem Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. W wieloletnim planie finansowania CPK do roku 2032 na inwestycje kolejowe zapisano 76 miliardów. Oprócz pieniędzy unijnych przewidziano tam także 43 miliardy z emisji obligacji skarbowych. Już teraz brak zabezpieczenia całości finansowania powoduje opóźnienia. Choć we wrześniu 2025 roku spółka CPK zapowiadała, że wszystkie postępowania na budowę linii dużych prędkości z Warszawy przez planowane lotnisko w Baranowie do Łodzi zostaną ogłoszone do połowy tego roku, to dotąd wystartowały tylko 2 z 6 przetargów, wylicza dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Offset do Apaczów został domknięty. Będzie centrum remontowe silników. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. W poniedziałek, właśnie dzisiaj, zostanie zawarta 3. wykonawcza umowa offsetowa związana z tymi zakupami. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 za ponad 500 mln mają uzyskać kompetencje do serwisowania silników T-700. W sumie na zakup tych amerykańskich statków powietrznych zapłacimy około 40 miliardów złotych. Dostawy są zaplanowane na lata 2028-2032 i po ich zakończeniu Polska, nie licząc Stanów Zjednoczonych, stanie się ich największym użytkownikiem na świecie. Warto jednak pamiętać, że to dopiero początek naszych wydatków. Przyjmuje się, że sam zakup to około 30% kosztów w tak zwanym cyklu użycia uzbrojenia. Upraszczając, oznacza to, że kolejne 40 lat, przez te kolejne lata wydamy na śmigłowce Apache kolejnych ponad 80 miliardów, co uśredniając będzie oznaczało ponad 2 miliardy złotych rocznie. Teraz zaglądamy do Gazety Wyborczej, gdzie przeczytamy o tym, o takiej możliwej perspektywie, jak z filmu science fiction. Kiedy zaatakują nas roje AI? Takie pytanie w tytule artykułu. Scenariusze science fiction realizują się już dzisiaj. Roje agentów działają niezależnie, atakują firmy i prowadzą kampanie wpływu. W tym czasie Unia Europejska nie ma własnych narzędzi do obrony i nie widać, by chciała w ogóle je stworzyć. Autonomiczne roje agentów sztucznej inteligencji komunikujących się ze sobą prowadzą skuteczne działania ofensywne w internecie. Są to zarówno niewinne, w cudzysłowie, roje agentów, które uciekają ze środowisk testowych, aby zdobyć odpowiedzi do zadań, jak i zaplanowane działania ofensywne, na przykład grup hakerskich powiązanych z rządami. Scenariusze z powieści science fiction dzieją się właśnie w tej chwili. Jednocześnie coraz więcej osób i organizacji może wykorzystywać roje agentów AI do dowolnych celów, w tym przestępczych czy też szpiegowskich. Możliwości, które do tej pory miały jedynie firmy takie jak OpenAI czy Anthropic, są dostępne coraz szerzej. Otwarte modele, głównie chińskie, są zaledwie od 6 do 12 miesięcy za zachodnimi. Te nie odmówią wykonania nieetycznego czy też nielegalnego zadania, tak jak to miało miejsce w przypadku czata GPT i Clouda, o czym dzisiaj przeczytamy w Gazecie Wyborczej.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
7: Autopromocja.
8: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10.40. Adam Mielek.
9: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
11: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
10: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
12: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Reklama. Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
24: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
31: W 29. urodziny Carrefour
0: Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
2: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6:40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 36,38% głosów zdobył w pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała. W drugiej turze głosowania zmierzy się z Moniką Piątkowską, na którą zagłosowało 29,91% osób. To wyniki z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła 43,5%. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 7:00. Potężny niż znad Atlantyku, tak zwany Nor'easter, drugi dzień z rzędu pustoszył północno-wschodnie wybrzeże USA, powodując rozległe powodzie, zniszczenia i przerwy w dostawach energii. W Nowym Jorku zginął pracownik miejskiej administracji mieszkaniowej, na którego runęło drzewo. W New Jersey wezbrany ocean zalewał nisko położone dzielnice przy każdym kolejnym przypływie. Według agencji AP w niektórych częściach tego stanu od piątku spadło ponad 10 cm deszczu. Połączenie intensywnych opadów, spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Silny wiatr powalał drzewa i słupy sieci energetycznej. Władze New Jersey i Nowego Jorku ostrzegły, że kolejne wysokie przepływy mogą przynieść dalsze podtopienia. Dzikie zwierzęta coraz śmielej wchodzą do polskich miast. Problem istnieje m.in. w Warszawie. W minionym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował o zniesieniu limitu działań wobec zwierząt stwarzających zagrożenie. Eksperci ostrzegają jednak, że sam odstrzał i odłów nie rozwiążą problemu i konieczne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim ograniczenie dostępu do jedzenia. Mówił o tym w TOK FM dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Otworzyliśmy stołów w miastach.
9: No
8: tego
9: właśnie.
8: Tego pokarmu jest naprawdę bardzo dużo. To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki, czy no on jest po prostu wszędzie.
7: Zdaniem eksperta samo ograniczenie liczby dzików nie wystarczy, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pożywienia. A sprawę odstrzału dzików w Warszawie rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny, bo organizacje walczące o prawa zwierząt kwestionują ważność uchwały podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Organizacje liczą, że wejście w życie przepisu zatrzyma wojewoda mazowiecki, bo ich zdaniem uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, w których wypowiedziała się tylko jedna ze stron. Mówi mecenas Adam Kuczyński z Fundacji Niech Żyją.
10: Jeżeli wojewoda się nie przesunie, nie podzieli naszej argumentacji, to sąd administracyjny da po łapkach sejmikowi województwa, że po to są przepisy, żeby je przestrzegać, a nie po to, żeby je naciągać.
7: A przepisy, o których mowa, dają w Warszawie zielone światło na odłów dzików bez limitu przez najbliższe 2 lata. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 będzie w centrum, a do 24 na zachodzie kraju. Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Za 17 minut 7:00 to jest pierwszy program TOK FM. Pierwsza tura wyborów w Krakowie za nami. I w związku z tym łączymy się teraz z profesorem Andrzejem Piaseckim, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry panu, panie profesorze.
12: Dzień dobry.
11: Jaki jest ten poniedziałek powyborczy w Krakowie?
12: Ale interesujący, dlatego że wybory w roku bez wyborów, w sensie ogólnopolskich innych lekcji, wreszcie wybory po referendum, no i wybory takie, które zawsze skupiają uwagę mieszkańców, bo wybory te personalne, prezydenckie, burmistrza, wójta, one zawsze budzą większe zainteresowanie, więc myślę, że dzisiaj wielu Krakowian zaczyna dzień od analizy tego, co internet przyniesie. Oczywiście wyniki, frekwencja, ale także spekulacje na temat tego, jak będzie wyglądała druga tura.
11: Mm-hmm. To może powiedzmy, kto znajduje się w tej drugiej turze, jeśli jakiś wyborca, nie wiem, wczoraj wcześniej poszedł spać, teraz włączył to kafem i budzi się w tej rzeczywistości. To wygląda to następująco. Łukasz Gibała,

0: bohaterem po pierwszej turze i chyba ma też większe możliwości, jeśli patrzeć na wyniki pozostałych kandydatów w pozyskiwaniu głosów. Co do Moniki Piątkowskiej, to przypomnę, że ona z kolei miała chyba największą dynamikę przyrostu głosów, bo startowała tam bliżej 10%. Nawet wczoraj wieczorem te wyniki tuż po zamknięciu lokali wyborczych dawały jej tam 24-26%, a teraz 27-29%, 30% prawie.
1: Dodajmy, że Monika Piątkowska dzisiaj będzie w poranku TOK FM po godzinie 7, także tutaj warto z nami pozostać. 29,91. To jest więcej niż dawały jej sondaże, prawda?
0: Tak, to też ciekawa sytuacja, bo zazwyczaj kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską, w ogóle Koalicja Obywatelska w wielu przypadkach ma takie potem zaniżone wyniki w stosunku do sondaży, czyli deklaruje tam 30%, że głosowało, a okazuje się 28%. A teraz mamy odwrotną sytuację. Bardzo interesujące zjawisko.
1: A z czego ono może wynikać?
0: Być może też z tego, że te badania były nieprecyzyjne. W jednym 24%, w drugim 28%. To jest jednak dużo punktów procentowych różnicy.
1: Ale jednak więcej też niż zarówno w jednym, jak i drugim.
0: Tak, sondażu. Tak. Jeśli popatrzeć też na przyrost tych głosów, to tak jak powiedziałem, dynamika duża, wysoka, świadczy to o tym, że elektorat Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie się zmobilizował. Być może też kampania w jakimś stopniu była skuteczna.
1: Łukasz Gibała. Kto to jest? Kim są jego wyborcy?
0: Łukasz Gibała w Krakowie chyba ma dużą rozpoznawalność i w odróżnieniu od pozostałych kandydatów nie musiał tutaj swojego nazwiska promować tak bardzo, ponieważ startował już czwarty raz w wyborach. Wcześniej był posłem, był radnym i radnym sejmiku miasta, więc jako lokalny działacz jest znany. A jego wyborcy to chyba w większości ci, którzy w referendum zagłosowali za odwołaniem poprzednika, czyli Aleksandra Miszalskiego. I właśnie ten motyw zmiany w wyborach był chyba trochę mało widoczny, ale wybory były w jakimś sensie kontynuacją referendum, no bo było wiadomo, że po takim efekcie, jeśli chodzi o wyniki referendum, to będzie nie tylko oczywiście zmiana personalna, ale też zmiana polityki miejskiej. I Gibała to w jakimś stopniu utożsamia. To właśnie w swojej osobie ten projekt referendum, zmiany, no i teraz takiej dynamicznej akcji na prezydenturę. Chociaż 36% to jest jeszcze daleko do tej połowy, prawda? 50+.
1: Sondaże natomiast dawały trochę większy wynik kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, panu Drewnickiemu. Tak. Tutaj nie 19, co było tak pozytywnie przez niego komentowane jeszcze wczoraj wieczorem, a 17. Czy to mimo wszystko jest dużo jak na PiS w Krakowie?
0: Raczej tak. To znaczy, że jest to elektorat zdyscyplinowany, który się odliczył mimo tych turbulencji teraz wewnątrz tej partii. 17% to jest prawie, że tyle samo, co ma Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach, w ostatnich sondażach. Ale z drugiej strony ta tendencja spadkowa pokazuje, że nawet taki kandydat wytrawny, jakim jest Michał Drewnicki, który jest radnym, znanym działaczem, też lokalnym, nie potrafi wyjść poza ten sufit właśnie procentów, które w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobywa. I to niedoszacowanie też ciekawi, bo zawsze właśnie PiS miał więcej głosów, potem więcej procent głosów po wyborach niż w sondażach, a tu jest sytuacja odwrotna.
1: Czy Łukasz Gibała, mimo tego dobrego wyniku w pierwszej turze i jeszcze potencjału na zdobycie innych głosów, tak uważam, i tutaj tak widzimy chyba z tych liczb, czy on może przegrać w ogóle?
0: A na tym polegają wybory, że zwłaszcza przy takich prawie wyrównanych wynikach 30-36, wszystko się może wydarzyć. Bardzo dużo zależy od kampanii i mobilizacji elektoratów. Ta frekwencja 43% była raczej wysoka jak na tego typu wybory, czyli przedterminowe wybory tylko w jednym mieście, wybory bez wyborów radnych. Więc jeśli to frekwencja będzie, jeśli ta frekwencja będzie wyższa, to moim zdaniem pojawia się pewne zagrożenie dla Łukasza Gibały.

0: to by znaczyło, że elektorat Koalicji Obywatelskiej może się zmobilizować. Bo przypomnę, że w mieście to tak bliżej 50% przy wyborach radnych, przy wyborach ogólnopolskich ta partia uzyskiwała.
1: Na kogo zagłosują wyborcy Michała Drewnickiego z PiS-u? I tu na wstępie już zaznaczę, że no chyba nie będzie to pani Piątkowska.
0: Tak, tu mogę powiedzieć, że raczej zagłosują przeciwko pani Monice Piątkowskiej w taki sposób, że nie pójdą na wybory albo poprą Łukasza Gibałę. Tu takie sumaryczne zestawienie, czyli 17% plus 36% pokazywałoby łatwe zwycięstwo Gibały, ale przypomnę, że w 2024 roku elektorat PiS nie poparł tak gremialnie tego kandydata i dlatego minimalnie on przegrał z Miszalskim. Wyciągano mu właśnie różnego rodzaju antypisowskie wypowiedzi z przeszłości, może też taki liberalny model gospodarki, który preferował, ale z drugiej strony ta niechęć do kandydatki Koalicji Obywatelskiej może być dla wyborców PiS-u mobilizująca.
1: Czy wyniki wyborów w Krakowie możemy traktować jako ogólnokrajowy sondaż partyjny?
0: Raczej nie. To jednak są wybory lokalne, to są wybory personalne, to są wybory przy takim oderwaniu od spraw krajowych, bo przecież...
1: Ale niektóre rzeczy się zgodziły. 17% dla kandydata PiS-u, no tyle PiS ma teraz w sondażach. 10% w sumie dla kandydatek lewicy, no to mniej więcej lewica taki ma też wynik sondażowy.
0: Tak, to są elektoraty partyjne, one się tu odliczyły, ale jeśli chodzi o merytorykę kampanii, a to była kampania merytoryczna, to kwestie krajowe, czy właśnie te kwestie zagrożenia zewnętrznego, w jakim jesteśmy w tej chwili, do tego jeszcze te podziały, powiedzmy centralne, warszawskie, tutaj miały mniejsze znaczenie, dlatego myślę, że politycy nie powinni projektować tych wyników w skali krajowej. Owszem, jeśli chodzi o Lewicę i PiS, to tutaj mamy takie właściwie identyczne wyniki w kraju i w Krakowie, no ale to tu i teraz. Ciekawy jestem sam, jak to będzie za 2 tygodnie, kogo też poprą wyborcy Lewicy, bo to nie musi być też tak, że ta koalicja rządząca odtworzy swoje siły w Krakowie, bo nawet w tej pierwszej turze tego nie udało się zrobić.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy o 2 scenariuszach możliwych za 2 tygodnie. Co by oznaczała dla naszej polityki wygrana Gibały, a co wygrana Piątkowski? Jakby pan mógł krótko takie 2 perspektywy nam pokazać.
0: Dla Krakowa, dla Polski, jeśli chodzi o zwycięstwo Łukasza Gibały, byłoby to coś nowego, byłaby to zmiana, którą Gibała już lansował w czasie referendum. I to byłaby pewna konsekwencja tego głosowania z maja tego roku. Jednocześnie jego porażka chyba by stawiała pod znakiem zapytania dalsze kandydowanie. Jeśli wygra Monika Piątkowska, tutaj ona być może będzie bardziej kontynuacją niż zmianą, ale to też będzie sensacja. Pierwsza kobieta jako prezydent, do tego jeszcze kwestie właśnie ogólnopolskie, i to, że tak to samo, co mówiłem przy okazji Łukasza Gibały, jej porażka prawdopodobnie też nie dałaby jej szans później w wyborach parlamentarnych czy innych, więc ci kandydaci grają wysoką stawkę. A jednocześnie mówię o skali krajowej, bo w wielu miastach przygotowywane są referenda. Zwycięstwo Gibały by te referenda mogło pobudzić. Natomiast jeśli chodzi o Piątkowską, która jest bardziej kontynuacją niż zmianą, to być może wielu Krakowian by sobie zadawało pytanie, to po co my w tym referendum odwoływaliśmy prezydenta związanego z tą samą partią, co teraz wybieramy. Tak, to będą bardzo interesujące wybory 11 października.
1: Tutaj pewne znaczenie oczywiście ma aktywność, nie wiem, premiera, czy też lidera Prawa i Sprawiedliwości, ale ci liderzy ogólnokrajowi mogą zarówno pomóc, jak i zaszkodzić swoim poparciem kandydatom. Jak pan sądzi?
0: Tak, byłem też zdziwiony tutaj przed pierwszą turą, że ta aktywność liderów partyjnych nie była tak duża. Być może oni się obawiali, że ewentualna porażka też będzie dla nich problemem, ich kandydatów. Być może też zbierają siły na drugą turę. Przecież w ogóle nie zaangażował się na przykład prezydent, a mógł, prezydent państwa mógł to zrobić. Można tu było próbować tworzyć symulację paktu senackiego z jednej i z drugiej strony, bo przecież i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska o takim pakcie senackim mówią i tego nie było. Czy będzie w drugiej turze? Raczej nie, bo wyniki pierwszej tury, a zwłaszcza to ten sukces Gibały, powoduje, że nie można tutaj w 100% tego przekładać na politykę ogólnokrajową. Natomiast jeśli chodzi o Monikę Piątkowską, to z pewnością liderzy Platformy, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej zaangażują się w poparcie tej kandydatki.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był z nami. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze tylko dodam, że po godzinie 7.40 Monika Piątkowska, senatorka klubu parlamentarnego KO, będzie z nami w poranku TOK FM. W poranku, który poprowadzi dla państwa Dominika Wielowiejska. Wszak dzisiaj tak poniedziałek jest. Powyborczy. Cześć Dominika.
2: Dzień dobry.
1: Co u ciebie oprócz tej chyba głównej gościni dzisiaj?
2: Wspomniałeś już o pani senator Monice Piątkowskiej, 7.40, ale wcześniej Michał Dworczyk, 7.20, europoseł formacji Rozwój Plus. Po godzinie 8 Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Tutaj bardzo dużo tematów, bo i paliwa, i losy TVN, i spółki Skarbu Państwa, nominacje, rozgrywki rozmaite wokół tych nominacji. Po 8.20 Michał Kolanko i Magdalena Chrzczonowicz. Oczywiście takim motywem przewodnim komentarzy będą wybory w Krakowie.
1: Bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska już z państwem zostaje po informacjach poranek TOK FM. A my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska, Piotr Gawroński, Liwia Prącyńska i Wojciech Muzel. Dobrego dnia państwu życzymy. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Oficjalne wyniki zostały opublikowane, a kandydaci na prezydenta Krakowa od razu ruszają z działaniami przed decydującym głosowaniem. Stołeczna organizacja referendalna chce odwołania władz Warszawy. Dziś inicjatorzy mają złożyć u komisarza zebrane w tej sprawie podpisy. Są kolejni zabici i ranni po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Minęła 7, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Krakowie nie ma chwili przerwy czy odpoczynku po pierwszej turze głosowania w wyborach na prezydenta miasta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką, która odbędzie się 11 października. We wczorajszym głosowaniu Gibała zdobył 36,38% głosów, a Piątkowska 29,91%. Jakie są zatem plany kandydatów na te najbliższe godziny? O to pytamy krakowską reporterkę TOK FM, Katarzynę Młynarczyk.
9: Kwadrans temu Gibała wyruszył w miasto rozdawać obwarzanki na Rondzie Mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
10: Teraz zamierzam skupić się wyłącznie na rozmowie z ich wyborcami. Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
9: O 9.30 w tym samym miejscu z mieszkańcami spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
11: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
9: Pierwsza tura wyłoniła więc dwójkę finalistów, ale od dzisiaj zaczyna się zupełnie nowa gra o tych wyborców, którzy wczoraj postawili na kogoś innego. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: W Warszawie jest zupełnie inaczej niż w Krakowie. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowiada na pytanie o to, czy w stolicy jest realne odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Na razie skończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Jej organizatorzy chcą też odwołania Rady Miasta Warszawy. Dziś zebrane podpisy mają złożyć u komisarza wyborczego. Ze szczegółami reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
12: Równo tydzień temu organizatorzy zbiórki mówili, że zebrali tu cytat grubo ponad 100 tysięcy podpisów, ale ile dokładnie nie chcieli mówić, by nie zapeszać. Grzegorz Schetyna pytany o to, czy referendum, a w jego konsekwencji odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta jest realne, mówi, że tego nie czuje.
13: Nie mam takiego wrażenia, że to jest coś, na co warszawiacy czekają, że tak się bardzo angażują.
12: Dobrze by było, gdyby udało się zwołać to referendum, mówi Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości, partii, która stołecznej operacji referendalnej oficjalnie nie poparła, co nie znaczy, że nie przyglądała się jej życzliwie. Polityk pytany jednak wprost o prawdopodobieństwo odwołania Trzaskowskiego odpowiada wymijająco.
14: Gdyby doszło do referendum, możliwe,
6: wierzę, mieszkańcy Warszawy, tak żeby podjęli taką decyzję jak mieszkańcy Krakowa.
12: Organizatorzy zbiórki potrzebują około 132 tysięcy podpisów, by doprowadzić do referendum. Zebrać chcieli o 20% więcej, dla pewności, że nie zabraknie głosów ważnych. Tomasz Fenske, TOK FM.
8: 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. Poinformował dziś rano burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Jak mówił w pierwszym programie TOK FM Artur Żak z platformy Czarne Niebo, Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie.
14: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego. To z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
8: Poszkodowanych w Charkowie może być niestety więcej, mówi w TOK FM Artur Żak.
14: Niestety my już tutaj na Ukrainie się przyzwyczailiśmy, że dodatkowo Federacja Rosyjska bardzo często stosuje taką taktykę double tap, takiego podwójnego uderzenia, czyli w momencie, w którym przylotuje pierwszy pocisk, czy też bomba lotnicza, przyjeżdżają służby ratownicze i po jakimś czasie następuje kolejne uderzenie.
8: W ostatnich tygodniach również Kijów jest atakowany niemal codziennie. Wczoraj w stolicy Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku zginął mężczyzna. Z kolei 3 osoby zginęły w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy. Tłum kibiców przywitał wczoraj w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją.
15: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
16: Lot Gold.
15: Lot Gold właśnie.
17: Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
18: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
8: Z kibicami czekającymi na swoich sportowych idoli na lotnisku Chopina rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. To oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. A w postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej przerwy wrócił na filmowy plan. I jak podkreśla, tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
19: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Stangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
8: W filmie Macieja Kawalskiego zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. W kinach Lalkę obejrzeć będzie można od środy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 7.20. A dzień przed nami przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego, ale i tam o opadach deszczu w prognozach mowy nie ma. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 24 stopni, około 21 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja Państwu chcę zrelacjonować, co się działo przez tę noc, bo sytuacja była bardzo ciekawa, a mianowicie exit poll, który został ogłoszony przez największe stacje telewizyjne, czy pokazywał, że wygrywa oczywiście Łukasz Gibała, on był faworytem, ale kandydatka koalicji rządzącej, części koalicji rządzącej, Monika Piątkowska, miała wedle tego pierwszego sondażu zdobyć 24% z kawałkiem. No i wówczas komentatorzy już ogłosili totalną klęskę Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka, po czym tak zwany późny exit poll pokazał, że notowania tej kandydatki wzrosły do blisko 30% i taki jest w tej chwili oficjalny wynik tych wyborów. Łukasz Gibała 36,38%, a Monika Piątkowska 29,9%. 81%. W związku z tym trochę głupio wyszło. Zawsze trzeba pamiętać, że warto poczekać na te późniejsze wyniki z tym komentowaniem. Taka niestety jest zasada i ona obowiązuje jakby obie strony, bo zdarzało się, że już obie strony zbyt wcześnie ogłosiły klęskę albo bezapelacyjne zwycięstwo. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Łukasz Gibała jest nadal faworytem, dlatego że jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, no to ci, którzy mają dość wysokie poparcie, to kandydaci raczej krytyczni i wobec rządu Donalda Tuska i antyrządowi. No, nie zmienia to też postaci rzeczy, że wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z wyborów w Krakowie w kontekście wyborów parlamentarnych w przyszłym roku też jest niezwykle ryzykowne z bardzo wielu powodów. Łukasz Gibała, który był kiedyś politykiem Platformy Obywatelskiej, potem ruchu Palikota. Dzisiaj z kolei, jak rozumiem, będzie się układał z prawicą, a w każdym razie liczy na dużą część głosów. Dzisiaj nie jest związany z żadną partią, w związku z tym bardzo trudno cokolwiek prorokować w tej sprawie. Oczywiście można uznać, że wynik ekipy rządzącej, mam na myśli Monikę Piątkowską, a także Darię Gosek-Popiołek, no nie jest porażający, ale trzeba też pamiętać o tym, że frekwencja teraz w tych wyborach przedterminowych wyniosła 43,5%. W wyborach samorządowych w 2024 roku wyniosła blisko 52%, więc tu już mamy dość istotną różnicę, a frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 roku wyniosła w Krakowie 74%, więc naprawdę ostrożnie. Chociaż oczywiście druga tura będzie bardzo ciekawa, też istotne jest to, jaka będzie różnica między kandydatami, między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. To tyle, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, a ja chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć, co poza tym znajdą Państwo w gazetach codziennych czy w tygodnikach. I tak w Newsweeku ciąg dalszej historii o Karolu Nawrockim i o zarabianiu na spotkaniach z prezydentem, dlatego że Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski piszą tak. Nie wiadomo, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu, jakie firmy zapłaciły za patronat, ani nawet jakie uczestniczyły w polsko-amerykańskim szczycie Fundacji Pisowskich Menedżerów pod patronatem prezydenta. Przypomnijmy, że sytuacja jest taka, iż organizacja pod tytułem Centrum Strategii Rozwojowych urządziła w Nowym Jorku przy okazji wizyty Karola Nawrockiego szczyt biznesowy, sprzedawała pakiety różnego rodzaju za bycie sponsorem tego szczytu, przy czym jednocześnie to kancelaria prezydenta ponosiła koszty na przykład związane z wynajęciem przestrzeni na tę imprezkę. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z pieniędzy podatników są finansowane koszty, a zarabia prywatna fundacja. Dodajmy także, że minister prezydencki Karol Rabenda zapraszał na ten szczyt biznesmenów, oczywiście odsyłając później do fundacji, więc sprawa jest bardzo nieprzejrzysta. Informatorzy, dziennikarze wskazywali, że przedsiębiorcy, którzy by się decydowali na wykupienie takiego pakietu, otrzymali taką mglistą obietnicę, że będą mieli bliski kontakt bądź to z prezydentem, bądź z ministrami prezydenckimi. To oczywiście budzi bardzo poważne wątpliwości, dlatego że powtarzam jak mantrę, lobbying jest rzeczą naturalną w demokracji. Przedsiębiorcy powinni jak najbardziej podróżować czy z prezydentem, czy z premierem. Ich postulaty są bardzo ważne, należy ich słuchać, ale jest potrzebna jedna fundamentalna zasada – przejrzystość. Kto za co płaci, dlaczego, jakie argumenty przedstawił, czy jego postulaty zostały spełnione i czy aby na pewno spełnienie tych postulatów konkretnych przedsiębiorców jest zgodne z interesem publicznym. Niestety na te pytania nie możemy sobie odpowiedzieć, skoro nie wiemy, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład. Powtarzam jeszcze raz, miał prawo zabierać, ale musimy wiedzieć, kogo i dlaczego i co z tego wynikło. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w Newsweeku też znajdą Państwo bardzo ciekawy tekst Piotra Milewskiego, Szach czy mat, Jeśli chodzi o wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, pytanie nie brzmi, czy za 5 tygodni demokraci spuszczą republikanom manto, tylko jak będzie bolesne, wskutek obłąkańczej polityki Trumpa mają szansę przejąć obie izby kongresu. Benzyna jest 1,5 razy droższa niż za Bidena, pomidory o 40%. Wskutek ceł Donalda Trumpa stal podrożała w porównaniu z początkiem 2025 roku dwukrotnie, aluminium o 150%, choć wzrost cen światowych wyniósł tylko 32,5%. Zresztą na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przeczytają Państwo, że prezydent USA twierdzi, że to Teheran bardziej potrzebuje umowy, bo przegrywa wojnę. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. A jako ciekawostkę chcę Państwu przedstawić informacje na temat tego, co mamy na okładce sieci. Nie uwierzą Państwo. Tylko u nas. Awantura o lalkę. Głośny serial podzielił Polaków. Nasz werdykt jest jednoznaczny. Tania prowokacja, demolowanie klasyki, wypaczanie sensu powieści. Śmieję się dlatego, że muszę powiedzieć tak, jeżeli tygodnik związany z największą partią opozycyjną, właściwie stanowiący swego rodzaju, pełniący swego rodzaju funkcję rzecznika tej partii, zajmuje się serialem z tego powodu, że scenarzyści odeszli od fabuły książki Bolesława Prusa, to muszę powiedzieć, to jest szczęśliwy kraj, jeżeli ma takie problemy. Naprawdę. I bardzo mnie to bawi. Chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Krzysztof Warga, pisarz felietonista Newsweeka, zawsze powtarzał, że jeżeli w kulturze nie ma jakiegoś skandalu i konfliktu, to właściwie jest okropnie nudno, więc w końcu nam się zdarzył bardzo fajny skandal, bardzo fajna awantura. Zresztą Warga w tym numerze Newsweeka pisze, lalka jest uniwersalną arcypowieścią właśnie dlatego, że da się przerabiać, zmieniać, współcześniać i tylko na tym zyskuje. W każdym razie widzę, że tygodnik sieci intensywnie reklamuje ten serial. Bardzo dobrze. Myślę, że Polacy powinni przeczytać książkę jeszcze raz może, albo po raz pierwszy obejrzeć serial Netflixa w reżyserii Pawła Maślony, no i potem jeszcze zobaczyć drugą wersję kinową lalki. Naprawdę serdecznie zachęcam, widzę, że tygodnik sieci właśnie do tego nas namawia. Jeśli chodzi o tygodnik do rzeczy, to muszę Państwu powiedzieć, że tutaj mamy sytuację, w której niestety muszę powiedzieć to z żalem, tygodnik Pawła Lisickiego właściwie już jest tylko eksponentem poglądów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, już nawet nie Konfederacji. Na skraju katastrofy, kto próbuje wciągnąć nas w wojnę. Paweł Lisicki przeszedł naprawdę bardzo długą drogę. Nie zauważył razem z Grzegorzem Braunem, że Rosja bardzo często atakuje obiekty blisko polskiej granicy. Także jest to dla nas sytuacja bardzo niebezpieczna. Nikt z nas nie chce wojny. To Rosja jest agresorem. Co się stało z Pawłem Lisickim, że nie jest w stanie tego dostrzec? Naprawdę, był to kiedyś publicysta prawicowy, umiarkowany, rozsądny. Oczywiście o konserwatywnych poglądach, to akurat nie ulega żadnej wątpliwości. No, ale jednak tu okazało się, że nastąpiła gwałtowna zmiana. Bardzo mnie to martwi, bo nie chciałabym, żeby lobby prorosyjskie rosło w siłę. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Michał Dworczyk, europoseł Formacji Rozwój Plus. Po 7.40 senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Po godzinie 8.00 minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
16: Autopromocja.
21: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
22: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
21: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
22: Pogadajmy o tym.
21: Czas rodziców, sobota po 13:00.
22: Ula Malko.
21: Krzysztof Horwat.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
16: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
23: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
24: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.20, Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników ciąży na pracodawcy, dlatego w razie alertu o zagrożeniu atakiem z powietrza to pracodawca powinien wskazać miejsce bezpiecznego schronienia, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jednocześnie przyznał, że jego resort obecnie nie pracuje nad przygotowaniem wytycznych dla pracodawców w kwestii tego, co mają robić w razie otrzymania alertu o zagrożeniu. Inicjatorom referendum nie udało się odwołać wójta gminy Poczesna koło Częstochowy Artura Sosny. Frekwencja w przeprowadzonym wczoraj głosowaniu wyniosła nieco ponad 8% i nie przekroczyła wymaganego progu, przez co referendum zostało uznane za nieważne. Arkadiusz Klapiński wygrał przedterminowe wybory wójta Rokietnicy, zdobywając 51,62% głosów. Dotychczasowy zastępca wójta zastąpi Bartosza Derecha, który objął stanowisko zastępcy prezydenta Poznania. W TOK FM czas teraz na sport.
14: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie jest rewanż za przegrany baraż. Selekcjoner Jan Urban oraz jego piłkarze na każdym kroku podkreślają, że dzisiejszy mecz ze Szwecją nie ma dla nich żadnego podtekstu. Przypomnę, pół roku temu Szwedzi zatrzasnęli nam przed nosem drzwi do Mistrzostwa Świata. Rzeczywiście nie było takiego tematu, mówi obrońca Tymoteusz Puchacz.
16: Takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No też ja z mojej perspektywy mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne. No bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
15: Przed wieczornym meczem sporo osób zastanawia się, czy selekcjoner znów postawi na Roberta Lewandowskiego, który w piątek z Bośnią i Hercegowiną zagrał bardzo źle. Jan Urban tłumaczył w Szwecji kapitana swojej drużyny.
17: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
15: Mecze ze Szwecją dziś o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem rozstawionego z piątką polskiego tenisisty będzie turniejowa siódemka Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W drugim półfinale rozstawiony z dwójką Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina zagra z Nikolozem Basilaszwilim z Gruzji. A jutro w finale debla wystąpi Jan Zieliński, który gra w Chinach w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Swoich rywali poznają za kilka godzin. Czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. Linda Noskowa wygrała z Eliną Switoliną 6-3-7-6, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą 6-2-6-3. W tej sytuacji nie było potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Czeszki sięgnęły po 12 tytuł, ale pierwszy od 8 lat. Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu mistrza świata na szóżu, ale przed nim jeszcze walka o brązowy medal w Ekstralidze. To w nadchodzący weekend, a z nami pierwsza odsłona barażowego pojedynku o ostatnie miejsce w elicie na przyszły sezon. PSŻ Poznań po zaciętym meczu pokonał Stal Gorzów 47-43. trzech rewanż w niedzielę. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
14: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju do 24 stopni, około 21, pokażą termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 17 na północnym wschodzie. Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać, ale i tam o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Dworczyk, przepraszam, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przypomnę wyniki pierwszej tury wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała, 36,38. Bardzo państwa przepraszam, coś mam z gardłem. Monika Piątkowska 29,9, Michał Drewnicki 17,5. PiS ma do państwa pretensje, że nie wsparli państwo jako formacja Rozwój Plus Michała Drewnickiego.
2: No, o ile pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość nie zwracało się z żadną prośbą o takie poparcie. Indywidualnie wiem, że część koleżanek i kolegów wspierała tego kandydata. Ja też trzymałem kciuki za niego, no chociaż jako osoba mieszkająca nie w Małopolsce nie miałem specjalnie możliwości wspierania go, natomiast nie było takich rozmów, a to nie był kandydat Rozwoju Plus, więc trudno oczekiwać, żebyśmy byli zaangażowani ze wszystkimi swoimi zasobami w tę kampanię.
0: Ale te 17,5% to dobry wynik?
2: Nie, no to chyba nie jest dobry wynik, dlatego że jak porównamy z wszystkimi zastrzeżeniami oczywiście co do takich porównań, ale jak porównamy z poprzednimi wyborami, czy to prezydenckimi, czy to parlamentarnymi, obecne wyniki kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to one nie mogą cieszyć. Zwłaszcza, że teraz nie było kandydata Konfederacji, więc pewnie część głosów Konfederacji też padła na pana Michała. Ja doceniam jego kampanię, bo widać, że olbrzymi wysiłek włożył w te miesiące pracy i przekonywania wyborców. No ale wynik jest taki, jaki jest. Myślę, że to powinna być dla wszystkich refleksja, jak w kolejnych wyborach powinniśmy współpracować, czy powinniśmy skupiać się, myślę, o wszystkich partiach centroprawicowych, czy powinniśmy skupiać się na wzajemnych atakach, czy powinniśmy raczej myśleć o współpracy.
0: Panie pośle, czy pańska formacja poprze Łukasza Gibałę w drugiej turze wyborów w Krakowie?
2: Nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji. Dyskusja jest przed nami. Na pewno podejmiemy taką decyzję w najbliższych dniach.
0: A pan za jaką opcją się opowiada?
2: Ja czekam na rozmowę w ramach zarządu stowarzyszenia. My różnimy się od wielu innych partii tym, że podejmujemy właśnie takie decyzje kolegialnie, po dyskusji. W związku z tym zaczekajmy.
0: Panie pośle, tutaj media zajęły się podróżą Karola Nawrockiego do Nowego Jorku i okazało się, że Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych urządziła konferencję, szczyt, na znalazła sponsorów, jak rozumiem, ale koszty poniosła kancelaria prezydenta. No i dzisiaj Newsweek pisze, że nawet nie wiemy, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu do Nowego Jorku, jakie firmy zapłaciły za patrona. Co pan sądzi na temat tego?
2: Po pierwsze, nie znam szczegółów poza medialnymi całych zdarzeń czy wszystkich działań związanych z wizytą pana prezydenta. Dla mnie ona miała wymiar przede wszystkim zasadniczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, bo pan prezydent skutecznie zabiega o obecność amerykańską w Polsce i budowę relacji polsko-amerykańskich i to jest dla mnie kluczowe. Po drugie, no już widziałem tak dużo różnego rodzaju manipulacji w relacjach różnych mediów nieprzychylnych panu prezydentowi prawicy, że do informacji medialnych się po prostu nie
0: rozumiem,
2: odnoszę.
0: Ale mam takie proste pytanie. Czy nie byłoby dobrze, żeby prezydent ujawnił po prostu, kogo zabrał na pokład swojego samolotu, jakie firmy zapłaciły za patronat na tej konferencji? To jest takie proste.
2: Ale jeżeli chodzi o podróże z samolotami w statusie HET, to akurat informacje o tym są dostępne, dlatego że stosowne przepisy to regulują, więc każdy, kto chce dotrzeć do tych informacji, nie będzie miał problemu. Zresztą każdy tak naprawdę obywatel w ramach dostępu do informacji publicznej może wystąpić o taką wiedzę.
0: Ale to by było takie proste, gdyby kancelaria prezydenta po prostu
2: tak
0: na to odpowiedziała.
2: Tak samo jak kancelaria premiera, tak samo jak kancelaria Sejmu, tak samo jak kancelaria Senatu. No, pani redaktor, to są właśnie takie tematy zastępcze, które mają odwrócić
0: nie,
2: uwagę od poważnych rzeczy.
0: Nie, wie pan co, to nie są zastępcze, bo to chodzi jakby o przejrzystość życia publicznego.
2: No ale to jeśli chodzi o przejrzystość, to zgadza się pani, że premier Tusk powinien publikować zawsze informacje, z kim lata, gdzie,
0: zgadzam się.
2: Spotyka. No więc jeżeli to jesteśmy zgodni w tym, że wszędzie dla wszystkich powinny być te same zasady i jeżeli oczekujemy od jednej kancelarii czy drugiej kancelarii jakiegoś działania, to powinniśmy dokładnie tak samo te cztery najważniejsze kancelarie
0: na razie
2: traktować.
0: Mamy pytanie do kancelarii prezydenta. Panie pośle, chciałam zapytać, co pan sądzi na temat sprawy Michała Moskala, bo jest to poseł PiS, który spotkał się z Przemysławem Kralem na Ibizie, potem zaangażował się w pracę nad poprawkami, firmował poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Poseł Moskal mówił, że jego spotkanie z Kralem nie dotyczyło ustawy, ale potem okazało się, że te poprawki, które PiS przygotował, przesłał Arturowi Chodzińskiemu, który pracował dla Przemysława Krala. Co pan sądzi na ten temat?
2: Znowu mogę odnosić się wyłącznie do informacji medialnych. I
0: nie, do oświadczenia Michała Moskala i Janusza Kowalskiego też może się pan odnosić.
2: Zgoda do oświadczenia Michała Moskala, bo jego to dotyczy, jak rozumiem, Janusz Kowalski zna to z jakichś innych powodów tę sytuację. Natomiast nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. I tutaj myślę, że pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące, które docierają i pewnie one wymagają wyjaśnienia. Natomiast nie rozstrzygam absolutnie o winie bądź braku winy poszczególnych osób, dlatego że od tego w Polsce są sądy.
0: Ale tu chodzi o standardy. To chodzi o standardy, nie tylko
2: no, na pewno
0: procesu
2: w tej sprawie,
0: sądowego.
2: Na pewno w tej sprawie wykazał się brakiem roztropności.
0: A nie ma pan takiego...
2: Pan Moskal, ale nie chcę oceniać, bo jeszcze raz powiedziałem, nie wiem, co on zrobił, a czego nie zrobił.
0: No na pewno wysłał do Artura
2: oceniać,
0: Chodzińskiego.
2: Czy złamał prawo, czy nie złamał prawa, więc w tej sprawie nie chcę się wypowiadać.
0: A nie czuje pan takiego rozgoryczenia, bo proszę spojrzeć, Michał Moskal jedzie na Ibizę, potem przesyła te poprawki PiS-u. Zbigniew Ziobro bierze pieniądze od Przemysława Krala. Oni nie są wyrzucani z partii, bo przypomnę, że nie ma w ogóle tego postępowania dyscyplinarnego w partii wobec Moskala, wobec Zbigniewa Ziobry. A pan takich rzeczy nie robił, został wyrzucony z PiS-u.
2: Pani redaktor, każda partia podejmuje decyzje samodzielnie na temat tego, kogo chce mieć w swoich szeregach, komu chce powierzać różne funkcje. O taki komentarz myślę, że najlepiej zwracać się do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ja rzeczywiście zostałem wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Byłem w tej partii 24 lata, ale dzisiaj współtworzę nowy projekt polityczny, Rozwój Plus, do którego wszystkich zachęcam. I mogę wypowiadać się w sprawie naszego stowarzyszenia, naszego środowiska politycznego.
0: Panie pośle, prokuratura, służby zatrzymały dwoje spin doktorów Prawa i Sprawiedliwości, Anna P. i Piotr M. No i chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura uważa, że została sfinansowana ta kampania niezgodnie ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej, a ponadto tak naprawdę realizowano cel partyjny. Co pan sądzi na temat tego zatrzymania?
2: Sądzę, że jest to jeden z elementów walki z oponentami politycznymi, którą prowadzi konsekwentnie pan Donald Tusk, pan premier Donald Tusk i pan minister Żurek. Zatrzymywanie po, nie wiem, 8 czy 9 latach kogokolwiek, przewożenie na drugi koniec kraju, tak jak ma to miejsce wielokrotnie, nie wiem, czy akurat w tym przypadku tak było, no to są takie typowe działania, których celem jest tak naprawdę zamęczenie ludzi, czy pokazanie, jakie dane środowisko jest nieuczciwe. Ja mówię to też ze swojego doświadczenia, bo ja jestem w 27 sprawach przesłuchiwany. W związku z tym wiem, jak te sprawy wyglądają. Jakiś czas temu musiałem tłumaczyć się, że nie jestem antysemitą, czy że nie podżegałem do nienawiści na tle narodowościowym i etnicznym, więc przeróżne kuriozalne zarzuty już słyszałem. I panie myślę, pośle, że po prostu to jest taki przypadek osób, ja rozumiem, które są prześladowane ze względu na przynależność czy sympatie polityczne.
0: Ja rozumiem, że pan jest krytyczny wobec tego, że służby o 6 rano zatrzymały te dwie osoby. One zresztą nie są aresztowane, prokuratura nie wystąpiła o areszt, ale no, zastanawiam się...
2: No to za naprawdę wielkoduszność.
0: Zastanawiam się, nie to tak dla wiedzy naszych słuchaczy, zastanawiam się, czy pan też tak protestował, kiedy policja weszła o 6 rano do domu Władysława Frasyniuka i go skuła.
2: Wie pani, uważam, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, natomiast ja byłem zawsze, jestem i jak sądzę będę, zawsze przeciwko wykorzystywaniu opresji, do których państwo ma prawo, no bo państwo jest instytucją, która ma prawo do stosowania w majestacie prawa opresji, ale jestem absolutnie przeciwnikiem wykorzystywania tego.
0: A pan był wpływową osobą w rządzie PiSu.
2: Proszę mi pozwolić i chciałaby pani, żeby szef kancelarii miał wpływ na działanie służb albo prokuratury?
0: Tak, to znaczy generalnie premier, który jest...
2: Proszę mi pozwolić dokończyć jedno zdanie.
0: Przełożonym służb na pewno ma dość duże wpływy.
2: Nie, proszę pani, na decyzję o zatrzymaniu ma tak naprawdę nawet nie służba, a prokuratura wpływ. Więc bądźmy precyzyjni.
0: No, ale to natomiast była kwestia policji do tego, przede wszystkim. Policja.
2: Ale chwileczkę, na czyje polecenie nieważne, czy to wykonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy policja, wykonuje te działania na polecenie prokuratury. Takie jest prawo. Kończąc, jeśli pani pozwoli odpowiedzieć na tamto pytanie, uważam, że wykorzystywanie tego typu opresji ze strony państwa wobec obywateli, nieważne czy polityków, czy nie, jest absolutnie naganne i muszę powiedzieć, że żałuję, że zbyt rzadko i zbyt cicho mówiłem w iluś wypadkach o tym, ponieważ tego rodzaju nadużycia mają miejsce w ciągu ostatnich dekad, a w ciągu ostatnich lat, no ja sam to obserwuję też jako polityk, więc być może widzę różne rzeczy wyraźnie. W każdym razie nie powinny mieć tego typu sytuacje miejsca i przyzna pani, że w sprawach, które dotyczą tego typu wątpliwości, że ktoś przekroczył uprawnienia albo coś w statucie jakiejś organizacji nie było zapisane, a organizacja otrzymała finansowanie 9 lat temu, wystarczy wysłać wezwanie, przesłuchać ludzi i to jest prosta sprawa, a nie wchodzić o 6 rano do domu i zatrzymywać jak jakichś przestępców, którzy z bronią w ręku dokonują napadów.
0: Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Czy stała baza amerykańska powstanie w Polsce, pana zdaniem?
2: Mam nadzieję, że tak. Trzymam kciuki tutaj za pana prezydenta, bo to on jest głównym orędownikiem i negocjatorem tej. Tak samo trzymam kciuki za rząd, bo też ma tutaj wykonawczo wiele do zrobienia. To na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju.
0: Michał Dworczyk, europoseł Partii Rozwój Plus, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Za chwilę informacja. Po informacjach senator Monika Piątkowska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa.
7: Autopromocja.
18: Kochamy sport.
19: Tak mocno, że chcemy więcej.
18: Żyjemy sportem.
19: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
18: Rozmawiamy o sporcie.
19: Tak, że i wy go pokochacie.
18: Jeszcze więcej sportu.
19: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
22: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. www.aldi.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
25: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
26: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
27: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
28: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
29: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
28: Mhm. Dokładkę rabatu.
27: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
30: Nowy rok akademicki na wypasie?
31: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
30: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
32: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.41, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Miejski radny Gibała zdobył 36,38% głosów i był to najlepszy rezultat. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła 29,91% głosów. Druga tura wyborów w stolicy Małopolski 11 października. Trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał poparcie na poziomie 17,5%. Nie ukrywał radości z wyniku, ale ocenił, że gdyby nie rozłam w PiS, jego wynik byłby jeszcze lepszy.
35: Podejrzewam, że gdyby pan premier Mateusz Morawiecki mnie poparł, ten wynik byłby na pewno lepszy, bo sądzę, że to poparcie Łukasza Kmity, pana posła dla Łukasza Gibały w Radiu Wnet, a przynajmniej takie sugerowanie, no sprawiło, że te 2-3 punkty procentowe wynik jest niższy, natomiast tak czy inaczej on jest bardzo dobry.
13: Drewnicki do tej pory nie zdradził, kogo poprze w drugiej turze głosowania. Uścisk dłoni w niewłaściwym momencie, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung o niespodziewanym spotkaniu ministra spraw zagranicznych Niemiec Johanna Wadefula z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziennik zauważa, że możliwe, że istnieją jakieś dobre powody, dla których można usiąść do stołu z przedstawicielami kremlowskiego reżimu, ale jak podkreśla, w przypadku spotkania Wadefula z Ławrowem żadnego powodu uzasadniającego spotkanie nie widać. W niemieckiej prasie na temat spotkania przeważają negatywne oceny, chociaż część komentatorów uważa, że Berlinowi udało się obnażyć brak gotowości Moskwy do poważnych negocjacji. Pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu źle ocenia 53% respondentów, a dobrze co trzeci badany, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu. Gazeta przypomina, że wyniki opublikowanego dziś sondażu są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu wyniki badania, w którym ankietowani oceniali pracę całego rządu. Blisko 3/4 mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem, jednak dobra kondycja nie przekłada się na plany rozwojowe, informuje w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolita. Zysk za 2025 rok zadeklarowało 73% badanych firm, 22% wyszło na zero, a tylko 5% poniosło stratę. W tym roku niemal połowa przedsiębiorstw spodziewa się utrzymania przychodów na dotychczasowym poziomie. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 8. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w centrum, a do 24 będzie na zachodzie. Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie chmur okresami będzie więcej. Padać dziś nie powinno.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor. Witam państwa serdecznie.
0: Jest pani w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, ale osiągnęła pani wynik słabszy niż Koalicja Obywatelska w 2023 roku i też pani sytuacja nie jest najlepsza z tego powodu, że wielu kandydatów, tych, którzy pozostali poza drugą turą, to jednak są kandydaci antyrządowi. Nie ma pani skąd czerpać.
2: Pani redaktor, no przede wszystkim będę i chcę czerpać.

0: miasta, a to dzisiaj jest niezbędne do sprawnego zarządzania.
1: Czyli raczej nie zakłada pani rozmów z kandydatami, którzy już odpadli z wyścigu. Nie będzie pani prosiła ich o poparcie. Mam na myśli na przykład Aleksandrę Owcę czy Darię Gosek-Popiołek.
0: Już mówię. O poparcie i o głosy będę prosiła przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Natomiast jeżeli są środowiska, w tym związane czy z Aleksandrą Owcą, czy przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką Lewicy, nasz partii koalicyjnej, to oczywiście jestem otwarta na współpracę ze środowiskami, jak najbardziej tak. Natomiast traktuję wyborców naszego miasta podmiotowo i uważam, że to oni samodzielnie podejmują decyzje. Moim zadaniem jest przekonać właśnie mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, żeby mi zaufali, żeby uwierzyli w moją propozycję na miasto, opartą na jasnych, transparentnych, rzetelnych, profesjonalnych rządach, w oparciu o współpracę z wszystkimi środowiskami, które tego chcą. Nie uważam i nie jestem zwolenniczką takiego na wprost przekazywania głosów, bo uważam, że to jest jakby mało podmiotowe traktowanie mieszkańców naszego miasta.
1: Nie, rozumiem, ale mogłaby pani na przykład zaproponować realizację któregoś z postulatów Aleksandry Owcy, tak żeby wyciągnąć dłoń do tych mieszkańców Krakowa, którzy na nią zagłosowali.
0: Absolutnie tak i tego nie wykluczam.
1: Jaki postulat by się pani podobał?
0: Pani redaktor, na pewno bardzo mocno zależy mi na tym, żeby zwiększać liczbę mieszkań dostępnych dla młodych ludzi. To są postulaty, propozycje, które były zarówno w programie Partii Razem Aleksandry Owcy, w programie lewicowym Darii Gosek-Popiołek oraz w moim. I tu widzę dużo punktów wspólnych. Absolutnie, to akurat są trzy panie kandydatki, dwie już jakby zakończyły kampanię, ale nadal będą pracowały na rzecz naszego miasta, bo przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką z Krakowa, Aleksandra Owca jest radną miejską i tutaj jakby nie wykluczam współpracy, powiem więcej, bardzo na tą współpracę liczę, ale myślę tutaj o współpracy merytorycznej, o współpracy na rzecz naszego miasta, a nie o handlowanie głosami, bo to nie jest mój sposób działania.
1: Ale pani senator, bo ja tak czytam, że głosi pani taką tezę, że Kraków pójdzie do przodu, także ma problem z bardzo dużym zadłużeniem, dlatego potrzebuje wsparcia i pomocy rządu. I tak pani reklamuje swoją kandydaturę. Ja mam w tej sprawie wątpliwości, bo trochę jest tak, jakby pani sugerowała, rząd pomoże miastu, jeżeli pani będzie prezydentką, a jeżeli nie, to wtedy już administracja rządowa nie będzie Krakowowi pomagać. Trochę to wygląda.
0: Już odpowiadam. Nie, pani redaktor, nie tak to wygląda, ale cieszę się, że pani o tym mówi, bo mam szansę wyjaśnić. Mój kontrkandydat, Łukasz Gibała, bardzo mocno odcina się od rządu, odcina się od, zacytuję go, warszawskich polityków. Ja uważam, i to nie jest ciężar w stronę rządu, tylko w stronę właśnie podejścia mojego kontrkandydata, że prezydent miasta, drugiego największego w Polsce, miasta milionowego, nie powinien mieć komfortu ani takiego pomysłu, żeby odcinać się od polskiego rządu i premiera, z jakiejkolwiek opcji politycznej by był. Ja rzeczywiście mam dzisiaj tą dobrą sytuację, że premier jest z mojej opcji politycznej, natomiast uważam, że nieodpowiedzialne i niepoważne jest to, co mówi mój kontrkandydat, stawiając się w kontrze do rządu. I dlatego o tym mówię, że wsparcie premiera, wsparcie rządu jest potrzebne. Nie w kontekście takim, że jak ja będę, to będzie, a jak nie będzie, jak będzie inny prezydent, to rząd nie będzie pomagał, tylko prezydent musi chcieć współpracować z rządem. A jeśli mój kontrkandydat jasno deklaruje zupełnie coś innego, to to uważam, że tu jest problem.
1: Nie, pani kontrkandydat deklaruje, że chce odciąć się od aparatu partyjnego Koalicji Obywatelskiej, natomiast wcale nie deklaruje, że nie chce wsparcia administracji rządowej. Więc stąd moja wątpliwość, czy rząd będzie się kierował, jeśli chodzi o pomoc dla Krakowa, tym, kto zostanie prezydentem. I druga sprawa, no tutaj rodzi się inne pytanie. Czy w związku z tym, że Aleksander Miszalski był krytykowany

0: pani za obsadzanie stanowisk działaczami Koalicji Obywatelskiej. Czy pani zamierza te osoby odwołać i mianować nowe osoby, być może w wyniku konkursów, bo tutaj jest cała lista osób, które mianował właśnie prezydent Miszalski?
1: Mam tak w swoich propozycjach tak zwaną kartę uczciwego miasta, która mówi o tym, w jaki sposób uważam, że powinni być zatrudniani urzędnicy w krakowskim magistracie, czy w spółkach miejskich, z konkursami, w jawnych postępowaniach konkursowych, z jawnym CV, a potem mam taką propozycję, żeby były składane też oświadczenia o braku konfliktu interesów. Natomiast chciałam pani redaktor powiedzieć, że mój kontrkandydat z walki z kolesiostwem uczynił swoje główne hasło wyborcze i czyni od ponad 10 lat. W jednym ze spotów wyborczych sprzed 10 lat również mówił, że idzie do krakowskiego magistratu walczyć z kolesiostwem, i tylko że wtedy chciał odwoływać Jacka Majchrowskiego, więc to jest taka metoda zdartej płyty. Ja bym wolała, żeby mój kontrkandydat miał pozytywne pomysł na miasto. Na razie mówię, że w trakcie 2 lat nic nie da się zrobić, więc nic nie obiecuję, a ja proponuję prezydenturę ambitną i odważną. Tak, miasto jest w trudnej sytuacji finansowej, stąd potrzebna współpraca.
0: Ja rozumiem, z rządem, ale się zastanawiam, na przykład, czy szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej straci to stanowisko, które ma, czy nie? Dostał je bez konkursu.
1: A nie, czy będzie ma szefa ponownie krakowskich struktur, nie ma szefa krakowskich struktur, z tego co się orientuję, bo zostały zarządy zostały rozwiązane, jest komisarz, więc...
0: Ale jest szefem dalej w krakowskim holdingu komunalnym, czy nie?
1: Ale...
0: Czy będą działacze Koalicji Obywatelskiej zajmować właśnie tego typu stanowiska jak krakowski holding komunalny?
1: Pani redaktor, jak mieszkańcy powierzą mi mandat prezydenta miasta, to na pewno dokonam bardzo rzetelnego przeglądu kadr zarówno w krakowskim magistracie, jak i w spółkach miejskich i zapewniam panią, pani redaktor, że sama pracowałam przez ponad 10 lat w krakowskim magistracie, że jedyne kryterium, które ma dla mnie znaczenie, to są kompetencje. Nie idę do krakowskiego magistratu jak kontrkandydat z hasłem zwolnienia 10, 15 czy 20% mieszkańców, urzędników, bo to są zwolnienia masowe i zwolnienia grupowe i to destabilizuje pracę, więc uważam, że to jest złe podejście. Natomiast na pewno dokonam audytu, jeżeli będą osoby, które są nieprzygotowane do tego, żeby pełnić tą funkcję, którą pełnią czy to w spółce miejskiej, czy w krakowskim magistracie, to na pewno tam pracować nie będą. Natomiast wiem, bo pracowałam w urzędzie, że jest tam masa dobrych, rzetelnych, fachowych urzędników, zresztą wykształconych, przygotowanych z naszych podatków, z naszych pieniędzy, i chciałabym z tymi urzędnikami rozmawiać, przygotować zmianę struktury organizacyjnej, bo akurat dużo bliższa mi jest struktura organizacyjna, która była w krakowskim magistracie przed Aleksandrem Miszalskim, ta, która jest uważam, że dubluje nam systemowo. Pani, chciałam powiedzieć, pani, że jak patrzę na to systemowo, to nie chcę szarżować tu jednym czy drugim nazwiskiem, bo mówimy o prawie milionowym mieście w Polsce, drugim największym mieście w Polsce, i takie reformy trzeba przeprowadzać w sposób uporządkowany, strukturalny, systemowy, a nie szarżując jednym czy drugim nazwiskiem.
0: Ale
1: chcę dokonać zmian systemowych.
0: Pani senator, bo chciałam zapytać, czy pani podziela zdanie prezydenta Majchrowskiego, że jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, to tutaj jego determinacja, by zostać prezydentem Krakowa, jest być może związana z interesami rodzinnymi, bo prezydent jako przykład podaje działkę należącą do rodziny Gibały, która jest położona właśnie w Krakowie, na której brat i ojciec polityka planowali ogromną inwestycję deweloperską. Czy pani dostrzega tutaj konflikt interesów?
1: Oczywiście, że dostrzegam potencjalny konflikt interesów, który się z mediów, przepraszam, nie przytoczę teraz dokładnie w których, ale czytałam o ponad 300 nieruchomościach rodzinnych położonych w okolicach Krakowa. No i nie ukrywam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie.
0: Ale mówiła pani także, że dotknął panią hejt. Pytanie, czy pani nie myli krytyki, także krytyki pod adresem rządu, z hejtem?
1: Myślę jednak, że nie, pani redaktor.
0: A przykład nie tego hejtu cytowała. Może pani podać? Na czym polegał ten hejt i kto był autorem?
1: Pani redaktor, jeżeli są używane określenia powszechnie uważane za obraźliwe w stosunku do mnie, do mojej rodziny, czy do moich
0: przez
1: współpracowników,
0: kogo?
1: to jest przez różne osoby, to jest
0: ale przez osoby
1: według
0: publiczne,
1: mnie hejt,
0: znane z imienia, nazwiska?
1: Też się zdarzało. Natomiast pani redaktor, jest cała, być może to są boty, cała taka fala, to widać, że od czasu do czasu przychodzi taka fala.
0: Ale Łukasz Gibała też się na to skarży.
1: Agresywnych wpisów pod moimi postami, ale też są, pani redaktor, ostatnio TVN chyba opisywał tą sytuację, powstały w momencie ogłoszenia wyborów, powstały ekstra profile poświęcone mojej osobie. Jakieś filmiki były kręcone, różne grafiki przygotowywane. Z tych trzech profili, bo były opisywane trzy.
0: Musimy kończyć, pani senator.
1: Sponsorowane, targetowane, ponad 3 miliony wyświetleń. Chciałabym wiedzieć, kto i za jakie pieniądze mówi do mieszkańców Krakowa.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pomijając limit wyborczy,
0: za rozmowę.
1: To nie jest możenie przepisów prawa. Dziękuję, pani redaktor.
0: Senator Monika Piątkowska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, była gościem TOK FM. Dziękuję bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O poparcie i o głosy będę prosiła przede wszystkim mieszkańców miasta, mówiła w poranku TOK FM Monika Piątkowska, senatorka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Pytana przez Dominikę Wielowiejską o rozmowy i prośbę o poparcie kandydatów, którzy odpadli po wczorajszym głosowaniu z wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski. Piątkowska wyraziła otwartość na współpracę ze środowiskami związanymi m.in. z Aleksandrą Owcą czy Darią Gosek-Popiołek. Podkreśliła jednak, że nie jest zwolenniczką przekazywania głosów, co oceniła jako mało podmiotowe traktowanie mieszkańców. W reakcji na brak postępów w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie ropa na globalnych rynkach mocno drożeje, podają maklerzy. Brent wyceniana jest na nieco ponad $107 za baryłkę. To podwyżka o 2,65%. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wczoraj, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Dzień wcześniej amerykański przywódca odrzucił propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. 8 amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej zostało poszkodowanych, kiedy irański przeciwokrętowy pocisk manewrujący uderzył w statek w cieśninie Ormus, podała stacja NBC, powołując się na 3 przedstawicieli władz USA. Do ataku miało dojść przed 2 tygodniami. Żołnierze zatruli się dymem, mieli też objawy wstrząsu mózgu. Nie były to jednak poważne obrażenia i wszyscy wrócili już do służby. Pentagon nie ujawnił szczegółów ataku. Komentarza odmówiło też dowództwo centralne USA. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 8:20. Dzień przed nami przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać, ale i tam o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju do 24 stopni, a najchłodniej 17 na północnym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa ponownie, a w studiu Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry.
4: Trwa transmisja naszej rozmowy na platformie YouTube, a ja chciałam, panie ministrze, zapytać, jaka jest marża rafineryjna Orlenu i co rząd zrobi, by obniżyć ceny paliw?
5: Marża rafineryjna jest wskaźnikiem obiektywnym i tak naprawdę jest wskaźnikiem rynkowym, który wynika z tego, co dzieje się w tej chwili na rynkach światowych, a wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy 2 wojny, mamy atakowaną infrastrukturę rafineryjną, moce przerobowe się drastycznie zmniejszają, więc niestety marża rafineryjna po prostu rośnie. Ona w tym roku waha się na poziomie $12 za baryłkę. No i to są takie wahnięcia w jedną czy w drugą stronę, w zależności od przebiegu sytuacji, więc no, pole manewru nie jest tutaj duże.
4: Tak, ale wiele osób się spodziewa, że pańskie ministerstwo będzie wpływać na władze Orlenu, żeby jednak te zarobki koncernu ograniczyć, żeby hamować wzrost cen, bo oczywiście Orlen odgrywa bardzo ważną rolę na rynku i w dużej mierze, jeżeli Orlen będzie ograniczał te marże, to zmusi to także innych graczy do takiej samej operacji.
5: No, Orlen już takie rzeczy robił i obniżkę tej swojej marży i robi promocje dla swoich klientów. Natomiast pamiętajmy o tym, że po wszystkich decyzjach dotyczących Lotosu, Rafinerii Gdańskiej i tak dalej, rynek w Polsce już nie wygląda tak jak kiedyś, że Orlen, podejmując decyzję, w pewnym sensie ciągnie za sobą rynek. To już jest zupełnie inaczej. Oczywiście to jest dalej ogromny, gigantyczny gracz, który ma wpływ, ale to nie jest taka prosta sytuacja jak kiedyś. Ja przypomnę o jednej kwestii. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach spółek paliwowych. Program CPN, który został uruchomiony, który kosztował kilka miliardów budżet państwa. Ustawa została skierowana
4: Ale został zamknięty ten projekt.
5: No tak, ale zwrócę...
4: prezydent Nawrocki...
5: Ale cofnę się do tej pierwszej ustawy, która przecież nie została wprost zawetowana, tylko odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli z tej perspektywy spojrzymy, to pan Świączkowski, który odpowiada póki co za Trybunał Konstytucyjny, również oddziaływuje na rynek cen paliw w Polsce, bo nie podjął w tej kwestii żadnych decyzji i żadnych uchwał Trybunał Konstytucyjny nie podjął.
4: Nie drukuje tych orzeczeń Trybunału, więc to już nie ma żadnego znaczenia.
5: No tak, ale
4: problem
5: nawet...
4: Problem jest taki, że ustawa nie weszła w życie, jeśli chodzi o te nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, a prezydent się upiera, aby rząd przyjął jego projekt. I tu jest mowa o tym, że ma być limit marż ustawowy i kwotowy, tarcza podatkowa, pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.
5: Wiele razy już to komentowaliśmy. To jest dokładnie rekomendacja scenariusza z 2023, który zakończył się deficytami na stacjach, brakiem dystrybutorami, które miały awarie i turystyką paliwową, która wysysała paliwo z polskiego
4: projekt
5: rynku.
4: I prezydenta doprowadzi do tego, że będzie brakować paliwa.
5: Oczywiście, że tak. To każdy ekspert w tej sprawie mówi mniej więcej jednym głosem. Zapoznawałem się z takimi opiniami. Mamy gotowe rozwiązanie. Zresztą argument, że prawo nie działa wstecz, jest zupełnie absurdalny, bo mieliśmy swego czasu daninę solidarnościową ściągniętą z JSW z tytułu nadzwyczajnych zysków, które uzyskała w wyniku wybuchu wojny. Oczywiście, że stosował i wtedy nawet przypominamy, że osoby, które
4: no,
5: bardzo...
4: No ale mamy klincz. Pytanie, czy jest...
5: Pan Szefernaker możliwe... wtedy głosował za tym i nie miał jakichś wątpliwości, że prawo nie działa wstecz.
4: Paweł nagle Szefernaker, teraz... szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, przypomnijmy. Ale panie ministrze, no ale jakie jest wyjście z sytuacji? No bo jest klincz. Prezydent chce, żeby forsować swój projekt. Państwo mają swój projekt i właściwie Polacy zostaną się z tym, że ceny paliw będą bardzo wysokie.
5: Ja napisałem trochę nawet gdzieś tam na swoich własnych mediach społecznościowych parę komentarzy. Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. Państwo to jest odpowiedzialność za dobro wspólne, za interes obywateli. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Rząd zachował się w sposób prawidłowy, odpowiedzialny, przedstawił w trybie szybkim nowelizację czy projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach. Przeszło to bardzo szybko przez parlament i pan prezydent ma jedną prostą rzecz, złożyć podpis i natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
4: Panie ministrze, chciałam zapytać o TVN, dlatego że mamy taką oto sytuację, że Warner Bros., który jest właścicielem TVN-u, zostaje przejęty przez rodzinę Ellisonów, przyjaciół Donalda Trumpa. I wiemy już, że ta transakcja szybko dojdzie do skutku, bo doszło już do ugody w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy TVN bardzo się zmieni po tej zmianie właściciela. Dochodzą do nas głosy, że TVN ma być Polsatem BIS. Więc pytanie, czy faktycznie rząd może zablokować zmiany kierownictwa TVN-u, bo muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie wpis Romana Giertycha, który twierdzi, że przepisy ustawy o ochronie niektórych inwestycji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2024 roku mówią, że bez zgody Rady Ministrów wszelkie zmiany władz spółki TVN SA są nieważne. Moim zdaniem rząd może zablokować sprzedaż TVN-u, ale nie może zablokować zmian we władzach TVN-u.
5: To jest oczywiście bardzo potężna transakcja, do której dochodzi za oceanem. Jak widać, też nie jest taka, czy nie była taka prosta i oczywista w związku z tym pozwem, który złożyły Stany poszczególne i dyskusją, która się toczyła przez wiele, wiele miesięcy, więc to nie jest prosty temat. Oczywiście główny inwestor czy kupujący kieruje się przede wszystkim swoim interesem w Stanach Zjednoczonych i tam buduje wielkie imperium, a ta transakcja ma mu przynieść dostęp do kontentu tak zwanego, o który walka w tej chwili się toczy na całym świecie.
4: Pobocznym
5: wątkiem są telewizje, które są nie tylko w Polsce. TVN jest w Polsce, ale to nie tylko Polski dotyczy. I takich stacji telewizyjnych, które należały do grupy, jest wiele w różnych częściach świata. Trwają analizy oczywiście. TVN jest na tej liście liście spółek, które podlegają decyzji czy uchwale
4: Ale
5: Rady Ministrów.
4: Jakiego przepisu rząd może zablokować zmianę władz TVN? Może zablokować sprzedaż, to rozumiem, ale zmianę władz?
5: Ja na ten temat nie chcę się wypowiadać z racji na wrażliwość tej transakcji. Nie dostaliśmy w tym zakresie żadnego oficjalnego pisma, żadnego oficjalnego zawiadomienia. Były takie testowe spotkania na wysokim poziomie dotyczące uspokajania nastrojów, jeśli chodzi o zamiary nowego inwestora.
4: Wiem, że doszło do spotkania przedstawicieli rodziny Ellisonów z przedstawicielami rządu.
5: Tak. Natomiast teraz czekamy na konsekwencje tej ugody, która miała miejsce za oceanem, na oficjalne stanowisko. Wtedy będziemy mieli określony czas, to jest chyba 90 dni na zajęcie stanowiska, na wypracowanie tutaj, na przeprowadzenie stosownych analiz i rozpoczęcie rzeczywiście formalnych rozmów.
4: Pańskie ministerstwo jest atakowane przez opozycję. Przemysław Czarnek wyliczał straty poszczególnych spółek Skarbu Państwa. Twierdził, że bardzo złe wyniki Orlenu, JSW, Azotów i że to jest właśnie wina ekipy Donalda Tuska.
5: No to jest kompletnie absurdalna argumentacja. Ja jestem z rynku, jestem przedsiębiorcą, inwestorem, menedżerem, który zarządzał wielkimi korporacjami. Wiele razy na ten temat się wypowiadałem, że jest tak zwane słowo inercja. PiS miał to szczęście, że przejął spółki w 2015 roku w bardzo dobrej kondycji i niestety doprowadził większość tych spółek do dramatycznej sytuacji z PKP Cargo na czele. JSW to jest grupa Azoty, to jest wypompowanie 14 miliardów z płynności poprzez zupełnie nietrafioną inwestycję w projekt poliolefiny. Podsumowaliśmy też rządy pana Obajtka, który tak ekspercko się tutaj na każdym kroku wypowiada. Potencjalne szkody, które zostały wywołane w grupie Orlen, to jest mniej więcej między 17 a 20 miliardów złotych. Więc to oczywiście miało wpływ na wyniki, ale
4: Ma pan na myśli przede wszystkim te rezerwy, które są tworzone w związku z inwestycją.
5: Nie tylko rezerwy, pozwy, ugody negocjowane w tej chwili i tak dalej. No przecież mamy Olefiny 3. Sprawa została skierowana do prokuratury, zawiadomienie ze strony Orlenu w tej chwili. Tamten zarząd i rada nadzorcza za czasów pana Obajtka mieli świadomość, że nie dotrzymają terminu realizacji projektu Olefiny 3 do 2027 i zgodzili się na wpisanie kar umownych na poziomie 1,2 mld dolarów. Ta sprawa będzie przedmiotem badania przez prokuraturę.
4: Panie ministrze, bo oprócz tego jest jeszcze sprawa próby zakupu ropy z Wenezueli i wypłacono 1,5 mld złotych zaliczki bez zabezpieczeń i gwarancji. Daniel Obajtek twierdzi, że to nie jego wina, tylko po prostu nowe władze Orlenu nie potrafiły tego załatwić, ale moje pytanie poza wszystkim jest takie, czy jest w ogóle szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Ten Chińczyk z Hongkongu, 25-letni, który był pośrednikiem, jest jakoś odnaleziony? Jest szansa, żeby te pieniądze odzyskać?
5: No to jest największe wyzwanie. Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Żurkiem. Rozmawiamy o tym bardzo, bardzo często. Kluczem na pewno byłoby sprowadzenie z Emiratów pana Samera, który był takim chyba modus operandi całego tego przedsięwzięcia. No tak, ale będą czynione kolejne próby. No mówienie o tym przez pana Bajtka, że on nic nie wiedział, no to chyba powinien się nazwać nie Daniel wszystko może Obajtek, tylko Daniel nic nie wie Obajtek, który jakąś pseudoekspercką wiedzę przekazuje.
4: Że można było tę ropę zdobyć.
5: Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, czy ta ropa w ogóle istniała, czy ta ropa w ogóle mogła być przetwarzana przez polską rafinerię, bo też są do tego w tym zakresie wątpliwości. Ropa wenezuelska jest bardzo specyficzna, musi być mieszana i może być przetwarzana w kilku rafineriach zaledwie na świecie, a już fakt, który został ujawniony, że jacyś goście latali po kawiarniach w Caracas z pendrive'ami, z kryptowalutami czy bitcoinami o wartości kilkudziesięciu milionów i chcieli kupić paliwo, no pokazuje, że mamy do czynienia, jeżeli to by nie była tak tragiczna sytuacja i tak szkodząca tak naprawdę Orlenowi, to mieliśmy do czynienia z jakimś gangiem Olsena, który w tej chwili, a pan Obajtek mówi, że on nic nie wiedział. No to jest komedia pomyłek i myślę, że każdy obywatel racjonalnie myślący i analizujący te fakty nie ma żadnych wątpliwości, że to się musiało dziać za wiedzą zarządu i z pełną świadomością, że te pieniądze nie wrócą.
4: Są jeszcze poboczne sprawy. Ja rozumiem, że nie udało się jeszcze odzyskać pieniędzy od Daniela Obajtka za te nowe zęby, botoks, także od Michała Roga.
5: Ja to mam swoje zdanie na ten temat, bo ja mam świadomość, że bardzo często powiedzenie o tym, że ktoś wydał pieniądze na botoks w ramach pakietu medycznego czy na zęby, może wzbudzać większe emocje niż potencjalna szkoda w wysokości 1,2 mld dolarów, bo to jest tak abstrakcyjne, tak, że się ciężko to zestawia. No ale jednak ja jako menedżer z 30-letnim doświadczeniem patrzę na te najważniejsze kwestie.
4: Wyborcy też na to patrzą. Panie ministrze, urządził pan taką konferencję prasową, że nowe zasady zarządzania spółkami, odpolitycznienie, ale tak zobaczyłam sobie na taką listę tych menedżerów i tam nadal jest bardzo dużo ludzi związanych z Koalicją Obywatelską. Kandydaci do Sejmiku Koalicji Obywatelskiej byli radni i tak dalej. Można wymieniać tutaj nazwiska.
5: Wprowadziliśmy standardy nadzoru właścicielskiego, wprowadziliśmy kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, zwiększamy udział kobiet w zarządach i podchodzimy po kolei do poszczególnych podmiotów. Przecież to jest ogromny zasób. To są tak naprawdę tysiące osób. Jeżeli się przyjrzymy zarządom głównych spółek Skarbu Państwa, tych naszych narodowych czempionów, myślę, że w żadnej spółce pani redaktor nie znajdzie działacza politycznego.
4: Nie, no oczywiście Robert Soszyński, wiceprezes.
5: No tak, Orlenu, ale Robert Soszyński od wielu lat już jest menedżerem. Zarząd no, Orlenu...
4: Bardzo dużo samorządowców Koalicji Obywatelskiej jest nadal w spółkach Skarbu Państwa. Ja mam całą listę.
5: Ja to analizuję na bieżąco, bo mam akurat bardzo fajny zespół, który za to odpowiada. Z panią dyrektor tutaj bardzo pryncypialnie do tego podchodzimy. Więc no, tam, gdzie ewidentnie uważamy, że nie ma elementu kompetencji, nie ma elementu wystarczających kwalifikacji na stanowisko, tam są decyzje podejmowane, co oczywiście się nie podoba w różnych środowiskach, czasami też we własnym.
4: Dwa zdania na temat dopłacania do wydobycia węgla. Co w tej sprawie się może wydarzyć, bo Skarb Państwa, budżet płaci miliardy złotych.
5: No to jest element systemowej restrukturyzacji górnictwa, która już bardzo długo trwa. Element umowy społecznej, która została podpisana ze stroną społeczną, która przewidywała proces tej likwidacji i warunki tej likwidacji do 49 roku. Te wszystkie procesy oczywiście przyspieszyły. One wywołały dużo zamieszania na rynku, dlatego że można powiedzieć, że wydobywamy najdrożej węgiel, jednocześnie jest dotowany przez państwo i to powoduje duże zaburzenia i perturbacje na rynku, tak, i ofiarą takich zaburzeń jest między innymi Bogdanka, która została dobrze zorganizowana, jest bardzo efektywną kopalnią, jeżeli porównuje się koszty wydobycia z cenami węgla na giełdach światowych, to ona potrafi sprzedawać po cenie rynkowej absolutnie, natomiast no niestety mamy dotowany węgiel, to jest pod nadzorem Komisji Europejskiej, próbujemy szukać jakiegoś balansu, tutaj też z energetyką rozmawiamy. Tak ktoś to kiedyś zaplanował, my to teraz próbujemy korygować.
4: Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balszun był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
5: Dziękuję bardzo.
4: Za chwilę informacje, a po informacjach Michał Kolanko i Magdalena Chrzczonowicz.
1: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Cappuccino. Caffè latte.
16: Co robisz?
15: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
17: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
18: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
19: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 21 minut po godzinie 8. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pole manewru nie jest tutaj duże, ocenił w poranku TOK FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany przez Dominikę Wielowiejską o wysokość marży Orlenu i o to, co rząd zrobi, by obniżyć ceny paliw. Jak wyjaśnił Balczun, marża rafineryjna jest obiektywnym wskaźnikiem rynkowym, a rośnie przez trwające dwie wojny, atakowaną infrastrukturę rafineryjną i drastycznie zmniejszające się moce przerobowe. Chińskie Ministerstwo Handlu potwierdziło dwumiesięczne wydłużenie rozejmu handlowego z USA i cięcia ceł. Obniżki taryf mają objąć produkty o wartości 30 miliardów dolarów. Ustalenia te są wynikiem 8. rundy negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku i Waszyngtonie przy okazji 3-dniowej wizyty państwowej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA. Znany wenezuelski opozycjonista Fernando Torrealba został zatrzymany przez podległe reżimowi służby bezpieczeństwa podczas demonstracji na rzecz demokratyzacji kraju. Jednym z postulatów było żądanie powrotu do ojczyzny nieformalnej liderki opozycji Marii Corina Machado. Torrealby jest jednym z przywódców opozycjonistycznej partii Vente Venezuela. Jak przekazały władze ugrupowania, nie zakłócał on podczas protestu ładu publicznego, a jego zatrzymanie było nieuzasadnione. W TOK FM czas teraz na sport.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, bo Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
23: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
22: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
23: Kiwior no wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
22: Mecze ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w dwóch meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych meczach Serbia przegrała z Holandią 1-2. Tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się do niej dojechać 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup, dokładnie po raz 6. W zakończonych wczoraj trzydniowych zmaganiach w Londynie pokonała reprezentację reszty świata 13-5.
3: Dzień przed nami pogodny z przyjemnymi temperaturami. Tylko na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać, ale i tam padać nie powinno. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 24 stopni, około 21 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Magdalena Szczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Oraz Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Natomiast dalsze wyniki to Michał Drewnicki 17,5%, Aleksandra Owca, Partia Razem, Michał Drewnicki oczywiście PiS, Aleksandra Owca Razem 6,91% i dopiero na następnym miejscu Daria Gosek-Popiołek Lewica 4,81% wyborców. Przypominam te dane także dlatego, że dość poważnie się różnią od pierwszych wyników exit poll, które zostały ogłoszone o 21:00. To nas zawsze powinno otrzeźwić, że zbyt szybkie komentarze mogą stać się bardzo szybko nieaktualne, bo już późne
4: źle zestarzeć mogą.
0: Tak, późny exit poll jednak zmienił wynik przede wszystkim Moniki Piątkowskiej z 24,4% do blisko 30%, więc to jednak jest istotna różnica, jakby nie patrzeć. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że sytuacja pani senator Piątkowskiej jest ciężka, dlatego że zawsze się patrzy na to, kto zajął trzecie miejsce. Jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, potem następna jest Partia Razem, więc nie są to ugrupowania, które sprzyjają obecnej koalicji rządzącej. Magdalena Chrzczonowicz.
4: Tak, to znaczy ten wynik nie jest jakoś niespodziewany. Wynik Moniki Piątkowskiej jest w tym sensie niespodziewany, że faktycznie w kontekście sondażu exit poll, no to jest duża zmiana, że w nocy podjechało do 30. Natomiast no, wynik Łukasza Gibały nie jest zaskoczeniem i też nie będzie zaskoczeniem dla mnie, że prawdopodobnie wygra te wybory za dwa tygodnie 11. No i po prostu tak będzie. Monika Piątkowska nie ma skąd, no bo czasami w wyborach prezydenckich mamy taką sytuację, że co prawda kandydat wygrywa wybory i przechodzi do drugiej tury, wygrywa pierwszą turę, przechodzi do drugiej, ale wiadomo, że to ten drugi zdobędzie głosy pozostałych i może być problem. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że raczej Monika Piątkowska nie ma skąd brać tych głosów. Może je ewentualnie wziąć trochę od wyborców Darii Gosek-Popiołek, ale jak widzimy, tych wyborców na koniec okazało się bardzo, bardzo niewielu. Jest to duża porażka Darii Gosek-Popiołek w porównaniu z tym, jak zaczynała kampanię i w porównaniu z tym, jak wyglądały te sondaże. Prześcignęła ją kandydatka Partii Razem, Aleksandra Owca. No, więc myślę, że i tuż za nimi, tuż za tą pierwszą dwójką Gibałą i Piątkowską jest kandydat PiSu, więc trochę, natomiast Łukasz Gibała pozycjonuje się trochę tak, że nie do końca wiadomo, nie do końca wiemy skąd, tak byśmy chcieli zapewne, to jest być może przekleństwo naszego partyjnego patrzenia, to znaczy chcielibyśmy go gdzieś umiejscowić i nie jest to takie proste, gdzie go umiejscowić. Niektóre jego postulaty były dosyć populistyczne, w związku z tym, no i na pewno jest w jakimś sensie, tak się też pozycjonował, jako dosyć antyestablishmentowy, nazwijmy to tak, kandydat w takim sensie, że pomiędzy tymi dwiema głównymi partiami, to zawsze zdobywa jakiś wyborców, taki antyestablishment, nazwijmy to. No i wszystko wskazuje na to, że to raczej on zbierze te głosy, a w każdym razie ich część, być może z wyborcy Michała Drewnickiego nie wszyscy pójdą do Łukasza Gibały, no ale na pewno chętniej niż do Moniki Piątkowskiej. W związku z tym...
0: Albo zostaną w domu,
4: więc...
0: To zanim oddam głos Michałowi, to chcę Państwu przypomnieć dane dotyczące frekwencji, dlatego że frekwencja w tych przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wyniosła 43,5%. W wyborach samorządowych 2024 roku wyniosła 51,79%. Oczywiście te 43 to i tak nieźle, biorąc pod uwagę, że są to wybory przedterminowe. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, że trudno też do końca porównywać te wyniki z wyborami parlamentarnymi 2023 roku, bo wtedy frekwencja w Krakowie wyniosła 74%. No jednak te dane są istotne, dlatego tak bardzo trudno wyciągać daleko idące wnioski, jeśli chodzi o politykę krajową. Michał Kolanko.
5: Bardzo trudno wyciągać takie wnioski, ale i tak będziemy próbować. Nie mam wątpliwości.
0: Ale chodzi o przedstawienie całego obrazu.
5: Na pewno cały obraz, ja widzę to tak, że cały ten obraz sytuacji z punktu widzenia koalicji rządzącej, a zwłaszcza pana premiera Donalda Tuska, był taki, że mniej więcej od połowy sierpnia w ogólnokrajowej polityce, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale Donald Tusk no, miał dobrą passę w miarę. W połowie sierpnia premier Tusk wskazał Macieja Berka jako... Znaczy premier, to nie premier zrobił, no ale...
0: Ale to była jego decyzja,
5: że Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Później była afera, znaczy nie później, ale później był apogeum nowych informacji, przynajmniej do tej pory, o aferze Zonda Krypto. Premier też zręcznie, bardzo zręcznie też z trybuny sejmowej i za swojego laptopa na posiedzeniu rządu ujawniał różne rzeczy, zapowiadał i tak dalej, i tak dalej. PiS oczywiście pogubiony, podzielony z konkurencją w postaci i Konfederacji, i Rozwoju Plus, i tak dalej, i tak dalej. Ta dobra passa trwała właśnie mniej więcej do wczoraj. To znaczy, tak ogólnokrajowo, w takiej percepcji, najbardziej ogólnokrajowej moim zdaniem, no to jednak Kraków tę dobrą passę przerwał, bo ten wynik Miki Piątkowskiej nie jest w żaden sposób zły. To nie jest jakaś druzgocąca porażka, ale taka percepcja dzisiaj będzie taka, że premier Tusk był w czwartek w Krakowie i nie przyczynił się, tak jak w 2024 roku, do zwycięstwa Aleksandra Miszalskiego nad Łukaszem Gibałą. Łukasz Gibała jest faworytem w drugiej turze. Też jako taki kandydat w świecie, którym nie ma duopolu. Kraków w jakimś sensie, nie w jakimś sensie, Kraków jest po prostu światem bez duopolu, tak? W którym podział, jeśli jest jakiś, tak jak mówiłaś, jest na establishment i na anty-establishment. Więc... To jest moim zdaniem jakiś taki mój wniosek dzisiaj, o którym myślałem, jak jechałem tutaj, że dzisiaj premier Tusk taki ten impet będzie musiał gdzieś tam budować od nowa. W międzyczasie była jeszcze ta propozycja podatkowa, był spór z prezydentem, czy trwa spór z prezydentem o tą ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych i tak dalej. I tak dalej. Myślę, że dzisiaj też, gdy ta polityczna Warszawa się budzi i nas słucha, no to największe powody zadowolenia ma Adrian Zandberg, bo mimo tego, że w takim psychologicznym wyścigu wyprzedził nową lewicę. I myślę, że Zandberg, jeśli on od dawna komunikuje, że idzie sam w przyszłym roku i dzisiaj będzie jeszcze bardziej przekonany, że to jest słuszna nomen omen droga. Myślę, że partia Razem w ogóle aspiruje do miana takiej trzeciej drogi 2027, że ci wszyscy, że jeśli dojdzie do jakiejś konsolidacji między KO a PSL i tym, co jest pozostało z Polski 2050, no to wtedy Zandberg będzie taką trzecią drogą.
0: Ale chcę zwrócić wam uwagę na to, co powiedział Michał Dworczyk po 7:20, poseł Rozwoju Plus, dlatego, że jednak wynik PiS-u jest dosyć słaby. biorąc pod uwagę następujące dwa fakty. Kandydat Konfederacji nie zdołał zebrać podpisów. W związku z tym, no powiedzmy, wyborcy Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie za bardzo mieli na kogo głosować. Oczywiście była jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, no ale tutaj jednak mógł troszeczkę ten kandydat PiSu tych głosów podebrać. A drugi punkt jest taki, że Rozwój Plus nie wystawił swojego kandydata. Oczywiście nie poparł może otwarcie. Tutaj słyszałam, że Michał Drewnicki się skarżył, że ludzie Mateusza Morawieckiego bardziej wskazywali na Łukasza Gibałę. Ale mimo wszystko to były okoliczności mu sprzyjające. A mimo to jest to tylko 17%, prawda? Podczas gdy, no powiedzmy, mamy taki wynik, że PiS notuje między 17 a 20%, a do tego jeszcze dodajmy około 6% formacji Rozwój Plus. Więc to nie był taki dobry wynik tego kandydata.
4: Nie, to nie był dobry wynik i też to nie była dobra kampania w tym znaczeniu, że bardzo mało mówiliśmy na poziomie krajowym oczywiście, kiedy analizowaliśmy te wybory, mówiliśmy bardzo mało o Michale Drewnickim. To znaczy po prostu on się nie pojawił jako... No, zazwyczaj jest tak, to jest jakieś też przekleństwo wyborów samorządowych, no ale zazwyczaj jest tak, że w kontekście dużych miast i prezydentów i kandydatów na prezydenta dużych miast mówimy o tych głównych kandydatach i zazwyczaj często są to partyjni, są to związani w każdym razie z partiami kandydaci. Tutaj ten Michał Drewnicki w ogóle wyleciał, to znaczy z tego zestawienia. Mówiliśmy o Monice Piątkowskiej versus Łukasz Gibała oraz mówiliśmy o starciu lewicowych kandydatek. Mówiliśmy dużo o tym, że nie udało się zarejestrować kandydata Konfederacji. Natomiast Michał Drewnicki w tym ginął, w związku z czym ani niespecjalnie udało mu się wypromować siebie w kontekście chociażby startów w wyborach parlamentarnych, chociaż oczywiście w tym kontekście ten wynik nie jest zły, ale jeżeli chodzi o to, na co pisma jakiś apetyt, powiedzmy, no to jest nisko. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że w kontekście ostatnich sondaży PiSu, które są bardzo słabe po odejściu Mateusza Morawieckiego, no to ten wynik wcale nie jest zły. To znaczy był sondaż, gdzie PiS miał 16%, więc 17% to nie jest bardzo źle w dużym mieście.
5: Ja tylko zdanie, że zabawne jest to, że politycy, właśnie Michał Drewnicki, mówią, że no gdyby Morawiecki poparł, no to byłby lepszy wynik. A z drugiej strony, politycy, właśnie tak jak Michał Dworczyk, i też w kuluarach można usłyszeć taką tezę, że no, to jest efekt właśnie subpolizacji PiSu, ten wynik Drewnickiego, że to jest to, co powtarza Piotr Müller. On chyba jest ukuł w tym roku taką tezę europoseł Müller, subpolizacja PiSu.
0: Kandydatem jest Łukasz Gibała, to mogą mieć troszeczkę
5: Oni się nawzajem, to jest bardzo zabawne, że z mojej perspektywy oni się nawzajem po prostu obwiniają, tak, że i ja mam takie w ogóle poczucie, nie wiem, czy też macie takie poczucie, że jednak ten rozłam tak głęboko psychologicznie i w prezesie Kaczyńskim, i w Mateuszu Morawieckim, i u jego ludzi, nawet u Michała Drewnickiego, no, który miał poparcie Ryszarda Terleckiego w Krakowie, aktualnie posła z Nowego Sącza, ale jednak, no, że głęboko ten rozłam, jak po rozstaniu takim złym, toksycznym, tkwi. I oni będą to jeszcze psychologicznie, myślę, przeżuwać. Podsycać.
0: Tak, informacje to KFM.
6: Autopromocja.
7: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mirek.
8: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
24: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
25: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku. Ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej ciebie.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 41 minut po godzinie 8. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie będę zabiegać o poparcie kandydatów z pierwszej tury wyborów, ale jestem otwarta na rozmowę z ich środowiskami, mówiła w poranku TOK FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Wczoraj w pierwszej turze wyborów Piątkowska zdobyła drugie miejsce. Od pierwszego Łukasza Gibały dzieli ją 6,5 punktów procentowych. Monika Piątkowska przekonuje, że będzie miała lepszą niż jej konkurent Łukasz Gibała możliwość współpracy z Radą Miasta Krakowa.
11: Koalicja Obywatelska i Lewica ma większość w Radzie Miasta, a to dzisiaj jest niezbędne do sprawnego zarządzania.
10: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga wynosi 8067, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego. Zmarło 3901 osób, a wskaźnik zgonów przekracza 48%. To największa i najbardziej śmiertelna epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. W ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia określiła sytuację w tym kraju jako poważną, z utrzymującą się transmisją wirusa i dalszym rozszerzaniem geograficznym występowania choroby. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang kradnący samochody w Niemczech. Śledczy uznali, że grupa mogła mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu do czasu wydania ich stronie niemieckiej. Skradzione samochody członkowie grupy mieli sprowadzać do Polski i tu miały być rozbierane na części, a poszczególne elementy trafiały do dalszej dystrybucji. Wśród zatrzymanych są osoby podejrzane o bezpośredni udział w kradzieżach, transport skradzionych pojazdów do Polski oraz ich późniejszy demontaż. Siedem nieoszlifowanych surowych diamentów wartych ponad 4000 dolarów przekazała na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa. Diamenty pochodzą z Republiki Południowej Afryki i można je już zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym. 1741 zł na osobę i 65 miliardów złotych w skali kraju. Tyle, jak wynika z najnowszego badania Opinia 24 dla firmy wpływu społecznego Too Good To Go, wynosi roczna wartość wyrzucanej żywności w polskich domach. Statystyczny Polak wyrzuca około 57 kg jedzenia rocznie, a według badaczy najbardziej kosztowną pozycją w rachunkach strat stanowi niezjedzone mięso. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 9. Dziś pogodnie, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami chmur będzie przybywać, ale o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 pokażą termometry w centrum, a do 24 stopni Celsjusza będzie na zachodzie kraju.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Michał Kolanko, Rzeczpospolita i Magdalena Chrzczanowicz, OKO.press. I może poproszę Was o takie ostatnie dwa zdania podsumowujące wybory w Krakowie, potem przejdziemy do innych tematów. Jeszcze tylko chcę jedną powiedzieć. Naprawdę trzeba ostrożnie podejść do tych wyników, bo ja słyszę tyle analiz na temat Darii Gosek-Popiołek, Nowa Lewica i Aleksandry Owcy razem. To chcę przypomnieć, że Aleksandra Owca zdobyła 17 tysięcy głosów, a Daria Gosek-Popiołek 12 tysięcy. tysięcy głosów i to jest ta skala, więc tylko tak przypominam, jaka to jest skala, jeśli chodzi o liczby bezwzględne. Bardzo proszę, Magdalena Chrzczakowicz.
0: Tak, my zawsze omawiając sondaże wskazujemy, kiedy na przykład omawiamy wyniki PSL-u, to zawsze wskazujemy, że trzeba uważnie do nich podchodzić, dlatego że próba była niewielka. Więc tak, ja chciałam tylko takie ostatnie zdanie w tej sprawie, że ja nie mam poczucia, żeby to był bardzo wyraźny wskaźnik dotyczący, te wyniki w Krakowie były bardzo wyraźnym wskaźnikiem dotyczącym polityki krajowej. Ja nie miałam takiego poczucia, z tobą się Michał nie zgadzałam w tym sensie, że nie miałam poczucia, że Donald Tusk miał świetną passę, ale z drugiej strony nie miałam poczucia, że to przerywa tę passę. Dlatego, że mam poczucie, że jest troszkę jednak obok. Te wyniki są trochę obok i Monika Piątkowska raczej nie wygra tych wyborów. A mam poczucie, że gdzieś ta polityka krajowa odbywa się trochę gdzie indziej. Takie jest moja polityczna intuicja.
2: Michał. Ale też pamiętam tekst w Okopres, redaktor Szczęśniak, że koalicja się rządząca czuje nieźle jakoś, tak, to było w połowie września i że nastroje są dobre. I myślę, że trochę te nastroje...
0: Passa Donalda Tuska, a jego nastroje? To dwie rzeczy.
2: To prawda, ale jednak było takie... Ja jednak podtrzymuję to, co mówię, że było takie wrażenie i też miałem takie wrażenie, że

0: góry, notowania prezydenta spadły, więc wszystko, szło dużo lepiej niż na pewno między styczniem a powiedzmy właśnie sierpniem. To tylko do tego też nawiązuję, że były też dane, które to pokazały, właśnie ten CBOS. Natomiast myślę, że tak jak powiedziałem w samym wstępie, no, że oczywiście Kraków jest specyficzny. Kraków jest miastem bez duopolu, w którym jest wyraźna alternatywa i dla PiSu, i dla Platformy, czyli Łukasz Gibała. Gdyby taka alternatywa bardzo wyraźna się pojawiła w Polsce w 2027 roku, no to byłaby zupełnie inna rozgrywka.
1: Dobrze, słuchajcie, tak na koniec chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi się spodobało takie porównanie Gibały do Wokulskiego a propos awantury o lalkę, że on zaangażował tyle pieniędzy, tyle razy startował, że naprawdę ta determinacja no, musi przyciągnąć
0: Ja go pytałem przed pierwszą turą się ukazał mój wywiad z Łukaszem Gibałą, no pytałem, czy on ma taką obsesję na punkcie Krakowa, a mówi, że ma obsesję na punkcie lepszego Krakowa, żeby Kraków właśnie polepszyć. No.
1: Słuchajcie, chciałam jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy, dlatego, że mamy do czynienia z taką oto sytuacją, iż Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, założona przez byłych menedżerów spółek Skarbu Państwa z czasów PiSu, zorganizowała szczyt w Nowym Jorku. Patronat objął prezydent Karol Nawrocki, ale problemem jest to, że Karol Rabenda, minister w kancelarii prezydenta, zapraszał firmy, kierował je do owej fundacji, a potem kancelaria prezydenta pokryła koszty między innymi wynajęcia przestrzeni na tę imprezę, a zarabia na tym prywatna fundacja tych ludzi związanych z PiSem, no ponieważ oni sprzedają pakiety sponsorskie. Zresztą informatorzy Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego twierdzą, że oferowano im właściwie za te pieniądze bliższy kontakt z prezydentem, rozumiem, także z ministrami prezydenckimi. Ale tutaj pojawił się w Newsweeku następny artykuł, bo dowiadujemy się, że nie wiadomo, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu. Czy to byli ci, którzy wykupili te pakiety w prywatnej fundacji i się załapali na darmowy lot? Jakie firmy zapłaciły za patronat? Też tego nie wiemy, ani nawet jakie uczestniczyły w polsko-amerykańskim szczycie fundacji pisowskich menedżerów. Tutaj ciąg dalszy nastąpił w tym sensie, że Michał Dworczyk, który jak zapewne wiecie, był szefem kancelarii premiera Morawieckiego, powiedział, że co to za problem, że przecież te dane dotyczące tego, kto wsiada na prezydencki pokład, są jawne, jest instrukcja HET i tak dalej, ale tutaj od razu napisał Jakub Stefaniak z PSL-u, obecnie wiceszef kancelarii premiera, mówi tak, nie da się sprawdzić, kto leciał z prezydentem, bo kancelaria prezydenta to utajniła. I tak naprawdę jeszcze za Andrzeja Dudy te informacje były utajnione. Kogo się zabiera na pokład prezydencki? No muszę powiedzieć, że jestem tym totalnie zaskoczona. Magdalena Chrzczanowicz.
2: Tak, ja też jestem zaskoczona, bo przyznam, że się nigdy temu nie przyglądałam szczególnie. Znaczy nie sprawdzałam, kto wsiada na pokład, będąc przekonana, że to jest jakoś jawne i w związku z tym nie mamy... Znaczy, tak, nie ma tutaj ciekawego newsa, więc natomiast rzeczywiście też jestem tym zaskoczona i wygląda to szczególnie w tym kontekście, w kontekście całej sprawy, którą opisuje Newsweek, bardzo źle i bardzo nietransparentnie, no bo ukrycie tych danych no, wskazuje na to, że z jakiegoś powodu się je ukrywa, tak? To znaczy ukrywa się je dlatego między innymi być może, żebyśmy nie zobaczyli, że być może ci, którzy wsiedli na ten pokład są w jakiś sposób powiązani z tą sprawą. Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Cała ta sprawa, ja mam taki, jestem rozdarta w tej sprawie, którą opisuje Newsweek, którą przed chwilą przytoczyłaś, bo z jednej strony oburza mnie to. Z jednej strony oburza mnie to, że można rzeczywiście, tak jak zresztą mówiłaś dzisiaj rano, chyba w przeglądzie prasy, że no, lobbying się jakiś odbywa. Ja uważam, że powinien być bardziej niż teraz jest kontrolowany. Natomiast no, on się odbywa i kiedy jest jawny, tego nie zmienimy. Natomiast jeżeli on się odbywa niejawnie, jest to oburzające i nieetyczne. A jednocześnie mam głębokie przekonanie, że znowuż wyborcy, do których wyborcy Karola Nawrockiego, czy nawet ci, do których Karol Nawrocki próbuje jeszcze się dostać, czy mówić do nich, jakby ta sprawa ich w żaden sposób nie poruszy. Więc mam znowu takie poczucie, jak mieliśmy przed rokiem być może w czasie, tuż przed wyborami prezydenckimi, że wychodzi każda jakaś kolejna afera, jakaś kolejna rzecz, którą wtedy akurat ujawniał Onet. I dla mnie to jest oburzające, ale to w żaden sposób nie poruszy, czy nie zatrzęsie pozycją prezydenta.
1: Ja tylko chcę zastrzec. Ja uważam, że to jest absolutnie naturalne, że przedstawiciele

0: polskiego biznesu prywatnego mogą lecieć z premierem albo z prezydentem do jakiegoś kraju w momencie, kiedy właśnie najwyższe osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie odbywają wizyty zagraniczne. Ja nie widzę w tym nic złego, tylko tu mamy wykupienie pakietu.
1: Tak, oczywiście, o to chodzi.
0: I utajnianie informacji. Znaczy, to jest niepokojące, Michał Kolanek.
2: Zdecydowanie tak. I nawet jak prezydent Trump leciał do Chin i zabrał na pokład, to było chyba w maju tego roku, zabrał na pokład tych liderów, niektórzy mówią technooligarchii, a niektórzy, ale po prostu liderów branży technologicznej, tak powiem dyplomatycznie, czy ogólnie ze Stanów Zjednoczonych, to tak na tym najwyższym możliwym poziomie szefów firm, jak tam Musk leciał z Trumpem, Jensen Huang leciał z Trumpem i tak dalej, no to było wiadomo, kto właśnie jest na pokładzie tego Air Force One, którym leciał Trump do Chin.
1: W sumie wcale nie było nam lepiej z tego.
2: Ale wiedzieliśmy, że tam jest...
0: Znaczy tam generalnie panują inne obydwoje, wobec których jestem krytyczna.
2: Ale nawet w Stanach Trumpa, nawet w tej...
0: To się ujawnia.
2: A tutaj ja uważam, że ta lista powinna być jawna. Uważam, że ogólnie pałac prezydencki, co podkreśla, to jest chyba taka już powszechniejsza opinia przez te ostatnie miesiące, że jednak jest jakiś kryzys, może nie, jest kryzys powiedzmy, może jakiś poważny, ale jest tąpnięcie notowań, są te kolejne historie, jest ten dziwny, niepokojący brak przejrzystości, o którym wspominałaś, bo powinno być jasne, kto jest na tym pokładzie. Ja też uważam, że z drugiej strony jednak wielokrotnie podkreślano przez ostatnie lata, wiele osób mówiło o tej słabości tak zwanej tej polskiej dyplomacji ekonomicznej, że właśnie Trump nie bierze przez przypadek tych wszystkich technooligarchów.
0: Ale premier Tusk też zabierał. Pamiętam takie sytuacje, tylko wiedzieliśmy, kto leci.
2: No właśnie, przynajmniej tak.
0: Ja też pamiętam takie przypadki, że z Tuskiem lecieli biznesmeni.
2: Uważam, że co do zasady to, że prezydent bierze na pokład liderów biznesu, przedsiębiorców, to jest dobry pomysł.
0: Tylko gorzej, jeżeli oni płacili na fundację menedżerów
2: biznesu. Tego właśnie do końca, to nie jest dla mnie jasne.
0: No, ale nie wiemy tego, bo moglibyśmy się dowiedzieć, kto kupił pakiety i kto poleciał.
1: Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy Ja rozumiem cię, Michał, jak mówisz, że nie rozumiesz do końca tej sytuacji, bo ja też jej nie rozumiem. To znaczy, czytam ten artykuł w Newsweeku i jakby ta koncepcja płacenia za te pakiety wydaje mi się tak nowa, że nie wiem jeszcze co.
2: Ona też niestety jest...
0: U Donalda Trumpa to jest normalne.
1: Tak,
0: zapłacił, jak donosiły media, $1 milion i...
2: Tylko, że w Stanach jest ten zwyczaj, że można zrobić, że przecież są to jest cały ten system tych fundraisingu po prostu, tego, że płaci się za udział w tych fundraiserach i wtedy jest jakiegoś rodzaju dostęp do kandydata na różnych szczeblach przecież, nie tylko na tym prezydenckim, tak robią czyli demokraci i republikanie, ale na w zasadzie każdym poziomie. Tylko tutaj jest pytanie o tą fundację, że dzisiaj jest nie tyle wrażenie, co fakty są takie, że ta fundacja była beneficjentem tego, że prezydent był w Nowym Jorku na tym był na tym spotkaniu, tak? Że to budzi największe wątpliwości.
0: Teraz się tak sama autocenzuruję, bo nie wiem do końca, jak wygląda. Wiemy, że do spotkania Zygmunta Solorza doszło z Donaldem Trumpem, ale rzeczywiście nie znamy ich. Chyba oficjalnie nie były podane okoliczności tego.
2: Jasne, proszę tylko jedno zdanie, że wtedy, jak się kupuje na tych fundraiserach rozlicznych, czy partii republikańskiej, czy demokratycznej, to wiadomo, że beneficjentem jest ten komitet, na przykład ten ogólnokrajowy komitet partii demokratycznej, czy republikańskiej.
0: Nie bezpośrednio jakaś fundacja, ale pewne organizacje.
2: Ale nie jakaś fundacja, która jest gdzieś obok Pałacu Prezydenckiego, ale jest z nim w dziwny sposób spięta.
0: No ale są to kolacje te fundraisingowe, gdzie za udział się po prostu
2: płaci. Ale pytanie jest zasadnicze.
1: To jest straszna praktyka. Straszna praktyka.
2: Zasadnicze pytanie jest takie...
0: krytyczna wobec tego systemu.
2: Jest to, czy ten pakiet Silver, tam Platinum, Gold, czy jakiś inny był pakietem na ten event, czy pakietem też na przelot? Bo to jest zasadnicze pytanie, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: No dzisiaj. Bo straszna mówię dlatego, że kto ma więcej, to oczywiste, kto ma więcej pieniędzy, ten ma większy głos, czyli ma dostęp do prezydenta w momencie, kiedy ma więcej pieniędzy, mówię o Stanach, o tej praktyce w Stanach. I to mi się naprawdę wydaje super niewłaściwe i nieetyczne.
0: No to też powoduje po prostu, że wpływ na amerykańską politykę mają wielkie koncerny i miliarderzy, a zwykli obywatele, no oczywiście takich możliwości nie mają i nie mają możliwości zorganizowania tak dużego lobbingu, bo nie mają po prostu pieniędzy najzwyczajniej w świecie. Słuchajcie, musimy kończyć, niestety nie pominęliśmy sprawy, nie mówiliśmy sprawy pana posła Moskala. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Rozpoczniemy od rozmowy z Mirosławem Wróblewskim, prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sierpniu wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, nie minął miesiąc, a w czwartek dowiedzieliśmy się o kolejnym ataku. Być może nawet chodzi o 5 milionów kolejnych osób. Firmy, o których większość z nas w ogóle nie słyszała, dysponują dokumentacją medyczną prawie całego kraju. Jak przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w Polsce nie ma nawet rejestru takich firm, ani obowiązkowych standardów, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Co może zrobić UODO? Czy pacjenci powinni się bać? Co im grozi? Jak mogą się chronić? Na te pytania odpowie prezes Mirosław Wróblewski.
0: Program Przedpołudnie, już zaraz po informacjach TOK FM. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam w czwartek na poranek TOK FM, a jeszcze dzisiaj na wywiad polityczny. Michał Drewnicki będzie gościem, kandydat PiS. A teraz już jest z Państwem żegnam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
6: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
6: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
6: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
6: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Za 2 tygodnie będzie jasne, kto obejmie stanowisko prezydenta Krakowa. W stolicy Małopolski ruszyła decydująca faza walki o głosy mieszkańców. Czy rząd zrobi coś, żeby obniżyć rosnące ceny na stacjach paliw? Pole manewru nie jest duże, ocenia minister aktywów państwowych. Ministrowie obrony narodowej państw Unii będą dziś rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy. Minuta po 9:00, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie będę zabiegać o poparcie kandydatów z pierwszej tury wyborów, ale jestem otwarta na rozmowę z ich środowiskami, mówiła w poranku TOK FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Wczoraj w pierwszej turze wyborów Piątkowska zdobyła drugie miejsce. Od pierwszego Łukasza Giwały dzieli ją 6,5 punktów procentowych. Z wyścigu odpadły m.in. Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
13: O poparcie i o głosy będę prosiła przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Natomiast jeżeli są środowiska związane czy z Aleksandrą Owcą, czy przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką Lewicy partii koalicyjnej, to oczywiście jestem otwarta na współpracę. Natomiast traktuję wyborców naszego miasta podmiotowo i nie jestem zwolenniczką takiego na wprost przekazywania głosu.
12: Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Już kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyników pierwszej tury ruszyli w teren. Spotkania z mieszkańcami zgodnie rozpoczynają od ronda Mogilskiego. Łukasz Gibała pojawił się na nim już o 6:45. Monika Piątkowska przed 8:00 była gościnią poranka TOK FM i Dominiki Wielowiejskiej, a spotkania z mieszkańcami Krakowa rozpocznie po 9:30.
14: 9:30 to sobie trochę pośpi, zazdroszczę. No niestety, my pracujemy od 6:45, no ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian. Też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że właśnie tutaj będzie miała miłe rozmowy z mieszkańcami.
12: Łukasz Gibała rozdał im kosz obwarzanków.
14: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
12: Teraz dopiero rozpocznie się prawdziwa kampania wyborcza, ocenił w TOK FM profesor Jarosław Flis, komentując wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie.
15: Prawdziwa kampania się dopiero teraz rozpocznie. Łukasz Gibała jest faworytem. Nie tylko dlatego, że ma lepszy wynik, ale dlatego też przede wszystkim, że na trzecim miejscu jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. No i trudno sobie się spodziewać, żeby ten elektorat przypłynął do kandydatki Koalicji Obywatelskiej.
12: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. Spotkają się w niej Łukasz Gibała, który wczoraj zdobył prawie 36,5% głosów, i Monika Piątkowska, która zdobyła niemal 30%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Po decyzjach rządów PiS Orlen ma ograniczone możliwości wpływu na ceny paliw na rynku, mówił w poranku TOK FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o to, jak koncern zarabia na wysokich cenach ropy. Rosnące ceny na stacjach zmuszają kierowców do coraz większych wydatków. Litr diesla niebezpiecznie zbliża się do granicy 9 zł. Drożeją też LPG i benzyna. W poranku TOK FM Dominika Wielowiejska pytała ministra, czy Orlen obniży marże rafineryjne.
16: Marża rafineryjna jest wskaźnikiem obiektywnym i tak
10: tak naprawdę jest wskaźnikiem rynkowym, a wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy dwie wojny, atakowaną infrastrukturę rafineryjną, moce przerobowe się drastycznie zmniejszają, więc niestety marża rafineryjna po prostu rośnie.
16: Tak, ale wiele osób się spodziewa, że pańskie ministerstwo będzie wpływać na władze Orlenu, żeby jednak te zarobki koncernu ograniczyć, żeby hamować wzrost cen.
10: Pamiętajmy o tym, że po wszystkich decyzjach dotyczących Lotosu, rafinerii gdańskiej, rynek w Polsce już nie wygląda tak jak kiedyś, że Orlen, podejmując decyzję, w pewnym sensie ciągnie za sobą rynek.
12: Jednocześnie rząd czeka na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Premier oczekuje podpisu, prezydent jednak ma do tej ustawy zastrzeżenia. O dalszym wsparciu dla Ukrainy rozmawiają dzisiaj w Brukseli unijni ministrowie obrony. W posiedzeniu weźmie udział wiceminister Paweł Zalewski. Zdalnie połączy się również szef ukraińskiego MONU Jewchenii Chmara, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
17: Ministrowie poruszą m.in. temat tak bardzo potrzebnej Ukrainie obrony powietrznej. Po eksplozji bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie, rannych zostało 15 osób, w tym dzieci. Wczoraj w rosyjskich atakach zginęło 8 osób. Prezydent Wołodymyr Zełański poinformował, że przez tydzień Rosjanie wysłali nad Ukrainę prawie 4000 dronów i rakiet.
18: Ukraińskie prychu.
17: Nasza skuteczność w przechwytywaniu szachedów o napędzie odrzutowym wynosi 55%. We wrześniu wystrzelono 2730 takich maszyn. Niestety znaczna część nadal dociera do celów.
18: Wyznaczonych celów.
17: Szefowie unijnych resortów obrony będą też dzisiaj rozmawiać w Brukseli o unijnej misji szkoleniowej dla Ukraińców, współpracy przemysłów obronnych czy przeciwdziałaniu rosyjskiej flocie cieni. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
12: Politico donosi, że unijni ministrowie poruszą też temat tego, czy Unia potrzebuje swojej wersji artykułu 4 traktatu NATO. Zaproponowała to szefowa komisji Ursula von der Leyen. Artykuł 4 pozwala na pilne konsultacje między państwami, gdy któreś z nich uzna, że jest zagrożone. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 9.20. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 24 stopni, około 21 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie. Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego, ale i tam o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Przedpołudniowy program rozpoczynamy od wycieku danych blisko 19 milionów Polaków, a w czwartek dowiedzieliśmy się o kolejnym wycieku, który dotyczy 5 milionów osób. Recepty, diagnozy, wyniki badań, zalecenia lekarskie to największy w skali taki wyciek. Nazwał pana, zwracam się do Mirosława Wróblewskiego, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to wszystko, co się stało, największym wyciekiem w historii kraju, i zarządził pan kontrolę w spółce. Przemodelował pan także plan kontroli sektorowych na cały rok. Czy możemy czuć się bezpieczni? Co nam tak naprawdę w związku z tym grozi?
20: Dzień dobry. Dzisiaj Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę w firmie MyDoctor. Przeprowadzona zostanie kontrola w firmie Kubosoft, który prowadzi serwis gabinetowy, czyli ten medyk. Dzisiaj rzeczywiście dane o zdrowiu są najcenniejszym zasobem prawdopodobnie, który obywatele posiadają. Ma ogromną wartość, dlatego też jest przedmiotem ataków. My może dzisiaj się w Polsce czujemy bezpieczniejsi na ulicach, ale niestety te zagrożenia przeniosły się w dużej mierze do sfery cyfrowej. Administratorzy muszą dopełniać swoich obowiązków. Także podmioty, które profesjonalnie obsługują przychodnie medyczne, one jak widać chyba nie zainwestowały odpowiednio we wszystkie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Konsekwencje, jeżeli te kontrole nasze tego dowiodą, będą z naszej strony wyciągane. Generalnie większość danych medycznych, które są w sektorze publicznym, wydaje się bezpieczne, ale niestety sektor prywatny, jak widać, w tym zakresie sobie w dużej mierze nie radzi.
19: Czy sam wyciek jest już powodem do wszczęcia kontroli, czy dopiero skargi, jakie wpływają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Dodam, że było tych indywidualnych skarg już kilkadziesiąt, około 2000 także formalnych zgłoszeń naruszeń od administratorów danych.
20: Kontrole ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzone są priorytetowo już od 2 lat, od chwili, kiedy objąłem stanowisko prezesa. Sektor medyczny podlega takim szczególnym kontrolom. Te postępowania zakończyły się już do tej pory wieloma karami, niektóre z nich sięgały milionów złotych. Natomiast teraz te wycieki oczywiście powodują, że te kontrole są przeprowadzone przede wszystkim w firmach, które podlegały takim atakom, bo to zawsze były ataki wykorzystujące jakieś podatności systemów informatycznych. Natomiast kontrolowane jest i analizowana jest kwestia przede wszystkim wprowadzenia odpowiedniej analizy ryzyka, dostosowania rozwiązań do poziomów tych ryzyk. Jak widać, te ryzyka, to, że Polska dzisiaj jest krajem najbardziej atakowanym chyba na świecie w sferze internetu, nie zostały w wystarczający sposób docenione. Oczywiście rozpatrujemy niezależnie od tego indywidualne skargi, które w tym zakresie wpływają.
19: Biorąc pod uwagę wrażliwość tych danych, co zresztą sam pan podkreśla, i tak, mamy też zresztą tego świadomość, czy mamy prawo obawiać się, że baza ta jest publicznie dostępna?
20: Na szczęście, i to jest jeden z nielicznych chyba wciąż pozytywnych tutaj scenariuszy, te informacje medyczne z żadnego z tych ostatnich ataków nie są publicznie dostępne. Potwierdzają to zresztą służby, co bardzo dziwne, no ale przyznają to także sami przestępcy, którzy, to jest taki nickname fingerprint, oni sami ogłaszają, że nie zamierzają także tych danych upubliczniać. To jest chyba jedyna w tych warunkach dobra wiadomość.
19: No tak, ale czy można dać im wiarę, a co będzie, jeśli zmienią zdanie i nasze dane znajdą się w obiegu przestępczym?
20: Ryzyko istnieje, mówimy o tym, co jest na dzisiaj, a natomiast ryzyko, ja tu w pełni zgadzam się z panem redaktorem, nie ma niestety żadnej gwarancji, że tak będzie. Dlatego też niezwykle istotna jest działalność służb ścigania, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy mogą znaleźć tych przestępców. Stawało się tak już w wielu przypadkach, natomiast oczywiście jest to trudne. Natomiast to jest podstawowe zadanie służb, żeby znaleźć i uniemożliwić takie udostępnienie danych medycznych.
19: Czy oba te wydarzenia można ze sobą łączyć, czy jednak ich przebieg był znacząco inny, choć cel ten sam?
20: Wydaje się, że teza o tym, że te zdarzenia można połączyć, jest zasadna z tego względu, że ta grupa, czy w każdym razie ci przestępcy zapowiadali kolejne ataki, że wkrótce dowiemy się o nich. Więc niestety wygląda to na zaplanowaną działalność, jakiś modus operandi, który się niestety powtarza, który pokazuje, że służba zdrowia i firmy, które działają w tym sektorze, nie doinwestowały. Mówimy o tym od wielu lat, ale mimo wszystko to niestety ta prognoza się sprawdza. Nie można podejmować się profesjonalnej działalności gospodarczej, która prowadzi potem do takich wycieków. Też trzeba powiedzieć, że ustawodawca przy wprowadzaniu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych pozwolił dość lekką ręką na powierzanie przetwarzania danych osobowych, nie wymagając stosowania certyfikowanych wysokiej jakości systemów teleinformatycznych. Zrobił to bardzo blankietowo. Ja zaapelowałem do ministra cyfryzacji, że te przepisy należy pilnie zmodyfikować. Wiem, że one stały się elementem tak zwanej piątki Gawkowskiego i mam nadzieję, że te przepisy uda się jeszcze w tym roku zmienić.
19: Panie prezesie, te nasze obawy no, są tym większe, że znakomita większość z nas posługuje się tutaj intuicją, nie mam na to żadnych dowodów, po raz pierwszy w ogóle usłyszała o firmach, które dysponują naszymi danymi. Nie wiem...
20: Tak, państwo jest, no nie chcę powiedzieć może za dużo, ale trochę ślepe w tym zakresie, ponieważ nie istnieje żaden rejestr tego typu firm. To te przepisy w tym zakresie też trzeba zmienić, bo dzisiaj nie ma nadzoru, który by pozwalał wyciągnąć, bym powiedział, listę wszystkich podobnych firm. Nie zna tego resort zdrowia. Nie ma takiego wymagania w przepisach prawa. My tylko i wyłącznie z praktyki wiemy, że takie firmy się pojawiają, a firma MyDoctor obsługiwała kilkanaście tysięcy różnych przychodni. To powinno też być narzędzie zarządzania w służbie zdrowia. Na przykład z mojej perspektywy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ja mając do dyspozycji taki rejestr, no mógłbym także lepiej zaplanować kontrolę, więc z wielu powodów, ja się tu w pełni zgodzę, taka wiedza powinna być powszechna.
19: A czy można, czy da się, i tutaj znów wyrażam swoją obawę, troskę zarazem jako pacjent, opisać skalę tej odpowiedzialności za nasze dane? Czy to przychodnie powinny odpowiadać w głównej mierze, czy administratorzy danych, a może dostawcy oprogramowania? No bo tutaj mam wrażenie, że gdzieś ta odpowiedzialność no, jest rozparcelowana na wiele podmiotów. Wszyscy są winni, czyli de facto nikt.
20: Nie jest tak do końca, że nikt nie jest winny, bo każdy ma rzeczywiście swoją część odpowiedzialności. Odpowiedzialny jest administrator, czyli każdy podmiot, który powierza przetwarzanie danych osobowych, czyli mówiąc krótko, no każda przychodnia jednak, czy każda sieć medyczna, która przekazała dane swoich pacjentów w firmie takiej obsługującej program gabinetowy, no jest odpowiedzialna za to, że powierza to podmiotowi, który ma do tego kwalifikacje, posługuje się odpowiednimi zabezpieczeniami. Ten podmiot ma wyjątkową odpowiedzialność, bo on kumuluje bardzo dużą ilość danych medycznych, a więc ta odpowiedzialność jest rozdzielona i to jest odpowiedzialność zarówno administracyjno-prawna przed organem ochrony danych osobowych, jak i odpowiedzialnością z zakresu cyberbezpieczeństwa i ta odpowiedzialność będzie musiała być egzekwowana. Oczywiście swoją odpowiedzialność mają także organy państwa. W moim przypadku to odpowiedzialność za przeprowadzenie odpowiednich postępowań i wyciągnięcie konsekwencji. To są także organy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Natomiast jest ogromna wciąż rola do wykonania ze strony nadzoru nad przetwarzaniem takich danych osobowych. Wydaje mi się, że te wymagania, które są wymaganiami ogólnymi, w przypadku sektora zdrowia zostały przez państwo generalnie niedocenione, a także przez podmioty działające na tym rynku. Ta sytuacja będzie musiała się zmienić.
19: Tak, pomówimy o tym już po informacjach TOK FM. Zapytam pana także, jakie narzędzia ma urząd, by wyciągnąć wnioski i pytanie, jakie są to konsekwencje, jakie mogą spotkać tych, którzy zawinili. Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest z nami. Czas na informacje TOK FM.
0: Autopromocja.
21: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
22: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
21: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
22: Pogadajmy o tym.
21: Czas rodziców, sobota po 13.
22: Ula Malko.
21: Krzysztof Chorwat.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
0: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
23: A teraz?
2: Uczucie pełności.
23: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
23: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
24: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
25: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
26: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
27: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
28: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
27: A, no to w Media Expert.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
30: Co za dzień.
31: Co się stało?
30: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
31: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
30: Meliski?
31: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
30: Czyli to takie pastylki antystresowe?
31: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
30: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
31: Na mnie i na Meliski.
32: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Prawie 21 minut po godzinie 9. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków przeprowadzonych w Ukrainie w ciągu ostatniej doby. Rosja użyła dronów odrzutowych w obwodach kijowskim, charkowskim i donieckim, w centrum i na wschodzie Ukrainy, przekazały władze tych regionów, podkreślając, że w ciągu ostatniej doby celem ataków były wyłącznie obiekty cywilne. To nie jest dobry wynik, mówił w poranku TOK FM Michał Dworczyk z Rozwoju Plus, komentując wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego w wyborach prezydenckich w Krakowie. Drewnicki zdobył trzecie miejsce i ponad 17,5% głosów, co przez polityków PiS-u, ale i część komentatorów zostało ocenionych jako dobry wynik. Innego zdania jest Dworczyk, kiedyś w PiS, dziś w ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego.
35: To chyba nie jest dobry wynik, jak porównamy z poprzednimi wyborami, czy to prezydenckimi, czy to parlamentarnymi. Obecne wyniki kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to one nie mogą cieszyć. Zwłaszcza, że teraz nie było kandydata Konfederacji, więc ja doceniam jego kampanię, bo widać, że olbrzymi wysiłek włożył. No ale wynik jest taki, jaki jest.
12: Michał Dworczyk w poranku TOK FM odniósł się też do krytyki polityków PiS-u, którzy zarzucają swoim byłym partyjnym kolegom brak wsparcia krakowskiej kampanii PiS. Nikt nas o poparcie nie prosił, skwitował w TOK FM Michał Dworczyk. Sam Drewnicki wczoraj nie ukrywał zadowolenia z wyniku, ale ocenił, że gdyby nie rozłam w PiS, jego wynik byłby jeszcze lepszy. Do Polski został przewieziony Iwan P., podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT na ponad 19 milionów złotych. Mężczyznę na podstawie europejskiego nakazu aresztowania zatrzymano w Hiszpanii. Iwan P. jest podejrzany o popełnienie 77 przestępstw. Najpoważniejsze z nich, dotyczące faktur VAT o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, są zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności oraz grzywną. Iga Świątek nadal zajmuje 9 miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu na najwyższą lokatę w karierze, 21, wróciła Maja Chwalińska. W czołówce, która w tym tygodniu wróci do rywalizacji w Pekinie, nie zaszły żadne zmiany. Rybakina wyprzedza Arinę Sabalenkę. Na kolejnych pozycjach są Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Dziś pogodnie, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami chmur będzie przybywać, ale o opadach deszczu w prognozach nie ma mowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21, pokażą termometry w centrum, do 24 na zachodzie. W TOK FM czas na raport smogowy. całym kraju oddychamy dziś dobrym i bardzo dobrym powietrzem. Przekroczenie norm zanieczyszczeń pyłów zawieszonych pokazuje tylko stacja pomiarowa w miejscowości Nisko na Podkarpaciu i tam jakość powietrza jest zła.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Wciąż jest z nami Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kłaniam się panu ponownie.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
19: A rozmawiamy o bezprecedensowych w skali wyciekach danych medycznych Polaków. Dotyczą te dane blisko, a właściwie ponad 20 milionów naszych rodaków. Chciałbym pana zapytać, jakimi narzędziami pan dysponuje, a właściwie urząd, którym pan kieruje? Czy może pan oprócz zarządzenia kontroli podjąć decyzje administracyjne, nałożyć kary? Jak to w praktyce wygląda i czym to może się skończyć? Wreszcie, jaki jest przebieg tej procedury, który wskazałby odpowiedzialnego, a później go ukarał?
3: Tak, no oczywiście oprócz postępowania kontrolnego mogę przeprowadzić postępowanie administracyjne, które ma na celu już bezpośrednio ustalenie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie postępowanie jest prowadzone według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. Wiadomo, że wszystkie procedury muszą zostać dochowane i one prowadzą do zastosowania odpowiednich środków określonych w rozporządzeniu ogólnym. No, w tych przypadkach szczególnych, w których do naruszenia przepisów dochodzi i one są najpoważniejsze, rzeczywiście nakładane są finansowe kary pieniężne. One uwzględniają wiele czynników. Tutaj wielokrotnie przez pana podawana zakres kar, osób, ilości osób naruszonych, no na pewno będzie miał i zawsze ma wpływ na wysokość tej kary. Oczywiście także rodzaj konkretnego zawinienia, naruszone przepisy, no ale nie bez powodu. Największą karą do tej pory była kara 27 milionów złotych na Pocztę Polską w związku z brakiem podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych na potrzeby tak zwanych wyborów korespondencyjnych, no bo dotyczyło to 30 milionów polskich obywateli. Więc te wszystkie czynniki mają oczywiście znaczenie. Ja nie mogę przewidywać bez przeprowadzenia postępowania, jaki będzie efekt dotyczący tych spraw, ale zakładam, że przeprowadzenie tych postępowań administracyjnych no zapewne będzie konieczne.
19: Ja zadaję to pytanie przede wszystkim w imieniu słuchaczy, ale nie dlatego, by domagać się jak najwyższych kar, tylko możemy czuć niepokój także z innej strony, kiedy czytamy, że firmy dysponujące danymi wolą się ubezpieczyć od tej odpowiedzialności i potencjalnego wycieku, niż zainwestować w bezpieczeństwo, bo jest to dużo tańsze. No więc tylko surowa kara może spowodować, że jednak pójdą tą drugą drogą i będą inwestować w bezpieczeństwo.
3: No niestety tak jest. Niestety tak jest, że jest to nie tylko i wyłącznie czasem błąd ludzki, zaniedbanie, ale mówiąc krótko, jest to świadoma decyzja zarządcza, tak, żeby nie inwestować w zabezpieczenia, bo dzisiaj rzeczywiście takie systemy nie są tanie, wymagają aktualizacji, zagrożenia się zmieniają. Tylko te konsekwencje są bardzo poważne i taka firma może stracić nie tylko i wyłącznie pieniądze na skutek kar, ale traci także reputację i myślę, że pacjenci powinni brać to pod uwagę, także lekarze i konkretne przychodnie. Oczywiście kara finansowa to jest nie jedyna konsekwencja, która może spotkać takiego administratora czy podmiot przetwarzający, który narusza przepisy o ochronie danych osobowych, bo istnieje możliwość wystąpienia także z powództwami cywilnymi. Tak? RODO umożliwia ubieganie się o odszkodowanie w przypadkach, kiedy naruszone są prawa konkretnych osób. Myślę i wiemy o tym, że już takie powództwa pojedyncze zostały złożone już w tej konkretnej sprawie firmy MyDoctor. Natomiast no jest to uprawnienie, które rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przyznało. I ja nie mówię, że w tej konkretnej sprawie będę do tego zachęcał, natomiast no, jest to uprawnienie, które także może zmobilizować administratorów i podmioty przetwarzające do lepszej ochrony naszych praw.
19: A może powinno się te firmy objąć szczególnym nadzorem właściwie w ich codziennej praktyce? Nie tylko kiedy dojdzie do takiego wycieku, nie post factum mówiąc wprost.
3: No, pewnie trudno
19: i kto,
3: byłoby
19: i przepraszam,
3: postawić...
19: panie prezesie, i kto, i kto? Jaka instytucja mogłaby taki nadzór pańskim zdaniem sprawować? Wreszcie jak regulacje mają się do tego, bo wspominał pan ministra Gawkowskiego, to też ustawa o prawach pacjentów powinna w bardziej precyzyjny sposób to regulować i dawać poczucie bezpieczeństwa?
3: No, powiem tak, na pewno trudno byłoby postawić funkcjonariusza w każdej tego typu firmie, ale, i to jest, myślę, ważna uwaga, my niestety jako kraj jesteśmy opóźnieni z przyjęciem przepisów implementujących dyrektywę NIS-2 dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Ale te przepisy zaczynają wchodzić. Bardzo poważny pakiet wchodzi niedługo, 3 października. Jak on przewiduje, bym powiedział, także bardzo poważne konsekwencje, ale także bardzo istotne obowiązki właśnie monitorowania i raportowania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Być może nie bez kozery przestępcy skorzystali jeszcze z tego okresu, tego okienka przed obowiązywaniem tych przepisów, bo zakładam, że jednak firmy trochę bardziej się dzisiaj zmobilizują, ale rzeczywiście taki system ściślejszego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym także naszych danych osobowych i naszych zdrowotnych, już niedługo będzie obowiązywał. Zatem ten nadzór będzie jeszcze ściślejszy. Natomiast ja jestem też rzeczywiście zwolennikiem takich bardziej... I taki jest cel tych przepisów, tej tak zwanej piątki Gawkowskiego, żeby uściślić ten nadzór. Natomiast oczywiście trzeba będzie weryfikować, czy to jest wystarczające, bo zobaczymy w szczegółach, jak te przepisy będą wyglądać. No i oczywiście potem trzeba je bardzo szczegółowo egzekwować. Ta egzekucja jest potrzebna po to, żeby one nie zostały tylko i wyłącznie literą ustawy, literą zapisaną na papierze.
19: Ale ja wrócę do tego, co może urząd. Pan mówi postawić funkcjonariusza, a może wystarczyłoby, zresztą pan chyba o to postulował, zmusić, tak, i z premedytacją używam tego słowa, firmy dysponujące danymi do korzystania z certyfikowanego oprzyrządowania, tak, by te wycieki nie były możliwe.
3: Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście niestety nie jest tak, że da się ryzyko wyeliminować zawsze w zupełności, bo to ryzyko rezydualne, czyli to, że te zabezpieczenia zostaną przełamane na skutek ataku Zero Day w takich ekstremalnych przypadkach, niestety zawsze będzie istnieć. Tak? Nie da się tego ryzyka wyeliminować ani w świecie realnym, ani w świecie wirtualnym, ale da się je znacząco obniżyć. I rzeczywiście zobowiązanie podmiotów, które przetwarzają dane zdrowotne, do stosowania przepisów o krajowym systemie certyfikacji, systemów certyfikowanych wyłącznie, tak? Zmuszenie, to ja też użyję tego słowa, do dekoncentracji przetwarzania danych osobowych, bo dzisiaj ani przetwarzanie ich w systemach chmurowych, ani w systemach on-premisowych nie daje też 100% skuteczności. Rozproszenie tych zasobów i odpowiednie zarządzanie tymi zasobami żeby doszło do jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ewentualny atak dotyczył niewielkiej ilości danych i firma mogła się szybko zorientować i podjąć działania. I niemożliwe by było wyniesienie, bym powiedział, całej bazy, ogromnej bazy milionów pacjentów, no jest tym podstawowym lekarstwem. I te rozwiązania powinny zostać wprowadzone jak najszybciej.
19: Ponieważ zbliżamy się do końca naszej rozmowy, chciałbym o jeszcze jedno pana zapytać, jeśli ma pan taką wiedzę, czy Polska jest jedynym krajem, jesteśmy wyjątkiem, czy też w innych krajach europejskich do takich wycieków dochodzi i co się wówczas dzieje?
3: Oczywiście, że dochodzi do takich wycieków, no niestety na całym świecie. To zaledwie 2-3 tygodnie temu Stany Zjednoczone i Kanada utraciły 350 milionów. Tak, 350 milionów rekordów dotyczących praw jazdy, łącznie ze skanami. No nie były to dane zdrowotne, ale były to dane osobowe obywateli. Niestety dzisiaj, jeżeli przenieśliśmy dużą część działalności i aktywności do sfery cyfrowej, ona podlega tym atakom i niestety także nasze dane osobowe. Zatem w tym przypadku no, na całym świecie takie ataki występują. Dochodzi do takich wycieków. To jest taka nieustająca pogoń za odjeżdżającym pociągiem i jest to nieustająca wojna. Natomiast no, nie jest to żadne wytłumaczenie, żebyśmy my na tej wojnie przegrywali. Musimy się zbroić, ja to też powtarzałem, nie tylko i wyłącznie kupować czołgi, ale i inwestować w cyberbezpieczeństwo i to inwestować miliony, a wręcz miliardy.
19: To tak na koniec, samo zastrzeżenie numeru PESEL wystarczy, bo o tym jest głośno i właściwie to taka wskazówka, która pada na każdym kroku.
3: No oczywiście, że zastrzeżenie numeru PESEL powinno być czymś, co chyba już każdy powinien zrobić. I ja tutaj zachęcam, bez względu na to, czy dostaliśmy informację o wycieku, zróbmy to wcześniej. Niektórzy mówią o tym, że to powinno być domyślnie, że to państwo powinno zastrzec nam wszystkim numer PESEL. No niestety jest grupa obywateli, która miałaby z tym duże problemy, jeżeli by chcieli dokonywać jakichś czynności. To są osoby, które się nie posługują na przykład internetem, ale każde z tych osób zachęcam i każdego obywateli do zastrzeżenia numeru PESEL, bo on dzisiaj daje no takie najwyższe gwarancje przede wszystkim zaciągnięcia jakichś zobowiązań finansowych na nasz koszt. Oprócz tego powinniśmy bardzo, bardzo uważać na wszystkie zagrożenia, na telefony otrzymywane, na SMS-y, phishing, to jest 3/4 wszystkich
19: incydentów. Bierzemy sobie, panie prezesie, to do serca. Ale musimy kończyć.
3: Nie skanowanie, bym powiedział, kodów QR, bo coraz więcej jest takich przypadków, że są to numery fałszywe. Nie dzwonienie na numery, bym powiedział, które mogą być numerami premium. No niestety higiena cyfrowa powinna nam dzisiaj towarzyszyć.
19: To wszystko jest bardzo ważne, ale spędził się pan na finiszu. Muszę niestety panu podziękować. Mirosław Wróblewski, prezes
3: bardzo
19: Urzędu
3: dziękuję.
19: Ochrony Danych Osobowych. Z nami jest Maciej Głogowski, który zaprosi państwa na magazyn EKG.
4: A pana prezesa zapraszamy na dogrywkę w tej sytuacji.
19: Dobrze.
4: Tak, żeby dokończyć i jeszcze tych kilka praktycznych rad. Ja wiem, że to też było bardzo istotne i bardzo interesujące. Zapraszam na magazyn EKG. Naszym gościem będzie pan poseł Ryszard Petru. Będziemy w bardzo praktyczny sposób rozmawiać o finansach publicznych.
19: A będzie także o reformie ochrony zdrowia. Niejako wiąże się to z tematem, który poruszaliśmy w pierwszej odsłonie przed południa. Tok FM Informacje.
5: Autopromocja.
6: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek Tok FM. Do usłyszenia od 7:00. Maciej Kluczka.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
32: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
32: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
32: Aflofarm.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Zobacz, Stasiu, sokół.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
32: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
32: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
33: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 41 minut po godzinie 9. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pożar stacji Starlinków, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, był aktem sabotażu, mówił w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński o środowym pożarze w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dodał, że trwają prace nad ustaleniem sprawcy. Kierwiński ocenił, że większość incydentów tego typu jest inspirowana przez służby rosyjskie. Dopytywany o udaremnione zamachy, w tym potencjalnie groźne dla większej liczby osób niż lokalna społeczność, odpowiedział, że zatrzymywanych jest wiele osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, a udaremnione zostały przynajmniej dwa takie zdarzenia. Na początku nowego tygodnia ceny gazu w Europie rosną. Inwestorzy, jak podają maklerzy, oceniają informacje w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W reakcji na brak postępów w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na globalnych rynkach mocno drożeje także ropa. Brent wyceniana jest na nieco ponad $107 za baryłkę. To podwyżka o 2,65%. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wczoraj, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Dzień wcześniej amerykański przywódca odrzucił jednak złożoną przez Teheran propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu. Grozili bojkotem, ale ostatecznie wyszli na boisko. Irlandia wygrała z Izraelem w meczu piłkarskiej Ligi Narodów, ale wyraźnie zamanifestowała swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Piłkarze zagrali w czarnych opaskach. Ze szczegółami Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
1: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM o 10:00 zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, do 24 stopni, około 21 pokażą termometry w centrum, a najchłodniej maksymalnie 17 będzie na północnym wschodzie. Dzień przeważnie bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego, ale i tam o opadach deszczu w prognozach mowy nie ma.
34: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
19: I jest 9:44, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum i zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dzień dobry, panie pośle.
23: Dobry.
19: A ta komisja właśnie dziś się zbiera.
23: Tak, o godzinie 14.
19: W sprawie wniosku, wstępnego wniosku Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. Kolejni świadkowie, to już ostatni świadkowie?
23: Prawdopodobnie będzie to ostatnia runda, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że pojawią się nowe propozycje i jesteśmy na etapie przygotowania raportu końcowego, który powinien trafić do Sejmu. Nie chcę deklarować żadnych terminów, ale to się musi odbyć w tym roku.
19: 20 lipca, gdy udzielał mi pan wywiadu w EKG, mówił pan, że ma nadzieję, że te prace zakończą się we wrześniu. No rozumiem, że to się już nie wydarzy, no bo...
23: No dzisiaj jest wrzesień cały czas jednak.
19: No ale jeszcze dwa dni, to nie wiem, czy nie za mało tego września, żeby zakończyć.
23: Panie redaktorze, nie wszyscy świadkowie zgłaszają się na pierwsze zaproszenie, potem przychodzą na drugie. To jest ten przypadek między innymi, także... Znowu, nie chcę mówić, wie pan, sam za całą komisję, no bo to jednak jest grono, które podejmuje większością decyzję, ale wszystko na to wskazuje, że finiszujemy.
19: I będzie jakieś przyspieszenie w tej sprawie?
23: Będzie finalizacja. Ja bym nie nazwał tego przyspieszeniem. Po prostu zebranie zeznań świadków i wybranie tych zarzutów, które się potwierdzają mocnym materiałem dowodowym.
19: I to po raz kolejny, tak w nawiązaniu do tego 20 lipca, mówi pan, to znaczy mam rozumieć,

0: opinii publicznej nie rozgrzewa. Mam też podejrzenie, że niewiele osób już pamięta o tym, że taki wniosek był i co znalazło się w jego...
1: No tak, ale pan mówi w tym aspekcie psychologiczno-politycznym, a tutaj chodziło o to, żeby też... Bo to jest bardzo poważny zarzut. Mamy prezes NBP, który jednak jest prezesem...
0: Urzędującym.
1: I wniosek, który by... powinien skutkować tym, że on traci to stanowisko, czyli to jest jednak inna waga przez wszystkich, znaczy porównując to przykład niż pana, w przypadku pana Świrskiego, który jest byłym prezesem Krajowej Rady, prawda?
0: Panie przewodniczący, to jeszcze pytanie o ten Narodowy Bank Polski. Słyszał pan o takiej przez portal Money.pl ujawnionej sprawie podwyżki dla prezesa Glapińskiego?
1: Widziałem to w portalach właśnie, także nie wiem, czy ja coś więcej wiem niż te informacje.
0: Tu w miniony piątek był gościem naszym członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Ludwik Kotecki. Rada nic nie ma do podwyżek zarządu NBP, no ale jak sam powiedział, dostał maila w kopii od jednego z członków zarządu, który wnioskowałby wniosek o tę podwyżkę dla profesora Glapińskiego zdjąć z porządku obrad zarządu. Pana, no nawet jeżeli niewiele pan więcej wie, oprócz tego, że chodzi o podwyżkę rzędu 200 tysięcy złotych w skali rocznej, pana to jakoś oburza, czy nie? Czy
1: na pewno trochę bulwersuje w sytuacji, kiedy mamy napiętą sytuację ogólnie w finansach publicznych.
0: No ale to nie z budżetu będziemy mówić profesorowi.
1: No wie pan, nie ma zysku NBP i tak dalej, prawda?
0: No nie, no umówmy się, no my musimy, to jest ważne, że nie ma zysku, a tu będzie podwyżka?
1: No nie, no chodzi o to, że to tak...
0: Teraz może będzie.
1: No wie pan, przed chwilą pan się powołał na postrzeganie przez opinię publiczną, no to wydaje mi się, ten aspekt jest ważny, szczególnie, że inflacja nie jest tak wysoka, jak na wcześniejszym etapie zarządzania bankiem przez prezesa Glapińskiego. Nie widzę powodów w tym momencie jakiejś większej podwyżki, no bo ona powinna być uzasadniona. Natomiast przyznam, że za mało wiem na ten temat. Natomiast generalnie jest tak, że prawdopodobnie jest to zgodnie z prawem.
0: No tak. No,
1: żeby było jasne.
0: Ja nie mówię o działaniach pozaprawnych, tylko bardziej się dopytuję o taką refleksję, jakąś
1: opinia publiczna powinna to ocenić.
0: A pan jak ocenia?
1: Panie redaktorze, trochę za mało wiem na ten temat, jakie było uzasadnienie, z czego to wynika. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do podwyżek, no to jednak w administracji publicznej, szczególnie na tak dobrze płatnym stanowisku, raczej to powinny być podwyżki inflacyjne, a nie ponad inflację.
0: No, inflacja jednak rośnie, więc...
1: My jesteśmy w okolicach 4%, co nie jest nisko, ale jednak porównując z tym, co było za czasów PiSu, kilkanaście procent rocznie, no to jest istotna różnica, na plus oczywiście.
0: Panie pośle, pan by jednoznacznie doradzał prezydentowi, by podpisał ustawę o tych paliwach, to znaczy o tym podatku od zysków?
1: Nie, ja bym prezydentowi nie doradzał. Uważam, że powinien podpisać w sytuacji, kiedy... No, powiedzmy sobie szczerze, mamy sytuację bardzo zmiennych cen na rynkach, bardzo reagujących na globalne wydarzenia i na tych wahaniach, niepewnościach koncerny zarabiają. W ostatnim okresie mieliśmy dosyć istotne spadki cen ropy na rynkach światowych. Nie widać tego na stacjach benzynowych. Cały czas wczoraj widziałem benzynę o 95 po 8,15. W związku z tym bez wątpienia na tych ruchach koncerny zarabiają. 60% ponad paliwa w Polsce sprzedawane jest za pośrednictwem Orlenu. To pokazuje de facto pozycję prawie monopolistyczną i to nie jest w porządku do końca, że jednak jeszcze w imieniu, to spółka Skarbu Państwa zarabia tak duże pieniądze, a my jako kierowcy odczuwamy to i też odbija się to na inflacji. To jest jednorazowe, nie jestem zwolennikiem nigdy nowych podatków, ale to jest jednorazowy strzał, który mówi o nadzwyczajnych zyskach, które miały miejsce wcześniej i nie jest do końca dla mnie zrozumiały taki opór prezydenta.
0: Prezydent ma swoje argumenty tutaj. Powtarza się ciągle ten sam niekonstytucyjności tego przepisu.
1: No tylko pytanie, jak do przodu, wie pan, musielibyśmy w podatek wprowadzić na przyszłość, który daje możliwość opodatkowania w każdej chwili nadzwyczajnych zysków, które nie wiadomo jakby definiować.
0: Nie widzę... Ale rozumiem, że pan zgadza się z takim przesłaniem, czy taką argumentacją, której używa z kolei premier, że jeśli tej ustawy nie będzie, no to rząd traci możliwość jakiegoś ponownego zadziałania na rynek.
1: Bez wątpienia tak, bo popatrzmy, co się... Mamy projekt budżetu na rok przyszły, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie zresztą omawiany. Bardzo wysoki deficyt, dosyć napięta sytuacja, obniżka ratingu

0: Moody's, no to wszystko pokazuje, że naprawdę ta przestrzeń do jakichkolwiek działań nie chce być ograniczona, jest prawie że zerowa.
1: Czyli trzeba tutaj przytoczyć słowa Jacka Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie?
0: Nie, pieniądze są, tylko są źle wydawane. Jest dużo marnotrawstwa w ochronie zdrowia.
1: W którego pan jest członkiem zaplecza politycznego, źle wydaje pieniądze?
0: W ogóle polskie państwo nie wydaje optymalnie pieniędzy publicznych i doskonałym przykładem tego jest ustawa, którą przyjęliśmy ostatnio w połączonych komisjach deregulacji polityki społecznej. Odzyskiwanie starych składek ZUS-u kosztowało, których pozyskiwaliśmy 13 milionów złotych, kosztowało 130 milionów. Uwaga, żeby odzyskać 13 milionów, państwo wydawało 130, czyli traciło na tym prawie 120 milionów rocznie. Bardzo przez wiele lat. Ja mówię tylko doskonały przykład.
1: Argument, bo bardzo często, nie wiem czy pan pamięta, to jest moje naturalne skojarzenie, gdy pan podał ten przykład, używano takiego porównania. Wybieranie tych, którym naprawdę jest potrzebne 500, a teraz 800 plus kosztowałoby państwu zbyt dużo niż danie wszystkim.
0: To nie jest prawda.
1: Ale pamięta pan, że był taki argument.
0: Tak, był argument, natomiast dzisiaj w tym systemie, kiedy jest wszystko mamy w komórce, jest AI, naprawdę, na Boga, to nie jest żaden problem zrobić odcięcie. Tak samo jak nie ma problemu, jakoś nie ma problemu, że te progi podatkowe, które były niewaloryzowane przez lata, no co chwilę ludzie więcej zarabiają.
1: Jest propozycja, żeby waloryzować.
0: Uważam, że progi powinny być automatycznie waloryzowane i chcę nawet zapowiedzieć, że ja zgłoszę taką poprawkę na przyszłość, żeby w Polsce progi podatkowe były waloryzowane o inflację. To pan redaktor akurat, a nie ja.
1: To się jeszcze nie zdarzyło, ale trzeba się przyznać. Tak, to ja swojego telefonu nie wyłączyłem. Nie wiem, jak to się stało. Państwa bardzo przepraszam.
0: Poniedziałek. Przyjmijmy, że to jest poniedziałek. Jeszcze wydanie EKG.
1: Niezwykle życzliwe, tak.
0: Wracając tylko do kwestii, uważam, że progi muszą być waloryzowane automatycznie, inflację. Ja rozumiem, że nie mamy dzisiaj przestrzeni, żeby zrobić tego wstecz w sposób istotny, ale możemy zrobić to do przodu. Tak samo jak waloryzowane są emerytury i na przykład są podwyżki również w sferze budżetowej i to musi być połączone, bo to inaczej będzie bardzo, inaczej inflacja staje się wprost ukrytym podatkiem.
1: No tak. Z jednej strony pan mówi o tej waloryzacji progów i można powiedzieć od drugiej strony brak waloryzacji progów podatkowych, czyli tego momentu, kiedy przechodzimy do kolejnej składki, do kolejnego progu stawki podatkowej, brak pomysłowa, jest po prostu podwyżką podatku taką coroczną, a z drugiej strony sam pan wspominał o tym, że ta sytuacja w finansach publicznych jest napięta, to ja na koniec mam do pana pytanie o przyszłość, o 27 rok. Czy w pana opinii z wiedzy i doświadczenia w sprawach ekonomii, gospodarki, finansów publicznych istnieje według pana realna groźba, że w przyszłym roku relacja długu do PKB przekroczy kolejną granicę?
0: Istnieje groźba, oczywiście to jest pochodna bardzo wielu czynników.
1: 55% i uruchomienia...
0: A, 55% istnieje wysokie, tylko będziemy wiedzieć to rok później.
1: Rok później, ale wtedy trzeba będzie przyjąć sanację finansów publicznych.
0: Tak, tylko ważną rzeczą jest, to też polecam wszystkim słuchaczom, dokument, który przygotowała Rada Fiskalna. Opinia do budżetu, która pokazuje...
1: Ja myślę, że w tym tygodniu będzie ciekawszy dokument. Rządowy, strategia zarządzania długiem.
0: Ale ta opinia ma tę zaletę, że pokazuje chociażby, że tylko 1/4 przyrostu deficytu to jest... przyrostu deficytu to są wydatki zbrojeniowe. Reszta to są odsetki, prawie 100 miliardów złotych rocznie będziemy wydawać na obsługę długu.
1: Ja to mówię, że w błoto 100 miliardów.
0: No wie pan, oczywiście zawsze jak się bierze kredyt, to się płaci odsetkę, ale ma pan rację, nic z tego nie wynika tu i teraz.
1: Po prostu żal, że 100 miliardów takich pieniędzy, będzie więcej.
0: Na wydatki socjalne, przyrost wydatków socjalnych, też o 1/4 i wynagrodzenie. No i trzeba na to popatrzeć, bo mamy takie dwa aspekty. To, o czym pan powiedział.
1: Wie pan, że na to będzie patrzył przyszły rząd, ten nowy.
0: Tak, ale chodzi o to, że, no przyzna pan to, co pan powiedział przed chwilą, im niższe oprocentowanie obligacji, im niższy dług, tym niższe od niego odsetki. To jest ponad 107 miliardów złotych w roku przyszłym.
1: A będzie?
0: Bardzo dużo.
1: Ryszard Petru, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum i wiceprzewodniczący między innymi Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz usłyszymy Przemysława Iwańczyka. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No to by dowiedzieć się, co w TOK FM po 10.
2: A my będziemy starali się dowiedzieć, co to znaczy dobranoc. Czy Polacy są przewlekle zmęczeni? Są kolejne badania, które mówią
1: tutaj
2: o tym, że...
1: Tutaj poseł Petru potakuje, że są. Nie wiem, czy jest zmęczony, bo...
0: Ja akurat nie, ale wiem, że Polacy są.
2: A panie pośle, jak długo pan dzisiaj spał?
1: Dzisiaj
0: spałem 8.
1: 8
0: godzin, ale pilnuję tego. Bo wiedziałem, że jest to KFM.
2: A
0: musiałem się być pełny...
1: Pochwalam.
2: To dobrze, ponieważ blisko połowa Polaków śpi między 6 a 7 godzin, a co czwarty krócej niż 6 godzin. Należy pan do grona tych, którzy dbają o swoje zdrowie. Wszystkiego najlepszego i proszę słuchać nas po 10.
0: A to jest bardzo ważne akurat.
1: Pełna zgoda, dlatego panie pośle, zapraszam do słuchania TOK FM od teraz. Dalej informacje o 10, po 10 Przemysław Iwańczyk, to było EKG, Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Czy paliwo będzie tańsze? Kierowcy czekają na decyzje rządzących. Walka o stanowisko w Krakowie trwa. Kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze, od rana spotykają się z mieszkańcami. Co z referendum w Warszawie? Dziś jego organizatorzy muszą złożyć zebrane pod inicjatywą podpisy. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd, ale i kierowcy płacący coraz więcej na stacjach paliw czekają na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier zapowiedział, że dochody z podatku posłużą do wznowienia rządowego programu obniżającego ceny paliw. Tym tematem zajmuje się Maciej Kluczka.
14: Prezydencki minister Marcin Przydacz w Radiu Z stwierdził, że prezydent ustawę już taką miał raz na biurku i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo zdaniem Karola Nawrockiego łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku. Odpowiadał w poranku TOK FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
15: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz. Złożyć podpis. I natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
14: Litr diesla zbliża się obecnie do ceny 9 zł. Drożeje też LPG i benzyna. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Nie wygląda to dobrze. Tak w poranku TOK FM Michał Dworczyk ocenił sytuację posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala. Onet podał, że Moskal konsultował z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Kral był szefem giełdy kryptowalut, która naraziła na straty finansowe tysiące ludzi. Źle to wygląda, mówił w TOK FM Dworczyk kiedyś w PiSie, dziś w Rozwoju Plus.
16: Nie wygląda to dobrze. To oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące. Natomiast nie rozstrzygam absolutnie o winie bądź braku winy, dlatego że od tego w Polsce są sądy.
13: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prowadzi prokuratura. W jego ramach aresztowany został i usłyszał zarzuty prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana spotykają się z mieszkańcami Krakowa. Za 2 tygodnie zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta tego miasta. Pierwszą wygrał Gibała. Zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska uzyskała niemal 30% poparcie. Atutem Gibały jest jego rozpoznawalność, mówił w Tok FM historyk i politolog profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
11: Łukasz Gibała w Krakowie chyba ma dużą rozpoznawalność i w odróżnieniu od pozostałych kandydatów nie musiał tutaj swojego nazwiska promować tak bardzo, ponieważ startował już 4. raz w wyborach, a jego wyborcy to w większości ci, którzy w referendum zagłosowali za odwołaniem poprzednika, czyli Aleksandra Miszalskiego. I właśnie wybory były w jakimś sensie kontynuacją referendum.
13: Ekspert zwracał jednak uwagę, że to Monika Piątkowska w trakcie kampanii zyskała najwięcej głosów.
11: Miała chyba największą dynamikę przyrostu głosów, bo startowała tam bliżej 10%. Bardzo interesujące zjawisko. Dynamika duża, wysoka, świadczy to o tym, że elektorat Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie się zmobilizował. Być może też kampania w jakimś stopniu była skuteczna.
13: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się w niedzielę, 11 października. W Warszawie zwolennicy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta dziś złożą u komisarza wyborczego podpisy zebrane pod tą inicjatywą. Muszą przedstawić co najmniej 132 tysiące prawidłowo zebranych głosów. Wątpię w sukces tej akcji, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
17: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
18: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie Mostan zostawił kładkę.
13: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Zwolennicy referendum w Warszawie chcą odwołania nie tylko prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale również Rady Miasta. Dziś łódzcy prokuratorzy przeprowadzą eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii w tamtejszym akwaparku Fala. Doszło do niej 27 lipca. Chodzi o wyjaśnienie, jak na pływalni w obecności ratowników i opiekunów przez kilka minut tonął 7-letni chłopiec, któremu pomógł dopiero jeden z pływających mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Bartosz Kądziołka.
19: Śledczy chcą sprawdzić, jak mogło dojść do tragedii. Chodzi przede wszystkim o to, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
20: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
19: Eksperyment ma miejsce dopiero 2 miesiące po tragedii, bo we wrześniu basen przechodził zaplanowany wcześniej remont. Dlatego, jak mówi Jasiak,
20: jeżeli zmianie ulegną jakiekolwiek elementy wystroju, które na przykład będą wpływały na widoczność danych elementów w wodzie, to też albo zostanie uwzględnione, albo w odpowiedni sposób dostosujemy to miejsce tak, żeby było najbardziej zbliżone do tego miejsca z daty zdarzenia.
19: Jak dotąd nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
13: A w informacjach ponownie słyszymy się o 10.20. Sporo słońca dzisiaj w Polsce, na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tyle na zachodzie. Na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, bo tylko 17.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Przedpołudnie TOK FM, kontynuujemy nasz program, w którym teraz mówić będziemy o tym, jak śpią Polacy. Doktor nauk medycznych Daria Pracka jest z nami, specjalista, fizjolog, ekspert medycyny snu. Dzień dobry, kłaniam się pani.
22: Witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
21: Wrześniowy raport PZU Zdrowie, który zatytułowany jest Epidemia zmęczenia. Polacy nie mają czasu na zdrowie. Alarmuje. 80% badanych odczuwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy przewlekłe zmęczenie, przynajmniej od czasu do czasu. 28% często. Częściej skarżą się kobiety, 31 do 25, wobec mężczyzn. Najwięcej osób, 39%, śpi po około 6 godzin na dobę, a co czwarty badany krócej niż 6 godzin. Do czego to wszystko pani doktor prowadzi?
22: Prowadzi to zdecydowanie do pogorszenia jakości życia. I to, co tutaj jest wskazane przez te badania epidemiologiczne, Polacy nie mają czasu na zdrowie. To jest zdecydowanie ważna informacja, którą wymaga nasze społeczeństwo, abyśmy zaczęli zastanawiać się, jakie tego są przyczyny zmęczenia i podjąć po prostu działania, żeby temu przeciwdziałać, tym bardziej, jeżeli że są to działania, które zaliczamy do tak zwanej higieny życia.
21: Dobrze, ale mam wrażenie, że to troszeczkę pętląca się historia, czyli higiena życia nie pozwala nam dobrze wypoczywać, albo inaczej, obowiązki dnia codziennego nie pozwalają nam na odpowiednią higienę życia, a ta zła higiena przekłada się na to, jak z tego życia korzystamy i jak niedogodne ono jest.
22: To znaczy, pozwolę sobie na dłuższą wypowiedź.
21: Bardzo proszę, mamy sporo czasu.
22: I nasi pradziadowie mówili, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Nie to chodzi prawda. To tylko i wyłącznie o kołdrę, ale również o jakość życia w czuwaniu. Innymi słowy, w ostatnich, powiedzmy, ostatnich 20 latach społeczność, nie tylko polska, ale w ogóle ogólnoświatowa, cierpi na nadmierną sensytyzację z powodu nadmiernych bodźców, które dostarczamy poprzez wszystkie swoje zmysły naszemu organizmowi, patrz przede wszystkim mózgowi. Brak adaptacji, który tutaj został przebadany, czyli epidemia zmęczenia, wynika z tego, że prawie połowa społeczności nie potrafi się zaadaptować do narzuconych sobie warunków życia. To jest po pierwsza rzecz. Kolejna rzecz jednak wynika z faktu, że zdecydowana mniejszość dba o jakość swojego życia. Natomiast tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o moją specjalizację, to akurat te badania i procentowa zawartość przebiegu snu, czyli przesypia 6-7, co czwarty śpi krócej niż 6, sen dłuższy, tylko 7% badanych. Tutaj bym się zastanowiła i bardzo serio potraktowała osoby, czyli 25% społeczności, które śpią krócej niż 6, bo to już jest bezpośrednia przyczyna rozwoju wieloletniej bezsenności, trudnej w ogóle do leczenia. Natomiast gdy chodzi o 39% respondentów, które przesypia 6-7 godzin, to nie jest problem, dlatego że fizjologicznie i wobec tego podręcznikowo fizjologia to jest od 6 do 11 godzin na dobę. Więc ja bym tutaj się zastanawiała, jeżeli tutaj jest, wyniki są tego rodzaju, że mamy zmęczenie, chroniczne zmęczenie, to ja bym tutaj wskazywała na potrzebę udania się do lekarzy POZ-ów, udania się do lekarzy rodzinnych z powodu tego, że trzeba ustalić, co jest bezpośrednią przyczyną tego właśnie zmęczenia. Dlatego, że to, co się rozwija w czuwaniu, te wszystkie niedogodności, z którymi nie możemy się zaadaptować, bezpośrednio mają wpływ na jakość snu. Tak więc, jeżeli chodzi o specjalność, to zawsze, gdy pacjenci przychodzą do specjalistów, ekspertów medycyny snu, zadajemy podstawowe pytanie. Czy po obudzeniu czujesz się zmęczony? Jeżeli tak, to lekarze POZ-u zlecają nam szeroko zakrojone badania na NFZ, dlatego że musimy dojść, jaka jest przyczyna tego, że osoba budzi się zmęczona. To znaczy, że na pewno sen nie realizuje potrzeby snu, który to ma prowadzić do całkowitego rewitalu. Subiektywnie rzecz biorąc, każdy z nas, subiektywnie, niezależnie ile śpi, czy śpi 6 godzin, czy 8, po obudzeniu ma się czuć rzeźko i w poczuciu subiektywnego wyspania. Jeżeli to nie jest, nie obserwujemy tego, to trzeba natychmiast udać się do... Dlaczego mówię natychmiast? Bo mózg, tak jak małe dziecko, potrafi być grzeczne i dobrze się adaptować, dobrze się regenerować, ale jeżeli pozwalamy sobie na bezsenność, która trwa dłużej niż miesiąc, nasz mózg, ale wręcz na poziomie komórkowym, czyli wręcz na poziomie DNA, przyzwyczaja się do niedostatecznej ilości snu. Dlatego właśnie eksperci mówią, jeżeli zaburzenie trwa dłużej niż miesiąc, należy natychmiast Dlaczego mówię natychmiast? Dlatego, że mamy kolejki, mamy pracę, więc zanim my zgłosimy się i już będziemy mieli wizytę u lekarza, wystarczy naprawdę POZ, bo lekarze są już od dawna przygotowani na to, żeby podejmować się właśnie po pierwsze diagnostyki. Musimy zdiagnozować, jaka jest przyczyna, dlatego że na przykład teraz wymienię może, jakie są takie codzienne przyczyny tego, że nasz sen jest spłycony i chociaż śpimy na przykład 7 godzin, to jednak po obudzeniu czujemy się niewyspani. Czyli zaczynamy od najprostszych rzeczy. Jeżeli w ciągu dnia jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli wydzielane są wobec czego, oczywiście z przyczyn adaptacyjnych, hormony stresu, czyli konkretnie mówię o adrenalinie, noradrenalinie, glukagonie, mówię o kortyzolu, tak? Więc wystarczy, że my w sposób, no właśnie higieniczny, na 2 godziny przed zaśnięciem nie wycofamy wszystkich bodźców, które wstawiają nas w stan takiego właśnie pobudzenia hormonów stresu, to my po prostu po pierwsze będziemy mieli kłopot z zaśnięciem. A nawet jeśli będziemy mieli zaśnięcie, które będzie trwało około powiedzmy 10 minut, to te wszystkie hormony stresu spowodują, że nasz sen będzie płytki, może będzie przerywany wybudzeniami. Efekt, możemy spać i 8 godzin, ale wybudzimy się niewyspani. Więc proszę zwrócić uwagę, że takie banały wydawałoby się, jak właśnie taki azyl, jeżeli chodzi o skłonienie mózgu do zasypiania. Jestem raczej przeciwna temu, żeby stosować jakieś różne treningi. Jestem za tym, żeby wycofywać właśnie bodźce wybudzające, to jest po pierwsze. Po drugie, żeby dbać o, i tutaj powiem rzecz bardzo dobrą dla wszystkich, którzy, a jest nas w Polsce około 40%, jest około 40% osób zdrowych, które deklarują, że są zdrowe. Jest to, co teraz będę mówiła, jest to wynik naszych kilkuletnich badań epidemiologicznych na ponad 2000 respondentów w różnych grupach i wiekowych, i różnych grupach zawodowych czy aktywności swojej. I otóż okazało się, że około 40% respondentów deklarowało, że musi mieć drzemki w ciągu dnia. A oznacza to tyle tylko, że jeżeli pracodawcy chcą, aby pracownicy prawidłowo funkcjonowali, to dlatego od lat Polskie Towarzystwo Badań nad Snem przy okazji różnego rodzaju meetingów, kursów i warsztatów w różnych miejscach dużych zakładów, czy przemysłowych, czy biurowych, czy korporacji, właśnie zachęcamy mocno i bardzo dużo już pracodawców funduje pracownikom tak zwane restroomy, czyli w odpowiedniej godzinie pracy tacy pracownicy mogą iść do takiego wyciszonego pokoju i po prostu zafundować sobie kilkunasto, nie więcej niż 15 minut drzemki, która powoduje po pierwsze, że jesteśmy zrelaksowani, po drugie mamy lekkie wydzielanie hormonu wzrostu, który dla nas jest takim hormonem, który powoduje rewital, czyli odnowę biologiczną komórek. Budzimy się z tego kilkunastu minutowego snu, czyli drzemki, i czujemy się lepiej.
21: Pani doktor, tak. Mam prośbę. Wysłuchajmy teraz informacji TOK FM, a później będziemy kontynuować. Tak. Ja postaram się zadać pani kilka pytań. Być może jedno z nich będzie głęboko wnikać w pani przestrzeń prywatną, ale proszę to potraktować jako swoją służbę wobec nauki, a także wobec naszych słuchaczy. Informacje.
0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
23: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
23: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
27: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
26: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
28: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
29: Desnoran?
28: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
29: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
30: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
29: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
31: Po Desnoranie znika chrapanie.
32: Aflofarm.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
34: Mamy niskie ceny.
35: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
36: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
37: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
36: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
38: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 10:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Rosja oferuje 20 milionów dolarów za informację o dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, twierdzi Wall Street Journal. Rosja zaoferowała nagrodę za pośrednictwem postsowieckich sieci przestępczych. Jak podkreśla amerykańska gazeta, to efekt wyjątkowej skuteczności bojowej SBS. Z kolei niemiecka prasa przyjęła zmieszanymi uczuciami niespodziewane spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec Johanna Wadefula z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w kuluarach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Media przeważnie krytykują to spotkanie, choć część komentatorów uważa, że Berlinowi udało się obnażyć brak gotowości Moskwy do poważnych negocjacji. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga wynosi 8067. Zmarło ponad 3900 osób. To największa i najbardziej śmiertelna w Demokratycznej Republice Konga epidemia, chociaż mniejsza niż panująca w Afryce Zachodniej w latach 2014-16 epidemia, która objęła Gwineę, Liberię i Sierra Leone. W Tok FM czas teraz na kulturę.
39: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. Oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się na Rakowieckiej, dzięki alfabetowi Morsa poruszył widzów i jurorów. Ta nagroda to wspaniałe zwieńczenie naszej pracy, mówił reżyser.
40: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
39: Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda, który wyreżyserował filmy Powiedz mi, co czujesz. To opowieść o młodych artystach, którzy mierzą się z traumami i bliznami z dzieciństwa.
41: Ten film
1: jest takim rodzajem wsparcia dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w bardzo takich trudnych warunkach, się wobec takiej bardzo brutalnej, trudnej rzeczywistości dla nich. Dopiero wchodzą w dorosłość, a już bardzo mało szans, jest jakaś polaryzacja, jest bardzo dużo kryzysów różnego rodzaju. I zainteresowało mnie to, jak oni odpowiadają na tą brutalność świata właśnie autentycznością.
39: Nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za dramat Ojczyzna. Wśród aktorów triumfowali Jaśmina Polak i Monika Frajczyk, które zagrały w obrazie Egzotik, oraz Anson Boone za rolę w Dobrym Chłopcu i Jacek Koman, który zagrał Marka Edelmana w Naszej Rewolucji. Bunkier Sztuki w Krakowie rozpoczyna nowy sezon. Tej jesieni czekają nas spotkania z polskim designem, ale też z egzotyką, bo z tropikami i KKM. To za sprawą wystawy Romance au Chocolat.
2: To wystawa powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Evedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterami, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
39: Mówi artystka Mirella von Chrupek, autorka wystawy. Na trwającej do 3 stycznia ekspozycji zobaczymy m.in. podwodny słodki świat, las, a nawet kosmos.
13: Od 17 stopni w Suwałkach do nawet 23 we Wrocławiu i okolicach. Do tego na niebie sporo słońca.
38: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Pani doktor Daria Pracka jest z nami, specjalista, fizjolog, ekspert medycyny snu. Słyszymy się, pani doktor, prawda?
5: Tak, słyszymy się.
4: No to świetnie. Jak pani dzisiaj spała?
5: Bardzo dobrze.
4: A mogłaby pani w szczegółach o tym opowiedzieć? To znaczy, ile ten sen trwał? Tylko to mam na myśli, rzecz jasna. Bo ja mogę pochwalić się swoimi danymi i wówczas to sobie zinterpretujemy, ale właściwie to panią o to poproszę, bo ja nie mam żadnego mandatu, żeby zajmować się interpretacją tego snu. To jak to u pani było?
5: To znaczy konkretnie. Muszę wcześniej powiedzieć, że mam 64 lata, wobec tego jestem już kobietą w złotym wieku. A to jest związane z tym, że na pewno raz w nocy muszę wstać ze względów fizjologicznych. Natomiast co jest dla mnie ważne? Od dłuższego już czasu, naprawdę dłuższego, zawodowo na 2 etatach bardzo, bardzo dbaliśmy i zresztą cała rodzina, łącznie z dziećmi, dbaliśmy o to, aby właśnie tą higienę snu rozwijać. I to nie tylko nasza rodzina, dlatego że przez lata prowadziłam zajęcia na Wydziale Lekarskim i anglo- i polskojęzycznym i tam właśnie poznawaliśmy fizjologię snu. I wszyscy ci studenci i wszyscy my, którzy podjęli się po prostu higieny życia, po 2 tygodniach przychodzą do mnie studenci Wydziału Lekarskiego i mówią, pani doktor, to działa. Ja mówię, no pewnie, że działa.
4: Pani doktor, jest pani w sytuacji bez wyjścia teraz. Jest pani pod ścianą, musi pani to wszystko nam teraz opowiedzieć, tak byśmy my przyszli do pani i powiedzieli, to działa.
5: Dobrze. Tak więc, moi drodzy państwo, musimy wziąć pod uwagę, że najważniejsze jest do naszego zdrowia, każdego, utrzymanie snu nieodpowiedniej długości, chociaż rzeczywiście ma być to sen minimum 6 godzinny, ale odpowiedniej głębokości, czyli architektury snu. Wobec tego bardzo proszę, jeżeli na przykład państwo cierpią na bezsenność, najpierw musimy zwrócić uwagę na to, że w godzinach właśnie już popołudniowo-wieczornych, a już w ogóle, każdy podręcznik, każde materiały psychiatryczne, psychologiczne potwierdzą to, co teraz mówię. Na 2 godziny przed zaśnięciem musimy w sposób wolnej woli wyciszać wszystkie te bodźce, które nas wybudzają. Akurat zdarza mi się, że nie stosuje się do tego i na przykład w godzinach poprzedzających bezpośrednio sen korzystam z monitora mojego iPhone'u. Efekt jest ten, że mam zaburzenie snu jednej nocy z powodu przedłużonego procesu zaśnięcia. I dobrze wiem, że to jest dla mnie nauczka, nie wolno mi robić tego często, dlatego że wydłużam sobie proces zasypiania, czyli świadomie decyduje się na to, że mój sen będzie kiepskiej jakości. To jest mój wolny wybór. więc staram się tego nie robić. To jest po pierwsze. To też jest również związane z faktem, że na 2 godziny przed zaśnięciem już nie spożywamy pokarmów ani żadnych płynów, które działają pobudzająco. Ja to po prostu stosuję. Po prostu to stosuję. Jestem osobą, która zawodowo, jeżeli długo pracuję, a bywa, że na przykład 9 godzin bez przerwy, oczywiście, znaczy bez przerwy, z przerwami powiedzmy 5-minutowymi, to już wszyscy pracownicy wiedzą, że ja w godzinach od 15 do 17 muszę mieć drzemkę. I tak sobie organizuję pracę, że po prostu te 15 minut wyrywam sobie, czy też po prostu sobie udzielam, po to, żeby się zdrzemnąć. Po prostu to robię. Chodzi mi o to, że każdy z nas, dorosły, odpowiedzialny, jest w stanie wyrobić sobie pewne nawyki i również na przykład, no na przykład, ponieważ pracowałam w większości na uczelni, więc no po prostu wszyscy, ponieważ w Zakładzie Fizjologii, Collegium Medicum, więc wszyscy wiedząc, że rytmy biologiczne, że utrzymanie stałego takiego reżimu, jeżeli chodzi o rytmy biologiczne, czyli kwestia, że zasypiam o odpowiedniej godzinie, że muszę wstać na przykład o 7:00. Cóż z tego, że ja sobie skrócę ten sen? Już w latach 80. zeszłego wieku wiedziano dokładnie, że sen nasz całonocny dzieli się na obligatoryjny, czyli który musi zaistnieć, i fakultatywny, czyli ten, który możemy mieć, nie musimy. To jest najczęściej właśnie stadium drugie, ale do rzeczy, w sytuacjach, kiedy jesteśmy bardzo aktywni, ten sen nam się oczywiście skróci. Natomiast warunkiem jakości snu jest właśnie to, co powiedziałam. Azyl od nadmiernej aktywności i psychicznej, i emocjonalnej, i fizycznej. Więc ja to po prostu stosuję. I mogę się szczycić tym, że będąc ekspertem medycyny snu, ja mam sen, który, czyli dzisiaj się wyspałam, poprzedniej nocy się wyspałam, ale oczywiście nie każdej nocy się wysypiam. Dlatego, że są sytuacje ekstremalne, gdzie każdy z nas, ja również śpię jak stróż, ja również przeżywam jakieś traumy, ja również na przykład mam takie choroby, które powodują stan aktywności. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że jeżeli na przykład pogarsza się stan zdrowia nagle gdzieś w rodzinie, to oczywiście, że to ma wpływ. Ale jedno jest ważne i pewne. Nigdy nie dopuszczam do tego, żeby zaburzenie snu trwało dłużej niż tydzień. Dlatego, że właśnie to, co...
4: Pani doktor, tak. Bo chciałbym wobec tego skonfrontować to, o czym pani mówi, ze swoimi danymi, jeśli i mogę, ale nie dlatego, żeby się uzewnętrzniać, tylko dlatego, żebyśmy na konkretnym przykładzie operowali. Jeśli dzisiejszy mój sen wyniósł 6 godzin 42 minuty, a średnia z ostatnich 28 dni 6 godzin 56 minut. To znaczy, że dobrze śpię, czy nie? To jest pierwsze pytanie i od razu powiem dalej, żeby też wypełnić tutaj pewnie pani oczekiwania. Sen REM godzina 10, sen głęboki godzina 52 minuty. Sen płytki 3:23, przebudzenia 17 minut.
5: Pięknie. Aczkolwiek proszę, moje pięknie jest w odniesieniu do danych, jakie ma pan po prostu do smartwatcha, który oczywiście jest tylko takimi danymi, które na przykład w badaniach naukowych totalnie nie bierzemy jako narzędzie badawcze, tak? Czyli to jest takie plus minus. Na przykład sen REM, o którym pan mówił, ten właśnie smartwatch bierze z następujących danych. Spadek tonusu mięśniowego, czyli minimalne napięcie mięśniowe, tak, w tym przedziale czasu, o jakim mówimy, i spowolnienie pracy serca. Ale to samo uzyskujemy, kiedy na przykład jesteśmy w głębokim relaksie, ale mimo wszystko mózg pracuje, czyli czuwamy. Więc tylko chciałam ten przykład dać, że niezależnie jakiej jakości mamy taki popularny miernik naszej jakości snu, w sumie naprawdę w zależności, nie ma znaczenia, czy te badania były robione dziś, czy 30 lat temu, najważniejsze jest subiektywne poczucie pacjenta. I o to my się pytamy. Dlatego, że chociażbyśmy mieli nie wiadomo jakie narzędzia, gdy chodzi o badania, to jednak efekt musi być zadowalający dla pacjenta. Czyli jeżeli na przykład pan uzyskał takie badania, to ja zadam panu takie pytanie. Czy po dzisiejszej nocy obudził pan się wyspany?
4: Nie.
5: Mając... No właśnie. I my wchodzimy właśnie w taką ślepą uliczkę, że myślimy sobie, że te nasze mierniki są obiektywne. Nie są obiektywne. Żaden specjalista nie weźmie tych badań, które przeprowadzamy sobie właśnie smartwatchami, do swojej diagnostyki medycznej.
4: Ale też tendencje można opisać, wypracować sobie taki osobniczy model, w którym będziemy porównywać sobie samopoczucie z parametrami twardymi, prawda?
5: Oczywiście, znaczy nie uznaję, znaczy nikt ze specjalistów nie uzna parametrów smartwatchów jako twarde. To są miękkie parametry.
4: A okej, okay, w porządku. I nawet jeśli ten parametr dotyczy także tętna i średnio
5: nie, wynosi... Nie, tętna, bo to absolutnie nie. Tętno oczywiście tak, oddechy tak, ilość kroków tak. Co jeszcze? Poziom cukru tak.
4: Nie, chodzi mi o to, że tętno też badam podczas snu i ono wyniosło średnio 55, a w najniższym momencie 48.
5: Dobrze. W porządku, ale nie może pan mi, już powiedziałam, prawda, że to są parametry miękkie, czyli żaden specjalista, jeżeli chodzi o jakość snu, tak, to co pan powiedział, gdy chodzi o tętno, okej, tak, ale to jest, proszę pana, dane z minuty, podczas gdy sen jest danymi z godzin, czyli podobnie na przykład holter, prawda. Mamy urządzenie medyczne, które nam bada pracę serca w ciągu, no takim jak sobie życzy lekarz, prawda?
4: I, pani,
5: i doktor, to jest wymierne. Ale...
4: Muszę o coś zapytać, a musimy już kończyć, nad czym ubolewam, bo znów nie wyczerpaliśmy tematu do końca. Cristiano Ronaldo, zna pani pewnie. Taki fenomen, jeśli chodzi też o dbałość o własne ciało, umysł. Śpi nie dłużej niż 24 minuty popołudniowe, wykorzystuje taki czas na popołudniową drzemkę, bo dłużej to nie i też prowadzi go specjalista od snu. Czy to jest rzeczywiście taki optymalny czas?
5: To znaczy, to nie jest optymalne. To jest dla Cristiano Ronaldo.
4: Dla pani doktor Prackiej też będzie inny parametr optymalny, prawda?
5: Oczywiście, że tak. Dla każdego z nas. Dlatego potrzebni są eksperci, dlatego trenerzy snu, dlatego nasz kochany futbolista, czyli Lewandowski, powiedział: tak dobrze gram, gdyż mam dobry sen, gdyż mam trenera snu.
4: Pani doktor, podejrzewam, że też może któryś z naszych czołowych sportowców chcieć, by pani była trenerką snu, nie tylko ekspertką medycyny snu.
5: Zapraszam.
4: Bardzo pani...
5: To znaczy, przyznam szczerze, że może nieznani, ale wszyscy ci, którzy na serio traktują moje warsztaty, moje przekazy, wiadomości, poprawiają jakość swojego życia, treningu i również seksu.
4: To ostatnie zabrzmiało jak obietnica. Już nie zadam kolejnego pytania. Bardzo dziękuję. Pani doktor Daria Pracka, specjalista fizjologii, ekspertka medycyny snu, była z nami. Informacja po nich: dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz.
0: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama
7: Pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
33: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
15: To dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzega, Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Wynika tak z informacji wywiadu. Kaja Kallas dodała też, że rosyjskie działania mają służyć dzieleniu europejskich społeczeństw oraz zastraszaniu ich, aby zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy. Co najmniej 8 osób zginęło, a blisko 30 uznaje się za zaginione po powodzi na południu Mjanmy. Wśród ofiar jest troje nastolatków, którzy schronili się w klasztorze. Zginęli w wyniku osunięcia ziemi, które zniszczyło 18 budynków. Południe kraju od piątku zmaga się z ulewnymi deszczami. Kilka miejscowości zostało poważnie dotkniętych przez powodzie i osunięcia ziemi, a do niektórych wiosek ratownice mogą dotrzeć jedynie pieszo. W Elblągu przy przyłączu gazowym budynku prywatnej firmy znaleziono dwa pojemniki z nieznaną substancją. Policja twierdzi, że trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa niebezpieczna. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego przekazał, że znalezione pojemniki to dwie plastikowe bańki wypełnione żółtą cieczą, z których wystają kabelki. Adrian Michałek zwyciężył w przedterminowych wyborach na burmistrza Tyczyna na Podkarpaciu. W drugiej turze zdobył ponad 63% głosów, pokonując Jacka Surówkę. Wybory zorganizowano po rezygnacji dotychczasowego włodarza. Gruzini bojkotem, ale ostatecznie wyszli na boisko. Irlandia wygrała z Izraelem w meczu piłkarskiej Ligi Narodów, ale wyraźnie zamanifestowała swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Piłkarze zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
4: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Więcej informacji w TOK FM o 11. Od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum do nawet 23 na południowym zachodzie. Do tego sporo słońca. Jutro podobnie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś dobrostan z Parku Słowackiego we Wrocławiu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o szczęściu, a moją gościnią jest Justyna Żejmo. Psycholożka, terapeutka, neurotrenerka i badaczka. Autorka książki Mózg, siedziba szczęścia. 6 neuronaukowych zasad tworzenia dobrego życia.
6: Dzień dobry, witam z tego cudnego parku w cudnym Wrocławiu.
5: To szczęście było przecież poszukiwalne od wieków. Głowili się nad tym i filozofowie, i najwięksi mędrcy tego świata, i myśliciele. Ale proszę bardzo, Justyna Żejmo je znalazła. To gdzie to szczęście jest?
6: W mózgu jest szczęście. W mózgu są struktury, które udowodniono w neuronauce, że odpowiadają za poczucie dobrostanu, za odczuwanie szczęścia. Nie jest to jedna struktura, jak czasami krążył taki mit, ale jest ich kilka. Czyli można powiedzieć, że jest sieć struktur w mózgu, które odpowiadają za ten stan, za ten dobrostan, za te odczuwanie. Ja na razie powiem dobrostanu.
5: No to skoro już wiemy, to dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj Justyna Żejmo. No gdyby to było takie proste, ale chyba takie proste nie jest. Spróbujmy wyjaśnić, co to oznacza, że mózg może być siedzibą szczęścia.
6: To jest bardzo złożony temat, więc ja bym tutaj mogła cały ten program teraz zająć odpowiadając na jedno pytanie. Więc zrobimy tak. Pierwsza rzecz jest taka, że jedną z głównych podstawowych cech naszego mózgu jest neuroplastyczność. I to już wszyscy wiemy, to jest hasło, które pojawia się praktycznie, można powiedzieć, wszędzie. Krótko powiem, na czym polega, czyli na tym, że mózg jest jak plastelina, nie jak beton albo nie jak marmur, tylko jest jak plastelina, więc odpowiednie struktury ćwicząc, to jest tak jakbyśmy lepili plastelinę, możemy różne rzeczy zmieniać. Stąd na przykład potrafimy po urazach, po neurourazach, po udarach, po wylewach potrafimy dojść do stanu sprzed udaru dzięki tej neuroplastyczności. No i teraz ta neuroplastyczność odgrywa dużą rolę w szczęściu i w dobrostanie, dlatego że jeżeli mamy pewne jakieś schematy, albo które nam blokują pozytywne myślenie, pozytywne patrzenie na życie, no to naszym zadaniem będzie, znając tą zasadę neuroplastyczności, ćwiczyć takie aktywności albo wdrażać takie rzeczy do życia, żeby ćwiczyć te struktury, które troszkę u nas zasypiają, czyli tak jakby mniej są aktywne niż te, które na przykład odpowiadają za narzekanie, za bardziej widzenie w czarnych kolorach niż w ogóle w kolorach, więc to na pewno neuroplastyczność. No i drugi element jest taki, że pewnie powinniśmy sobie zdefiniować

0: jest stanem, to po pierwsze. Po drugie, stanem trwałym. Ja siebie bardzo dobrze znam, ja bardzo dobrze siebie potrafię ponazywać, mam bardzo duży poziom samoświadomości i z tej perspektywy samoświadomości wybieram różne dla siebie rzeczy, wybieram różne dla siebie myślenie i to nie oznacza, że nie przeżywam smutku i to nie oznacza, że nie przeżywam radości, przeżywam obie te rzeczy. Mogę przeżywać smutek będąc szczęśliwa, mogę przeżywać ból i stratę i cierpienie również, cały czas dbając o ten poziom szczęścia i wracając do tego swojego szczęścia, ale to jest ta sama świadomość.
1: Moje szczęście wcale nie musi być pani szczęściem. Umówiłyśmy się dzisiaj w parku, bo ja rzeczywiście w parku czuję się szczęśliwa, ale właściwie nie dla każdego park może być takim szczęśliwym miejscem. Na przykład, jeśli ktoś się boi kleszczy, to chyba raczej będzie tu czuł lęk niż szczęście.
0: Mamy tyle definicji szczęścia, ile ludzi na świecie. Natomiast na pewno to jest coś takiego, że czasem jednak uciekamy w definicję albo czasem nam się wydaje, że szczęściem jest coś, co całe życie niby powinno mi sprawiać tą radość czy szczęście. I to są na przykład schematy już z rodziny, to są już schematy gdzieś z dzieciństwa, że mogę mieć takie coś, że powinnam się tym cieszyć, więc na przykład mówię o tym, że nie wiem, park załóżmy albo zieleń, albo natura sprawia mi szczęście, no bo wszyscy tak u mnie w domu mówili, bo tak wszyscy mówią, tak wypada, tak mówi moja społeczność, więc ja w tym jestem, ale tego nie czuję, jak jestem w tym parku, nie? Bo na przykład boję się kleszcza. Faktycznie tych definicji będzie multum, tylko w tym szczęściu, którym mówimy o stanie takim stałym, no to warto jest jednak tą samoświadomość poszerzać o to, czym dla mnie naprawdę wprawdzie jest to szczęście, wprawdzie. Czyli poobierać się trochę z tej cebuli oczekiwań i powinności poubieranych z dzieciństwa i z przeszłości i zobaczyć, gdzie ja naprawdę czuję szczęście, bo jeżeli ja boję się kleszczy, mam absolutne prawo do tego się bać, mogę mieć jakieś doświadczenia, które są dla mnie mega trudne i park po prostu jest dla mnie czymś, co budzi na przykład załóżmy lęk. Wybieram w tym momencie, wiedząc tą prawdę o sobie, decyduję się nie na park, tylko zaproponuję coś innego, czyli zaproponuję coś dla siebie bezpieczniejszego. Sprawdzam, co mi daje radość, co powoduje, że mam dobrą energię. Powolutku te malutkie elementy, które dają mi dobrą energię, zaczynają troszkę mówić o tym, co jest naprawdę dla mnie szczęściem. To się wydaje, to tak jak teraz mówię, to się takie wydaje proste, bo powiedzieliśmy taki przykład prosty, park, ale może to być też coś takiego, że na przykład dla kogoś będzie szczęściem, nie wiem, wybudować dom, mieć odłożone na czarną godzinę. Proszę zwrócić uwagę w ogóle, jakie to jest hasło, czarną godzinę. Jakie to jest hasło, to nawet to hasło już nie produkuje szczęścia, bo to hasło już zaczyna produkować we mnie kortyzol, bo się boję, że ona nadejdzie, prawda? Dlaczego nie możemy odkładać na marzenia? Tak trochę było w jednej z reklam na białą godzinę, albo na jakieś marzenia odkładajmy, a nie na czarną godzinę, bo to jest właśnie ten sposób myślenia, to jest ten sposób wybierania, jak ja chcę myśleć o czymś.
1: Czy to nie jest trochę tak, że te mózgi nasze, te nasze umysły trochę się tych gorszych myśli czepiają jak rzep?
0: Jest tak, ale to wynika z ewolucji i to wynika z ewolucyjnej funkcji mózgu, czyli z tego, że mózg nie służy w sumie do myślenia. Jak to nawet jest taki tytuł książki, świetny, zresztą polecam słuchaczom i tym, co lubią czytać książki, ale bardzo cieniutką na jeden wieczór. Mózg nie służy do myślenia. I faktycznie nie służy. On służy do ochrony twojego życia i zdrowia. Więc on służy do tego, żeby był twoim bodyguardem. Neuronauka pokazuje i mówi z badań, że mózg skanuje otoczenie 5 razy na sekundę. Proszę zobaczyć, to jest dużo. To jest mega dużo. To jest jak to jest lepsze niż jakikolwiek bodyguard, nie? Ma to zadanie chronić twoje życie i zdrowie, wyłapywać wszystkie możliwe zagrożenia. Więc to, że my mamy tą tendencję do zauważania i zwracania uwagi i nadawania temu jakiejś dużej koncentracji i uwagi tym trudnym zdarzeniom albo tym rzeczom, które nam nie pasują, no właśnie dlatego, że taka jest ewolucja tego mózgu. Ale możemy w tym być, a możemy też uczyć ten mózg, bo on potrzebuje ten bodyguard, też czasami urlopu, też czasami po prostu się wymęczy hopina, więc też potrzebuje takiego odpoczynku i potrzebuje tego, żebyśmy troszkę nauczyli go odpoczywać, czyli nauczyli go zauważać dobre rzeczy, nauczyli go zauważać takie momenty zachwytu, elementy właśnie, które sprawiają radość, które sprawiają satysfakcję, albo jakiś taki rodzaj, no czasem euforii, czasem radości, czasem tego, że po prostu coś mi się podoba, coś lubię, coś mi daje dobrą energię. My możemy wybierać to, czemu nadamy wagę poprzez swoją uwagę, bo to, czemu nadajemy uwagę, to znaczy, że to jest dla nas ważne, więc jeżeli ja będę nadawała uwagę i będę się skupiać na tym, co jest czarne i co jest trudne i będę w tym długo i nie będę szukać rozwiązań, no to cała neurochemia jest kortyzolowa. Produkuje się bardzo dużo poziomu kortyzolu, neurochemii takiej stresowej, nie?
1: Dobrze, to wróćmy do tego szczęścia i do neuronaukowych zasad tworzenia dobrego życia. Co się na to składa?
0: Opracowałam taki model Furacha. Ten model Furacha zawiera 6 neuronaukowych zasad robienia sobie dobrostanu, robienia sobie dobrego życia, szczęścia. Model Furacha powstał z języka Swahili i to była taka przygoda moja, gdzie miałam warsztaty na Zanzibarze. I tam, jak grupa moja gdzieś poszła dalej, a ja się zatrzymałam przy takich rękodziełach pięknych, i zobaczyłam, że ta grupa jest daleko, zaczęłam biec do tej grupy. I wychodzi taki naprawdę, ale taki naprawdę bezzębny staruszek, cudny, bo on gdzieś mógł mieć ze 100 lat na pewno. No i on tak stanął przede mną, uśmiechnął się, te dwa ząbki wystawały i zatrzymał tak rękę jak na stop i powiedział mi: stop, pole, pole. I ja mówię: pole, pole? No dobra, ale wiedziałam,

0: coś nie w moim języku, no i zaczęłam coś tam próbować po angielsku tłumaczyć, ale on angielskiego w ogóle nie znał. Tylko mi powiedział Africa no run. I mówię, okej, czyli nie mogę biec. No to zwolniłam. Na końcu mi jeszcze krzyknął furaha. Takie słowo kujifania furaha. No i ja zapamiętałam tylko to furaha wtedy. I jak spotkałam tam tubylców, takich blisko nas, co mieszkali, to ja tych tubylców się zapytałam, co to jest to furaha. No i oni powiedzieli, że furaha to jest szczęście, a jest takie powiedzenie kujifania furaha, uszczęśliwiaj się, rób sobie szczęście. I to jest u nich takie normalne. Ty sobie rób. Jak chcesz, nie wiem, mieć jakąś radość z picia wody kokosowej, wdrapuj się na palmę, zetnij sobie tego kokosa, pij i rozkoszuj się tym napojem na przykład w upale, nie? Jeżeli chcesz tu i teraz bawić się, nie wiem, z kozą, która biega przy ulicy, no to tu i teraz rzucasz wszystko i się bawisz. I oni czerpią jakby z tego momentu, z tej chwili. I oni mówią sobie, kujifania furaha, uszczęśliwiej się, rób sobie szczęście, od ciebie ono zależy. Właśnie ten model furaha pokazuje przepięknie 6 neuronaukowych zasad, które możemy wprowadzić do życia, jako rytuały, jako coś, co sobie możemy dawać na co dzień, aktywności, które będą aktywowały dokładnie te struktury w mózgu, które odpowiadają za, uczą tego bodyguarda naszego, tego zatrzymywania się na dobrych rzeczach, na rzeczach, które dają nam dobrą energię, na rzeczach, które nas uskrzydlają, które nam dają radość i które właśnie powodują w tej takiej szerszej perspektywie, jak patrzymy na te struktury, aktywowanie tych struktur, które właśnie dają nam poczucie dobrostanu i szczęścia. W modelu Furaha F to jest flow. Jest takim stanem w psychologii, który pokazuje podążanie za czymś, co cię fascynuje, za czymś, co lubisz. I to nie musi być, bo często ludzie mówią, ale ja nie mam jakiejś pasji, Justyna, i to jest dla mnie trudne w czymś się tak totalnie zatopić, ale to nie chodzi o pasję. Oczywiście pasja bardzo w tym pomaga, ale to chodzi o to, żeby zacząć mocno angażować się w jakiś czas, który spędzam na czymś, co lubię. Może to być rozmowa nawet z osobą, która po spotkaniu, z którą czuję się świetnie. Jestem tylko i wyłącznie w tej rozmowie. Tak jak my teraz jesteśmy we flow. Przynajmniej ja jestem.
1: Jesteśmy, absolutnie.
0: Więc flow rozmowy z kimś, flow robienia czegoś, co lubię. Flow, może ktoś tańczyć, może ktoś chodzić na, może ktoś biegać, może ktoś na rowerze jechać i tam czuję ten flow. To jest taki moment, w którym zatraca ci się czas i kompletnie nie wiesz, ile minęło czasu. To jest ten moment takiego wysokich fal aktywności mózgu, takich fal, bym powiedziała nawet gamma, które bardzo mocno aktywują ośrodki koncentracji na właściwych, dobrych rzeczach i to jest ten moment, w którym aktywujemy te ośrodki, a wyciszamy te, które nam robią ten overthinking, czyli to takie ciągłe myślenie, tą nagonkę myśli w głowie. I to jest F. I u furaha to jest uskrzydlające plemię. To jest dowód naukowy, mamy dowód neuronaukowy na to, że aktywność społeczna zmniejsza nam ryzyko demencji, zachorowań na choroby demencyjne, neurodegeneracyjne, że budzi nam kreatywność, że daje nam dużo radości. R to jest oczywiście ruch i tutaj nie będziemy zbyt dużo mówić, bo o tym wszyscy mówią, że ruch fizyczny to na pewno, bo to jest coś, co nam wydłuża życie. Później jest akceptacja oczywiście siebie, od tego zależy to, czy będę akceptować innych, bo ten brak akceptacji siebie powoduje, że my oceniamy innych i mamy tą tendencję. Ludzie mówią, że akceptacja to się biernie godzę na coś. No nie, ja mogę, sprawdzam, na co mam wpływ, bo jeżeli ja na coś nie mam wpływu, to ja mogę tylko być w roli obserwatora i włączyć się w momencie, kiedy coś mnie dotyczy, łączyć się w momencie, kiedy coś jest dla mnie ważne, bo przecież jak rzeka płynie mocnym nurtem, to nie zatrzymamy jej. H to są horyzonty, wychodzenie poza horyzont, żeby wychodzić poza horyzonty myślenia, żeby poszerzać te horyzonty, żeby jednak tą głowę otwierać, ten umysł, żeby był otwarty, a nie w tunelu naszych oczekiwań, przekonań z dzieciństwa, zasad z rodziny, która mówiła, że tylko tak i nie inaczej. I ja w tym jestem, ja tworzę sobie życie zgodnie z tymi zasadami, a potem po 40, to psychologia pokazuje, między 40 a 65 rokiem życia mamy te tak zwane kryzysy wieku średniego, ale one wynikają z tego, że spełniałam całe życie oczekiwania i nagle się budzę, że to nie do końca jest moje życie, nie?
1: Więc... Albo już nie mam siły spełniać tych oczekiwań.
0: Dokładnie. Albo czuję, że coś jest nie tak, ja spełniam te oczekiwania, zaczynam czuć w sobie duży poziom stresu, napięcia, lęku, zaczynam się izolować, nie chcę mi się wychodzić, nie chcę mi się niczego organizować, zaczynam się wycofywać. Też są takie objawy, więc to H to jest takie wychodzenie poza horyzonty myślenia i poza to, czego mnie nauczono, bo to, czego ciebie nauczono, nie musi być, to nie jest absolutną prawdą, nie? Żeby być na to też otwartym, podważać to, bo w ten sposób się rozwijamy. I ostatni A to jest alchemia duchowa i alchemia duchowa to bardzo, bardzo zachęcam i to też pokazuje neuronauka, że duchowość, rozwój duchowy jest czymś, co bardzo otwiera właśnie głowę. Pozwala nam zminimalizować, zmniejszać lęk egzystencjalny, lęk przed śmiercią, lęk przed chorobami, bo to nam pozwala czuć sens. Tak pokrótce wygląda ten model. Myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć o tym, że ja mogę wiedzieć, nie? Ja mogę wiedzieć o tym, że mózg ma taką strukturę, to odpowiada za szczęście, że tak, ja wiem, że potem się trzymywać, ja wiem, że powinna medytacja, ja wiem, że powinna oddechy, ludzie tak mówią, ja to wiem. Tylko co z tego, że wiem? Jednym z właśnie to jest to, wiedza, która nie jest używana, można było powiedzieć, że z biegiem czasu staje się niewiedzą, więc wiedza używana to jest ta wiedza, bo to się wtedy zamienia w praktykę, w doświadczenie. Wiedza doświadczana to jest to, co wdrażamy i przez wiedzę doświadczaną, wdrażaną, to wtedy nam się to życie zmienia. Więc jeżeli ktoś chce być szczęśliwy, to faktycznie fajnie, gdyby wdrażał to, co albo wie, albo co przeczyta, żeby wdrażał to do życia. I ważne jest wdrażać systematycznie, powolutku, po kolei, małymi krokami na to, na co mi stać, na to, na co dzisiaj mam chęć i siłę, a nie wszystko na raz i spektakularnie.
1: No i sam sobie zrób to szczęście. I
0: oczywiście, kujifania furaha, uszczęśliwiaj się i rób sobie to sam. Możesz, bo mózg jest genialny.
1: Dziękuję. Gościnią dobrostanu była Justyna Żejmo. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz i zapraszam teraz na informacje TOK FM.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Krakowskie wybory na włodarza miasta dzielą Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? O tym opowie nasz reporter. Donald Trump twierdzi, że będzie rozmawiał z Iranem. Izrael w tym samym konflikcie szykuje się do eskalacji. O odmiennych zdaniach w tej sprawie za chwilę. Będzie też o dzisiejszym spotkaniu Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów, a to ważne spotkanie. Półtorej minuty po 11:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wynik krakowskich wyborów prezydenckich przyczynił się do sporu między politykami PiSu a ich dawnymi partyjnymi kolegami, obecnie zrzeszonymi w Rozwoju Plus, ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego. Kandydat PiSu w tych wyborach, Michał Dwerniński, zdobył trzecie miejsce i 17,5% poparcia. O czym więcej wie Maciej Kluczka.
4: Duże miasta są trudnym terenem dla PiSu, dlatego wynik na poziomie 17% jest dobry, mówi Michał Dwerniński.
5: Jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony.
4: Zupełnie inne zdanie ma Michał Dworczyk. Kiedyś w PiS, dziś w Rozwoju Plus.
6: To chyba nie jest dobry wynik. Jak porównamy z poprzednimi wyborami, to one nie mogą cieszyć. Zwłaszcza, że teraz nie było kandydata Konfederacji.
4: PiS ma też pretensje, że ludzie Morawieckiego nie wsparli kandydata PiSu, skoro nie wystawili w Krakowie swojego polityka.
6: Prawo i Sprawiedliwość nie zwracało się z żadną prośbą o takie poparcie.
4: Odpowiadał w poranku TOK FM Michał Dworczyk. Maciej Kluczka. TOK FM.
3: Michał Dwerniński z PiSu będzie dziś gościem wywiadu politycznego TOK FM. Początek programu przypomnę o 17:00. Brytyjskie bazy wojskowe to potencjalny cel dla terrorystów, twierdzi brytyjski minister obrony Wes Streeting. Chodzi o udaremniony atak w południowej Anglii. Policja przesłuchuje 5 zatrzymanych. Minister obrony podkreślił, że nie może komentować trwającego śledztwa, a spekulowanie na temat motywacji podejrzanych byłoby nierozsądne. Podkreślił jednak, że rządzący zdają sobie sprawę, że brytyjskie bazy na całym świecie są potencjalnym celem. Prezydent Donald Trump spodziewa się, że w tym tygodniu wznowione zostaną rozmowy z Iranem. Twierdzi tak mimo tego, że odrzucił propozycję Teheranu w sprawie zakończenia konfliktu. Równocześnie z Izraela, sojusznika Trumpa, płyną sygnały w sprawie eskalacji wojny. A informacje na ten temat zbiera Tomasz Orchowski.
7: Irańczycy zaproponowali 7-dniowy rozejm i po nim otwarcie cieśniny Ormus. Trump tę ofertę odrzucił, uznał, że może ugrać więcej, bo Teheran rzekomo przegrywa konflikt. Wall Street Journal informuje, że Trump ma rozważać wznowienie szeroko zakrojonych uderzeń po listopadowych wyborach. Izraelczycy naciskają na eskalację. Tamtejszy skrajnie prawicowy minister finansów Bezalel Smotrycz chciałby rozszerzyć wojnę na okupowany zachodni brzeg. Musimy rozpocząć wojnę w Judei i Samarii. Musimy zrobić tam to, co w Gazie. Czas zlikwidować autonomię palestyńską, podmiot terrorystyczny, który wspiera terroryzm i do niego zachęca. Smotrycz chciałby też anektować południową część Libanu oraz fragment Gazy. Według niego tylko to zniechęci wrogów Izraela do pójścia na wojnę znowu. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Ambasada Rosji sprzeciwia się rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, we wtorek. Ratusz zdecydował, że monument będzie demontowany etapami, a nie usunięty w całości. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika, mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłaczek-Krawiec.
8: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz pobitno.
3: Prace mają zakończyć się do najbliższej środy. Rozbiórka to efekt ustawy dekomunizacyjnej i decyzji Rady Miasta Rzeszowa z 2018 roku. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Więcej na ten temat wie Michał Paszkiewicz.
9: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
10: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie
1: jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
9: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
10: Mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
9: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: A informacje wracają o 11:20. Dziś i jutro nad Polską pojawi się sporo słońca. Termometry pokażą nawet 23 stopnie. Tyle na południowym zachodzie. Zdecydowanie chłodniej na północnym wschodzie. Tam 17.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Kolejna rozmowa w przedpołudniu TOK FM ma swój punkt wyjścia w artykule, który ukazał się na katowickich stronach wyborczej. A traktuje on o Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Otóż na rok propedeutyczny w Katowicach przyszło 14 kandydatów, o jednego mniej niż rok wcześniej. Rektor tłumaczy, że kryzys ten związany jest między innymi z niechęcią pokolenia Z do podejmowania decyzji na całe życie. Czy tak w istocie jest? Porozmawiam z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem, etykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kłaniam się, księże profesorze.
12: Dzień dobry, witam państwa.
11: To jest tylko sprawa tak zwanych Zetek, czy kryzys powołań, jeśli o takim możemy mówić, jest to kwestią niezależną od tego, z jakim pokoleniem mamy do czynienia?
12: Tak, możemy w Polsce mówić o głębokim kryzysie powołań kapłańskich i zakonnych. I oczywiście można wskazywać wiele przyczyn tego zjawiska. Z pewnością jest coś na rzeczy, gdy chodzi o charakterystykę obecnego pokolenia ludzi młodych, ale wydaje się, że dwie najgłębsze przyczyny to jest z jednej strony demografia, a drugiej sekularyzacja, demografia, coraz mniej młodych ludzi, coraz mniej maturzystów i studentów, w konsekwencji także coraz mniej kleryków w seminariach, no i sekularyzacja, jeśli mniej wiary w sercach ludzi młodych, to także będzie oczywiście mniej kandydatów do życia w klasztorach czy w seminariach duchownych.
11: A w którym momencie na osi czasu ksiądz profesor dostrzega te zmiany? Od którego momentu rysuje się ta tendencja, którą przed chwilą ksiądz profesor opisał?
12: Głębokie tąpnięcie to jest druga połowa drugiej dekady obecnego stulecia. Tutaj zaczęły topnieć gwałtownie seminaria w Polsce i w konsekwencji w ostatnich latach zamknięto wiele seminariów diecezjalnych i zakonnych. Wystarczy podać przykład spektakularny, no to jest Gniezno. Gniezno to jest siedziba historyczna prymasa Polski. Gniezno to jest grób świętego Wojciecha. Od Gniezna rozpoczyna się historia chrześcijaństwa w Polsce i Kościoła katolickiego. W pewnym sensie Gniezno to kolebka, kołyska chrześcijaństwa na naszych polskich ziemiach. No i przez kilkaset lat funkcjonowało w Gnieźnie potężne seminarium. Dzisiaj pozostał tylko ogromny gmach, natomiast kilku kleryków, którzy tam jeszcze zostali, no przeniesiono do Poznania. W związku z tym powiem tak, jeśli szukamy takiego przejmującego, dramatycznego symbolu tego, co się dzieje obecnie w Polsce, gdy chodzi o galopującą ateizację młodego pokolenia, to można wskazać pusty gmach ogromnego seminarium duchownego w Gnieźnie.
11: Ale pewnie wielu nie mogło w to uwierzyć, myślę o czytelnikach, jeśli przeczytało, że przyszło zaledwie 14 kandydatów, no bo to jest tyle, co nic. I do jakich liczb, gdzie powinniśmy szukać punktu odniesienia, tak żeby też oddać skalę, jak to wyglądało w latach 90. na przełomie wieków?
12: Ale panie redaktorze, korekta 14 z kilku diecezji, ponieważ jeśli patrzymy na konkretne diecezje, to w tym roku najwięcej będzie w Tarnowie i to jest 12, natomiast wszystkie inne diecezje będą mieć poniżej 10 na poziomie 2, 3, 4, 5, a czasami może nie być nikogo. Także ten dramat jest o wiele większy, panie redaktorze, niż to się może wydawać i w konsekwencji trzeba seminaria zamykać. Do tego coraz częściej polskie seminaria goszczą imigrantów. Już nawet 10 lat temu, gdy chodzi o seminaria zakonne, imigranci stanowili mniej więcej 1/3 i to było naturalne, ponieważ zakony mają charakter międzynarodowy. W związku z tym w Polsce w seminariach zakonnych od wielu lat byli także klerycy z innych krajów. Natomiast nowym zjawiskiem w ciągu ostatnich lat są klerycy z innych krajów w seminariach diecezjalnych. No podam przykład Kielc. W Kielcach obecnie 1/3 wszystkich kleryków to są klerycy z Afryki. W ubiegłym roku na 30 kleryków 9 było z Afryki, z Togo, z Angolii czy z Republiki Środkowoafrykańskiej. Podobnie będzie w Ełku. Także mamy kleryków z Afryki w Opolu. Także to jest zupełnie nowe zjawisko. Klerycy głównie z krajów afrykańskich w seminariach duchownych, diecezjalnych w naszym kraju.
13: A może powołanie kapłańskie przestało być tylko odzwierciedleniem tego, co potencjalnym kandydatom w duszy gra? Nie jest jedynie pochodną i światopoglądu, i gorliwości, a być może no, trzeba wzorem innych dziedzin życia podjąć działania, proszę wybaczyć, jeśli tutaj naruszam pewną powagę dyskusji na temat powołań, trzeba powziąć jakieś środki marketingowe, tak by młodych ludzi zachęcić, zwłaszcza, że mamy do czynienia z pokoleniem Z, które no, wychowywało się od małego w takim właśnie świecie.
12: No, ja wiem, że tutaj, że tak powiem, jest dobra wola pana redaktora, ale taka propozycja to jest droga donikąd, no ponieważ dzisiaj dostęp do informacji w internecie jest nieograniczony i te młode osoby, które chciałyby coś wiedzieć o religii, o seminariach duchownych, czy o powołaniu kapłańskim, czy zakonnym, czy misyjnym, no to na kliknięcie w smartfonie mają wszystkie informacje i tych działań marketingowych, promujących klasztory, czy seminaria duchowne w internecie, panie redaktorze, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast zgodzę się z panem redaktorem w jednym elemencie, to znaczy, owszem, potrzeba działań może nie tyle marketingowych, co takich moralnych, żeby zmienić obraz Kościoła, biskupów i księży w domenie publicznej, w internecie, w mediach elektronicznych, ponieważ ten obraz od wielu lat jest niezwykle negatywny i on odstrasza często wielu uczciwych, wrażliwych, młodych
13: ludzi. Rozmawiajmy wobec tego o moralnym PR-ze. Jak go użyć?
12: No tak. Tak, ale to znaczy, że PR będzie tylko tutaj, panie redaktorze, jakby konsekwencją wewnętrznych zmian czy takiej wewnętrznej rewolucji moralnej. To ja powiem tak, panie redaktorze, przede wszystkim w Kościele katolickim w Polsce potrzeba wstrząsu prawdziwej, rzetelnej, uczciwej rewolucji moralnej, która może przynieść zatrzymanie niekończącego się pasma różnego rodzaju skandali obyczajowych i coś takiego mogłoby powoli zacząć zmieniać w najbliższych latach obraz medialny biskupów, księży, Kościoła jako instytucji. No i dopiero w dłuższej perspektywie ten nowy, pozytywny obraz mógłby zacząć bardziej przyciągać do seminariów nowych kandydatów.
13: Ale troszeczkę te dane, które stanowią punkt wyjścia do naszej rozmowy, to nie korespondują z tym, co obserwujemy na świecie. No weźmy świeży przykład papieskiej pielgrzymki do Francji. Francji, która od lat przecież jest symbolem sekularyzacji takiej mocno głębokiej, laickiej kultury, a mimo to mamy do czynienia z mszą, z udziałem 700 tysięcy wiernych. Niektórzy mówią nawet o renesansie wiary. Dlaczego trendy dostrzegalne gołym okiem na Zachodzie nie przenoszą się na to, co dzieje się w Polsce?
12: No to są takie nonsensowne komentarze medialne, banalne, uproszczone. Szkoda, że przy okazji tej obecnej papieskiej pielgrzymki do Francji, która się dzisiaj kończy, nie było głębszych, takich pogłębionych analiz dotyczących religii we Francji. Owszem, Francja jest niezwykle ateistycznym krajem. Połowa mieszkańców tego kraju została ochrzczona w kościele katolickim, ale ledwie 8 milionów na prawie 70 milionów to są praktykujący katolicy. I oczywiście cieszymy się z obecności ludzi na mszach z papieżem, ale no to jest ta mniejszość, która funkcjonuje w ateistycznym większościowo społeczeństwie. I we Francji nie ma na razie zmiany trendu. Oczywiście będą pozytywne fakty, jak chociażby chrzest dorosłych każdego roku ponad 20 tysięcy, czy rozwój ruchu pielgrzymkowego, ale to są ciągle trendy, owszem, pozytywne, religijne, które nie zmieniają tego głównego, dominującego trendu, który ma charakter ateistyczny i agnostyczny, gdy chodzi o kraj nasekwaną.
13: Ale księże profesorze, to także w katolickich tygodnikach, a zdarza mi się do nich sięgnąć, czytam o tym, że mamy boom na religijność w Europie. I jeszcze raz powtórzę, nie koresponduje mi to z tymi danymi, o których teraz rozmawiamy, a które wybrzmiewają w głosie księdza profesora jako coś alarmującego.
12: Proszę nie czytać fałszywych informacji w różnych mediach, niezależnie od tego, jaki one mają charakter. W Polsce na temat religii jest bardzo dużo kompletnego siana, takiego, można powiedzieć, chłamu informacyjnego. Owszem, we Francji rozwijają się dwa nurty dość dobrze religijne, czyli po pierwsze islam. Coraz bardziej islam jest obecny w domenie publicznej Francji. I z drugiej strony też się dobrze rozwijają wspólnoty ewangelikalne czy zielonoświątkowe i też są dość mocne środowiska tradycyjne, bardzo konserwatywne, gdy chodzi o Kościół katolicki. No ale to jest oczywiście mniejszość, radykalna mniejszość w społeczeństwie, które jest większościowo ateistyczne czy agnostyczne. I w Europie trend dominujący to jest ciągle postępująca sekularyzacja i ateizacja naszego kontynentu. Natomiast owszem, mamy desekularyzację, renesans religii i wiosnę religii na innych kontynentach. W Afryce, w Azji czy częściowo w Ameryce Południowej. Natomiast powtarzam, gdy chodzi o Europę, mamy tutaj ciągle postępującą sekularyzację i ateizację.
13: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński jest naszym gościem.
14: Reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
17: O, już zatrudniam.
18: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Tato,
0: patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
5: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
0: O, wielka sprawa.
5: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 21 minut po 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Węgierski parlament uchylił immunitety premiera Petera Modziora i dwóch ministrów w rządach Viktora Orbana. Szef węgierskiego rządu apelował wcześniej do swoich posłów o zagłosowanie za zniesieniem jego immunitetu w związku ze wznowieniem przez prokuraturę sprawy z 2024 roku. Chodzi o incydent, kiedy dwa tygodnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego we wczesnych godzinach porannych Modzior wdał się w sprzeczkę z mężczyzną, który nagrywał go w budapesztańskim klubie nocnym. Polityk zabrał wówczas telefon mężczyźnie, a następnie wrzucił go do Dunaju. Telefon został później wydobyty z wody przy pomocy nurków. Prokuratura uznała, że działania premiera wyczerpują znamiona przestępstwa kradzieży. O dalszym wsparciu dla Ukrainy rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W posiedzeniu bierze udział wicepremier Paweł Zalewski. Zdalnie łączy się również szef ukraińskiego MONU Jevhenij Chmara. Ministrowie poruszą m.in. temat tak bardzo potrzebnej Ukrainie obrony powietrznej. Po eksplozji bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie, rannych zostało 15 osób, w tym dzieci. Wczoraj w rosyjskich atakach zginęło 8 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że przez tydzień Rosjanie wysłali nad Ukrainę prawie 4000 dronów i rakiet.
5: Nasza skuteczność w przechwytywaniu szachedów o napędzie odrzutowym wynosi 55%. We wrześniu wystrzelono 2730 takich maszyn. Niestety znaczna część nadal dociera do celów.
3: Szefowie unijnych resortów obrony będą też dzisiaj rozmawiać w Brukseli o unijnej misji szkoleniowej dla Ukraińców, współpracy przemysłów obronnych czy przeciwdziałaniu rosyjskiej flocie cieni. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów w Krakowie, w centrum miasta dziękowali mieszkańcom za oddane głosy i rozdawali obważanki. Samorządowiec zaapelował o merytoryczną kampanię, a senatorka KO zadeklarowała nowy rozdział w zarządzaniu miastem. Kandydaci na prezydenta spotkali się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim, jednym z głównych węzłów przesiadkowych w Krakowie. Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała, pojawił się tam przed siódmą z pudełkiem obważanków, które rozdawał mieszkańcom. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że przez 12 najbliższych dni, aż do ciszy wyborczej, będzie poświęcał się na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, które jego zdaniem są najlepszym sposobem na przekonanie ich do oddania głosu. Losy ewentualnego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta ważą się z kolei w Warszawie. Do dziś organizatorzy referendum muszą złożyć wymaganą liczbę podpisów. Stołeczna operacja referendalna informowała o ponad 100 tysiącach zebranych podpisów. Do ustawowego minimum potrzeba co najmniej 132 tysiące ważnych głosów, a część podpisów może odpaść podczas weryfikacji. Sporo słońca dzisiaj w Polsce, na termometrach maksymalnie 23 stopnie, tyle na zachodzie. Na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, bo tylko 17.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Przed południu TOK FM. Jest z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof etyki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Proszę tego nie brać ad personam. Wypowiem to zdanie tylko na potrzeby temperatury naszej rozmowy, ale przyznam szczerze, że zdziwił mnie ksiądz profesor, obalając przytaczane przeze mnie argumenty, które świadczą na korzyść Kościoła, który ksiądz reprezentuje. Ja przypomnę, że dotyczyły one tezy o renesansie wiary w Europie. Zestawiłem to, być może zbyt prosto i zbyt pochopnie, z kryzysem powołań w polskim Kościele.
7: No to świadczy o słabości argumentów pana redaktora. Proszę przedstawić argumenty silniejsze, które będą, że tak powiem, mocniejsze niż te, które ja przedstawiam. Nie chodzi o to, żeby było coś bardziej korzystne dla Kościoła, czy mniej korzystne. Chodzi o prawdę, chodzi o rzetelną diagnozę rzeczywistości, którą mamy wokół siebie. I jeszcze raz powtórzę, gdy chodzi o Europę, mamy postępującą ateizację czy sekularyzację na naszym kontynencie, słabnie wiara, słabnie religia wśród Europejczyków. Oczywiście będą ciągle silne wspólnoty w Europie muzułmańskie, niektóre katolickie, ale ta siła tych wspólnot religijnych jest siłą wspólnot mniejszościowych. Natomiast trend w Europie dominujący to jest postępująca ateizacja, postępująca sekularyzacja. Natomiast renesans religii, wiosnę religii, czyli mówiąc językiem filozoficznym, desekularyzację, mamy na innych kontynentach, szczególnie w Afryce i w Azji.
6: Ksiądz profesor jest niezwykle wymagającym rozmówcą i ma tę przewagę nade mną, że ma dostęp do badania, opieram się na obserwacji lub intuicji. Dobrze, to w takim razie...
7: Przepraszam, to jest, panie redaktorze, bardzo częsty błąd myślenia logicznego pars pro toto, gdy przyjmujemy część za całość. Być może te argumenty pana redaktora biorą się stąd, że poddał pan analizie jakąś wybraną część, jakiś jeden gdzieś artykuł w takiej czy innej gazecie. Natomiast no, spójrzmy globalnie. Owszem, żyjmy lokalnie, ale myślmy globalnie.
6: Dobrze, to w takim razie ja na grunt lokalny schodzę. A w Polsce też ksiądz profesor dostrzega ten kryzys wiary, czy wręcz przeciwnie? No bo ja znów wyjdę z argumentem, ale będącym wycinkiem rzeczywistości. Tak?
7: Panie redaktorze, no, szanujmy czas i inteligencję naszych słuchaczy. Galopującą ateizację i sekularyzację, szczególnie młodego pokolenia, widzimy w Polsce gołym okiem w naszych parafiach, w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych i do tego mamy też naukowe potwierdzenie socjologiczne. To były badania prowadzone już w drugiej dekadzie obecnego stulecia przez amerykański Instytut Pew Research Center. Amerykanie poddali badaniom religijność na całym świecie, gdy chodzi o wyznawców wszystkich możliwych kościołów i religii. No i z tego badania prowadzonego przez kilka lat na całym świecie, co wyszło? No wyszło, że Polska ma pierwsze miejsce nie tylko w Europie, ale na całym świecie, gdy chodzi o szybkość utraty wiary przez dzieci i młodzież w stosunku do religijności ludzi starszych. Wyniki zostały opublikowane w roku 2018 i one były szeroko komentowane. Podejrzewam, że gdyby te badania powtórzyć w trzeciej dekadzie obecnego stulecia, one z pewnością dałyby nam znowu pierwsze miejsce na świecie. Powtórzę, Polska ma pierwsze miejsce na całym świecie, nie tylko w Europie, na całym świecie, gdy chodzi o szybkość odchodzenia młodych ludzi od wiary, od Kościoła i religii w porównaniu z religijnością ludzi starszych. Oczywiście ciągle spadamy z wysokiego poziomu i z jednej strony mamy to pierwsze miejsce, ale z drugiej mamy też pierwsze miejsce, gdy chodzi o Europę i gdy chodzi o intensywność życia religijnego. Czyli nawet jeśli spadamy, to ciągle spadamy z bardzo wysokiego poziomu i ciągle mamy jeszcze w Europie to wysokie miejsce, gdy chodzi o praktyki religijne, gdy chodzi o udział we mszy niedzielnej, ale to będą w większości ludzie starsi czy średniego pokolenia.
6: Dobrze, ja proszę mi wierzyć, szanuję naszych słuchaczy i też w trosce o to, by wyciągnęli z naszych audycji jak najwięcej. Staram się zadawać pytania, jakie intuicyjnie oni by mogli zadać tak szacownym rozmówcom jak ksiądz profesor. I znów oprę się na obserwacji. Ksiądz profesor mówi o osobach starszych, których widujemy w kościele. Weźmy klasztor dominikanów na warszawskim Służewie. A obserwacje czyniłem od dłuższego czasu. Tam podczas niedzielnej mszy świętej, niezależnie od jej pory, a jest ich kilka w ciągu niedzieli, no nie ma gdzie szpilki wetknąć. Proszę wybaczyć, że się posługuję kolokwializmem. To jest fakt. Organizowane przez ten klasztor Studium Dominicanum dla świeckich, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę filozoficzno-teologiczną, prowadzi rekrutację, bo jest tylu chętnych, by uczestniczyć w zajęciach, które przecież nie dają dyplomu honorowanego, nie wiem, w takim obiegu zawodowym.
7: Znowu zachęcam wszystkich do krótkiego kursu myślenia logicznego. Podstawowy błąd, pars proto, zachęcam też do tego wszystkich naszych szanownych słuchaczy, nigdy nie można brać części za całość. Oczywiście Dominikanie prowadzą ciekawe duszpasterstwo, trzeba im pogratulować. W nabożeństwach w kościele Dominikanów w Warszawie na Służewcu uczestniczy bardzo wiele osób i ja się z tego osobiście cieszę, no ale proszę zajrzeć do innych warszawskich kościołów i proszę zobaczyć, ile tam będzie młodych ludzi uczestniczących w niedzielnych mszach świętych. No proszę zobaczyć, ile osób zostało w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych religią. Także fakt galopującej sekularyzacji, ateizacji młodego pokolenia jest oczywiście bezsprzeczny i bezdyskusyjny w naszym kraju. Oczywiście będą też środowiska ciągle bardzo intensywne religijnie, gdy chodzi chociażby o różnego rodzaju inicjatywy jak harcerstwo katolickie, czy weźmy chociażby ruch pielgrzymkowy. No oczywiście mamy w Polsce sekularyzację, ale w tym roku na Jasną Górę będzie pielgrzymować około 4 milionów ludzi. W związku z tym musimy to wszystko jakoś bardzo tak rzetelnie diagnozować. Powtarzam, Polska jest ciągle bardzo religijnym krajem. W sensie praktyk religijnych jesteśmy w Europie na pierwszym miejscu. Jesteśmy najbardziej religijnym krajem Europy, ale to, co nas niepokoi, to jest trend kulturowy. To znaczy gwałtowna, postępująca ateizacja, sekularyzacja młodego pokolenia. Tutaj mamy tąpnięcie, wręcz wyrwę pokoleniową.
6: Wróćmy do tych zetek, jeśli ksiądz profesor pozwoli. I nieco prowokacyjnie zapytam, czy te zetki, bo od nich wyszliśmy, nie chcą być księżmi, czy nie chcą być księżmi w kościele, jaki znają, jeśli nie sami, to z przekazu swoich najbliższych na przykład?
7: Przyczyny będą różne, tak jak mówiłem wcześniej, i demografia, i sekularyzacja. Natomiast jeśli mamy mniej młodych ludzi na etapie szkoły podstawowej i szkoły średniej, praktykujących religię, zaangażowanych w grupy modlitewne, uczestniczących w pielgrzymkach, zaangażowanych w ruch oazowy, to jeśli nie będzie tego rodzaju przygotowania, to jak się, że tak powiem, narodzi powołanie kapłańskie czy zakonne? Nie będzie miało, że tak powiem, możliwości, że tak powiem, powstać tego rodzaju zainteresowanie Panem Bogiem czy religią. W związku z tym można powiedzieć tak, im mniej mamy młodych ludzi w parafiach, na mszach świętych czy zainteresowanych religią, tym mniej oczywiście będzie powołań kapłańskich i zakonnych i tym częściej trzeba będzie zamykać kolejne klasztory i seminaria.
6: Oczywiście to jest pytanie do socjologów, ale zastanawia mnie, czy... Albo inaczej, dostrzegam pewną niekonsekwencję, bo te zetki mówią o tym, że nie chcą podejmować zobowiązań, a kapłaństwo jest zobowiązaniem przynajmniej w założeniu na całe życie, ale ci sami ludzie podejmują życiowe zobowiązania, zawierają małżeństwa, jeśli nie idą drogą duchownego, zakładają firmy, biorą kredyty na kilkadziesiąt lat, bo takie są akurat warunki i tak dalej. Może to jest tylko taki wytrych, który pada w odpowiedzi, dlaczego nie kapłaństwo?
7: Owszem, jest coś w tym, co pan redaktor powiedział, ale to jest, uważam, problem marginalny, problem centralny. To jest, że tak powiem, topniejący udział ludzi młodych w życiu parafialnym czy w życiu religijnym na etapie szkoły podstawowej czy na etapie szkoły średniej. Coraz częściej, trochę żartując, mówimy, że sakrament bierzmowania to jest sakrament uroczystego pożegnania z kościołem, z błogosławieństwem biskupa. To jest taki, że tak powiem, żarcik korporacyjny, żarcik kościelny, ale on coś, że tak powiem, też wyraża. Coraz częściej też będzie nowe zjawisko, czyli żegnanie się z życiem religijnym już po przyjęciu pierwszej komunii świętej. Mamy tego rodzaju zjawiska i powtarzam, jeśli topnieje liczba młodych ludzi w podstawówkach i w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych religią, no to oczywiście będzie też mniej później młodych ludzi zainteresowanych seminarium czy klasztorem.
6: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński był z nami, filozof, etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Już teraz informacje, a po nich kultura osobista, na którą zaprosi Marta Perchuć-Burzyńska.
0: To ja może zacznę od listu, który jest trochę także przyczynkiem dzisiejszej rozmowy w kulturze osobistej. Droga publiczności, w październiku miną 2 lata, odkąd otworzyliśmy dla Was nowy budynek przy Marszałkowskiej 103. Był to niezwykle intensywny czas, w którym chętnie u nas bywaliście. Muzeum odwiedziło ponad 1 400 000 widzów. MSN dołączył do grona europejskich muzeów kształtujących krajobraz współczesnej kultury. To w liście do publiczności napisała Joanna Metkowska, dyrektorka MSN-u. Dzisiaj Joanna Metkowska będzie moją i Państwa gościnią w kulturze osobistej. Porozmawiamy o tym dialogu z publicznością, ale także o planach Muzeum Sztuki Nowoczesnej na kolejne miesiące, na kolejne może lata, co dalej z kolekcją. Podsumujemy także to, co wydarzyło się do tej pory, wystawy, które cieszyły się popularnością. Także zapraszam serdecznie po 11.40 Joanna Metkowska w kulturze osobistej.
4: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
15: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: najniższe ceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 11.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. 34-latek z okolic Koszalina zatrzymany. Odpowie za włamanie do stacji dializ i szpitala miejskiego w Miastku. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt dla mężczyzny. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Policja nadal jednak szuka osób, które wraz z zatrzymanym miały dokonać kradzieży w Centrum Usług Medycznych Dializa w Miastku. Skradziony został sprzęt komputerowy, medyczny, leki oraz ambulans transportowy, którym złodzieje odjechali. Część rzeczy udało się już odzyskać. Woda w Barwałdzie Górnym w Małopolsce jest już zdatna do picia, informuje wadowicki sanepid. Wyeliminowano z niej bakterie Escherichia coli, których obecność stwierdzono kilkanaście dni temu. Wadowicki sanepid podał, że otrzymał sprawozdanie z badań laboratoryjnych próbek z publicznego wodociągu Barwałd Górny de Lachowice. Wynika z niego, że parametry mikrobiologiczne pozwalają już na spożywanie wody. Przez ostatnich kilkanaście dni mieszkańcy mogli używać się wody dostarczanej siecią jedynie do spłukiwania toalet i w celach przeciwpożarowych. Liderka berlińskiej lewicy Elif Erlp, faworytka do zostania nową burmistrzynią miasta, pozwała szefa MSW Niemiec Aleksandra Dobrindta za nazwanie jej antysemitką. Sprawa wpisuje się w szerszy spór wokół zarzutów kierowanych pod adresem lewicy po jej zwycięstwie w wyborach w Berlinie. Kandydatka oraz berlińskie struktury lewicy złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez reprezentującego chadeckie CSU Dobrindta. Jego zdaniem szef MSW, uznając Erlp za antysemitkę, miał dopuścić się zniesławienia. W talk show w stacji CDF w czwartek prowadząca stwierdziła, że Erlp mówi, że nie jest antysemitką. Dobrindt odpowiedział wówczas, ależ jest. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
23: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
3: Zdjęcia w tym roku mogą zobaczyć nie tylko naukowcy, fotografie trafią do sieci. Od 17 stopni w Suwałkach do nawet 23 we Wrocławiu i okolicach. Do tego na niebie sporo słońca.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska i Anna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest moją i Państwa gościnią.
25: Dzień dobry.
24: Mijają 2 lata od otwarcia MSN-u. Czas na podsumowania i na poznanie oczywiście nowych planów instytucji. Dlatego bardzo się cieszę, że Pani dzisiaj jest z nami w TOK FM. Ale zacznę od listu, bo myślę, że ten list będzie takim też motywem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy. Bo nieczęsto się zdarza, że dyrektorka lub dyrektor jakiejkolwiek instytucji, a tutaj w tym przypadku muzeum, piszą list do publiczności, pani napisała. Skąd taka potrzeba, żeby zwrócić się bezpośrednio do tych, którzy tak tłumnie odwiedzają MSN, może też do tych, przed którymi dopiero pierwsza wizyta?
25: W naszym przypadku myślę, że nie jest to zaskoczenie. Publiczność jest w centrum muzeum, w centrum zainteresowań muzeum. Tak muzeum powstało. Ja przypomnę, bo to już tylko najstarsi pamiętają, że o muzeum były różne spory i to zawsze publiczność była po stronie, państwo po stronie muzeum. Także ten związek jest długotrwały, żeby nie powiedzieć stary i głęboki. I tak staramy się pracować i budować program, żeby to właśnie było o publiczności, dla publiczności, czy najchętniej z publicznością. A z drugiej strony, jak wspomniała pani, prawie dwa lata temu otworzyliśmy nowy budynek i była to jedna z bardziej dyskutowanych otwarć i mamy taką potrzebę, żeby na bieżąco ciągle z państwem dyskutować, jak się teraz z tym macie, jak się czujecie, jakie są refleksje, odczucia, reakcje, dlatego że z jakichś powodów, o których oczywiście chętnie porozmawiam, MSN budzi emocje i dlatego ta rozmowa, ten dialog jest potrzebny, jest, powiedziałabym, konieczny. Chcemy, żeby publiczność znała motywację zespołu muzeum, dlaczego robimy tak, a nie inaczej, a i tak muszę powiedzieć, ciągle spotykamy się z takimi wypowiedziami, trochę narzekaniami, że nie do końca wiadomo, dlaczego na przykład nożyczki, bo tak się już nazywa rzeźbę Walii Eksport, stanęły przy muzeum, a nie jakaś inna rzeźba. Także ciągle staramy się tłumaczyć.
3: To zaczniemy od podsumowania czy od rzeźb?
25: I
3: to
25: jak pani?
3: Dobrze, to może od podsumowania, bo te wystawy, które pokazaliście do tej pory, czego was nauczyły? I czego nauczyły was właśnie o tej publiczności, o której pani mówi, która przychodzi lub może, cały czas to podkreślam, dopiero przyjdzie do MSN.
25: To może powiem, że ciągle mamy bardzo wysoki procent osób, które przyszły do nas po raz pierwszy. On oczywiście systematycznie spada, teraz to jest już 70 tylko procent, ale rzeczywiście jest tak, że te osoby, które przychodzą po raz pierwszy, to ciągle jest dominująca część publiczności muzeum.
3: Myślę, i wracają?
25: Wracają, znaczy nad tym pracujemy, żeby do nas wracać. Także to 30% w tej chwili nas już bardzo cieszy, ale chcemy, żeby to było jak najwięcej osób, które będą na tyle zadowolone, że wrócą. Oczywiście to jest jeden z naszych głównych celów, ale ten poziom zadowolenia, bo to też są na to wszystko sposoby, żeby to badać.

0: był. Ale tego, czego nauczyliśmy się w ciągu tych 2 lat, że przez to, że MSN jest w takim miejscu centralnym, architektonicznie, urbanistycznie, że wiele osób tu przychodzi, że są tak wielkie wobec niego oczekiwania, to dekonstruowanie kanonów musi zostać zbalansowane opowieściami, które odnoszą się bardziej do całości, do wspólnoty, które są takimi opowieściami, które większa grupa osób może się w jakiś sposób odnaleźć.
1: Edward Dwornik jest taką opowieścią
0: na
1: właśnie?
0: Na pewno. Edward Dwornik spełnia, myślę, wiele funkcji. Jest na pewno artystą bardzo znanym. Artystą, który w pewnym sensie dla naszej stałej publiczności nie był oczekiwany. To jest ten rodzaj sztuki, po który do tej pory sięgaliśmy rzadziej. Ale ten Edward Dwornik jest też tak opowiedziany, że wydaje się, że on proponuje nie tylko nową interpretację dzieła artysty, ale ta wystawa proponuje pewne nowe podejście do widzenia karier artystów w ogóle na takim tle społecznym. On opowiada o tym, jak się zmagaliśmy najpierw z awansem społecznym w czasach PRL-u, a to jest wiedza bardzo wyparta, że to wtedy się nasza klasa średnia kształtowała w zasadzie i to wtedy już powstała, już była gotowa do zmiany i oczywiście jest opowieścią o transformacji. Szczególnie, że jego wystawę dopełnia dużo mniejsza, ale niezmiernie oczywiście ważna wystawa Patryka Różyckiego, który się nazywa ta wystawa nosi tytuł Transformacja i ona z kolei opowiada o trudnym doświadczeniu artysty, który dorastał poza dużymi miastami i który musiał się mierzyć z wieloma wykluczeniami, bo ta transformacja, jak już wszyscy wiemy, jeńców nie brała i nie wszyscy mieli łatwo i nie wszystkim te sukcesy przychodziły bez jakichś kosztów. Także to są 2 ważne wystawy, które trochę oczywiście opowiadają o 2 twórcach i pokazują ich dzieło, ale z drugiej strony opowiadają jakąś skróconą historię PRL-u i transformacji.
1: Która wystawa była najbardziej w punkt?
0: Ze wszystkich wystaw. No na pewno bardzo podobała się kwestia kobieca, czyli wystawa, w której posługiwaliśmy się nie tylko materiałem nowoczesnym i współczesnym, ale również dziełami sztuki historycznymi od XVI wieku i pokazywaliśmy taką bardzo szeroką panoramę, jak kształtowało się to zjawisko, które nazywamy sztuką kobiet, także to była na pewno wystawa bardzo popularna. No i w tej chwili Edward Dwornik bije wszelkie rekordy. Bardzo się Państwu podoba.
1: A co z muzealną kolekcją? Czy się powiększa? Na co muzeum kładzie nacisk, jeśli chodzi o te zbiory sztuki?
0: To powiedziałabym, że jest temat trudny. To jest prawdziwe wyzwanie. Mamy już muzeum, wydaje się, że ono działa, że nawet znalazło akceptację publiczności, jest osadzone w mieście, ale taka kolekcja, która będzie adekwatna do tego budynku, to jest jeszcze kwestia przyszłości. Staramy się, rozmawiamy, taką kolekcję pozyskać. My oczywiście cały czas kolekcjonujemy. Od Kongresu Kultury Polskiej w 2009 roku istnieje w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego specjalny program, który pozwala uzupełniać zbiory sztuki współczesnej. On ewoluował, zmieniał się, najpierw był tylko dla muzeów takich, które się specjalizują w tym okresie, teraz jest praktycznie dla wszystkich. Natomiast to jest świetny program do uzupełniania zbiorów, ale jeżeli trzeba zbudować kolekcję, jeżeli nasza kolekcja ma opowiedzieć nasze czasy, a czasy są niesamowite, bo nigdy polska sztuka nie była tak bogata, tak rozwinięta, szczególnie Warszawa. Zeszły weekend przeżyliśmy Warsaw Gallery Weekend. W nadchodzącym weekend jest z kolei impreza poświęcona alternatywnej scenie, czyli Fringe, gdzie dziesiątki instytucji, galerii się prezentuje i pokazuje niezmierne bogactwo. To jest też moment, w którym polska sztuka opowiada to, jak się zmieniło polskie społeczeństwo i jeżeli teraz zbierzemy ten zbiór, to za 100 lat będzie to kanon. No ale właśnie na to nie ma koncepcji, nie ma, nie wiem nawet, czy to jest kwestia pieniędzy, co pewnego rodzaju wizji, że należałoby taki zbiór zebrać, być może nie przez jedno muzeum, tylko przez kilka. Taki fundamentalny zbiór prac, które opowiadają polską nowoczesność i współczesność.
1: Czyli to jest ta łyżka dziegciu.
0: To jest, powiedziałabym, zadanie. Już nie takie trudne, jak zbudować muzeum, dlatego że metody na to są różne. Są to oczywiście, jak zawsze, rozmowy z naszymi organizatorami, również miastem. Jest to też możliwe poprzez prywatnych mecenasów, poprzez prywatne donacje, dary dla muzeum. Także tych metod kilka jest.

0: One są znane. Myślę, że zespół muzeum jest gotowy. My mamy koncepcję, mamy taką strategię rozwoju kolekcji. Cały czas oczywiście kupujemy, tylko kupujemy bardzo powoli. I jest dysproporcja pomiędzy wartością budynku, a wartością kolekcji. Ale mamy na to plan. Dopóki nie zgromadzimy w ten lub inny sposób kolekcji, przygotowujemy dla Państwa pokazy kolekcji, tylko postanowiliśmy pokazywać naszą kolekcję w zderzeniu z innymi bardziej znanymi, prestiżowymi kolekcjami. I tak już w przyszłym roku, w lutym, chcemy otworzyć wystawę z kolekcją Muzeum z Madrytu, czyli Muzeum Królowej Zofii. To jest niezwykle...
1: Sofia Reina.
0: Tak. Niezwykle cenna kolekcja, której ikoniczną pracą jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, obraz XX wieku, czyli Guernica Pabla Picassa. Ale ta kolekcja bardzo szeroko zajmuje się kwestią dekolonizacji, gromadzi pracę artystów z Ameryki Łacińskiej. Tego, czego u nas jest bardzo niewiele, to będziemy chcieli pokazać. Będziemy też chcieli pokazać tą kolekcję hiszpańską jako świadectwo transformacji. Transformacji hiszpańskiej z czasów Franco do demokracji, co jest równoległym procesem, oczywiście wcześniejszym, o parę dekad. Też w tych kolekcjach zmagamy się z różnym dziedzictwem komunizmu, więc jest bardzo wiele punktów zaczepienia. Pozornie są to kolekcje odmienne, ale pokażemy to w taki sposób, żeby pokazać, jak taka dynamika budowania kolekcji przebiega. W następnym roku z kolei, w kolejnym, w 2028, będziemy chcieli współpracować z wiedeńską kolekcją Kontakt, która jest jedną z największych kolekcji sztuki z Europy Wschodniej. Ta kolekcja paradoksalnie nie jest w Europie Wschodniej, chyba że Wiedeń za takowy uważać. Tu z kolei będziemy zadawali pytanie o to dziedzictwo Europy Wschodniej, kluczowe dla nas. Ale będziemy pytali, jak bardzo jest to dziedzictwo spójne kulturowo, czy nie jest to tylko twór polityczny. Także cały czas kolekcją się zajmujemy i co roku będzie jakaś odsłona kolekcji. Dopóki nasza kolekcja nie wzbogaci się dostatecznie, będziemy się posiłkować innymi publicznymi kolekcjami.
1: Medium rzeźby najważniejsze będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach.
0: Tak, tak się składa, że rzeźby mniej niż malarstwa. W związku z tym muzeum postanowiło tę lukę nieco wypełnić i towarzyszy też temu taka obserwacja, że w naszych niepewnych, pełnych obaw i lęku czasach rzeźba w jakiś bardziej adekwatny niż malarstwo sposób pokazuje tą kruchość. Przez swoją materialność pokazuje kruchość, niepewność, płynność. W rzeźbie pojawiło się wiele nowych sposobów ekspresji. Jest jakiś wielki powrót do rzeźby o takim charakterze płynnym, organicznym. Bardzo wiele kobiet, artystek rzeźbą się zajmuje. Także będziemy chcieli Państwu pokazać taką mapę, co nowego się pojawiło w tym obszarze sztuki. 31 pozycji, większość z nich dość monumentalnych. Wychodzimy również z sal wystawienniczych i na hole, i pod arkady muzeum, także na zewnątrz budynku. I bardzo wiele nowych, zaskakujących materiałów. Ta wrażliwość, emocjonalność naszych czasów fantastycznie się w rzeźbie odbija.
1: Czyli rzeźba po stabilności, to już październik.
0: Tak.
1: Pani dyrektor, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Trzymamy kciuki za wszystkie plany oczywiście i kibicujemy MSN-owi. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, była moją i Państwa gościnią.
0: Dziękuję. Serdecznie dziękuję, ogromnie mi miło.
1: O, kto jeszcze nie był, to warto wybrać się do tego takiego białego budynku w samym centrum Warszawy. Tak, to właśnie jest MSN, o którym tak bardzo dużo dyskutowaliśmy swego czasu. A teraz się cieszymy, że jest. Jakub Paś był wydawcą programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Maciej Siembieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dużo dobrego!
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poniedziałek, 28 września. Minęło południe. Obwarzankami Łukasz Gibała i Monika Piątkowska dziękowali krakowianom za głosy w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To właśnie oni przez najbliższe dwa tygodnie będą próbowali przekonać do siebie jak najwięcej mieszkańców stolicy Małopolski. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, tak ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, nawiązując też do wydarzeń z ostatnich tygodni. Nie martwi to jednak amerykańskich władz, które zapraszają do siebie Władimira Putina. A w obliczu zwiększonego zapotrzebowania zakłady polskiej grupy zbrojeniowej przyspieszają swoją produkcję. Kolejne fabryki ruszają z całodobową pracą. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Zaczynamy od niepokojącego incydentu w Elblągu. Ciecz przypominającą benzynę w 5-litrowych plastikowych butlach. Do tego baterie i przewody znaleźli policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami. Ewakuowano budynek pobliskiego zakładu, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
6: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki z znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
5: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. Do rozwoju sytuacji będziemy wracać w TOK FM. Jak rządzić Krakowem bez własnej większości w Radzie Miasta i jak zdobyć głosy tych, którzy w pierwszej turze wybrali kogoś innego? To dwa pytania, które od rana wyznaczają początek kampanii przed drugą turą. Katarzyna Młynarczyk.
7: Łukasz Gibała przekonuje, że mniejszość jego radnych nie musi oznaczać politycznego paraliżu. Chce szukać większości dla konkretnych projektów i rozmawiać z radnymi ponad klubowymi podziałami.
8: Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze. Liczę na współpracę z wszystkimi radnymi. Będę chciał z każdym radnym indywidualnie porozmawiać.
7: Ale rozmowy mają się teraz toczyć nie tylko w Radzie Miasta. Monika Piątkowska, która rano rozdawała ulotki i obwarzanki, zapowiedziała, że będzie rozmawiać także ze swoimi kontrkandydatami. Kandydatami z pierwszej tury.
9: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
7: Monika Piątkowska zapowiedziała też udział w licznych debatach, które organizowane będą przed drugą turą kampanii.
5: To była Katarzyna Młynarczyk. Do krajobrazu przed drugą turą wyborów prezydenckich wrócimy po 12.20. Kraków szykuje się właśnie do drugiej tury, a w Warszawie decydują się losy referendum w sprawie odwołania władz stolicy. SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, ma dziś złożyć podpisy do komisarza wyborczego, a przede wszystkim pochwalić się wynikami zbiórki podpisów, jaka trwała przez ostatnie 60 dni, no i która wciąż trwa. Więcej Błażej Kulesza.
10: Zbiórka miała potrwać do północy do niedzieli, ale licznik wskazujący jej koniec wciąż pokazuje 4 godziny, co oznacza, że walka o każdy głos jeszcze trwa.
11: Oczywiście no jest to już wyścig z czasem.
10: Mówi Maciej Wilk, organizator Stołecznej Operacji Referendalnej.
11: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właściwie do ostatniej chwili podpisy zbierać. Oczywiście trzeba wszystkie zebrać w jednym miejscu, skonsolidować i zapakować w formie takiej, żeby można było to przedstawić komisarzowi wyborczemu.
10: Tylko w dwóch miejscach na warszawiaków czekają jeszcze wolontariusze. To Dworzec Wileński oraz Plac Bankowy. W tym drugim miejscu głosy będą zbierane jeszcze przez niecałe 2 godziny.
12: No cóż, należy odwołać tego nieszczęsnego prezydenta.
13: Nie widzę takiej potrzeby pod kątem tego, że przecież są wybory. Należy dać wypełnić ten mandat i tyle.
10: Tak o sprawie mówią mieszkańcy, ale głosy zbierali także przedstawiciele polityków, społeczników czy spółdzielców. Do akcji jednak nie w włączyli się wszyscy, co było zaskoczeniem dla organizatora.
11: Pewnym rozczarowaniem jest to, że grupy, znane grupy miejskie jakoś się aktywnie nie włączyły w naszą akcję. Dziwi mnie to, że jeżeli łączy nas wspólna idea, łączy nas wspólny cel, no to wszystko inne powinno zejść na dalszy plan.
10: Ile podpisów udało się zebrać, to będzie mógł zobaczyć prezydent Warszawy, bo biuro komisarza wyborczego i biuro prezydenta stolicy mieszczą się w tym samym budynku na Placu Bankowym. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: A więcej o zbiórce podpisów powiemy w TOK 360 po 13.20. Prawo musi być dostosowane do obecnie występujących zagrożeń, mówi TOK FM pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Komentuje w ten sposób zapowiedź resortu obrony, że w ciągu najbliższych dni zostaną zmienione procedury dotyczące używania lotnictwa myśliwskiego i śmigłowców, tak by pilot statku bądź dowódca operacyjny mógł podjąć decyzję o zestrzeleniu obcego statku powietrznego.
3: W związku z sytuacją, która jest na wschodniej naszej granicy i z udziałem lotnictwa naszego wojskowego, i nie mówimy tylko tutaj o samolotach, ale również o śmigłowcach, bo śmigłowcy mojej brygady również pełnią dyżur na wschodniej flance, takie zmiany w systemie prawnym nam są potrzebne, aby móc bardziej adekwatnie reagować i szybciej reagować na zagrożenia na granicy.
14: Bo do tej pory pojawiały się takie zarzuty, że no właśnie, nie reagujemy, tak, że pozwalamy na zbyt dużo.
3: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
14: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
3: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
5: Nowe procedury mają być gotowe w tym tygodniu. Po decyzjach rządów PiS Orlen ma ograniczone możliwości wpływu na ceny paliw na rynku, mówił w poranku TOK FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o to, czy koncern zarabia na wysokich cenach ropy. No i przypomnijmy, litr diesla niebezpiecznie zbliża się do granicy 9 zł, drożeją też LPG i benzyna. W poranku TOK FM Dominika Wielowiejska pytała ministra, czy Orlen obniży marże rafineryjne.
15: Marża rafineryjna jest wskaźnikiem obiektywnym i tak naprawdę jest wskaźnikiem rynkowym, a wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy dwie wojny, atakowaną infrastrukturę rafineryjną, moce przerobowe się drastycznie zmniejszają, więc niestety marża rafineryjna po prostu rośnie.
16: Tak, ale wiele osób się spodziewa, że pańskie ministerstwo będzie wpływać na władze Orlenu, żeby jednak te zarobki koncernu ograniczyć, żeby hamować wzrost cen.
15: Pamiętajmy o tym, że po wszystkich decyzjach dotyczących Lotosu, rafinerii gdańskiej, rynek w Polsce już nie wygląda tak jak kiedyś, że Orlen, podejmując decyzję, w pewnym sensie ciągnie za sobą rynek.
5: Rząd czeka na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych i od tego uzależnia powrót do regulowanych obniżonych cen, czyli do programu CPN. Premier oczekuje podpisu, ale prezydent ma do ustawy zastrzeżenia. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, nawiązując też do wydarzeń z ostatnich tygodni. Tymczasem Amerykanie zaprosili Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
17: Musimy zachować czujność, podkreśla szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje. Działania te mają służyć dzieleniu europejskich społeczeństw oraz zastraszaniu ich, aby zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy. Równocześnie Stany Zjednoczone zaprosiły Putina na szczyt G20, a to, jak ostrzegał premier Donald Tusk w zeszłym tygodniu, może zostać odczytane przez Moskwę nie tak, jak chcieliby sojusznicy Ukrainy.
18: To jest moja obawa, ale też mówi mi tak moje doświadczenie, że w tej chwili na tym etapie Rosja może to potraktować jako raczej zachętę do kontynuowania swojej agresywnej polityki. Tego się obawiam. Boję się jakiejkolwiek formy usprawiedliwienia agresji rosyjskiej na Ukrainę.
17: Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że prezydentowi nie podoba się zaproszenie Putina, ale Karol Nawrocki wybiera się na Florydę i nie zamierza zmieniać planów. Zaproszenie Putina skrytykowali Niemcy. Wobec wojny w Ukrainie dla Niemiec nie ma miejsca na normalne stosunki z Rosją, podkreśliły władze w Berlinie. W zeszłym tygodniu szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na marginesie sesji ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego. Siergiej Ławrow rozmawiał tam też z amerykańskim sekretarzem stanu. Marco Rubio przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu zeszłego roku prezydent Donald Trump rozmawiał z Putinem co najmniej kilkanaście razy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
5: A w odpowiedzi na rosnące zagrożenie zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Jak ustaliła reporterka TOK FM, do szefów poszczególnych spółek trafiło pismo, by przygotowali plany w tym zakresie. Wśród tych planów jest wprowadzenie pracy na 3 zmiany. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale również podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów. Mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
20: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji, więc nie tylko jedna zmiana, więcej zmian, więcej magazyny buforowe, logistyka. To się wszystko sprowadza do większej produkcji.
19: Amunicji już produkujemy bardzo dużo, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
21: Na koniec poprzedniego rządu PiS roczna produkcja wynosiła 5000 sztuk rocznie. My od przyszłego roku dojdziemy do produkcji 150, a w kolejnym roku 180 tysięcy sztuk rocznie.
19: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
22: Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca. To pewne nowum w ramach całego NATO.
19: Lubelszczyzna i Podkarpacie to tereny, na których coraz częściej słychać syreny alarmowe, między innymi związane z zagrożeniem atakiem z powietrza. Zmiana prawa ma to ryzyko zmniejszyć. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Specjaliści chcą dojść do tego, jak to się wydarzyło, że na pływalni w obecności ratowników i opiekunów przez kilka minut tonął 7-letni chłopiec, któremu pomógł dopiero jeden z pływających mężczyzn. Dziecko 2 tygodnie później zmarło. Bartosz Kędziołka.
23: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
24: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
23: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
24: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
23: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Niewykluczone, że w styczniu, rok przed terminem, Słowacy pójdą do urn wyborczych. Rozpada się koalicja wspierająca rząd Roberta Ficy. Opozycja domaga się rozwiązania parlamentu. Sam Fico, mimo kiepskich wyników sondaży, nie wyklucza takiego rozwiązania. Informacje ze Słowacji zebrał Jakub Medek.
25: Spór dotyczy ministra środowiska. Koalicyjni narodowcy domagają się odwołania swojego nominanta, który w praktyce od dawna jest lojalny wyłącznie wobec premiera. Zapowiadają, że jeśli Fico go nie wymieni, to wyjdą z koalicji. Sam Fico odpowiada, że on i jego partia SSD nie będzie mieszać się w spory nacjonalistów.
26: Słowenska socjalna demokracja.
25: Ale nie pozwolimy się też szantażować i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za rozpad klubu poselskiego naszych partnerów.
26: A rozpad ich poselskich klubów.
25: Równocześnie Fico dodaje, że jest gotowy na wybory. Takiego rozwiązania chciałaby też opozycyjna progresywna Słowacja Michala Szymeczki. Po 3 latach kłótni, szantaży i handlowania znaleźli się na końcu drogi. Wybory przedterminowe to jedyne rozwiązanie. Jeśli nacjonaliści przestaną popierać rząd, straci on obecną, opierającą się na jednym głosie przewagę. Jakub Medek, TOK FM.
5: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa od środy w kinach. Dzisiaj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie. O swojej wizji Lalki mówią od twórcy głównych ról Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.
27: Przede wszystkim jest to też historia drogi. Historia drogi człowieka, który jest niezwykle zagubiony. Mówię tutaj o Wokulskim. Człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy. I dla mnie tytuł Lalka nie jest o Izabeli Łęckiej. Ona w pewnym momencie pragnie wyrwać się z tego świata, przestać być tą salonową, tytułową lalką. A takim człowiekiem staje się nasz Stasiu Wokulski, który jest marionetką w rękach innych ludzi.
28: To jest taki człowiek, który się strasznie zakochał. Jest bardzo pracowny.
0: pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
1: Postaci, które tam są na tym ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe, to jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna.
5: Dodaje Marek Konrad, który w filmie Macieja Kawalskiego jako Ignacy Rzecki wraca do aktorstwa po kilkunastu latach przerwy, a 46% widzów o współczesnej serialowej wersji Lalki w reżyserii Pawła Maślany deklaruje chęć ponownego przeczytania Bolesława Prusa, powieści Bolesława Prusa. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję K+ Research. Dodajmy jeszcze, że 57% oglądających twierdzi, że serial czyni historię Łęckiej i Wokulskiego bardziej interesującą dla dzisiejszego odbiorcy. Jeszcze jedno wskazanie z tegoż badania. Według 64% respondentów serial Lalka pokazuje, że klasyczna polska literatura wciąż potrafi inspirować. Na koniec jeszcze sport. Będą zmiany w składzie, oby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasi piłkarze po kiepskim meczu zremisowali z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
2: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
4: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
2: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
4: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
2: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
5: W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje o 12.20. Potem spytamy, jaki pomysł na drugą turę wyborów prezydenckich mają Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy do tej drugiej tury w Krakowie się dostali po wczorajszej pierwszej turze przyspieszonych wyborów prezydenckich. Porozmawiamy również o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii po incydencie, do którego doszło z soboty na niedzielę. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu bazy sił zbrojnych, lotniczych sił zbrojnych Wielkiej Brytanii.
6: Autopromocja.
7: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
8: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
7: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
8: Pogadajmy o tym.
7: Czas rodziców, sobota po 13.
8: Ula Malko.
7: Krzysztof Horwat.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Ja korki mam. Mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
28: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
29: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
30: Myślę, że nie. To potrzeba innej osoby.
31: No, ja mam taką aplikację. Mhm. I w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga. Fajna jest.
32: Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
33: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
29: No. Czyli szkoła staje na wysokości.
33: Tak, akurat staje. No.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
34: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Troje migrantów, którzy próbowali dotrzeć nielegalnie z Francji do Wielkiej Brytanii, w tym dziecko, utonęło rano w kanale La Manche, twierdzą francuskie władze. Francuska policja morska otrzymała sygnał alarmowy z łodzi pontonowej, którą płynęło w sumie 105 osób. W Lublinie rozpoczął się proces 28-letniego Białorusina Witalija S., oskarżonego o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych sfilmował on jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny, poinformowały w Białymstoku władze województwa podlaskiego. Wartość czeku to 300 zł na co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu. Bony będzie można generować 1 października na stronie podlaskiczekturystyczny.pl.
9: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Łukasz Stach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry państwu.
9: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców ma nieco ponad 36% głosów w pierwszej turze. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego niespełna 30%. Teraz, jak to w drugiej turze, kluczowe jest przekonanie do siebie tych, którzy głosowali na Michała Drewnickiego, czy Aleksandrę Owcę, a także innych kandydatów. No to spójrzmy, panie doktorze, na te potencjalne przypływy. Ta sytuacja, w której są teraz kandydaci, jest korzystniejsza dla którego z pretendentów?
10: Patrząc na wyniki pierwszej tury wyborów, ona jest korzystniejsza dla Łukasza Gibały, ponieważ no, ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja, czyli po prostu kontynuowanie istniejącej polityki lub też zmiany. I Łukasz Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia, odejścia od dotychczasowej polityki. Jeżeli patrzymy na to, skąd on może zaczerpnąć głosy? No to ludzie, którzy poszli do wyborów, raczej zagłosowali, czy wyraźnie zagłosowali za zmianą, bo przecież czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfeder, czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy ci, którzy głosowali na kandydata Konfederacji, czy na kandydatkę partii Razem, oni jednak bardziej skłaniają się ku zmianie, no bo gdyby chcieli kontynuacji, no to poparliby kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. Czyli tutaj Łukasz Gibała ma większe pole manewru. Może właśnie odwołać się do tego elektoratu. Natomiast no, pytanie jest, czy on zdoła zmobilizować tych ludzi, aby poszli na wybory. I to jest dla niego w tym momencie pytanie kluczowe. Już od pewnego czasu Łukasz Gibała bardzo mocno wzywa do czego? Do głosowania. Nawet niekoniecznie na niego, ale żeby pójść na wybory, ponieważ no, badania wskazują, że przy większej frekwencji on ma większe szanse, ponieważ ten elektorat zmiany istnieje, co już pokazało samo referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Krakowianie chcą zmiany, Łukasz Gibała obiecuje im tą zmianę i może tutaj dotrzeć do wyborców prawicowych czy związanych z środowiskiem partii Razem, podtrzymując właśnie to hasło zmiany.
9: Frekwencja, o której pan wspomniał, panie doktorze, i ta mobilizacja wyborców być może niezdecydowanych, ona w pierwszej turze, także frekwencja, wyniosła 43,5%. To jest dużo czy mało, biorąc pod uwagę do tego, że przyzwyczailiśmy się do o wiele wyższych wyników, jeśli chodzi o wybory ogólnopolskie.
10: Ale mamy tutaj wybory lokalne, to po pierwsze, a po drugie to są wybory przedterminowe. To nie jest element kampanii wyborczej, czy to nie jest element wyborów samorządowych, które w Polsce dzieją się co pewien czas. Jak na te uwarunkowania frekwencja jest wysoka, to trzeba podkreślić. No i ta frekwencja po prostu także dobrze świadczy o jakości demokracji lokalnej. No pytanie, czy w drugiej turze ona będzie. No też możemy podejrzewać, że będzie wysoka, chyba że doszłoby do demobilizacji elektoratu, który zagłosował na Prawo i Sprawiedliwość, czy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy na ugrupowanie lewicowe. No to wtedy ta frekwencja spadłaby. Natomiast no na razie nic na to nie wskazuje. Kampania przed drugą turą zapewne nabierze rumieńców, będzie, no podejrzewam, troszkę bardziej ostra niż to, co obserwowaliśmy w pierwszej turze. Będą debaty, no i pytanie, kto wyjdzie z nich zwycięsko.
9: Przeszliśmy do Prawa i Sprawiedliwości i właśnie do Michała Drewnickiego, czyli kandydata, który miał trzecie najwyższe poparcie, niespełna 18% głosów. No to pytanie, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości może jakąś rolę w tych wyborach w drugiej turze odegrać, bo to też zawsze się patrzy na tego kandydata z trzecią największą frekwencją i na jego poparcie się najbardziej liczy.
10: No to oczywiście pytanie, czy Łukasz Gibała będzie chciał po prostu apelować do Michała Drewnickiego po to, aby on przekazał mu swoich wyborców. Oczywiście przekazał w cudzysłowie, ale musimy tutaj pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, no to jednak wyborcy nie są workiem kartofli, który można przekazywać, nie wiem, czy przestawiać z jednego konta do drugiego. Każdy wyborca podejmuje swoją decyzję w oparciu czy to o wiedzę, czy o emocje, abstrahując od tego, podejmuje jednak pewną decyzję. I tutaj oczywiście nie jest przesądzone, że jeżeli by kandydat Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że popieram Łukasza Gibałę, no to ci wyborcy z automatu pójdą i zagłosują na Łukasza Gibałę. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, aczkolwiek możemy sobie wyobrazić, że bezpośredniego poparcia nie ma, aczkolwiek będzie hasło, parafrazując z wyborów prezydenckich, byle nie kandydat, w tym wypadku kandydatka Koalicji Obywatelskiej. I tutaj istnieje możliwość takiego szerokiego frontu od skrajnej czy od skrajnej prawicy po lewicę, które właśnie będą apelować do czego? No do pójścia do wyborów i w podtekście niegłosowania na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, aczkolwiek to drugie może po prostu wybrzmieć w podtekście. Przecież ten mechanizm obserwowaliśmy w trakcie referendum dotyczącego odwołania Aleksandra Miszalskiego, gdzie tutaj zarówno środowiska prawicowe, jak też Partia Razem, one wzywały do czego? Do wzięcia udziału w tym referendum, no co oczywiście tak z automatu wskazywało, że no, oczywiście.
9: No, 6.45 rozpoczęła się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie, bo wtedy Łukasz Gibała pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki. O 9.30 w tym samym miejscu zrobiła to Monika Piątkowska. Taki kontakt bezpośredni to jest coś bardzo typowego dla tej drugiej tury wyborów prezydenckich, też na poziomie centralnym. Mam wrażenie, że i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski robili coś takiego przed wyborami w czerwcu. Zastanawiam się nad tym kontaktem bezpośrednim. Kto lepiej wypada w tym kontakcie? Też biorąc pod uwagę, że wybory w Krakowie to są takie wybory miejskie, to są takie wybory bliżej, o wiele bliżej obywatela, o wiele bliżej mieszkańca niż wybory na szczeblu centralnym.
10: A kto wypada lepiej, no to my zobaczymy w
9: debatach.
10: Zobaczymy w październiku, tak? I zobaczymy w październiku. Tutaj proszę pamiętać, że w danym dniu może wypaść lepiej jeden kandydat, a w drugim drugiej, no bo przecież to też są ludzie, popełniają błędy, mogą być zmęczeni, czy poddadzą się emocjom. Na razie Łukasz Gibała buduje swoją kampanię dosyć konsekwentnie, czyli prezentując się jako kandydat domagający się zmiany, jako kandydat pozapartyjny. To jest bardzo mocny jego przekaz, któremu zależy przede wszystkim na dobru Krakowa i na jego mieszkańcach. On ustawia się tutaj w opozycji do kandydatki wywodzącej się ze środowisk partyjnych, która znowu podkreśla co? Że ma dobre kontakty z rządem, w domyśle będzie w stanie dzięki temu zapewnić Krakowowi jakiś dopływ dofinansowania dla niezbędnych inwestycji. Mam pytanie, którą ofertę krakowianie wybiorą jako bardziej wiarygodną. Na razie Lepiej wypada Łukasz Gibała, który przecież wygrał pierwszą rundę, a sondaże wskazują, że w drugiej turze jest w stanie pokonać Monikę Piątkowską. Dosyć dużą przewagą głosów, aczkolwiek no tutaj musimy poczekać jeszcze, bo oczywiście kandydaci będą spotykać się z wyborcami, rozwieszą plakaty, pojawią się zapewne banery, reklamy w mediach, także w mediach społecznościowych. Natomiast będziemy mieli także do czynienia z debatami, a pamiętajmy, że potencjał autokompromitacji polskich polityków jest dosyć duży.
9: Przekonamy się. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Stach, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Teraz przechodzimy do tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Łączymy się z Bartoszem Kielakiem, dziennikarzem związanym z The Times. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
9: No właśnie, Wielka Brytania w TOK 360 i incydent, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę niedaleko bazy brytyjskiego lotnictwa wojskowego. Rolniczka zawiadomiła policję po tym, jak zobaczyła 3 białe furgonetki i grupę zamaskowanych mężczyzn. Zatrzymanych zostało 5 mężczyzn. Minister obrony Wes Streeting podziękował obywatelce i powiedział, że nie może komentować trwającego śledztwa. Co można więc o tym całym incydencie powiedzieć teraz właśnie bez spekulacji?
6: Bez spekulacji można powiedzieć tak. Firma, do której należały wany, nie istniała. Policja zareagowała bezpośrednio w następstwie telefonu lokalnej farmerki. Minister obrony twierdzi, że osoba, która zawiadomiła policję, nie ma pełnego obrazu sytuacji. Donald Trump twierdzi, że śledzono te osoby od dłuższego czasu. Na kilka godzin przed akcją policji stan zagrożenia w kilku bazach wojskowych na terenie Wielkiej Brytanii, w tym tych, z których operują wojska amerykańskie, został podniesiony. Mamy niepełny obraz sytuacji na ten moment. Śledztwo jest w toku.
9: Andy Burnham właśnie, premier i Wes Streeting są dość powściągliwi w opowiadaniu o tym incydencie, ale prezydent Donald Trump, jak wspomniałeś, ocenił, że zatrzymani chcieli dokonać dużych zniszczeń, pochwalił amerykańsko-brytyjską współpracę służb w tej sprawie. No właśnie, bo amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy w Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w ciśnienie Ormus. No i to siłą rzeczy pierwsze podejrzenia i skojarzenia kierują się w stronę Iranu.
6: Tak, i policja bada możliwe powiązania z Iranem. Zarówno materiały znalezione w tych vanach, jak podejrzewamy, mogły być to materiały wybuchowe ze względu na to, że te 5 aresztowanych osób zostało postawionych w stan oskarżenia w związku z przestępstwami związanymi z materiałami wybuchowymi pod legislacją zajmującą się przestępstwami terrorystycznymi. Będą badane same wany, będą badane urządzenia mobilne, telefony czy jakiekolwiek inne urządzenia znalezione przy tych osobach. Wydaje mi się, że to, czego w tym momencie decydenci starają się uniknąć, to sprawiania wrażenia, jakby złapano ich ze spodniami spuszczonymi do kolan. Z drugiej strony nie da się ukryć, że to telefon lokalnej rezydentki bezpośrednio zaalarmował lokalne oddziały policji do działania.
9: No to właśnie wydaje mi się, że w tym momencie narracją zawiaduje ta kobieta, która zawiadomiła policję, bo w rozmowie z Timesem i chyba w rozmowie z BBC stwierdziła, że nie rozumie, jak to jest, że służby teoretycznie były w stanie podwyższonej gotowości, a to ona musiała zawiadamiać policję.
6: Takie sytuacje dzieją się bardzo często. MI5 i amerykańskie służby wywiadowcze mają w głębokim stopniu spenetrowane te środowiska radykalne czy środowiska powiązane z jakimikolwiek organizacjami terrorystycznymi. Może być tak, że po prostu mieli przecieki zawczasu, że coś się szykuje. Wiemy z różnych wypadków terrorystycznych, akcji terrorystycznych przeprowadzonych w krajach zachodnich z poprzednich lat, że regularnie służby otrzymują takie sygnały. Jeśli potwierdzą się przecieki, które opublikowała redakcja Sky News, że faktycznie kilka baz znajdujących się w Wielkiej Brytanii miało podniesiony stan zagrożenia, znaczy to prawdopodobnie, że coś wiedzieli, nie wiedzieli gdzie, nie wiedzieli kiedy. Wiedzieli, że najprawdopodobniej wydarzy się w najbliższym czasie. Należy tutaj jedynie pogratulować lokalnym oddziałom policji sprawnego działania.
9: Powiedzmy jeszcze o tym właśnie stanie podwyższonej gotowości Wielkiej Brytanii. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o Niemcy, istnieje taki niepokój związany z potencjalnymi działaniami w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Europie i przeciwko państwom NATO. Czy w Wielkiej Brytanii to zagrożenie jakby jest też odczuwalne, ono jest dyskutowane? Czy to jest już ta część Europy, która mniej też z punktu widzenia geograficznego przejmuje się w tym momencie i do niej te ryzyka hybrydowych działań Rosji dotarły?
6: Jeśli chodzi o działania Rosji, to z jednej strony mamy do czynienia z alarmującą, nie alarmistyczną, ale alarmującą retoryką ze strony głównych decydentów, czy to wysokich stopni wojskowych, czy dowódców marynarki wojennej, którzy twierdzą, że Wielka Brytania nie jest przygotowana w tym momencie na możliwy poziom zagrożenia, czy również ze strony przywódców tej tak zwanej intelligence community, czyli przywódców tych wszystkich służb bezpieczeństwa. Z drugiej strony społeczeństwo cały czas czuje, że jest daleko od linii frontu i nie jest bezpośrednio zagrożone. Ja swoją pracą staram się uświadamiać Brytyjczykom, moim czytelnikom, z czym mają do czynienia i że w najbliższych miesiącach, tak wskazują moi rozmówcy, takie jak na przykład premier Sikorski czy w ubiegłym roku premier Tusk, że ten poziom zagrożenia ze strony Rosji będzie rosnąć. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ogólny poziom zagrożenia Wielkiej Brytanii, oczywiście zaognia się sytuacja w ostatnich latach w Irlandii Północnej. Jest to dziedzictwo Brexitu, ale również tych lokalnych, przede wszystkim wielodziesięcioletnich tarć społecznych na tle religijnym, na tle tożsamościowym. Mamy też oczywiście do czynienia ze stałym poziomem zagrożenia ze strony radykalnych elementów, czy to muzułmańskich, czy związanych z jakimikolwiek innymi mniejszościami narodowymi. Niemniej Wielka Brytania jest społeczeństwem wieloetnicznym. Większość z tych grup, takich jak Polacy, jest głęboko zintegrowana, więc jakby powiedziałbym, że większość osób nie dopatruje się w każdej obcej twarzy na ulicy zagrożenia.
9: No niemniej wiele zadań przed służbami na pewno w najbliższych miesiącach zostanie postawionych. Bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był z nami. Donald Trump pojawił się w tej rozmowie i pojawi się w kolejnej w TOK 360 po godzinie 13, kiedy będziemy mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie i rosnących cenach ropy. A tymczasem w studiu Rafał Hirsch. Witaj, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: I to o cenach żywności z kolei dzisiaj w EKG.
11: No właśnie, bo następuje pewna zmiana, wiesz, bo w ciągu ostatnich miesięcy słyszeliśmy ze strony wielu ekonomistów, że wprawdzie z jednej strony ceny paliw rosną, ropa drożeje, jest ten problem na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej strony inflacja w Polsce nie musi nam iść mocno w górę, bo za to żywność tanieje. I utrzymywała się taka sytuacja przez jakiś czas. I to się zaczyna zmieniać i pojawiają się też już pierwsze prognozy o tym, że żywność też za chwilę zacznie nam drożeć. Czy cała, czy niektóre tylko fragmenty tego rynku? Dlaczego? Na jakiej zasadzie to funkcjonuje? O tym już za kilka chwil więcej w magazynie EKG.
9: Rafał Hirsch zostaje z Państwem EKG po informacjach o 12.40.
12: Reklama. Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
18: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
19: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
18: O, wielka sprawa.
19: Największa.
20: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
25: Aflofarm.
26: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
27: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
28: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
29: Janie, skarpeta na pieniądze.
30: Się rozpadła.
31: Noż do 100.
30: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
32: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
33: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska otrzyma w tym i przyszłym roku łącznie ponad 600 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju jako zwrot części kosztów uzbrojenia przekazanego Ukrainie, poinformował wiceszef MONU Paweł Zalewski. Można powiedzieć, że otrzymamy grubo ponad 600 milionów euro, powiedział Zalewski, zastrzegając, że są to na razie szacunki, a dokładne wyliczenia zostaną dokonane później. 23-letni trener personalny z Jeleniej Góry odpowie przed sądem za oszustwo na kwotę 2,5 miliona złotych. Miał oszukać 8 osób, w tym swoich znajomych, którzy na poczet przyszłych inwestycji zaciągnęli kredyty. Grozi mu do 10 lat więzienia. Książka Fleck, ocalony przez naukę, napisana przez naszą redakcyjną koleżankę Annę Wacławik i Marię Ciesielską, zdobyła nagrodę naukową imienia Jana Jędrzejewicza. To reporterska biografia Ludwika Flecka, urodzonego w końcówce XIX wieku we Lwowie, polskiego mikrobiologa i filozofa nauki. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 13.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
6: Dwunasta czterdzieści dwie. Rafał Hirsch, witam serdecznie w Radiu TOK FM. Czas na kolejną odsłonę magazynu EKG. Co tam na rynkach finansowych się w tej chwili dzieje? Na warszawskiej giełdzie WIG 20 idzie w górę, ale 0,01% zaledwie, więc tak właściwie jakby stał w miejscu. Złoty znów trochę traci na wartości. Dolary po 3,85 zł, euro 4,38 zł. Groszy, więc to jest o 1 grosz więcej niż w piątek, a ropa naftowa $101 za baryłkę i to jest więcej niż przed weekendem. Tak wygląda sytuacja na rynkach finansowych, natomiast jeśli chodzi o te rynki, które są zdecydowanie bliżej każdego z nas, czyli na przykład rynek żywnościowy, to tutaj też mogą zacząć pojawiać się wzrosty cen wkrótce. Takie przynajmniej można ostatnio zobaczyć i przeczytać prognozy. Jedną z takich prognoz opublikował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pan Łukasz Chmielewski z tego właśnie instytutu jest teraz naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Instytut zapowiada, że w czwartym kwartale ceny żywności mogą zacząć rosnąć, tak? I to jest jakby trochę zmiana, ponieważ do tej pory wielu ekonomistów mówiło, że z jednej strony ceny paliw rosną w Polsce, ale z drugiej strony żywność tanieje. I rzeczywiście w różnych danych z GUS-u widać było do niedawna, cały czas chyba jeszcze widać, że żywność jest trochę tańsza niż rok temu, a tutaj pojawiają się zapowiedzi wzrostów cen. Na czym polega zmiana? Skąd to się bierze?
7: Tak, faktycznie teraz w ostatnich miesiącach żywność trochę taniała i w relacji rocznej i miesiąc do miesiąca, no ale też spadki nie były duże, sięgały niespełna procenta. Nie jest więc to różnica, która byłaby odczuwalna przez konsumentów. Te ceny spadały ze względu na dużą podaż żywności na rynku, między innymi z poprzednich zbiorów, z poprzedniego roku z produkcji.
6: Dużo zapasów zostało.
7: Tak. I natomiast i też dlatego, że wydawało się w połowie roku, pod koniec pierwszej połowy roku, że ta sytuacja na rynku energetycznym związana z wojną USA i Iranu i blokadą handlu węglowodorami ciekłymi przez cieśninę Ormus uspokoi się, a tamtędy nie tylko węglowodory idą, ale także gaz ziemny i nawozy. Okazało się, że ten konflikt się przeciągnął, wbrew temu, co wszyscy przewidywali jeszcze na początku roku. I dzisiaj nie widać, żeby on się mógł zakończyć. Jak mówił pan w wejściu, ropa powyżej $100 za baryłkę. Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
6: Okej, z jednej strony to jest tak, że koszty rosną, ale nie zawsze jest tak, że przedsiębiorstwa, a rolnik to jest przedsiębiorca przecież, że ma taki komfort, że może sobie te rosnące koszty przerzucić na odbiorcę. Bo to nie zawsze są do tego warunki, prawda? W przypadku naszego rolnictwa istnieją takie, bo wydaje się, że nasze rolnictwo jest dość rozdrobnione, prawda? I w tych relacjach z odbiorcami, z sieciami i sklepów, to nie jest taka pozycja, która dyktuje warunki. Więc czy oni będą w stanie przerzucić te rosnące koszty na odbiorców i w tym sensie podnieść ceny?
7: Wydaje się, że to jest taki moment, w którym będą mogli przynajmniej część tych kosztów przerzucić, bo będą musieli je przerzucić, albo będą musieli się wycofać z produkcji rolnej. To nie jest też tak, że w nieskończoność można obniżać ceny. Jeśli popatrzymy na opłacalność produkcji roślinnej, no to w ostatnim czasie w zasadzie tylko uprawa rzepaku generowała dochód netto. Wszystkie inne uprawy były na minusie, a też na minusie większość produkcji zwierzęcej. No, albo zostanie ograniczona produkcja, albo zostaną podniesione ceny umożliwiające jakby dostarczenie towaru w takiej samej ilości i jakości na rynek.
6: Istnieją różnice pomiędzy tym, jakich podwyżek możemy się spodziewać w różnych miejscach tego rynku. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku zbóż, jak to wygląda w przypadku nabiału, w przypadku mięsa, gdzie te podwyżki mogą być większe, a gdzie mniejsze?
7: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby tak kategorycznie mówić, co bardziej, a co mniej podrożeje. Na pewno można się spodziewać podwyżki tych artykułów, których obejmie EUDR, czyli ustawa o wylesianiu, bo narzuca duże wymagania takie logistyczne na importerów. I tam na przykład

0: Tu myślę, że musi nastąpić odbicie. Wołowina ostatnio lepiej sobie radziła na tle tego segmentu, więc tam raczej nie spodziewałbym się podwyżek. W przypadku upraw polowych prognozy w Unii są słabsze, ograniczono, zbiory będą po prostu mniejsze i zbóż, i rzepaku. Co powinno generować podwyżki. W przypadku roślin oleistych kluczową rolę może odegrać popyt z sektora biopaliwowego prowzrostową.
1: No tak, bo rozumiem, że jak ceny paliw idą w górę, to wtedy następuje takie jakby, pojawiają się pomysły, żeby dodawać tam więcej biokomponentów do paliw, żeby w ten sposób jak gdyby rozrzedzać wzrost cen ropy naftowej, czy też wzrost cen paliw gotowych na rynku paliwowym i to z kolei podnosi popyt na te produkty, z których produkuje się biopaliwa, tak? Czyli to jest takie tak. Zazębiony jeden rynek z drugim.
0: Tak, tak. Tylko, że to działa globalnie w Unii Europejskiej w bardzo ograniczonym zakresie, przede wszystkim w Brazylii, a w mniejszym stopniu w Indiach, ale to są kluczowe kraje eksporterskie podstawowych surowców rolno-spożywczych, bądź importerzy, jak w przypadku Indii. No i oni po prostu, to przekłada się na wzrosty cen, na przykład drożeje soja, bo jest więcej używane do produkcji biodiesla i wzrosty cen soi ciągną za sobą wzrosty innych roślin oleistych, w tym rzepaku i także produktów pochodnych, a więc olejów i śrut.
1: Jest jeszcze też taki czynnik związany ze zmianami klimatycznymi, El Niño, prawda? Czyli i to jest powiązane też pewnie z tematem suszy w kraju. My już jesteśmy na tym etapie, na którym te zmiany klimatyczne faktycznie przekładają się na wielkość produkcji w rolnictwie, a co za tym idzie także na poziom cen? Czy to jeszcze nie jest ten poziom, na którym moglibyśmy powiedzieć, że mamy z tym poważny problem?
0: Znaczy ze zmianami klimatycznymi mamy poważny problem.
1: Znaczy jako to ludzkość generalnie, tak?
0: Moje zdanie. I to widać, po prostu jest susza. Jung publikuje dane, z nich ewidentnie wynika, że spora część upraw polowych w Polsce była dotknięta suszą.
1: Ale to się przekłada na to, że nie wiem, że na przykład plony są gorsze, tak?
0: Tak, mniejsze.
1: I to już jest wymierna, to nie jest tam ułamek procenta, tylko to już jest wymierna różnica?
0: Tak, może to się, jeżeli ta susza jest faktycznie, skala jej jest duża, to może się to wymiernie przełożyć, zwłaszcza lokalnie, na dostępność i ceny. Natomiast co do samego El Niño, w tym roku to zjawisko ma być w niespotykanie silnej skali, więc też trudno na ten moment powiedzieć, jakie przyniesie skutki. No pierwszym takim już obserwowanym skutkiem jest odpływ ryb u wybrzeża Ameryki Południowej, Chile, Peru. W związku z tym przekłada się to na spadek podaży mączki rybnej, oleju rybnego i gwałtowne wzrosty ich cen.
1: A rozumiem, że to są jakieś istotne składniki kosztów produkcji, tak, w rolnictwie?
0: Znaczy są to w
1: Bo jak ja Unii... czytam depesze o tym, że na przykład może w Europie też rośnie temperatura, to myślę sobie, że po prostu będzie mniej ryb, czyli że za rybę więcej zapłacę. Ale pan tutaj mówi o mączce rybnej, czyli rozumiem, że to
0: jest paszowy składnik w Unii w mniejszej skale wykorzystywany, ale głównym importerem są Chiny, ale Chiny będą musiały kupić coś innego w miejsce tej mączki, której nie kupią. W związku z tym to podbije cenę na przykład soi albo śruty sojowej, a zatem też pociągnie cały rynek.
1: Czyli to się tak rozlewa na wszystko, można powiedzieć, tak? W tej prognozie waszej z Instytutu tam jest szereg różnych tabelek i widziałem w tych tabelkach, że produkcja pszenicy i kukurydzy do tej pory globalnie była większa niż zużycie globalne, czyli tak jakby była nadpodaż, prawda? A w tym nadchodzącym sezonie 2026-2027 to się ma zmienić, czyli pierwszy raz zużycie, czy też spożycie, nie wiem jak to nazwać prawidłowo, pszenicy i kukurydzy będzie większe niż globalna produkcja. To się automatycznie będzie przekładać na wzrost cen?
0: Tak.

0: Tylko, że no nie tak od razu z dnia na dzień, natomiast tak jak na rynku pojawi się mniejsza ilość ziarna z nowych zbiorów, a co ważniejsze, jeśli odchudzą się zapasy, to te ceny powinny rosnąć, przynajmniej historycznie rosły w takich momentach, więc należy oczekiwać, że teraz będzie podobnie. To w przypadku zbóż i roślin oleistych czynnikiem ryzyka jest także sytuacja w basenie Morza Czarnego, gdzie Rosja poblokowała ukraińskie porty, sobie też poblokowała, a to są duzi eksporterzy zbóż i także słonecznika czy rzepaku, więc jeśli ten handel nie zostanie uruchomiony, no to to powinno skutkować podwyżkami również.
1: A państwo ma tutaj coś do zrobienia? Powinno coś zrobić? Nie, wprowadzać jakieś cła, jakieś interwencje? Czy możemy tylko obserwować to, co się dzieje?
0: Znaczy, no, rola państwa jest ograniczona, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. Polska jako część Unii teoretycznie sama nie decyduje o regulacjach handlowych, ale wprowadzony parę lat temu polski zakaz importu nasion rzepaku, śruty rzepakowej i zbóż z Ukrainy skutecznie działa, więc to w praktyce okazuje się, że takie mechanizmy mogą się jednak pojawić. Natomiast zanim się je wprowadzi, należy dobrze rozrysować sobie, co się będzie działo, jeśli taka regulacja faktycznie wejdzie w życie.
1: A to pewnie trudno rozrysować. A może w ogóle nie ma sensu niczego zmieniać, bo może to dobrze, że ta żywność podrożeje. Bo patrzymy na to oczami konsumenta, że będzie drożej w sklepach, to niedobrze. Ale rolnik może na to patrzeć zupełnie inaczej, tak? Który narzekał, że ta pszenica mu przez kilka lat taniała ciągle. Sam pan mówił, że tam właściwie nie było żadnej opłacalności. To może dobrze, może teraz tą opłacalność uda się odzyskać.
0: Znaczy, ta koniunktura jest słaba w rolnictwie. Ona się poprawia. Z naszych badań wynika, że w ujęciu miesięcznym rośnie, ale to dalej jest w granicach, powiedzmy teraz 100 punktów, słabiej niż przed rokiem, niż w poprzednich latach. No więc te ceny muszą wzrosnąć. Trzeba pamiętać też, że żywność nie jest najważniejszym elementem koszyka zakupowego. Są również inne rzeczy, które tam ważą, i te wzrosty będą odczuwalne, no ale są też konieczne. Konieczne także ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, bo lepiej jest, tak upraszczając, kupować troszkę droższą własną żywność, niż być uzależnionym od importu, a COVID czy też różne działania wojenne w ostatnich latach pokazują, jak łatwo przerwać łańcuchy dostaw i jak problematyczne to może być dla krajów importerskich.
1: Czyli będzie trochę drożej, jeśli chodzi o ceny żywności, bo taniej już było, teraz będzie drożej. Pan Łukasz Chmielewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40. Teraz informacje, a po nich kontynuacja TOK 360. Rafał Hirsch, do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
4: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Jak Europa odpowie na rosnące zagrożenie ze strony Rosji? Między innymi o tym w Brukseli rozmawiali dziś unijni ministrowie obrony. Czy będzie wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego? Sejmowa Komisja Odpowiedzialności podobno kończy nad nim pracę. W Tok FM także o ważnej nagrodzie dla naszej redakcyjnej koleżanki Anny Wacławik. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. O przyjęciu odpowiednika artykułu 4 traktatu NATO rozmawiali dzisiaj w Brukseli unijni ministrowie obrony. Pozwoliłby on na reagowanie na hybrydowe ataki. O czym więcej teraz. Tomasz Orchowski.
14: Unijny artykuł 4 ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Rosji, która w ostatnich miesiącach zintensyfikowała wrogie działania wymierzone w Zachód. A że hybrydowe operacje przez niektórych mogą nie być uznawane za napaść, uruchamiającą artykuł 5 traktatu NATO o wzajemnej pomocy, to pojawił się pomysł wprowadzenia nowego unijnego rozwiązania.
15: Chcemy, aby Unia Europejska reagowała, aby Unia Europejska była tym instrumentem polityki, który reaguje na tę eskalację i który działa w związku z tym zgodnie z interesem państw europejskich.
14: Podkreślał w Brukseli wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Stworzenie unijnego artykułu 4 zaproponowała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Tomasz Urchowski, TOK FM.
13: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej kończy pracę nad wstępnym wnioskiem o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Takie informacje podaje w TOK FM wiceszef komisji, poseł Ryszard Petru. Komisja zbiera się za godzinę.
16: Jesteśmy na etapie przygotowania raportu końcowego, który powinien trafić do Sejmu. Nie chcę deklarować żadnych terminów, ale to się musi odbyć w tym roku. Będzie finalizacja. Ja bym nie nazwał tego przyspieszeniem. Po prostu zebranie zeznań świadków i wybranie tych zarzutów, które się potwierdzają mocnym materiałem dowodowym.
13: We wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego pojawiło się 8 zarzutów. Między innymi o złamanie zasady apolityczności, utrudnianie pracy części członków Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego, czy pośredniego finansowania deficytu budżetowego w okresie pandemii. Prezes NBP z tymi zarzutami zdecydowanie się nie zgadza. Nie wygląda to dobrze, tak polityk rozwoju plus Michał Dworczyk w TOK FM skomentował sytuację Michała Moskala z Prawa i Sprawiedliwości. Moskal konsultował z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem poprawki do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Po kolejnych doniesieniach na ten temat postanowił zawiesić swoje członkostwo w klubie PiSu. A więcej na ten temat wie Maciej Kluczka.
17: Michał Dworczyk jeszcze do niedawna był partyjnym kolegą Michała Moskala. Dziś po odejściu z PiSu do rozwoju plus szczerze przyznaje, że doniesienia na temat kontaktów Moskala i Przemysława Krala budzą poważne wątpliwości.
18: Nie wygląda to dobrze, dlatego że te informacje są niepokojące. Natomiast nie rozstrzygam absolutnie o winie bądź braku winy. Od tego w Polsce są sądy.
17: I całkiem możliwe, że sąd będzie miał się czym zająć, mówi prawnik i senator Jacek Trela.
19: Gdyby w zamian za te poprawki uzyskał jakąś korzyść majątkową dla siebie bądź dla kogoś innego, pan Moskal, no to wtedy wkraczamy w obszar prawa karnego.
17: Michał Moskal z PiS-u z Przemysławem Kralem konsultował się między innymi na Ibizie na zaproszenie szefa Zonda Krypto. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Dziś w szkołach w całej Polsce rusza tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, największe i najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
20: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla Was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
13: W ramach akcji w szkołach organizowane będą warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Książka Fleck, ocalony przez naukę, napisana przez naszą redakcyjną koleżankę Annę Wacławik i Marię Ciesielską, zdobyła nagrodę naukową imienia Jana Jędrzejewicza. To reporterska biografia Ludwika Flecka, urodzonego w końcówce XIX wieku we Lwowie, polskiego mikrobiologa i filozofa nauki. O pracy nad nią opowiadała Anna Wacławik, znana słuchaczom TOK FM z programów Antymateria i Wywiad Pogłębiony.
21: Trochę pracowałyśmy metodami detektywistycznymi. Każda z nas trochę inaczej i operując swoim warsztatem. Uczyłyśmy się od siebie też tych warsztatów. Maria ma ten gen gończy w archiwach, potrafi znaleźć perły i wie, jak się w nich poruszać. Jest historyczką medycyny z dużym dorobkiem, a ja jestem niezła w terenie. Znaczy ja przeciągnęłam Marię po nieczystych podwórkach dawnego Lwowa z różnymi przygodami.
13: Nagroda naukowa imienia Jana Jędrzejewicza przyznawana jest corocznie dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki. Po 19 zapraszamy do TOK FM na rozmowę z autorkami. Sporo słońca dzisiaj w Polsce, na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tyle na zachodzie. Na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, bo tylko 17.
22: 13.05, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
23: Dzień dobry.
22: Ceny ropy naftowej znowu poszły w górę po tym, jak Donald Trump w ten weekend twierdził, że odrzucił propozycję Roseimu z Iranem, zaproponowaną właśnie przez Teheran, przez dyplomację irańską. Czy my wiemy, co w tej propozycji się znalazło, co nie spodobało się amerykańskiemu prezydentowi?
23: Główną tutaj osią sporu jest kolejność ustępstw, ponieważ Iran jest gotowy na 7-dniowe zawieszenie broni i na późniejsze negocjacje o programie nuklearnym, co jest najważniejsze dla Amerykanów, dla Donalda Trumpa. Taka jest deklaracja. Natomiast chce te ustępstwa wprowadzić w momencie, kiedy na początku Amerykanie odmrożą irańskie aktywa, zniosą sankcje i odblokują irańskie porty. I jest to główna oś sporu, ponieważ obie strony myślą, że trzymają się w szachu. Iran uważa, że Trump będzie bardziej skłonny do ustępstw przed wyborami połówkowymi w listopadzie. Natomiast odwrotnie, Trump uważa, że Iran proponuje negocjacje, ponieważ ta presja gospodarcza szkodzi już władzom w takim stopniu, że są zaniepokojone i zależy im na porozumieniu.
22: A obiektywnie, kto ma rację? Kto kogo bardziej trzyma za gardło?
23: Trudno powiedzieć, bo Trump robi taką dobrą minę do złej gry, bo on chce osiągnąć sukces przede wszystkim swój, bo nawet słynne są jego wypowiedzi, kiedy deklarował, że najważniejsze nie są właśnie wyniki wyborów połówkowych, że on w ogóle nie bierze porozumienia z Iranem pod uwagę, myśląc o ich wynikach, a nawet, że sytuacja gospodarcza obywateli i obywatelek amerykańskich nie ma żadnego znaczenia, ale myślę, że to nie jest do końca prawda. To nie jest do końca prawda, ponieważ już widzimy, że niektórzy republikanie, kandydaci do Kongresu Amerykańskiego dystansują się i wzywają Trumpa do zakończenia wojny. To są kandydaci republikańscy, którzy kalkulują, że lepiej być za zakończeniem wojny i tym samym poprawy sytuacji gospodarczej, niż uzyskać pełne poparcie swojej kandydatury przez Donalda Trumpa. Z drugiej strony faktycznie sytuacja gospodarcza w Iranie jest coraz trudniejsza. Iran nie ma możliwości z powodu amerykańskiej blokady morskiej sprzedawać tyle ropy, ile by chciał. Raz, że są sankcje, a po drugie są zablokowane drogi transportu, także do Chin. Więc można powiedzieć, że po obu stronach trochę racji jest. I myślę, że teraz jest taka gra, kto pierwszy ustąpi. Tak, kto pierwszy mrugnie i to nie wróży dobrze tym negocjacjom w przewidywalnej przyszłości.
22: Irańska inflacja wynosi w tym momencie około 61%, a jeśli chodzi o wzrost cen rok do roku, cen żywności, to jest ponad 128%. Według najnowszych wyliczeń z kolei szoruje pod nie wartość riala, więc Iran też jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Niemniej, wracając do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na kilkanaście dni tak naprawdę przed wyborami połówkowymi, wspomniała pani profesor o tym, że kandydaci republikańscy trochę odcinają się od Donalda Trumpa i nie uznają jego retoryki, jeśli chodzi o relacje z Teheranem. Czy w tym momencie obecność Donalda Trumpa w spotach, na billboardach z kandydatami republikańskimi raczej tym kandydatom szkodzi, czy może jednak pomaga?
23: To zależy myślę od stanu i od pewnych kalkulacji. No, taki najbardziej znany przypadek jest Ashley Hinton, kandydatki partii do Senatu w Iowa. To jest stan rolniczy, w którym te ceny nawozów czy oleju napędowego bardzo szkodzą rolnikom. Ona się zdecydowanie odcina i wzywa do zakończenia wojny. Niektórzy są bardziej ostrożni w tym, bo wiedzą, że jednak Trump ma ten twardy elektorat, który go popiera, no niezależnie od tego, co robi, i uznaje jego rację, bo mówimy, że to poparcie dla kontynuowania wojny z Iranem spada, ale moim zdaniem ono jest wciąż wysokie. Oscyluje tam 32-34%, podobnie jak poparcie dla Trumpa, które też niby spada, ale no, na to, co on robi, jak to się odbija na życiu przeciętnych Amerykanów, to poparcie jest wciąż duże. A wiem, że Trump bardzo sobie ceni lojalność i bezwzględnie karze tych, którzy lojalni nie są. Więc nawet jeżeli w niektórych stanach kandydaci i kandydatki wypowiadają się z lekkim dystansem, to też unikają w większości przypadków takiej retoryki bardzo, bardzo twardej, antytrumpowskiej, że tak to określę. Więc to zależy od kalkulacji i od sytuacji w konkretnych okręgach wyborczych.
22: No ale biorąc pod uwagę całość tych wyborów, czy republikanie mają jeszcze szansę uratować swój stan posiadania podczas tych wyborów połówkowych, czy jednak nastąpią już zmiany, po których Donald Trump w drugiej połowie swojej zapewne ostatniej kadencji będzie o wiele słabszym prezydentem?
23: Tak, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, bo zapewne demokraci zyskają, bo demokraci nie mają żadnych oporów, żeby wiązać działania Donalda Trumpa, także właśnie wojnę z Iranem, zaangażowaniem się w ten konflikt ze wzrostem cen i ze wzrostem kosztów życia, no w wielu aspektach, także kredytów hipotecznych na przykład, to demokraci nie mają żadnych oporów, a do społeczeństwa amerykańskiego takie ekonomiczne argumenty bardzo, bardzo mocno trafiają, więc zapewne demokraci poprawią swój stan posiadania w obu izbach, też w wyborach na przykład na gubernatorów, to jest raczej pewne, bo już do wyborów niewiele czasu zostało i sondaże na to wskazują. Natomiast weźmy pod uwagę, że Donald Trump bardzo często znajduje sposoby, żeby omijać kongres i nie za bardzo przejmować się jego decyzjami, rezolucjami czy wezwaniami, prawda, do na przykład do zakończenia wojny, próbami odebrania mu prawa do kontynuowania wojny, więc może mniej się tym przejmuje i zmieni po prostu charakter swoich działań, jeszcze bardziej omijając władzę ustawodawczą.
22: Niemniej jednak, jesteśmy teraz już ponad pół roku po tym, jak 28 lutego rozpoczęła się wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ceny ropy naftowej ponownie na bardzo wysokim poziomie, rekordowe ceny paliw w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, spadające wciąż poparcie dla Donalda Trumpa i dla republikanów. I to mnie prowadzi do pytania, jak w tym momencie wyglądają relacje Stanów Zjednoczonych z Izraelem, biorąc pod uwagę, że jak mówił Marco Rubio, po czym się z tego między innymi dosyć mętnie wycofywał, że jednak ten cały atak na Iran 28 lutego to był atak wyprzedzający. Więc zastanawiam się, jak w tym momencie, biorąc pod uwagę rolę Izraela w całej tej sytuacji, prezydent Donald Trump dogaduje się z premierem Benjaminem Netanyahu, z którym byli w różnych relacjach, ale raczej to były relacje bliskie.
23: Tak, ale to są relacje bardzo, bardzo chwiejne. Różnie to się układa. Pamiętajmy też, że Izrael czekają wybory pod koniec października, prawda? I no, ta sytuacja jest też taka, że no, pojawiają się głosy, że Netanyahu te wybory może przegrać. Więc wtedy może też, zależy kto wygra też, prawda? Ale to może też Amerykanom otworzyć jakieś większe możliwości działania, większe możliwości negocjacyjne, być może wycofywania się z tego konfliktu, jeżeli Izrael będzie gotowy do jakiejkolwiek współpracy. Bo niewątpliwie ta sytuacja, która jest teraz, bardzo uderza w całą gospodarkę światową. Pamiętajmy, że jeszcze Houthi blokują Morze Czerwone, prawda? I też Iran może mieć jakiś wpływ też na Houthis, bo to ich dokłada też do tej trudnej sytuacji. Natomiast myślę, że tutaj należałoby poczekać do tych wyborów połówkowych. Pamiętajmy, że o wszystkim i do tych wyborów w Izraelu. Pamiętajmy, że Donald Trump decyduje o wszystkim i tak jak powiedzieliśmy, te relacje z Izraelem są bardzo, bardzo chwiejne. Raz jest to poparcie, raz jest próba na przykład skłonienia Izraela do zaprzestania działań chociażby w Libanie, co też jest kolejnym tematem do dyskusji, bo te negocjacje z Iranem są bardzo złożone. Mamy program nuklearny, mamy wzbogacanie uranu, mamy kontrolę ewentualnego porozumienia, mamy Liban, mamy wspieranie Houthis. Te problemy się nakładają, ale myślę, że tutaj obie strony będą skłonne do negocjacji, bo obu stronom na tym jakimś porozumieniu zależy, ale na pewno Trump chce osiągnąć więcej niż Obama w 2015 roku, a to nie będzie łatwe.
22: Bardzo dziękuję. Profesor Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, była z nami. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi powiedział w ostatnich godzinach, że jego państwo jest gotowe na prawdziwą dyplomację, ale jest też gotowe na, jak to ujął, apokaliptyczną wojnę. Z kolei amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze w tym tygodniu oczekuje kolejnych rozmów z delegacją z Teheranem. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Ale teraz na sekundę odsapnijmy, na sekundę dosłownie od poważnych tematów, ponieważ w TOK 360 festiwal Tauron Młode Horyzonty, 13. festiwal filmów dla dzieci i młodzieży trwa w kilku polskich miastach jeszcze do 4 października, a my mamy dla Państwa bilety na tenże festiwal, na festiwal Tauron Młode Horyzonty. Filmy można sobie wybrać. Trzeba do nas napisać na adres dlawasmałpatok.fm. dlawasmałpatok.fm. Mamy dla Państwa wejściówki na dowolne seanse w ramach tego festiwalu jeszcze do 4 października. 13.17 za 3 minuty. Informacje. Po informacjach będzie z nami dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich i porozmawiamy o sytuacji politycznej na Słowacji, bo tam też chwiejnie i pojawia się coraz więcej wątpliwości na temat tego, czy obecny rząd dotrwa do końca kadencji.
0: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10.40. Adam Mielek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
24: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
30: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
31: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
32: Dobra, zdradź sekret.
31: Jaki sekret?
32: No, ten twój patent na zakupy.
31: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
32: Tylko w Modivo?
31: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
32: I co z tym cashbackiem?
31: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
32: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulicy Jagienki i Sienkiewicza w Białymstoku. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego, podaje portal Białystok Online. Do akcji skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zatrzymali 13-latka, który planował przeprowadzić atak w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy w Bydgoszczy. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Równocześnie Amerykanie zaprosili Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami. Musimy zachować czujność, podkreślała szefowa unijnej dyplomacji.
4: Z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje. Działania te mają służyć dzieleniu europejskich społeczeństw oraz zastraszaniu ich, aby zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy.
13: Równocześnie Stany Zjednoczone zaprosiły Putina na szczyt G20, a to, jak ostrzegał premier Donald Tusk w zeszłym tygodniu, może zostać odczytane przez Moskwę nie tak, jak chcieliby sojusznicy Ukrainy.
5: To jest moja obawa, ale też mówi mi tak moje doświadczenie, że w tej chwili na tym etapie Rosja może to potraktować jako raczej zachętę do kontynuowania swojej agresywnej polityki. Tego się obawiam. Boję się jakiejkolwiek formy usprawiedliwienia agresji rosyjskiej na Ukrainę.
13: Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że prezydentowi nie podoba się zaproszenie Putina, ale Karol Nawrocki wybiera się na Florydę i nie zamierza zmieniać planów. Zaproszenie Putina skrytykowali Niemcy. Wobec wojny w Ukrainie dla Niemiec nie ma miejsca na normalne stosunki z Rosją, podkreśliły władze w Berlinie. W zeszłym tygodniu szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na marginesie sesji ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego. Siergiej Ławrow rozmawiał tam też z amerykańskim sekretarzem stanu. Marco Rubio przekazał, że od czasu powrotu do Białego Domu w styczniu zeszłego roku prezydent Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem co najmniej kilkanaście razy. Od 17 stopni w Suwałkach do nawet 23 we Wrocławiu i okolicach. Do tego na niebie sporo słońca.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Z nową energią o finansach, o nowych klasach energetycznych budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw. Jak wpłynie to na ceny nieruchomości? Mówi Tycjan Bielecki z Erste Bank Polska.
7: Najtańsza energia jest ta, która jest zaoszczędzona, więc z tej perspektywy na pewno będzie to wpływało na ceny nieruchomości. Myślę, że możemy mieć takie porównanie do rynków, które wprowadziły efektywny system, w którym rzeczywiście te klasy energetyczne funkcjonują. I we Francji czy we Włoszech według statystyk ta różnica potrafi dojść do kilkunastu procent pomiędzy taką samą nieruchomością, jeśli chodzi o lokalizację, ze względu na jej efektywność energetyczną. Jest to czynnik, który będzie miał znaczenie, dlatego że po pierwsze koszty utrzymania nieruchomości, po drugie ewentualne przyszłe odroczone remonty.
6: Do wysłuchania pełnej rozmowy na erstenowaenergia.pl zaprasza Erste Bank Polska.
29: To było ogłoszenie płatne.
22: 13.25, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
22: Trwa kłótnia w koalicyjnym rządzie Słowacji. W centrum tej kłótni jest minister środowiska Tomasz Taraba. Jego odwołania domagają się narodowcy, którzy sami wskazali go na to stanowisko. Premier Robert Fico, szef większościowego koalicjanta partii Smer, odwołania jednak nie chce. No i napięcie jest tak duże, że jest mowa nawet o rozpadzie koalicji i przedterminowych wyborach na Słowacji. Dlaczego rząd naszych sąsiadów może wywrócić się o tego jednego polityka?
8: Otóż tak, no faktycznie, tak jak pan redaktor wspomniał, ta kłótnia trwa, no i jeszcze nie do końca wiadomo, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. I faktycznie jedną z tych możliwych scenariuszy są przedterminowe wybory nawet w styczniu. No ale właśnie po kolei o co tutaj chodzi. Trzeba chyba zacząć od tego, że ta trójpartyjna koalicja rządząca, która sprawuje rządy na Słowacji od 2023 roku. Ona ma taki rys lewicowo-narodowy. Jest de facto koalicją znacznie bardziej skomplikowaną. Już na wstępie było wiadomo, że narodowcy będą mieli, czyli jedna z tych najmniejszych z tych trzech partnerów koalicyjnych, będą mieli najbardziej skomplikowaną sytuację, dlatego że oni wystąpili ze strategią udostępniania miejsc na swojej liście politykom szeroko zrozumianej sceny prawicowej czy takiego alt-rightu. No i to często są bardzo silne osobistości, które niekoniecznie były członkami tej partii, a miały wysoką pozycję, patrząc na pewne notowania indywidualne w tym środowisku. No i samo to, że dostały się do parlamentu, też o tym świadczy. No jedną z takich osobistości jest Tomasz Taraba, który nie należy formalnie do SNS-y, czyli Słowackiej Partii Narodowej. Zarazem jest to polityk, który ma wysokie notowanie nie tylko w samym elektoracie SNS, z którego szefem jest skłócony, ale też w elektoracie Smeru, czyli partii premiera Ficy. No i Fico, wydaje się, słusznie obawia się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Taraba mógłby stworzyć formację, która nawet jeśli nie dostanie się do parlamentu, co zabierze procenty Smerowi, procenty wyborcze. Po drugie zaś, że sformuje grupę, która już teraz będzie szantażować rząd przy przyjmowaniu kluczowych ustaw. Jest na to zresztą precedens, bo tak właśnie na fotelu ministra sportu wylądował również skłócony szefostwem SNS niejaki Rudolf Kuliak, który właśnie zebrał kilku posłów i założył partię pod taką wdzięczną nazwę Partia Wsi.
22: Zastanawiam się, czy te wstrząsy w dość chyba niestabilnym rządzie, co one oznaczają dla Polski? Znaczy, dlaczego powinniśmy zwracać w tym momencie uwagę na te spory u naszego sąsiada? Czy rzeczywiście ryzyko jest takie, że biorąc pod uwagę, że i notowania Smeru są słabsze niż były i zmieniają się sympatie słowackie, do władzy może dojść ktoś, z kim będzie nam nie po drodze?
8: Nie, raczej odwrotnie. Wydaje mi się, że tutaj w przypadku ewentualnych przedterminowych wyborów raczej do władzy doszłaby szeroka koalicja partii centroprawicowych i liberalnych, której przynajmniej w tym takim patrzeniu na sprawy, te duże sprawy międzynarodowe byłoby bliżej do Polski. Na ten moment, patrząc na notowania sondażowe, zwycięstwo Ficy czy jakaś koalicja Ficy wydaje się przede wszystkim z partią Republika, taką już naprawdę skrajnie prawicową partią, która nie weszła w skład rządu, nie weszła w ogóle do parlamentu w 2023 roku, ale ostatnio właśnie ona najmocniej zyskuje na potknięciach rządzących i na takiej apatii, można powiedzieć, centroprawicy, która trochę spoczęła w pewnym momencie na laurach po takiej trwającej dłuższy czas fali protestów, to wszystko osłabło i ten cały impet centroprawicy troszkę jest mniejszy. Więc ewentualne przedterminowe wybory raczej z perspektywy Polski byłyby, wydaje się, dobrą wiadomością. Natomiast ja osobiście uważam, że raczej większe jest prawdopodobieństwo, że do tych przedterminowych wyborów nie dojdzie. Już w tej chwili Hlas i SNS-y, czyli ci dwaj mniejsi partnerzy koalicyjni, zapowiedzieli, że nie przyłożą ręki do tego. Fico jest tutaj, można powiedzieć, tym, który podejmuje tutaj finalną decyzję, bo opozycja oczywiście jest za przedterminowymi wyborami. No i ta kalkulacja Ficy ma z jednej strony na wadze to, że może prawdopodobnie utraci rządy, a z drugiej strony może zyskać kapitał polityczny, który wykorzysta w następnych wyborach, a ten kapitał polityczny w postaci siły w parlamencie mógłby być większy raczej w styczniu niż we wrześniu, gdy te wybory regularne powinny mieć miejsce, a to dlatego, że właśnie raczej spodziewane jest, że ta sytuacja gospodarcza nie ulegnie poprawie jakiejś znaczącej. Raczej te problemy chociażby energetyczne, temat numer jeden ostatnio, tak jak i w wielu państwach regionu, są wysokie ceny paliw. Raczej jest duże ryzyko, że ulegną tutaj zaostrzeniu pewne procesy. Słowacja też musi zrezygnować w przyszłym roku z importu rosyjskiej ropy, co tam akurat może być bolesne i Fico jest do tego bardzo niechętny i na pewno krytykowałby tutaj kolejny rząd, co byłoby dla niego wygodniejsze. Więc tutaj Fico będzie musiał sobie skalkulować, czy chce sobie skrócić o 9 miesięcy tutaj rządzenie i stracić na to wpływ, ale zyskując lepszą pozycję w opozycji, czy może zaryzykuje i pójdzie w inną stronę.
22: Na te kalkulacje będziemy na pewno patrzeć. Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich, był z nami. A teraz w studiu Błażej Kulesza, reporter TOK FM. Witaj, dzień dobry. O godzinie 14:00 kończy się zbieranie podpisów w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zorganizowanie tego referendum. Akcję na fali odwołania prezydenta Krakowa przygotowano pod hasłem SOR, Stołeczna Operacja Referendalna. Czy ta akcja zakończy się sukcesem? SOR zgromadziło wystarczającą liczbę ważnych głosów, by inicjatywa mogła zostać zorganizowana?
9: Tego tak naprawdę dowiemy się w przeciągu najbliższych 30 dni, a nawet wcześniej, bo jak rozmawiałem z komisarzem wyborczym, taka weryfikacja powinna zająć kilkanaście dni, więc nawet wcześniej, aniżeli te 30 dni wyznaczonych od zakończenia zbiórki, komisarz powinien podjąć decyzję, czy faktycznie te 132 tysiące podpisów udało się zebrać. Jeżeli tak, a wiele na to wskazuje, powtarzam, to jest moje przewidywania i to, co mówi i co jak zapewnia organizator tej zbiórki, Maciej Wilk, to powinno się udać. Pytanie, czy to oznacza, że to referendum faktycznie ma sens? Tu już mam spore obawy, bo rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, no to co się udało Maciejowi Wilkowi, to być może zebrać tą wymaganą liczbę podpisów, a dodajmy 132 tysiące podpisów to tylko początek tego, co trzeba zebrać, bo tych podpisów musi być więcej. Ja tak wyliczyłem na prędce, że to musi być około 170 tysięcy, żeby faktycznie to referendum miało sens. Mając na względzie chociażby właśnie wspomniany przez ciebie Kraków, tam około 27% było głosów nieważnych, więc doliczając do tych 130, te dajmy na to 30% głosów nieważnych, chociaż organizatorzy zapewniają, że zrobili wszystko, żeby te głosy były ważne, bo na przykład na karcie do głosowania mieliśmy wpisaną Warszawę, co no, nie dawało pola manewru na przykład na wpisanie adresu innego, aniżeli warszawski, no to tych nieważnych głosów powinno być mniej, tak przynajmniej deklarują organizatorzy tej zbiórki. Jak będzie, to tego się pewnie za kilkanaście dni dowiemy. Natomiast to, co się udało Maciejowi Wilkowi przez te dwa miesiące zrobić, to na pewno zebrać grupę osób, która zbierała te podpisy. Jest pewnego rodzaju fala poparcia dla referendum w mieście. Natomiast to, czego się nie udało zrobić Maciejowi Wilkowi, to przede wszystkim to, żeby zachęcić mieszkańców i wytłumaczyć, że referendum ma sens i jest potrzebne. Bo jednak gro osób mieszkających w Warszawie uważa, że to albo strata pieniędzy, że to i tak się nic nie zmieni, że być może, jeżeli by referendum było ważne, gdyby warszawiacy faktycznie odwołali władzę miasta i prezydenta na czele, to nie oznaczy, że Koalicja Obywatelska nagle przestałaby w stolicy istnieć. Nie, ona też by te wybory wygrała, tylko po prostu kto inny by rządził. Być może zamiast Rafała Trzaskowskiego mielibyśmy Marcina Kierwińskiego. Jeden sukces tej zbiórki podpisów jest taki, że faktycznie prezydent Warszawy moim zdaniem no, nie oddał pola walki, jak zrobił to Aleksander Miszalski w Krakowie.
22: Co to oznacza?
9: Co to oznacza, że jednak zaczął być aktywny? Co prawda pytany o referendum przez nas dziennikarzy zazwyczaj no, z lekkim pomrukiem na twarzy mówił, że ja się tym nie zajmuję, moim celem jest rządzenie tym miastem, mnie nie interesują takie sprawy jak referendum, więc się nie będę do tego odnosił i powtarzał to trochę jak mantra. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że prezydent no, nawet rozwiązał, a w zasadzie próbuje rozwiązać nierozwiązalną sprawę dzików w mieście. Czy robi to w sposób właściwy? To już ocenię każdego warszawiaka poddam, bo tu opinie są bardzo mocno podzielone i ten temat mocno polaryzuje mieszkańców stolicy. Niemniej jednak faktycznie coś zaczął robić, aniżeli tylko zwołał zespół do spraw dzikich zwierząt.
22: To jeszcze na koniec króciutko. Kim jest Maciej Wilk, czyli osoba stojąca za całą tę akcję referendalną? Czy to jest osoba, która ma chrapkę na urząd prezydenta miasta?
9: Tego nie mówi wprost, niemniej jednak pytany przeze mnie przyznaje, że skoro zgromadziliśmy taką grupę osób, która jednak poświęcała swój wolny czas, żeby zbierać te podpisy, to należałoby coś z tym zrobić. Pytany co? Tego na razie nie był w stanie udzielić mi konkretnej odpowiedzi. Niemniej jednak najprawdopodobniej ten SOR albo zostanie przekształcony w jakąś organizację, która będzie tutaj w mieście działać, a takich organizacji jest jednak sporo, więc no, potrzeba jakiegoś nowego bytu na tej scenie samorządowej okazała się bardzo widoczna i to chyba ten SOR właśnie pokazał. Co dalej? No zobaczymy. Maciej Wilk ma jednak, potrafi zbierać podpisy. Pokazał to chociażby w tak dla CPK. Co prawda te podpisy na nic się potem zdały i boję się, że tak samo będzie dzisiaj, gdy zostanie nam przedstawiona liczba i być może nawet referendum zostanie podpisane, to referendum po prostu wcześniej czy później będzie nieważne. A że historia nawet w takim mieście jak Warszawa lubi się powtarzać, to ja tylko przypomnę historię sprzed 13 lat, kiedy też mieliśmy w Warszawie referendum, wtedy była taka wspólnota samorządowa też wokół Piotra Guziała, samorządowca, która też się miała w coś wielkiego przepoczwarzyć. Tak się jednak nie stało. Piotr Guział zniknął z firmamentu tej samorządowej polityki, ale działa z tego, co wiem.
22: Co będzie dalej ze stołeczną operacją referendalną, będziemy informować Państwa m.in. ustami Błażeja Kuleszy. Błażej, bardzo Ci dziękuję.
9: Dziękuję.
22: Maciej Zakrocki za chwilę, ponieważ po godzinie 13.40 magazyn europejski.
0: Reklama.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Castorama! Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
33: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
23: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
34: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
35: No ja. Właśnie otwieram firmę.
34: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
35: To tak się da?
34: No ba.
36: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
37: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
38: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
37: A no to w Media Expert.
39: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Unijny projekt obrony flanki wschodniej otrzyma 60 milionów euro, m.in. na wzmocnienie obrony przed dronami, zapowiedział w Brukseli wiceszef MONU Paweł Zalewski. Polska chce też, by Unia Europejska współfinansowała rozbudowę sieci wojskowych rurociągów paliwowych z Niemiec przez Polskę i dalej na wschód. Paweł Zalewski stwierdził też przed dzisiejszym spotkaniem ministrów obrony unijnych państw, że zdaniem Polski wobec nasilających się działań Rosji Unia powinna przeznaczać więcej pieniędzy na wzmocnienie swojej wschodniej flanki. Mediatorzy starają się skłonić Iran do ożywienia negocjacji z USA oraz ustępstw w sprawie programu jądrowego, twierdzi dziś dziennik Wall Street Journal. Według gazety Teheran będzie się jednak opierał naciskom, przekonany, że jest w stanie wytrzymać długotrwałą blokadę czy kampanię nalotów. Wysoki rangą urzędnik z rządu jednego z krajów Bliskiego Wschodu, zaangażowanego w rozmowy pokojowe, powiedział jednak dziennikarzom, że Iran byłby skłonny pójść na kompromisy w sprawie swojego programu jądrowego i był bliski tego na początku tego roku podczas rozmów z wiceprezydentem J.D. Vance'em. Urzędnik dodał jednak, że Iran musiałby otrzymać wyraźne zapewnienia, że Izrael nie przeprowadzi kolejnego ataku po zawarciu jakiegokolwiek porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Centrum serwisowania silników wykorzystywanych w śmigłowcach Apache AH-64 powstanie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Dublinie. 96 takich maszyn trafi do polskiej armii w latach 2028-32. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w Dublinie przedstawiciele amerykańskiej firmy General Electric Aerospace oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk przypomniał, że podpisana umowa jest dopełnieniem kontraktu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Ciepła jesień zmienia zachowania ptaków, informują eksperci. Część gatunków migrujących może opóźniać swój lot z Polski. To na przykład szpaki czy zięby. Na przestrzeni ostatnich 30 lat niektóre gatunki przesunęły termin swojego odlotu nawet o 2 tygodnie, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią objedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi, no to taki ptaszek, który jeszcze 10 lat temu odlatywał na zimę, czyli rudzik, w Poznaniu jest coraz pospolitszy zimą.
2: Obecnie wysokie temperatury jesienią to efekt ciepłego frontu znad Afryki, spotęgowanego zmianami klimatycznymi i tegorocznym zjawiskiem Super El Niño, czyli wyższą niż zwykle temperaturą oceanów. 46% widzów współczesnej serialowej wersji Lalki w reżyserii Pawła Maślony deklaruje chęć ponownego przeczytania powieści Bolesława Prusa. Wynika z badania przeprowadzanego przez agencję K-Plus Research. Serial Maślony można oglądać od 16 września. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do nawet 23 na południowym zachodzie. Do tego sporo słońca, a jutro podobnie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki. Dzień dobry. Narasta napięcie w łonie państw członkowskich w związku z wejściem negocjacji w sprawie nowego budżetu naszej Unii w fazę finałową. Na ostatnim spotkaniu Rady do Spraw Ogólnych ministrowie bronili ciągle rozbieżnych stanowisk swoich rządów.
5: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady przewodniczyłem dyskusji przy okrągłym stole, koncentrując się w szczególności na kwestiach dochodów i wydatków. Odnotowujemy postępy, jednak przy stole negocjacyjnym wciąż wyraźne różnice się utrzymują.
4: Mówił Thomas Byrne, minister do spraw europejskich Irlandii, który w imieniu prezydencji zabiega o to, żeby zamknąć negocjacje budżetowe do końca roku.
5: Ogólnie rzecz biorąc, panuje zgoda co do konieczności uzgodnienia wieloletnich ram finansowych przed końcem bieżącego roku. W ramach kolejnego kroku prezydencja przygotuje istotną rewizję dokumentu negocjacyjnego.
4: Chodzi o to, że poprzednia prezydencja cypryjska przygotowała tak zwany negobox, czyli dokument będący podstawą prac Rady nad budżetem. I choć Cypryjczycy dokonali pewnych cięć, czego domagało się kilka rządów z tak zwanej grupy państw oszczędnych, to nie zbliżono się do kompromisu. Czy uda się to Irlandczykom?
5: Uważnie wysłuchałem obaw i oczekiwań moich partnerów oraz zachęcałem do szukania kompromisu. Przedstawiając tak zwany pakiet negocjacyjny, prezydencja będzie dążyć do znalezienia najlepszej równowagi, uwzględniającej zgłaszane zastrzeżenia. Jestem przekonany, że uda nam się osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu przed końcem roku, ale do tego potrzebny jest kompromis.
4: Michael McGrath, komisarz do spraw demokracji, sprawiedliwości, praworządności i ochrony konsumentów, dodał, że obecny na spotkaniu Piotr Serafin, komisarz do spraw budżetu, zwracał uwagę, że skoro mamy realizować tak wiele celów, od obronności i konkurencyjności po rolnictwo i politykę spójności, to budżet musi być hojny.
5: Podkreślił wyraźnie, że kolejne cięcia zagroziłyby zdolności Europy do działania w czasie, gdy oczekuje się od niej, że będzie robiła dużo więcej.
4: Jeśli rządy nie chcą podnosić swojej składki, to trzeba pomyśleć poważnie o nowych dochodach własnych.
5: Dyskusja dotyczyła również strony dochodowej. Jak wskazywali i przewodnicząca Komisji Europejskiej, i przewodniczący Rady Europejskiej, każdy nowoczesny budżet wymaga nowych zasobów własnych, które pozwoliłyby sfinansować ambitne cele Unii bez nadmiernego obciążania budżetów krajowych.
4: Czyli jest tak, bogate kraje chcą cięć w budżecie, wszystkie są za utrzymaniem takich polityk jak spójność czy rolnictwo, prawie wszystkie chcą dużych wydatków na obronność, jednocześnie wiele rządów nie zgadza się na większe dochody własne Unii. Trzymamy kciuki za rozwiązanie przez Irlandię tego gordyjskiego węzła. Udało się przedłużyć sankcje na Rosję i to od razu o 3 lata, ale dla wielu to skutek wyjątkowo zgniłego kompromisu. Z listy osób objętych sankcjami usunięto 2 oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, którzy są ludźmi Putina.
6: Wszelkie decyzje dotyczące przedłużenia, zmiany lub zniesienia sankcji są podejmowane przez Radę jednomyślnie. Warto w tym kontekście przypomnieć, że Unia konsekwentnie rozszerza listę sankcyjną, wspierając integralność terytorialną Ukrainy. Objęliśmy sankcjami już około 3000 podmiotów i przyjęliśmy 21 pakietów sankcji. Równolegle pracujemy nad nowym zestawem sankcji, co wyraźnie świadczy o woli wywierania dalszej presji na rosyjski kompleks wojskowy, w tym na przemysł zbrojeniowy, a także na tak zwaną flotę cieni.
4: Mówił rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. To oczywiście nie schłodziło emocji w gronie dziennikarzy, którzy domagali się wyjaśnienia powodów tej decyzji. Czy obaj oligarchowie potępili Putina albo zadeklarowali, że nie będą wspierali jego wojennej machiny, ale usłyszeli jedynie, że...
6: Jak państwo wiedzą, dyskusja na temat

0: Dobry.
1: No to po kolei. Alisher Usmanow. Czemu Francuzom tak bardzo zależało, żeby go zdjąć z tej czarnej sankcyjnej listy?
0: Tego nikt nie wie do końca. Z tego względu, że Francuzi powiedzieli tylko, że jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. My możemy tutaj spekulować, co się rzeczywiście wydarzyło. No tutaj z przecieków dyplomatycznych wynika, że to była po prostu kwestia wymiany na przedsiębiorców francuskich, którzy po prostu byli przetrzymywani w więzieniu, mieli wyroki w Azerbejdżanie i tutaj po prostu za Usmanowa zaszła wymiana na francuskiego przedsiębiorcę. Pana Rajona, który był oskarżony o szpiegostwo. No nie jest tajemnicą, że tutaj Azerbejdżan, Uzbekistan i Turcja usilnie lobbowali, żeby Usmanow był zdjęty z unijnych sankcji od jakiegoś czasu. No pamiętajmy, że też Francja ma bardzo duże interesy gospodarcze w sektorze energetycznym i uranu w Uzbekistanie.
1: No, ale też kiedy nakładano sankcje, właściwie może powinienem poczekać na wyjaśnienie swojego drugiego gościa, no ale jakie nakładano w każdym razie, no to przecież zawsze Komisja Europejska daje uzasadnienie. No i wtedy to byli źli panowie, którzy robią interesy z rosyjskimi spółkami produkującymi broń, wręcz wprost tak mówiono. No to jak to teraz wygląda, że teraz to
0: wygląda to bardzo, źle. Rzeczywiście Usmanow, ale też Michał Friedman, który został usunięty z listy ze względu na prośbę Luksemburga przy okazji, to są po prostu kluczowi oligarchowie posiadający wielomiliardowe, kilkunastomiliardowe majątki. Jeśli chodzi o Usmanowa, to rzeczywiście on jest tutaj grubą rybą w sektorze metalurgicznym i sektorze zbrojeniowym, więc to wygląda bardzo źle. W Unii Europejskiej był dość spory majątek zamrożony Usmanowa. Tu chodziło o kilka śmigłowców, willę na Lazurowym Wybrzeżu i tak dalej, więc on rzeczywiście próbował odzyskać ten majątek. To byli oligarchowie, którzy zostali objęci sankcjami w pierwszym rzucie unijnych sankcji i niestety zwolnienie ich z list sankcyjnych jest bardzo złym sygnałem politycznym, jeśli chodzi o kontynuowanie sankcji wobec Rosji, z tego względu, że daje to sygnał, takie przyzwolenie, że kolejne państwa członkowskie będą po prostu handlowały o kolejne zwolnienia w trakcie przyszłych negocjacji.
1: No to w takim razie jeszcze tylko wyjaśnienie, a Michał Friedman, dlaczego Luksemburg w takim razie o niego tak walczył?
0: No Michał Friedman to jest kluczowy oligarcha w sektorze finansowym. On po prostu złożył odwołanie do luksemburskiego sądu i zażądał odszkodowania w wysokości 16 miliardów euro, ponieważ Luksemburg ma taką starą umowę inwestycyjną z Rosją, której niestety nie wycofał, no to były dość duże podstawy prawne, żeby ten oligarcha odzyskał te pieniądze, stąd Luksemburg obawiał się właśnie tego wysokiego odszkodowania i przy okazji, wykorzystując moment polityczny, również udało się zdjąć sankcje z tego oligarchy.
1: No i teraz znowuż kolejne pytanie jest takie, czy to nas wszystkich będzie prowadziło do dalszej dyskusji na temat jednomyślności w nakładaniu sankcji, czy właśnie wręcz przeciwnie, że skoro widać, że można przy okazji tych dyskusji coś ugrać dla siebie, to tym bardziej państwa nie będą chciały z tego zrezygnować.
0: Myślę, że sytuacja będzie bez zmian, to znaczy nie ma większości państw członkowskich, które byłyby chętne zrezygnować z jednomyślności. Po prostu polityka sankcyjna jest postrzegana jako kompetencja polityki zagranicznej, właśnie taki element różnych targów, różnych deali. I jakby nie ma tutaj większych możliwości politycznych, żeby wprowadzić głosowanie większościowe, które by po prostu rozwiązało tą przykrą sprawę właśnie z tego typu dealami. No jesteśmy w dość trudnym momencie politycznym, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, ponieważ jakby Unia Europejska, państwa członkowskie sięgnęły sufitu. My widzimy, że od czasu zmiany rządu węgierskiego już nie ma tego kozła ofiarnego, który zawsze mówił nie. I teraz nagle mamy plejadę państw członkowskich, które po prostu z własnymi interesami gospodarczymi wychodzą i nie chcą dalszych kolejnych sankcji sektorowych.

0: już przy tym niedawnym pakiecie 21 widzieliśmy, że jakby było mnóstwo takich małych spraw, których teoretycznie można by było łatwo uzyskać konsensus, ale no jakby kwestia importu ryb z Rosji nie została, nie przeszła. Jeśli chodzi o zakaz wjazdu dla rosyjskich kombatantów, był duży sprzeciw Francji i Włoch. Jeśli chodzi o kwestię aluminy i tej fabryki w Irlandii, to w ogóle nie weszło do propozycji Komisji Europejskiej, a wiadomo, że jakby to przyczynia się do produkcji zbrojeniowej w Rosji. Więc jakby te kolejne, no źle to wróży kolejnym pakietom sankcyjnym.
1: No ale też chyba źle wróży w ogóle takiej jasnej, jasnemu przekazowi dla opinii publicznej, bo kiedy wychodzą liderzy poszczególnych państw, to wszyscy powtarzają od przynajmniej 4,5 lat, będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak tylko będzie to konieczne. No i potem robią takie, a nie inne rzeczy. No przecież reakcja w Kijowie była jednoznaczna po tym, co się stało. Minister Sibicha nazwał te działania haniebne. No i rzeczywiście, no jak można mówić, będziemy pomagać, ale jednocześnie będziemy wspierać rosyjskiego oligarchę, którego firmy produkują metal do produkcji czołgów.
0: No to jest, tak jak mówiłam, bardzo zły sygnał polityczny. Z jednej strony jest rzeczywiście tak, że najważniejsze sankcje unijne, jeśli chodzi o sektor ropy, one zostały przyjęte i jakby te kluczowe sankcje, one są, więc chodzi o to, żeby nie zostały rozwodnione. I zawsze było tak od początku, od 2022 roku, że wszystkie te sankcje, one zawsze miały jakieś wyjątki, zawsze były jakieś potyczki, zawsze jakieś państwa, jakby wszystkie państwa członkowskie miały coś za uszami, bo każdy zabiegał o jakieś określone wyjątki. Natomiast teraz po prostu, ponieważ już jakby sięgnęliśmy, już jakby to, na co było zgoda w Unii Europejskiej, już zostało przyjęte i teraz po prostu przy kolejnych pakietach sankcyjnych już zostają naprawdę tak kontrowersyjne sprawy, że no nie można ruszyć dalej. Mhm. Tutaj na przykład została nadal kwestia uranu i bezpieczeństwa i cywilnego sektora nuklearnego, gdzie Unia pozostaje w bardzo dużym stopniu uzależniona od Rosji. No ale jakby nie ma tutaj zgody, nie ma tej jednomyślności, żeby pójść dalej. No ten kolejny pakiet sankcyjny, który 22. No niby to ma być, to państwa członkowskie zgłosiły 1600 propozycji listingów podmiotów i osób, które miałyby być objęte sankcjami, ale właściwie w obecnej atmosferze nie wiadomo, kiedy on zostanie przyjęty. Tu chodzi konkretnie głównie o komponenty w sektorze metalurgicznym, kwestie floty cieni i też sektor kryptowalut.
1: No smutne to jest, ale musimy przynajmniej wiedzieć, dlaczego tak to wygląda. Wyjaśniła nam pani Elżbieta Kaca, kierowniczka projektu Sankcje Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I podziękowania też dla Macieja Golczyńskiego, Mariety Wiśniewskiej, Mieta Strzeleckiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Słyszymy się dzisiaj ponownie tuż po 22. Zapraszam.
2: Tok 360 w południe dobiega tym samym końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Ja nazywam się Filip Kakusz, a program realizował Szymon Baluta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Informacje o 14, a po nich na program Zapytam Inaczej zaprosi państwa Anna Piekutowska.
3: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... Spojrz na siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
3: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Żywność prawdopodobnie będzie droższa, tak przewidują eksperci, a ma to związek z cenami paliw. 13-latek chciał zaatakować w swojej szkole, został jednak zatrzymany. To historia z okolic Wąbrzeźna. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Płonie budynek. W środku prawdopodobnie są ludzie. 2:04. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W czwartym kwartale tego roku ceny żywności mogą zacząć rosnąć, prognozował w TOK FM Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wynika to z wysokich cen ropy naftowej. Baryłka ropy Brent kosztuje na światowych rynkach nawet $107.
7: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
6: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim zatrzymali 13-latka. Planował on przeprowadzić atak w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje w tej sprawie zbiera Agnieszka Wynarska.
8: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Rosjanie zaatakowali centrum Kijowa. W sieci pojawiają się filmy, na których widać pożar. W budynku nadal przebywają ludzie. Rosyjski dron uderzył w centrum ukraińskiej stolicy w budynek niemieszkalny, powiadomiły władze miasta. Nad miejscem ataku unosi się dym, a media mówią o potężnym wybuchu. Tymczasem siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w sieci, że tej nocy Ukraińcy zastosowali własne sankcje, czyli uderzenia dalekiego zasięgu wobec dwóch zakładów zbrojeniowych. Według prezydenta zaatakowane zostały również obiekty w obwodach Kałuskim i Orłowskim, które siły Rosji wykorzystują do przeprowadzania ataków dronowych na Ukrainę, a w obwodzie Briańskim działania ukraińskie były wymierzone w rosyjski kontyngent wojskowy. Zełenski poinformował również o trafieniu celu na Morzu Czarnym. Kilka dni temu Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem informował, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Jak ustaliło TOK FM, do szefów poszczególnych spółek trafiło pismo w tej sprawie. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracują całodobowo, ale inne mają takie zasady wprowadzić, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
9: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji, więc nie tylko jedna zmiana, więcej zmian, więcej magazyny buforowe, logistyka części. My musimy być przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia, ale to się wszystko sprowadza do większej produkcji.
6: Amunicji już produkujemy bardzo dużo, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
1: Na koniec poprzedniego rządu PiS roczna produkcja wynosiła 5 tysięcy sztuk rocznie. My od przyszłego roku dojdziemy do produkcji 150, a w kolejnym roku 180 tysięcy sztuk rocznie. To jest wzrost ponad 30-krotny.
6: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska.
10: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
6: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
11: Pomyślałem, że to jak jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i się nie bronię. I jestem zadowolony z tej decyzji.
6: Na dużym ekranie film zobaczymy od najbliższej środy. Dziś i jutro nad Polską pojawi się sporo słońca, a termometry pokażą nawet 23 stopnie. Tyle na południowym zachodzie. Zdecydowanie chłodniej na północnym wschodzie. Tam 17.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu. Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Połączyliśmy się z Agatą Dawidowską, radczynią prawną, rzeczniczką praw uczniowskich we Wrocławiu. Dzień dobry.
13: Nie, dzień dobry, w Poznaniu, a pozostałe się zgadza.
12: Przepraszam bardzo, w Poznaniu, oczywiście. Myśmy się umówiły na rozmowę o przemocy rówieśniczej, ale dosłownie przed chwilą pojawiła się informacja, którą zresztą nasi słuchacze i słuchaczki usłyszeli w informacjach Radia Tok FM o 13-latku z województwa kujawsko-pomorskiego, który miał planować atak nożem na swoją szkołę. Nie wiemy dużo, ale wiemy, że policję o jego zamiarach miał poinformować Interpol, a w domu znaleziono nóż i ustalono, że chłopiec miał wcześniej zabijać małe zwierzęta. To oczywiście jest zupełnie inna skala i rodzaj problemu niż przemoc rówieśnicza, ale czy no może właśnie szkoła powinna być miejscem, w którym pewne sygnały można odpowiednio wcześniej zauważyć i co właściwie powinno nas niepokoić w zachowaniu dziecka, zanim dojdzie do takiego niebezpieczeństwa?
13: No, przede wszystkim tutaj ta sprawa, o której pani mówi, ja też dopiero ją poznałam z doniesień medialnych dosłownie przed chwilą. Może, choć nie musi, bo tej konkretnej sprawy nie znam, ale jak znam kilka innych analogicznych, które się w ten sposób skończyły, to często jest już efekt właśnie przemocy rówieśniczej, kiedy dziecko, które jest ofiarą przemocy, jest na tyle bezradne, że szuka jakiejś alternatywnej zemsty na całym systemie i to może doprowadzić do takiej sytuacji, do tragedii. Ale przede wszystkim tutaj ważne jest, żeby wprowadzić jak najbardziej profilaktykę przemocy rówieśniczej. I to, żeby wszystkich uczniów raz, że zauważyć, a dwa, że jakby przeciwieństwem przemocy nie jest brak przemocy. Przeciwieństwem przemocy jest wspólnota. To usłyszałam na jednym wykładzie profesora Jacka Przelskiego i bardzo mi to utkwiło w głowie, ponieważ to jest najważniejsze, żeby zbudować w klasie, zbudować w tej grupie uczniów wspólnotę i kiedy mamy tą wspólnotę zbudowaną, wtedy łatwiej jest nad tym pracować i łatwiej jest zauważyć przemoc i łatwiej jest jej zapobiegać. I tutaj oczywiście wszystkie sygnały, które wychodzą od ucznia, jako od ofiary, wszystkie sygnały, które dochodzą do nas z domu, które dochodzą z systemu, różne skargi, różne nawet najdrobniejsze zgłoszenia nie mogą być ignorowane ani przez szkołę, przez wychowawców, oczywiście też przez rodziców. I mamy co do tego różne procedury w szkole, które możemy wykorzystać, ale przede wszystkim właśnie skupienie się na tym, żeby tych uczniów i grupę uczniów zbudować jakby w taką grupę, która jest razem.
12: Też w tej sprawie chłopca z województwa kujawsko-pomorskiego pojawiają się informacje o aktywności chłopca na faszystowskich forach internetowych i tutaj też wchodzi kolejne zagadnienie związane z przemocą rówieśniczą, a mianowicie rola internetu.
13: Cała rola wszystkiej takiej jakby drugiej zmiany. Zawsze w szkole coś się dzieje i później było to, co jest po szkole. I w tej chwili to, co jest po szkole, zazwyczaj dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Tutaj mamy różne grupy klasowe, mamy fora, mamy no, miejsca, w których młodzież się spotyka i żyje. I tam jakby całe życie uczniów się zbiega. Tam nie ma też często żadnych zasad, ponieważ często uczniowie dostają, no jak ja się spotykam z uczniami, to zazwyczaj gdzieś tam jak mają 8-9 lat, dostają pierwszy telefon, zakładają pierwsze grupy. Abstrahuję od tego, na ile to jest zgodne z prawem, gdyż większość tych programów jest od 13 roku życia. I oni nie wiedzą, jak się na tych grupach poruszać, więc sobie próbują, przesuwają granice i czasem przesuwają tą granicę, zresztą dosyć często kosztem jakiejś osoby, ponieważ no, prędzej czy później właśnie znajdują tę słabszą osobę w grupie, słabszą osobę w klasie ze względu na różne okoliczności i próbują zobaczyć, co będzie, jak zbudujemy sobie na niej swoją siłę i swoją moc. Teraz to jest najważniejsze, żeby właśnie w tym najwcześniejszym momencie zareagować, żeby już wyłapać pierwsze sygnały, żeby rozmawiać i przede wszystkim rozmawiać z uczniami o tym, co się dzieje w tej przestrzeni cyfrowej. I tutaj też są przepisy, które nakładają na szkołę obowiązek, na przykład to są standardy ochrony małoletnich, muszą być tam przygotowane dokumenty dotyczące zagrożeń w sieci internet, ale też zasady bezpiecznych relacji małoletni-małoletni. To jest obowiązek każdej szkoły, żeby takie zasady przygotować. I co do zasady, myślę, że szkoły mają je gotowe. Natomiast pytanie jest, czy one są obgadane z uczniami? Czy te zasady bezpiecznej relacji małoletni-małoletni obejmują też przestrzeń cyfrową? Czy my rozmawiamy z uczniami o tym, jakie oni chcą mieć między sobą zasady przestrzeni cyfrowej? Oni nie widzą, jak my tam działamy, jak my jako rodzice, my jako nauczyciele, co my, jak my rozmawiamy ze sobą na forum. Oni widzą to, co jest tam i to, co sobie wykreują. I brakuje czasem takiej refleksji, ponieważ no, przygotowałam taki duży projekt z grupą 120 uczniów poznańskich na temat tego właśnie, co ich boli. I okazuje się, że to są na przykład robienie screenów, brak zaufania do innych, bardzo muszą uważać na to, co tam napiszą, co tam wrzucą. Ochrona wizerunku, to czy im się robi zdjęcia, czy się ich nie robi. Bardzo się boją robienia sobie zdjęć nawzajem. Nie życzą sobie tego, reagują bardzo ostro na to, bo wiedzą, że to jest jakiś element, który może być później dla nich zagrożeniem. I mam wrażenie, że w szkole właśnie brakuje na ten temat dyskusji z samymi zainteresowanymi, bo my jako dorośli nawet sobie nie potrafimy wyobrazić czasem, co tam się może dziać. Ja uczestniczyłam też w takich zebraniach szkolnych, gdzie wychowawcy wyświetlali rodzicom screeny, które dostali od uczniów, co tam się działo na forach, i rodzice płakali, widząc to, co ich dzieci piszą tam. Więc to jakby, żeby sobie uświadomić, że jesteśmy za to też odpowiedzialni. My jako rodzice, którzy dajemy dzieciom telefony, musimy nad tym jakoś kontrolować to, co się tam dzieje.
12: Wydaje mi się, my teraz właściwie jak słyszymy przemoc w szkole, no to chyba ten stereotyp bardzo mocno w nas tkwi, że no widzimy wtedy, nie wiem, bójkę na korytarzu, agresję fizyczną, a właśnie ogromna część tego, o czym pani mówi, dzieje się w relacjach. Ktoś jest wyśmiewany, ktoś jest ignorowany, ktoś jest wykluczany, ktoś jest upokarzany. Czy my tutaj nie mamy zbyt wąskiej definicji przemocy też w naszych głowach?
13: Znaczy, myślę, że to już jest jedynie bardziej w głowach, bo wszystkie definicje wskazują, że to, co się dzieje zresztą w przestrzeni cyfrowej, jest tak samo uderzająca czasem i bardziej uderzająca niż to, co się dzieje fizycznie wśród uczniów. I wszystkie badania, które są w tej chwili na temat dobrostanu nastolatków i dzieci robione i dotyczące właśnie przemocy, wskazują od razu na przemoc taką fizyczną, ale też na cyberprzemoc. I wszystkie niestety wskazują, że jest to bardzo duży procent młodych ludzi, którzy są ofiarami przemocy, a co więcej, prawie wszyscy są świadkami tej przemocy. I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że świadek przemocy jest również ofiarą przemocy. To znaczy, jeżeli uczeń widzi, że ktoś jest nękany właśnie na forum i nie pomoże mu, też boi się mu pomóc, ale boi się dlatego, że on może być następny. W związku z tym też staje się jednocześnie ofiarą i woli się przyłączyć niejednokrotnie do silniejszej grupy. Dlatego tak ważna jest praca nie tyle, znaczy również oczywiście z ofiarami i ze sprawcami przemocy, ale też ze świadkami, którzy mogą coś zmienić. Najbardziej mogą zmienić właśnie świadkowie. Dlatego też do tego zachęcamy, żeby, no zresztą jak szkoła też jak odkryje, że jest tutaj jakieś krzywdzenie małoletniego, krzywdzenie ucznia, to musi przygotować, jest też zobowiązana do tego prawnie, plan pomocowy. I ten plan pomocowy trzeba przygotować zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy, no bo sprawca też często nie jest tylko sprawcą, ale jest też ofiarą w innym miejscu, szczególnie wśród dzieci, ale też właśnie dla całej grupy, dla wszystkich uczestników tego, dla świadków, którzy też, żeby tego nie powielali, ale żeby też uporali się ze swoim problemem, z tym, co odczuli chociażby, będąc właśnie w... jako świadkowie tej przemocy.
12: A na jakim tle pojawiają się napięcia w polskiej szkole? Czy wiadomo, że przemoc nie potrzebuje jakiegoś pretekstu, ale nie wiem, na przykład dużo mówimy teraz o przemocy wymierzonej w ukraińskie dzieci w polskich szkołach, więc zapytam, jakie są te preteksty? Czy to jest właśnie pochodzenie, wygląd, płeć, niepełnosprawność, neuroróżnorodność?
13: Tutaj w Poznaniu były przeprowadzone dwa lata temu badania przez Uniwersytet Adama Mickiewicza na temat tego właśnie, na temat przejawów dyskryminacji ze względu na co są te przejawy dyskryminacji. I no zawsze jest to oczywiście ktoś w jakiś sposób słabszy. Ktoś, kto się wyróżnia. I najczęściej tutaj była dyskryminacja ze względu na wygląd, o czym zupełnie nie myślimy w pierwszym tym, w pierwszym rzucie, więc jeżeli ktoś wygląda inaczej, to zawsze jest już powodem do dyskryminacji. I oczywiście, jeżeli ktoś mówi inaczej, jeżeli ktoś jest wolniejszy albo szybszy od innych, tutaj też są wszystkie osoby z jakimiś neuronietypowościami, czy osoby z ADHD, czy osoby w spektrum autyzmu zawsze są bardziej narażone. Tutaj ze względu na religię zdecydowanie jest mniej już tego, ponieważ zdaje się, że już jesteśmy też do tej różnorodności bardziej przyzwyczajeni, ale niski status materialny też jest często powodem do wyznaczenia tej danej osoby na ofiarę przez grupę. Trudna sytuacja rodzina i oczywiście orientacja seksualna, często płeć i pochodzenie narodowe też jest dość częstym czynnikiem, ale to głównie dlatego, że jest to osoba, która w jakiś sposób się wyróżnia, w jakiś sposób jest trochę inna od grupy.
12: To jeszcze na koniec chciałam panią zapytać i krótko wrócić do tego incydentu, do tego przykładu, od którego zaczęłyśmy, czyli 13-latka z województwa kujawsko-pomorskiego, którego atak na szkołę został udaremniony, no bo to policja, Interpol odkryli jego intencje, więc można powiedzieć, że ani szkoła, ani najbliższe otoczenie tego chłopca nie udało się tego zrobić. I co by pani radziła, albo co by pani rekomendowała szkole, dyrekcji, właśnie w szkole tego młodego człowieka? Co oni teraz mają zrobić?
13: No teraz jest, no na pewno w tej szkole jest ogromny kryzys i tutaj zarządzanie tym kryzysem jest bardzo istotne dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Bo tam jest ogromny niepokój teraz. I oczywiście trzeba przygotować plany, jak pomóc uczniom, którzy byli najbliżej tego chłopca, jego koleżankom, kolegom w klasie, ale też jak wesprzeć wszystkich rodziców, ponieważ potrafię sobie wyobrazić, że oni teraz od rana bombardują szkołę z niepokojem, czy oni mogą puścić dziecko do szkoły na drugi dzień. Też znaleźć kogoś, kto przygotuje superwizję dla nauczycieli. I wiem, że w Poznaniu w analogicznych sytuacjach to się udaje i przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i przez punkty wsparcia kryzysowego, które to są w każdej gminie, gdzie są psychologowie, którzy są odpowiedzialni za takie wsparcie zarządzania kryzysem. No oczywiście dyrektor ma tutaj duże wyzwanie, żeby sprostać mediom między innymi i tym rozmowom. I najważniejsze jest teraz, żeby tą społeczność szkolną wesprzeć i żeby oni poczuli się bezpiecznie, bo tutaj poczucie bezpieczeństwa wszystkich tych osób w szkole na pewno jest ogromnie naruszone.
12: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Od poniedziałku, od dziś w całej Polsce w szkołach trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a o tym zjawisku rozmawiałam z panią Agatą Dawidowską, radczynią prawną i rzeczniczką praw uczniowskich w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
12: Czas na informacje TOK FM.
14: Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy! Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
10: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.22. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ataku na centrum miasta Dniepr. Rannych zostało co najmniej 15 osób, informują ukraińskie władze. W Kijowie ostrzelano 3 dzielnice. Alarm przeciwlotniczy trwa ponad 2 godziny. Wiadomo, że jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne. Tymczasem aż 72% ankietowanych Ukraińców uważa, że prezydent Wołodymyr Zełański ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego otoczenia. Nie zgadza się z tym 25% respondentów. Wynika z badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Szerszy kontekst sondaży KMIS i innych ośrodków pokazał jednak, że odpowiedzialność w świadomości obywateli nie jest tożsama z osobistym udziałem. Banki i skoki w sierpniu w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku udzieliły o ponad 41% więcej kredytów mieszkaniowych. Wartość przyznanych kredytów była też o ponad 51% większa niż przed rokiem. Sierpniowa wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych po raz kolejny przekroczyła poziom 13 miliardów złotych, potwierdzając utrzymującą się wysoką aktywność kredytobiorców, podaje BIK. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
13: Kusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
14: Przewidywałam, że padnie pytanie o Gombrowicza i o jego wpływ na nasze pisanie. Poświęciłam wiele lat swojego życia i napisałam i obroniłam pracę doktorską o Michale Witkowskim, który jest jakby bardzo mocno z Gombrowicza. I zdałam sobie sprawę, że ten Gombrowicz, nawet jeśli zapożyczony i post-Gombrowicz trochę, jest, myślę, na pewno obecny w tej mojej prozie, w postrzeganiu świata.
13: Z kolei na rezydencję literacką w Vans we Francji pojedzie Marcin Oskar Czarnik, autor książki Trzy dni, trzy noce.
15: Marcinie, to jest moment, w którym mógłbyś coś powiedzieć. W tegorocznym finale dominują formy krótkie, bardzo rozbudowana, pięknie sformułowana laudacja oraz od serca wygłoszone podziękowania laureatów.
16: Jeśli formy krótkie, to dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło.
15: Bardzo proszę, Weronika Murek.
17: Marcin Oskar Czarnik wziął się za tematy, o których polska literatura często pisze na klęczkach, religię, emigrację, narodowe cierpienie i napisał o nich z dużą dezynwolturą.
13: Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda jest uznawana za jedno z czterech najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce. A jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych tego roku wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie, wtedy premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w rolach głównych Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, a w postaci Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej przerwy wrócił na filmowy plan i jak podkreśla, tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
18: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie?
13: W filmie Macieja Kawalskiego grają także m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Saweryn i Agata Kulesza. W kinach Lalka obejrzeć będzie można od środy.
12: Sporo słońca dzisiaj w Polsce, na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tyle na zachodzie. Na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, bo tylko 17.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Zapytam inaczej, będzie teraz o wyborach w Krakowie i niby wszyscy zastrzegają, że nie da się ich przełożyć na sytuację ogólnopolską, ale i tak od wczoraj wszyscy to robią. My pewnie też tego nie unikniemy, przynajmniej odrobinę. W rozmowie z profesorem Łukaszem Danelem. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
19: Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Panie profesorze, jak bardzo partyjne szyldy zaważyły na wyniku wczorajszych wyborów?
20: Nie zaważyły jakoś tak, można powiedzieć, bardzo. Oczywiście w pojedynczych przypadkach możemy gdzieś tutaj doszukiwać się podobieństwa pomiędzy poparciem dla kandydatów reprezentujących daną partię polityczną i ich wynikiem. Natomiast no, to, co zaburza nam ten obraz i to, co też powoduje, że tak jak pani redaktor wspomniała, jakby ten temat przełożenia się wyborów w Krakowie na sytuację ogólnopolską jest bardzo trudnym tematem, no to dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na Łukasza Gibałę, którego się nie da jednoznacznie przyporządkować nawet do żadnej strony sceny politycznej, a już tym bardziej nie reprezentuje on żadnej partii politycznej. No a jest zwycięzcą tej wczorajszej pierwszej tury, jest liderem sondaży i głównym faworytem w tych wyborach.
19: Wczoraj kilkukrotnie w czasie swojego wystąpienia podkreślał, że on właśnie tego szyldu nie ma, on jest bezpartyjny, jest poza tymi polskimi podziałami, ale to ma też swoje konsekwencje, to znaczy trudno go umieścić na mapie polskiej polityki. Panie profesorze, jakie poglądy ma Łukasz Gibała? Kto jest jego elektoratem?
20: Jak pokazały chociażby wczorajsze wybory, bardzo ciekawy jest podział w ramach poszczególnych elektoratów, podział poparcia, bo na przykład wynika z tego, że na Łukasza Gibałę zagłosowała zdecydowana większość elektoratu Konfederacji, która nie miała swojego kandydata, mówię o tej oryginalnej Konfederacji, z uwagi na to, że doszło tutaj, jak państwo pewnie wiedzą, do blamażu i nie udało się zebrać podpisów. To może jeszcze jakąś wielką sensacją nie jest, bo tego się spodziewano. Ale na Łukasza Gibałę, co ciekawe, zagłosowało wczoraj na przykład znaczna również część elektoratu Nowej Lewicy. Jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Jakaś część elektoratu Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na Łukasza Gibałę wczoraj zagłosowało ponad 52% wyborców prezydenta Nawrockiego i prawie 37% wyborców Rafała Trzaskowskiego z ostatnich wyborów prezydenckich. Więc mamy tutaj taką już kombinację i taki miszmasz, że naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, gdzie tutaj w tym wszystkim usytuować jakby w ramach polskiej sceny politycznej Łukasza Gibałę, w zasadzie nie sposób. A jakie ma poglądy? No to możemy jakby śledzić na podstawie jego drogi politycznej. No myślę, że gdzieś te poglądy takie liberalne, z którymi wchodził do polityki, tej wielkiej polityki kiedyś, był przecież posłem Platformy, był szefem struktur Platformy w Krakowie, później przeszedł do ruchu Palikota, pokazując też takie bardzo liberalne poglądy światopoglądowe. Myślę, że to z nim w wielkim stopniu pozostało. On dzisiaj o tym nie lubi mówić, pytany też nawet dzisiaj dosłownie przez dziennikarzy, o to, no bo walczy teraz o elektoraty bardzo różnych partii politycznych w tej drugiej turze wyborów, która przed nim.
19: Nasza krakowska reporterka Paulina Nawrocka wczoraj wyjaśniała mi, że Łukasz Gibała włożył w to, żeby zostać prezydentem Krakowa, tyle energii, tyle pieniędzy, tyle wysiłku, że jest niczym Wokulski starający się o względy Izabeli Łęckiej. No i czy po tej pierwszej tury, turze pan jest przekonany, że Gibała to właściwie ma już tę prezydenturę w kieszeni, no i że powiedzie mu się lepiej niż Łęckiemu z Izabelą.
20: Porównanie z lalką również bardzo, bardzo interesujące. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie jestem oczywiście przekonany i myślę, że nikt nie jest przekonany, łącznie z samym Łukaszem Gibałą, który jest bardzo ostrożny i nauczyło go już doświadczenie, no nie najlepsze doświadczenie tych poprzednich prób, zwłaszcza tej ostatniej z 2024 roku, że trzeba być bardzo pokornym i ostrożnym. Oczywiście jak się pojawiły wczoraj te takie pierwsze exit pole, które pokazywały rozpiętość rzędu 12% pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską, no to wielu komentatorów mówiło, że no tu już jest w zasadzie no pozamiatane, że bardzo trudno będzie to odwrócić, szukając gdzieś tam tych możliwości w strukturach elektoratów pozostałych kandydatów. Ale jeśli ostatecznie okazało się, że ta rozpiętość nie jest rzędu 12%, ale tam bodaj 6% z hakiem, no to tu jakby otwiera się zupełnie nowa rozgrywka i w polityce, jak doskonale wiemy, nie takie cuda widziano. I niejednokrotnie się zdarzało, że zwycięzca, i to nawet wyraźny zwycięzca pierwszej tury, musiał się pogodzić z porażką w drugiej turze. Także naprawdę tutaj jeszcze sprawa jest otwarta. 2 tygodnie kampanii, myślę, bardzo intensywnej. Mam nadzieję, że czystej. Chociaż zaczęło się wczoraj już od takich niezbyt miłych komunikatów wymienianych wzajemnie przez tę dwójkę. Ale liczę na to, że ta kampania będzie taka elegancka, jak była przed pierwszą turą. No i zobaczymy, no krakowianie mają nad czym myśleć i tak jak mówię, mimo tej przewagi z pierwszej tury i też takiej mocnej przewagi psychologicznej Łukasza Gibały, który faktycznie no już tak jest konsekwentny, możemy mu to oddać, nie? 4 raz próbuje, zainwestował czas, ogromne pieniądze, więc no kiedy, jeśli nie teraz. Ale tutaj jeszcze, tak jak mówię, nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu. Jeszcze się wiele może nawet w samej tej kampanii wydarzyć.
19: A co dla polskiej polityki krajowej oznaczałoby, jeśli Koalicja Obywatelska utraciłaby władzę w drugim mieście w Polsce?
20: No na pewno byłoby to bolesne. Znaczy już samo to, że referendum lokalnym odwołano przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, szefa regionu, wtedy jeszcze tak prominentnego polityka. To już było bardzo bolesne i widzieliśmy, jak opozycja w stosunku do Koalicji Obywatelskiej próbuje to wykorzystać. Utrata Krakowa w kontekście prezydentury będzie, czy byłaby oczywiście bardzo, bardzo bolesna, tym bardziej, że za rok mamy wybory parlamentarne. I to ja nie zgadzam się z takimi komentarzami, że tam za miesiąc nikt już o tych wyborach w Krakowie nie będzie pamiętał, bo same partie polityczne i politycy będą o wyniku tych wyborów przypominać, o porażce Tuska. Jeśli dojdzie do przegranej Moniki Piątkowskiej, to bardziej będzie to sprzedawane jako porażka Donalda Tuska, no bo oczywiście poszczególne partie polityczne będą stosować taką narrację, która będzie dla nich wygodna. Jeśli jest okazja, żeby w cudzysłowie przyłożyć przeciwnikowi, no to naturalne w polityce jest to, że taką okazję się wykorzystuje. Więc oczywiście w perspektywie tych przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, ja nie mówię, że ten wynik w Krakowie w jakikolwiek sposób zaważy na wyniku wyborów do parlamentu, ale na pewno dla koalicji ewentualna przegrana będzie bardzo, bardzo bolesna.
19: Frekwencja w niedzielę wyniosła 43,5%. Całkiem nieźle, jak na miasto zmęczone ciągłymi wyborami i też trochę znudzone tą kampanią.
20: Znudzone kampanią bardzo długą, bo tak naprawdę my tutaj w Krakowie od lutego, jak zarejestrował się komitet referendalny i zaczęła się zbiórka podpisów, funkcjonujemy jakby w permanentnej kampanii politycznej. Bo nawet jeśli ta oficjalna kampania wyborcza trwała przez ostatnie 2 miesiące, to przez ponad pół roku jakby te lokalne sprawy były tutaj wałkowane najpierw w odniesieniu do referendum, a później wyborów, więc jesteśmy faktycznie już tym czasem mocno zmęczeni, a mimo to, i to też podkreślają komentatorzy słusznie, bardzo wysoka, bym nawet powiedział, jak na wybory przedterminowe, jednym dużym, co prawda, ale jednak jednym mieście i to wybory tylko i wyłącznie prezydenta, bez wyborów, tak jak jesteśmy przy wyborach lokalnych przyzwyczajeni, choćby Rady Gminy czy tych pozostałych organów stanowiących. Więc duża mobilizacja i teraz się wszyscy zastanawiają tylko, czy uda się to utrzymać w drugiej turze.
19: Tego się dowiemy za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Danel, dziękuję. Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był Państwa i moim gościem, a teraz w studiu zagościł Rafał Hirsch, który zaprosi Państwa na EKG.
0: Tak, niniejszym zapraszam na EKG. Już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, czy tak właściwie większym problemem w tej chwili jest dla niej inflacja, która znów robi się coraz większa, czy może to, że mamy bardzo duży deficyt i szybko rosnący dług publiczny. Agencja ratingowa nam ostatnio obniżyła rating, więc tych problemów wydaje się, że zaczyna się znowu robić trochę więcej. Czy coś z tego wynika? Czy coś z tego wynika i czy to coś dla nas oznacza w naszym życiu codziennym? O tym już za chwilę więcej.
19: Zapraszam serdecznie. Ja się z Państwem słyszę po godzinie 15 i będziemy rozmawiać o tym, czy Irlandia Północna wraca do niespokojnych lat 90. i czy ten pokój właśnie w latach 90. kruchy wypracowany w tym momencie się chwieje.
21: Reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
24: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę?
25: Już mam chrapkę na Desnoran.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak?
25: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
28: Po Desnoranie znika chrapanie.
27: Aflofarm.
29: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
30: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
31: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
30: Mhm. Dokładkę rabatu.
29: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
32: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
33: Dobra, zdradź sekret.
32: Jaki sekret?
33: No, ten twój patent na zakupy.
32: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
33: Tylko w Modivo?
32: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
33: I co z tym cashbackiem?
32: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
33: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
34: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
35: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
34: O, wielka sprawa!
35: Największa!
36: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
37: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
38: Sala konferencji
1: maszyna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
37: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Minęła 14.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak ustalił nasz reporter, nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o jego organizację. 111 tysięcy, tyle udało się zebrać, a wymaganych było około 132 tysięcy podpisów. Polska jest zainteresowana dodatkowymi środkami z SEJF, zapowiedział w Brukseli wiceszef MON Paweł Zalewski. Wziął on udział w Brukseli w posiedzeniu unijnych ministrów obrony, a chodzi o środki, z których zrezygnowały niektóre państwa członkowskie, takie jak Węgry i Włochy. Dlatego pieniądze trafiły z powrotem do puli SEJF. Ursula von der Leyen w wygłoszonym we wrześniu dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej zapowiedziała, że niewykorzystane fundusze mogłyby posłużyć do finansowania wspólnych projektów obronnych Unii Europejskiej i Ukrainy. Pożar w centrum Kijowa po ataku rosyjskim dronem. Wcześniej na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać było, że w budynku nadal przebywali ludzie. O sprawie informował mer Kijowa Witalij Kliczko. Na miejscu ataku unosi się dym, a media mówią o potężnym wybuchu. Według Radio Swoboda wojska rosyjskie przeprowadziły atak w centrum, gdzie zaatakowały budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W internecie pojawiły się zdjęcia, na których widać ludzi, którzy próbują wydostać się z ogarniętego pożarem budynku. Trzy osoby natomiast zginęły także w wyniku rosyjskiego ataku na centrum miasta Dniepr. Rannych zostało co najmniej 15 osób. Spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec Johanna Wadefula z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem pokazało, że stanowiska obu stron nadal są bardzo odległe, a Rosja wciąż nie jest gotowa podjąć poważnych negocjacji w sprawie zakończenia wojny, przekazał rzecznik niemieckiego MSZ-u. Przy okazji debaty generalnej na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Wadeful rozmawiał w Nowym Jorku z Ławrowem. Było to pierwsze spotkanie na szczeblu szefów Niemiec i Rosji od rozpoczęcia w lutym 2022 roku przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Morze w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem wyrzuciło substancję ropopochodną na plażę między Rowami a Rusinowem. Na blisko 50-kilometrowym odcinku leżą czarne, lepkie grudki. Nie wiadomo, co to jest dokładnie. Substancja została na pewno wyrzucona przez morze. Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, powiedziała dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska. Podkreśliła, że mogło dojść do czyszczenia baków jednostki pływającej, a w konsekwencji tej zabronionej prawem czynności do zanieczyszczenia morza. W środę w całej Polsce ruszą bezpłatne badania układu oddechowego. Mają one pomóc wcześnie wykryć poważne choroby. W różnych miastach Polski będzie można bez skierowania i rejestracji całkowicie bezpłatnie wykonać badanie spirometryczne, które pozwala wykryć poważne choroby płuc. Badania będzie można wykonać 30 września między 8 a 16 w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w siedzibach 10 oddziałów wojewódzkich NFZ-u. W Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy. Można, jak wspomniałam, zgłosić się bez rejestracji i wszystko jest całkowicie bezpłatne. Najbliższe dni będą ciepłe i bezchmurne, ale w nocy temperatura może spaść do 1 stopnia powyżej zera ledwie. Dziś i jutro słoneczna aura z pogodnym niebem. Dziś na termometrach od 23 stopni na przeważającym obszarze kraju, a na Suwalszczyźnie 17.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
0: 14.44, Rafał Hirsch, witam ponownie, zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na rynku finansowym mamy dzisiaj lekkie osłabienie złotego, znowu dolar 3,80 zł, prawie 5 groszy, euro 4,37 zł, to są nieco wyższe poziomy niż w piątek na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj bardzo duży spokój. WIG20 idzie w górę, ale tylko 0,01% w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o baryłkę ropy Brent, to ten kontrakt listopadowy prawie 107 dolarów w tej chwili i to jest o 2,5% drożej niż w piątek. Pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole, jest naszym gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dzisiaj większym problemem dla gospodarki w Polsce jest inflacja, która znowu rośnie, czy może dług publiczny, który szybko rośnie i ten deficyt, który nie chce spadać z kolei?
6: Jeśli spojrzymy na to, co mówią niezależne instytucje, na przykład agencje ratingowe, to raczej bym powiedział, że problemem jest właśnie deficyt, rosnące zadłużenie. Może nawet nie teraz, za bieżący rok, tylko też tendencje w zakresie jego kształtowania się nie ma tutaj. Nie widzimy tutaj w prognozach rządu jakichś tendencji do zmniejszania zadłużenia, zmniejszania deficytu i to jest przede wszystkim problematyczne. Inflacja póki co jest przede wszystkim powiązana z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Czyli widzimy wysokie ceny paliw, ale ten szok nie rozlewa się bardzo na pozostałe segmenty koszyka inflacyjnego.
0: Jeśli chodzi o ten dług i deficyt, cały czas wierzycie, czy też rynek cały czas wierzy w ten scenariusz wyrastania z długu poprzez szybki wzrost gospodarczy, czy to już jest nieaktualne?
6: Póki co jest jeszcze aktualny. Póki co okazuje się, że polska gospodarka jest nadal cały czas dosyć niewrażliwa na szok na Bliskim Wschodzie i ten tempo wzrostu gospodarczego, gdyby nie ten szok, pewnie przekraczałby 4% rok do roku. W najbliższych miesiącach, kwartałach będziemy mieli silne wsparcie ze strony ożywienia inwestycyjnego wspieranego przez absorpcję środków unijnych, więc jeśli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego, wygląda to dosyć dobrze. Ale spójrzmy na deficyt. On cały czas w prognozach rządu kształtuje się blisko 7% w kolejnych latach, więc tutaj nie widzimy jakichś nawet zalążków konsolidacji.
0: I jakie macie prognozy, jeśli chodzi o PKB na przyszły rok, tempo wzrostu?
6: PKB, to jest jeszcze pytanie, co jak ten rok zamkniemy, ale gdzieś lekko powyżej 3%.
0: Czyli już wolniej niż w tym roku.
6: Tak, ten rok był też wyjątkowy. Co ciekawe, właśnie konflikt na Bliskim Wschodzie trochę pobudził ten wzrost gospodarczy. Mieliśmy do czynienia z akumulacją zapasów, inwestycjami, żeby poradzić sobie z tymi rosnącymi kosztami energii. Ale tak, przyszły rok będzie wzrost wolniejszy, ale też właśnie ze względu na efekty wysokiej bazy. Czyli ten rok był dobry, więc porównujemy się z wyższą bazą, dlatego to spowolnienie.
0: Są na rynku jakieś oczekiwania wobec rządu dotyczące kampanii wyborczej, na przykład takie, że rząd nie będzie rozdawał prezentów wyborczych, tak jak to zwykle bywa w roku wyborczym, bo mamy 7% deficytu, więc się już nie da? Czy raczej nie ma tutaj jakichś większych złudzeń i nadziei na rynku? Bo od tego, jakie są tutaj oczekiwania, zależy potem reakcja rynku na to, co się będzie działo, prawda? Więc jakie są te oczekiwania?
6: Póki co wydaje mi się, że rynek z jednej strony widzi te twarde 7%, które już jest sporym deficytem i raczej nie chciałby widzieć, żeby i rząd, i rynek mają pewnie świadomość, że nie chcemy tej granicy przekraczać. A z drugiej strony ostatnie zapowiedzi rządu dotyczące zmian podatkowych z sierpnia, pokazują, że rząd potrafi zaproponować obniżki podatków, jednocześnie rekompensując je wpływami z innych obszarów, co trochę pokazuje rynkom, że rząd może być racjonalny mimo tej presji przedwyborczej, ale co będzie, to zobaczymy.
0: Czyli rozumiem, że gdyby tam rząd próbował forsować jakieś zmiany w ciągu najbliższych miesiącach, to musi się obawiać o opozycję, o prezydenta, tak? Tutaj tym się zajmować, natomiast akurat ze strony rynków finansowych nic mu nie grozi.
6: Jeśli rząd chciałby mocno coś właśnie poluzować politykę fiskalną, nie znajdując innych źródeł finansowania tych, tych wydatków lub czy ograniczając wydatki w innych obszarach, no to myślę, że rynek będzie tutaj bezlitosny i będzie na to negatywnie patrzył. Szczególnie, że dostaliśmy taką lampkę ostrzegawczą ze strony agencji ratingowej w ostatnim czasie, czyli Moody's, który obciął nam rating, Fitch, który też wypowiadał się negatywnie. Wkrótce mamy ocenę agencji S&P.
0: No właśnie, w listopadzie i co? Tak. Tam też będzie cięcie, czy raczej nie należy tego oczekiwać?
6: Na razie ciężko ocenić. Każda agencja ma

0: część tego wzrostu rentowności jest powiązana z sytuacją globalną, czyli tym, co się dzieje, tym, co robią główne banki centralne. Mieliśmy zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed, czyli amerykański bank centralny, przez EBC. Oczekiwania są na kolejne podwyżki z ich strony i to pośrednio wpływa na nasze rentowności. I póki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, to ciężko oczekiwać, że przy dosyć restrykcyjnej polityce pieniężnej głównych banków centralnych, przy wysokiej inflacji w Polsce, przy ryzyku politycznym w związku ze zbliżającymi się wyborami, przy obniżce ratingów, żeby te rentowności znacząco się obniżyły.
1: A podwyżka stóp procentowych nas czeka?
0: W naszym scenariuszu tak. Czyli my zakładamy, że inflacja w najbliższych miesiącach podniesie się. W środę mamy publikację wstępnych danych o inflacji za wrzesień. Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie. No i przytaczając chociażby słowa członka RPP z ubiegłego tygodnia, Ludwika Koteckiego, on mówi, że jeśli perspektywy inflacyjne, prognoza NBP będzie wskazywała na inflację kształtującą się powyżej 4%, to konieczne jest zacieśnianie polityki pieniężnej. Więc tak, widzimy, że w czwartym kwartale RPP zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych.
1: W listopadzie, wtedy jak pozna tą nową projekcję inflacyjną?
0: Zapewne tak. Będzie to dobry moment, żeby tą inflację, żeby lepiej ocenić perspektywy inflacyjne i wtedy zadecydować o poziomie stóp procentowych.
1: Jeśli w ogóle dostanie tą projekcję, bo a propos Ludwika Koteckiego, to on też ostatnio w wywiadzie dla Many.pl dość głośno wyrażał swoje obawy dotyczące tego, co się dzieje wokół zarządu NBP, bo tam się kończą kadencje, w listopadzie się kończy kadencja wiceprezesa NBP. Żeby powołać nowych członków, no to musi być zgoda prezesa NBP, który wskazuje, prezydenta, który zatwierdza i jeszcze też premiera, który pod decyzją prezydenta musi się podpisać, złożyć kontrasygnatę, więc to jest dość trudna układanka, żeby ją osiągnąć. Do tej pory się to nie udawało i liczba członków zarządu może zejść poniżej ustawowego minimum już w listopadzie. Nie jesteśmy prawnikami, więc tutaj nie rozstrzygniemy, co dalej generalnie z tym, ale to może mieć jakiś wpływ na polską gospodarkę i na postrzegane ryzyko wokół polskiego rynku finansowego i może się to jakoś nam odbić?
0: No właśnie, to jest pytanie dla prawników. Co się wydarzy, jeśli nie będziemy mieć tej minimalnego składu osobowego? Jeśli się okaże, że rzeczywiście działalność banku centralnego została sparaliżowana, nie jest w stanie wykonywać swojego mandatu, no to tak, rynki na pewno na to zareagują negatywnie. Pewnie znowu zobaczymy osłabienie złotego, negatywne wypowiedzi ze strony agencji ratingowych, wzrost rentowności, ale póki co nie widać, żeby rynki się tym jakoś mocno przejmowały. Nie jest to temat jakoś, który często widzimy w mediach. Nie widzimy ze strony inwestorów jakiegoś tutaj zaniepokojenia. Generalnie myślę, że oczekiwania są, że mówiąc kolokwialnie, wszystkie strony się dogadają i nie będziemy musieli się zastanawiać, co będzie, jeśli ten zarzut będzie miał zbyt małą liczebność.
1: I się strony dogadają w ostatnim momencie, oczywiście.
0: Jak zawsze.
1: Takie założenie, tak? To w ogóle będzie ciekawy tydzień, bo to będzie w tym samym tygodniu, w którym będą wybory w Stanach Zjednoczonych we wtorek. Potem w środę jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i tego samego dnia kończy się kadencja wiceprezesa NBP, a w piątek, dwa dni później, jest ocena S&P, więc będzie dość bogaty tydzień. Jeśli chodzi o złotego, który nam się osłabia, to z kolei nam to może jakoś zaszkodzić, czy to też nie jest jakiś większy problem, bo przy słabszym złotym na przykład inflacja może iść szybciej do góry, prawda?
0: Tak, ale przełożenie tego nie jest aż tak duże. Ten złoty nie osłabił się aż tak mocno. Już widzieliśmy osłabienie w ostatnich tygodniach, bo właśnie rynek przetrawiał to, o czym wcześniej mówiłem, czyli większa skłonność banków centralnych w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, do zacieśniania polityki pieniężnej. Generalnie teraz mamy, mam wrażenie, taki nową normalną sytuację, kiedy patrzymy na nowe sygnały, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, jakie będą pomysły prezydenta Trumpa, jaki będzie wynik wyborów połówkowych, więc nie widzę tutaj jakiegoś potencjału do znaczącej przeceny złotego w najbliższym czasie.
1: Pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Jeśli chodzi o to, co teraz

0: na antenie TOK FM, to o 15 będą, za chwilę będą informacje. Natomiast po 16 TOK 360 i Adam Ozga.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co w programie?
1: Zajrzymy do Krakowa. Już trochę ochłonęliśmy po wczorajszej pierwszej turze wyborów prezydenta, może prezydentki Krakowa. No i z tym zdrowym dystansem skomentujemy to, co dzieje się teraz w stolicy Małopolski dzień po i co będzie się działo przez najbliższe niespełna dwa tygodnie. No bo kampania, kawałek ciszy i potem druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Zresztą ponownie w Krakowie będziemy jako radio TOK FM przed tą drugą turą wyborów. Zajrzymy też w rejon Zatoki Perskiej. Dzieje się, jest ewidentnie, nie chcę powiedzieć przesilenie, bo już by było kilka tych przesileń wcześniej, ale jest wzmożenie wokół wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Będzie też o dostępie do broni w TOK 360.
0: O tym wszystkim po godzinie 16. Adam Ozga zaprasza. Informacje o 15. Po informacjach wróci Anna Piekutowska i zapytam inaczej.
2: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
5: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
6: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Potrzebne było około 132 tysięcy podpisów, zebrano 111 tysięcy. W Warszawie nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta. Płonie centrum Kijowa po ataku na budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W informacjach też łódzki eksperyment, który pomóc ma ustalić przyczyny tragedii w akwaparku Fala, gdzie utopił się 7-letni chłopiec. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie trafią one do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
12: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
11: SOR zostanie jednak z warszawiakami. Stołeczna operacja referendalna zmienia Stołeczną Organizację Rozwoju, która ma monitorować działania ratusza. Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obinie partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w ataku dronowym na budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Do uderzenia, które wywołało pożar, Rosjanie wykorzystali drona. O czym teraz więcej, Tomasz Orchowski.
13: Narodowa Akademia Nauk znajduje się w samym centrum Kijowa, które, jak zwraca uwagę AFP, jest zazwyczaj bardzo dobrze chronione przed rosyjskimi uderzeniami. Budynek leży niedaleko niemieckiej ambasady czy obiektów rządowych. Rosjanie zaatakowali też Dniepr. Tam zginęły trzy osoby, a rannych zostało co najmniej 15. Prezydent Wołodymyr Zełenski. W przyszłym roku Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów tylko na produkcję dronów odrzutowych i dronów kamikadze. Ostrzegał Zełenski w weekend dzisiaj w Brukseli o dalszym wsparciu dla Kijowa, między innymi dostarczeniu pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej. Rozmawiali unijni ministrowie obrony. Tomasz Rykowski, TOK FM.
11: Ukraińcy się bronią. Uderzyli w dwa zakłady zbrojeniowe w obwodach Tulskim i Woroneskim na zachodzie Rosji oraz w obiekt naftowy w kraju Krasnodarskim na południu kraju. Musimy zmienić prawo tak, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, powiedział TOK FM pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowywane właśnie procedury, które pozwolą pilotom, także w czasie pokoju, zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
14: W związku z sytuacją, która jest na wschodniej naszej granicy i z udziałem lotnictwa naszego wojskowego, i nie mówimy tylko tutaj o samolotach, ale również o śmigłowcach, bo śmigłowcy mojej brygady również pełnią dyżur na wschodniej flance. Takie zmiany w systemie prawnym nam są potrzebne, aby móc bardziej adekwatnie reagować i szybciej reagować na zagrożenia na granicy.
15: Bo do tej pory pojawiały się takie zarzuty, że no właśnie, nie reagujemy, tak, że pozwalamy na zbyt dużo.
14: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
15: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
14: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
11: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tej tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
9: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
11: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Wyniki pierwszej tury wyborów są korzystniejsze dla Łukasza Gibały, ocenił w TOK FM politolog dr Łukasz Stach. Samorządowiec z Ruchu Kraków dla Mieszkańców zdobył najwięcej, bo ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało natomiast na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze, która odbędzie się 11 października.
16: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja, czyli po prostu kontynuowanie istniejącej polityki lub też zmiany. I Łukasz Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia, odejścia od dotychczasowej polityki.
11: Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 43%. Główną osią sporu jest kolejność ustępstw, tak o napięciach między USA a Iranem, mówi w TOK FM profesor Paulina Matera z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił w weekend propozycję Teheranu dotyczącą zawarcia rozejmu na okres 7 dni, co miałoby prowadzić do trwałego pokoju. Jednocześnie nie wykluczył wznowienia rozmów jeszcze w tym tygodniu.
17: Iran jest gotowy na 7-dniowe zawieszenie broni i na późniejsze negocjacje o programie nuklearnym, co jest najważniejsze dla Amerykanów, dla Donalda Trumpa. Taka jest deklaracja. Natomiast chce te ustępstwa wprowadzić w momencie, kiedy Amerykanie odmrożą irańskie aktywa, zniosą sankcje i odblokują irańskie porty.
11: A z kolei, jak donosi dziennik Wall Street Journal, Donald Trump ma rozważać wznowienie ataków na Iran po listopadowych wyborach do Kongresu. W informacjach teraz to wszystko. Za chwilę prognoza pogody. Do końca dnia będzie raczej bezchmurnie. Jedynie na północy i na północnym zachodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: To jest audycja Zapytam Inaczej. Anna Piekutowska. I teraz porozmawiamy o tym, czy Irlandia Północna wraca do niespokojnych lat 90. Wczoraj w Portadown, mieście właśnie w Irlandii Północnej, doszło do konfliktu wokół przemarszu lojalistycznego przez ulicę, która zamieszkana jest głównie przez katolików i nacjonalistów, czyli zwolenników Zjednoczenia Irlandii. Czy to już zagraża pokojowi, który udało się zbudować po podpisaniu porozumienia wielkopiątkowego? O tym porozmawiam z Aleksandrą Łojek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, z Belfastu.
18: Tak, Belfast 99 ścian pokoju, tak nazywa się podcast oraz książka, której autorką jest Aleksandra Łojek. I wydaje mi się, że żeby zrozumieć, dlaczego wokół tego przemarszu, też parady, jak to niektórzy ją nazywają, emocje są ogromne, to musimy się troszeczkę cofnąć. I w ogóle chciałabym zapytać panią, dlaczego stało się to jednym z takich najważniejszych symboli konfliktu?
19: To długa historia, skracam. Otóż to miejsce konkretnie, Garvaghy Road, jak już pani wspomniała, jest zamieszkane głównie przez osoby, które są za Zjednoczeniem Irlandii, które można nazwać bardziej Irlandczykami nawet niż katolikami, ponieważ już niekoniecznie wszyscy są katolikami. I parady oranżystów, którzy są z kolei protestantami, i jednocześnie deklarują się jako Brytyjczycy, czyli te osoby, które są przeciwko zjednoczeniu Irlandii, którzy chcą, żeby Irlandia Północna wciąż była częścią Zjednoczonego Królestwa, czyli oranżyści, członkowie zakonu orańskiego, protestanci, jak wspomniałam, maszerowali tamtą trasą, podobną trasą od 1807 roku. Więc była to jakby w ich oczach ich trasa, natomiast dla Irlandczyków tam mieszkających jest przemarsz oranżystów zawsze, jest widziany jako rodzaj triumfalizmu, tym bardziej, że jest to rodzaj triumfalizmu, bo oranżyści w ten sposób celebrują zwycięstwo Wilhelma Orańskiego nad katolickim królem, które do którego doszło 300 lat wcześniej. I teraz tak, napięcie, które w tej chwili jest cały czas, ono trwa nie tylko z powodu faktu, że maszerowaliby oranżyści z tym swoim triumfalizmem, ale też dlatego, że przez ostatnie 30 lat nie było marszów na tym terenie, a to dlatego, że po zakończeniu konfliktu, kłopotów tak zwanych, powstała komisja do spraw parad. To jest bardzo ciekawa rzecz. Komisja do spraw parad przypomina trochę paragraf 22, która decyduje, jakie parady, którędy mogą przechodzić, analizując stopień zagrożenia dla miejscowej społeczności, stopień zagrożenia dla osób, które maszerują w tych paradach. I ta komisja wtedy powstała i zawiesiła, albo właściwie można powiedzieć zakazała parad w tamtym właśnie miejscu.
18: To co się teraz zmieniło?
19: Że mieszka więcej. To, że komisja nagle po tych 30 latach stwierdziła, że parada może przejść, z tym, że ta parada została obwarowana rozlicznymi restrykcjami. Otóż miała być, ma się składać on tylko z 32 osób albo 5, ma przejść bez zwykle towarzyszących tym paradom orkiestr i w dodatku milcząco, bez słowa, bez żadnych haseł, bez żadnych okrzyków, bez niczego. Czyli taki milczący przemarsz 30 paru osób. Na to absolutnie nie zgadzają się Irlandczycy, dlatego że zanim powstała ta komisja, właśnie w tym miejscu doszło do takiego, to się ładnie nazywa po angielsku standoffu, kiedy właśnie parada szła i została zatrzymana przez policję i to były lata 10, doszło do potwornego rozlewu krwi, do ogromnych zamieszek, które właśnie prawie że doprowadziły do zakończenia procesu pokojowego. Zginęły dzieci podpalone, spalone w domu przez osoby protestanckie, przez osoby z organizacji paramilitarnej protestanckiej. Doszło do 47 wybuchów bomb. 100 parę mieszkań, domów zostało zniszczonych. I te osoby, których rodziny były ofiarami tych zamieszek wokół parady, wyszły wczoraj na ulicę. Po tym, jak komisja do spraw parad zgodziła się na paradę, sąd przyklepał, że to jest najbardziej legalna parada na świecie i 35 oranżystów miało przejść przez trasę, która została przewidziana przez tę komisję. Versus teraz mamy na miejscu, znaczy wczoraj mieliśmy na miejscu, było na miejscu ponad 1500 osób z drugiej strony, czyli osób, które są w jakiś sposób związane z tą trasą, z tą dzielnicą. Samych mieszkańców, jak się okazało, Porta Down nie było tak wielu, ponieważ jest to bardziej, żeby skomplikować sprawę, protestanckie, czyli brytyjskie miasteczko. Natomiast dojechali, teraz tutaj jest też duży problem, dojechali politycy związani z partiami dążącymi do zjednoczenia Irlandii, z Belfastu, z Derry, Londonderry, z różnych innych miejsc. I ten protest stał się protestem ogromnym, silnym, politycznym, którego z kolei policja absolutnie nie może usunąć w żaden sposób, bo jak stwierdziła, nie ma na to możliwości organizacyjnych ani tylu ludzi, nie może usunąć z miejsca, w którym ta potężna grupa ludzi jest, która blokuje, jak widać skutecznie, najbardziej legalną paradę oranżystów. I mamy teraz problem ze wszystkich możliwych stron, problem prawny, dlatego że przyłączyli się politycy, tak jak wspomniałam, do tej strony irlandzkiej, w tej dużej grupie. I ci politycy, to między innymi jest też premierka Irlandii Północnej, która jest działaczką republikańskiej partii Sinn Féin, która w związku z tym, że się dołączyła do tego protestu, no łamie prawo.
18: Tak,
19: i oranżyści działają prawnie.
18: Zresztą Michelle O'Neill powiedziała też, że ponowne uruchomienie konfliktu wokół tego marszu stawia pod znakiem zapytania to, jak działa, jak funkcjonuje teraz cały proces pokojowy. Czy pani podziela tę ocenę? Co tutaj konkretnie może być zachwiane?
19: To jest bardzo trudne pytanie i to jest pytanie, muszę pani powiedzieć, polityczne. Dlatego, że Michelle O'Neill jest reprezentantką Irlandczyków i teraz największej obecnie partii irlandzkiej, proirlandzkiej i największej partii w Irlandii Północnej. To, co ona powiedziała, ma sens, jeśli myśli się od strony tylko i wyłącznie Zjednoczenia Irlandii i Irlandzkiej i myśląc tylko tymi kategoriami. Natomiast jeśli chodzi o prawo, w tej chwili doszło do złamania prawa przez stronę irlandzką i przez premierkę Irlandii Północnej. Ale teraz, żeby to jeszcze było ciekawiej, to argumenty, jakich używają zwolennicy Irlandii, którzy blokują tych oranżystów, mówią, że no tak, być może, nawet nie mówią, że Michelle o niej złamała prawo, tylko to jest odpowiedź na to, że oranżyści czy też protestanci złamali prawo 2 czy 3 miesiące temu, kiedy minister edukacji, bo taka jest prawda, który jest protestantem, szedł w marszu antyimigranckim. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma partiami, które łamią prawo. I teraz jest trzecia wielka grupa osób, które śledzą to w Irlandii Północnej, w Irlandii i w Irlandii Północnej, które śledzą to w TikToku i zastanawiają się, co się będzie działo nie nawet tam, ale w różnych innych miejscach zapalnych Irlandii Północnej, bo na przykład wczoraj natychmiast w odpowiedzi na tę paradę, która jest cały czas powstrzymywana przez policjantów, w odpowiedzi na tę paradę w Derry były potężne zamieszki. Młodzież twierdząca, że jest Irlandczykami, młodzież irlandzka atakowała policję. Więc tutaj tak naprawdę jest tak potworny impas, bo każda decyzja w tej chwili będzie decyzją złą. Niepuszczenie prawnie już umocowanej parady jest łamaniem prawa, dlatego że, a z drugiej strony łamaniem prawa jest to, co nie jest łamaniem prawa to, co robią protestanci, a jest łamaniem prawa wszystko to, co robią w tej chwili ci po drugiej stronie i tak dalej, i tak dalej.
18: Bardzo łatwo jest się w tym zagubić, ale to, co rozumiem, to jest to, że po porozumieniu wielkopiątkowym udało się zbudować mechanizmy, które miały ułatwić, pozwolić obu społecznościom tak żyć obok siebie. Czy te mechanizmy teraz ulegają jakiejś erozji? Bo też zastanawia mnie to młode pokolenie, czy po tych 30 latach nadal oni żyją tym konfliktem.
19: Oczywiście. I tak, i nie. Bardzo dużo osób, właśnie obserwowałam bardzo reakcje, rozmawiałam z wieloma osobami wczoraj, bardzo dużo osób wydaje się, że jest jakby tą trzecią drogą. To znaczy mają dość cierpienia rodziców, dziadków z dwóch stron. Mają dość tego, co się dzieje i deklarują, że właściwie nie powinno było dojść do tej sytuacji, czy ergo nie powinno dojść do tego, że Komisja do Spraw Parad puściła protestantów, ale nie dlatego, że protestanci tam nie mają maszerować, czy coś tam, tylko ze względu na to, że niech to się wreszcie skończy, budujmy przyszłość. I tych ludzi jest na szczęście więcej niż tych, którzy pojawili się wczoraj po obu stronach. Z tym, że problem polega na tym, że radykałowie ze wszystkich stron, oni gdzieś działają na tak zwanych interfejsach, czyli w tych miejscach, gdzie stykają się dzielnice katolickie, protestanckie, no to się rozlewa. Więc wydaje się to, co pani zapytała, wydaje się, że porozumienie wielkopiątkowe działa do pewnego stopnia. Natomiast w momencie, kiedy wchodzą w grę emocje i polityka przede wszystkim i niestety wkrótce wybory, wtedy obie strony, które rządzą, Sinn Féin i DUP, okopują się bardzo w swoich przekonaniach i wracają do przeszłości, którą wykorzystują do tego w jakiś sposób, żeby dalej być u władzy. A okazuje się, że coraz więcej osób patrzy na to, co się dzieje, jako politykę, którą nazywa się tutaj ładnie pomarańczowo-zieloną, czyli irlandzko-oranżystowską, która już właściwie się nie sprawdza. Więc co zobaczymy będzie dalej, ale sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, bo jak powiedziałam, każda decyzja, czy powstrzymanie oranżystów, a czy ich puszczenie, już nie ma znaczenia, będzie to skutkowało prawdopodobnie, miejmy nadzieję, nie tak gwałtownymi zamieszkami jak kiedyś, bo kiedyś ludzie działali, mając w pamięci bardzo świeżo zakończony konflikt i bardzo dużo przecierpieli. Teraz jest to któreś pokolenie, więc może nie będzie to tak gwałtowne, ale impas jest. To jest poważny impas pokazujący trudności, z jakimi się zmaga proces pokojowy.
18: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aleksandra Łojek, dziękuję autorka bardzo książki oraz podcastu Belfast 99 Ścian Pokoju, była moją i Państwa gościnią. A po informacjach porozmawiamy o filmie NASA i o tym, jakie ogromne emocje wzbudził w Izraelu, ale również w Gdyni na festiwalu filmowym.
20: Autopromocja.
21: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Maciej Kluczka.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
24: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
23: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
25: Castorama. Teoria
26: i praktyka.
25: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
26: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
27: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska nałożyła sankcje na 10 osób odpowiedzialnych za tłumienie demokratycznej opozycji oraz poważne naruszenie zasad demokracji w Rosji. Decyzja jest reakcją na wykluczenie partii Jabłoko z wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej oraz wyroki więzienia dla jej liderów, podała Rada Unii Europejskiej. Na liście sankcyjnej znaleźli się 3 sędziowie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej oraz urzędnik prokuratury generalnej, którzy podjęli decyzję o uniemożliwieniu partii Jabłoko startu w wyborach. Jako oficjalne powody tej decyzji władze w Moskwie podały między innymi zarzuty naruszenia praw autorskich, finansowania z zagranicy i ekstremizmu. Jabłoko było jedynym ugrupowaniem w Rosji, które otwarcie sprzeciwiało się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prokuratura rejonowa w Kościerzynie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 3,5-letniego chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu pojazd z nieustalonych przyczyn stoczył się i potrącił chłopca, wciągając go pod podwozie. Jak poinformowała prokurator Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku, ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej prowadzonej na terenie posesji. W tej sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego chłopca przesłuchano w charakterze świadka. Uchwała Sejmiku z Mazowsza z 22 września, która pozwoli na uśmiercanie dzików w stolicy bez wyznaczonych limitów, została podjęta bez próby wdrożenia alternatywnych rozwiązań, o które apelujemy od kwietnia, powiedział urbanista dr inżynier Robert Skrzypczyński. W jego opinii jest to katastrofa wizerunkowa dla władz stolicy. Sejmik przyjął na wniosek prezydenta uchwałę, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu. Nowe przepisy mają obowiązywać przez 2 lata i dotyczyć wyłącznie zwierząt, które według kryteriów określonych w uchwale stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Aż 72% ankietowanych Ukraińców uważa, że prezydent Wołodymyr Zełenski ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego otoczenia. Nie zgadza się z tym 25% respondentów. Jeśli chodzi o osoby, które całkowicie nie ufają prezydentowi, 85% uważa go za odpowiedzialnego, 5% jest przeciwnego zdania, a 10% nie ma zdania w tej sprawie. W listopadzie tamtego roku służby ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych łapówki w wysokości od 10 do 15% wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który, jak ustalono, przeszło około 100 milionów dolarów. Zatrzymano w tej sprawie 5 osób, a 7 osobom postawiono zarzuty. Dziś na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. W większości Polski będzie raczej bezchmurnie, jedynie na północy i na północnym zachodzie okresami zachmurzenie umiarkowane.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: Zapraszam Państwa teraz na rozmowę o filmie dokumentalnym NASA, który zdobył specjalną nagrodę jury w Wenecji i wywołał ostrą reakcję izraelskich polityków. Twórcy się spotkali z groźbami śmierci i kampanią, która przedstawia ich jako zdrajców, a to dlatego, że NASA zagląda za kulisy prowadzenia izraelskich działań wojennych w Gazie. A teraz dyskusja o filmie NASA rozgrzewa też polską opinię publiczną. Połączyliśmy się z Dawidem Drużdżem, dziennikarzem Gazety Wyborczej, który obejrzał ten film jeszcze w Wenecji. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Rzeczywiście obejrzałem ten film w Wenecji, no i on już wtedy zrobił ogromne wrażenie na publiczności. Zresztą świadczy o tym nagroda, którą twórcy odebrali, nagroda jury. No i myślę, że powoli ta dyskusja o NASA będzie też się rozlewać na inne kraje, na kraje, w których po prostu ten film będzie wchodził do dystrybucji kinowej. No a u nas rzeczywiście Agnieszka Holland podczas ceremonii wręczenia nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni taką mocną przemową podkreśliła swoje wsparcie, czy w ogóle wsparcie polskiego środowiska dla izraelskich twórców, którzy są, można powiedzieć, prześladowani przez izraelski rząd po premierze tego filmu.
18: Sednem apelu była taka zasada, że filmowiec powinien mieć prawo zadawać niewygodne pytania i podejmować tematy konfliktowe, czy to bez zastraszania, nie narażając się na zastraszanie czy karanie za swoją twórczość. I ja nie wiem, na ile ten apel spotkał się z aplauzem w Gdyni, ale w sieci zdania są bardzo podzielone. Holland krytykowana jest za swoją postawę w taki nawet dosyć bezceremonialny sposób. Czy faktycznie ten temat dla polskiego świata filmowego jest jakoś bardzo kontrowersyjny?
1: No, myślę, że w ogóle dla świata jest kontrowersyjny. W ogóle też ta dyskusja o NASA trochę rymuje się z tym, co się dzieje wokół Eda Sheerana teraz, prawda? Który zrezygnował ze współpracy z McLemorem na swojej trasie koncertowej, dlatego że McLemore też jakby popierał Palestynę i udzielał wsparcia ofiarom ludobójstwa. Także wydaje mi się, że to jest temat globalny i właściwie dosięgający nas wszystkich i chyba też szczególnie twórcy czy artyści mają jakieś takie poczucie tego, że powinni jednak zająć jakieś stanowisko w tej sprawie, ponieważ sztuka jest przestrzenią, w której na takie tematy też powinniśmy czy możemy rozmawiać.
18: Wręcz jest to konieczne, ale może wróćmy do początku i w ogóle porozmawiajmy o tym, dlaczego NASA budzi takie emocje, ale nie tylko emocje, no bo izraelskie władze grożą odebraniem obywatelstwa twórcom filmu Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Shor. Co takiego w tym filmie jest, że Izrael chce za nie odebrać obywatelstwo?
1: No to jest film dokumentalny przedstawiający fragmenty rozmów przeprowadzonych z 24 izraelskimi oficerami wywiadu i żołnierzami, którzy opowiadają o tym, jak działa system, można powiedzieć, dokonujący ludobójstwa w Strefie Gazy. Yuval Abraham, czyli jeden z twórców tego filmu, dziennikarz izraelski, spotkał się z rozmówcami nocą na dachu jednego z budynków w Tel Awiwie. Więc też nie widzimy ich twarzy, ich głosy są zmienione.
18: Są anonimowi,
1: Są anonimowi po to, żeby też zachować ich bezpieczeństwo. Natomiast też ta forma w ogóle tego filmu jest bardzo ciekawa i kontrastuje z tym, co właściwie ci ludzie mówią, bo właśnie ta forma jest taka, że nie widzimy ich twarzy, jest ciemno, nie widzimy też zdjęć ze Strefy Gazy. Natomiast te opowieści są niesamowicie mocne, bo oni opowiadają o tym, jak sztuczna inteligencja wykrywa potencjalne cele w Strefie Gazy, czyli bojowników Hamasu. No i później też poprzez ten system są przeprowadzane ataki, w których giną oczywiście nie tylko bojownicy Hamasu, potencjalni bojownicy Hamasu, ale też dziesiątki cywilów. Więc ta sama opowieść i mimo to, że to właśnie jest opowiedziane w taki bardzo spokojny sposób, bo to jest taka zwykła rozmowa bez większych emocji, natomiast treść tych rozmów jest niesamowicie mocna i też działa na wyobraźnię, bo tam mamy No, przerażające opowieści, włącznie z tym, że pies zjada ciało jednego z dzieci, tak? No to są rzeczywiście wstrząsające historie.
18: Izraelskie wojsko rozważa możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko właśnie twórcom tego filmu jako osobom, które miałyby rozpowszechniać fałszywe oskarżenia. Były też protesty prawicowych aktywistów przed domem rodziców Racheli Shor i mam takie wrażenie, że tak jak dzieje się bardzo często w podobnych przypadkach, to przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. To znaczy ten film będzie jeszcze bardziej popularny, jeszcze bardziej oglądany i jeszcze bardziej uznawany za ważny.
1: Tak, no myślę, że to jest taka właściwie promocja tej produkcji, która zresztą, jak już wiemy, będzie ten film też dostępny online za darmo po okresie dystrybucji kinowej, także no będą mogli go obejrzeć wszyscy za darmo, którzy będą zainteresowani tym tematem i myślę, że bardzo dobrze, no bo to jest właśnie też taki film, wyjątkowy dokument, który pokazuje od środka mechanizm działania, no bo już mieliśmy wiele takich filmów pokazujących dość dosłownie to, co się dzieje w Strefie Gazy, prawda? Docierają do nas każdego dnia obrazki zupełnie zawalonych budynków, trupów leżących na ulicy. Natomiast tutaj mamy świadectwo wydane przez samych oprawców, czyli izraelskich żołnierzy.
18: Abraham i Shor, czyli twórcy tego filmu, w 2025 roku zdobyli Oscara za film No Other Land, który zresztą był współreżyserowany z palestyńskimi twórcami, Baselem Adrą i Hamdanem Balalem. Czy ty myślisz, że NASA ma szansę wejść do tego samego obiegu nagród, na przykład, nie wiem, być jednym z ważnych dokumentów tego sezonu?
1: No, myślę, że już jest, ponieważ, tak jak wspomniałem, została nagrodzona w Wenecji nagrodą jury, więc myślę, że też to jest jeden z głównych faworytów do nie tylko oscarowej nominacji, ale też do statuetki. Myślę, że też te kontrowersje, o których wspomnieliśmy, no, w pewnym sensie wspierają promocję tego filmu i... No i tak jak wspomniałem, myślę, że to jest niemal jeden z pewniaków do oscarowej nominacji.
18: Też warto jest wspomnieć o tym, że nie tylko polskie środowisko filmowe broni twórców NASY, inne organizacje, nie tylko praw człowieka, ale właśnie filmowe bardzo jednoznacznie stanęły po stronie twórców. 43 organizacje praw człowieka wezwały do zaprzestania gruźb i do niewszczynania postępowań przeciwko twórcom ani ich źródłom. 1500 izraelskich filmowców podpisało petycję w obronie wolności wypowiedzi i twórczości, więc zaczyna się tutaj powoli taki wręcz międzynarodowy, globalny ruch wsparcia właśnie tego filmu.
1: Tak, no widzimy, że to oburza środowisko nie tylko filmowe, nie tylko artystyczne, ale w ogóle ludzi na świecie. I znowu wrócę trochę do tej dyskusji, która też się rozpętała wokół Eda Sheerana, że tam też mieliśmy ten mocny głos ze strony muzyków akurat, którzy zrezygnowali ze wspólnej trasy z Edem Sheeranem na znak protestu przeciwko ograniczaniu wolności słowa. Myślę, że to jest rzeczywiście taka nie tylko walka o to, żeby oddać głos ofiarom tego ludobójstwa, ale w ogóle walka o wolność słowa.
18: W ogóle puenta do sprawy Eda Sheerana jest nie tylko gorzka, ale i też trochę zabawna, dlatego że jego weekendowe koncerty na Gillette Stadium zostały odwołane. Powodem miały być złe warunki atmosferyczne, ale jak wiemy, no brzmi to trochę jak wymówka.
1: To prawda.
18: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dawid Druszcz, dziennikarz działu Kultura Gazety Wyborczej, był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
18: A w studiu pojawił się Przemek Pozowski, który zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu.
2: Dzień dobry. Którą wersję zaproszenia wybierasz? Długą, średnią czy krótką?
18: Taśmę profesjonalną poproszę. Długą.
2: Okej. Okay. Dobrze, więc jeszcze więcej sportu. Ten program zacznie się zaraz po informacjach TOK FM, które punktualnie o 15.40. A jeszcze więcej sportu. Po pierwsze, jeszcze trochę się pocieszymy tym złotem Mistrzostw Europy siatkarzy i przypomnimy, jak wyglądało powitanie siatkarzy na Okęciu, na lotnisku w Warszawie wczoraj, bo tam się przecież przecież wypowiadali Nikola Grbicz, czyli nasz trener, i Tomasz Fornal, i kapitan Aleksander Śliwka, ale jakby no, nie że zapominamy o siatkówce, bo tym to się można cieszyć jeszcze i pewnie do końca roku, albo i do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, gdzie nasi siatkarze zagrają, bo to Mistrzostwo Europy oznacza też bilet do Los Angeles 2028, ale mamy też dzisiaj w Sztokholmie, czy właściwie w Solnej, jak się odmienia? Sama nie wiesz, ja też nie wiem, szczerze powiedziawszy. W każdym razie miejscowość pod Sztokholmem, no to jest tak
18: słaba
2: naprawdę
18: jestem
2: takie...
18: Słaba jestem ze szwedzkiego. Tak, no, IKEA, coś tam.
2: A IKEA się odmienia? IKEA, okej. Okay. Dobra, jest tak, że no, tak naprawdę na obrzeżach Sztokholmu jest stadion taki narodowy, szwedzki, kiedyś on się nazywał Rosunda, tam był przecież mundial w latach 50. Potem ten stadion zburzyli, jakiś deweloper wjechał i kawałek obok jest taki nowy teraz obiekt, bardzo fajny, zresztą ja tam byłem, no właśnie, byłem na tym meczu barażowym, który myśmy przegrali w ostatni dzień marca, 2-3, 88 minuta. Mi się to dzisiaj, to mam koszmary i mi się to śni, że na ten mundial nie pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku oraz Kanady. Natomiast dzisiaj właśnie dokładnie w tym samym miejscu, tyle że pół roku później, w Lidze Narodów, w Dywizji B, czyli nie w Elicie, ale w tej, powiedzmy, drugiej lidze Ligi Narodów, gramy znów ze Szwecją w tym samym miejscu. Po tym bardzo kiepściutkim meczu z piątką, kiedy było 0-0 na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. I no właśnie, bo miało być długo, to długo, ale do końca. Tak. Krzysztof Wiranowski tam jest, dziennikarz sportowy Radia Z, więc on nam zda relację ze Sztokholmu, tudzież Solnej, przed meczem Szwecja-Polska w Lidze Narodów, więc siatkówka i piłka nożna.
18: Tak długo Przemek Pozowski zapowiadał sport, że przypomniało mi się, że powinnam Państwu jeszcze powiedzieć o tym, że w czwartek wyemitujemy rozmowę z Bayo Amro z Palestinian Medical Relief Society. To jest taka organizacja pomocy humanitarnej i pomocy medycznej, która działa na zachodnim brzegu i działa w Palestynie, w Strefie Gazy, i jest to bardzo wstrząsająca rozmowa. Właśnie ją tłumaczymy i zapraszam Państwa w Zapytam Inaczej. Wyemitujemy ją w czwartek. A teraz to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje. Anna Piekutowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Milk.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Dziś lub jutro USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami, przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia trwającej od końca lutego wojny. W Stanach Zjednoczonych przebywają obecnie irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz mediatorzy z Kataru. Rozmowy mają koncentrować się na zmodyfikowanej wersji propozycji, którą Iran przedstawił na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a którą Donald Trump odrzucił. W niedzielę prezydent USA powiedział portalowi Axios, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Prokurator generalny powołał w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa w sprawie Zonda Krypto. To giełda, która spowodowała utratę setek milionów złotych. Szacuje się, że pokrzywdzonych zostało około 3600 osób, a łączna wartość zamrożonych i utraconych środków wynosi co najmniej kilkaset milionów złotych. Jestem przekonany, że ten zryw nie pójdzie na marne. Byłoby to prawdziwe zaprzepaszczenie tej szansy, bo to było prawdziwe, oddolne, pospolite ruszenie, powiedział inicjator SOR-u, czyli Stołecznej Operacji Referendalnej, Maciej Wilk. Ogłaszając, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta nie będzie. Inicjatorzy nie zebrali wymaganej liczby podpisów. Zakładane minimum wynosiło 132 tysiące, a zebrano 111 tysięcy. Maciej Wilk zaznaczył jednak, że w akcję nie zaangażowały się dostatecznie dobrze żadne ruchy polityczne. Jestem zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna nie zaangażowało się w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur, podsumował. Ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, który ma zwrócić uwagę na przemoc i hejt wśród uczniów, także w internecie. Śląskie Kuratorium Oświaty przypomniało o przygotowanym dla szkół poradniku Weź nie hejtuj i zaapelowało o większe zaangażowanie dorosłych. Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla podkreśliła, że uczeń doświadczający przemocy powinien mieć pewność, że w szkole znajdzie dorosłego, który go zauważy, wysłucha i pomoże. Jej zdaniem nie tylko nauczyciele, ale i rodzice powinni obserwować zmiany w zachowaniu dzieci i nie bagatelizować ich problemów. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
10: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
9: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze postępowania. Najbliższe dni będą ciepłe i bezchmurne, ale w nocy temperatura może spaść czasami do ledwie 1 stopnia powyżej zera. Poniedziałek do końca dnia będzie bezchmurny i słoneczny, z temperaturą na południowym zachodzie nawet do 23 stopni. 17 będzie na Suwalszczyźnie. Wtorek bez większych zmian, również z piękną aurą i przyjemną temperaturą.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Zbliża się godzina 15.44 i dzisiaj w magazynie poświęcimy czas i siatkówce, i piłce nożnej, i jeszcze pocieszymy się troszeczkę złotem naszych siatkarzy, złotem zdobytym w Mistrzostwach Europy. No i przede wszystkim porozmawiamy o nadchodzącym meczu Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów, a w tym celu przywitam się z Krzysztofem Wilanowskim. To jest dziennikarz sportowy Radia Z, który jest na miejscu. No właśnie, teraz czy w Sztokholmie, czy pod Sztokholmem teraz? Pierwsze pytanie.
2: Dzień dobry, jeszcze jestem w Sztokholmie, byłem tutaj, jestem w poszukiwaniu polskich kibiców, którzy mam nadzieję będą wspierać wieczorem reprezentację Polski w Solnej, gdzie za niedługo wyruszę, to jest droga mniej więcej 15 minut pociągiem. Tutaj komunikacja miejska jest świetnie zorganizowana, ale zanim dotrę do pociągu, będę musiał się jeszcze przepłynąć tramwajem wodnym, żeby przemieścić się z jednej wyspy na drugą wyspę, bo Sztokholm to miasto przecież na wielu wyspach.
0: No dobrze, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o atmosferę przedmeczową? I pytam cię teraz nie tylko o twoje poszukiwania polskich kibiców, bo zakładam, że tam paru przynajmniej spotkałeś, natomiast czy jest tak, że nie wiem, Szwedzi żyją tym meczem, czy jak teraz jest taka pora, powiedzmy, obiadowa i gdzieś patrzysz się na stoliki kawiarniane, to już te żółte koszulki Szwedów też kibicujących reprezentacji są, czy jednak inna ranga meczu i to czuć, że to nie jest ten mecz kluczowy o awans na Mistrzostwa Świata, tak jak to było pod koniec marca tego roku, niestety meczu przegranego dla nas?
2: No zobaczymy. Może to jest cisza przed burzą, to co się dzieje teraz w Sztokholmie i okolicach. Śmiało mogę powiedzieć, że zainteresowanie tym meczem jest mizerne, co zobaczymy prawdopodobnie też wieczorem na trybunach. Maksymalnie 30 tysięcy. Organizatorzy poinformowali, że górne trybuny będą zamknięte, więc porównywać to, co dzieje się teraz, do tego, co działo się w marcu przy okazji meczu barażowego, no nie da się tego po prostu porównać, bo wtedy Szwecja żyła tym spotkaniem, żyła tym, że ich piłkarze w końcu mogą awansować na mundial i koniec końców im się to udało naszym kosztem. Widać też zainteresowanie tym meczem, znaczy właściwie jego brak w lokalnych mediach. Rano robiłem przegląd portali internetowych, bo gazet sportowych tutaj brak. Są jedynie dodatki do jakichś dzienników szwedzkich, które wspominają o tym, co dzieje się w sporcie, ale nawet w portalach, które są w 100% poświęcone sportowi szwedzkiemu, zmianek o tym spotkaniu było bardzo mało. Były tylko informacje, które pojawiały się głównie wczoraj po konferencji prasowej, czy to Grahama Pottera, trenera reprezentacji Szwecji, czy też po naszej konferencji, w której gdzieś tam odwoływano się do tego, co będzie działo się już dzisiaj. Głównym tematem w szwedzkich mediach jest to, są kontuzje, bo szwedzka reprezentacja bardzo mocno przetrzebiona przystąpi do tego spotkania. Najbardziej szkoda im Aleksandra Isaka, czyli jednego z napastników reprezentacji Szwecji.
0: Czyli on drugi raz z Polską nie zagrał, bo nie grał też
2: dokładnie
0: w marcu
2: tak.
0: I był
2: dokładnie
0: ten sam powód, tak? Czy ten sam,
2: dokładnie,
0: czy inny,
2: tak, tam też go zabrakło, także dzisiaj i wtedy też Szwedzi będą mogli opierać swoją ofensywę głównie na Wiktorze Jokeresie, reprezentującego barwę Arsenalu. I tutaj też pojawiają się informacje na temat snajpera i wypomina się mu słaby początek w barwach Arsenalu w tym sezonie. W poprzednim było zdecydowanie lepiej i też ten Jokeres przekreślił nasze szanse na awans, strzelając gola, przypomnijmy, choć nie chcemy o tym pamiętać, w 88 minucie.
0: Tak, ja o tym pamiętam i chyba nie zapomnę niestety, bo mundial nam przez to przeszedł koło nosa. Natomiast powiedz mi jeszcze któryś z kluczowych zawodników wypada? Jeżeli chodzi o Szwedów?
2: Tak, między innymi Ekdal, czyli ich obrońca, więc tutaj będzie brak, jeżeli chodzi o defensywę. To teraz z pamięci. Jeszcze jest jeden zawodnik, ale teraz, kurczę, zapomniałem.
0: Dobrze.
2: Po prostu.
0: Powiedz...
2: Uciekło mi to z głowy. Mocno wieje w Sztokholmie, więc być może ta wiedza została wywiana.
0: może przywieje z powrotem. Dobrze, zostawmy. Powiedz jeszcze taką rzecz, bo oczywiście miałeś taki, jaki można mieć ten kontakt z drużyną, która przyjeżdża, jest już dzień przed meczem. Natomiast na pewno nie ma w tej kadrze meczowej Oskara Pietuszewskiego dowołanego. I trochę tak mnie zastanowił Jan Urban, który mówi... my ten mecz traktujemy inaczej, to nie będzie rewanż. Znaczy, ja oczywiście rozumiem konwencję, że my się skupiamy tutaj na ważnych rozgrywkach, które mogą nam dać furtkę na Euro 2028, ale rzeczywiście wierzysz mu, jak on mówi, że tutaj nie ma w piłkarzach takiego poczucia, po prostu trzeba pokazać, że w tym marcu równie dobrze to my mogliśmy tutaj wygrać i trzeba po prostu dzisiaj zagrać o zwycięstwo. Czy po tej Bośni aż tak te nastroje opadły, że już nikt na to nie liczy?
2: Nie wierzę. Nie wierzę Trenowi Urbanowi, nie wierzę Tymoteuszowi Puchaczowi, którzy pojawili się wczoraj na konferencji. Obaj byli pytani o te wielkie emocje, o tym, że znów pojawiają się na stadionie w Solnej, gdzie tych wielkich emocji negatywnych było w marcu bardzo dużo. Zresztą trener na konferencji prasowej, przyciskany trochę bardziej przez dziennikarzy, przyznał, że bardzo trudno jest wyrzucić to spotkanie z pamięci, no bo było nam bardzo przykro po tym meczu, tym bardziej, że on ułożył się w taki, a nie inny sposób. No, z perspektywy czasu, tak na chłodno oceniając, możemy chyba powiedzieć, że byliśmy w tym meczu drużyną lepszą. Szwedzi byli wtedy rozbici. Kiedy, jak nie wtedy, mogliśmy ich pokonać, a przypomnijmy, nie wygraliśmy tutaj na szwedzkiej ziemi od 90 lat. Wtedy mieliśmy fantastyczną okazję, żeby coś takiego zrobić, do tego jeszcze awansować na mundial. Nie udało się to. Po fatalnych błędach, po głupich błędach przegraliśmy to spotkanie 2-3, a można było je wygrać, można było pojechać na mundial, cieszyć się tym mundialem. Niestety pojechali Szwedzi. Furory tam nie zrobili, ale pozwoliło im to zbudować drużynę, która teraz w porównaniu do tego, co działo się w marcu, jest drużyną zdecydowanie lepszą. I tutaj pójdę za tym, co piszą szwedzkie media. Oni uważają, że to oni są faworytem tego spotkania. Oczywiście czeka ich bardzo trudne spotkanie, bardzo wymagające spotkanie, ale to oni są przynajmniej teraz na papierze drużyną lepszą, składającą się z zawodników, którzy grają w swoich klubach, grają często w angielskiej Premier League, więc ta siła szwedzkiego zespołu wydaje się być większa w porównaniu do tego, co działo się wcześniej.
0: No cóż.

0: gasi ten entuzjazm lekko wakacyjny, bo robi się strasznie zimno. W Solnej dzisiaj wieczorem ma padać. Zawodnicy, tak, według prognoz, na które zerkałem jeszcze wczoraj wieczorem, dzisiaj ma padać, ale mimo to zawodnicy postanowili, pod naciskiem zawodników organizatorzy postanowili, że dach będzie otwarty. Nie będą to jakieś wielkie opady, ma popadywać bardziej w ten sposób. I w takiej aurze być może to spotkanie będzie rozgrywane, no ale wiadomo, prognozy pogody bywają różne, więc to wszystko się może zmienić.
1: Robert Lewandowski wyprowadzi kadrę jako kapitan, czy jednak ten jetlag, o którym mówił Jan Urban, że go widział, ale nie do końca wytłumaczył, dlaczego w takim razie gościa z jetlagiem trzyma 87 minut na boisku. Czy będzie jakaś zmiana od pierwszej minuty? Pytam albo o wiedzę, a jak nie o wiedzę, to chociaż o takie twoje przeczucie na podstawie tego, co widzisz, co analizujesz w fragmentach treningów, wypowiedziach, jak jest.
0: Trener Jan Urban był bardzo tajemniczy, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Pytany o to, czy Robert Lewandowski zagra we wszystkich meczach, czy zagra pełne 90 minut we wszystkich meczach, powiedział, że nie. Że raczej takiej sytuacji nie będziemy mieli miejsca, ale nie odpowiedział wprost, czy Robert Lewandowski wyjdzie od pierwszej minuty, czy być może będzie na ławce. Jeżeli ja miałbym obstawiać, to wydaje mi się, że na ten dzisiejszy mecz jeszcze Robert Lewandowski zagra od początku. Być może nie w pełnym wymiarze minut, nie w pełnym 90 minutach. Zostanie zastąpiony przez któregoś z naszych dwóch pozostałych napastników, czy to Karola Świderskiego, czy też Mateusza Żukowskiego. I zobaczymy. Podobno ten jetlag odpuszcza. Z każdym dniem jest coraz lepiej i być może ta forma Roberta Lewandowskiego będzie też lepsza. Wiemy, znamy Roberta Lewandowskiego, on też potrafi się zmobilizować na te trudniejsze spotkania, więc być może te rachunki, które ma do wyrównania ze Szwedami, dadzą tutaj o sobie znać.
1: Oby tak było. Krzysztof Wilanowski prosto ze Sztokholmu jeszcze opowiadał o meczu Polska-Szwecja, tak, Radio Z, dziennikarz sportowy, który na ten mecz, który zacznie się o 20:45 się wybiera. Krzysiek, ja jeszcze mam dla ciebie niespodziankę, bo ty wprawdzie, że jetlagu nie masz, to nie jest aż tak długa podróż, ale pewnie przez to, że się wczoraj przemieszczałeś,
0: niecałe
1: dwie godziny w Sztokholmie, tak, to nie do końca miałeś okazję cieszyć się tym powrotem naszych siatkarzy, którzy wrócili na polską ziemię, spotkali się z kibicami na lotnisku, więc ja ciebie już zostawiam, ale ty możesz sobie Tok FM zostawić włączone i posłuchać, jak nasi siatkarze, no właśnie, przede wszystkim witali się z kibicami, a potem i Nikola Grbicz, czyli trener, i Tomasz Fornal, i Aleksander Śliwka odpowiadali na pytania dziennikarzy, czy też dzielili się swoimi spostrzeżeniami po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy. Posłuchajmy.
2: Zrobiliśmy fajne robotę. Jestem zadowolony. Okay? Twarz może być nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem, 5 miesięcy trudne prace. Gramy na wysokim poziomie, moim zdaniem, od końca turnieja w Gliwicach i zostajemy na tym poziomie, ja nie wiem, może być 2,5 miesiąca. I graliśmy cały turniej w Bułgarii i we Włoch na bardzo wysokim poziomie. To jest bardzo, bardzo trudne. Zostać na tym poziomie z przerwą między meczami, z przeciwnikami, którzy nie są na naszym poziomie, zostać skoncentrowany i zostać motywowany, dać swoje najlepsze i grać swoje najlepsze, to absolutnie nie jest łatwe.
3: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale, więc mamy potem odzwierciedlenie tego, tak naprawdę jak to wygląda w tych już docelowych imprezach i jak się w nich prezentujemy, więc łatwo nie jest, ale nikt nie powiedział, że życie sportowca na treningach jest proste.
4: Długi bardzo sezon za nami. Jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków, ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały i tęskniły bardzo za nami, ale że wytrzymały to i był to sezon z pewnością, który wystawił nas na próbę cierpliwości, ale pracowaliśmy każdego dnia bardzo ciężko, aby wznieść taki puchar, jak tutaj, który przed nami stoi, więc, więc było warto pracować, było warto na tych treningach, o których tutaj trener mówi, wylewać siódme poty i dawać z siebie wszystko, więc jestem niezwykle dumny z całej naszej ekipy.

0: I mówię tu o zawodnikach i o sztabie i o wszystkich ludziach, którzy umożliwiają nam pracę i przygotowywanie się do tych turniejów. Tutaj oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej, naszych sponsorów, kieruję ogromne podziękowania, ale chciałem na sam koniec te największe skierować do naszych kibiców. Bo czymś niesamowitym jest, przyzwyczailiśmy się już trochę do tego, że w Polsce gramy przy pełnej hali i przy niesamowitym dopingu, ale grając czy to mecze w Sofii, czy to mecze w Mediolanie, tak jak wczoraj ten finał, czuliśmy się jakbyśmy grali u siebie, czy mecze w Chicago. To jest coś niesamowitego. Jesteście jako kibice w każdym zakątku Europy czy świata. Jesteście z nami wszędzie. Na Okęciu zgotowaliście nam kolejne kapitalne powitanie. Nie wiem, czy chyba w 2018 roku po Mistrzostwie Świata pamiętam tylu ludzi na lotnisku i tak ciężko było się przebić, żeby tutaj do hotelu do was trafić. Także niesamowite pokłony dla kibiców, bo oni też mają w tym swój ogromny udział.
1: Kibicom kłaniał się Aleksander Śliwka, czyli kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski. Wcześniej mówili także Tomasz Fornor, jeden z naszych czołowych zawodników, oraz trener Nikolaj Grbicz. To jeszcze wczoraj na Okęciu po powitaniu złotych medalistów Mistrzostw Europy. Było więc w magazynie jeszcze więcej sportu o siatkówce. Było także o piłce nożnej, bo wcześniej łączyliśmy się ze Sztokholmem, gdzie był i jest ciągle Krzysztof Wilanowski, wysłannik Radia Z na mecz Szwecja-Polska. To spotkanie o godzinie 20.45. Czy z Robertem Lewandowskim, z opaską kapitana i w pierwszym składzie? Jakim wynikiem ten mecz się skończy? O tym jeszcze oczywiście będziemy dziś mówić i w Sport 360 po godzinie 18.30 w informacjach Radia Tok FM i także tych sportowych informacjach Radia Tok FM. A za jeszcze więcej sportu już Państwu dziękuję. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a ja nazywam się Przemysław Pozowski i mówię do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com

0: Reklama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
5: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 16. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. A w Krakowie już rano od rozdawania obważanków zaczęła się kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa właśnie. Nowy zespół śledczych zajmie się sprawą Zonda Krypto, a to jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Prezydent Warszawy i Rada Miasta mogą spać spokojnie. Nie będzie w stolicy referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Organizatorom nie udało się po prostu zebrać wymaganej liczby podpisów. Zabrakło dużo, bo 21 tysięcy. Dlatego też listy zostaną zniszczone i nie trafią nawet do komisarza wyborczego. SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna z mieszkańcami Warszawy, jednak zostanie, choć w nieco innym wydaniu. Sprawą zajmuje się Błażej Kulesza.
13: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało zrobić.
14: Jak mówi organizator całej akcji, zabrakło czasu, tego, że głosów poparcia pod takimi inicjatywami jak referendum wciąż nie można zbierać elektronicznie, ale przede wszystkim zawiedli ci, którzy dużo obiecywali.
13: Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No to są tego typu proporcje.
14: Mówi Maciej Wilk, organizator Stołecznej Operacji Referendalnej.
13: Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
14: Nieznaczna część polityków popierała akcję, wytykając jeszcze w czasie zbiórki podpisów błędy. Tak mówił Tomasz Herbich z PiS.
15: Niestety organizatorzy tej zbiórki mówili wyłącznie do tej strony sceny politycznej, którą ja reprezentuję.
14: Lewicy za to nie w smak było popieranie inicjatywy, która z częścią lewicowych postulatów nie miała nic wspólnego. Tak mówiła Agata Diduszko-Zyglewska.
16: Mam mnóstwo zastrzeżeń do sposobu zarządzania miastem przez pana prezydenta Trzaskowskiego, tylko nie mam żadnych wątpliwości, że robienie teraz referendum nie jest lekarstwem na te problemy.
13: Najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
14: Odpowiada organizator całej akcji i jak zapowiada, SOR chce przekształcić w Stołeczną Organizację Rozwoju.
13: Taka aktywność watchdogowa, bym powiedział panią Gorgoń-Mróz. Analiza uchwał miejskich, analiza problemów, bycie takim punktem kontaktowym dla mieszkańców, którzy chcieliby wyeskalować pewne problemy. No i pracy będzie dość.
14: Na ile się sprawdzi nowa stołeczna organizacja, o tym pewnie przekonamy się za kilka miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: O referendum, którego nie będzie jeszcze dziś w TOK 360. Nie sposób usytuować Łukasza Gibały na polskiej scenie politycznej, mówił Annie Piekutowskiej w Zapytam Inaczej politolog Łukasz Danel po tym, jak lider ruchu Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę wyborów prezydenta miasta.
0: Na Łukasza Gibałę zagłosowała zdecydowana większość elektoratu Konfederacji, która nie miała swojego kandydata. To może jeszcze jakąś wielką sensacją nie jest, bo tego się spodziewano. Ale na Łukasza Gibałę, co ciekawe, zagłosowało wczoraj na przykład znaczna również część elektoratu Nowej Lewicy, jakaś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, jakaś część elektoratu Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na Łukasza Gibałę wczoraj zagłosowało ponad 52% wyborców prezydenta Nawrockiego i prawie 37% wyborców Rafała Trzaskowskiego z ostatnich wyborów prezydenta.
12: No a sumując, Gibała zdobył 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską, która w poranku TOK FM u Dominiki Wielowiejskiej zapowiadała.
17: O poparcie i o głosy będę prosiła przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Natomiast jeżeli są środowiska związane czy z Aleksandrą Owcą, czy przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką Lewicy partii koalicyjnej, to oczywiście jestem otwarta na współpracę. Natomiast traktuję wyborców naszego miasta podmiotowo i nie jestem zwolenniczką takiego na wprost przekazywania głosu.
12: I jeszcze słowo od Moniki Piątkowskiej, do którego wrócę dziś w TOK 360.
17: Koalicja Obywatelska i Lewica ma większość w Radzie Miasta, a to dzisiaj jest niezbędne do sprawnego zarządzania.
12: Choć Łukasz Gibała już deklaruje, że 6 radnych Koalicji Obywatelskiej jest gotowych do współpracy z nimi w ten sposób, to na jego stronę przesuwałaby się ta większość w Radzie Miasta. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października. TOK 360 będzie w Krakowie przed wyborami, a 11 października w TOK FM wieczór wyborczy z Krakowa i z Warszawy. Nowy zespół prokuratorów przejmie śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Decyzją ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka pracami tego 7-osobowego zespołu pokieruje prokurator Marek Wełna. W tym celu przeniesie się z Katowic do Warszawy, bo to ze stolicy ma działać ten nowy zespół, który zajmować będzie się nie tylko sprawą oszustwa klientów giełdy, która zniknęła z rynku, ale też zaginięciem, jak się domyślamy, zabójstwem Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, a więc poprzedniczki Zonda Krypto. Nie wygląda to dobrze. Tak polityk rozwoju plus Michał Dworczyk w poranku TOK FM komentuje sytuację Michała Moskala z Prawa i Sprawiedliwości, bo Moskal konsultował z Przemysławem Kralem, szefem Zonda Krypto, poprawki do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Po kolejnych doniesieniach na ten temat postanowił zawiesić swoje członkostwo w klubie PiSu.
18: Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące. Natomiast nie rozstrzygam absolutnie o winie bądź braku winy, dlatego że od tego w Polsce są sądy.
12: I całkiem możliwe, że sąd będzie miał się czym zająć, mówi prawnik i senator Jacek Trela.
19: Gdyby tak się miało okazać, że w zamian za te poprawki uzyskał jakąś korzyść majątkową dla siebie bądź dla kogoś innego, pan Moskal, no to wtedy wkraczamy w obszar prawa karnego.
12: Michał Moskal z PiSu z Przemysławem Kralem konsultował się między innymi na Ibizie, na zaproszenie szefa Zonda Krypto. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego planował zamach w swojej szkole w powiecie wombrzeskim. W jego plecaku policja znalazła 30-centymetrowy bagnet. Sprawa trafia teraz do sądu dla nieletnich, a informacje w tej sprawie zbiera Agnieszka Wynarska.
20: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Rano weszli do domu, w którym 13-latek przebywał razem ze swoim ojcem, mówi inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.
21: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
20: Chłopiec przyznał się bowiem do zabicia zwierząt. 13-latek nie miał do tej pory konfliktu z prawem i na razie nie wiemy, dlaczego planował zamach. Po przesłuchaniu dalszym losem nastolatka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Takie sytuacje bywają efektem zachowania osób z otoczenia dziecka, mówiła w Zapytam Inaczej rzeczniczka praw uczniowskich w Poznaniu Agata Dawidowska.
22: To często jest już efekt przemocy rówieśniczej, kiedy dziecko, które jest ofiarą przemocy, jest na tyle bezradne, że szuka jakiejś alternatywnej zemsty na całym systemie i to może doprowadzić do takiej sytuacji, do tragedii.
12: Dziś w szkołach w całej Polsce ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, przeciwdziałanie agresji fizycznej czy wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Cała rozmowa z Agatą Dawidowską, rozmowa Anny Piekutowskiej w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym na miejskim basenie w Łodzi. Eksperyment ma pomóc wyjaśnić przyczynę utonięcia 7-latka w akwaparku Fala. 27 lipca chłopiec tonął przez 9 minut. Pomógł mu dopiero przypadkowy gość basenu. 7-latek po 2 tygodniach zmarł w szpitalu. O eksperymencie, o dalszych krokach prokuratury Bartosz Kądziołka.
1: Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, śledczy drobiazgowo odtworzyli okoliczności tragedii, a policjanci odegrali rolę wszystkich, którzy byli wtedy w okolicy basenu.
2: Zostali ustawieni w tych pozycjach, w których znajdowali się wtedy ludzie w basenie. Ponadto określeni funkcjonariusze ustawili się w pozycjach ratowników. 2 funkcjonariuszy ustawiło się w pozycjach opiekunek, które czuwały nad grupą półkolonii.
1: Eksperyment ma odpowiedzieć na pytanie, czy 2 ratowników i 2 opiekunki, które uczyły dzieci pływać, mogli widzieć tonącego chłopca.
2: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach. Natomiast ostateczny wniosek co do warunków widoczności będziemy mogli ujawnić na dalszym etapie śledztwa.
1: Teraz opinię na bazie eksperymentu ma wydać biegły, co będzie kluczowe dla postawienia zarzutów. Najprawdopodobniej nieumyślnego spowodowania śmierci, za co może grozić do 5 lat więzienia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, Tok FM.
12: Fabryki, które produkują dla wojska, mają przyspieszyć produkcję. To decyzja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak słyszymy, w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Rosji trzeba też zmienić procedury dla wojska dotyczące możliwości strzelania w powietrzu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota mówi w Tok FM, że prace w zbrojeniówce bardzo przyspieszyły.
23: W wielu zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej praca idzie na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu. Zatrudniamy dodatkowo od czasu sfinalizowania umów SAFE, czyli od początku czerwca, ponad 1500 osób, a to jest dopiero początek.
3: Do fabryk właśnie trafiło pismo od prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adama Leszkiewicza, by zintensyfikować produkcję.
24: Więcej zmian, więcej magazyny buforowe, logistyka części. My musimy być przygotowani na różnego rodzaju zagrożenia, ale to się wszystko sprowadza do większej produkcji.
3: Przygotowywane są też nowe procedury dla pilotów, tak by można było na przykład zestrzelić drona w czasie pokoju, mówi pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski.
25: Takie zmiany w systemie prawnym nam są potrzebne, aby móc bardziej adekwatnie reagować i szybciej reagować na zagrożenia na granicy.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
12: Główną osią sporu jest kolejność ustępstw. Tak o napięciach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mówi w TOK 360 w południe profesor Paulina Matera z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił w weekend propozycję Teheranu dotyczącą zawarcia rozejmu na 7 dni, co miałoby prowadzić do trwałego pokoju. Jednocześnie Trump nie wykluczył wznowienia rozmów jeszcze w tym tygodniu i nieoficjalne informacje są takie, że negocjacje przez mediatorów mogłyby zostać wznowione nawet dziś.
26: Iran jest gotowy na 7-dniowe zawieszenie broni i na późniejsze negocjacje o programie nuklearnym, co jest najważniejsze dla Amerykanów, dla Donalda Trumpa. Taka jest deklaracja. Natomiast chce te ustępstwa wprowadzić w momencie, kiedy Amerykanie odmrożą irańskie aktywa, zniosą sankcje i odblokują irańskie porty.
12: Ale też, jak donosi Wall Street Journal, Donald Trump ma rozważać wznowienie ataków na Iran po listopadowych wyborach do Kongresu. Unijni ministrowie obrony rozmawiali w Brukseli o konieczności przyjęcia odpowiednika natowskiego artykułu 4. Tak wspólnota odpowiada na zaostrzenie rosyjskich ataków hybrydowych wymierzonych w Zachód. Tomasz Orchowski.
27: O nowym nadzwyczajnym protokole bezpieczeństwa unijni ministrowie mieli okazję rozmawiać dopiero po raz pierwszy, dlatego dzisiaj żadnych przełomowych decyzji nie było. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Taki mechanizm zapewniałby ramy koordynacji działań w odpowiedzi na ataki w szarej strefie i uzupełniałby obecny artykuł 42 ustęp 7. Chcę oczywiście podkreślić, że rozwiązanie to ma uzupełniać NATO i dać Unii możliwość bardziej stanowczej odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe.
4: Russia's hybrid attacks.
27: Artykuł 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej to wspólnotowy odpowiednik artykułu 5 Traktatu NATO, który mówi o wzajemnej pomocy w razie napaści. Tyle, że ostatnio głównym problemem jest wspomniana przez Kallas szara strefa, czy też ataki hybrydowe, czyli takie, które nie podpadają pod powyższe artykuły. Właśnie w takich sytuacjach ma być uruchamiany nowy protokół. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski.
5: NATO jest sojuszem wojskowym i ma opracowane działania, które dotyczą obrony kinetycznej, działań sił zbrojnych. Operacje hybrydowe wymagają innej reakcji, stąd olbrzymia rola Unii Europejskiej. To jest zgodne z naszą koncepcją, że Unia Europejska powinna wspierać NATO.
27: Financial Times zastrzega, że kraje Europy są podzielone, jak radzić sobie z rosyjskimi aktami sabotażu, ale coraz więcej stolic ma chcieć wspólnie ukarać Moskwę za ataki. Tomasz Rychowski, TOK FM.
12: Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieła Alfred Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które było w jej rodzinie od lat. Szymon Kępka.
6: Obraz trafił do zasobów Muzeum Narodowego w Warszawie. Resort Kultury mówi o sukcesie i odzyskaniu kolejnego dzieła, a sam obraz teraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cinkowska.
7: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska, bo to jest po prostu odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. I serdecznie chciałabym podziękować jeszcze raz pani Ewie Sonic, bo nie wydarzyłoby się to po prostu. Pani Ewa się zgłosiła sama.
6: O tym, dlaczego to wyjątkowy obraz i co znaczy dla polskiego dziedzictwa, opowiada dr Agnieszka Lajus, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie.
8: Alfred Wierusz Kowalski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów drugiej połowy XIX wieku, reprezentujących środowisko monachijskie. Restytuowany właśnie obraz Zima, odwrót spod Moskwy, jest wyjątkowy w dorobku Wierusza Kowalskiego ze względu na historyczny temat. Ten artysta specjalizował się głównie w scenach rodzajowych, potyczkach, napadach, wypadkach.
6: Na razie nie ma jeszcze decyzji, kiedy obraz zostanie pokazany zwiedzającym w muzeum w Warszawie. Szymon Kępka, TOK FM.
12: W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, no to czas na rewanż. Reprezentacja Polski za nieco ponad 4 godziny zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo że kontekst meczu w Lidze Narodów jest absolutnie oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam ani piłkarze nie traktują tego wieczornego spotkania w kategoriach odwetu.
9: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
12: Mecz Szwecja-Polska zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią o siebie i z Bośnią i Hercegowiną. Na wyjeździe Sport 360 o 18:30 jest 16:16. O 16:20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
10: Weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
11: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
29: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
30: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
29: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
30: Pogadajmy o tym.
29: Czas rodziców, sobota po 13.
30: Ula Malko,
29: Krzysztof Horwat.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
0: Aflofarm.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
16: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
17: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
18: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
19: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Wszystkie głosy krytyczne będę się starał uwzględnić, powiedział Rafał Trzaskowski, komentując to, że w Warszawie nie odbędzie się referendum, które miało odwołać jego i Radę Miasta. W trakcie wielu spotkań w ostatnich dwóch miesiącach usłyszałem od warszawiaków, co najbardziej im nie podoba się w mieście, ale również to, co chcieliby zmienić. Wszystkie te głosy będę brał pod uwagę w mojej pracy, podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do kwestii braku referendum. Kilkadziesiąt minut wcześniej inicjator akcji poinformował, że zebrano 111 tysięcy podpisów, czyli mniej od koniecznego minimum, a było to 132 tysiące podpisów. Rosja uruchomiła na platformie X kampanię pod hashtagiem Russia is not my enemy, czyli Rosja nie jest moim wrogiem, doniosło Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Sieć kont publikuje niemal identyczne komunikaty w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim. W akcję włączyła się m.in. ambasada Rosji w Holandii, zamieszczając na X-ie wpis: jesteśmy pod wrażeniem, w pełni podzielamy tę ideę. Wpis został opatrzony kreskówkowym wizerunkiem sympatycznej dziewczyny w rosyjskim stroju ludowym. Co najmniej 33 osoby zginęły, 36 zostało rannych w ataku powietrznym sił rządowych na jedno z miast w okolicach Bangladeszu. To jeden z najpoważniejszych ostatnio ataków pod względem liczby ofiar od grudnia, kiedy to w ostrzale szpitala zginęło co najmniej 30 osób. W Mianmie trwa wojna domowa, przeciwko siłom rządowym walczą działacze prodemokratyczni i wrogie rządowi centralnemu zbrojne ruchy mniejszości etnicznych.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Ile będzie kosztować nas jedzenie? O tym już teraz w Ekonomii 360. 16.21. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
31: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
22: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
1: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Ceny żywności lada chwila mogą zacząć w Polsce rosnąć, ostrzegają eksperci. Jesteśmy po kilku miesiącach niewielkiej, ale zawsze deflacji cen żywności, kiedy wiosną i latem z miesiąca na miesiąc trochę się obniżały. Ale już wkrótce, w ostatnim kwartale tego roku, ta sytuacja się odwróci, bo wreszcie w cenach zobaczymy efekty wojny na Bliskim Wschodzie, mówił w południowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Z jednej strony to jest tak, że koszty rosną, ale nie zawsze jest tak, że przedsiębiorstwa, a rolnik to jest przedsiębiorca przecież, że ma taki komfort, że może sobie te rosnące koszty przerzucić na odbiorcę.
2: Wydaje się, że to jest taki moment, w którym będą mogli przynajmniej część tych kosztów przerzucić, bo będą musieli je przerzucić, albo będą musieli się wycofać z produkcji rolnej. To nie jest też tak, że w nieskończoność można obniżać ceny. Albo zostanie ograniczona produkcja, albo zostaną podniesione ceny umożliwiające jakby dostarczenie towaru w takiej samej ilości i jakości na rynek.
1: Bo jak dodawał ekspert, niemal cała produkcja, zarówno roślinna, jak i zwierzęca, jest teraz dla rolników nieopłacalna. Orlen ma ograniczone możliwości wpływu na ceny paliw na rynku, mówi w TOK FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o to, czy koncern zarabia na wysokich cenach ropy, przez które kierowcy płacą już 9 zł za olej napędowy i 8 zł za benzynę. W poranku TOK FM Dominika Wielowiejska pytała ministra, czy Orlen obniży marże rafineryjne.
4: Marża rafineryjna jest wskaźnikiem obiektywnym i tak naprawdę jest wskaźnikiem rynkowym, a wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy dwie wojny, atakowaną infrastrukturę rafineryjną. Moce przerobowe się drastycznie zmniejszają, więc niestety marża rafineryjna po prostu rośnie.
5: Tak, ale wiele osób się spodziewa, że pańskie ministerstwo będzie wpływać na władze Orlenu, żeby jednak te zarobki koncernu ograniczyć, żeby hamować wzrost cen.
4: Pamiętajmy o tym, że po wszystkich decyzjach dotyczących Lotosu, rafinerii gdańskiej, rynek w Polsce już nie wygląda tak jak kiedyś, że Orlen, podejmując decyzję, w pewnym sensie ciągnie za sobą rynek.
1: A rząd czeka na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych i od tego uzależnia powrót do regulowanych, obniżonych cen, czyli do programu CPN. Szybko rośnie zarówno ilość, jak i wartość udzielanych kredytów mieszkaniowych. W sierpniu Polacy pożyczyli na mieszkania o połowę więcej niż rok temu, podaje Biuro Informacji Kredytowej. Przeciętna wartość kredytu to prawie 500 000 zł, co, jak piszą autorzy opracowania, odzwierciedla zarówno wzrost cen nieruchomości, jak i poprawę zdolności kredytowej gospodarstw domowych. A kredyty już wkrótce mogą być droższe. Kolejni ekonomiści prognozują, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych, a to w reakcji na znowu rosnącą inflację. Bo w kończącym się wrześniu może ona przekroczyć kolejny psychologiczny poziom, mówił w popołudniowym EKG Krystian Jaworski, starszy ekonomista banku Crédit Agricole.
7: My zakładamy, że inflacja w najbliższych miesiącach podniesie się. W środę mamy publikację wstępnych danych o inflacji za wrzesień. Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie. Więc tak, widzimy, że w czwartym kwartale RPP zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych.
3: W listopadzie, wtedy jak pozna tą nową projekcję inflacyjną?
7: Zapewne tak. Będzie to dobry moment, żeby lepiej ocenić perspektywy inflacyjne i wtedy zdecydować o poziomie stóp procentowych.
1: Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych za tydzień. Polskie państwo ma problem z efektywnym wydawaniem publicznych pieniędzy, mówi w TOK FM poseł Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji. Jak dodaje, to kłopot zwłaszcza teraz przy trudnym stanie publicznej kasy.
8: Pieniądze są, tylko są źle wydawane. Jest dużo marnotrawstwa w ochronie zdrowia.
23: W którego pan jest członkiem zaplecza politycznego, źle wydaje pieniądze.
8: W ogóle polskie państwo nie wydaje optymalnie pieniędzy publicznych i doskonałym przykładem tego jest ustawa, którą przyjęliśmy ostatnio w połączonych komisjach deregulacji polityki społecznej, odzyskiwanie starych składek ZUS-u, których pozyskiwaliśmy 13 milionów złotych, kosztowało 130 milionów. Uwaga, żeby odzyskać 13 milionów, państwo wydawało 130, czyli traciło na tym prawie 120 milionów rocznie przez wiele, wiele lat.
1: Jak dodawał nasz gość, istnieje realna groźba, że przekroczymy w publicznej kasie próg ostrożnościowy, który zmusi nas do poważniejszego zaciskania pasa. 4,37 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,62, dolar 3,84, a funt po 5,10 zł.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
31: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
22: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
12: 16.28, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
12: Nie będę zabiegać o poparcie kandydatów z pierwszej tury wyborów, ale jestem otwarta na rozmowy z ich środowiskami, mówiła w rozmowie z Dominiką Wielowiejską w poranku TOK FM Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydentkę Krakowa. Niespełna 30% głosów uzyskała we wczorajszej pierwszej turze wyborów. To jest już wynik ostateczny. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, więc ta różnica jest mniejsza niż wydawało się jeszcze wczoraj wieczorem, gdy zobaczyliśmy te pierwsze exit pole. Wtedy wydawało się, że Łukasz Gibała jest bardzo zdecydowanym faworytem tej drugiej tury, ale może powinniśmy zweryfikować ten pogląd, skoro różnica jest jednak mniejsza. Może na Monice Piątkowskiej jeszcze krzyżyka stawiać nie należy.
6: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak wciąż Łukasz Gibała jest tym zdecydowanym faworytem i to, że tym zdecydowanym faworytem jest, nie wynika nawet bezpośrednio z tego, jaka jest różnica między nim a Moniką Piątkowską, ale z tego, jaki jest układ głosów pomiędzy pozostałymi kandydatami. To znaczy, Monika Piątkowska mówi, że nie będzie zabiegać o poparcie innych kandydatów, ale prawda jest taka, że może liczyć w zdecydowanej większości na głosy tylko dwójki z tych kandydatów, czyli Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pieczyka. Ale są kandydaci, którzy nie uzyskali zbyt wysokiego poparcia.
12: Nieco ponad 4%.
6: W przypadku Darii Gosek-Popiołek, tak. A pan Pieczyk to poniżej procenta, w ogóle poniżej tysiąca głosów. Więc to są kandydaci z bardzo marginalnym poparciem. No jeszcze jest oczywiście Aleksandra Owca, która reprezentuje partię Razem. No i tutaj sondaż OGB Exit Poll, w trakcie którego pytano wyborców także, jak planują głosować w drugiej turze, pokazał, że rozkłada się to mniej więcej po połowie z lekką przewagą dla Łukasza Gibały, na kogo zamierzają ci wyborcy głosować. Natomiast wśród pozostałych kandydatów wydaje się, że w każdym z elektoratów Łukasz Gibała będzie zdecydowanym faworytem. Tutaj oczywiście kandydatura Michała Drewnickiego, jego wyborcy przede wszystkim mają duże znaczenie. Więc to jest ta przewaga, którą posiada Łukasz Gibała. Też skoro spytano w tym sondażu OGB, jak ludzie planują głosować w drugiej turze, no to jeżeli popatrzymy na tych ludzi, którzy deklarują, że byli na pierwszej turze i planują głosować w drugiej turze na Łukasza Gibałę i popatrzymy na tych, którzy zadeklarowali głos na Monikę Piątkowską, to różnica wynosi 50 tysięcy głosów. To jest w skali Krakowa ogromna ilość. Oczywiście są jeszcze niezdecydowani, ale nawet gdybyśmy założyli, że ci, którzy się zadeklarowali jako niezdecydowani, że to będą w większości wyborcy Moniki Piątkowskiej, to jest dalej 35 tysięcy głosów marginesu błędu na rzecz Łukasza Gibały. Ja myślę, że w drugiej turze Monika Piątkowska może zmobilizować więcej osób za sobą niż Łukasz Gibała, że jest taka możliwość, że będzie, że tak to się rozłoży, że jej zdolności mobilizacyjne są większe, natomiast no, to musiałoby być nawet nie tyle nowych wyborców, tylko wśród nowych wyborców tyle przewagi powinna mieć Monika Piątkowska lub ewentualnie Łukasz Gibała musiałby tracić ze swojego poparcia. Natomiast nie widzę powodu, dla którego ktoś głosujący w pierwszej turze na Łukasza Gibała albo deklarujący już, że zagłosuje na niego w sondażu Exit Poll, miałby z tego zrezygnować, więc jeżeli...
8: No może, może posłucha jakiegoś argumentu o działkach pod Krakowem, a może posłucha tego, o czym mówiła Monika Piątkowska również w poranku TOK FM, że Rada Miasta Krakowa, która nie została odwołana w referendum, kiedy pracę stracił Aleksander Miszalski, bo odwołany został, że ta Rada Miasta to jest Koalicja Obywatelska plus Lewica, ta koalicja tam rządzi, no i prezydent, nowy prezydent, nawet przez te 2,5 roku, które zostało do końca kadencji, musi z tą Radą Miasta współpracować, a nie być na kursie kolizyjnym z nią.
6: Argument z Rady Miasta, wydaje mi się, nie będzie miał zastosowania, bo jest to argument, który był znany już przed pierwszą turą, więc nie powinien on jakoś znacząco wpływać na zmianę poparcia między pierwszą a drugą turą. Oczywiście taka afera z mieszkaniem, która, przypomnijmy, polega na tym, że ma wpisane Łukasz Gibała mieszkania, które są jako jedna, zdaniem niektórych powinny być wpisane jako więcej niż jedno mieszkanie, bo a on to tłumaczy, że to jest kilka mieszkań połączonych w jedno, natomiast metraż się zgadza. Wydaje mi się, że to nie jest ten kaliber ataku, który mógłby być tu przesądzający. Poza tym Łukasz Gibała, można powiedzieć, trochę stał się odporny na takie ataki, a przynajmniej mniej wrażliwy po tym, jak wyglądała kampania w 2024 roku, kiedy faktycznie przed drugą turą pojawiła się masa billboardów informujących o różnych zarzutach wobec Łukasza Gibały, nie wszystkich prawdziwych, która była finansowana spoza komitetów wyborczych. No i to też spowodowało, że teraz takie kolejne ataki wyciągane przeciwko Łukaszowi Gibale nie mają aż takiej mocy, jak miałyby, gdyby to było coś takiego po raz pierwszy się pojawiło.
8: Też Łukasz Gibała w RMF-ie mówi, że zgłosiło się do niego już 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którym nie podobało się, co robił Aleksander Miszalski. Jeżeli wygra wybory Łukasz Gibała, to są otwarci na współpracę. Ja nie wiem do końca, czy mu wierzyć, bo akurat 6, no to byłoby przejęcie tej większości.
6: Zdaje się, że tak, chociaż trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli Łukasz Gibała zwycięży, to paradoksalnie większość w Radzie Miasta obecna się powiększy, ponieważ w jego miejsce wchodzi kandydatka, która była z partii Razem, ale dzisiaj jest razem z Darią Gosek-Popiołek po stronie Nowej Lewicy. Natomiast też nie wiem, na ile powinniśmy wierzyć w tę deklarację o akurat 6 radnych. Nawet jeżeli ci radni się pojawiali, to ciężko powiedzieć, na ile ich propozycja współpracy, jak szeroki ma zakres. No ale to nie jest tak, że Łukasz Gibała będzie na straconej pozycji w razie nieprzychylnej Rady Miasta. No bo on będzie zgłaszał swoje projekty, takie jak obniżka cen biletów, takie jak ograniczenie strefy czystego transportu. No i jeżeli Rada za nim zagłosuje za takimi pomysłami, będzie ogłaszał swój sukces. Jeżeli Rada zagłosuje przeciwko, no to już też ludzie od Łukasza Gibały zadbają o to, żeby nagłośnić to, że prezydent chce tutaj obniżyć mieszkańcom ceny biletów, a tutaj zła Rada Miasta się nie zgadza i trzeba coś z tym przy najbliższej okazji, przy wyborach zrobić.
8: Tak, będzie to budowanie też kapitału politycznego na przyszłość, nawet gdyby doszło do pewnej niemocy. Bardzo dziękuję. Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. 11 października, druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. TOK 360 będzie w Krakowie przed wyborami, wieczór wyborczy w wyborczą niedzielę z Krakowa i z Warszawy.

0: A po informacjach o referendum, którego nie będzie, czyli tym referendum w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oees.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze w tym tygodniu mają się odbyć rozmowy USA-Iran z mediatorami, przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła. Donald Trump odrzucił w weekend propozycję Teheranu dotyczącą zawarcia rozejmu na okres 7 dni, co miałoby prowadzić do trwałego pokoju. Amerykański prezydent dostał propozycję odblokowania cieśniny Ormus w zamian za zdjęcie blokad na irańskie porty. Państwa Unii Europejskiej mogłyby przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot z własnych zapasów, a w zamian otrzymać nowe, sfinansowane z unijnej pożyczki dla Ukrainy, powiedziała dziś szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Poinformowała też, że zatwierdzono już plany zakupów o wartości ponad 28 miliardów euro w ramach unijnej pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup pocisków Patriot, które mają pochodzić z przyszłej produkcji w USA. W niedzielę w Krakowie otwarta zostanie nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle. Połączy ona dwa popularne rejony miasta, Kazimierz i Ludwinów. Do wspólnego świętowania, otwarcia i skorzystania z nowej przeprawy zaproszeni są wszyscy krakowianie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360, Michał Wojtczuk z Gazety Wyborczej. Witaj.
18: Dzień dobry.
17: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Nie wydarzy się to, co się wydarzyło w Krakowie. Tam Aleksander Miszalski został odwołany, Rada Miasta w referendum odwołana nie została, ale organizatorzy tego referendum w Warszawie zbierali podpisy, zapowiadali przyspieszenie, zapowiadali, że będą docierać do skrzynek, zwłaszcza w dzielnicach, które były krytyczne wobec prezydentury Trzaskowskiego. No
18: nie wyszło. Do skrzynek być może dotarli. To można policzyć jako sukces. Natomiast chyba nie było takiego zwrotu z tej inwestycji, jaką był mailing do skrzynek. No bo 2 tygodnie temu Maciej Wilk mówił, że mamy 100 tysięcy podpisów i że wtedy nastąpi to przyspieszenie i nastąpiło spowolnienie. W ciągu 2 tygodni zebrano tylko 11 tysięcy podpisów. Skończyło się na 111 tysiącach, a potrzeba, przypomnijmy, 132 tysięcy podpisów. Głęboko pod kreską wylądował Maciej Wilk.
17: Więc oni nawet nie idą do komisarza wyborczego, nie będzie weryfikacji tych podpisów, tylko
18: one trafią do liszczarki. I nie dowiemy się, ile ich tak naprawdę było. to też zaznaczmy, bo wszystkie te dane dotychczasowe pochodziły wyłącznie od organizatora. Teraz nie będzie żadnej weryfikacji tych danych, które nam podawał, więc nie dowiemy się, czy było 111 tysięcy, czy może troszkę mniej, czy może dużo mniej.
17: Bądź też, które podpisy byłyby pozytywnie zweryfikowane, a które nie, bo też jeszcze odwołując się do Krakowa, niektórym na przykład z Konfederacji w Krakowie mocno nie poszło to zbieranie podpisów, chociaż to już dotyczyło rejestracji kandydatur w wyborach.
18: No tak, u nas na ostatniej prostej próbowano zmobilizować ten elektorat, no taki bardzo twardo, prawicowo, samochodowo, antymiejski właściwie. Na mnie duże wrażenie zrobiła odezwa Rafała Ziemkiewicza, który na dwa dni przed końcem zbierania podpisów zaapelował, żeby się zmobilizować, bo tylko w ten sposób można przegłosować tych warszawskich aborygenów, ten lud pierwotny Warszawy, który nie odróżnia przyczyn od skutków. No, że w ten sposób nie udało się przekonać warszawiaków, no to wielkie zaskoczenie.
17: Dlaczego ta stołeczna organizacja, operacja referendalna, dlaczego ona kończy się fiaskiem? Czy oni przecenili swoje możliwości, czy przecenili nastroje, czy może zaczęli w złym momencie, bo zaczęli w wakacje?
18: To była chyba suma wielu decyzji. Jakiś wkład w to miało rozpoczęcie wakacje. Mówił dzisiaj Maciej Wilk, że jest rozczarowany tym, że organizacje, które początkowo deklarowały wkład w referendum, nie zaangażowały się na całego, że była apatia, że Prawo i Sprawiedliwość nie dowiozło mu kilkudziesięciu tysięcy głosów. No, dlaczego miałoby Prawo i Sprawiedliwość dowieść kilkadziesiąt tysięcy głosów i robić sukces Maciejowi Wilkowi? No coś tutaj nie zagrało na sam początku, nie dogadano warunków brzegowych tej współpracy, tak mi się wydaje. Też ja mam w pamięci kampanię referendalną 13 lat temu, kiedy Piotr Guzioł odwoływał Hannę Gronkiewicz-Waltz.
17: Doszło do referendum.
18: Wtedy doszło do referendum i Piotr Guzioł był takim demonem newsów. On codziennie był przed bramą siedziby prezydenta Warszawy i codziennie nowy temat narzucał, że coś tam, że schronisko źle działa, że trzeba ulicę odkorkować. Codziennie były te tematy narzucane na żywo. A tutaj takiej energii nie było. Ona się gdzieś tam rozpełzła po jakichś internetach, Facebookach, Twitterach. Nie było tak, że Maciej Wilk wychodził codziennie przed Pałac Prezydencki i mówił: dzisiaj wam powiem, że jest niedobrze z tym, a jutro wam przyjdźcie, to wam powiem, że jest niedobrze z tym. Trochę może przeceniono internet, a niedoceniono realu.
17: A bo wspomniałeś o Prawie i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że te mainstreamowe ugrupowania polityczne generalnie trzymały się chyba z boku tej sprawy.
18: Nie, nieprawda. Okay. Jest ugrupowanie polityczne,
17: które... Jest takie jedno, faktycznie.
18: Ugrupowanie polityczne, właściwie to może dwa są ugrupowania, które stanowczo poparły referendum i był to Grzegorz Braun i jego korona oraz Janusz Korwin-Mikke. A w czym Janusz Korwin-Mikke jest, to chyba wie tylko Janusz Korwin-Mikke, bo to jest sytuacja bardzo dynamiczna. No ale tak, oprócz tych dwóch znaczących polityków nie zaangażował się nikt. Oficjalna wykładnia Prawa i Sprawiedliwości była taka, że no ma to być ruch oddolny. No to jak ma być ruch oddolny, to my się nie angażujemy.
17: A nieoficjalna? Lepiej nie podpinać się pod operację, która może zakończyć się zebraniem 111 tysięcy podpisów zamiast 132 tysięcy.
18: No może być kilka też innych scenariuszy, bo PiS podłączył się pod referendum Piotra Guziała 13 lat temu i kogo pamiętamy po tych 13 latach? Piotra Guziała. Więc PiS może nie chciał przydawać znaczenia Maciejowi Wilkowi, tym bardziej, że Maciej Wilk raczej nie po drodze mu z tym korowym PiS-em, a może trochę bliżej do Mateusza Morawieckiego. Poza tym jedna rzecz zorganizować referendum, a druga rzecz no mieć zysk z tego referendum. Bardzo trudno byłoby referendum w Warszawie wygrać. Przypomnijmy, do tego potrzebna byłaby frekwencja na poziomie 450 tysięcy ludzi, którzy poszliby do urn. To jest duża frekwencja, o 10 punktów procentowych wyższa niż ta w Krakowie. I do zebrania takiej frekwencji nie wystarczyłoby wyborców Konfederacji, PiSu, Korony, Brauna. W Warszawie oni by sami nie dźwignęli referendum. Więc jeśli robić referendum tylko po to, żeby je przegrać i żeby po długiej kampanii zostawić Rafała Trzaskowskiego na fotelu prezydenta, to może lepiej w ogóle w to referendum nie wchodzić. I może taka była rachuba Prawa i Sprawiedliwości.
17: No też gdyby doszło do tego referendum, to Rafał Trzaskowski z pewnością grałby na to, żeby zdemobilizować absolutnie ludzi, żeby na to referendum nie poszli, bo to jest kluczowe.
18: No grałby na swoim boisku. Na swoim boisku.
17: A teraz jak reaguje?
18: Pan prezydent wydał takie oświadczenie na swoich profilach społecznościowych, których zapewnia, że najbliższe 2 lata spędzi poświęcając się pracy na stanowisku prezydenta Warszawy. Tak naprawdę to 2,5 roku spędzi na stanowisku prezydenta Warszawy. No, odetchnął, ulżyło mu.
17: Ulżyło mu, zapowiada też, że wszystkie głosy krytyczne będzie starał się uwzględnić i że nawet jego krytykom leży na sercu dobro miasta. A organizatorzy, jakie mają plany teraz?
18: Trudno trochę mówić o organizatorach. Tu można mówić o Macieju Wilku. Maciej Wilk powiedział, że chce kapitalizować tą współpracę, ten team, który zbudował na kampanię referendalną, że chce utworzyć coś, co nazwał stołeczną operacją rozwoju, żeby nie przekręcił nazwy.
17: Wszystko się zgadza.
18: Twierdził, że chce być takim recenzentem, sparring partnerem dla miasta. Chce punktować prezydenta Trzaskowskiego. Tak jak twierdzi, że próbował to robić, chociaż chyba nie do końca mu się to udało.
17: Porównanie z Guziałem średnio w nim wypadł, więc rozumiem, że też nie wróżysz mu tej kariery sparring partnera.
18: Nie bardzo widzę, żeby to środowisko, które jakoś wsparło Macieja Wilka, było spójne. Jest tam trochę korony Grzegorza Brauna, jest trochę rzeczywiście lokalnych społeczników, ale jest to no tak od sasa do lasa, mam wrażenie, zespół. Nie jestem pewien, czy tam jest zespół. Tam jest chyba zaprzęg wielu koni i każdy z tych koni ciągnął w trochę innym kierunku.
17: No to w takiej sytuacji mogą się po prostu rozejść. Michał Wojtczuk z Gazety Wyborczej był razem ze mną w TOK 360. Bardzo ci dziękuję.
18: Dziękuję.
17: Jest 16:49. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Jarosław Rosiak, emerytowany oficer policji, ekspert w dziedzinie kryminalistycznych badań broni palnej i balistyki w Polsce. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: W Polsce należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach Piankach na Mazowszu. Żyjemy w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni. Tutaj prezydent powołuje się między innymi na Stany Zjednoczone, ale też podkreśla, że w Polsce około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać. Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa. Zbiegły się w czasie te słowa z prezydenta z tragedią w Jarosławiu na Podkarpaciu. No, chociaż akurat tak wypadło to otwarcie strzelnicy, więc rozumiem, że nie było to intencjonalne. A może było, ale należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni, pana zdaniem?

0: ZUS-u zezwalając obywatelom na posiadanie broni do ochrony osobistej, łowiectwa, sportu, kolekcjonerstwa i tak dalej. W związku z tym ta inicjatywa pana prezydenta z punktu widzenia praw i obowiązków obywatela wydaje mi się, że tak powiem, słuszna. Czy ona trafia akurat rzeczywiście w ten czas taki dosyć niespokojny i ten czas powinien być, że tak powiem, wyznacznikiem rozpoczęcia takiej debaty? No nie do końca jakoś jestem przekonany. Takie próby zmiany ustawy o broni, amunicji i rozszerzenia jej przepisów, jakby ich w pewien sposób złagodzenia już były, że tak powiem, podejmowane. Również tak jak sobie przypominam w 2022 roku, kiedy grupa posłów ówczesnego Sejmu zgłosiła taki projekt poselski ustawy o zmianie ustawy o broni, amunicji oraz innych niektórych ustaw. No utknęło to gdzieś, do tej pory nie widzę, że tak powiem, żadnych przejawów.
1: A może to właśnie trochę jest problem, w sensie upolitycznienie tego rodzaju inicjatyw. Ja też zakładam, że prezydent Karol Nawrocki, mówiąc o tym, owszem, bierze pod uwagę ten kontekst bezpieczeństwa, o którym pan też wspomniał, i to napięcie, które nam towarzyszy, ale zakładam, że też spogląda na przykład w stronę Stanów Zjednoczonych, gdzie ten dostęp do broni jest bardzo liberalny i też te propozycje zmian wychodzą z strony bardzo określonych środowisk politycznych. Może to jest problem tej dyskusji. Choć pewnie też nie da się inaczej.
0: No, pan prezydent Nawrocki, no nie powiem, że jest zakochany w Stanach Zjednoczonych i w tych wolnościach, które tam obowiązują.
1: Ale lubi.
0: Ale lubi. No, każdy lubi to, co ma, albo lubi to, co chciałby mieć i do tego dąży. Ja bym tak daleko aż do Stanów Zjednoczonych się nie posuwał, bo to zupełnie inne są kultury prawne, kultury posiadania broni. Natomiast przykładowo u naszych bliskich sąsiadów, Czechów, również te przepisy są dosyć, no nie powiem, że liberalne, ale daleko bardziej liberalne niż w Polsce. I tam to posiadanie broni jest jakby no, obwarowane trochę mniej różnymi restrykcjami.
1: A jakie argumenty stoją w Czechach za tym?
0: Ja myślę, że to wynika chyba może z charakteru również i tego narodu. Trudno się porównywać tak wprost. Czesi są bardzo sympatyczni, lubimy ich, oni nas też lubią. Natomiast no, Polacy chyba są bardziej zadziorni i jakby bardziej chętni do sięgania po argumenty siły w różnego rodzaju sporach, co ja jako ekspert kryminalistyki i kryminalistycznych badań broni na przestrzeni swojej kariery zawodowej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. No, mieliśmy tego liczne przykłady na przestrzeni tych 30 paru lat, które tam przepracowałem, gdzie broń była używana, broń palna była używana w sytuacjach no, jakby nieodpowiadających.
1: Nieadekwatnych, rozumiem. Ciekaw jestem jeszcze pana zdania na temat innej inicjatywy, bo ja wspomniałem o tych inicjatywach politycznych i ze strony Konfederacji pojawiła się poselska propozycja, to jest w tej chwili w Sejmie, żeby osoby fizyczne mogły na własny użytek kupić kamizelki kuloodporne, wkłady balistyczne i hełmy wojskowe, bo obecnie tego typu wyposażenie zaliczone do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mogą nabywać głównie firmy ochroniarskie z koncesją, wewnętrzne służby ochrony czy ośrodki szkoleniowe. I myślę sobie, z jednej strony bezpieczeństwo, zagrożenie, to jest odpowiedź na te emocje, z drugiej strony no nie pójdę do pracy w hełmie i w kamizelce kuloodpornej.
0: No, zgadza się, by to trochę wyglądało dziwnie. Aczkolwiek jak spojrzymy na ulicę, wiele osób porusza się na skuterach, motocyklach, w kaskach, które spełniają podobną rolę. Może nie są kuloodporne, ale również pełnią funkcję ochronną. W związku z tym niekoniecznie musi być to hełm takie, które użyła wojsko i przeznaczone do...

0: użytku wojskowego. Może być to hełm cywilny. Mam przecież broń palną, która jest typowo bronią palną wojskową, jest zabroniona do posiadania przez obywateli, ale jest broń palna do użytku cywilnego i ona służy do ochrony osobistej, do ochrony mienia, do strzelectwa, do kolekcjonerstwa. I tak samo może być z kamizelkami. Przecież to nie jest jakiś wyrób super, nie wiem, technologii, gdzie tylko i wyłącznie armie świata mogą go używać, ale takie kamizelki kuloodporne noszą przecież politycy. Jak wiemy, w różnych sytuacjach niebezpiecznych będąc...
1: Choć niekoniecznie to w tych sytuacjach widać. Bardzo dziękuję. Jarosław Rosiak, emerytowany oficer policji, ekspert w dziedzinie kryminalistycznych badań broni palnej i balistyki w Polsce, był gościem TOK 360, 16:57. To niespodzianka teraz.
2: Niespodzianka. Dzień dobry, Dominika Wielowiejska.
1: I tym wywiad razem polityczny po południu. Już za chwilę.
2: Tak.
1: Co w wywiadzie politycznym?
2: W wywiadzie politycznym senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Porozmawiamy o wyborach w Krakowie i o tym, że inicjatorom referendum w Warszawie nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów, a także zapytam o stałą bazę, ale też kilka kwestii związanych ściśle z Koalicją Obywatelską. Następnie...
1: Michał Drewnicki.
2: Tak jest.
1: Michał już nie Drewnicki, kandydat na prezydenta Krakowa.
2: Wiceprzewodniczący
1: wczoraj rozmyło
2: Rady Miasta,
1: się.
2: Tak. Ale pytanie, kogo pan radny poprze w tej chwili i czy będzie prowadził jakieś rozmowy?
1: No chyba nie Monika Piątkowska.
2: Na pewno nie z Moniką Piątkowską, ale może z Łukaszem Gibałą. A trzecim gościem będzie Michał Szulżyński, wicenaczelny Rzeczpospolitej.
1: Dominika Wielowiejska zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę, bo informacje TOK FM o godzinie 17, a wywiad polityczny zaraz po informacjach. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Działalność stołecznej operacji referendalnej została zakończona. Teraz rozpocznie się działalność stołecznej organizacji rozwoju, wyjaśnił inicjator akcji referendalnej w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, Maciej Wilk. Dodał, że SOR będzie monitorował działania ratusza, analizował uchwały. SOR ma być też punktem kontaktowym dla mieszkańców. Dziś okazało się, że referendum nie odbędzie się, bo inicjatorzy zebrali 111 tysięcy podpisów, a potrzebowali 132. Na informację o braku referendum zareagował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w mediach społecznościowych podziękował wszystkim, którzy okazywali mu w tym czasie zaufanie i wspierali realizowaną przez niego wizję rozwoju Warszawy. Polska armia nie prowadzi żadnych operacji w Strefie Gazy. W sieci rozpowszechniane jest nagranie izraelskich żołnierzy z biało-czerwonymi pagonami. Według komunikatu polskiego MON-u prawdopodobnie znak rozpoznawczy jednej z jednostek armii Izraela. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi od 1 października nowy nabór wniosków w ramach programu Energia dla Wsi. O dofinansowanie mogą starać się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, a także członkowie tych spółdzielni. Nabór potrwa do 31 stycznia przyszłego roku. Budżet programu to 3 miliardy złotych. A na co można dostać dofinansowanie? Na budowę instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni i magazynów energii. Kwota z funduszu może wynieść nawet do 65% kosztów kwalifikowanych. Dziś więcej chmur będzie jedynie na północy i na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze do końca dnia raczej bezchmurnie. Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie senatorze.
8: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: No właśnie, pojawiła się informacja, że zwolennicy referendum w Warszawie nie zdołali zebrać odpowiedniej liczby podpisów. Referendum nie będzie. Spodziewał się pan tego?
8: Tak, wydawało mi się, że taki będzie koniec tej akcji, tego pomysłu. No bo też bywam w Warszawie, nie mieszkam, nie jestem warszawiakiem, ale rozmawiam, pracuję, jestem w kontakcie z ludźmi. Nie miałem takiego poczucia, takiego wrażenia, że Warszawa chce odwołać swojego prezydenta.
7: Ale afera szpitala południowego jednak ciąży Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy uchwalonej o zarobkach lekarzy ciągle nie ma, a Dawid Kacprzyk został nagrany przez dziennikarkę Kanału Zero i powiedział, że ma to wszystko w D. Tutaj pada słowo wulgarne, którego nie mogę zacytować na antenie.
8: Tak, i ta sprawa musi być wyjaśniona, mówiliśmy, i te patologiczne kwestie, nie tylko dotyczące tego szpitala i to, o czym czytaliśmy, ale w ogóle jeśli chodzi o kwestie zarobków lekarzy i to, do czego dochodziło w wielu miejscach i wielu o instytucjach ochrony zdrowia.
7: Ale to dlaczego ciągle nie ma tej ustawy, panie senatorze?
8: Pierwsza to jest działanie prokuratury, która musi być wyjaśnić te wszystkie zarzuty, które pojawiły się w domenie publicznej. To jest pierwsza rzecz. Równolegle zarzuty, jeżeli jest podejrzenie o złamanie prawa, zarzuty w stosunku do wszystkich tych, którzy mogli złamać prawo. Także jeśli chodzi o pana Kacprzyka. A jeśli chodzi o projekt ustawy, to musi być projekt, który będzie przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów, przejdzie przez Komitet Stały i będzie miał poparcie większości parlamentarnej.
7: No ale ja pamiętam taką konferencję Ministerstwa Zdrowia, że wszystko już jest gotowe i było to kilka miesięcy temu.
8: Tylko dobrze pani redaktor wie, że w tej sytuacji nie wystarczy dobry pomysł pochodzący z, od Ministerstwa Zdrowia, to musi być w powiązaniu, w połączeniu z akceptacją Ministerstwa Finansów, bo to musi się wszystko finansowo zgodzić, tak? Bo to jest kwestia budżetu, który jest ogromny, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, ale przecież nie jest z gumy. I to musi być przeprowadzone, policzone, a wtedy przyjęte. Tak jak powiedziałem, Komitet Stały, parlamentarna rząd, a potem parlamentarna większość.
7: Panie senatorze, chciałam prosić o komentarz do wyniku wyborów pierwszej tury wyborów w Krakowie. Wygrał Łukasz Gibała, Monika Piątkowska jest druga. Oboje wezmą udział w drugiej turze wyborów, ale Monika Piątkowska, kandydatka także Koalicji Obywatelskiej i PSL, jest w trudnej sytuacji, no bo trudno się spodziewać, by elektorat kandydatów antyrządowych ją poparł.
8: No zawsze mówię, że druga tura to jest nowy mecz, nowe, wszystko się zaczyna od początku. 12-dniowa kampania wyborcza przed tą następną niedzielą i wtedy wszystko się wydarzy. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno. Zawsze jest tak, że osoba, która jest zaangażowana w skuteczne zorganizowanie referendum, a tak było w Krakowie, są inne przykłady takich rzeczy, takich zdarzeń. W Sobótce tu na Dolnym Śląsku na przykład też mieliśmy podobną historię. Czyli organizator, twarz tej historii organizacji referendum zawsze ma ogromny handicap w samych wyborach i jest faworytem w takim starciu. I wydaje się, że ten wynik pierwszej tury to potwierdza. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest otwarte i to zdecydują Krakowianie, którzy będą
7: no tak, ale to jest taki slogan, panie senatorze. Problem polega na tym, że Michał Drewnicki zdobył w miarę dobry wynik. Aleksandra Owsa przeskoczyła kandydatkę Nowej Lewicy. Daria Gosek-Popiołek, to też jest znaczące, więc naprawdę bardzo trudno Monice Piątkowskiej zebrać więcej głosów niż
8: mam Łukasz troszeczkę Gibała. Mam troszeczkę inne zdanie niż pani redaktor, bo uważam, że wynik kandydata PiS-u 17-procentowy w momencie, kiedy Konfederacja nie zgłosiła, nie zebrała podpisy pod swoim kandydatem, nie jest oszałamiający. Decydować będą, i mówię to zupełnie wprost, to jest bardzo duża frekwencja, 43,5% na pierwszą turę, bardzo duża. To w wyborach uzupełniających nieczęsto się zdarza, czy w takich układach referendalnych nieczęsto się zdarza. Ale uważam, że ta frekwencja, jeżeli będzie dobra kampania, jeżeli krakowianie zobaczą debatę, zobaczą starcie kandydatów, kandydata i kandydatki, będą wybierać. Znaczy na tym polega demokracja lokalna, wszystko jest otwarte. Nic nie jest powiedziane, nic nie jest przesądzone. I mówię to nie z urzędowego optymizmu, tylko z doświadczenia. To są wybory bardzo specyficzne, wybory samorządowe, wybory gospodarza miasta. Proszę też pamiętać, że Kraków wybrał w Radę Miasta w większości złożoną z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. To też jest pytanie do Łukasza Gibały, w jaki sposób on będzie chciał z tą większością radnych z przeciwnego obozu funkcjonować.
7: No, pytanie też do Koalicji Obywatelskiej, czy będzie współpracować z nowym prezydentem Krakowa, bo Łukasz Gibała mówi, no ja się nie obrażam na Donalda Tuska, jak zostanę prezydentem, będę chciał współpracy.
8: Na pewno Koalicja Obywatelska będzie współpracować z przyszłym prezydentem miasta Krakowa, szczególnie jeżeli będzie to senator Monika Piątkowska.
7: A jak będzie to Łukasz Gibała?
8: To zrobimy wszystko, żeby to była Monika Piątkowska i żeby ta współpraca była jeszcze lepsza niż dotychczas. A mówiąc poważnie, to jest święto demokracji. Ja nie jestem przeciwny. Jeżeli jest decyzja o referendum, jeżeli jest mobilizacja społeczna, tak jak było w Krakowie, prawda? Bo była bardzo intensywna praca, bardzo dobrze zorganizowane było to referendum. Dotyczyło mojego kolegi prezydenta Miszalskiego, ale tak się zdarzyło. Roma locuta, causa finita. Jest większość i wtedy miasto podejmuje decyzję. I tu wszystko jest otwarte. Ale musi być także kalkulacja. Co jest możliwe, pani redaktor? Kto pisze scenariusze kosmiczne? Kto za kim stoi? Jaki jest pomysł? Kraków to jest wielkie miasto i on ma wielkie wyzwania przed sobą. Także jeśli chodzi o rozwój, o inwestycje strategiczne, infrastrukturalne, o metro, o którym się mówi, które jest w planach miasta. Te wszystkie rzeczy, na te wszystkie pytania, które się będą pojawiać w tej kampanii wyborczej, w tych dniach, trzeba znaleźć dobrą odpowiedź. Trzeba to wszystko potrafić.
7: Panie senatorze, ale jednak czy zaskoczyło pana to, że kandydatka partii Razem ma lepszy wynik niż kandydatka Nowej Lewicy?
8: Tak, zaskoczyło mnie i uważam, że mówiąc już o tej większej polityce, czy ogólnopolskiej polityce, to będzie miało ogromny wpływ na scenariusz pisania strategii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 27 roku.
7: I jaka to powinna być strategia, pana zdaniem?
8: Ja jestem zwolennikiem, żeby w porozumieniu przedstawiciele Koalicji Demokratycznej, podobnie jak 3 lata temu w 23 roku, poszli na 2 czy 3 listach, tak żeby nie zmarnować żadnego głosu. Ale tutaj wydaje mi się, że po takim ogromnym zaangażowaniu polityków partii Razem i po tej ogromnej satysfakcji, którą dzisiaj czuję, bo widziałem ich wypowiedzi, czyli po tej przewadze 2% nad kandydatki Razem nad kandydatką Nowej Lewicy, będzie bardzo ciężko im stworzyć jedną lewicową listę w wyborach parlamentarnych. To będzie na granicy niemożliwości.
7: No, Lewica chce iść osobno, nie na wspólnej liście z Koalicją Obywatelską i PSL-em i liczy na to właśnie, że Lewica osobno, a na jednej liście Koalicja Obywatelska i PSL.
8: No tak, tylko co wtedy, jeżeli będą 2 listy lewicowe, to będzie miało poważny wpływ na to, jak będzie wyglądać możliwość przekroczenia progu 5%. Bo przypomnę, że kiedy oddawaliśmy władzę, na przykład w 2015 roku, to właśnie dlatego, że skłócona Lewica nie była w stanie zbudować jednej listy i nie weszli wtedy do Sejmu i to dało premię zwycięskiemu PiS-owi. Więc tu bym uważam, że trzeba po prostu wyciągać wnioski, dobrze liczyć, kalkulować i budować porozumienie ugrupowań demokratycznych, które skutecznie zatrzymają.
7: Czyli woli pan jedną listę wszystkich ugrupowań, które dzisiaj tworzą koalicję?
8: A może 2. Ja uważam, że to trzeba po prostu oprzeć na badaniach wyborców, na oczekiwaniu wyborców, na tym, w jaki sposób skonstruować tę koalicję. Nie przesądzam niczego. Uważam, że to te relacje między ugrupowaniami, między liderami ugrupowań muszą być oparte na zaufaniu, żeby po prostu wybrać najskuteczniejszy projekt.
7: Panie senatorze, bo pytałam, dlaczego ustawy zdrowotne nie są jeszcze uchwalone. Tak dla porządku muszę wspomnieć, Tomek Krzemiński mi to napisał w tej chwili, że rząd przyjął teraz te ustawy i że w najbliższym czasie zajmie się nimi. Dla porządku.
8: One miały być, nawet przyspieszaliśmy przez posiedzenie Senatu, które było przesunięte na 10 września, ale jeszcze nie było gotowe na poziomie, tak jak mówię, Komitetu Stołego i Rady Ministrów. Jeżeli jest już gotowy, jest przyjęte przez rząd, to będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu i zaraz na październikowym posiedzeniu Senatu.
7: Panie senatorze, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo tak, Koalicja Obywatelska mocno mówi o rozliczeniach PiS-u, o nieuczciwości, o wyjaśnieniu afer. No ale tak się zastanawiam, bo w Senacie tak się składa, że senator Stanisław Gawłowski, który został nieprawomocnie skazany za korupcję i to zresztą właśnie w dziedzinie ochrony środowiska, nadal jest szefem Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Jak to możliwe?
8: Bo jest w apelacji, jest rzeczywiście w pierwszej instancji ten wyrok miał miejsce kilka miesięcy temu. w najbliższym czasie będzie apelacja i druga instancja i ona zdecyduje o wszystkim. No, to
7: no tak, ale czy jednak standardy nie wymagałyby tego, że osoba, która ma nieprawomocny wyrok, no, powinna jednak przestać być szefem takiej komisji?
8: Znaczy, wie pani, jeżeli nie słyszałem żadnego głosu i to mówię zupełnie wprost, nawet ze strony opozycji.
7: No ja słyszałam akurat, ale...
8: Żeby zrezygnował senator Gawłowski z funkcji.
7: No ja uważam, że osoba, komisji, która ma nieprawomocny wyrok, nie powinna być szefem komisji.
8: Ale no to jest oczywiście kwestia, nie wiem, może pani powiedzieć standardów. Ja uważam, że ma prawo, jeżeli byłby taki wniosek ze strony opozycji, to można byłoby o tym rozmawiać. Nie ma takiego wniosku. To jest kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy, żeby tutaj była druga instancja i wtedy wszystko się wyjaśni. Uważam, że to nie jest sprzeczne z prawem i po prostu nie było wcześniej takich obyczajów. Zgodzę się, ale uważam, że też powinniśmy dać szansę, żeby w drugiej instancji Stanisław Gawłowski, senator Gawłowski, mógł obronić swoje dobre imię i liczyć na lepszy werdykt.
7: Poseł Wojciech Król, poseł zawieszony w Koalicji Obywatelskiej, jest nadal szefem Rady Mediów Narodowych, a Prokuratura Europejska stawia mu zarzuty. To też tak powinno być?
8: No, wie pani, no to też jest kwestia, no bo ta sprawa, bardzo poważne zarzuty, posiedzenie aresztowe sądu i sąd nie przychyla się do wniosku Prokuratury Europejskiej. Wydaje mi się, że to są też nowe standardy. My jesteśmy niedawno członkami Prokuratury Europejskiej i jakby poddawani tym aktywnościom tej instytucji w nowy sposób. Wszyscy się tego uczymy, ale to też, tak jak powiedziałem, te wszystkie rzeczy muszą być absolutnie zgodne z prawem i także z dobrym obyczajem. To także jest decyzja tutaj w tym wypadku Wojciecha Króla, czy zrezygnuje z tej instytucji, czy zawiesi swoje członkostwo. Nie jest członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej i czeka na rozprawę. Ma do tego przecież prawo udowodnić swoją niewinność.
7: Panie senatorze, czy stała baza amerykańska powstanie szybko? Bo ze strony PiS są takie zarzuty, iż negocjatorzy ze strony rządowej opóźniają te negocjacje.
8: To absurdalne. Byłem w Waszyngtonie teraz 4 dni i widziałem, z jakim zaangażowaniem ministrowie, 4 wiceministrów polskiego rządu, w tym 2 wiceministrów obrony narodowej, pani minister Sobkowiak-Czernecka i minister Zalewski, w jaki sposób prowadzili rozmowę. Wszyscy angażowaliśmy się na poziomie Kongresu, Izby Reprezentantów, Senatu, ale samego Pentagonu też, Departamentu Wojny. Naprawdę wszyscy jesteśmy zaangażowani, żeby te sprawy w dobry sposób miały swoją dobrą kontynuację. Ta decyzja, która wydaje się jest strategiczna, a dzisiaj to po stronie amerykańskiej jest czas na podjęcie szczegółów, czyli lokalizacji do konkretnego miejsca i warunków z tym związanych. Jest wszystko na dobrej drodze, robimy wszystko, żeby to się udało. Ale tutaj
7: Amerykanie, czy to jest tak, że rząd stara się negocjować warunki finansowe stworzenia tej bazy?
8: Nie, to nie jest ten etap, bo tu mamy pełną otwartość i pełną zgodę. Ja nie zaakceptuję takich wypowiedzi, jak słyszę w kancelarii prezydenta, że tu prezydent podjął decyzję, przeczytał SMS-a od Donalda Trumpa.
7: No Donald Trump napisał na platformie społecznościowej, że to dzięki właśnie Karolowi Nawrockiemu.
8: Tak, a teraz już zostały tylko techniczne sprawy do podjęcia. Nie, teraz jest najważniejsze wyzwanie przed służbami państwa, nie tylko wojska, ale w konkretnych miejsc lokalizacji, czyli miast, czyli Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej. To jest ogromne przedsięwzięcie, ogromne, więc wszyscy powinniśmy trzymać kciuki, ciężko pracować i wspierać służby państwowe w tej kwestii.
7: No, a dlaczego zostało odwołane spotkanie sekretarza wojny Pita Hegseta z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem?
8: Tak jak widziałem, to naprawdę te sprawy był przywódca chiński Xi. Na tym spotkaniu rozmawiałem zresztą z senatorami.
7: No nie, ten harmonogram tej wizyty już wcześniej był znany, panie senatorze.
8: Nie, ale proszę zobaczyć, naprawdę to nie jest tak, nie miałem takiego wrażenia. Rozmawiałem z wieloma politykami amerykańskimi. Nie było takiej sytuacji, że ta wizyta jest przełożona na święty nigdy, czy odwołana. Nie. Ta wizyta na pewno dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że wtedy, kiedy już będą konkretne ustalenia ze strony amerykańskiej i propozycje, które będą na stole, jeśli chodzi o lokalizację stałej bazy amerykańskiej. Jestem tutaj naprawdę optymistą, że to wszystko się uda.
7: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
8: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
7: Za chwilę informacja, a po informacjach Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
0: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mielek.
9: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
16: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
10: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na Lubelszczyźnie znów wyją syreny. To w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Służby w treści wiadomości zalecają, by każdy znalazł dla siebie bezpieczne miejsce. Komunikaty podobnej treści otrzymali przed chwilą także mieszkańcy województwa lubelskiego. A tymczasem prezydent Trump powiedział, że poprosił prezydenta Zełenskiego, by ograniczył ataki na rosyjskie rafinerie. Ukraiński przywódca miał odpowiedzieć, że prawdopodobnie tak zrobi. Trump w rozmowie ze stacją Fox News powiedział, że bardzo poważnie się zastanawia nad ograniczeniem eksportu ropy, co może doprowadzić do niewielkiego wzrostu cen benzyny dla samochodów. Wydawało mi się, że taki będzie koniec. Bywam w Warszawie, rozmawiam z warszawiakami i nie miałem poczucia, że warszawiacy potrzebują zmiany, powiedział Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, gość wywiadu politycznego TOK FM. W ten sposób komentował informację o tym, że referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta nie odbędzie się ze względu na niewystarczającą liczbę zebranych podpisów. Dominika Wielowiejska sugerowała jednak senatorowi Schetynie, że warszawiacy mają prawo mieć wątpliwości co do zarządzania miastem po aferze w Szpitalu Południowym. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
6: Minister z Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział w Radiu Z, że środowisko prezydenta może pomóc w ustaleniu nowego terminu spotkania w USA. Powodem odwołania spotkania na 23 września było, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Medycy ze Światowych Ośrodków Leczenia Chorób Serca uczą się od tych w Łodzi. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca. Także przez skórę u noworodków. Od kardiologów z łódzkiego takich zabiegów uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tamtym roku w matce Polce przyszło na świat 180 dzieci z wrodzoną wadą serca, z czego 90 z nich było operowane w okresie noworodkowym. Dzisiaj więcej chmur będzie jedynie na północy i na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze dużo słońca. Maksymalnie 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Sprawdźmy jakość powietrza. W żadnym regionie stacje pomiarowe, oprócz jednego, nie pokazują przekroczeń normy pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Na czerwono spali się natomiast kilka stacji w okolicach Ostrołęki. Na pozostałym obszarze oddychamy czystym powietrzem.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Na łączach Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, były kandydat PiS w wyborach na urząd prezydenta Krakowa. Dzień dobry.
10: Dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać.
7: Tak, słychać bardzo dobrze. Czy poprze pan Łukasza Gibałę w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa?
10: To jest... że ja jeszcze nic nie deklaruję. Sądzę, że teraz jest czas dla kandydatów, to znaczy dla tej dwójki, by zabiegali o poparcie moich wyborców, by z drugiej strony przedstawili jakąś wizję, czy to współpracy, czy też realizacji mojego programu, więc sądzę, że to dopiero pokaże, czy o takie poparcie, czy też wsparcie, czy być może moich wyborców będą prosili.
7: No, Łukasz Gibała zapowiedział, że nie chciałby partyjnych wiceprezydentów, więc jak rozumiem, takiej oferty nie będzie, jeśli chodzi o współpracę. No, ale chciałam zapytać, jak pan sądzi, jeżeli Łukasz Gibała by wygrał, bo Monika Piątkowska jest w innej sytuacji. Większość w Radzie Miasta to Koalicja Obywatelska i Lewica. Natomiast Łukasz Gibała miałby radę, no, w której większość ma jednak jego polityczna konkurencja. To jak można rządzić w takiej sytuacji?
10: Rzeczywiście jest bardzo trudne, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Natomiast po pierwsze, ja startowałem w wyborach nie po to, żeby być wiceprezydentem Krakowa, więc tutaj też jednoznacznie chcę jakby przeciąć te spekulacje, czy ja poprę Gibałę, czy kogoś innego ze względu na stanowisko. Nie zrobię tego ze względu na stanowisko. Jeśli już. Natomiast ta sytuacja rzeczywiście będzie trudna. Natomiast to, co ja widzę szansę, niezależnie kto będzie rządził, że tak naprawdę trzeba zrobić coś innego niż robił prezydent Miszalski. Prezydent Miszalski właśnie bardziej się skupiał na tym, kto jest z jakiej partii i na tej podstawie odbywały się głosowania, na tej podstawie był realizowany program. Natomiast przyszły prezydent Krakowa powinien jednak być takim prezydentem, który będzie potrafił się wznieść ponad to znaczy uzna, że to mieszkańcy Krakowa są najważniejsi i że będzie też szanował ludzi, którzy są o innej wrażliwości, na przykład tej wrażliwości konserwatywnej, czyli tych ludzi, którzy na przykład na mnie głosowali. Więc sądzę, że z referendum, mam nadzieję, wypłynie właśnie taki pozytywny wniosek dla Krakowa, że tak naprawdę, że warto szanować każdego
7: rozumiem,
10: wyborca.
7: Ale chodzi mi o to, że oczywiście powie pan, iż pańscy wyborcy sami podejmują decyzje, na pewno nie będą się kierować wyzwaniem czy rozkazem partyjnym, ale mi chodzi o to, kogo pan osobiście byłby gotowy poprzeć, to znaczy w tym sensie, żeby dać informację swoim wyborcom, co pan sądzi na ten temat. A ci wyborcy oczywiście podejmą taką decyzję, jaką uznają za stosowną. I czy nastąpi taki moment w ciągu tych dwóch tygodni, że pan taką deklarację złoży?
10: Podejrzewam, że tak. Ja na razie chcę właśnie przyglądać się kandydatom w tym kontekście, jakie oni będą próbowali podjąć aktywności, decyzje. I sądzę, że na tej podstawie podejmę decyzję. Sądzę, że to pewnie nie nastąpi w tym tygodniu.
7: Monika Piątkowska też ma szansę na pański głos?
10: Powiem tak, jeżeli ktoś rzeczywiście zabiega aktywnie o prezydenturę Krakowa, to powinien przekonywać wszystkich. Natomiast szczerze powiedziawszy, ja widzę małe szanse, żeby tutaj pani Monika Piątkowska mnie przekonała. To jest rzecz dla mnie jakby oczywista. Zresztą w kampanii wyborczej tych punktów stycznych mieliśmy mało. Natomiast sądzę, że to też z szacunku dla wyborców, którzy finalnie będą głosowali. Każdy z tych kandydatów powinien zabiegać o poparcie. I oczywiście naturalnym jest, że radny Łukasz Gibała pewnie ma tutaj jakby większe szanse. Natomiast ja też chcę przez to powiedzieć, że żaden kandydat dzisiaj nie może czuć się pewnie, to znaczy uznać, że już te wybory wygrał, bo ta czy inna
7: To oczywiste. Zagłosuje. Ale zastanawiam się nad takim scenariuszem, gdyby Łukasz Gibała wygrał, to w jakich sprawach ewentualnie radni Prawa i Sprawiedliwości byliby gotowi poprzeć Gibałę? Jakie projekty byłyby możliwe, jeśli chodzi, znaczy pozytywne, jeśli chodzi o zdanie PiS?
10: No tutaj sądzę, że będziemy szukać jakichś porozumień z przyszłym prezydentem, na pewno w konkretnych tematach rozwojowych miasta, więc sądzę, że tutaj, na przykład taki temat, który bardzo mocno w kampanii wybrzmiał, to znaczy strefa czystego transportu. Liczę na to, że nowy prezydent jednoznacznie określi, że chce jej zmniejszenia i zmian.
7: Nie, to znaczy Łukasz Gibała chce zorganizować referendum i właśnie chciałam zapytać, czy pan poprze ideę referendum w sprawie strefy czystego transportu?
10: Poparłbym taką ideę w przypadku, gdy najpierw nastąpi jej znaczące ograniczenie i zmniejszenie. Zresztą to też...
7: Czy zmniejszenie nastąpi, to właśnie mieszkańcy Krakowa by zdecydowali w referendum.
10: Tak, natomiast pan Jan Hoffman, który jakby wycofał się na rzecz Łukasza Gibały, dał warunek, że właśnie strefa ma zostać w pierwszej kolejności zmniejszona radykalnie i dopiero później miałoby się odbyć referendum. No więc w takim przypadku sądzę, że to byłoby możliwe. Natomiast powiem tak, jeżeli będą dobre projekty dla miasta związane z transportem, związane na przykład z przygotowaniem strefy inwestycyjnej w Krakowie, ograniczeniami na przykład wydatków na niepotrzebne rzeczy w kontekście długu Krakowa, który jest olbrzymi, to sądzę, że każdy prezydent Krakowa takie poparcie by miał. Liczę więc na to, że na tych sprawach dwójka kandydatów bardzo mocno się skupi i potem ja też będę miał jakby czyste sumienie, by załóżmy powiedzieć, do kogo jest mi bliżej, czy do jednego, czy do drugiego.
7: Na marginesie słyszałam, że mówił pan, że właściwie należałoby w ogóle zlikwidować strefę czystego transportu. To było jednak trochę nierealne, biorąc pod uwagę, że jest to wymóg ustawowy, więc obiecywał pan coś, czego nie mógł pan zrealizować.
10: Natomiast da się strefę zlikwidować po spełnieniu norm i Kraków w zeszłym roku takie normy spełnił jakości powietrza. No więc zgodnie z prawem, jeśli w tym roku i w przyszłym je spełnimy, to można będzie strefę zlikwidować. Natomiast na początek rzeczywiście chciałem ograniczyć ją do rynku i tych kilku ulic wokół plant, co de facto byłoby taką likwidacją, może nie faktyczną, ale de facto ograniczającą tą powierzchnię do tam 0,5% miasta, co sądzę byłoby możliwe. No i pytanie, pan Jan Hoffman, który poparł Łukasza Gibałę, też szedł z takim postulatem identycznym jak ja. No więc być może taka czeka nas przyszłość, natomiast wszystko zależy od tego, kto te wybory wygra. Ja chcę powiedzieć przez to, że przyszły prezydent Krakowa na pewno powinien przez te 2 tygodnie też bardzo mocno się skupić, by przekonać moich wyborców do głosowania na siebie i liczę na to, że tak będzie, że te wartości, którymi ja szedłem do wyborów, też będą przez to zrealizowane. Zachęcam oczywiście wszystkich moich wyborców do pójścia na wybory.
7: A co będzie się działo z wynajmem krótkoterminowym, bo to też było tematem kampanii wyborczej w Krakowie?
10: Tak, tutaj też jestem jednoznaczny zdania, że trzeba to ucywilizować i bardzo mocno czekamy na ustawę przygotowywaną przez rząd. Finalnie nie wiemy jeszcze, w jakim ona będzie kształcie, natomiast też bardzo mocno tutaj jako Rada Miasta słaliśmy rezolucje, przekazywaliśmy apele do rządu, więc liczymy tutaj na współpracę i na to, żeby to ucywilizować, no bo jednak mamy sytuację. Ona może nie jest tak wielka jeszcze w Krakowie, natomiast ciągle jakby to podlega presji, że wiele mieszkań, wiele kamienic, czy to w centrum miasta, czy już to rozszerza się też poza te ścisłe centrum, no jest zamienianych w taki pseudo hotel, tak? Ktoś mieszka, a obok ma pokój hotelowy. To powoduje uciążliwości, więc chcemy to ucywilizować.
7: Słyszałam, że narzekał pan, iż ludzie Mateusza Morawieckiego stawiają bardziej na Łukasza Gibałę. W każdym razie przed pierwszą turą jednak wspierali bardziej Łukasza Gibałę niż pana.
10: tutaj takie, mieliśmy takie podzielone, że tak powiem, zdania, to znaczy z jednej strony marszałek Terlecki i pani minister Ścigaj jednoznacznie mnie poparli, z drugiej strony pan Łukasz Kmita w wywiadzie trzymał kciuki, jak to określił, za Łukasza Gibałę. No i też to w wynikach jest widoczne, że Rozwój Plus w sporej części poparł Łukasza Gibałę. No, gdyby nie to, sądzę, wynik byłby lepszy, ale to też sądzę pokazuje, że nie warto się kłócić, że warto się trzymać razem, że takie rozłamy, takie odejścia no, powodują finalnie, że ktoś inny na tym zyskuje, niekoniecznie wartości te, które jakby my mamy, no więc ja cały czas liczę na to, też nie biorąc udziału w tych awanturach, które gdzieś tam były z udziałem właśnie tych posłów, którzy odeszli, że mimo wszystko uda się to...
7: No, politycy Rozwoju Plus mówią, że ten pański wynik też nie jest oszałamiający, no bo to jest jednak efekt tego, że kandydat Konfederacji nie zdołał zebrać podpisów, a Rozwój Plus no, nie wskazał swojego kandydata. A mimo to no, jest to 17,5%, to nie jest wynik oszałamiający, to jest taki nawet trochę mniej niż pisma w sondażach.
10: No, ja zbadałem ostatnie wyniki pani redaktor. No i po pierwsze jest tak, że no, wyborcy Konfederacji jednak no, z małej liczby chcą w ogóle głosować na Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj no, zagłosowali na Gibałę, czyli na kogoś, kto kreuje się w mediach jako taki antysystemowy kandydat. Więc to jakby tutaj liczenie na to, że wyborcy Konfederacji jeden do jednego mnie poprą, no jeśli ktoś tak myślał, no to sądzę, że nie znał realiów. Natomiast z drugiej strony mamy Rozwój Plus, no i tutaj to się podzieliło, tak? Część ludzi rzeczywiście po prostu poprzez te różne niestaski no, nie głosowały na mnie, a na Łukasza Gibałę, no ale mówię, to są czynniki, na które jakby ja nie miałem bezpośrednio wpływu, raczej to były takie tendencje ogólnopolskie. Natomiast to, co ja chcę podkreślić, ja też przeanalizowałem te badania tutaj z różnymi ekspertami, i tak naprawdę ten mój wynik jest lepszy niż można było się spodziewać. To znaczy myśmy się spodziewali wyniku w granicach 14-15%. Zresztą ostatnie sondaże dawały mi między 10 a 13% poparcia. No więc wynik 17% jest znacznie powyżej oczekiwań, biorąc pod uwagę to, że zawsze te tendencje ogólnopolskie finalnie są jakby przekładają się najbardziej na wynik w wyborach także prezydenta
7: krajowego. Ale czy pan popiera ten postulat masowych zwolnień w urzędach, odchudzenie, jeśli chodzi o liczbę urzędników, czy uważa pan to za realne?
10: Sądzę, że dzisiaj nikt takiego postulatu nie ma, bo nawet...
7: No Łukasz jak to, Gibała, słyszałam Łukasza Gibałę, który to mówił. To uważa pan, że tak to jest mówił, nierealne, tak?
10: Tak gdzieś tam powiedział, albo słowa zostały przekształcone, natomiast później...
7: No nie, ja słyszałam, że to powiedział.
10: No jasne, natomiast ja też nie będę, broń Boże, jego rzecznikiem. Uważam, że w Urzędzie Miasta Krakowa, co było problemem, to często to, że w niektórych miejscach zatrudniani byli po prostu jacyś tam funkcjonariusze polityczni, a niekoniecznie kompetentne osoby, więc tutaj jakiś przegląd by się przydał. Natomiast większość urzędników do tej pory pracowała uczciwie, rzetelnie. Mowa tutaj o tych urzędnikach średniego czy niskiego szczebla, czy też często wyższego szczebla, więc sądzę, że tutaj jakiejś rewolucji na pewno nie potrzeba. Natomiast z pewnością trzeba przyjrzeć się procedurom, by być może taka kultura organizacyjna, tak to powiem, była lepiej ułożona, więc ja przestrzegam przed jakimś tutaj radykalizmem.
7: Był prezydent Krakowa Jacek Majchrowski bardzo ostro wypowiada się na temat Łukasza Gibały i mówi, że jego rodzina ma tutaj bardzo rozległe interesy, to że to może być konflikt interesów właśnie.
10: Ano, pan prezydent Majchrowski bardzo nie lubi tak personalnie Łukasza Gibały, więc ja bym tak dzielił przez trzy co najmniej to, co mówi. Natomiast oczywiście no, są tutaj jakieś te, które były, natomiast no, finalnie z tego, co myśmy też rozmawiali, to i też można przeczytać w mediach, to jakby tutaj Łukasz Gibała jednoznacznie się od tego odcina, więc no, trudno powiedzieć, jeśli jest kandydatem, niech to wyjaśnia.
7: To jeszcze jedno pytanie.
10: Ja oczekuję standardów tak naprawdę od każdego, kto będzie prezydentem. Z drugiej strony mamy Monikę Piątkowską, która z kolei jest prezydentem, czyli szefową takiej izby gospodarczej, niektórzy mówią nawet w mediach, że lobbystycznej, no więc sądzę, że tutaj też może być ciekawie.
7: Chciałam poprosić o komentarz do informacji, która pojawiła się niedawno. Otóż okazało się, że inicjatorzy referendum w Warszawie, którzy chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego, nie zdołali zebrać podpisów.
10: Tak. Tak, no sytuacja w Warszawie, z tego co ja też się orientowałem, jest jakby zupełnie inna. Pierwsza rzecz, że Rafał Trzaskowski ma jednak wyższe poparcie, a dwa, że my w Krakowie mamy no taką sytuację, że tu mieliśmy silną opozycję taką ciągłą, to znaczy i my jako Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony właśnie był Łukasz Gibała ze swoim zapleczem, a w Warszawie z tego co ja się orientuję, no poza tak naprawdę Janem Śpiewakiem i jego środowiskiem nie ma innych środowisk.
7: No ale Maciej Wilk, który był inicjatorem tej operacji referendalnej, ma pretensje do PiSu, że nie zaangażował się w zbieranie podpisów. Ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
10: Szczerze powiedziawszy, nie znam tej warszawskiej sytuacji do końca. Natomiast jeśli takie były powody, no to być może trzeba było to wcześniej lepiej przygotować i ustalić. My w Krakowie przygotowaliśmy się, ustaliliśmy wszystko, każdy się włączył i wtedy to przyniosło sukces.
7: Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta, były kandydat PiS w wyborach na prezydenta Krakowa, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
7: Za chwilę informacje, a po informacjach Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
9: Autopromocja.
18: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
19: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
18: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
19: Pogadajmy o tym.
18: Czas rodziców, sobota po 13.
19: Ula Malko.
18: Krzysztof Chorwat.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
23: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
24: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
25: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
24: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
26: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
27: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
26: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
29: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Druga tura to nowa rzecz. Wszystko zaczyna się od początku, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To komentarz do wyborów prezydenckich w Krakowie. We wczorajszej pierwszej turze największe poparcie zdobył bezpartyjny Łukasz Gibała, a tuż za nim uplasowała się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. To właśnie ta dwójka kandydatów powalczy o fotel lidera w drugiej turze.
8: Jeżeli będzie dobra kampania, jeżeli krakowianie zobaczą debatę, zobaczą starcie kandydatów, będą wybierać. Na tym polega demokracja lokalna, wszystko jest otwarte. Nic nie jest powiedziane, nic nie jest przesądzone.
6: Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła ponad 43%. Druga tura odbędzie się 11 października. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej wystartował w polskich szkołach. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
0: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
6: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc i wiedzą, gdzie się udać w razie problemów. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Co najmniej 33 osoby zginęły, a 36 jest rannych w wyniku powietrznego ataku sił rządowych na miejscowość na zachodzie Mianmy. To najpoważniejsze pod względem liczby ofiar naloty rządzącej krajom hunty. Od grudniowego ataku na szpital ocalali. Po dzisiejszym ataku mieszkańcy są wstrząśnięci. Kiedy usłyszałam, że nadlatują myśliwce, przykucnęłam i ukryłam się w pobliżu posterunku ochrony. Chwilę później usłyszałam eksplozję. Po wybuchu przez pewien czas nic nie słyszałam. Nadal nie znalazłam ciała mojej siostry. Nie wiem, czy w wyniku wybuchu zostało rozerwane i jego fragmenty zostały rozrzucone, czy też stało się z nią coś innego. Widziałam ludzi, którzy płonęli żywcem. Po pierwszym bombardowaniu wstałam i wybiegłam z miejsca, w którym się ukrywałam. Wtedy tuż obok zobaczyłam młodą dziewczynę, uwięzioną pod motocyklem. Część jej ciała płonęła. Wojna domowa w Mianmie trwa od 2021 roku. Hunta przeprowadziła wówczas zamach stanu i obaliła demokratycznie wybrany rząd. Szacuje się, że od początku napięć zginęło ponad 100 tysięcy osób, a więcej niż 500 000 osób musiało opuścić swoje domy. Siły ukraińskie wyzwoliły 5 miejscowości i wzięły do niewoli ponad 250 rosyjskich wojskowych, przekazał dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrii Biłecki. To efekt operacji kontrofensywnej Vivaldi w obwodzie donieckim. To był jej 3. etap, który określono jako przełomowy. Straty przeciwnika to 2000 żołnierzy. Najbliższa noc z temperaturą minimalną na przeważającym obszarze od 5 do 10 stopni. Cieplej będzie na wybrzeżu około 12. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich. Tam spadek temperatury lokalnie do 1 stopnia powyżej zera. Jutro sporo słońca, maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
7: To zacznijmy od podsumowania wyborów, pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Ja Państwu przypomnę, że do drugiej tury przyszedł Łukasz Gibała, niezwiązany w tej chwili z żadną partią, oraz Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, która jest także popierana przez PSL.
2: Ja mam wrażenie, że te wybory z jednej strony są bardzo... Powinno się z nich wyciągać wnioski niezwykle ostrożnie, bo jest jeden czynnik, w sensie ogólnopolskim, bo jest jeden czynnik, który całkowicie zaburza obraz tych wyborów. I tym czynnikiem jest zwycięzca pierwszej tury, czyli Łukasz Gibała. Łukasz Gibała trochę nam mówi o tym, jakby wyglądała polska polityka, gdyby nie polaryzacja na linii PiS-Platforma, tak? Bo przyjechał Donald Tusk, bardzo mocno, miał takie bardzo mocne rozliczeniowe, to Trybunał Konstytucyjny mówił i tak dalej. No ale to nie sprawiło, że kandydatka Platformy dostała w pierwszej turze, ona ma 30%. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że tam 30 parę dostał Aleksander Miszalski w poprzednich wyborach samorządowych, to pokazuje moim zdaniem, że te wybory były trochę inne niż wszystko, co znamy z ogólnopolskiej polityki, bo nie zadziałał ten mechanizm właśnie, że jak zagłosujesz nie na kandydata Platformy, to PiS wróci do władzy, no bo Gibała się wymyka trochę temu, no był kiedyś w Platformie, był kiedyś w ruchu Palikota, a teraz od kilku lat buduje swoją pozycję jako właśnie samorządowiec.
7: Kiedyś to był skrajnym liberałem, teraz może już tak trochę jest. Mniej, ale to śmieszne, że lewica i socjalna prawica cieszą się ze zwycięstwa liberała.
2: Tak, no bo jest, zrobił na złość Platformie. Natomiast ja mam wrażenie, że gdybyśmy ten czynnik jak gdyby wyłączyli, znaczy tego, to jest specyficzne miejsce i no wiadomo, polityka lokalna jest znacznie bardziej spersonalizowana, tak? Jedna osoba spoza układu jest w stanie bardzo dużo zamieszać, to jednak mam wrażenie, że to jest i bardzo ciekawy sygnał dla Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ale też niepokojący, ale też bardzo, bardzo niepokojący sygnał dla prawicy. Zacznę od Koalicji Obywatelskiej, bo ten wynik pokazuje troszeczkę, jak może wyglądać, jakby wyglądało poparcie dla Koalicji Obywatelskiej w momencie, w którym nie działa ten polaryzacyjny efekt obawy przed PiS-em. To znaczy, gdy nie ma tego mechanizmu właśnie, to poparcie spada do około tych 30%. A przypomnę, w tych wyborach nie było kandydata PSL-u. Znaczy PSL poparł panią Piątkowską, nie było kandydaty Polski 2050. Jeżeli przypomnimy sobie, że w wyborach parlamentarnych, oczywiście wiemy doskonale, jakie są różnice pomiędzy tymi wyborami, ale to było 35% na Platformę i to było 15% na Trzecią Drogę w sumie razem w 2023 roku. A teraz pani Piątkowska dostała tylko 30%. Widać, że ta mobilizacja liberalnych wyborców jest po prostu znacznie mniejsza. I w tym sensie Donald Tusk musi sobie z tego wyciągnąć wnioski, bo jeżeli drugie największe miasto w Polsce, no, miasta są znacznie bardziej liberalne niż reszta Polski, Platforma ma taki wynik, czy koalicja ma taki wynik, no to powinna się zastanowić nad tym, co ten elektorat, czego tego elektoratowi, czemu
7: no,
2: tego...
7: Ale może przeszłość z Aleksandrem Miszalskim ciąży na kandydatce.
2: Ale jak będą wybory premiera za rok, wybory parlamentarne, to każdy z wyborców Koalicji Obywatelskiej, czy obecnej koalicji 15 października z 2023 roku będzie miał jakieś argument rozczarowania obecnymi władzami. Czy to będzie Aleksander Miszalski tu, czy to afera szpitalna w Krakowie, pewnie zaraz porozmawiam, w Warszawie, czy zaraz porozmawiam o Rafale Trzaskowskim. Będzie jakieś rozczarowanie, a to kwestią prawa aborcyjnego, które jeszcze nie wyszło w ogóle z Sejmu. No bo ustawa o związkach partnerskich, czy o statusie osoby najbliższej została zawetowana przez prezydenta, więc ciężko tu mieć do koalicji pretensje. I to jest moim zdaniem takie powiedzmy żółte światełko ostrzegawcze dla koalicji, ale czerwone światło, już alarmowe, powinna wyciągnąć z tego partie prawicowe. Bo mieliśmy zupełnie wyjątkową sytuację, bo był kandydat PiS-u, nie było kandydata Polski Razem. I te 17% to nie jest... Nie Polski, Rozwoju Plus, tak? Mhm. Te 17% to jest znacznie mniej niż miał pan Kmita w poprzednich wyborach, bo to wtedy miał 25%. Więc to pokazuje, że się coś stało z elektoratem prawicy, tej PiS-owskiej, a wiemy oczywiście, że Konfederacja to nie jest partia wielkomiejska, ale te 4% kandydata Konfederacji Brauna w sytuacji, w której obie konfederacje dzisiaj w sondażach mają razem około 20%, a PiS i Rozwój Plus też mają około 20%, więc w tych sondażach ogólnopolskich wiemy, że prawica ma prawie połowę poparcia, a w Krakowie kandydat PiS-u plus kandydat Konfederacji dostali razem 21% głosów, no pokazuje, że...
7: Ale może wiesz, ludzie, elektorat Konfederacji czy PiS-u wychodzi z założenia, że i tak ich kandydat nie wchodzi do drugiej tury, więc po prostu zlekceważyli te wybory.
2: Ale dotychczas był lojalny, zresztą w 2024 w Krakowie też Kmita nie wszedł do drugiej tury, prawda? W związku z tym był Miszalski z Gibałą.
7: No są zdemobilizowani.
2: A powiem szczerze, ta 40-kilkuprocentowa frekwencja wcale nie jest taka mała. Ja przyznam szczerze, z powodów rodzinnych byłem w weekend w Krakowie i miałem wrażenie, poza tym, że były wozy transmisyjne największych mediów polskich, to miałem wrażenie, że wielu Krakowian jest tymi wyborami kompletnie niezainteresowanymi i byłem naprawdę zaskoczony, jak się dowiedziałem dzisiaj rano, że to było 43, tak? Procent frekwencji, bo to było znacznie więcej niż wyglądało spaceru po ulicach Krakowa przez dwa dni.
7: W wyborach samorządowych to było ponad 50%. Tak. No ale oczywiście jak na wybory przedterminowe, nie jest to wysoka frekwencja, ale jak na wybory przedterminowe to niezła, tak się generalnie uważa. Ale no właśnie, bo dzisiaj pojawiła się ta informacja, że inicjatorzy referendum w Warszawie ponieśli klęskę, dlatego że nie udało im się zebrać odpowiedniej liczby podpisów i szef tej stołecznej operacji referendalnej, tak jak to się nazywało, Maciej Wilk, narzekał, że

0: no to jednak był krok za daleko. Znaczy wykorzystywać kwestie służby zdrowia do jednak politycznego celu, jakim było odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że to sprawiło, że ludzie tego nie kupili. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy. No gdyby Rafał Trzaskowski osobiście zarządzał szpitalem południowym, no to znacznie bardziej by go ta afera obciążała.
1: No ale obciążała Koalicję Obywatelską.
0: Oczywiście, że obciążała.
1: Ludzie tej partii tak naprawdę zarządzali. Trochę się czuli, że tak powiem, bezkarni w tym
0: mają, no słuchają rozmowy z senatorem Schetyną, który mówi, no, że dalej podtrzymuje tą chęć rozliczenia tego wszystkiego. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli Donald Tusk nie spełni swoich obietnic, które złożył jednak w wakacje, reformy tych wszystkich ustaw zmieniających, bez względu na to, czy one są dobrze oceniane, czy źle, ale wyborcy rozliczą premiera Tuska za rok w wyborach, jeżeli nie rozliczy tej afery do końca, tak? Nie wyciągnie wszystkich wniosków, bo to, że zrzucono z sań dwie panie zastępczynie prezydenta Trzaskowskiego, to na jakiś czas problem rozwiązało, ale no to będzie jeden z tych elementów właśnie motywacyjnych, czy elektorat szeroko rozumianego obozu centroliberalnego pójdzie i zagłosuje w tych wyborach, czy też uzna, że tak jak było jednak w wyborach prezydenckich, tak, no, że Rafał Trzaskowski miał o tych 1,5 miliona głosów mniej niż ludzie, którzy zagłosowali za koalicją 15 października, bo ileś tam spraw już wtedy ich irytowało, ileś tam spraw uznali, że nie pójdą zagłosować, pokażą tutaj rządowi jakiś tam sygnał ostrzegawczy.
1: Chciałam też porozmawiać o informacji, którą teraz akurat opublikowała Wirtualna Polska, bo wygląda na to, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego machina ruszyła. Dlatego, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sławomir Patyra, to jest ten sędzia, który został wybrany w tej kadencji, od którego Karol Nawrocki odebrał ślubowanie wyjątkowe.
0: Jeden z niewielu.
1: Jeden z tej trójki. I właśnie Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury, że Bogdan Święczkowski, który zarządza Trybunałem, popełnił przestępstwo. No, nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów do orzekania. I to jest ten moment, w którym zaczyna się ta gra. To znaczy Maciej Berek czeka na to ślubowanie. Ono się nie odbędzie, więc złoży ślubowanie korespondencyjne. No i wtedy będzie próba zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, aby uchylić immunitet Bogdana Święczkowskiego i potem konsekwencje uchylenia tego immunitetu, o ile do tego dojdzie, no mogą być takie, że zostanie odsunięto od kierowania Trybunałem. To jest oczywiście skomplikowane. Ja muszę przyznać, że wydaje mi się, że Bogdan Święczkowski, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki chcą konfrontacji i chcą takiego mocnego starcia, bo to jednak w dużej mierze odwróci uwagę po prostu od sprawy Zonda Krypto, od sprawy tych pakietów sponsorskich i umawiania spotkań z prezydentem Nawrockim przez tę organizację, fundację byłych menedżerów pisowskich. Mnóstwo tu jest rzeczy i na pewno PiSowi zależy na tym, żeby tu doszło do awantury i niestety może dojść. Jak ty to widzisz?
0: Awantura to jest jedno słowo, które można by określić tę sytuację, ale jest też inne słowo, a mianowicie jest słowo sprawczość. To znaczy Donald Tusk, właśnie wspomnianej wystąpieniu w Krakowie, czwartek przed wyborami, no mówił, że użył tego moim zdaniem niezbyt fortunnego sformułowania, jeśli chodzi o purystów praworządności, czyli jak ktoś przychodzi z kijem, to on nie będzie grał w szachy i że się skończyły tutaj czasy miękkiej gry, ale mam wrażenie, że to już tak daleko zaszła ta kwestia Trybunału Konstytucyjnego, że jeżeli obóz rządzący chce pokazać, że rzeczywiście coś robi w kwestii przywracania praworządności, czy jakichś takich, no bo Trybunał nie działa, no, po prostu go nie ma dzisiaj. W związku z tym musi pokazać, pokazać swoim własnym wyborcom, że się stara, to znaczy, że oni nie odpuszczają. A jak wiemy, no to jest jedyna w tej chwili możliwość, czyli wniosek prokuratury do Trybunału

0: konstytucyjnego o uchylenie immunitetu. Wcześniejsze wnioski były przez poprzednią większość w Trybunale odrzucane.
1: Nawet nie czytali w kancelarii.
0: Nie można, nie można, jeżeli dobrze pamiętam, tego samego wniosku wysłać jeszcze raz po jego odrzuceniu. W związku z tym nowa sprawa jest tutaj potrzebna. I tak, to można określić w ten sposób, że machina ruszyła. Zależy prawicy na tym, żeby zrobić awanturę, bo ona testowała pod tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości taki wariant uliczny, czy wariant puczu.
1: No ale słabo to wyszło.
0: Ale słabo to wyszło, dokładnie.
1: Rozwój plus tak.
0: Dokładnie tak. I mam wrażenie, że oczywiście byłaby prawicy na rękę awantura, natomiast jeżeli to zostanie zrobione w sposób właśnie nie dający się wciągać w awantura, pokazujący, że jest wola działania, to myślę, że poprawiłoby wizerunek Donalda Tuska, ale tak powiedzmy sobie szczerze, to nie jest sprawa, z której jest łatwe rozwiązanie, nawet kilka dni temu czytałem w Gazecie Wyborczej tekst Ewy Iwanowej, która mówiła, że nawet ci czterej sędziowie, którzy złożyli przysięgę w Sejmie, mają wrażenie, że chyba trochę się pospieszyli, ponieważ jednak dali pretekst Karolowi Nawrockiemu do tego, żeby z tym dalej zwlekał. Inna sytuacja jest z Maciejem Berkiem, ale czas najwyższy na to, żeby jakiś przełom w Trybunale nastąpił.
1: Michał Szulczyński, wiceszef Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę. Nasz program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj. O godzinie 18 na antenę wraca TOK 360 i Adam Ozga, Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ja spotkam się z Państwem w czwartek rano.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Maciej się bieda w zupełnie nowej odsłonie. Gustaw i gadająca żaba. Najnowsza książka mistrza pióra to współczesne przypowieści o tym, jak przewrotny bywa ludzki los. Już w księgarniach. E-book i audiobook na publio.pl. Czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 18. Alarm na Lubelszczyźnie odwołany. Rosyjski dron uderzył po ukraińskiej stronie blisko przejścia w Dorohusku. W Warszawie nie będzie powtórki z Krakowa. Zabrakło podpisów, by zorganizować referendum w sprawie odwołania władz miasta. Lalka po raz drugi. Dziś premiera filmowej adaptacji książki Bolesława Prusa. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Syreny alarmowe zawyły przed godziną w województwie lubelskim. Było zagrożenie atakiem z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka jest z nami. Witaj, Aniu. Co wiemy?
6: Rzeczywiście wyły syreny. Mój mąż dostał SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. Natomiast do mnie ten sam SMS dotarł zdecydowanie później. Myślę, że około 10 minut później. W mojej dzielnicy syrena nie zawyła, ale generalnie w Lublinie było je słychać. Komunikat pojawił się także w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o Urząd Miasta i Urząd Wojewódzki. Na dwóch przejściach granicznych z Ukrainą była ewakuacja. Rzecznik Straży Granicznej Dariusz Sienicki potwierdził mi, że dotyczyło to Dorohusku i Zosina. Przerwa w odprawie podróżnych trwała około pół godziny. Ja przypomnę, że w Dorohusku jest specjalnie przygotowane miejsce do ewakuacji, w którym może się schronić około 650 osób i tak się dzieje. Czytałam też w mediach społecznościowych, że ewakuowano na przykład dzieci z jednego z basenów, ale tutaj na razie nie ma szczegółowych informacji na temat tych ewakuacji. W systemie alarmowania ludności ewidentnie coś jednak nie do końca działa tak, jak powinno. Dzwonili do mnie znajomi, którzy mówili, że syreny u nich wyjął w jednej z dzielnic Lublina, a nie dostali żadnego SMS-a o zagrożeniu z powietrza. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Jest potwierdzenie od wojska, że rosyjski dron spadł w okolicy przejścia w Dorohusku, ale po ukraińskiej stronie. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w co trafił. Co ważne, alarm na Lubelszczyźnie został już odwołany. A jedna osoba zginęła, co najmniej trzy zostały ranne w ataku rosyjskim w centrum Kijowa. Rosjanie uderzyli w budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Dron uderzył też w klinikę medyczną Dobrobud, która też znajduje się w centrum Kijowa. Naprzeciwko jej siedzimy, natomiast jest Sąd Konstytucyjny Ukrainy i to najprawdopodobniej on, a nie klinika medyczna, był celem rosyjskiego ataku. Czy trzeci w wyborach w Krakowie Michał Drewnicki poprze w drugiej turze Łukasza Gibałę? Oto Dominika Wielowiejska pytała kandydata PiS-u w wywiadzie politycznym.
7: Ja jeszcze nic nie deklaruję. Sądzę, że teraz jest czas dla kandydatów, to znaczy dla tej dwójki, by zabiegali o poparcie moich wyborców, by z drugiej strony przedstawili jakąś wizję, czy to współpracy, czy też realizacji mojego programu, więc sądzę, że to dopiero pokaże, czy o takie poparcie, czy też wsparcie, czy być może moich wyborców będą prosili.
5: Radny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów w Krakowie, rano w centrum miasta dziękowali mieszkańcom za oddane głosy i rozdawali obważanki. Samorządowiec apelował o merytoryczną kampanię, senatorka Koalicji Obywatelskiej deklarowała nowy rozdział w zarządzaniu miastem i wzywała do debat. Druga tura 11 października. Radio TOK FM będzie w Krakowie przed tą drugą turą i po drugiej turze w wieczorze wyborczym za dwa tygodnie w niedzielę. Nie będzie natomiast referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Przedstawiciele stołecznej operacji referendalnej nie zebrali wymaganej liczby podpisów. Zabrakło sporo, bo około 20 tysięcy, o zapasie nie wspominając, bo przecież nie wszystkie podpisy byłyby uznane przez komisarza wyborczego. Starania o odwołanie Rafała Trzaskowskiego to pokłosie afery wokół nadzorowanego przez ratusz Szpitala Południowego, którą to aferę Dominika Wielowiejska przypomniała Grzegorzowi Schetynie z Koalicji Obywatelskiej w wywiadzie politycznym.
8: Nie mieszkam, nie jestem warszawiakiem, ale rozmawiam, pracuję, jestem w kontakcie z ludźmi. Nie miałem takiego poczucia, takiego wrażenia, że Warszawa chce odwołać swojego prezydenta.
9: Ale afera szpitala południowego jednak ciąży Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy uchwalonej o zarobkach lekarzy ciągle nie ma, a Dawid Kacprzyk został nagrany przez dziennikarkę Kanału Zero i powiedział, że ma to wszystko w D. Tutaj pada słowo wulgarne, którego nie mogę zacytować na antenie.
8: Ta sprawa musi być wyjaśniona, mówiliśmy, i te patologiczne kwestie, nie tylko dotyczące tego szpitala.
5: No ale próby odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy w referendum nie będzie, nie udało się zebrać podpisów. Rafał Trzaskowski wydał więc oświadczenie. Obiecuje, że zrobi wszystko, by także ci, którzy opowiedzieli się za referendum, za jego odwołaniem, mieli dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. A propos, prezydent Warszawy nas oszukał. Tak mówią obrońcy praw dzikich zwierząt. A chodzi o decyzję dotyczącą zabijania dzików bez limitów, o jaką Rafał Trzaskowski wystąpił do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a radni taką uchwałę w ubiegłym tygodniu przegłosowali. Przed ratuszem trwa protest. Na miejscu jest reporter TOK FM Błażej Kulesza. Błażej, emocji nie brakuje. No to opowiedz, co się dzieje.
10: Organizatorzy zapowiadają radykalne akcje protestacyjne, które mają być wymierzone m.in. w lasy miejskie. To one będą bowiem odpowiedzialne za odłów zwierząt, mówi Mariusz Kaczmarczyk ze Stołecznego Ruchu Antyłowieckiego.
11: Nie podzielamy tego strachu. Wiemy, że tak naprawdę pojedyncze przypadki są rozdmuchiwane do skali, jakby, która sugeruje, że to jest coś, co dzieje się codziennie. Nie, to nie jest prawda.
10: Część mieszkańców mówi, że decyzja władz Warszawy jest po prostu rozczarowująca.
12: Jestem warszawianką z dziada, pradziada i ja się czuję oszukana przez naszego prezydenta, więc jakby no, nie powinno tak być.
10: O humanitarne traktowanie zwierząt walczą ci, którzy postanowili tutaj przyjść, a wśród protestujących jest m.in. piosenkarka Kaja.
13: Są miasta, w których sobie poradzono, na przykład Barcelona, wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć, porozmawiać nie tylko z myśliwymi, którzy zresztą jako Związek Łowiecki bardzo dużo zarobią na tym. Czy nie można zatem zadbać też o właśnie humanitarną stronę ograniczenia populacji?
10: Kilka chwil po rozpoczęciu manifestacji pojawili się też przedstawiciele Konfederacji domagający się odłowu dzików, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
14: To, że zbyt dużo się patrzyłem w ostatnich latach na dziki, żebym się w tej chwili emocjami kierował innymi niż solidarność z ludźmi, szczególnie z ludźmi starszymi, z dziećmi, które muszą mieć prawo korzystać z miast.
10: Na Placu Bankowym w Warszawie w tym momencie trwają dwie pikiety i trwa przekrzykiwanie się na argumenty. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Lalka Bolesława Prusa w adaptacji filmowej ma dziś swoją uroczystą premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. O lalce mówi dzisiaj cały kraj z powodu dwóch obrazów, które powstały niemal w jednym momencie. Mamy więc zwolenników lalki w wersji serialowej zrobionej przez Netflixa. Są też ci, którzy wyczekują na ponad 3-godzinną lalkę w wersji filmowej, która właśnie wchodzi do kin. Jaka jest Izabela Łęcka, główna bohaterka lalki Prusa, którą w filmie gra Kamila Urzędowska? O tym opowiada odtwórczyni roli Izabeli.
15: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Czytałam kilka recenzji, są bardzo sprzeczne, więc myślę, że ilu ludzi tyle będzie różnych opinii, na co jesteśmy absolutnie przygotowani. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć. No,
5: czyli będziemy mieć adaptację wierną i niewierną. W filmie pojawiają się Marcin Dorociński, Marek Konrad, który wraca po długiej przerwie na ekran, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn czy Maja Komorowska. O scenografii urządzonej na krakowskim przedmieściu w Warszawie opowiada Paweł Wilczak, grający Henryka Szlangbauma.
16: Zjawiskowo. Muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ogóle jakby w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów. To naprawdę było imponujące.
5: No to jeszcze o narodowej dyskusji na temat lalki. Borys Szyc, odtwórca roli barona Krzeszowskiego.
17: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. i mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
5: Dziś uroczysta premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, kinowa premiera nowej pełnometrażowej adaptacji Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego w najbliższą środę. W przychodniach przybywa chorych, sezon infekcyjny rusza na dobre, kichamy, kaszlemy, bolą nas mięśnie, pojawia się gorączka, wylicza w rozmowie z Tok FM lekarz rodzinny spod Lublina dr Tomasz Bałys.
18: Obecnie najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
6: Czy to jest ten czas, kiedy można się zaszczepić?
18: Tak, powinniśmy zadbać o siebie i w okresie jesienno-zimowym podnosić swoją odporność. Można to robić w różny sposób. Przede wszystkim należy pamiętać o suplementacji witaminy D3, która ma działanie podnoszące odporność, ale przede wszystkim należy pamiętać o profilaktyce czynnej, o uodpornianiu czynnym, czyli o szczepieniu się na choroby, które otwierają wrota do innych infekcji, czyli chodzi tutaj zwłaszcza o grypę i o COVID. Czyli nie patrzymy na to, że byliśmy szczepieni na przykład rok temu czy dwa lata temu, albo nie chorowaliśmy na grypę, bo może trafić się szczep taki, który nie panował w danym sezonie, na który nie mamy po prostu też i odporności po innych szczepieniach.
6: Jeśli chodzi o COVID i grypę, duże zainteresowanie?
18: Największe zainteresowanie, jeżeli chodzi o szczepienie na te dwie choroby, jest zdecydowanie na grypę. Natomiast szczepieniem na COVID zainteresowanie jest obecnie niestety praktycznie żadne. I dziwię się temu, dlatego że COVID jest niebezpieczną chorobą i bardzo szybko zapomnieliśmy o tym, co ten COVID powodował.
5: Jeśli chodzi o grypę, za darmo szczepione są dzieci i seniorzy. Pozostałe osoby płacą 50% ceny. W przypadku COVID-u tu szczepionki są dostępne bezpłatnie. Dla dorosłych już są w przychodniach i aptekach. Z kolei od jutra będą dostępne również dla dzieci od 6 miesięcy do 12 lat. 18.11 to jest TOK 360. Gościnią TOK 360 jest Karolina Łappo z projektu Kobieta w Obronie Cywilnej. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
5: Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że odrzutowy dron uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. No, jakiś czas temu premier Donald Tusk zapowiadał, że Rosjanie będą atakować okolice przejść granicznych, bo chcą zakłócić szlaki dostaw dla Ukrainy. No i też steroryzować ludność cywilną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowały o rosyjskim ataku na Ukrainę. Niedługo potem wydano alert dla województwa lubelskiego o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie Polski. Wyły syreny w województwie lubelskim, między innymi w Lublinie, choć wygląda na to, że nie w każdej dzielnicy. Po kilkunastu minutach alert został odwołany. W tej chwili jest już po alercie, po zagrożeniu. Jak się zachować, kiedy wyją syreny? To jest to wycie, i będę to przypominał, nieciągłe, do którego możemy być przyzwyczajeni przy okazji różnych rocznic. Ciągłe to jest odwołanie alarmu, tylko to bardziej niepokojące, modulowane.
19: Tak, modulowany dźwięk to jest ten sygnał, który mówi, że dzieje się coś niebezpiecznego, i myślę, że to jest najlepszy dowód tego, że kiedy wyje alarm, to czas zastanowić się, jak bardzo jestem na taką sytuację przygotowana. I to, co staramy się robić w ramach projektu Kobieta w Obronie Cywilnej, to przygotowywać właśnie ludność cywilną do tego, żeby w momencie, kiedy ten alarm się pojawia, przede wszystkim nie panikować, zachować spokój.
5: Spojrzałem na nagrania z Lublina, to być może niektórzy zbyt poważnie potraktowali to nie panikować.
19: Czyli jak? Co to znaczy?
5: Czyli widziałem, że dalej przechadzali się z psem na przykład.
19: No to właśnie mamy dwa rodzaje zachowań i to jest bardzo niebezpieczne, bo część ludzi traktuje tego typu ostrzeżenia, nic się nie dzieje, mogę sobie robić to, co robię. Ja bym jednak kierowała uwagę na te alarmy i starała się sprawdzać, co się dzieje, i jednak stosowała do tego, co jest przekazywane, bo najgorsze, co można sobie zrobić, to jest ignorancja. Myślę, że przez ostatnie lata żyliśmy w takiej ignorancji dotyczącej też poczucia bezpieczeństwa i przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko dzieje się za nas. A czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas trochę innego podejścia do tego bezpieczeństwa, to znaczy zaangażowania się. To jest bardzo niebezpieczny objaw, kiedy myślimy, że alarm nic jakby, że dźwięk alarmu nic nie oznacza. To jest trochę tak jak z alertami RCB, do których też wszyscy się przyzwyczaili i przestali na nie reagować. No tutaj byłabym naprawdę z tym ostrożna i tutaj chciałabym powiedzieć, kochani Polacy, zwracajcie uwagę na alerty, porozmawiajcie z rodziną, co robicie w momencie, jak taki sygnał się wybrzmiewa, porozmawiajcie ze swoimi dziećmi, czy one mają świadomość tego, jak się zachować i co zrobić, bo tylko wtedy tak naprawdę jako społeczeństwo będziemy w większym stopniu przygotowani, a wydaje się, chociaż nie mam szklanej kuli, że tego typu sytuacje będą się powtarzały. I nie chodzi o to teraz, żeby zapanowała znieczulica na te sygnały, tylko żeby rzeczywiście rozumieć te sygnały i zacząć na nie odpowiedzialnie reagować.
5: A nie ma takiego zagrożenia, że... Bo będzie tych alarmów więcej. Wszystko na to wskazuje. Taka jest taktyka Rosji, obliczona na eskalację. Tak jak mówiłem wcześniej, Rosjanie będą atakować okolice przejść granicznych, co będzie się też wiązało z zagrożeniem dla terytorium Polski. Czy nie ma takiego zagrożenia, że jeżeli te alerty RCB w tym najwyższym stopniu, czyli znajdź odpowiednie schronienia, tak, będą przychodzić często i często będziemy się chować na przykład za tymi dwiema ścianami w łazience, to właśnie jakiś rodzaj znieczulicy nastąpi?
19: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, mam nadzieję, że nie, bo w pewnym momencie można za to zapłacić najwyższą cenę. To, o co chciałabym zaapelować przy tej okazji, to to, żeby każda osoba, która słucha teraz tej audycji, pobrała sobie aplikację MSWiA, właśnie szukam jej nazwy, żeby też nic nie przekręcić, gdzie jest schron, gdzie się ukryć, tak brzmi nazwa tej aplikacji i żebyście sprawdzili, drodzy Państwo, gdzie w Waszym otoczeniu znajdują się miejsca ukrycia i schrony.
5: Tak, żeby już wcześniej wiedzieć, dokąd ewentualnie pójść, gdzie szukać schronienia. One też będą wkrótce oznaczone odpowiednimi tabliczkami.
19: Tak, i to też jest kwestia jakby wiedzy na temat tego, jaki znak mówi nam o tym, że to jest miejsce schronienia, ale ta aplikacja, gdzie się ukryć, ona powinna być takim punktem odniesienia. Jeżeli w moim otoczeniu nie ma takiego miejsca, to muszę zadbać we własnym pomieszczeniu o takie miejsce i po prostu się schować, nie panikować, tylko słuchać komunikatów, które są wydawane. I to jest jedyna metoda na zachowanie się w kryzysie.
5: MSWiA opublikowało w piątek nowy poradnik. On jest uzupełnieniem tego poradnika bezpieczeństwa, który dostaliśmy wszyscy do skrzynek pocztowych i to jest kilkanaście stron, które dotyczą właśnie takich alarmów, jakie miały miejsce dzisiaj na Lubelszczyźnie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Przypomnę, dron uderzył około 2 kilometrów od polskiej granicy po ukraińskiej stronie. W tym poradniku od MSWiA są wszelkie informacje dotyczące tego, jak się zachowywać, co to znaczy miejsce bezpieczne. I jest między innymi odesłanie do tej aplikacji, do tej strony, o której pani mówi, gdzie się ukryć.pl, gdzie jest baza 70 tysięcy obiektów, między innymi przejść podziemnych, stacji metra, tuneli, masywnych garaży podziemnych zweryfikowanych przez Straż Pożarną. Bardzo dziękuję. Karolina Łappo z projektu Kobieta w Obronie Cywilnej była gościnią TOK 360. Alarm na Lubelszczyźnie został już odwołany. 18.17, 18.20 informacje TOK FM, a po nich o tym, czy może właśnie wznawiane są rozmowy pomiędzy USA a Iranem.
0: Reklama.
20: Nowy rok akademicki na wypasie?
21: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
20: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
23: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
24: Kto dziś naprawdę rządzi naszym życiem? Biznes czy państwo? A może coraz więcej zależy od nas samych? O relacji biznesu i demokracji będziemy rozmawiać podczas 11. Kongresu Open Eyes Economy Summit. 17-18 listopada w Krakowie oraz online. Sprawdź kongres.oes.pl.
25: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
26: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
27: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjski dron ponownie uderzył po ukraińskiej stronie granicy w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego RSZ podpułkownik Jacek Goryszewski. Bezzałogowiec spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy, dodał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Niedługo potem wydano alert dla województwa lubelskiego o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie Polski. Alert został po kilkunastu minutach odwołany. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane i w Jarosławiu, i w Grzęsce na Podkarpaciu. Prezydent Karol Nawrocki mianował dwóch oficerów, Krzysztofa Kuściorę i Piotra Szczepaniaka, na stopnie generalskie, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Oficerowie zostali mianowani na stopień nadinspektora na wniosek ministra finansów i gospodarki.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Osiemnasta dwadzieścia dwie, Adam Mozga, gościem TOK 360 jest Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, związany dzisiaj z Uniwersytetem Jagiellońskim, specjalista od spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
29: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Stany Zjednoczone i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dzisiaj albo jutro, przekazuje Reuters. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia trwającej od lutego wojny. W Stanach Zjednoczonych są irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz mediatorzy z Kataru, a rozmowy mają koncentrować się na zmodyfikowanej wersji propozycji, którą Iran przedstawił na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tyle, że w sobotę prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję Iranu oferującą otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie blokady irańskich portów oraz sankcji na ropę naftową. Zastanawiam się, jakie jest prawdopodobieństwo na tym etapie, po tylu miesiącach i po tylu już próbach znalezienia jakiegoś porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, żeby tym razem z tych rozmów, o których wiemy na razie nieoficjalnie, coś mogło wyniknąć.
29: Cały czas prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia jest realne, ale bardzo nikłe. Im dłużej trwa ten konflikt, tym trudniej się z niego wyplątać, zwłaszcza że obydwie strony uważają się za tą stronę, która wygrywa i która trzyma przeciwnika w szachu.
5: A jak zarysować główną oś sporu, która jest w tej chwili? Czy to, bo w pewnym momencie byliśmy na takim etapie, że oni nie byli w stanie się dogadać na temat tego, na co się dogadali. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Gdzie są te różnice? Czy nawet jesteśmy daleko od ich definiowania?
29: Jesteśmy daleko od definiowania różnic. Jest ich, gdyż katalog rozbieżności jest naprawdę duży. To, co jest głównym problemem z punktu widzenia bieżących negocjacji, ewentualnego porozumienia, to skrajny brak zaufania i to wzajemne. Irańczycy za grosz nie ufają Stanom Zjednoczonym i sądzą, że wszelkie ustępstwa będą odczytywane przez Waszyngton jako oznaka słabości, a wszelkie zawieszenia broni są dla Stanów Zjednoczonych tylko tymczasowym oddechem i czasem na przegrupowanie sił. Z kolei duża część polityków z Waszyngtonu uważa Islamską Republikę Iranu za wcielenie wszelkiego zła i uważa, że należy ją, krótko mówiąc, zniszczyć, nie bacząc na koszty dla światowej gospodarki. W takiej atmosferze o jakiekolwiek rzetelne, prawdziwe, realne porozumienie jest niezwykle trudno. Do tego też dochodzi kwestia wizerunkowa. Żadna ze stron nie może sobie pozwolić na to, by jej przeciwnicy ogłosili, że ta wojna została przez nich przegrana, co zagęszcza atmosferę wokół rozmów i powoduje, że po obu stron słychać bardzo wręcz buńczuczną retorykę.
5: A propos buńczucznej retoryki, najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei, ogłosił, jak podała telewizja państwowa Iranu, że Stany Zjednoczone zostaną zmuszone do opuszczenia Bliskiego Wschodu po otrzymaniu bolesnych ciosów. Zastanawiam się, jaką wagę tutaj mają słowa Khameneiego, biorąc pod uwagę, że on tylko wydaje oświadczenia, nie występuje publicznie, nie pokazał się publicznie od czasu ataku na rezydencję najwyższego przywódcy, w której zginął jego ojciec poprzedni, najwyższy przywódca. I domniemujemy, że Mojtaba Khamenei nie pojawił się też na uroczystościach pogrzebowych ojca, że on prawdopodobnie został bardzo poważnie w tych atakach ranny.
29: Jest to w tym momencie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Irańczycy cały czas podkreślają, że jego nieobecność jest podyktowana względami bezpieczeństwa, no, ale żaden z irańskich polityków nie był w stanie w sposób wyczerpujący, w sposób wiarygodny wyjaśnić, dlaczego nie ma z jego strony chociażby wystąpień audiowizualnych, chociażby na jakiegoś nagrania, czegoś orędzia do narodu. Stąd też plotki, stąd też wręcz teorie spiskowe. Niektóre z nich mówią, że Mojtaba Khamenei tak naprawdę nie żyje, a w jego imieniu rządzi klika generałów. To akurat hipoteza bardzo mało prawdopodobna, ale rezonująca coraz mocniej w irańskim społeczeństwie.
5: No właśnie, no to w takim razie jaki wpływ ewentualnie na sytuację, na te negocjacje, te rozmowy nawet, nie negocjacje, do których miałoby dojść między Irańczykami a Amerykanami, jaki wpływ na to mają te słowa, na jaki grunt one trafiają?
29: Trafiają na grunt bardzo podatny, bo jednak trzeba pamiętać, że Republika Islamska nie jest wbrew pozorom typową dyktaturą. Jest w tym momencie państwem zarządzanym kolektywnie przez grupę najwyższych urzędników cywilnych i wojskowych. Z decydującym jednak głosem najwyższego przywódcy, który wyznacza ramy postępowania politycznego, wyznacza granice ustępstw i wyznacza cele ogólne polityki. To się nie zmieniło, aczkolwiek wojna i to trzymanie najwyższego przywódcy w ukryciu powoduje, że proces decyzyjny na szczytach władzy jest stosunkowo powolny. Z punktu widzenia Teheranu ma to być zabezpieczenie przed ewentualnym powtórnym kryzysem konstytucyjnym związanym z wyborem najwyższego przywódcy w warunkach wojennych, ale bez względu na przyczynę, rezultatem jest spowolnienie procesu.
5: Jeszcze jedna sprawa. 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą dokonania ataku terrorystycznego na bazę brytyjskich sił powietrznych Fairford na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Potwierdziła to policja. Były takie sugestie ze strony na przykład prezydenta USA Donalda Trumpa. Też oczywiście ostrożnie ze wszystkim, co mówi prezydent USA Donald Trump, ale były takie sugestie, że ci mężczyźni są powiązani z Iranem, bo ta baza, o której mówimy, jest wykorzystywana przez amerykańskie lotnictwo do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w ciśninie Ormuz. To możliwe, że Irańczycy prowadzą takie operacje na terytorium Wielkiej Brytanii?
29: Nie da się tego wykluczyć, aczkolwiek taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Irańskie służby, chociaż aktywne w Europie swego czasu, zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech, no, nie są aż tak sprawne, nie są aż tak mocne, żeby móc przeprowadzić skuteczną akcję tak daleko od swojego matecznika. Do tego też dochodzi dość specyficzny modus operandi tychże służb, które do tej pory za granicą koncentrowały się przede wszystkim na tropieniu antyrepublikańskiej opozycji, a nie na działaniach, nazwijmy to, sabotażowych wymierzonych państwa trzecie.
5: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul w Afganistanie, dzisiaj związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, specjalista od spraw bliskowschodnich, był gościem TOK 360. Ja tylko jeszcze przypomnę Państwu słowa wicepremiera i szefa MONU Władysława Kośniaka-Kamysza, że odrzutowy dron uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale to właśnie z tym dronem związany był alarm, który ogłoszony został na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy tego województwa dostali alerty RCB informujące o tym, że powinni znaleźć bezpieczne miejsce. Usłyszeli również wycie syren. To był ten modulowany dźwięk, który ogłasza alarm związany z zagrożeniem z powietrza. Ten alarm został po kilkunastu minutach odwołany. 18:31. A to oznacza, że czas na sport 360. Obok mnie Przemysław Pozowski, który pochylił się właśnie nad takim diagramem, na którym jest boisko i po jednej stronie są czerwoni, po drugiej stronie są żółci. I rozumiem, że czerwoni to Polska, żółci to Szwedzi i co to jest, prognozowane składy?
7: Tak, tak. To są prognozowane składy i tak naprawdę już wiemy, bo ja też rozmawiałem z Krzysztofem Wilanowskim z Radia Z, który jest dziennikarzem wysłanym na ten właśnie mecz, ale widzę, że o tak, teraz chyba będzie mnie dobrze słyszeć, dobrze będzie mnie słychać. Tak, więc rozmawialiśmy już o tym,
5: dobrze cię będzie słyszeć też.
7: Mam nadzieję, że to zawsze albo prawie zawsze, ale okej, już teraz z taką większą pewnością siebie mogę mówić, że wiem, że to jest okej. W takim razie, owszem, składy prognozowane są, bo to zawsze się wszelkie media sportowe w to bawią, jak to ustawienie będzie wyglądać, natomiast składów oficjalnych jeszcze nie ma, bo na nie jeszcze poczekamy pewnie około godziny, ale myśmy rozmawiali z Krzysztofem o tym, co tam słychać u Szwedów, bo on wertował te wszystkie sportowe dzienniki, portale, siedząc w Sztokholmie, no i przede wszystkim nie będzie Isak, czyli podobnie jak w tym meczu barażowym marcowym, natomiast pewnie...
5: To dobrze. No to dobrze. Chyba, że mu się jakaś krzywda stała.
7: Znaczy dobrze w perspektywie tego, że nie... Kontuzja oczywiście, natomiast dobrze, że nie zagra w tym meczu, pewnie by Szwedzi mieli no jeszcze więcej opcji w ataku. Ale bardziej nas pewnie interesuje, jakie decyzje podejmie Jan Urban i tutaj nie ma pewnie wątpliwości co do tego, że to będzie bramkarz Marcin Bułka, że to będą tym razem ustawieni obok siebie obrońcy, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, bo ten nieudany test na lewej obronie, no to już odchodzi w zapomnienie. Tam ustawił Jan Urban Jakuba Kiwiora w tym meczu z Bośnią i Hercegowiną w piątek, więc jak się tak patrzy na ten akurat prognozowany przez przegląd sportowy skład, no to mam wątpliwość.
5: Wiktor Nowak od pierwszej minuty.
7: No to pewnie możliwe? Może się wydarzyć. Tak, to się może wydarzyć.
5: Bo on chyba nieźle wypadł w tym meczu z Bośnią.
7: On dał bardzo dobrą zmianę i pokazuje, że to powołanie nie jest na wyrost i że jest w formie. Będzie musiał udowodnić kilkoma meczami, że rzeczywiście potrafi dźwigać kolejne spotkanie, nie tylko tak na fali debiutu zagrać dobrze. No, zastanawiam się, czy Michał Skóraś na pewno wyjdzie od pierwszej minuty.
5: A jeśli nie on, to kto? Nikola Zalewski?
7: Nie, Nikola Zalewski myślę, że też, bo też dał jednak dobrą zmianę. Wiadomo, że Jakub Kamiński ma swoje też problemy zdrowotne. Na pewno na trybunach ląduje i to wiemy już Oskar Pietuszewski dowołany w ostatniej chwili. No ale jakby dobrze, już mówiąc o składach, to może wchodzimy troszeczkę zbyt głęboko, bo to wszystko zaraz nam zweryfikuje po prostu oficjalny skład.
5: To
7: ale
5: powiedz mi co innego. Czy ty wierzysz w te zapewnienia, że oni w ogóle nie wracają do tego wiosennego meczu ze Szwecją, w którym Szwedzi odebrali nam awans na mundial i w ogóle nie traktują tego jako rewanż?
7: Nie ma lepszego sposobu budowania jakby motywacji na mecz niż w tym przypadku no, odwołanie się do jakiegoś takiego traumatycznego pewnie przeżycia polskiej piłki i ci, którzy w tym meczu grali, nie wszyscy grali, no bo Wiktor Nowak wtedy pewnie jeszcze nawet nie marzył, że zagra w reprezentacji, ale no, chociażby Robert Lewandowski, jeśli oczywiście wyjdzie dziś od pierwszej minuty z opaską kapitańską, czy Piotr Zieliński, no to na pewno dziś mają w pamięci tą 88 minutę tego Jokeresza, więc tak, no trzeba w tej Lidze Narodów grać dobrze, bo to jest jednak furtka, żeby sobie zapewnić awans na Euro 2028 też, a nie tylko mecz, który nas przybliży do ewentualnego powrotu do elity Ligi Narodów. Natomiast no, Szwedzi jednak idą w górę. My nie jesteśmy chyba reprezentacją, teraz tak ja to oceniam, która idzie w górę, raczej taką, która próbuje się otrząsnąć po złych miesiącach, czyli właśnie odpadnięciu w barażach o mundial, potem tych takich nijakich czerwcowych towarzyskich meczach.
5: A może my żyjemy Euro 2016, a to już minęło 10 lat.
7: No słuchaj, dobrze, że nie wiesz Wembley 73, ale tak, na pewno jeszcze trochę żyjemy Euro 2016. Ci kibice, powiedzmy, pokolenia trochę młodszego, pamiętający drużynę Adama Nawałki, która gdzieś tam wskoczyła nawet do dziesiątki najlepszych drużyn
5: świata. Bo nie grała meczów towarzyskich. No to tak, też był taki myk, żeby odpowiednio wypaść w tym rankingu. Teraz towarzyskich praktycznie nie ma. Jest Liga Narodów, w której jesteśmy w dywizji B już, a nie w dywizji A i to właśnie w niej się mierzymy wieczorem ze Szwedami w Sztokholmie.
7: Tak, to tak naprawdę pod Sztokholmem, bo to trzeba kawałek pociągiem przejechać, żeby się znaleźć w miejscowości Solna, a to tak pewnie można powiedzieć, że aglomeracja sztokholmska po naszemu. I
5: takie ząbki.
7: Na przykład. I ten sam stadion, ten sam rywal, ale inny zupełnie czas dla obydwu reprezentacji. Jan Urban, któremu się troszkę już zaczyna no tak wypominać, że te mecze nie idą za dobrze, trochę go pytać o to, czy on się pewnie czuje w tych butach selekcjonera, więc już wchodzimy
5: tak,
7: w tą fazę.
5: Zmieńmy od razu selekcjonera, to jeszcze na pewno jest rozwiązanie wszystkich problemów polskiej piłki. Tak.
7: Ale jeszcze dwa mecze będzie miał. Jeżeli by nie poszło dzisiaj w Sztokholmie, co trzeba założyć, bo Szwedzi są chyba jednak drobnym faworytem tego spotkania, no to mamy jeszcze potem Rumunię u siebie i Bośnię na wyjeździe, no to teoretycznie 6 punktów plus dzisiaj, nie wiem, 1 przynajmniej, no to jeszcze można z niezłym bilansem, powiedzmy, tych 8 punktów z tych 4 meczów wyjść, natomiast no wcale nie będzie łatwo grać z Rumunami przed własną publicznością, a tym bardziej jak już widzieliśmy po meczu na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną na ich terenie.
5: Na półmetku jesteśmy tego długiego, dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzisiaj o 20:45 w Solnej, nie w Sztokholmie, pod Sztokholmem, Szwecja będzie przeciwnikiem biało-czerwonych. Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. Jest 18:37, o 18:40 informacje TOK FM. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
8: Reklama.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje ja sam.
6: A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
13: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Odrzutowy dron uderzył około 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Niedługo potem wydano alert dla województwa lubelskiego o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie Polski, który po kilkunastu minutach został odwołany. Nasze systemy obrony powietrznej i samoloty były gotowe do działania, podkreślił minister obrony. Walka o fotel prezydenta Krakowa potrwa do samego końca, choć większe szanse na zwycięstwo ma Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny, ocenił doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten sposób komentował pierwszą turę wyborów uzupełniających. Podkreślił, że przed drugą turą spodziewa się negatywnej kampanii. W niedzielę Gibała zdobył 36% poparcia, Monika Piątkowska 29%, prawie 30%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła ponad 43%. Żywioł szaleje w USA. Potężny niż z nad Atlantyku, tak zwany Nor'easter. Drugi dzień z rzędu pustoszył północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Spowodował rozległe powodzie, zniszczenia i przerwy w dostawach energii. W Nowym Jorku zginął pracownik miejskiej administracji mieszkaniowej, na którego runęło drzewo. W New Jersey wezbrany ocean zalewał nisko położone dzielnice przy każdym kolejnym przypływie. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenie wód oceanu doprowadziły miejscami do największych powodzi od blisko dekady.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Chwila minęła, ta mozga jest 18.41, po 19.00 dłuższa rozmowa i dziś w ramach dłuższej rozmowy wywiad z Anną Wacławik i profesor Marią Ciesielską, autorkami książki Flek, ocalony przez naukę. Dobra okazja do tej rozmowy, bo obie autorki otrzymały prestiżową, ważną nagrodę za tę właśnie książkę, nagrodę naukową imienia Jana Jędrzejewicza. To po godzinie 19.00, a po godzinie 20.00 mikrofon Tok FM, na który zaprasza Paweł Sulik. Paweł obok mnie.
31: Dobry wieczór, dzień dobry.
5: Wybory w Krakowie.
31: Tak, no kto jak to, ty coś wiesz o tym. Dzisiaj ciekawa rzecz się wydarzyła, proszę państwa, i to pewnie państwo słuchacze i słuchaczki zauważyli, że media w większości przypadków opisywały wczorajsze wybory, próbując wpisać wybory lokalne, samorządowe, w takie szerokie ramy krajowej sceny politycznej. I te tytuły zazwyczaj mówiły, że jest możliwy koniec duopolu partyjnego, skoro mamy kandydata na prezydenta dużego miasta, który nie jest ani z Koalicji Obywatelskiej, ani z Prawa i Sprawiedliwości. Były też takie głosy w dzisiejszych mediach, które mówiły, słuchajcie, no to z tą polaryzacją to jest, to widać jak to jest, proszę popatrzeć, obywatele, obywatelki Krakowa stwierdzili wczoraj, że ich nie interesuje żadna polaryzacja. Ich interesuje po prostu to, żeby ktoś przyszedł spoza tego polaryzacyjnego duetu. Nie z jednej czy z drugiej strony barykady, tylko ktoś, kto jest w ogóle poza, bo tak się też pozycjonował Łukasz Gibała.
5: Ale też Krakowem przez 21,5 roku rządził człowiek, który uplasował się poza tym duopolem.
31: No tak, tylko pytanie jest teraz...
5: Jacka Majchrowskiego mam tak, oczywiście na myśli.
31: Tak, tylko pytanie teraz jest, czy to rzeczywiście taki opis tej sytuacji, tego co wczoraj się wydarzyło, jak zagłosowali ludzie w Krakowie, czy nie powinniśmy jednak, szczególnie my dziennikarze, potraktować poważnie. To znaczy, ci ludzie naprawdę poszli do wyborów z konkretnymi hasłami. I te hasła zarówno Łukasza Gibały, jak i Moniki Piątkowskiej, niezależnego Łukasza Gibały, Moniki z Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej, jak i reprezentanta PiSu Michała Drawnickiego, to były konkretne hasła. I używając takiej popularnej frazy, nie zabierajmy wyborcom i wyborczyniom podmiotowości i sprawczości. To ich głosy spowodowały, że ktoś w tej drugiej turze się spotka. Więc oni mieli pełne prawo, ci ludzie, i mam nadzieję, że to dzisiaj w programie Mikrofon Tok FM usłyszymy. Poza tym mówieniem o wpisywaniu w ogólnopolską politykę, oni mogą powiedzieć, mnie interesowało, że jeden z kandydatów mówił to, a drugi z kandydatów mówił tamto. Albo wkurza mnie, albo cieszy coś w moim mieście, tak? Czegoś chce, albo czegoś bardzo nie chce.
5: Niekoniecznie jak się ta warszawska polityka wtrynia w tę krakowską.
31: Dokładnie. I ja mam taką cichą nadzieję, że to dziś właśnie będzie ten program, kiedy na naszej antenie słuchacze i słuchaczki, niekoniecznie z Krakowa, wrócą na ten zasadniczy, podstawowy poziom naszego codziennego życia, wizji rozwoju miejsca, w którym żyjemy. Żółta kartka dla rządu, chęć odpolitycznienia samorządu. Jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. Dzwonimy pod numer 22 244 044. Dzisiejszy program Mikrofon Tok FM rozpoczynamy od rozmowy z profesorem Radosławem Marzęckim, politologiem i socjologiem z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
5: Po godzinie 20, bo po 19 dłuższa rozmowa. Paweł Sulik, dzięki wielkie, jest 18.45, TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe. A już teraz o samochodach, którymi pewnie da się wjechać do strefy czystego transportu w Krakowie, bo one te nowsze raczej są.
0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. Dzień dobry, dobry wieczór już w sumie. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, niezależnie od tego wszystkiego, kłaniamy się pięknie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór jednak, tak? U ciebie ciemniej niż u mnie. Proszę państwa, zaczynamy kolejny tydzień z motoryzacją i mam nadzieję, że będzie to tydzień bardzo ciekawy. Jeżeli pozwolisz, Sławku, ja zacznę. Zacznę nie od BMW, a chciałem coś ciekawego, myślę, powiedzieć o trójce najnowszej, ale zacznę od Renault Rafale. To jest jeden z najbardziej niedocenionych samochodów francuskiego koncernu ostatnich lat. Bardzo przeceniony, przynajmniej parę miesięcy temu, jak sprawdzałem, to ceny najtańszych egzemplarzy z 200 na 160 przeceniono. To jest hybryda 1.2 200 koni, z 250 na 200 hybryda plug-in 300-konna. Napęd w przypadku hybrydy plug-in na obie osie, ale tutaj jeszcze jedna genialna rzecz jest w tym samochodzie w wyższych wersjach, a mianowicie układ czterech kół skrętnych, który...
1: Tylko... Warto wspomnieć, co to jest. Nie każdy wie. No to jest SUV. 4,70 metry
0: długości. Chyba raczej crossover, wiesz? Bo ja tym samochodem sporo pojeździłem w wakacje i tak to hasło SUV, wiesz, właśnie, to, ja też je kiedyś rzucałem
1: właśnie
0: na lewo i na prawo, ale to nie jest, słuchaj, to nie jest
1: zaczepiam,
0: SUV.
1: Zaczepiam, dlatego jest... że SUV to powinien być napęd na obie osie, jednak i chyba trochę większy prześwit, a tu nie ma ani jednego, ani drugiego.
0: Słuchaj, to jest samochód, który jest... moim zdaniem to jest następca Laguny i Talizmana przede wszystkim, tylko że zrobione, zaprojektowane w taki sposób, żeby jednak bardziej sprostać tym potrzebom aktualnego rynku. Ale jeżeli chodzi o Renault Rafale, żeśmy ten samochód kilka razy testowali, to jest naprawdę fajne auto, naprawdę fantastycznie się tym jeździ, co dzisiaj wcale nie jest rzeczą taką oczywistą, bo w wielu firmach właściwości jezdne i przyjemność z podróżowania zeszły na dalszy plan i to jest smutne. Niemcy dalej trzymają poziom. Te chińskie marki kompletnie tego poziomu nie są w stanie złapać nawet, natomiast Renault Rafale jest naprawdę bardzo przyjemnie jeżdżącym samochodem. Ale chcę powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, mianowicie przez dekady byliśmy przyzwyczajeni do tego, jak to wszystko funkcjonuje, bo funkcjonowało mniej więcej tak samo wszędzie. To znaczy, pojawiał się jakiś model, po 3 latach robiono jego facelifting i po 2 kolejnych na przykład pojawiał się nowy model, albo po 4 latach robiono facelifting i potem po 3 latach wprowadzano nową wersję. Tak to mniej więcej przez dekady działało i działało to w ten sam sposób wszędzie. I teoretycznie w dalszym ciągu tak działa, natomiast ciekawostką jest to, że Renault się zaczęło troszeczkę z tego wszystkiego... mam wrażenie, że mają jakiś inny pomysł tutaj na to wszystko, czego najlepszym przykładem było Renault 5, które ostatnio, tak zupełnie nieoczekiwanie, 2 lata po premierze odświeżono, dodano jakieś kolejne wersje i tak samo zrobiono teraz z Renault Rafale, które...
1: I z Renault Scenicem po 2 latach i z Renault Megane po 4.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, jakby oni się za bardzo nie przejmują tym, że coś powinno wytrzymać w produkcji 3 czy 4 lata, tylko mam wrażenie, że gdzieś cały czas na bieżąco starają się ogarniać po prostu tę rzeczywistość i po prostu jak jest potrzeba, to reagują. Czy tutaj ta reakcja była dobra? Już Państwu opowiadam. To jest Renault Rafale w takiej specjalnej wersji Hypnotic. I to hasło Hypnotic, ono się we francuskiej motoryzacji czasem pojawia. Przypomnę, że Citroën C5X w 2023 roku był w wersji Hypnos limitowanej. Natomiast jeżeli chodzi o Renówkę, to na targach w Paryżu już niedługo, za 2 tygodnie, będzie można ten samochód dokładnie obejrzeć. To jest auto, które jest, będzie topem, jeżeli chodzi o specyfikacje. No i to jest samochód, który polskich cen nie znam. To będzie 63 tysiące euro we Francji. I to jest więcej o 3 tysiące od topowej do tej pory wersji Atelier Alpine i o 7 tysięcy euro, prawie 8, więcej niż kolejna wersja, czyli Duch Alpine, Esprit Alpine. Co pod maską? 1.2 hybryda 300 koni, 3-cylindrowy silnik, bardzo poprawiony, to znaczy tutaj te wrażenia pomiędzy tym, jakie one były na początku przygody Renault z tym napędem, czyli z tą hybrydą 1.2, a teraz myślę, że to zostało fajnie udoskonalone. No i czekam na polskie ceny.
1: Tak, ale wiesz, ja cały czas jestem... Oczywiście jeździłem przecież i z koncernu Stellantis, wielokrotnie jeździliśmy hybrydami 1.2. Jeździliśmy też nieraz Renault, chociażby Rafale. Też 1.2, ja tak... A ja się do końca, wiesz, nie przekonałem, czy to jest dobry pomysł. Naprawdę. Niezależnie od tego, silnik o tak małej pojemności, 3-cylindrowy. Różnie to bywało. Mówimy często, że w Stellantisie to 1.2 w dużych samochodach jest za słaby. No chociażby w Peugeot 5008, w Oplu Grandlandzie.
0: Ale tu masz inną hybrydę, nie? Bo tu masz szeregowo równoległą, nie?
1: Tak, ale też coś cały czas mam w tyle głowy, że powinno tu być jakaś większa pojemność. No, tak po prostu jest w Stellantisie u mnie. W Stellantisie będzie większa
0: pojemność. Ale w Stellantisie tak, to by się przydało. Natomiast powiem ci, że tutaj ja... Też tak uważałem, dopóki nie pojechałem na wakacje Rafale, nie zrobiliśmy 3000 kilometrów tym samochodem i okazało się, że to są 3 cylindry, nie zauważasz.

0: o nim wiemy.
1: Było to kiedyś w Europie.
0: Tak, było to kiedyś, ale nie było elektrykiem. Nissan Pixo to
1: było samochodem z samego początku cennika. Było samochodem bodajże robionym w Indiach i było samochodem, którym nikt nie chciał jeździć.
0: Ten Pixo, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał jeździć, wygląda całkiem fajnie. No, będzie produkowany w Europie, czyli tam, gdzie druga generacja Springa, no bo to są trojaczki, tak? Druga generacja Springa, Renault Twingo, Nissan Pixo. Oglądam te zdjęcia tego Pixo, w środku szczególnie bardzo mi się podoba. Są pokrętła takie klasyczne, bardzo ładne. Jest niezbyt duży ekran, ale wystarczający jak na takie auto. Jak na takie auto właśnie, takie auto, czyli około 3,80 długości, dość szeroki, 1,80 i niewielka średnica zawracania, niecałe 10 metrów. I tutaj jest ciekawa sprawa, chociaż w tak małym samochodach to może nie jest takie znowu dziwne, że akumulator ma 27 kWh pojemności, co zapewnia nawet teoretycznie zaledwie 250 km. Ale przecież Fiat 500 ma również wersję z jeszcze mniejszym akumulatorem o pojemności chyba 23 czy 4 kWh. I zasięgu 200 km. Ten Fiat 500, powiem ci, to jest coś według mnie niedocenianego, elektryczny, bo ten spalinowy to tak średnio nas chyba zachwycił. No to jest jedna wiadomość, że ten Pixo został wreszcie pokazany, taki nie w jakiejś tam wersji, nawet przecież do niedawna to było, miał być, niektórzy mówili, Nissan Wave, pamiętasz? A teraz wiadomo, że to Pixo. A drugie to krótsza wiadomość, ale kto wie, czy nie bardziej ekscytująca, no bo Pixo był zapowiadany, teraz wiemy, jak wygląda ładne auto, podobnie jak Micra wygląda, wcale nie gorzej niż Renault 5, tylko szkoda, że weszła do oferty jako druga, więc raczej Renault 5 jako w sprzedaży nie przeskoczy według mnie. Zobaczymy. Dobra, Dacia. O hipsterze mówiliśmy wielokrotnie i ten zapowiadaliśmy. Dacia Hipster. To jest auto, które ma kosztować właśnie w przeliczeniu może 50 max tysięcy złotych. Oczywiście w przeliczeniu z euro. Może 60, zobaczymy. No i na razie wciąż to jest samochód koncepcyjny, ale pokazany. Tylko 3 metry długości, 4 miejsca, bagażnik. Jeżeli są 4 osoby w środku, to zaledwie 70 litrów, no ale można złożyć tylne siedzenia. I wtedy już zupełnie inaczej to wygląda, bo to jest prawie 500 litrów. Akumulator tu jeszcze mniejszy, 15 kWh. Jeszcze jedną rzecz na koniec, bo widziałeś na pewno Hipstera, to jest wyjątkowo kanciasty, niewielki samochód. Oczywiście większy niż Citroen Ami, Fiat Topolino, bo tamte to są właściwie pojazdy. Tam są przecież
1: pojazdy wolnobieżne.
0: Prawda? Tak. Ale tutaj to jest bardzo ciekawe, bardzo odważna stylizacja. To jest pudełko takie bardziej japońskie w rodzaju jakiegoś Daihatsu. A na koniec jeszcze tych moich wynurzeń, chciałbym oczywiście, żebyś to skomentował, jest... Mamy dane za Europę i za Polskę, jeśli chodzi o sprzedaż elektryków po pierwszych 8 miesiącach. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz ACEA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów. Unia Europejska, elektryki, spory wzrost, udział prawie 22%. Po 8 miesiącach. Polska, elektryki, nie ma wzrostu właściwie, udział 5%. Jesteśmy na trzecim miejscu od końca w Europie. Oczywiście robiliśmy już nieraz podejścia, dlaczego tak jest i myślę, że nieraz będziemy rozmawiać o tym, bo zobacz, wszystkie inne napędy są zbliżone. Diesel w Europie 7%, w Polsce 6%. Hybrydy z gniazdka w Europie około 10%, w Polsce 8%. Hybrydy to w Europie jest 37%, a w Polsce, uwaga, prawie 50%. I tu jest ta różnica, że u nas hybrydy są bardzo, bardzo popularne, takie tradycyjne hybrydy, prawda, Jacku? Bo ty chyba też zwróciłeś na to uwagę, że u nas tradycyjne hybrydy to jest naprawdę...
1: Najchętniej kupowany samochód Toyota Corolla, nie?
0: A 27% zwykła benzyna, a w Europie zwykłe spalinowe mają identyczny udział po 8 miesiącach, co elektryczne. Zwykłe spalinowe, nie hybrydy. 21,7. No, czasy się zmieniają, Polska też się zmienia, motoryzacja również, ale rośnie nam w szalonym tempie udział hybryd z gniazdka, natomiast elektryków ustabilizował się i nie widać na razie żadnych zmian.
1: No dobrze, słuchaj, ja mam jeszcze jedną taką ciekawostkę na koniec. Czekamy na premierę nowej trójki. I to jest przedziwna sytuacja, dlatego że teoretycznie premiera nowej BMW 3 i 3 no już jest pół roku za nami, tak? Znaczy, no tak, pół roku temu była premiera nowej trójki, tylko elektrycznej i trójki. I zobacz, jak to śmiesznie

0: zaczęło działać, że kiedyś producenci no, czasami starali się synchronizować zegary, tak, jeżeli chodzi o premierę jakichś samochodów z jednego segmentu, ale też bywało tak, że jak pojawiała się jakaś bardzo ważna premiera, na przykład dla niemieckiej marki premium, Mercedesa, Audi albo dla BMW, to na początku były dostępne wersje te droższe, tak, żeby to zainteresowanie nowością wykorzystać w ten sposób, żeby jednak dać trochę mniejszy wybór i żeby ludzie kupowali te droższe wersje, na których firmy więcej zarabiają. Teraz wygląda to jeszcze inaczej. Z Mercedesem było to samo. Mercedes CLA, którego odpowiednikiem jest BMW 3, Mercedes CLA debiutował w wersji elektrycznej. Spalinową, hybrydową dostaliśmy dopiero, nie wiem, pół roku później czy rok później, nie? W przypadku BMW 3 jest tak samo, czyli najpierw debiutuje wersja elektryczna pół roku temu, no i za chwilę, za kilkanaście dni w pełnej okazałości zostanie zademonstrowana wersja spalinowa, która oczywiście z zewnątrz będzie samochodem bardzo, bardzo podobnym. Tak. Natomiast jestem bardzo ciekawy też, jak ten samochód będzie
1: Zachowawcza jeździć. Stylizacja, prawda?
0: No, natomiast, zachowawcza.
1: No, delikatnie mówiąc. Natomiast powiem ci szczerze, że najwyższa pora. 8 lat ta generacja siódma istniała.
0: Ale to dobre auto w dalszym ciągu.
1: Po drodze modernizacja chyba po 4 latach. No a przecież trójka jako w ogóle nazwa modelu, model, no to połowa pewnie lat 70, prawda? Tej generacji było sporo. Klasy średniej, samochód premium.
0: Tak jest. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
2: Dzień dobry, Maciej Głogowski. Jeszcze przed informacjami zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy tuż po informacjach po 19. Dziś w dłuższej rozmowie mówić będziemy o książce Fleck, ocalony przez naukę. Naszymi gośćmi będą autorki książki Anna Wacławik, znana z Radia Tok FM i audycji m.in. Wywiad Pogłębiony, i profesor Maria Ciesielska. To wspaniała książka i książka nagradzana. Więcej szczegółów tuż po informacjach. Zapraszam.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wybory prezydenckie w Krakowie bez rozstrzygnięcia, referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie odbędzie się. Europejskie projekty obronne wspólnego zainteresowania mają jeszcze lepiej chronić granic. Unia zatwierdziła dziś ich 5. Trzecia, 3-godzinna opowieść o miłości, pieniądzach i walce z demonami. Dziś premiera ekranizacji Lalki, tym razem na dużym ekranie. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. To będzie miało ogromny wpływ na naszą strategię przed wyborami parlamentarnymi. Tak o wynikach pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa mówił senator KO Grzegorz Schetyna. Były szef PO w wywiadzie politycznym Tok FM zwrócił uwagę na wynik kandydatki partii Razem Aleksandry Owcy. Uzyskała ona 2 punkty procentowe więcej niż przedstawicielka lewicy Daria Gosek-Popiołek.
5: Ja jestem zwolennikiem, żeby przedstawiciele Koalicji Demokratycznej, podobnie jak 3 lata temu w 2023 roku, poszli na 2 czy 3 listach, tak żeby nie zmarnować żadnego głosu. Ale tutaj wydaje mi się, że po takim ogromnym zaangażowaniu polityków partii Razem i po tej przewadze 2% kandydatki Razem nad kandydatką Nowej Lewicy, będzie bardzo ciężko im stworzyć jedną lewicową listę w wyborach parlamentarnych. To będzie na granicy niemożliwości.
4: Pierwszą turę wyborów z ponad 36% poparciem wygrał bezpartyjny Łukasz Gibała. Ponad 6 punktów procentowych mniej zdobyła Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ta dwójka kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa w drugiej turze, która odbędzie się 11 października. W Warszawie natomiast nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem. Jak informują inicjatorzy, udało się zebrać natomiast 111 tysięcy. Winą za taki stan rzeczy Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej, obarczył m.in. Prawo i Sprawiedliwość.
6: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów. kibiców w ramach takiej akcji, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
4: A do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podziękował mieszkańcom za zaufanie. Jak napisał, zrobi wszystko, by także ci, którzy opowiedzieli się za jego odwołaniem, mieli dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa. Unia Europejska zatwierdziła 5 tak zwanych europejskich projektów obronnych wspólnego zainteresowania. Mają one wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich i europejski przemysł obronny, podała Rada Unii Europejskiej. Wśród zatwierdzonych inicjatyw znalazł się projekt Straż Wschodniej Flanki. Inne projekty dotyczą produkcji dronów i systemów antydronowych, obrony morskiej i podmorskiej, przestrzeni kosmicznej oraz obrony powietrznej i przeciwrakietowej. A dziś, jak podały polskie i ukraińskie władze, w pobliżu granicy Ukrainy z Polską zaatakował odrzutowy dron. Doszło do tego w okolicach ukraińskiego przejścia granicznego Jagodzin do Rochusk. Agencja Interfax Ukraina napisała, że przejście graniczne nie poniosło żadnych strat. A właśnie teraz w Teatrze Wielkim w Warszawie rozpoczyna się premierowy pokaz nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
4: Film wyreżyserował Maciek Kawalski, a grają w nim m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka do kin wchodzi już w środę. W informacjach to wszystko, za chwilę sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem.
9: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3-6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
8: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13. finał w karierze. Poprzednio tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Po bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Michał Waszkiewicz.
10: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
11: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
10: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
12: Nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
10: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
8: Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki, która odniosła w sobotę największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
4: Jutro w południowej części kraju bezchmurnie. Na pozostałym obszarze mogą się pojawiać chmury, ale nie przyniosą deszczu. Rano lokalnie na wschodzie możliwe są gęste mgły. Maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, 23 stopnie na zachodzie i na południu kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór. Tu Radio TOK FM. Maciej Głogowski. Jeszcze dziś w zastępstwie za Jakuba Janiszewskiego zapraszam do wysłuchania audycji Dłuższa Rozmowa. W Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ogłoszono dziś nazwiska laureatek Nagrody Naukowej imienia Jana Jędrzejewicza. To była 14. edycja konkursu organizowanego przez Miasto Płońsk, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk i Kasę imienia Józefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki. I mam wielką, ogromną przyjemność powiedzieć, a może nawet ogłosić, jeśli nie mieli Państwo okazji usłyszeć, choć w TOK FM już mówiliśmy, nagrodę tę otrzymały autorki książki Fleck, Ocalony przez naukę. Anna Wacławik, dziennikarka TOK FM, autorka m.in. audycji Wywiad Pogłębiony i profesor Maria Ciesielska. A dodam, że książka, a tym samym jej twórczynie, są również w finale Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz za najlepszą biografię napisaną i wydaną w języku polskim w poprzednim roku. I już za chwilę rozmowa z laureatkami i autorkami książki Anną Wacławik i Marią Ciesielską, a w oczekiwaniu na tę rozmowę posłużę się fragmentem wstępu do książki. Cytuję. Kim jest Ludwik Fleck? Urodził się we Lwowie pod koniec XIX wieku. Był lekarzem, mikrobiologiem i filozofem nauki, mozolnie budującym gmach wiedzy, jak to sam nazywał. Ludwik Fleck wyrastał ponadprzeciętną. Nie wyskakiwał z pędzącego pociągu, nie kładł wrogów serią z karabinu, nie strzelał celnie z 1000 metrów. By przeżyć, sięgnął po wiedzę i naukę. Po myślenie. Szczególny rodzaj heroizmu wobec oprawców, którzy za nic mieli żydowskich naukowców, filozofów, lekarzy, artystów. Wykorzystał ich poczucie wyższości i propagandę, by z nimi wygrać. To tylko kilka zdań ze wstępu do książki. Po krótkiej przerwie zapraszam do wysłuchania rozmowy z autorkami książki Fleck, Ocalony przez naukę.
13: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
10: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
11: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
12: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o stereotypach, wykluczeniu i empatii? Klinika Wspólnych Wyobrażeń we Wrocławiu łączy sztukę z edukacją. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne oraz wystawę o budowaniu wspólnoty. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na arttransparent.org. Projekt Klinika Wspólnych Wyobrażeń dofinansowano z Unii Europejskiej.
13: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Reklama.
16: I zgodnie z obietnicą w studiu są już autorki książki Fleck, ocalone przez naukę. Pani profesor Maria Ciesielska. Dzień dobry, dobry wieczór.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
16: I pani Anna Wacławik, redaktorka, dziennikarka TOK FM. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór Państwu.
16: Czy przyjmiecie gratulacje? Przyjmujecie gratulacje, mam nadzieję.
18: No z wielką radością oczywiście.
16: To gratuluję.
18: Dziękujemy bardzo. Marysiu, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, to jednak pozwolę sobie jedno słowo więcej powiedzieć na ten temat. Dziękujemy za tę nominację, dziękujemy za tę nagrodę, która niebywale nas wzruszyła, również dlatego, że nasz bohater po prostu zasłużył na te nagrody, których się za życia nie doczekał. I tak ja traktuję to wyróżnienie. Jestem bardzo wdzięczna szacownym gremiom, które decydowały o losach naszej książki. Dziękuję im i za odwagę intelektualną.
16: A to trzeba mieć odwagę, by dawać nagrody?
18: Trzeba mieć odwagę, żeby przejść przez tekst, który jest momentami bardzo trudny dla czytelnika i to nie dlatego, że zawiera drastyczne sceny, ale dlatego, że mówi również o bardzo trudnych momentach w historii Polski.
16: I łączy ze sobą wszystko. Z tą odwagą, wiesz, zaskoczyłaś mnie od razu tym słowem, przyznam, ale może tak jest. Tekst jest też bardzo obszerny. Podejrzewam, że bardzo trudny do skonsumowania w...
18: Na jedno posiedzenie na pewno, tak?
16: To już w ogóle na jedno posiedzenie, ale nie wiem, to trzeba mieć Nie, to szczęście to jest złe słowo, ale to tak powiem o sobie, na siebie teraz. Trzeba być mną, żeby otworzyć na takiej stronie, gdzie od razu trafiasz na miejsce, pod którym mówisz, okej, to odpocznijmy chwilę, tak? Tak mi się wydaje, ale to oczywiście każdy z Państwa będzie oceniał. To jest... Odważyłabyś się powiedzieć, pani profesor, proszę wybaczyć, że ja tutaj chwilę za nią to zagadam, ale...
18: Po znajomości.
16: Odważyłabyś się powiedzieć, że to jest książka ważna lub ciekawa? Użyłabyś któregoś z tych słów?
18: No mam nadzieję, że jest ciekawa, a że jest ważna, jestem przekonana.
16: Pani profesor, ważna, ciekawa? Od razu powiem, że też znam odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym poznać jej pani opinię.
15: Ja myślę, że przede wszystkim to jest książka ciekawa, bo to jest książka, która prowadzi za rękę przez meandry nauki w kontekście historii Polski XX wieku. To jest takie splecenie tych dwóch elementów, które zwykle jest nudne, a ta książka nudna nie jest.
16: No dobrze. Ja jeszcze raz Państwu powtórzę. W studiu autorki książki Fleck, Ocalony przez naukę. Nagrodzone i wyróżnione za tę właśnie książkę profesor Maria Ciesielska, redaktor Anna Wacławik. Mam taką potrzebę, poprawcie mnie, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że zanim o książce i zanim różnego rodzaju fragmenty albo elementy z tej historii, mam nadzieję, że też uda mi się namówić na rozmowę o tym, jak się pracowało nad taką książką, bo domyślam się, że pracowało się przez lata. A nawet chyba się nie domyślam, tylko to po prostu o niej wiem. To zajmę ja chwilę naszym słuchaczkom i słuchaczom i kilka zdań z wstępu do książki, tak żeby wszystkich wprowadzić, nie powiem w nastrój, ale byśmy wszyscy byli, jak to się po radiowemu mówi, na tej samej taśmie. Zgoda? Biografia Ludwika Flecka to jednak przede wszystkim opowieść o żydowskim Polaku, bo właśnie to zdeterminowało jego losy. Niepodległa II Rzeczpospolita go nie chciała. Niemiecki faszyzm skazał na zagładę. Polska Ludowa zrobiła z niego zakładnika. Nawet powojenny atak ze strony byłego współwięźnia obozu koncentracyjnego miał rasistowskie, antysemickie podłoże. Żeby więc realizować swoje pasje i osiągnąć sukces, musiał starać się bardziej, pracować ciężej, myśleć szybciej niż ci, w których żyłach płynęła ta lepsza krew. Trudności, jakie napotkał, wykształciły w nim siłę i determinację. I mam jeszcze taki jeden fragment. Nasz bohater nie ułatwił nam pracy. Zostawił ledwie kilkanaście kartek zapisków o swoim życiu. Niewiele, zważywszy na to, że przeżył dwie światowe wojny i dwa totalitaryzmy. Milczał o tym, co widział, czego był świadkiem. I na tym bym zakończył posługiwanie się treścią książki i zaczął od tego ostatniego zdania. Milczał o tym, co widział, czego był świadkiem. Dlatego rozpoczęłyście tę pracę nad tą książką, pani profesor?
15: Myślę, że każda z nas trochę z innego powodu. Dla mnie przede wszystkim Ludwik Fleck był zawsze interesujący, odkąd po raz pierwszy o nim usłyszałam i wart opisu, jego życie warte opisu, dlatego że był wybitnym przedstawicielem nauki. A ja jako historyk nauki, historyczka nauki, niezwykle podziwiam ludzi, którzy w skrajnie trudnych warunkach, takich, jakie zdarzają się człowiekowi, kiedy jest, jego udziałem jest wojna albo system totalitarny, potrafią tę naukę wykorzystać dla siebie i dla innych. Czyli robią naukę nie dla nauki per se, tylko naukę, która jest humanistyczna, która ma drugiemu człowiekowi ulżyć w życiu, może poprawić jego zdrowie, a może nawet, tak jak właśnie na przykładzie naszego bohatera, ocalić od śmierci. Więc ten kontekst Ludwika Flecka był dla mnie zawsze bardzo interesujący.
16: Ania?
18: No we mnie uruchomił to, co w naszym zawodzie jest najpiękniejsze, czyli reporterski gen, i to na takim, przepraszam za wyrażenie, dopalaczu. Znaczy człowiek...
16: Czyli dobrze trafiłem z tym fragmentem, z tym pytaniem, tylko powinienem był do ciebie je skierować.
18: Nie, bynajmniej powinieneś był je skierować do nas dwóch. I Marii odpowiedź jest bardzo... Ja się podpisuję pod każdym słowem, bo tu nie o samą naukę chodzi, ale o naukę w określonym kontekście, w granicznym, w dystopijnym świecie, w rozpadających się światach codziennych bohaterów tej książki, w całym obrazie świata, bo przecież historia XX wieku, jak wiemy, przeorała Europę z każdego praktycznie miejsca, w każdym miejscu. Natomiast ja od momentu, kiedy usłyszałam o Ludwiku Fleku, a usłyszałam od Marii Ciesielskiej, jakby wyczułam potencjał w tej historii. I fakt, że on tak niewiele po sobie tych świadectw zostawił, uruchomił we mnie tego właśnie reporterskiego psa gończego, to coś na kształt śledczego, bo trochę pracowałyśmy metodami detektywistycznymi. Każda z nas trochę inaczej i operując swoim warsztatem, uczyłyśmy się od siebie też tych warsztatów. Maria ma ten gen gończy w archiwach, potrafi znaleźć perły i wie, jak się w nich poruszać. Jest historyczką medycyny z dużym dorobkiem. To jest coś, co jest dla mnie zupełnie niedostępne. A ja jestem niezła w terenie. Znaczy ja przeciągnęłam Marię po nieczystych podwórkach dawnego Lwowa z różnymi przygodami. Jeździłyśmy we wszystkie miejsca, w których Ludwik Fleck był czy też spędzał na jakieś mniej lub więcej lat swojego życia. Odnalazłyśmy jego tropy z takich okresów w jego życiu, które nie były w żaden sposób przez żadnego biografa tego naukowca wcześniej badane. Nie powiem, że Ludwik Fleck miał swoich biografów, którzy poświęcili mu jakby no tyle pracy. Mówię to bez żadnych pretensji, tak? Po prostu nie była to osoba na tyle znana również w Polsce, żeby, nie wiem, była takim, przepraszam za wyrażenie, oczywistym celem dla biografa, tak? Mamy wielkie nazwiska, Stanisław Lem, Maria Konopnicka, to chcemy wiedzieć.
16: Ludwik Fleck jest wielkim nazwiskiem?
18: Ludwik Fleck jest wielkim nazwiskiem, tylko mało kto o tym wie. Więc ja ruszyłam tropem reporterskim, a Maria swoim warsztatem historycznym.
16: I to już jest ta odpowiedź, która mnie bardzo satysfakcjonuje, jeśli w ogóle pozwolicie na tę ocenę, ale może jeszcze tak dla dopełnienia, to powiedzmy, bo ktoś, kto nas rozpoczął słuchanie naszej audycji, może jeszcze to jedno zdanie i to jedno pytanie pewnie chciał, żeby padło i oby znał odpowiedź tak z takiej powszechnej wiedzy. Kim był Ludwik Fleck? Jak to najlepiej opowiedzieć, pani profesor, jak to najlepiej opowiedzieć?
15: No to tak, był żydowskim Polakiem, bakteriologiem i filozofem. I tak jak zwykle to podkreślam, dla mnie był przede wszystkim bakteriologiem, choć myślę, że na pewno do czasu wydania książki bardziej mimo wszystko był znany jako filozof. On sam o sobie mówił: jestem Ludwik Fleck, Żyd, mikrobiolog. To on tak sam siebie przedstawiał w tuż powojennej Polsce w Lublinie, kiedy objął katedrę bakteriologii na nowo powstałym uniwersytecie. Natomiast dla mnie przede wszystkim Ludwik Fleck jest odkrywcą. Odkrywcą. Nie wiem, czy wynalazcą, może też, ale na pewno odkrywcą. To jest człowiek, który przekuwał wiedzę teoretyczną, jaką posiadał, i to można powiedzieć, to jest wiedza przez duże W, ponieważ w tym okresie lat 20. i 30. to jest wiedza medyczna połączona z wiedzą statystyczną. To, co my dzisiaj nazywamy evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, to właśnie Ludwik Fleck już to przy pomocy znanego matematyka Steinhausa uprawiał we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym, więc jest to taka duża, prawdziwa wiedza naukowa, którą on zaprzęgł do pracy, do realnej pracy. I takim sztandarowym jego, można powiedzieć, przedsięwzięciem, pomysłem, odkryciem jest próba wytworzenia szczepionki, która była pozyskiwana z moczu chorych Żydów. Była to szczepionka na tyfus. I to właśnie było ta humanistyczny obraz medycyny. Próba ratowania Żydów lwowskich od śmierci, od strasznej śmierci z powodu tyfusu plemistego. I on tę właśnie swoją wielką wiedzę, która była bardzo teoretyczna, wykorzystał do tego, żeby pomóc ludziom przetrwać pobyt w obozie na Janowskiej, czy w ogóle przetrwać wojnę. Nie wiemy, jak sprawy by się potoczyły dalej. On zastosował tę szczepionkę, użył oczywiście najpierw, sam siebie zaszczepił, jak to zwykle bywało w tamtych czasach,
18: jeżeli lekarz
15: postępował etycznie, potem swoją rodzinę, najbliższych i potem Żydów właśnie z obozu na Janowskiej. No, nie wiemy, jakie byłyby dalsze losy tej szczepionki, bo tak się potoczyły jego losy, że nie mógł się o tym przekonać. Ale to takie spektakularne, można powiedzieć, odkrycie humanistycznej medycyny przez duże M.
18: To nie tylko odkrycie humanistycznej medycyny przez duże M, ale też niezwykłe odkrycie, zważywszy na to, w jakich warunkach ono zostało dokonane. On był więźniem getta lwowskiego, strasznego miejsca, tak jak wszystkie getta i te wszystkie zarazy toczyły i to miejsce. Później naziści aresztowali jego i grupę naukowców, z którymi współpracował. Nawet nie tylko naukowców, bo tam były również osoby bez kompetencji naukowych, jego przyjaciele, z których on zrobił część swojego zespołu również po to, albo może przede wszystkim po to, żeby uratować im życie. I to mu się udało w kilku przypadkach. Więc to było odkrycie dokonane na krawędzi śmierci. I to jest niesamowite, że w tak prymitywnych warunkach, w tak złych warunkach getta lwowskiego on potrafił skonstruować narzędzia do tego, żeby móc to odkrycie przeprowadzić przez całą tą laboratoryjną procedurę. Pomagał mu w tym zresztą na tyle, na ile to było możliwe, Instytut Rudolfa Weigla, genialnego Rudolfa Weigla we Lwowie. Status tych dwóch naukowców był skrajnie różny podczas wojny. Oczywiście była okupacja, ale Rudolf Weigl i jego instytut na uniwersytecie to było jednak miejsce zupełnie inne niż getto lwowskie, jak mówili pracownicy zatrudnieni w Instytucie Weigla, to były najlepsze papiery we Lwowie pracować w Instytucie Weigla, ponieważ Niemcy omijali to szerokim łukiem, bo się bali tyfusu. Jak Państwo, mam nadzieję, wiedzą, Rudolf Weigl był wynalazcą najskuteczniejszej i takiej najbardziej sławnej szczepionki przeciwtyfusowej. Ta szczepionka Ludwika Flecka, którą on robił w tym samym czasie, tych kilka kilometrów oddalonych od Instytutu Weigla, była inną technologią, autorską szczepionką tego naukowca. Była szczepionką tanią, była szczepionką, którą można było produkować masowo. Gdyby, tak jak mówi Maria, losy potoczyły się inaczej, no to pewnie wiedzielibyśmy więcej, co jeszcze było możliwe z tym wynalazkiem.
16: Zatrzymałaś się i licząc na to, że ja dopytam, a ja byłem przekonany, że tej historii nie kończysz, dlatego że ja też Państwu się przyznam, pani profesor Ania mi podpowiedziała kilka rzeczy, na które warto by było, bym zwrócił uwagę w trakcie tej rozmowy. To jest bardzo miłe, gdy odpowiadający chce powiedzieć, o co go zapytać. I tak się wsłuchując w to, o czym pani profesor i ty mówiłyście, zatrzymując tę opowieść konkretnie na tym przykładzie, że nie mógł wiedzieć, co by było dalej. Napisałeś mi takie zdanie i ja tak na nie patrzę i zastanawiam się, jak daleko przesuniecie tę historię, tak opowiadając, zachęcając również oczywiście do tego, by przeczytać książkę. Naukowy geniusz, którego historia okradła z dorobku, możliwości kariery. To zdanie pasuje do tej opowieści, to zdanie pasuje także do kolejnych, które kryją się w jego biografii.
18: Ono pasuje do całego jego życia, moim
16: Dlaczego?
18: Zdaniem.
16: Trochę wydaje mi się, że ja w tym wstępie też zawarłem taką podpowiedź, że to jest pewnie dobry trop i to się wszystko ze sobą połączy, ale no jak to, wiesz, jak to...
18: To jest taka historia...
16: Ciekawy pytający, dowody, dlaczego?
18: To jest taka historia człowieka z mniejszości narodowej, niekochanej w Polsce, żydowskiej, który był patriotą polskim. To jest taki gorzki los. Znamy takich bohaterów, którzy byli z tego społeczeństwa wypychani, zwłaszcza już te ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej, kiedy te brunatne nastroje w Polsce bardzo narastały właściwie z dnia na dzień, gdzie no wypychano tak samo Ukraińców zresztą. Mówimy o Lwowie cały czas, to jest bardzo specyficzne miejsce, jak i Żydów wypychano z życia publicznego, pozbawiano możliwości pracy, pozbawiano możliwości kariery. Tu mówimy o tym pierwszym, powiedzmy, okresie dorosłego życia Ludwika Fleka, kiedy on musiał już właśnie borykać się z tym, co mógłby, a nie mógł. Na przykład to, że będąc no jednym chyba z najlepszych wtedy w Polsce bakteriologów, mikrobiologów, z własnym laboratorium mikrobiologicznym we Lwowie, pierwszym prywatnym w Polsce niepodległej laboratorium diagnostycznym, nie mógł dostać się katedry na uniwersytecie. Katedra była nieobsadzona mikrobiologii, tylko dlatego, że był Żydem i nie dla Żydów miejsca na polskim uniwersytecie. Polskie państwo, młode, niepodległe polskie państwo po wielu latach było jednak bardzo nacjonalistyczne i próbowało pozbyć się tego niechcianego elementu z różnych miejsc w przestrzeni publicznej, więc począwszy od tego, gdzie jakby jesteś po prostu mniejszością i masz mniej praw, nawet jeżeli jesteś wybitny i masz dorobek i nie chcesz niczego poza dzieleniem się tą wiedzą i swoimi umiejętnościami, no to jednak nie dla ciebie, bo jesteś troszeczkę jednak nie nasz, nie prawdziwy Polak. Także tu miał takiego pecha, że akurat wtedy żył we Lwowie i już przed samym wybuchem II wojny światowej on już wyłącznie praktykował w swoim laboratorium, został wyrzucony z lwowskiego, z zakładu ubezpieczeń, ponieważ właśnie był Żydem, razem z ukraińskimi pracownikami został zwolniony w takiej czystce rasowej, rasowo-narodowościowej. Nie miał możliwości uprawiania nauki, uczenia studentów. No, przykre, ale tak to
16: musisz
18: wyglądało.
16: Musisz zawiesić głos. To nie jest żadna tajemnica, bo to słychać, pani profesor. Akurat nie mogliśmy się spotkać w tym dobrym dniu, gdy jest dobry czas na opowiedzenie o waszej książce, akurat w jednym momencie, więc tu zawieś głos, przekażmy go. Pani profesor, ja już nie będę dodawał pytania, ale panią poproszę o uzupełnienie czy dodanie do tej wypowiedzi Ani.
15: Oczywiście. Myślę, że dobrym uzupełnieniem tego, o czym powiedziała Ania, jest to, że właściwie ten jego zły los nie skończył się wraz z zakończeniem wojny. Ponieważ zaraz po wojnie Ludwik Fleck na krótko znalazł się we Lwowie, by powrócić do ówczesnej Polski, do Lublina i tam rozpocząć swoją karierę na nowo powstałym uniwersytecie. I teraz znowu nastąpiła taka sytuacja, że nikt inny, tylko jego, można powiedzieć, dobry znajomy, no może bardziej doświadczony, oczywiście na pewno starszy, Ludwik Hirschfeld, z chwilą, kiedy otrzymał propozycję objęcia katedry we Wrocławiu, zostawił Fleka w Lublinie, niejako naznaczając go na swojego następcę i pozostawiając go w Lublinie, w którym tak naprawdę nie było można w tamtym czasie robić dużej nauki, robić prawdziwej nauki, ponieważ nie było tam prawdziwego laboratorium, nie było prawdziwej katedry. Szkoła została medyczna zorganizowana w budynku starej jesziwy, zresztą zniszczonej. No i tam na tym lubelskim zesłaniu Fleck został. Mimo tego, że musimy mieć taką świadomość, że rok 45 to jest czas, kiedy niektóre działy medycyny odradzają się z popiołów i między innymi mikrobiologia, która w dużej mierze była obsadzona przez lekarzy żydowskich, podobnie jak na przykład neurologia, ona się odradza z popiołów, dlatego że 9 na 10 żydowskich lekarzy zginęło w zagładzie. Więc tych lekarzy brakuje, oni są potrzebni. Powstają nowe uniwersytety, powstają nowe laboratoria, ale szlak zostaje w Lublinie. Zostaje w Lublinie, w którym, jak sam pisał, nie za bardzo nawet miał z kim porozmawiać. Także to fatum, ten jego zły los, który mu towarzyszył w tym aspekcie, został z nim niemal do końca jego dni.
18: I teraz dlaczego książka się nazywa Ocalony przez naukę? Właśnie dlatego, że on w nauce znajdował schronienie. W każdym z tych okresów, mniej lub bardziej złych, naznaczonych tym złym fatum, o którym przed chwilą mówiła Maria, on znajdował azyl w nauce. W uprawianiu nauki, w uczeniu swoich studentów, doktorantów, tego, co potrafił, najlepiej jak potrafił. Był świetnym wykładowcą, bardzo dobrym nauczycielem. To wszyscy, którzy się z nim zetknęli, mówili, że potrafił przekazywać wiedzę. Pamiętali po latach jakieś zdania, frazy, którymi on się dzielił z nimi. On znajdował w tym ocalenie dla siebie i dla bliskich.
16: Zastanawiałem się i wiesz, nie chciałbym tak banalizować, ale już nawet po tych kilku czy kilkunastu minutach naszej rozmowy i tego, co już przekazała i pani profesor, i ty, tak w sposób zupełnie naturalny nasunęło mi się, aż sobie zanotowałem, że a może trzeba zapytać, może coś pozytywnego też by odnaleźć w tej biografii, żeby ten ładunek, który tutaj jest przekazywany, no wiecie, no to nie może być nigdy czarne. Coś jest w tej książce takiego?
15: Niebywałe i niesamowite wręcz. To jest to właściwie ewenement, to jest fakt, że Ludwik Fleck ocalał i ocalała jego najbliższa rodzina. Ocalała jego żona i ocalał jego syn. Mimo tego, że razem z getta trafili do Auschwitz, potem Ludwik trafił do Buchenwaldu, jego żona i syn także do kolejnych obozów i marszów śmierci. Mimo to cała trójka przeżyła i spotkała się po wojnie. I to jest absolutny ewenement tego typu historii, kiedy troje osób najbliższych sobie z rodziny przechodzi przez obozy i marsze śmierci, przeżywa to i udaje im się spotkać po wojnie.
16: Tutaj nawet był taki fragment we wstępie, ja go pani profesor pominąłem, wybierając te zdania, które przytoczyłem, gdy rozpoczynaliśmy naszą rozmowę. Mam go zaznaczonego, ale pominąłem wtedy, gdy zaczynaliśmy. Miał zginąć w 42, najdalej w 43, a uratował nie tylko siebie, ale też swoją rodzinę i przyjaciół. Odstępstwa od przewidywanego scenariusza podyktowanego historią XX wieku decydują o wyjątkowości historii Ludwika Flecka.
18: To, co jest tym czarnym losem, jest też tym światłem, o które pytasz. Mhm. To znaczy fakt, że człowiek tak doświadczany przez historię XX wieku, przez różne zarazy XX wieku, nie tylko ocalił tę rodzinę, ale też potrafił ocalić swoją podmiotowość, bo my jednak, kreśląc tutaj tę scenografię, w jakiej on funkcjonował i ten klimat polityczny, w jakim przyszło mu żyć, on zachował godność, właśnie odwagę, człowieczeństwo, humanizm. To nie był, żeby było jasne, jakiś taki miły, sympatyczny. On był bardzo trudnym też charakterem, wymagającym współpracownikiem. Natomiast jego podmiotowość, jego pewność, którą on czerpał właśnie z nauki, ze swoich kompetencji intelektualnych i z jakiejś takiej formacji etycznej, moralnej. To jest człowiek, który potrafił w sytuacjach granicznych zachować się tak, jak powinien. I nawet stojąc pod ścianą, będąc zmuszonym do produkcji szczepionki w Buchenwaldzie, wszedł w sabotaż tej szczepionki z grupą spiskowców z Laboratorium Instytutu Higieny w Buchenwaldzie. I nawet stojąc pod ścianą, potrafił jeszcze przeciwstawić się temu złu, które otaczało go z każdej strony. Więc to jest na pewno bohater tragiczny, biorąc pod uwagę ten los i to właśnie, jak był okradany właściwie ze swojego życia, a z drugiej strony bohater heroiczny.
16: Przyznam ci się, że zrobię teraz rzecz, której sam nie lubię i nie lubię o tym słuchać i wydaje mi się, że to taka metoda nic nie wnosząca do rozmowy, które prowadzi się o książce, czy na podstawie książki, czy książki stają się powodem. To jest bardzo obszerna książka. Ona ma w całości ponad 800 stron, samego tekstu jest pewnie ponad 700. I gdy tak się wsłuchuję w to, o czym już mówicie, i tę pewność, którą usłyszałem u ciebie. Pani profesor, u pani chyba też, ale tutaj może ta taka bliskość, siedzimy kilka metrów od siebie tutaj za nią, jeszcze bardziej ją potrafię dostrzec tutaj u Ani. Pewność tych słów, które wypowiadasz o tym, jaki był, zastanawiam się, skoro sama napisałyście i powiedziałyście, że nie ułatwił wam zadania, zostawiając tak mało danych, to jak wyglądała praca nad tą książką, by to wszystko wiedzieć, by z taką pewnością powiedzieć o tym, jaki mógł być, jak sobie go, rozumiem, wyobrażacie i jak ktoś go mógłby opisać. Pani profesor, może od pani rozpoczniemy. Jak są dowody naukowe, to jest jakaś dokumentacja, to do czegoś możemy wrócić, gdzieś poszukać być może, to jest właśnie to. I moje pytanie jest zupełnie nietrafione albo niepotrzebne, albo odpowiedź jest oczywista, ale proszę zaspokoić tę ciekawość.
15: Ja myślę, że tak, na pewno Ania opowie o relacjach dotyczących Fleka, o tym, jak zdobywałyśmy informacje, o tym, jakim był człowiekiem, gdzie był osadzony, co było dla niego ważne, jak chodził, jak mówił, to wszystko w książce czytelnik znajdzie. Ja natomiast chciałam powiedzieć o takich może trudniejszych w interpretacji źródłach, a mianowicie o jego pracach naukowych, ponieważ jego prace naukowe też mówią o nim. Bardzo dużo się możemy dowiedzieć. Jeżeli potrafimy przeczytać te prace, to dowiadujemy się, że był na przykład niezwykle skrupulatny, że był dokładny, że był uczciwy w swoich badaniach. No to już bardzo dużo wiemy o człowieku. Jeżeli czytamy jego pracę z zakresu etyki, po wojnie pisał takie prace, to dowiadujemy się, że ważne dla niego było to, żeby czuwać nad moralnością lekarzy, żeby nie zostawiać lekarza samego z trudnymi decyzjami, żeby nie ufać instynktowi jedynie. Jeżeli czytamy jego pracę z zakresu ochrony zdrowia, to wiemy, że martwił się o Polskę. Wiemy, że martwił się o Polskę, że przed wojną apelował, żeby zwiększyć kształcenie mikrobiologów, bo wiedział, że jak wybuchnie wojna, to będzie tyfus, więc potrzebni będą mikrobiolodzy. Więc był patriotą. Więc to są takie źródła, nie wprost. Ale jeżeli czytamy je, rozumiemy, co czytamy, to i zinterpretujemy je, to też wiele dowiadujemy się o naszym bohaterze.
16: Za tę odpowiedź i tę taką historię i relację bardzo dziękuję. Właśnie o to mi chodziło. Pani profesor Maria Ciesielska i pani redaktor Anna Wacławik, autorki książki, nagradzane autorki książki Fleck, ocalone przez naukę. Z nimi prowadzę tę rozmowę. I teraz to samo pytanie, Aniu, do ciebie. O to, jaki był ten proces odtworzenia postaci, która przynajmniej w tej części, bo to, co zostawił w nauce, to już mnie przekonała pani profesor. No ale jak sama powiedziałaś, niewiele notował, więc też utrudnił to zadanie.
18: Tak jak napisałyśmy, on sam o sobie zostawił kilkanaście dosłownie stron takich relacji składanych w Żydowskim Instytucie Historycznym, część w Yad Vashem po przyjeździe do Izraela, więc coś po sobie zostawił, to są relacje składane, jak notuje nawet osoba, która z nim rozmawiała, w takim rzeczowym tonie naukowca, który skupia się na faktach, a nie na emocjach. Natomiast jest też trochę źródeł pośrednich. Tutaj dużo zrobił dla naszego bohatera niemiecki socjolog Thomas Schnelle, który w latach 70. badał jego biografię. On badał ją z innych pozycji, z pozycji filozoficznych, bo co tutaj jeszcze w tej rozmowie nie padło, czy też nie padło w taki pogłębiony sposób, Fleck był i jest bardziej znany na świecie jako filozof, jako socjolog nauki, bo miał też naśladowców bardzo sławnych, Thomasa Kuhna, dokładnie rzecz ujmując, więc to zainteresowanie Fleckiem, jego myślą filozoficzną na świecie jest żywe do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie, jaki był i na jakich podstawach mogłyśmy wyciągać wnioski, to mamy trochę źródeł zapośredniczonych, jego uczniów, ostatnich asystentek, z którymi zdążyłyśmy jeszcze porozmawiać. Trochę tych świadectw właśnie spisywanych jeszcze przez Tomasza Schnellego w latach 70. To, co mówiła Maria, to że na przykład publikował z kobietami i co wcale nie było normą, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, on zawsze przywoływał nazwiska tych współpracowniczek. Jak się zapewne domyślasz, pozycja kobiety wtedy, a zwłaszcza w nauce, to nie było jakieś miejsce, które przynależało do nich i to było zawsze okupione wielkimi trudnościami, żeby robić karierę naukową, jak się jest kobietą w tamtych czasach. Natomiast on był na przykład pod tym względem bardzo uczciwy. I to, co mówi Maria, to jak on myślał o świecie, jaką miał wizję tego, jak my powinniśmy w świecie funkcjonować, to nawet jeżeli pojawiało się to w jakimś tekście naukowym, to dało się to wyczytać nawet nie z pomiędzy, nawet nie pomiędzy wierszami, tylko czasami wprost. Na przykład, gdy analizował już po wojnie, 3 lata bodajże po wojnie, tę rzekomą uległość ofiar wobec nazistów, pozwalał sobie na analizy, z których wniosek płynął taki, ja sobie wynotowałam to zdanie. Środkiem zasadniczym, tym przeciwdziałającym takiej uległości wobec siły rzekomego autorytetu, kogoś, kto jest od ciebie silniejszym, byłoby tutaj wychowanie ludzi w poczuciu prawdziwie demokratycznej równości. Należałoby wynaleźć sposoby przeciwstawienia się i uniemożliwienia infiltracji wszelkiej niezgodnej z powyższą zasadą wychowawczą propagandzie. Takie proste zdanie, tego tam było więcej, ale on potrafił trafnie odczytywać i procesy społeczne, i to, dlaczego jesteśmy tacy podatni na te kolektywy myślowe, na bańki, bo on w filozofii sformułował takie teorie o tym, jak my funkcjonujemy. On tak naprawdę w swoich pracach filozoficznych opisywał bańki myślowe, w których my do dzisiaj funkcjonujemy i o tym mówimy, że siedzimy w swoich środowiskach i jesteśmy głusi na argumenty inne.
16: Używa się zresztą tego sformułowania o bańkach, tak?
18: Tak, on tego oczywiście tak nie nazywał, on to nazywał kolektywem myślowym, ale pokazywał, jakimi to jest obciążone ryzykami i do czego to potrafi doprowadzić, nawet w skali właśnie narodów i systemów totalitarnych. System totalitarny, który potrafił według Fleka zarazić cały naród, był właśnie takim wspólnym kolektywem myślowym. Jednak zwycięstwo Hitlera w wyborach nie było fałszowanym zwycięstwem. To cóż to było innego jak wielki narodowy kolektyw myślowy, który przyniósł nam takie nieszczęście. Więc wracając, bo troszkę uciekłam w bok, do tego twojego pytania. Dało się sporo o Fleku dowiedzieć. Z tych zapośredniczonych źródeł i analizując właśnie jego pracę, no może nie te medyczne, one są dla mnie za trudne. Trochę listów, które się zachowało, z których też mogłyśmy wyczytać, jaki to jest obraz bohatera. Chociaż miał też takie bardzo emocjonalne momenty w swoim życiorysie. To jest na przykład list do Józefa Cyrankiewicza, w którym błaga w latach 50. o to, żeby go Polska Ludowa wypuściła, bo chciał emigrować do Izraela, gdzie znalazł się po wojnie ich jedyny syn, jego i jego żony Ernestyny. I to jest list, który łamie serce. To jest taki list, w którym widzimy Fleka, który jest po prostu w rozpaczy, a wie, że jest chory i wie, że nie pożyje już długo. Wtedy zobaczyłam innego Fleka niż tego, którego miałam w głowie, dopóki ten list nie wpadł mi w rękę, przypomnę, Józef Cyrankiewicz, premier. No, to, tak. I były więzień Auschwitz. I
16: przede wszystkim w tej historii myślę, że no, nie znam tej treści, ale że tu z Cyrankiewiczem jest istotne też, że on był więźniem.
18: Tam jest sporo.
16: A potem najdłużej urzędującym premierem.
18: Tak, i był więźniem, który był w tym samym bloku, w którym był Ludwik Fleck. My nie wiemy, czy oni się tam spotkali, ale wiemy, że to było w tym samym czasie. I dlatego Fleck, wysyłając list do Cyrankiewicza, podpisuje się swoim numerem więźniarskim. To też jest, to było wstrząsające dla nas lektura tych listów wysyłanych do Cyrankiewicza.
16: Ale to znaczy dlatego właśnie, że tutaj zobaczyłaś to wszystko, o czym nie mówiłaś wcześniej, to ten nie konkret, tylko właśnie emocje?
18: Zobaczyłam fleka emocjonalnego, fleka w pewnej rozpaczy, w takiej fleka pod ścianą, który prosi, jak pisze w tym liście, że prosi o to jak o najwyższą łaskę, żeby Polska Ludowa wypuściła go z kraju zamkniętego przez stalinizm. I to są naprawdę takie trudne momenty w biografii naszego bohatera. On ostatecznie udało mu się wyjechać. Tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo zmarł w Izraelu. Natomiast udało się trochę tego bohatera zobaczyć, z czego on właściwie był ulepiony.
16: Nie wiem, na ile to pytanie, które zostawiłem sobie na finał, jest... Na ile w jakiś sposób poczujecie, że ta odpowiedź już padła, ale też nie mam żadnej... Muszę się jakoś zaasekurować, ale to może jeszcze wymyślę, jak się zaasekuruję przed tym pytaniem za chwilę. Co powinno, jeśli w ogóle można w takich kategoriach pozostać po fleku, oprócz tego, że jest ta gigantyczna książka, która robi wrażenie, która jest nagradzana, nad którą pracowałyście ile lat?
18: No kilka.
16: Kilka.
18: Kilka. Były też przerwy różnymi, rozumiem, spowodowane nieszczęściami, pandemią. Zresztą akurat bardzo jest a propos ta książka pandemiczna również, czy wojną w Ukrainie, więc troszkę przeleżała też w szufladach.
16: Mam takie wrażenie, też ta rozmowa utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że być może chodziłoby o coś więcej. Jest poważna książka, ogrom pracy, przejrzenie tych archiwów, listów, rozmów z tymi, którymi dało się porozmawiać i taka, no i też chyba ogromna jakaś wyobraźnia, a może i empatia. Ale co jeszcze powinno być? Jak powinien być jeszcze, nie wiem, czy zapamiętane to jest to słowo, czy jakiegoś większego, bardziej doniosłego należałoby użyć, to pomóżcie mi, jeśli w ogóle mój tok myślenia tutaj jest spójny gdzieś z waszym przekonaniem, że coś jeszcze powinniśmy, nie wiem, jako Polska, naród, no nie wiem kto, pani profesor.
18: Same wielkie kwantyfikatory.
16: Same.
15: No tak. Ja i myślę, że tak. To dla Polski na pewno, dla mnie, w mojej osobistej perspektywie, to flek zawsze pozostanie tym, który w odbudowującej się Polsce po II wojnie światowej był osobą, która zabiegała o to, by ustanowić kodeks etyki lekarskiej. On sam pisał, że w niedalekiej przyszłości pojawią się fantastyczne możliwości w medycynie. Pisał, że po przetaczaniach krwi przyjdzie czas na przeszczepiania narządów, a potem na
18: doświadczenie genetyki. On to pisał w 40 którymś roku.
15: W 8 roku, tak. On pisał nawet, że przyjdzie chirurgia duszy, że chirurgia duszy nie jest mrzonką. I teraz w obliczu tego wszystkiego Fleck mówił, czy nie jest to czas, aby pomyśleć o tym, aby stworzyć kodeks, który przypilnuje tego, aby nie doszło powtórnie do takiej sytuacji, jak ja w trakcie wojny, czyli do zbrodniczych doświadczeń pseudomedycznych.

0: i co się dzieje wśród personelu medycznego. To są wszystko lata zaniedbań w kształceniu związanym z etyką i deontologią lekarską. To jest zaniedbanie tego, co zalecał Fleck.
1: Może to jest najlepsze domknięcie tej rozmowy, Aniu? Zgodzisz się?
2: Ja się zgadzam zawsze z Marią. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja, unikając wielkich kwantyfikatorów, ja chcę, żeby Fleck pozostał w Państwa sercach, bo tę książkę napisałyśmy, dla Ludwika Flecka. Cieszymy się bardzo od czego zaczęliśmy właściwie naszą rozmowę, z tego, że okazuje się, że jednak książka trafia do serc czytelników. To jest dla nas największa satysfakcja, że nasz bohater potrafił przekonać się, no, takie znakomite gremia.
1: Fleck, ocalony przez naukę. Pani profesor Maria Ciesielska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Pani redaktor Anna Wacławik.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i gratuluję raz jeszcze. Były moimi rozmówczyniami, a przede wszystkim zostały dziś laureatkami 14. edycji Nagrody Naukowej imienia Jana Jędrzejewicza za najlepszą książkę poświęconą historii nauki i techniki. Przypomnę, to była 14. edycja konkursu organizowanego przez Miasto Płońsk, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauki, Kasy imienia Józefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki. Zbliża się 20. O 20 w TOK FM informacja, po nich mikrofon. Już teraz oddaję głos Pawłowi Sulikowi.
3: Bardzo dziękuję, Maćku, za 6 minut, godzina 20 i po informacjach, tak jak wspomniałeś, mikrofon. Dziś, kiedy opadł już pył i po wczorajszych wyborach, pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, media informują o tym, że warto by się zastanowić, czy to, co zobaczyliśmy w Krakowie, czyli przypomnę, de facto nie reprezentujący żadnej partii kandydat, w pierwszej turze otrzymał 36 głosów, a reprezentująca Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska 19%, zaś ten z PiS-u kandydat Michał Drewniński 17%, co oznacza, że część mediów, przynajmniej tak to opisała, że nie było takiej klasycznej polaryzacji, więc siłą rzeczy tutaj można powiedzieć o czymś, co jest jakimś prognostykiem na nadchodzące wybory. Co by się działo, gdyby właśnie tak wyglądały wybory parlamentarne? Znaczy, mamy niezależnego jakiegoś kandydata i te partie się nie mają jak na siebie wściekać. I siłą rzeczy wyniki mogą zaskoczyć wszystkich. No ale jeśli założymy, że to był tylko ten mechanizm, czyli nie ma dużej polityki w tych samorządowych wyborach i zakładamy, że to zadziałało, to ktoś może powiedzieć, chwileczkę, ale to nie tylko chęć odsunięcia tych dużych partii oraz brak silnej polaryzacji spowodował, że ktoś oddał taki, a nie inny głos. Być może było tak, że wyborcy w Krakowie stwierdzili, no dobrze, przejrzę te programy, zobaczę, co proponują te osoby i oddam głos dla tego, kto chce zrobić rzeczy, które ja uważam za słuszne w moim mieście. I wtedy perspektywa się zmienia. I wtedy okazuje się, że zaczynamy znowu myśleć o wyborach, nie jako o wielkiej polityce, tylko o czymś, co dotyczy nas bezpośrednio. Po informacjach profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, będzie z nami. Żółta kartka dla rządu, chęć odpolitycznienia samorządu. Jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Za 3 minuty 21. Informacje po informacjach. Mikrofon TOK FM.
4: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i

0: inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
5: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
4: Brzmi dobrze.
5: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Rosyjski dron uderzył obok starego terminala w Dorohusku, przekazały lokalne władze. Waszyngton opublikował listę towarów, które mają podlegać niższym cłom w handlu USA z Chinami. Robert Lewandowski rozpocznie mecz ze Szwecją na ławce. A więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosyjski dron, który uderzył w Ukrainie tuż przy granicy z Polską, uderzył obok starego terminala. Tak wynika ze wstępnych informacji wójta Dorohuska. Odprawy graniczne na przejściach w Dorohusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację, zostały wznowione około 17. Po ataku służby rozesłały alert dla województwa lubelskiego o możliwym zagrożeniu z powietrza na terenie Polski. Ten po kilkunastu minutach został odwołany. Według szefa MON-u nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To jeden z wielu alertów dla mieszkańców województwa lubelskiego w ostatnich dniach. Wiele osób ignoruje jednak ostrzeżenia. Jak mówiła w TOK FM Karolina Łappo z projektu Kobieta w obronie cywilnej, taka ignorancja to najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji.
14: Myślę, że przez ostatnie lata żyliśmy w takiej ignorancji dotyczącej też poczucia bezpieczeństwa i przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko dzieje się za nas. A czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas trochę innego podejścia do tego bezpieczeństwa, to znaczy zaangażowania się. To jest bardzo niebezpieczne objaw, kiedy myślimy, że dźwięk alarmu nic nie oznacza.
13: W związku z zagrożeniem poderwane zostały polskie myśliwce. Biały Dom opublikował listę towarów, które podlegać mają niższym cłom w handlu z Chinami w ramach porozumienia zawartego przez przywódców mocarstw. Listy obejmują m.in. zabawki i urządzenia AGD oraz amerykańskie produkty rolne. Towary po każdej ze stron mają mieć wartość 30 miliardów dolarów, co stanowi około 30% amerykańskiego eksportu do Chin i 10% chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym na miejskim basenie w Łodzi, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który przez 9 minut tonął w akwaparku Fala. Po tym czasie wyłowił go mężczyzna pływający obok. Dziecko po 2 tygodniach walki o życie zmarło. Jak mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, śledczy drobiazgowo odtworzyli okoliczności tragedii, a policjanci odegrali rolę wszystkich, którzy byli na basenie.
15: Zostali ustawieni w tych pozycjach, w których znajdowali się wtedy ludzie w basenie.
11: Ponadto określeni funkcjonariusze ustawili się w pozycjach ratowników. Dwóch funkcjonariuszy ustawiło się w pozycjach opiekunek, które czuwały nad grupą półkolonii.
13: Eksperyment ma odpowiedzieć na pytanie, czy dwóch ratowników i dwie opiekunki, które uczyły dzieci pływać, mogli widzieć tonącego chłopca. Wnuk lekarki profesor Bożeny Hager-Małeckiej złożył w gliwickim sądzie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko platformie Netflix, zarzucając twórcom serialu Ołowiane dzieci zniekształcenie prawdy historycznej na temat jego nieżyjącej od ponad 10 lat babci. Domaga się opublikowania stosownego oświadczenia i wpłaty 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na cel społeczny. Według przedstawicieli Netflixa roszczenia są bezzasadne, a lekarka występująca w serialu to postać fikcyjna, która nie była wzorowana na profesor Hager-Małeckiej. Teraz w TOK FM czas na sport, a jeśli sport, to Przemysław Pozowski.
15: Dobry wieczór i zapraszam. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski rozpocznie mecz Ligi Narodów ze Szwecją na ławce rezerwowych. W wyjściowym składzie na spotkanie w Solnie znaleźli się m.in. Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Mecz zacznie się o 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Łaszkiewicz.
16: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrímsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii. Waszkiewicz, TOK FM.
15: Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21. miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9. miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41. pozycji. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
13: Pogodnie do rana, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu silne mgły, za to w ciągu dnia sporo słońca i ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Czas zacząć program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. I cała nasza trójka zaprasza Państwa za jakieś pół godziny na antenę. Proszę się mierzyć dzisiaj z pytaniem, które brzmi tak. Żółta kartka dla rządu, chęć odpolitycznienia samorządu. Jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Ja przypomnę, że wczorajsze wybory prezydenckie, pierwszą turę, wygrał Łukasz Gibała, wyprzedzając kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską. On zebrał 36% ponad, ona 19% ponad. A na trzecim miejscu, no, na podium był Michał Drewnicki z PiSu, który otrzymał 17%. I dziś słuchacze i słuchaczki, którzy sięgnęli do prasy, do mediów, mogli zauważyć bardzo wiele, bardzo różnych analiz wpisujących te lokalne wybory w kontekst ogólnopolski. Rozmawiamy z profesorem Radosławem Marzęckim, politologiem i socjologiem z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Najpierw chciałem pana zapytać o to, w jaki sposób działa ten mechanizm, że oto w jednym mieście, no dobrze, dużym mieście, wyniki pierwszej tury wskazują na to, że wygrywa niezależny kandydat, a przynajmniej nie reprezentujący dwóch głównych partii. I tak wiele osób w Polsce zajmujących się polityką mówi, och, to przełom. To jest alternatywny świat, który nas czeka w przyszłości. Czyli jeśli nie mamy spolaryzowanych dwóch partii stojących twarzą w twarz, to wtedy okazuje okazuje się, że następuje wielkie poruszenie na scenie politycznej. Jak pan interpretuje wynik wczorajszej pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa?
18: No tak, wydaje się, że jest to temat, na który już parafrazując takie hasło promocyjne państwa stacji, w zasadzie z każdej strony już skomentowano a tutaj się okazuje, że wciąż jeszcze trzeba to wyjaśniać. Myślę, że z perspektywy Krakowa problem wygląda zupełnie inaczej niż z perspektywy całego kraju, tam gdzie ten temat omawia się jako taki temat ważny dla polityki krajowej. Niektórzy mówią właśnie dla przyszłorocznych wyborów, jeszcze inni próbują tutaj się doszukiwać zmiany nastrojów społecznych w całym społeczeństwie, jakichś trendów, przewidywać, co tu się może wydarzyć. Tymczasem sprawa jest bardziej prozaiczna i tak naprawdę te paralele pomiędzy krakowską polityką i tymi w szczególności wyborami, a tym, co się dzieje na scenie politycznej, tej rywalizacji międzypartyjnej na poziomie kraju albo co się jeszcze wydarzy w kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu w przyszłym roku, jakby tych związków nie ma. Tak? One albo są bardzo luźne. Pewne wnioski można oczywiście wyciągać, natomiast myślę, że za pół roku o tej porze mało kto będzie pamiętał o krakowskich wyborach, tak jak dzisiaj nie pamiętamy o referendum, a pamiętam ja, że w tamtym czasie również pytałem, czy odpowiadałem na pytania, jak to referendum zmieni właśnie układ sił w polityce krajowej. Właśnie dzisiaj w ogóle o referendum nie rozmawiamy. Oczywiście te wybory są konsekwencją tego referendum, ale nikt już nie pamięta nawet ilu tych wyborców do głosowania poszło i na przykład to, że odwołano tylko prezydenta miasta, a sama rada pozostała nieodwołana, bo zabrakło odpowiedniej mobilizacji. Także tutaj oczywiście jest cała masa argumentów, która potwierdza, myślę, ten punkt widzenia. No po pierwsze stawka kandydatów w tych wyborach krakowskich, ona w żaden sposób nie odzwierciedla właśnie tego spektrum oferty politycznej, którą do wyboru będą mieli wyborcy w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Tak? To już pan redaktor wspomniał. Jest kandydat, który tak naprawdę od wielu lat buduje swoją pozycję. To są jego czwarte wybory. Z wyborów na wybory uzyskuje wyższy wynik. Niektórzy to w jakiś sposób zarzucają mu tutaj, że to jest jakiś rodzaj obsesji, tak? Inni, czy on sam mówi o pewnej wytrwałości. My to zostawmy na boku, bo wydaje mi się, że jak czasem w polityce faktycznie trzeba tutaj determinacji w dążeniu do celu. I to się do tego celu Łukasz Gibała jest dzisiaj najbliżej, aczkolwiek no jeszcze jeden krok musi zrobić. Ale jak zerkniemy sobie w takie bardziej szczegółowe dane, to się okazuje, że w jego elektoracie jest niemal tyle samo wyborców głosujących na Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, co i na Koalicję Obywatelską. I to jest niebywale zaskakujące, myślę, dla kogoś, kto czy z własnej woli, czy nie z własnej woli, musi być zanurzony w tym odwiecznym polskim sporze politycznym. Jak to jest możliwe, prawda? A tutaj w Krakowie to jest możliwe. Na trzecim miejscu wśród jego wyborców są wyborcy, którzy w 2023 roku zagłosowali na Konfederację. Gdyby prześledzić jego wypowiedzi, jego życiorys, jego faktyczne poglądy, to tak naprawdę nie odnajdziemy tam żadnej jakiejś takiej, żadnego schematu, tak? Nie da się go zapisać ani do prawicy, ani do lewicy, co charakterystyczne, bo gdzieś to dzisiaj mi mignęło w mediach społecznościowych. On był kandydatem na drugim miejscu wśród wyborców prawicowych, wśród wyborców lewicowych i wśród wyborców centrowych. Tak? Czyli widać, że on nie jest ani wyraziście na prawo, ani na lewo. Zresztą ma też zmienił w pewnym momencie taką swoją retorykę, że mniej mówi o wyrazistych swoich poglądach. Gdybym ja miał o nich powiedzieć, to bym powiedział, że one są od centrum na lewo raczej. I myśli o mieście jako o mieście progresywnym, mobilnym, ekologicznym. Chociaż troszkę mniej może te akcenty na to rozkłada w ostatnim czasie, bo myślę, że to jest rodzaj takiej strategii na drugą turę, którego troszkę zawiodła albo był zaskoczony, tak, w 2024 roku. Musiał się posiłkować tymi wyborcami po prawej stronie, ponieważ jego głównym konkurentem w drugiej turze, gdzie ta logika tych wyborów drugiej tury jest zawsze taka większościowa, albo wygrywasz, albo przegrywasz, to on musiał pójść po te głosy Do wyborców wtedy głosujących na kandydata Prawa i Sprawiedliwości i kandydata Konfederacji. No nie miał gdzie indziej szukać tych głosów. I od tamtego czasu tak naprawdę jego postać jest tutaj sklejana trochę z tą prawą stroną, ale tam jest mnóstwo wyborców również w partii lewicowych. Ja przypomnę, że w 2024 roku on w swojej drużynie, mówiąc tak kolokwialnie, miał i Aleksandrę Owcę i Dariego Sek-Popiołek, które dzisiaj startowały jako dwie niezależne od siebie tak kandydatki. Jedna reprezentująca nową lewicę, druga partia Razem i obie zdobyły 30 tysięcy głosów.
19: Tak? Ale możemy się na chwilę, panie profesorze, tylko panie profesorze, musimy się zatrzymać, bo mimo wszystko ktoś słuchając pana może pomyśleć zaraz, czyli jednak idzie, być może idzie nowe. Część publicystów, ale też badaczy zwraca uwagę na to, że taka figura trochę w polityce, człowieka bez właściwości, znaczy człowieka, który nie ma radykalnych poglądów, z żadnej strony, że się tak wyrażę, który jest figurą, która się pojawia dość często ostatnio, bo polaryzacja jest maszyną, której działanie znamy. Ale w tego typu sytuacjach jak teraz, ktoś może powiedzieć, słuchając pana tak, no zaraz, to co w takim razie dało mu zwycięstwo? Czy idea, którą nazwałbym na potrzeby tej rozmowy wywracaniem stolika, czy idea bycia właśnie z daleka od polityki rozumianej jako zespół takich jasnych, twardych przekonań? Co tu się wydarzyło w takim razie, że tym razem Łukasz Gibała jest tutaj liderem? Jak to wygląda?
18: Moim zdaniem po prostu doszło do pewnego przesilenia, tak, i pewna grupa wyborców, która tworzy dzisiaj tak naprawdę pewną taką masę krytyczną w mieście. A jednak oczekuje zmiany, bo czuje się zawiedziona i rozczarowana, i to wyraźnie trzeba podkreślić, nieudaną prezydenturą Aleksandra Miszalskiego. Ja uważam, że w 2024 roku, czyli dwa lata temu, krakowianie głosowali również za zmianą. To był trochę paradoks, ponieważ odchodził prezydent Majchrowski, który sam zrezygnował, tak? Postanowił nie kandydować. Być może by przegrał, tak? Być może to była kalkulacja oparta na jakichś prognozach wyborczych, no ale to już było ponad 20 lat jego urzędowania. I jednak mimo wszystko, mimo to, że wcześniej krakowianie dawali mandat, legitymizowali te jego kolejne kadencje w wyborach, to tutaj było bardzo duże oczekiwanie zmiany. No i pojawił się Aleksander Miszalski, polityk młody, dynamiczny. Mieliśmy też jeszcze moim zdaniem niewygasłą taką falę entuzjazmu po wyborach w 2023 roku. Roku. I to tutaj tak naprawdę wszystkich też w Krakowie zaskoczyło, bo już wtedy wydawało się, że murowanym kandydatem jest Łukasz Gibała, już wtedy. Bo to były jego trzecie wybory, on prowadził we wszystkich badaniach sondażowych, tak? Natomiast przed samymi wyborami doszło też do takiej sytuacji, z którą teraz w odwróconej troszkę wersji mieliśmy do czynienia. Czyli Stanisław Mazur, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, cieszący się takim poparciem od kilku, ale raczej 7, 8, 9 do nawet kilkunastu procent, patrząc na wyniki sondażowe, zrezygnował ze startu, przekazał to swoje poparcie dosyć wyraźnie Aleksandrowi Miszalskiemu. Już z tego, co pamiętam, wtedy zostało to zakomunikowane w taki sposób, że on będzie tu jego bliskim współpracownikiem i jest planowany jako wiceprezydent. Tak? I to spowodowało, że udało się Aleksandrowi Miszalskiemu w takim newralgicznym momencie, czyli na początku kwietnia 2024 roku, podbić to sondażowe poparcie, znaczy jego faktyczne poparcie, ponieważ żaden wcześniejszy sondaż takiego wyniku mu nie dawał. I ku zdziwieniu wszystkich Miszalski wygrał tą pierwszą turę. To pewnie był też jakiś efekt psychologiczny. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że władza się też zużywa i z dzisiejszej perspektywy, jak patrzymy na to, jak jest postrzegany rząd, ten centralny, prawda, to jednak są też gorsze notowania dzisiaj niż były dwa lata temu, czyli rok po wyborach w 2023 roku. Tak, pewne nadzieje, oczekiwania, one się zmieniają, to poczucie frustracji czy rozczarowania też się w czasie zmienia i dzisiaj ten czas jest gorszy, tak, dla kandydatów wspieranych przez koalicję rządzącą, bo tutaj Monikę Piątkowską popierała nie tylko Koalicja Obywatelska, ale także Polskie Stronnictwo.
19: Mimo wszystko musimy jeszcze chwilę porozmawiać chwilę o tym, czym jest zmiana, bo pan powiedział coś takiego, że dla wyborców w Krakowie niezwykle istotne było to, żeby nastąpiła zmiana. To więc jak w naszych kategoriach w XXI wieku, w tak dużym mieście w Europie, zmiana jest wyrażana? Czy to chodzi o to, jakby, która z sił tutaj zadziałała bardziej z pana perspektywy? Czy ta, żeby już nie dawać rządzić tym, którzy rządzili dotychczas przez wiele, wiele lat? Czy też właśnie zaufać komuś, kto proponuje nowe? I teraz bardzo, ja bym prosił, żeby pan bardzo szeroko potraktował to nowe, bo może nie chodzi o merytoryczny pakiet obietnic wyborczych, ale na przykład sposób komunikacji, bo przecież to jest, jak pamiętam, to był jeden z zarzutów wobec poprzedniego prezydenta, albo formę nawet. Ta figura czegoś nowego, tego wywrócenia stolika, na ile ona jest merytorycznie jakoś ubrana w jakieś konkretne postulaty, a na ile jest to kwestia pewnej atmosfery nawet? Jak pan to widzi?
18: Tak, znaczy moim zdaniem tu nie chodzi o coś strukturalnego, tak? Chodzi bardziej właśnie o kwestie powierzchowne, ale niezwykle ważne, o sposób tworzenia relacji z mieszkańcami. To, co zarzucano Miszalskiemu w największym stopniu, co zarzucali mu krytycy, on oczywiście dawał mnóstwo pretekstów, tak? Bez pretekstów jakby ta krytyka moim zdaniem prawdopodobnie nie udałoby się nawet zebrać podpisu pod inicjatywą referendalną, ale to, co mu najbardziej zarzucano, to na przykład właśnie fasadowe konsultacje związane ze strefą czystego transportu. Fasadowe, znaczy w tym sensie, że one były tylko po to, żeby wyczekać do końca, odrzucić wszystkie wnioski i za chwilę zaproponować własne rozwiązanie. I to było na tyle ostentacyjne, że kiedy się pojawiała krytyka i ci krytycy w sposób bardzo umiejętny pokazywali właśnie te jego działania, to ta krytyka się uwiarygadniała w taki sposób, że ludzie to odczuwali, że tak to faktycznie wygląda. Te jego reakcje późniejsze na przykład, zarzuca mu się butę arogancję, no ale były wypowiedzi, prawda, nie wiem, dotyczące tego, że przecież te podwyżki to kosztują tyle, co piwo w pubie na przykład, tak. Pamiętam wypowiedzi, gdzie prezydent Miszalski mówił, że strefa czystego transportu spowoduje to, że nie da się gdzieś dojechać, bo parking i park and ride są wewnątrz strefy, prawda? No ale to generalnie to ludzie powinni się umawiać i wsiadać w jeden samochód. No, to są też takie kwestie, które no, budzą pewne emocje, tak? I później z człowiekiem, z kandydatem, z urzędującym prezydentem, te pewne słowa zostają, prawda? Bo one gdzieś tu żyją w takim mikrodyskursie lokalnym, to tak jak mamy, nie wiem, mamy taki klimat, prawda,
19: trzeba było się ubezpieczać.
18: Czy oczywistość, trzeba było się ubezpieczać i tak dalej. No, nikt polityk, kiedy wypowiada pewne słowa, nie wie tak naprawdę, w jaki sposób one wrócą do niego jak
19: bumerang. Ale panie profesorze, to jest arcyciekawa rzecz, o której pan opowiada, bo to pokazuje, że po pierwsze ta sfera medialna, którą teraz mamy, dzięki pewnie nowoczesnym technologiom też, no bo te informacje się rozchodzą, nawet jeśli samorządowe publikatory albo media, które mogą być, bywają stronnicze, tego nie powiedzą, no to ludzie się dowiadują poprzez sieci społecznościowe. I teraz tak, czy to oznacza, że trochę teraz robienie polityki zaczyna wyglądać inaczej, to znaczy są takie sytuacje, to wracam ciągle do tego, co pan na początku powiedział, że afiszowanie się, oczywiście tutaj z przyczyn taktycznych, afiszowanie się z wyraźnymi poglądami w pewnych sytuacjach, no niestety działa na niekorzyść. To znaczy, kiedy ktoś już ma jakąś rozpoznawalność, to lepiej, żeby był właśnie, nie chcę powiedzieć, że takim, czy cytując Mozilla, takim człowiekiem bez właściwości, ale kimś takim, z którym jak najwięcej osób by się mogło trochę utożsamiać, albo przynajmniej poprzeć jego poglądy. Czy też, ciągle pytam o tą tezę, która dziś po prostu dzwoni we wszystkich portalach i prasie. Coś tu się stało nie tak z polaryzacją. Nie wiem, jak pan to odczytuje.
18: Kraków zawsze był zdepolaryzowany w takim sensie, że Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska, była tutaj zawsze słaba i podobnie Prawo i Sprawiedliwość było tu zawsze słabe, ponieważ był jeden hegemon, czyli prezydent Jacek Majchrowski. Tak? Oni się tam zawsze bili o tę drugą turę, przecież kandydat Platformy Obywatelskiej bardzo często nie wchodził do tej drugiej tury. To były często osoby mało nawet znane tutaj w środowisku. Tak? Natomiast to, wydaje mi się, że tutaj to oczywiście jest tak, że kiedy mamy do czynienia z wyborami prezydenta miasta, podobnie jak prezydenta kraju, gdzie dochodzi do drugiej tury i potrzeba głosów nie tylko takiego swojego, bym powiedział, naturalnego, organicznego elektoratu, ale także tych ludzi, dla których dany kandydat jest mniejszym złem, na przykład jest drugim, trzecim wyborem, no to siłą rzeczy pewnych rzeczy się nie mówi, albo mówi się rzeczy, których się wcześniej nigdy nie mówiło. No, pamiętamy, nie wiem, tam wypowiedzi pozytywne Jarosława Kaczyńskiego o Józefie Oleksym na przykład w 2010 roku, prawda? Wszyscy mają nagle serce po lewej stronie albo po prawej stronie, prawda? I to jest mniej lub bardziej wiarygodne dla odbiorców. Natomiast tu w Krakowie to wygląda też tak, że wyborcy prawicy tak naprawdę popierają Łukasza Gibałę, dlatego że on jest jedynym realnym kontrkandydatem, takim konkurentem ich najbardziej znienawidzonego politycznego wroga, czyli jak ktokolwiek by to był, kto by kandydował był i reprezentował Koalicję Obywatelską, tak? I oni tak naprawdę nie bardzo tak próbują rozpoznać, jakie faktycznie poglądy ma Łukasz Gibała, ale to nie jest zarzut do Gibały, tak? Bo on nie ukrywa w żaden sposób swoich poglądów, tak? W 2018 roku rozdawał taką książkę Kraków Nowa Energia bodaj, tak? Ja sobie wróciłem do niej po 5 czy 6 latach teraz, mając trochę przed wakacjami więcej czasu. No i to jest wizja miasta, tak jak wspomniałem, mobilnego, ekologicznego, progresywnego, otwartego, równościowego. Naprawdę, to jest ta wizja prezydentu, nie wiem, polityki miejskiej, ale ona cała jest osadzona, w tamtym czasie była i na tym się Gibała zbudował, na krytyce prezydentury Jacka Majchrowskiego.
19: Ale nie, panie profesorze, zaraz.
18: Na całościowej krytyce.
19: Tak, rozumiem, ja rozumiem
18: to, co... Ale tylko dokończę jeden wątek, tak? Bo ci właśnie wyborcy prawicy właśnie widzą w nim konkurenta, którzy jako jedyny taki, prawda, ten rycerz, tak, może pokonać tego ich największego wroga, a znowuż ci w centrum i po prawej stronie widzą te jego prawdziwe poglądy i głosują za takim miastem, więc to jest moim zdaniem taki klucz do jego pozycji.
19: Ja rozumiem, że dzieje się też coś, co pewnie badacze w ogóle tego, jak miasta w krajach rozwijających się rozwijają, nomen omen, to oni to zauważyli, bo następuje coś dziwnego, bo jak pan mówił właśnie o tych postulatach Łukasza Gibały, z których część była po prostu progresywna, nazwijmy to, były progresywne postulaty miejskie, to patrzę teraz na postulaty w kampanii wyborczej Michała Drwińskiego, przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość. I tam jako żywo, poza jednym, to w zasadzie cała reszta też się mieści w takim szerokim myśleniu progresywnym o mieście. Dzielnice i równość, na przykład Michał Drwiński mówił, każdy krakowianin zasługuje na równe inwestycje na swoim osiedlu, nie ma Krakowa dwóch prędkości, żeby wpływy interesów nie były na mieszkańców jakoś zbyt duże, w domyśle czytaj jakieś lobby, może deweloperskie, nie wiadomo, ale tu tak jakby ktoś może powiedzieć zaraz, a może w ogóle te preferencje ludzi w dużych miastach, one same z siebie tworzą taki mało polityczny, a bardziej praktyczny korpus myślenia o mieście. Jak tylko kandydat się nie pomyli, to w zasadzie może odtworzyć w dowolnym miejscu w Polsce taki duży zestaw rzeczy, którymi, no jeśli się nie wygra wyborów, to na pewno dostanie się jakiś dobry wynik. Czy taka zmiana istnieje według pana w Polsce, czy to jakaś specyfika Krakowa jest tylko?
18: Zawsze istnieją różne inne czynniki, które mogą takiego kandydata obciążać. No, ale jak sobie tak historycznie wrócimy, to zobaczmy, że tego typu wizje miasta to zawsze były wizje ruchów miejskich, oddolne, tak, niepolityczne. Aha. A jakby my żyjemy z tymi ruchami miejskimi już, nie wiem, czy drugą dekadę, tak, bo gdzieś takie początki, to ja myślę, że tu w Krakowie to początki takich ruchów miejskich to były lata 2011-2012-2013, kiedy pojawiał się pomysł organizacji Igrzysk Olimpijskich. I na krytyce właśnie tego całego projektu też wyrosły ruchy miejskie, ale były też takie właśnie postulujące, nie wiem, rozwój infrastruktury rowerowej. Oczywiście tutaj w Krakowie alarmy smogowe przecież stąd gdzieś tutaj się zrodziły i stąd poszły w Polskę. Także tutaj ta kultura ruchów miejskich jest dosyć bogata. ale ten świat polityki przejął te postulaty. Znaczy, bo ruchy miejskie zawsze były w kontrze do establishmentu politycznego i ten świat polityki, także właśnie na tym poziomie lokalnym, tak? Próbując neutralizować tą krytykę taką oddolną, on zaczął przejmować te postulaty. Więc widzimy, że dzisiaj w zasadzie politycy mainstreamu, tego głównego nurtu, posługują się postulatami, którymi kiedyś kierowali się tylko i wyłącznie właśnie aktywiści miejscy. Nie? I dzisiaj praktycznie ta rola, znaczenie takich oddolnych ruchów, tych ruchów miejskich, tak jak w Krakowie, moim zdaniem jest znacznie słabsze niż była wcześniej, dlatego że jakby no to zostało zneutralizowane. Ale taki Michał Drewnicki na przykład, on czyli też mówi takim językiem, w zasadzie wszyscy kandydaci mówią właśnie tym językiem dawnych ruchów miejskich, dlatego że Michał Drewnicki ma za sobą partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość. I paradoksalnie to go też obciąża go prezydentura Aleksandra Miszalskiego, któremu się właśnie zarzuca tą partyjność. I to na tym gibała też tutaj idzie i moim zdaniem tu trafia w pewną emocję społeczną, a ta emocja to jest tam zawiedzione nadzieje właśnie to rozczarowanie nieudaną zmianą. To znaczy, że prezydentura, symbolem prezydentury Aleksandra Miszalskiego w dużej mierze jest również jego polityka kadrowa. Tak? Krytycy wyciągali pojedyncze, konkretne postaci, które przypadki, sytuacje, które, mówiąc znowuż językiem klasyka, były nie do obrony. Znaczy w takim sensie, że naprawdę trudno tutaj znaleźć było argument uzasadniający i to były najczęściej osoby gdzieś tam po kluczu partyjnym. I to było krytykowane z różnych stron. Tutaj problemem Miszalskiego była również jakby struktura opozycji jego. On miał bardzo silną opozycję od samego początku, bo wygrał większością 5,5 tysiąca głosów i od razu, i to była bardzo zróżnicowana opozycja. To było Prawo i Sprawiedliwość, to była Konfederacja, wydaje mi się, że dosyć słaba tutaj w Krakowie. No ale to był też bardzo silny Gibała i sporo właśnie takich podmiotów społecznych, działających też tu w mediach lokalnych krakowskich, bardzo silnie też zdeterminowanych, od dawna gdzieś tam zorientowanych krytycznie na prezydenturę Jacka Majchrowskiego, a tutaj właśnie te dodatkowo pojawiły się te zawiedzione nadzieje przez te dwa lata. W te nuty tutaj cały czas uderzano i moim zdaniem po prostu doszło do przelania się jakiejś masy krytycznej i dzisiaj jest więcej ludzi, którzy naprawdę mają już dość polityki partyjnej, z którą wiążą się takie, a nie inne patologie.
19: Znaczy, no ale dobrze.
18: Też, i nie tylko on przekonał, że jak będzie prezydent partyjny, to mamy jak w banku powtórkę z rozrywki. I to jest skuteczny po prostu.
19: A na końcu, bo zostało nam dosłownie kilka minut, chciałem pana zapytać o zupełnie inną sprawę, panie profesorze. Mianowicie dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja Macieja Wilka, inicjatora referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. I okazało się, że nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów, by zorganizować referendum. I pytanie do pana, jak pan to czyta? To znaczy, ktoś może słuchając pana opowieści o Krakowie myśleć, no w zasadzie jeśli zmiana jest tą siłą, która, czy w tym kompleksie różnych sił i wektorów, no to chęć zmiany jest bardzo ważna, to ktoś może powiedzieć, to dlaczego w mieście, gdzie przecież nie wszyscy głosowali na tego prezydenta, nie doszło do podobnych sytuacji? Czy to jest kwestia tego, co ten prezydent robi albo nie robi? Czy to jest kwestia właśnie braku tego kandydata, który jest w cudzysłowie potencjalnym, możliwym jakimś człowiekiem odciętym od polityki i wtedy zaburza to myślenie polityczne? Jak pan interpretuje to, że się nie udało zebrać w Warszawie odpowiedniej, wystarczającej liczby podpisów, żeby odwołać prezydenta?
18: Myślę, że to jest splot różnych czynników, który do tego doprowadził, ale to jest właśnie ten problem, który my mamy tutaj z Krakowem. Jak ktoś nie zna miasta, to jest mu bardzo trudno interpretować daną sytuację w sposób trafny. Tak? Znaczy ja myślę, że ten przypadek warszawski jest mi mniej znany, a znam go właśnie przez pryzmat właśnie różnych medialnych dyskursów, które pewnie problem spłaszczają, uogólniają, zbytnio generalizują. Ale to, co słyszę na przykład, tak, to nie wiem, organizatorzy tego referendum warszawskiego narzekają, że tamta organizacja, te różne podmioty ze sobą mało współpracowały, niektóre jeździły na gapę, czyli obiecywały jakieś podpisy, potem nie doniosły i tak dalej. W Krakowie wyglądało to naprawdę zupełnie inaczej. Było to w pewnym sensie jakimś typem zrywu oddolnego i społecznego. Oczywiście jest tutaj bardzo ważny udział Stowarzyszenia Łukasza Gibały i on wsparł tą inicjatywę. Sam chyba w jednej z audycji radiowych przyznawał się do tego, że wynagradza, czy jego stowarzyszenie, tutaj jakby dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, no tych wolontariuszy, w tym sensie nie już wolontariuszy, tak, ale te osoby, które zbierają te podpisy. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj następowały jakieś nielegalne działania. Nawet chyba nie były to działania niezgodne z moim zdaniem z duchem tego referendum. To była inicjatywa niezależna. Być może on miał taki cel, żeby później wystartować. Natomiast zupełnie legalnie te działania były podejmowane. Samo referendum jest również zupełnie legalną inicjatywą. Jak przykład warszawski pokazuje, wcale nie jest tak łatwo do odwołania prezydenta w dużym mieście doprowadzić. I być może tu jest kolejny klucz, że tu w Krakowie naprawdę chodziło o sprawę miejską, tak? Natomiast w Warszawie być może chodziło o sprawę krajową i to nie pociągnęło właśnie tej mobilizacji ze strony mieszkańców. W Krakowie zbierano te podpisy w środku zimy, na temperaturach minusowych i mimo to jakby z tygodnia na tydzień podpisów przybywało. Nawet znam takie osoby, które nie podpisywały się pod referendum, chociaż kibicowały mu, bo mówiły, dobrze, to jest taka inicjatywa konkretnych grup, jeżeli do tego doprowadzą, to weźmiemy udział w tym referendum i się wypowiemy tak albo inaczej. Tak? Więc były też takie osoby. Nie wiem, jak było ich dużo, ale spotykałem w rozmaitych rozmowach tego typu. Więc wydaje mi się, że tutaj sprawa była inaczej jakby rozumiana przez samych mieszkańców. Że to referendum krakowskie faktycznie chodziło o pewien rodzaj zmiany. Natomiast być może w Warszawie oprócz tych słabości organizacyjnych, no też odebrali mieszkańcy to jako pewien rodzaj zastępnika jakichś indywidualnych, partykularnych sporów.
19: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Radosław Marzęcki, politolog i socjolog, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję, do widzenia, dobranoc.
18: Dziękuję, dobranoc.
19: 20.35, za chwilę słuchacze i słuchaczki będą na antenie odpowiadać na pytanie dotyczące wyników wczorajszych wyborów w Krakowie. Pierwsza tura zakończyła się wynikiem następującym. Łukasz Gibała ponad 36%, reprezentująca Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska ponad 19%, a reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość ponad 17%, trzecie miejsce. Ja mówię reprezentujący, żeby być trochę w duchu tego, o czym przed chwilą mówił pan profesor. I my teraz pytamy dziś na antenie, czy to jest żółta kartka dla rządu? Pierwszy sygnał, że nie można ciągle robić polityki na permanentnej rywalizacji jednej dużej partii z drugą dużą partią przez ostatnie 20 lat? A może nie? Może państwo uważają, że gdzie indziej... Blisko, ale gdzie indziej jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się ułożyły te wyniki wyborów. Może tu chodzi o to, że w ogóle, jak najdalej, w ogóle od polityki krajowej, związanej z dużymi partiami, a jak najbliżej tego czegoś, co dotyczy tej miejscowości konkretnej. Także zapraszamy na antenę nie tylko mieszkańców, mieszkanki Krakowa, ale również te osoby, które są w innych miastach, gdzie dyskutuje się o potencjalnym referendum odwoławczym, albo dyskutuje się w ogóle o tym, jak samorząd sobie radzi z różnymi problemami i też o tym, o czym wspominał kilkakrotnie pan profesor, to znaczy na ile samorząd w mojej miejscowości, prezydent, burmistrz, nie, Rada Miasta, na ile oni są faktycznie polityczni i to ma znaczenie, to ma jakiś ciężar w decyzjach, w sposobie funkcjonowania miasta, A na ile właśnie jest to ewidentnie kwestia, no przepraszam, ale w Krakowie te podstawowe rzeczy, o których zresztą państwo mówili kilka razy na antenie Radia Tok FM, bo była potem okazja, czyli ceny biletów, podwyżka cen biletu. Albo sposób, w jaki prezydent mówi do mieszkańców i mieszkanek, tak, o tych podwyżkach. A może to, że te strefy czystego transportu, gdzie nie można wjechać samochodem, są tak zbudowane. To jeden z naszych słuchaczy, jak pamiętam, zadzwonił kiedyś z Krakowa i powiedział, no tak, ale żeby zostawić swój samochód, to ja muszę wjechać do strefy czystego transportu, a właśnie mój samochód nie może tam wjechać. W związku z czym, jak mam skorzystać z tych parkingów park and ride, skoro nie mogę z nich skorzystać, tak? I sfrustrowany słuchacz przecież tu dzwonił na naszą antenę, pamiętam to. Żółta kartka dla rządu. Chęć odpolitycznienia samorządu. Jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Numer do nas to 22 44 044. 22 44 044. Mogą państwo również do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
20: Reklama.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: 18,47,12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
25: To ja też chcę.
24: 24,39.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Za 21 minut godzina 21. Taki ciekawy czas mamy na zegarze. Zapraszamy państwa na antenę. Jakie państwa są wnioski po wyborach w Krakowie, gdzie niezależny kandydat zdobył pierwsze miejsce w pierwszej turze wyborów na prezydenta, drugie miejsce reprezentantka Koalicji Obywatelskiej, a trzecie miejsce reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. I ktoś może powiedzieć, no właśnie, jak się tylko ominie ten mechanizm polaryzacyjny, że jeden jest z jednej partii, drugi z drugiej, to okazuje się, że ludzie idą do wyborów. Frekwencja była dość solidna, bo ponad 40% osób wzięło udział w głosowaniu. No jak na taki rodzaj wyborów, to całkiem dobrze. No, udało się zebrać niezbędną ilość, a nawet liczbę, bo to przecież policzalne, głosów, żeby w ogóle referendum zorganizować i wybory się odbyły. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład w jeszcze większym mieście, w dodatku stolicy, czyli w Warszawie, bardzo podobny proces, no na samym początku się zatrzymał, proszę państwa. Znaczy nie udało się w ogóle zebrać odpowiedniej liczby głosów po to, żeby uruchomić całą tą procedurę referendalną i odwołania prezydenta. Więc co tu w Krakowie zagrało według państwa? I kiedy państwo patrzą na swoją miejscowość, czy mają państwo takie wrażenie, że ten Kraków i wyniki wczorajszych wyborów to jest jednak ważny sygnał? To jest ważny sygnał i może część z państwa dzisiaj powie, tak ja czekam. Czekam na takie, w cudzysłowie oczywiście, czekam na takiego Łukasza Gibałę u mnie, w moim mieście. Na kogoś, kto będzie spoza porządku partyjnego i który będzie miał takie postulaty, pod którymi częściowo się podpisze, częściowo nie, ale przede wszystkim ten ktoś będzie spoza porządku partyjnego. Bardzo to jest ciekawy moment w naszym zastanawianiu się nad tym, jak to funkcjonuje na poziomie samorządowym, ta nasza demokracja i czego od niej wymagamy. 22 44 044. Pan Łukasz z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
27: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim państwu. Gratulacje dla pana Łukasza Gibały. To jest mój imiennik. Ja swoje imię Łukasz noszę od bierzmowania, także to jest moje świadome, wybrane przeze mnie imię. Uważam, że jest piękne. To jest patron lekarzy. Także mam nadzieję, że pan Łukasz Gibała wyleczy Kraków z różnych dolegliwości.
19: A zadzwoni do nas pan za pół roku, jak się okaże, że na przykład pan Łukasz Gibała jest zamieszany w jakieś straszne skandale, przepotworne takie, że po prostu słuchać o nich nie można. I pan zadzwoni za pół roku i powie, przepraszam za pana Łukasza, bo ja mam tak samo na imię.
27: Panie redaktorze, kochany, czy ja mogę panu zająć 2 minuty, jeżeli pan bym prosił, żeby pan mi mógł nie przerywać w tym czasie?
19: Tak, A pytamy dzisiaj pana ocenę wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie.
27: Proszę pana, no wspaniały wynik, bo ja jestem ekologiem, jak pan wie, wykształcony na Uniwersytecie Gdańskim jako na Wydziale Oceanografii, czyli nauk o ziemi, i wiem, że w ekologii, a czasami także w socjologii, jakby takie parametry pozapartyjne też mają znaczenie. I to co pan mówił, pan profesor z Krakowa, mówił, że właśnie, że może... Ja uważam, że Kraków w ogóle jest wyjątkowym miejscem i ta piosenka Nie przynoście nam stolicy do Krakowa, to naprawdę to śpiewają...
19: Jak pan ocenia wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Proszę o tym opowiedzieć, panie Łukaszu.
27: Proszę pana, uważam, że są wspaniałe, dlatego że pokazują, że ludzie potrafią się jakby zjednoczyć i powstać trochę, no może nie z kolan, ale pokazać swój głos. Pojedynczy obywatel może się z drugim pojedynczym obywatelem poza systemem partyjnym spotkać i doprowadzić do zmiany. Uważam, że jeżeli takie coś by nastąpiło u nas w Gdańsku, gdzie Koalicja Obywatelska ma od wielu, wielu lat podstawowe znaczenie, to też byłby szok. Ogromny, chyba większy niż w Krakowie. Ale też chciałbym nawiązać do tego, że poza partyjnym systemem to też jest ten pan Łukasz Gibała. Myślę, że jest w pewnym sensie symbolem zmian w ogóle na świecie, czyli to tego, że do głosu dochodzą eksperci, którzy już mają dosyć tego, że żeby zarabiać pieniądze tylko, czy ustawiać się, wie pan, na powiedzmy bliżej koryta, tak mówiąc brzydko, tylko po prostu chce zrobić coś dobrego, bo wie, że dobro wraca.
19: Panie Łukaszu, dobrze, czyli bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Łukasz z Gdańska był z nami, nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
0: Dobry wieczór.
19: Słuchamy.
0: Ja jestem mieszkanką Krakowa i od czasu, kiedy było referendum w sprawie odwołania prezydenta poprzedniego, to bezustannie na ulicach mojego miasta zaczepiały mnie jakieś młode osoby, prosząc, żebym coś podpisywała. No i to było po prostu komiczne, prawda? Człowiek przechodził wieczorem do sklepu spożywczego, a tutaj troje młodych ludzi prosiło go, żeby coś podpisało, tak?
19: Ale to dobrze czy źle? Bo ja nie wiem, jak pani to interpretuje.
0: Za tym tkwiły potężne pieniądze, prawda? Ci wszyscy ludzie, ponieważ ja mam z moich znajomości wśród młodych studentów, otrzymywali 80 zł za godzinę. No to są jakieś pieniądze, prawda?
19: Ale pani Anna, ale może to jest lepiej niż, bo zawsze można z nimi porozmawiać, zapytać się o jakieś postulaty, podyskutować o tym, jak się zarządza miastem. A wolałaby pani, żeby byli młodzi ludzie, którzy co, tylko jakieś promocje robią?
0: Nie, oni zbierali głosy, prawda?
19: Tak.
0: Biegali z taką kartką, na której trzeba było zaznać,
19: tak,
0: prawda?
19: Tak,
0: że się
19: rozumiem.
0: Popiera referendum,
19: tak.
0: Albo że się popiera konkretną osobę, tak?
19: No ale samo to w sobie, pani Anno, chyba nie jest złe, bo można porozmawiać z tymi młodymi ludźmi o tym, w jaki sposób. Pani Anno, czy pani to ocenia negatywnie? Czy...
0: Nie, to mnie śmieszy.
19: Śmieszy to pani?
0: Śmieszy mnie, że tak prymitywną metodą jak gdyby rozmowy ze społeczeństwem Krakowa uzyskuje się takie wspaniałe efekty, że puszcza się na ulicę po 80 zł za godzinę pracy mnóstwo młodych, miłych, inteligentnych ludzi płci obojga, którzy muszą wykonać to zadanie.
19: Pani Anno, ale dobrze, ale ja teraz zrozumiałem, co pani mówi, tylko proszę mi powiedzieć, to przecież za moment zadzwoni ktoś z Krakowa, kto powie, ja wiem, że ci wolontariusze, w cudzysłowie, otrzymywali za to pieniądze, ale ja się podpisałem, bo chcę zmiany prezydenta mojego miasta. I co pani powie na to?
0: Znaczy się, ja nie wiem, kto tak zareagował na to, że mnie jest wszystko jedno, czy ten ktoś, kto mnie namawia, to jest wolontariusz, czy on dostaje za to kasę, czy on wie, co mówi, czy...
19: No ale dopuszcza pani, że ktoś, ja rozumiem, tylko czy dopuszcza pani Anno, że ktoś krytykuje samą metodę jako nie do końca etyczną, albo nawet nieetyczną, ale efekt się liczy, to znaczy, że zmieni się władza w mieście.
0: No, znaczy się, moim zdaniem bardzo dobrze by było, gdyby ludzie mieli możliwość podejmowania suwerennych decyzji, tak? Pan Gibała po raz czwarty czy piąty próbuje zostać prezydentem miasta Krakowa. No, to jest duży wysiłek z jego strony, głównie finansowy i jego rodziny. No, to zastanawia, tak? Dlatego, że tutaj nie jest przedstawiona jakaś zupełnie alternatywna, wyspotliwa wizja rozwoju Krakowa, tylko polega to na tym, że się ze wszystkim pogodzi, czy próbuje się pogodzić, tak? Że jest ten w środku, prawda?
19: Pani Anno. Tak, bardzo dziękuję za pani głos i ciekawy wątek. Pani Anna z Krakowa była z nami. Do usłyszenia. Znaczy w zasadzie dwa zasadnicze wątki. Przypomnę, że pani Anna mówiła po pierwsze o tym, że wątpliwą jest sytuacja, kiedy to wolontariusze de facto dostają pieniądze, a jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, to może mieć takich wolontariuszy bardzo dużo i siłą rzeczy może wystartować w wyścigu o fotel prezydenta, czy burmistrza, albo nawet radnego, no bo to sobie wyobrażam, to jest jedna rzecz, a druga, chociaż to jak mówię, jestem przekonany, że część z Państwa może powiedzieć tak, to jest godne potępienia, ale z drugiej strony efekt się liczy, tak? Ktoś jeszcze może zadzwonić i powiedzieć, no dobrze, ale mieliśmy mieć demokrację, równy dostęp. Jak ktoś ma dużo pieniędzy, jest bogatą osobą, to sobie może wynająć takich, w cudzysłowie, wolontariuszy, a ktoś, kto nie ma pieniędzy, nigdy nie przystartuje na żadne stanowisko. Ale druga rzecz jest ciekawa, mianowicie, że pani Anna mówi, że z jej perspektywy nie ma. Nie ma tu jakichś odkrywczych rzeczy, jeśli chodzi o program kandydata. Pod numer 22-44-044, pan Jerzy z Warszawy jest z nami.
1: Tak, dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
1: Ja chciałbym tu parę spraw poruszyć, bo w tej wstępnej rozmowie były ciekawe wątki, było odniesienie do prezydentury Miszalskiego i przy okazji pan redaktor też pozwolił sobie na taką wrzutkę, tak to określę, dotyczącą tego, jak politycy powinni postępować, żeby mieć poparcie, że na przykład jak ktoś powiedział, jeden z polityków w swoim czasie, że trzeba się było ubezpieczyć, no to oczywiście dużo na tym stracił, ale w domyśle, że to było bardzo słuszne. Otóż ja miałem cokolwiek wspólnego z ubezpieczeniami, nie chcę wchodzić w ten temat szczegółowo i mogę tylko tyle powiedzieć, że to była wypowiedź ta ówczesna, pamiętam ją, była przeze mnie negatywnie oceniana, dlatego że ubezpieczenia nie są od tego, żeby zaradzać takim sytuacjom. Ubezpieczenia są od tego, żeby się zaasekurować przed tak zwanym czarnym obłędziem, ale trzeba zrobić wszystko, żeby się właśnie zabezpieczyć. Jeżeli ktoś z władzy przychodzi i mówi, że trzeba się było ubezpieczyć, to ja bym mu zadał pytanie, a przepraszam bardzo, a co zrobiła władza, żeby ryzyko powodzi było mniejsze?
19: Panie, że przepraszam bardzo, ale bo chyba dużo jakieś pomyłki, ale pan wie, że my dzisiaj rozmawiamy o...
1: Wiem i teraz przejdę do innych. Ja oceniam ten wynik o tyle pozytywnie, że doszło do przełamania polaryzacji, a polaryzacji nie da się przełamać bez jakichś właśnie nadzwyczajnych wydarzeń, nadzwyczajnej mobilizacji, zaangażowania kogoś bardzo ambitnego, może nawet z dużymi pieniędzmi. No i to z mojego punktu widzenia, warszawiaka właśnie, jest oceniane przeze mnie pozytywnie.
19: Natomiast... Ale zaraz, ale panie Jerzy, ale z tymi pieniędzmi to pan dotyka bardzo wrażliwej kwestii, czyli to musiałby być ktoś bardzo, bardzo bogaty, tak?
1: Może zrobi jakiś wyłom i potem ludzie pójdą za nim, jacyś eksperci, rzeczywiście ludzie, którzy się znają na takich, zaangażuje. Zobaczymy, bo właśnie tutaj mam pewne wątpliwości. Dla mnie cenny był głos poprzedniej osoby, bo dzwoniła z Krakowa, ja nie znam sytuacji krakowskiej, ale taki sceptycyzm co do tego, co tak naprawdę się teraz w Krakowie wydarzy, jest moim zdaniem uzasadniony, no bo też trzeba rozwiać takie mity, że to wszystko zależy od osobowości, sposobu wypowiadania się. Nie ma niestety bezkosztowych możliwości naprawy sytuacji. Zawsze się ktoś komuś musi narazić. Jeżeli chce być bardziej eko, to się narazi innym grupom. Jeżeli chce być dobry na przykład dla kierowców, nie wiem, dla małego biznesu, to się narazi z kolei innym, którzy chcą mieć załóżmy spokój.
19: A jaki z tego wniosek, panie Jerzy, że startował w wyborach, tu nie będzie miał jasnych, jednoznacznych, a na pewno radykalnych poglądów, tylko będzie właśnie tak środkiem ulicy szedł?
1: No tak, to obecna sytuacja to wymusza po prostu, tak? Wyborcy nie są skłonni głosować na ludzi, którzy są aż do bólu ekspertami i mówią logicznie, precyzyjnie i konkretnie i powołują się na to, co jest możliwe. Każdy chce, żeby trochę jakiegoś zawirowania nastąpiło, emocjonalnego.
19: Panie, ale wrócę jeszcze do tego, co pan powiedział, to bardzo ciekawe było. Czyli pan zakłada, że w pana mieście na przykład taka sytuacja jak w
1: Krakowie. Żyję tym pulsem warszawskim.
19: Tak, i pytanie do pana jest, czy ja dobrze pana...
1: Od urodzenia właściwie.
19: Czy pana dobrze zrozumiałem, słuchacze pana dobrze zrozumieli? Pan uważa, że dopóki się nie pojawi osoba z zewnątrz,
1: tak,
19: z, no, potencjalnie z dużymi pieniędzmi, żeby móc
1: finansować... No chociażby, bo czasami to może być to na bazie jakiejś popularności osiągniętej w innej dziedzinie, nie wiem, sportowej na przykład.
19: W telewizji.
1: Może się tak zdarzyć, że ktoś ma jakiś kapitał innego rodzaju.
19: Rozumiem. I dopiero wtedy...
1: Ale będziemy... to musi być ktoś, kto... Bo inaczej nie przełamie tej polaryzacji. Ta polaryzacja po prostu w polityce jest tak, że to nie można zarzucać na przykład obecnej władzy, że tkwi w polaryzacji, bo zaraz odpowiedzą i słusznie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik nie pozwala na depolaryzację.
19: Tak. Panie Jerzy, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Jerzy z Warszawy był z nami. Chociaż pytamy, jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie. Ale w każdej miejscowości na pewno toczą się różnego rodzaju dyskusje związane z tym. Zaraz, czy ta nasza władza

0: że oczywiście 29, przepraszam za to przejęzyczenie, co najmniej dwu, jak nie trzykrotnie to uczyniłem. Jeszcze raz, Łukasz Gibała, 36, ponad 36%, Monika Piątkowska, ponad 29% i trzeci kandydat Michał Drwnicki z PiSu, ponad 17%. To są oficjalne, potwierdzone wyniki wyborcze. Przepraszam jeszcze raz za omyłkę. Przypominam, dziś pytamy Państwa o to, jak Państwo oceniają wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie, a pytamy dlatego, że one są zaskakujące, na wielu poziomach zaskakujące. Pan Robert z Lublina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Robercie.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
1: No, panie redaktorze, ja właśnie chciałem się odnieść do tych wyników. No, pan tylko sprostował to, ja już nie muszę tego robić. Ale jakby ten nowy wynik, czyli 29%, w mojej ocenie w dużym stopniu zmienia jakby tło naszej dyskusji, no bo proszę zwrócić uwagę, że to jest wynik porównywalny z ogólnopolskim sondażem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Nie, pierwsze miejsce otrzymał Łukasz Gibała. On nie jest z koalicji. No.
1: Ale ja nie mówię, kto pierwsze miejsce, tylko jaka jest skala poparcia. No to... Jeżeli pani Piątkowska ma 29%, a Koalicja Obywatelska ma około 30%, no to są porównywalne wyniki, prawda?
0: Tak, ale to wniosek z tego jaki, panie Robercie?
1: No wniosek taki, że to nie jest porażka, no bo poparcie jest proporcjonalne...
0: Ale czyja porażka?
1: No, partii rządzącej. Czy tam,
0: aha, rządzącej. Rozumiem.
1: Nie można tego tak traktować, bo poparcie jest takie dokładnie, jakie ta koalicja ma w Polsce.
0: Czyli więc w Lublinie wyglądałoby to jak, gdyby były teraz w Lublinie takie wybory? A czemu pan się śmieje? To szczere pytanie.
1: Nie wiem, jak to było w Lublinie. Myślę, że było może znacznie gorzej, chociaż Lublin odbiega od województwa lubelskiego, też trzeba o tym pamiętać. Samo miasto głosuje inaczej niż...
0: Ale nie, panie, a zaraz, panie Robercie, ja pana pytam, może źle zapytałem, przepraszam. Ja pana pytam o to, czy jest możliwy taki scenariusz, że oto osoba z boku, nie z żadnej z głównych dwóch partii politycznych, tylko zupełnie z boku, wchodzi do Lublina i mówi, słuchajcie, głosujcie na mnie i zbiera podpisy pod referendum odwołania prezydenta i po prostu w pierwszej turze wygrywa. To jest możliwe w Lublinie?
1: Wie pan, myślę, że byłoby to możliwe, dlatego że od lat wybierany jest prezydent Żuk, który tak naprawdę jednoznacznie nie jest popierany przez żadną partię. Co prawda wywodzi się tam z okolic Platformy Obywatelskiej, ale on się tak sprytnie dystansuje i tak naprawdę lokalnie jest poparcie dla niego idzie wbrew w poprzek różnym partiom, więc myślę, że w Lublinie byłoby to możliwe.
0: To zaraz, ale... to ja nie rozumiem, panie Robercie. To w Lublinie by było niemożliwe, bo tutaj właśnie nie byłoby tej polaryzacji, bo prezydent by powiedział, ja nie jestem żadnej partii, ja w ogóle... To ja jestem kandydatem spoza.
1: No właśnie, no prezydent obecny Lublina, który już chyba drugą czy trzecią kadencję jest prezydentem, właśnie tak mówi. On nie jest, on nie startuje w barwach partyjnych, tylko właśnie dystansuje się trochę z jedną partią, trochę z drugą. Właściwie to powiem panu, że nikt z państw, z poprzednich rozmówców nie odniósł się też do pana Gibały pod kątem jego historii politycznej, bo wszyscy mówimy, że on jest niezależny, niezależny. On nie jest niezależny, bo on był w dwóch czy trzech partiach bodajże i to tak skrajnie różnych, że w zasadzie można by go było nazwać oportunistą. Dlatego, że niech pan powie, co można powiedzieć o osobie, która była i w ruchu Palikota, i w Platformie Obywatelskiej. Czy coś łączy te partie?
0: Świetną wiedzę z doświadczeń własnych wynosi. Jest otwarta na zmiany, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć.
1: Powiem panu, jakby główna refleksja nad tą dzisiejszą naszą, czy tam państwa dyskusją moja jest taka, że wielu obserwatorów, mieszkańców, ludzi, no obywateli, Polaków, jakby tego nie nazwać, cechuje się olbrzymią, w moim ocenie, naiwnością, bo powiem panu, jak można nie odnosić się krytycznie i sceptycznie do osoby, która od lat walczy o różne stanowiska, bo przecież wcześniej próbował robić karierę...
0: Ale panie Robercie, zaraz. Ale panie Robercie, ale ja rozumiem, co pan chce zaraz powiedzieć, tylko proszę mi powiedzieć szczerze. Gdyby się okazało, że pojawia się analogiczny polityk z podobną przeszłością, kto był w dwóch czy trzech partiach, ale jest z boku, zupełnie z boku, w Lublinie i chodzi po ulicach i mówi, słuchajcie, no parę rzeczy wszyscy wiemy, że trzeba naprawić, ja to zrobię i żadna partia mi nie będzie nic kazała, bo ja nie jestem z żadnej partii od dawna, od 5 lat, od 7, od 10.
1: Ale pan jakby nie dał mi skończyć, włożył w moje usta coś, co ja nie chciałem powiedzieć, prawda? Ja nie chciałem się odnieść do jego przeszłości politycznej, bo już o tym powiedziałem, tylko do jego przeszłości i teraźniejszości majątkowej, statusu majątkowego. On jest multimilionerem, ale to nie jest multimilionerem, nie dwumilionowym czy trzymilionowym, tylko jak podają publiczne media, to jest, jak no, powiedziałem, miliarder z tego, co wyczytałem.
0: Ale to według pana jest, byłby zarzut, który z pana perspektywy by go dyskwalifikował, tak?
1: Tak, według mnie to jest zarzut. Wie pan dlaczego? No. Dlatego, że gdyby taka osoba wykorzystała swoje miliardy przez ostatnie 2, 3 czy tam 5 lat w celach charytatywnych i to tak w sposób zauważalny, to ja bym wyciągnął wnioski, że kieruje się altruizmem, tak, dobrowolnym.

0: rolou i prospołecznym nastawieniem, ale że taka osoba tego nie robiła, a teraz walczy zaciekle od wielu lat o to stanowisko, to śmiem podejrzewać, aha, że za tym wszystkim kryją się interesy rodzinne, które będzie...
1: Panie Robercie, musimy kończyć, ale to świetnie, że pan ten wątek poruszył. Pan Robert z Lublina był z nami. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy głos pana. Do usłyszenia. Pan Robert z Lublina był z nami. No właśnie, pieniądze, szczególnie duże pieniądze, one nie są neutralne, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, jak na przykład bycie prezydentem. Za minutę 21. Jak oceniasz wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Co to było? Żółta kartka dla rządu, chęć odpolitycznienia samorządu? Jak to się ma do dyskusji w twojej miejscowości o potencjalnej zmianie władzy? Za minutę informacji, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie. Proszę dzwonić do nas pod numer 22 44 044.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Przez wysokie ceny ropy do świąt mogą jeszcze wzrosnąć ceny żywności, przewidują eksperci. Niemal 90% uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej. W szkołach trwa tydzień przeciwdziałania zjawisku. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy jednak od kolejnego już dziś alertu RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Centrum informuje, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. To kolejny alert dzisiaj. Wcześniej dron uderzył w Ukrainie tuż przy granicy z Polską w stary terminal w Dorohusku. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy, ceny paliwa niżej. Według szefa rządu to najbezpieczniejszy sposób obniżenia cen na stacjach.
7: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
6: Ustawa stanowi drugą próbę wprowadzenia tak zwanego windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią wersję deregulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W połowie września prezydent wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. A wysokie ceny ropy naftowej to także wysokie ceny żywności. Jak prognozował w TOK FM Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w czwartym kwartale tego roku ceny żywności mogą zacząć rosnąć.
8: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
6: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON-u w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem, miało odbyć się 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
9: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
6: Powodem odwołania zaplanowanego spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Warszawa nie pójdzie śladami Krakowa. W stolicy nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania władz miasta. Organizatorzy stołecznej operacji referendalnej poinformowali, że poparło ich 111 tysięcy osób. Potrzebowali około 132 tysięcy ważnych podpisów. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk tak podsumował zbiórkę.
10: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
6: Działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają być jednak monitorowane przez tych, którzy opowiadali się za jego odwołaniem. SOR, jak zapowiedział Maciej Wilk, zmieni się w stołeczną organizację rozwoju. W szkołach w całej Polsce ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa mająca przeciwdziałać hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Agnieszka Wynarska.
11: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, uważa podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
12: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
11: W ramach akcji w szkołach organizowane będą warsztaty i spotkania ze specjalistami, dodaje Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
13: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
11: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Papież Leon XIV zakończył 4-dniową wizytę we Francji. Odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Na lotnisku papieża pożegnał prezydent Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron, a ostatnim punktem wizyty Leona XIV była msza, którą odprawił w katedrze świętego Szczepana w Metzu. Następna, 6. zagraniczna podróż papieża, zapowiedziana na od 6 do 17 listopada, będzie najdłuższa i najdalsza z dotychczasowych. Odwiedzi wtedy Urugwaj, Argentynę i Peru. I jeszcze informacja z meczu Polska-Szwecja. Polska przegrywa 0-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Solnie. Do rana pogodnie, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. Za to w ciągu dnia sporo słońca i ciepło od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM. Jak Państwo oceniają wyniki wczorajszych wyborów w Krakowie? Czy to jakieś nowe światło rzuca na to, jak wygląda sytuacja w Państwa miejscowości? Czy tam też pojawienie się kandydata spoza duopolu partyjnego Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość spowodowałoby podobny efekt? To znaczy nagle okazuje się, że ta osoba w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzymuje najwięcej głosów? Czy też nie? Czy u Państwa dalej jest od polityki, w takim sensie krajowym i właśnie od tych polaryzacyjnych mechanizmów, a bliżej konkretnych rzeczy? No ale czy to oznacza, że faktycznie ten przypadek krakowski, on jest do wyobrażenia sobie w innej miejscowości, w innym mieście? Pod numer 22 44 044 pan Tomasz spod Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim.
1: Słuchamy pana.
14: Ja osobiście jestem zainteresowany wynikami jak najbardziej, bo tak jak pan mnie przedstawił, mieszkam w gminie podkrakowskiej, w tym słynnym Owarzanku. No i oczywiście jesteśmy wszyscy związani z Krakowem, choćby przez to, że to ja osobiście pracuję w Krakowie. Mhm. i rozmawiam dosyć często z kolegami w pracy na tematy, które obecnie się toczą. I to, co jest ważne w zrozumieniu tego referendum, ale też i sytuacji, jest to, że Kraków jest w chwili obecnej praktycznie najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Nie trwało to rok, nie trwało to 2 lata. Wiemy wszyscy, że pan prezydent Miszalski kontynuował to, co zaczął pan profesor Majchrowski. No ale koniec końców jesteśmy bardzo zadłużeni. Ludzie w referendum pokazali, że nie zgadzają się ze sposobem prowadzenia polityki przez pana Miszalskiego, który był dużą nadzieją, ale niestety no, to, co umiał, to zrobił maksymalną strefę z tego transportu, podniósł ceny biletów. Ludzie powiedzieli dość. I w tym momencie co się dzieje? Donald Tusk jako komisarza daje pana Kracika, czyli wiceprezydenta, pluje ludziom w twarz. Za chwileczkę pani Piątkowska. Ja i tak jestem zaskoczony tak wysokim wynikiem. Myślę, że ludzie tutaj mają już dość duopolu PiS-u. I pan Gibała oczywiście jak dzielny już od kilkunastu lat chyba walczy. Czy jest dobrym kandydatem? Trudno powiedzieć, bo teraz zamiast wstrzymywać się od głosu, będzie często musiał podejmować decyzje.
1: Ale panie Tomaszu, to wszystko, co pan mówi, to świetnie, że pan to pokazuje tak jakby z tej perspektywy, no naocznej pana. Tylko proszę wytłumaczyć, dlaczego w sytuacji takiego krytycznego spojrzenia na dotychczasowe władze mieszkańcy w Krakowie nie głosowali... Co mówili państwa koledzy pana koledzy i koleżanki, z którymi pan rozmawia? Dlaczego nie głosowali na reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości?
14: Wie pan co? Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni już reprezentantami Platformy, Koalicji i Prawa i Sprawiedliwości. Od 20 ponad lat mamy tą samą monetę, tylko raz leży reszka, raz leży orzełek. I tak naprawdę jesteśmy wszyscy, przyłączamy się do tej gry. Ludzie oczekują, żeby przyszedł już ktoś spoza tego układu. I tak samo jak Koalicja Obywatelska, tak samo PiS pokazywał, że jak przychodzi do rządzenia, no to wtedy liczą się kolesie.
1: Rozumiem. To, panie Tomaszu, czyli pan mówi, że zmiana, ponieważ zmęczenie nastąpiło, tak? Tylko proszę powiedzieć, co w takim razie będzie tą pierwszą rzeczą, która jeśli obejmie urząd prezydenta, Łukasz Gibała będzie musiał zrobić, żeby pokazać, że faktycznie jest spoza układu. Co, obniżyć ceny biletów, nie wiem, zrezygnować albo inaczej skonstruować strefę czystego transportu. Co dla pana by było na przykład takim sygnałem, że to rzeczywiście jest jakiś zysk z tego, że ktoś jest spoza tego duopolu partyjnego?
14: Znaczy tak, te rzeczy, o których pan mówi, na pewno potrzebna jest dyskusja. Szczególnie na temat strefy czystego transportu. Sytuacja, w której biedni ludzie z podkrakowskich wiosek nie mogą dojechać do Park and Ride, żeby dalej jechać tramwajem, jest krańcowna. Więc tutaj na pewno jest potrzebna zmiana. Natomiast mam nadzieję, że pan Gibała będzie miał wystarczającą ilość odwagi, żeby powiedzieć mieszkańcom, słuchajcie, jesteśmy zadłużeni po korek. Niestety potrzebujemy skończyć bal i zacząć zastanawiać się, jak ten Kraków wyprowadzić z zadłużenia. Jesteśmy w tym wszyscy. Musimy działać razem. Może jest to moje naiwne myślenie, natomiast tutaj lokalnie troszeczkę inaczej. Ja pamiętam lokalne koalicje gdzieś w Polsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość z Lewicą było w koalicji, prawda? I takie rzeczy się zdarzały. Tu troszeczkę jest inaczej niż na polityce krajowej.
1: Rozumiem, ale panie Tomaszu, jeszcze jedno pytanie, bo ono się pojawiło aż w dwóch głosach od naszych sytuacji. Pani Anna z Krakowa też o tym mówiła. Oboje mieli z innej perspektywy trochę, ale problem z tym, że kandydat jest bardzo zamożnym człowiekiem. I tak jak pani Anna zwracała uwagę na to, że wolontariusze, którzy zbierali podpisy, de facto nie byli wolontariuszami, bo byli opłacani przynajmniej część, tak już z kolei drugi słuchacz tam powiedział, no, jakie intencje może mieć człowiek, który ma olbrzymie pieniądze i zamiast działać charytatywnie, to chce się znaleźć w polityce. Pan jak to widzi, proszę powiedzieć?
14: Po pierwsze tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, pan Gibała walczy o to stanowisko kilkanaście lat, tak? Na pewno zainwestował w to dużo swoich pieniędzy, będąc obecnie bezpartyjnym, bo wcześniej wiemy, że był i z Palikotem, i z Donaldem Tuskiem. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o jego kont kandydatów, to też widać dużo pieniędzy, które zostały zainwestowane. Mnie osobiście nie przeszkadza, że ktoś zamożny będzie rządził miastem. Jeżeli będzie umiał z tej perspektywy wykorzystać swoje doświadczenie, żeby też odpowiednio prowadzić miasto, czemu nie?
1: Ale to jest ciekawe, co pan mówi. Czyli pan na dzień dobry nie mówi, że to jest coś obciążone. Tak jak niektórzy zarzucają Donaldowi Trumpowi, że był milionerem, bardzo bogatym człowiekiem, został prezydentem i to jeszcze większe biznesy robi na tym, korzystając z tego. Czyli dla pana to nie jest zagrożenie, tak?
14: Powiem tak, nie patrzyłbym na Donalda Trumpa, natomiast cofnąłbym się troszeczkę w historii. W starożytnej Grecji, żeby być senatorem, trzeba było mieć już jakiś majątek, mieć pozycję, tak?
1: No, panie Tomaszu, zgodnie z faktami w starożytnej Grecji nie było senatorów, to w Rzymie byli, ale tak.
14: Przepraszam, mam nadzieję, że idea została.
1: Że nie obraziłem starożytnych Rzymian.
14: Ktoś jest bogaty, jeżeli nie wykorzystuje stanowiska do pomnażania, bo to, co robi pan Trump, to Trybunał Stanu w Polsce, prawda? Tam jest po prostu przestępstwo za przestępstwem, jeśli chodzi o trading giełdowy.
1: Ale jak to sprawdzić? Czy będzie społeczeństwo miasta będzie wiedziało, że bogactwo firmy i tak dalej nie będą wchodziły w jakieś relacje? To nie jest takie proste wcale.
14: Oczywiście, że gdyby to było proste, to podejrzewam, mielibyśmy dużo rzeczy rozwiązane. Tutaj niestety trzeba panu Gibale dać troszeczkę zaufania. Mieliśmy już w polityce ludzi bogatych, którzy umieli oddzielić swoje, że tak powiem, swoje bogactwo tylko i wyłącznie od rządzenia państwem, że nie tylko chodziło o pomnażanie swoich zysków. Natomiast jeżeli będzie w stanie wykorzystać swoją przedsiębiorczość, jeżeli będzie w stanie pokazać, że jest w stanie coś zrobić, dostaje duży mandat zaufania.
1: Panie Tomaszu, rozumiem. Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo wiele dzisiaj dzwoni do nas osób. Pan Tomasz spod Krakowa był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos. Z wyliczeniem tych rzeczy, które de facto, to dziękujemy panu Tomaszowi, ale spowodowały, pan Tomasz wyliczył te rzeczy, które spowodowały, że część osób po prostu wzięła udział w referendum i w pierwszej turze wyborów prezydenckich, które dały pierwsze miejsce kandydatowi niezależnemu, bo tą sytuację próbujemy zrozumieć. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni, co ciekawe, nie tylko z Krakowa. Pod numer 22 44 044. Pan Andrzej z Gdyni zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
15: Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
1: Słuchamy pana.
15: Ja dzwonię z Gdyni. My jako Gdynianie powiem, od kilku lat jesteśmy już w takiej sytuacji, że ten główny nurt polityczny jest poza nami, bo przez lata rządziła nas samorządność, która nie była związana z żadną partią rządzącą. Teraz niestety również ta samorządność została zdetronizowana i rządzi teraz w Gdyni pani Kosiorek, która jest z takiego nurtu oddolnego. I jak patrzę na wyniki w Krakowie, to bym powiedział, że jestem zadowolony i gratuluję krakowianom, że poszli w tym kierunku, aczkolwiek widzę też pewne zagrożenia. Na co jeszcze nie pan Gibała, który teraz będzie rządził, ma dwa lata na to, żeby pokazać, czy faktycznie jest dobrym gospodarzem, czy ma jakąś wizję tego Krakowa, czy jego wygrana opiera się jedynie na kontestowaniu tego, co robiły do tej pory władze Krakowa, bo taka kontestacja jest dosyć prosta, natomiast trudności pojawiają się wtedy, kiedy trzeba samemu rządzić. To jest o wiele trudniejsze niż zrzucić kogoś w stronę.
1: Halo? Panie Andrzeju, coś się stało z połączeniem. Pan Andrzej z Gdyni był przed chwilą z nami. No, ciekawa sytuacja. Szczególnie, że pan Andrzej na początku powiedział, jak to zaskakująco ci, którzy pamiętają, wyglądały te wybory samorządowe w Gdyni, kiedy wydawało się, że Wojciech Szczurek, który ma zdawać by się mogło świetne w ogóle wyniki i super poparcie, okazuje się, że przegrywa właśnie z panią Aleksandrą Kosiorek i w ogóle nie wchodzi do drugiej tury. Pod numer 22 44 044, pan Tomasz z Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
16: Dobry wieczór, słychać mnie?
1: Tak, wspaniale, słuchamy pana.
16: Ja tak sobie myślę, jestem z Krakowa, głosowałem w tych wyborach, głosowałem za panem Łukaszem Gibałą i tak szczerze mówiąc, ja się bardzo dziwię, że można było zagłosować na panią Monikę Piątkowską. Dla mnie to jest zastanawiające, bo może z perspektywy Warszawy, może z perspektywy innych miast wygląda to trochę inaczej, natomiast z perspektywy Krakowa, a mieszkam tutaj już od urodzenia, czyli 50 lat z kawałkiem, myślę sobie, że to jest niesamowite. Przede wszystkim, jak obserwowałem kampanię też ze strony pani Moniki Piątkowskiej i różnych tam grup oficjalnych na Facebooku, tam było bardzo dużo emocji takich negatywnych. W zasadzie zero merytoryki. I padały bardzo często takie hasła, że pan Łukasz Gibała nic nie robi, że ma dużo pieniędzy, że będzie, nie wiem, może kradł, może nie wiadomo co robił. Dla mnie to jest o tyle zastanawiające, że jakby odrzucić te wszystkie emocje i skupić się na faktach. To pan Łukasz Gibała od wielu lat działa w Krakowie. Ja obserwuję.
1: A fakty są jakie, jeśli chodzi o te pieniądze? No bo prasa lokalna w Krakowie, ale też Ogólnopolska pisze, że jednak są pieniądze i to duże.
16: No dobrze, ja uważam, że kiedyś się mówiło w ten sposób, że jeśli ktoś ma duże pieniądze, to może być prawdziwym społecznikiem. Tak jak właściciel Microsoftu, jak wiele osób, które ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby móc się zajmować różnymi rzeczami.
1: No właśnie, jeden z naszych słuchaczy o to pytał, dlaczego właśnie... Właśnie tu przed informacjami to padło to pytanie. Dlaczego mając takie olbrzymie pieniądze charytatywnie nie działał pan Łukasz Gibała?
16: Ale właśnie działa na rzecz miasta. No wystarczy jakby sugeruję najprostszą rzecz. Dla wszystkich osób, które hejtują, uważają, że nic nie robi.
1: A co by pan podał za przykład komuś, kto słucha nas, nie wiem, w Szczecinie, w Rzeszowie, że co na przykład zrobił dla Krakowa pan Gibała?
16: No to 2026 rok, ja sobie tutaj chwileczkę odświeżę. Interpelacje dotyczące niekontrolowanych inwestycji deweloperskich, planowanej zabudowy, ochrony drzew, komunikacji miejskiej, bezpieczeństwa pieszych, szkół, spółek miejskich, wydatków urzędów.
1: No ale pewnie, tak, tylko pan mówi o ważnych rzeczach, które są pewnie cholernie... Tak, ale tylko ktoś może powiedzieć tak, ale bardzo wielu radnych w całej Polsce i to my myślę, że za będą dzwonili
16: słuchacze. No dobrze, tylko że
1: robią to samo.
16: Panu, jeśli mogę, Gibale, tak. Że on nie ma żadnego pojęcia, czy nigdy nie był u władzy i że nigdy nie zarządzał miastem.
1: A według pana to jest zarzut? Panie Tomaszu, dla pana to byłaby, jak rozumiem, pozytywna cecha, bo on nie jest, jak rozumiem, uwikłany w różne układy personalne może. Jak pan
16: szczerze
1: to widzi?
16: Mówiąc, widzę tak, że jeśli pani Monika Piątkowska miała wysokie funkcje w czasach pana Majkowskiego, który dosyć lekko sobie, no można powiedzieć, drwił z mieszkańców i drwił z prawa, tak, już nie mówię, że tam palił cygara, za co dostał co chwilę mandat i on się śmiał z tego. U państwa na antenie kiedyś po wyborach powiedział wprost, mi się wydaje, że u państwa, że można sprawdzić w materiałach, mogę podesłać, że krakowianie zagłosowali za dalszym zabetonowywaniem miasta. I dodał, że jak się komuś podobają tereny zielone, to jest tyle gmin ościennych, niech się wyprowadzą.
1: I według pana
16: to jest trochę nieładne.
1: No to na pewno, ale według pana ta sytuacja pokazuje co? Że teraz w drugiej turze wyborów ewidentnie te rzeczy, o których pan powiedział, spowodują, że po prostu taka będzie przyszłość. To Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa i co się dalej...
16: Chciałbym.
1: No tak, ja pana rozumiem.
16: Dlaczego chciałbym? Dlatego, że jeśli cały czas ludzie głosują na tych samych ludzi, tak jak głosowali na pana Majchrowskiego, się dziwili, że nie ma zmian. Potem przyjechał pan Miszalski z zewnątrz, który był związany, no tutaj namaszczenie dostał od pana Donalda Tuska i jego własny kolega.
1: No tak.
16: Pan Bogusław Sonik powiedział, że no przegrałeś człowieku, bo nepotyzm, kolesiostwo.
1: Tak. Ale panie Tomaszu, pytanie zasadnicze.
16: Jeśli biletu stały się jak najdroższe, to proszę
1: mi powiedzieć, o tym.
16: Jaka jest szansa?
1: No nie wiem, nie muszę pana zapytać o to.
16: Na kogoś, panie, ja nie wierzę w to.
1: Panie Tomaszu, musimy pana zapytać o to, bo to jest bardzo ważna rzecz, skoro pan dzwoni z Krakowa. Czyli ta pierwsza rzecz, gdyby się okazało, że w drugiej turze wyborów wygrywa Łukasz Gibała, to pierwsza rzecz, którą powinien zrobić, żeby udowodnić, że to, że jest spoza układu politycznego, jest wartością dodaną, jest jakąś zaletą. To co to by było
16: co to
1: z perspekty?
16: Znaczy udowadniać, bo plan Gibały jest na stronę.
1: Czyli, a w nim jest najważniejsze co w tym planie z pana perspektywy?
16: Proszę?
1: Co jest najważniejsze w tym planie z pana perspektywy?
16: No, przede wszystkim dla mnie osobiście jest kwestia transportu.
1: Transport publiczny, tak?
16: Mamy bardzo, to jest dziwne. Wprowadza się strefę czystego transportu, a równocześnie komunikacja działa coraz gorzej. Mamy najwolniej jeżdżące tramwaje. Pan Majchrowski chciał bardzo długie tramwaje, gdzie jest bardzo dużo miejsc siedzących. Ja sobie cenię komunikację w Warszawie. Jak tam przez długi czas byłem, to naprawdę tam naprawdę sensownie można się poruszać.
1: Czyli zmiana, jeśli chodzi o transport publiczny. Czyli panie Tomaszu, jeśli rozumiem pana dobrze, takim widocznym znakiem, namacalnym, to transport publiczny, chociażby to, jak działają tramwaje w Krakowie, tak?
16: bardzo wolno działające.
1: Nie, ale pytam o tą rzecz, która się powinna zmienić tak, żeby ludzie, którzy oddają głosy, poczuli, no to była zmiana, której chcieliśmy. Czyli na przykład transport publiczny. Panie Tomaszu.
16: Ileś linii tramwajowych zostało wyrzuconych za czasów pana Majkowskiego, jak budował uczelnię, które już nie
1: Rozumiem, ale teraz będzie nowe otwarcie, człowiek spoza tego duopolu i być może właśnie to się wydarzy.
16: To jest skrócona kadencja. Ja nie wierzę, że jeśli mamy panią, która też nie rządziła, gdyby zobaczyć, co ona zrobiła dla Krakowa w ciągu ostatnich kilku lat, a co zrobił Gibała.
1: Czyli słusznie ona ma gorszy wynik w tej pierwszej turze i prawdopodobnie przegra drugą.
16: Dla mnie to jest zadziwiające, że aż w ogóle ma tak wysoki.
1: Tak, panie Tomaszu,
16: jak osoba z zewnątrz, to powinna mieć po prostu... To czy, ja mam wrażenie, że ludzie działają emocjonalnie i patrzą,
1: dobrze, to inaczej zapytam, panie Tomaszu, żebyśmy się wszyscy dobrze rozumieli. W poprzednich wyborach na kogo pan głosował?
16: Na Łukasza Gibałę.
1: A w poprzednich?
16: Jeszcze poprzednich?
1: Tak.
16: Wtedy, co startował Łukasz Gibała, głosowałem na pana Łukasza Gibała.
1: A przed panem Łukaszem Gibałą? Na koło pan głosował?
16: W któryś wyborach głosowałem wtedy na pana Jacka Majchrowskiego.
1: Ale ktoś, kto pana słucha, może pomyśleć, panie Tomaszu, ale jak pan głosował na Jacka Majchrowskiego? No jak?
16: Wtedy?
1: Tak.
16: Dlaczego głosowałem ileś lat temu? On rządził 20 lat. No więc w którejś kadencji głosowałem na Jacka Majchrowskiego z tego względu, że inni kandydaci wydawali mi się gorszy. Czy to był dobry wybór, czy nie? Z perspektywy czasu to był zły wybór. Dałem się skusić obiecankom różnego rodzaju, które on prowadził, po czym doszedł do władzy i wszystko wywrócił do góry nogami.
1: Panie Tomaszu, ale to właśnie...
16: Pojawiło się zatrudnianie ludzi skazanych wyrokami za korupcję.
1: Ale panie Tomaszu, to właśnie przed nami jest ten fascynujący moment w demokracji, że za chwilę druga tura wyborów i będziemy mogli zobaczyć, jak ci, którzy coś obiecują, później to spełniają. Bardzo chciałem podziękować za pana opis całej sytuacji. Pan Tomasz z Krakowa był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. O właśnie, pan Andrzej, który z nami się rozłączył, ale coś nie tak z połączeniem było, chyba powinien być już z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
17: Dobry wieczór, witam.
1: Coś nas rozłączyło.
17: No właśnie, tak właśnie sądzę, ale, że
1: no właśnie.
17: Nie wiem, w którym momencie, także...
1: Bo opowiedział pan o tym, że otóż w Gdyni doszło do takiej sytuacji, że osoba, która nie de facto była spoza duopolu politycznego, że ona została prezydentką i że tak jakby...
17: W Gdyni od kilku już lat nie mamy duopolu politycznego, bo przez bardzo długie lata rządził prezydent Szczurek, samorządność i to był układ, że powiem, spoza duopolu. Natomiast również ta samorządność została teraz w ostatnich wyborach samorządowych zdetronizowana i władzę przejęła pani Kosiorek, która jest z ruchów miejskich.
1: A proszę wytłumaczyć teraz słuchaczom z innych miast, gdzie tak to nie wygląda. Dlaczego to nie jest reprezentantka Koalicji Obywatelskiej, albo reprezentantka Prawa i Sprawiedliwości, albo Konfederacji? Dlaczego?
17: Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która w Gdyni już jest od bardzo, bardzo dawna. Myśmy nigdy nie byli zorientowani na politykę krajową, bo na początku przez długie lata w Gdyni rządziła pani prezydent, która przyjechała do nas ze Szczecina. Później przez długie lata rządził prezydent Szczurek, który również nie był związany z nurtem krajowym. I teraz w ostatnich wyborach ten nurt krajowy również nie wygrał, bo wygrała pani Kosiorek, która reprezentuje inny ruch miejski, więc dostrzegam jako gdyniani to, że ta krajowa polityka puka mocniej do tutaj Gdyni, natomiast cenię sobie jako gdyniani to, że mimo wszystko jesteśmy od tej polityki krajowej.
1: Ale zaraz, panie Andrzej, to proszę powiedzieć teraz słuchaczom i słuchaczkom, jak to wygląda? Czyli teraz, jak przyjdą na przykład następne wybory, na przykład samorządowe wybory w Gdyni, i któryś z kandydatów będzie jasno podkreślał, albo wszyscy będą wiedzieli, że on jest z jednej z głównych dwóch partii politycznych, to jak ludzie w Gdyni będą to traktować? Czy już będą mieli dystans do tego?
17: No mają dystans cały czas, bo obecnie w tych wyborach, które teraz są za nami, to dwa lata temu, to był kandydat z Koalicji Obywatelskiej, był kandydat z PiS-u, był kandydat z Konfederacji, był również prezydent Szczurek, który chciał ponownie aplikować i była również pani Kosiorek z Ruchów Miejskich i tak naprawdę odbyła się w Gdyni druga tura i w drugiej turze stanęli reprezentant Koalicji Obywatelskiej i pani Kosiorek. I pani Kosiorek, reprezentująca Ruchy Miejskie, jak gdyby uzyskała większą ilość głosów i teraz rządzi. Także ruchy miejskie trzymają się dobrze w Gdyni, natomiast ruchy krajowe pukają i starają się...
1: Trochę, panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. To jest trochę opowieść jakby z innego świata. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym opowiedział pan Andrzej z Gdyni. W tym sensie z innego świata, że kiedy patrzę na wspomniane przez pana Andrzeja wybory, a dokładnie na wyniki tych wyborów, to proszę państwa, one są zaskakujące, bo Aleksandra Kosiorek, reprezentująca właśnie te ruchy miejskie, zebrała dwa razy więcej głosów od pana Tadeusza Szemiota, który był z Koalicji Obywatelskiej. Czyli to jest już w ogóle taka rzecz, tylko też, nie wiem jak państwo to widzą, ale ja mam wrażenie, że to jest taki rodzaj trochę edukacji, skoro na przykład kolejne wybory pokazują, że oto niezależni kandydaci od tych dwóch głównych partii politycznych wygrywają i rządzą daną miejscowością, to być może to jest taki czynnik edukacyjny, to zaczynamy myśleć, po pierwsze da się, po drugie, nie muszą mieć jakiegoś wsparcia ze strony rządu, żeby miejscowość funkcjonowała. Więc to taki jakiś dziwny, ale jednak rodzaj pewnej edukacji, też dla wszystkich nas. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
18: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
18: Było kilka głosów z Krakowa i ci państwo, którzy dzwonili, wydobyli w zasadzie i to wybrzmiało bardzo, bardzo mocno. Zresztą pan też to powiedział. Pan Łukasz Gibała zainwestował. Stać go było, jego rodzinę zainwestował. Uzyskał. Najpierw doprowadził do tego, że było, że po prostu zebrał ilość głosów, jak to zbierał, to zostało opisane, zainwestował. Dwa, tak prowadził kampanię, przekonał, a dzisiaj nie jest trudno o niezadowolenie we wszystkich samorządach, więc na razie wygrał pierwszą turę. Czy wygra drugą turę? Prawdopodobnie tak, bo inwestuje. I teraz pytanie, zresztą te padły przykłady ze Stanów, Trump i okolice, więc... Czy, jak to się potem obróci? Ja bym powiedział tak, po owocach ich poznacie. Więc niewykluczone, że będzie rządził dobrze miastem, potrafił mu przysparzać majątku, bogactwa, tak jak jego rodzina i on sam potrafią przysparzać. Ale mam nadzieję, że przy tej okazji jedne sitwy, a wszędzie są sitwy w samorządach, po prostu może znikną, może nie powstaną nowe. Więc tak, ja tutaj jeszcze podam przykład z Płocka jeden. Jest starosta Płocki, się nazywa Sylwester Ziemkiewicz. To jest człowiek skazany prawomocnie za jazdę po pijaku. Nadal pełni funkcję starosty. Tyle tylko, że w Płocku jest taki patent, znaczy powiecie Płockim taki patent wymyślono, że on jest wolontariuszem, on nie pobiera za to pensji. Za to dostał ileś tam rad nadzorczych, no i ci, którzy po prostu, ten, który go zastępuje i paru innych i tak dalej, rzucają się, a on swoje nadal robi. I wozi go ze sobą pan wicepremier, pan wicemarszałek Sejmu, pokazują kijaka, to jest kpina z samorządu.
1: Ludzie o tym, panie Pawle, czy ludzie o tym wiedzą, w sensie, czy lokalnie jakoś to jest znana historia w Płocku?
18: Oczywiście, że jest znana. Wie pan, jak skończę rozmawiać, to ja panu wyślę, wie pan, na pański adres mailowy, jak pan wie, znam go.
1: Ale panie Pawle, mnie bardziej interesuje to, czy ludzie o tym rozmawiają i czy na nich robi to wrażenie w takim sensie, że...
18: Rozmawiają, w takich trasach. rozmawiają i z takich
1: trafia. No ale czy to ma wpływ później na wybory samorządowe, tego typu sytuacje?
18: Nie, właśnie, proszę pana, więc starości nie są wybierani. Oni są nominowani tak samo,
1: no dobrze, jak ale reprezentuje, panie Pawle, ten człowiek reprezentuje pewne środowisko polityczne, pewną partię.
18: Oczywiście.
1: No więc ona może na tym traci. Powinna.
18: Wie pan, no na razie jakoś tak patrząc na sondaże, nie zyskuje. Tam nisko funkcjonuje. Ja jeszcze podam, wie pan, przykład z mojego miasta.
1: Ale to zanim ten przykład, to jeszcze... A z jakiej partii jest ten rzeczony starosta społecznie pełniący funkcje różne skazane?
18: Wicepremier, wie pan, minister obrony narodowej jest z jakiej partii? PSL-u. Wicemarszałek Sejmu, ten duży, tak, też jest z PSL-u.
1: Czyli
18: z PSL.
1: Czyli jak rozumiem, ale jest, rozumiem...
18: Wicemarszałek to jest kadrowym, wie pan, na powiat i, tak, i miasto.
1: Panie Pawle, czyli jest do udowodnienia, albo przynajmniej prawdopodobna teza, że to jednak się na wyniku wyborczym jakoś tej partii odbija, skoro wszyscy o tym wiedzą.
18: Ja widzę nadzieję.
1: Bardzo słabo pana słać, panie Pawle. Niestety.
18: Podobnego.
1: O, teraz lepiej, proszę mówić.
18: Dobrze, nie będę kręcił głową. Więc, wie pan, ja głosowałem na koalicję. I prawdę rzekszy, nadal będę głosował, chyba że się pojawi jakiś pan Gibała.
1: Tak, ale... no właśnie, o to chciałem pana zapytać. Czy to jest w ogóle realne w Płocku?
18: Nie, proszę pana, ja nawet widzę ludzie, może nie z takimi pieniędzmi jak pan Gibała, ale też, wie pan, byliby w stanie sfinansować to. Mhm. Tylko wie pan, że ci ludzie już, wie pan, bez wyboru na prezydenta, oni, wie pan, pociągają za sznurki, wie pan, i dostają to, co potrzebują.
1: Aha, czyli możliwy jest taki scenariusz jak w Krakowie, ale pan się go obawia. Dobrze rozumiem?
18: Oczywiście, wie pan, to są deweloperzy, wie pan, i oni dostają to, czego nie powinni dostać.
1: Panie Pawle, czas się nam kończy, ale pana...
18: Dobra, to ja jeszcze jedno ostatnie.
1: Ale jedno zdanie.
18: Jedno zdanie. I najgorzej jest, wie pan, jak przychodzą ludzie tacy bez właściwości, obiecują, wie pan, przychylenie nieba, a potem, wie pan, robią to, wie pan, to, co mają, wie pan, ja nie chcę tego nazwać dosadnie, ale wie pan, mają hobby, o. Realizują za społeczne pieniądze swoje hobby.
1: Panie Paweł, dziękujemy za pana głos. Musimy kończyć już. Pan Paweł z Płocka był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos, chociaż mówiliśmy dzisiaj o Krakowie, ale mieliśmy głosy z różnych innych miejsc w Polsce. Warszawa, Gdynia, Płock. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy podzielili się swoimi opiniami na temat tego, na ile te wybory w Krakowie, pierwsza tura, bo przed nami druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie, to one mogą nam coś powiedzieć o tym, jak w naszych miejscowościach będzie ta sytuacja wyglądała przy najbliższych wyborach samorządowych, a może już parlamentarnych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami dziś, dzwonili, słuchali. Dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała. Michała Brodowskiego, który dzisiejszy program realizował. Za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Maxa Czorneja Śmierciologia czyta dla państwa Wojciech Stagenalski, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Krzysztof Chorwat. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zaprasza Maciej Kluczka. Poranek startuje po godzinie 7.00 od przeglądu prasy. A po 7.20 Magdalena Sopkowiak-Czarnecka nas odwiedzi, wiceministra obrony narodowej, pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. stałych baz wojsk USA w Polsce, artykułu 5 NATO, no ale też zmiany procedur, jeśli chodzi o zestrzeliwanie, no to trzeba to nazwać sprawę po imieniu, tak? Zestrzeliwanie dronów, wrogich dronów, ale również samolotów, bo na razie mamy pewien pad prawny, a to się właśnie będzie zmieniało. Po 7.40 naszym gościem będzie dr Maciej Gdula, były wiceminister nauki, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż partia Razem wyprzedziła Lewicę, no, na razie w Krakowie, w wyborach, o których rozmawialiśmy dziś w programie Mikrofon Tok FM, no ale też o tych wyborach chwilę porozmawiamy jutro w porannym programie. Po godzinie 8.00 odwiedzi nas Adam Szłapka, rzecznik rządu z Koalicji Obywatelskiej. No, rozmowa będzie dotyczyła bardzo wrażliwego tematu, cen paliw, ale też ustawy o kryptowalutach, likwidacji funduszu kościelnego, strategii rządu na rok wyborczy po wczorajszych wyborach, pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. No, tu się chyba jednak coś zmienia. Po 8.20 profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego i profesor Szymon Osowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po 8.20, a to dlatego, że po 8.20 rozpoczyna się część publicystyczna jutrzejszego poranka, na który przypominam, zaprasza Maciej Kluczka. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik i razem z Karoliną Kłaczyńską chcemy Państwa zaprosić na program, który będzie dotyczył sytuacji, w których ktoś świadomie łamie prawo, ale nie po to, żeby osiągnąć zysk osobisty, nie dlatego, że jest pod wpływem jakichś środków, nie dlatego, że po prostu gdzieś mu się spieszy, tylko dla dobra publicznego. Czyli w największym skrócie będziemy rozmawiali o nieposłuszeństwie obywatelskim. Oczywiście na podstawie faktów, medialnych faktów, które od kilku tygodni do nas dochodzą. A to jakiś rolnik wsiadł na traktor i w akcie protestu zniszczył kawałek drogi. O co chodzi w tej historii? A to na przykład ludzie, którzy chcieli zaprotestować przeciwko polityce rządu przed kancelarią premiera, zostali skazani na więzienie. To są przykłady, i Państwo pewnie znają ich o wiele więcej, nieposłuszeństwa obywatelskiego, o którym będziemy rozmawiali jutro w programie Mikrofon Tok FM, a naszym gościem, naszą gościnią będzie profesor Małgorzata Fuszara. Jutro, proszę Państwa, czym jest i na ile Państwo potępiają, a na ile Państwo aprobują i w jakich sytuacjach nieposłuszeństwo obywatelskie. Tego dotyczyć będzie jutrzejszy program Mikrofon Tok FM. Jutro startujemy o godzinie 20. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
19: Reklama.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
19: Reklama.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka,
1: stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
2: uśmiech losu czy za

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Rok 1793 przyniósł światu wiele istotnych wydarzeń. We Francji ścięto króla Ludwika XVI, a niedługo później wybuchło powstanie w Wandei, w wyniku którego rewolucjoniści dosłownie zdziesiątkowali ludność regionu. W Grodnie odbył się sejm zatwierdzający dalszy rozbiór Polski między Prusy i Rosję. Erupcja wulkanu na japońskiej wyspie Kyushu zabiła kilkadziesiąt tysięcy osób. Fiński zamek Oulu wyleciał w powietrze wraz z całą załogą na skutek zapruszenia ognia w prochowni. W tym samym roku w Warszawie Jan Krzysztof Kileman ucałował na pożegnanie żonę. Poważny, nadworny introligator królewski był znacznie starszy od swojej małżonki. Źródła podają różne dane, lecz musiał przekroczyć 50, podczas gdy ona miała 33 lata. Kileman wybierał się w kilkutygodniową podróż. Anna Regina Kileman była drobną, smukłą kobietą o dużych oczach, pełnych ustach oraz wydatnym, spiczastym nosie. W chwili pożegnania Jan Krzysztof dotknął jej zaokrąglonego brzucha. Kobieta była w 8 miesiącu ciąży, która nie zmieniła jednak nadzwyczaj jej kształtów. Z pewnych względów można przypuszczać, że małżeństwo było zżyte i udane. Para zamieszkiwała prestiżowy lokal w kamienicy przy ulicy Trębackiej. W drugiej połowie XVIII wieku w okolicy znajdowało się 10 budynków murowanych oraz 4 drewniane, z wyróżniającym się pałacem podskarbiego wielkiego koronnego Teodora Wesla. Wreszcie musiał przyjść kres pożegnań. Jan Krzysztof wsiadł do czarnej, lakierowanej karety podróżnej zaprzężonej w 2 konie. Zająwszy miejsce, odsunął firankę i posłał żonie ostatnie spojrzenie. Uśmiechnął się do niej, a w tym samym momencie woźnica ruszył. Niedługo później historia przybiera dramatyczny obrót, a źródła opisujące kolejne wydarzenia stają się nieco rozbieżne. Jan Krzysztof nadal przebywa w podróży, gdy jego żona niespodziewanie traci przytomność. Pada na podłogę, co wywołuje natychmiastową reakcję służby. Zostaje wezwany lekarz, który jednak nie jest zdolny nic zrobić w obliczu tragedii. Kobieta nie wykazuje już żadnych funkcji życiowych. Pozostaje mu tylko pobrać drobną zapłatę za wezwanie. Najbliżsi Anny Reginy rozpoczynają przygotowania do pogrzebu. Być może właśnie wtedy wysłano gońca mającego odnaleźć Jana Krzysztofa, a może mężczyzna był już w drodze powrotnej. W każdym razie pewne jest, że kobietę pochowano jeszcze pod jego nieobecność. Kiedy zacny introligator dotarł wreszcie do Warszawy, przeżył szok. Nie wierzył, że żona, która przed jego wyjazdem wyglądała tak pięknie, teraz leży martwa. Wykorzystując swoje wpływy, nakazał wydobycie trumny z grobowca i jej otwarcie. Inna wersja historii mówi, że to grabarz posłyszał dochodzące z cmentarza jęki. Przerażony czym prędzej pobiegł do nadzorcy nekropolii, który nakazał otwarcie grobowca. Dokładny przebieg wydarzeń nie jest tu jednak istotny. Zapewne każdy poznający tę historię jest zaintrygowany tym samym, co rozbudzało ciekawość wszystkich nachylających się nad świeżo wydobytą trumną. Co też znajduje się w środku? Czy pani Kileman na pewno nie żyje? Z łatwością możemy sobie wyobrazić jęk przerażenia, który dobył się z piersi zgromadzonych po odrzuceniu wieka na widok makabrycznego obrazu. Obok zwłok kobiety leżało bowiem jeszcze jedno ciało, niemowlęcia, które kobieta powiła już w trumnie. Jakiż dramat musiał się tu rozegrać. Ta historia jest przecież ziszczeniem lęku towarzyszącego ludzkości, zapewne odkąd wprowadzono grzebalną formę pochówku. Lęku przed tym, że doświadczy się pochowania żywcem.

Czy historia Anny Kileman jest w pełni prawdziwa, możemy się tylko domyślać. Opisano ją po raz pierwszy prawdopodobnie dopiero około 100 lat po śmierci kobiety. Być może inspirację stanowił niezwykły grobowiec na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Z pewnością warto zapuścić się tam osobiście i zetknąć się z tą przerażającą historią. Niezwykła płyta nagrobna znajduje się niedaleko muru od strony ulicy Młynarskiej. Nie budzi wątpliwości, że opowieści o nieszczęśnikach pogrzebanych żywcem pobudzały wyobraźnię i przyprawiały o dreszcze. Ukuto nawet termin na określenie lęku przed tym zjawiskiem. Tafefobia. Cierpiało na nią wiele słynnych postaci. Zanim jednak powiemy o nich coś więcej, przeniesiemy się do XIX-wiecznej Danii. Rolliget to rezydencja niegdyś wznosząca się w dzielnicy Kopenhagi, zwanej Osterbro. Po przebudowie w 1869 roku było w niej coś bajkowego. Wieżyczka w stylu renesansowym, zaokrąglone attyki i szczyty holenderskie. Bluszcz porastający różowawą fasadę aż do wysokości pierwszego piętra. Wreszcie furkoczący wiatrowskaz na górze iglicy. To właśnie od państwa Melchiorów, właścicieli tego specyficznego pałacyku, otrzymał apartament Hans Christian Andersen. Słynny pisarz zamieszkał w nim niemal na stałe. Tak jak wszędzie, gdzie nocował, również w Rolliget, na szafce nocnej przy łóżku zawsze zostawiał karteczkę z informacją, że śpi i tylko wygląda na zmarłego. Wątek błędnego stwierdzenia zgonu przewijał się zresztą od dawna w jego twórczości. Od 1872 roku, kiedy pisarz upadł w swoim pokoju, jego stan szybko się pogarszał, co sprawiło, że coraz częściej rozmyślał o tym, jak może się ustrzec od przebudzenia w trumnie. 3 lata później czuł nadchodzący kres. Regularnie przywoływał do siebie panią Melchior i błagał, by po jego śmierci podcięła mu żyły. Nie ma jednak żadnych informacji, by kobieta lub któreś z jej dzieci spełniło życzenie Andersena po jego zgonie w sierpniu 1875 roku. Na tafefobię cierpiał także inny słynny pisarz, Nikołaj Gogol. W testamencie nakazywał, by pochowano go dopiero wtedy, gdy ciało znajdzie się w stanie wyraźnego rozkładu. I w tym przypadku na nic się to życzenie zdało. Pisarz prawdopodobnie dręczony depresją 24 lutego 1852 roku spalił część swoich rękopisów i odmówił przyjmowania jakichkolwiek posiłków. Po 9 dniach stwierdzono zgon. Pochowano go w monasterze daniłowskim, który 8 dekad później mieli zniszczyć komuniści. Szczątki pisarza postanowiono przenieść do grobu na cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie. Jakież było zaskoczenie, gdy okazało się, że Gogol musiał obudzić się w trumnie i ostatecznie, być może po szalonej walce o życie, spoczął w niej w pozycji na brzuchu. Według różnych źródeł przyjmuje się, że od końca XVI po początek XIX wieku, od

spotkał księdza Piotra Skargę. Ponoć po otwarciu trumny jego szczątki zdradzały ślady walki z drewnianym wiekiem i prób oswobodzenia się. Najprawdopodobniej to jednak tylko czarna legenda, mająca utrudnić lub wręcz zniweczyć proces beatyfikacji jezuity. Wszak jego oponenci utrzymywali, że po przebudzeniu z letargu Skarga mógł bluźnić i złorzeczyć Bogu. Nie ma jednak na to rzecz jasna żadnych dowodów. Co więcej, swego czasu co roku w rocznicę śmierci jezuity jego trumna była otwierana, by wierni mogli się przy niej pomodlić. Część z nich bez wątpienia wynosiła ze środka fragmenty szczątków zmarłego oraz jego szat jako relikwie. Wówczas nie stwierdzono, by ciało spoczywało w nienaturalnej pozycji.

Lęk przed byciem pochowanym żywcem przełożył się również na grunt osobliwej inżynierii. W 1792 roku dla Ferdynanda, księcia Brunszwiku Wolfenbüttel, zaprojektowano pierwszą trumnę z dostępem do świeżego powietrza oraz miejscem na zapasy żywności. W następnych latach opracowano trumny połączone z dzwonkiem umieszczonym na powierzchni ziemi, a do tego wyposażone w specjalne gwizdki. W niektórych grobowcach drzwi lub wrota można było bez problemu otworzyć od środka. Trumny bezpieczeństwa, zwane też trumnami ratunkowymi, projektowano przede wszystkim w państwach objętych wiktoriańską pruderią, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, lecz również Polacy wnieśli do tej dziedziny swój wkład. W 1892 roku poznański ogrodnik Wojciech Kwiatkowski opracował trumnę, z której w wypadku pogrzebania żywcem można było wysunąć kłębek kolorowej materii. Wynalazek udoskonalił hrabia Kajetan Karnicki, który skonstruował specjalny dzwonek oraz wysuwaną z grobu chorągiewkę. Warszawska Akademia Lekarska co prawda doceniła pomysłowość hrabiego, lecz nie zdecydowała się na polecenie jego wynalazku zarządom cmentarzy. Po pierwsze, uznano, że mechanizm alarmowy może uruchamiać trup rozdymający się w procesie rozkładu. Po drugie, postulowano rozwój kontroli lekarskiej zgonów zamiast przeciwdziałania pochówkom za życia. Warto jednak cofnąć się o ponad pół wieku, do roku 1828. Wówczas pruski zaborca zdecydował o przekształceniu Poznania w twierdzę, której strategicznym punktem miała się stać ogromna cytadela. Postanowiono wznieść ją na terenie dawnego fortu na Wzgórzu Winiarskim, na którego zboczu znajdował się wówczas cmentarz parafialny przy kościele świętego Leonarda. Do działania przystąpiono niezwłocznie, z pruskim militarystycznym rozmachem. W trakcie likwidacji nekropolii okazało się, że wiele ciał nosi znamiona przebudzenia w trumnach. Ówczesne gazety podchwyciły sensacyjny temat, wywołując psychozę strachu. Wydarzenia stały się inspiracją dla hrabiego Edwarda Raczyńskiego z Rogalina. Nie wiadomo, w jakim stopniu ze strachu, a w jakim z prawdziwie szlachetnych pobudek, Raczyński zdecydował się wznieść budynek mający chronić mieszkańców miasta przed pochowaniem za życia. Hrabia musiał słyszeć o funkcjonujących od kilkudziesięciu lat, przede wszystkim na terenie Niemiec, przysionkach śmierci, zwanych także domami dla pozornie zmarłych. Tu zatrzymajmy się na chwilę, aby dokładniej przyjrzeć się ich historii.

Wojciech Staganalski przeczytał pierwszy fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.

0: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: RCB odwołało alert. Po raz kolejny został wysłany do mieszkańców regionów przy granicy z Ukrainą. Fabryki, które produkują dla wojska, mają przyspieszyć produkcję. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wrócił obraz, który przepadł w czasie II wojny światowej. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB, które przed 21 wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko poderwało myśliwce. To był już trzeci dzisiaj alert. Wcześniej około 17 dron uderzył w pobliżu przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tego typu sytuacje jak ta dzisiaj stają się coraz bardziej powszechne, mówiła w TOK FM Karolina Łapo z projektu Kobieta w obronie cywilnej.
5: Wydaje się, chociaż nie mam szklanej kuli, że tego typu sytuacje będą się powtarzały. I nie chodzi o to teraz, żeby zapanowała znieczulica na te sygnały, tylko żeby rzeczywiście rozumieć te sygnały i zacząć na nie odpowiedzialnie reagować.
4: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po sztabie kryzysowym w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę stwierdził, że służby będą tej nocy w stanie podwyższonej gotowości. Wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować, dodał wojewoda. Fabryki, które produkują dla wojska, mają przyspieszyć produkcję. To decyzja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak słyszymy, w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Rosji trzeba też zmienić procedury dla wojska dotyczące możliwości strzelania w powietrzu. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota mówi w rozmowie z TOK FM, że prace w zbrojeniówce przyspieszyły.
6: W wielu zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej praca idzie na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu. Zatrudniamy dodatkowo od czasu sfinalizowania umów SAFE, czyli od początku czerwca, ponad 1500 osób, a to jest dopiero początek.
4: Do fabryk właśnie trafiło pismo od prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, by zintensyfikować produkcję. Do tego nowe procedury dla pilotów, by można było na przykład zestrzelić drona w czasie pokoju.
7: Takie zmiany w systemie prawnym nam są potrzebne, aby móc bardziej adekwatnie reagować i szybciej reagować na zagrożenia na granicy.
4: Mówił reporterce TOK FM pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził otrzymanie zawiadomienia sędziego Sławomira Patyry, które dotyczy działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Według medialnych doniesień chodzi o podejrzenie wyznaczania składów orzekających w Trybunale z pominięciem ustawy. O sprawie informowała dziś Wirtualna Polska. Według portalu zarzut podnoszony przez nowo wybranego sędziego dotyczy okresu od co najmniej stycznia do 7 września tego roku. Sprawę skomentował Trybunał, który w komunikacie podkreślił, że Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa. Co najmniej 13 osób zginęło w pożarze fabryki wyrobów pirotechnicznych w obwodzie jarosławskim w europejskiej części Rosji. Poinformowały rosyjskie media państwowe. Ogień ogarnął 2 budynki, a do jego gaszenia skierowano około 100 strażaków i specjalistów ratownictwa medycznego. Agencja Reutera podała, że wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów bezpieczeństwa w przemyśle. Dwudniowy szczyt w sprawie powrotu do Ukrainy dzieci wywiezionych przez Rosję rozpoczął się w Toronto. Szczyt jest wspólnym przedsięwzięciem Kanady, Ukrainy i Norwegii. Rosja nie tylko zabiera dzieci z Ukrainy, ale także prowadzi do ich wynarodowienie. Jest to próba wymazania ukraińskiej tożsamości, oświadczyła ministra spraw zagranicznych Kanady. Dodała, że jej państwo przekaże na rzecz wsparcia powrotu ukraińskich dzieci 860 tysięcy dolarów kanadyjskich nowej pomocy dla organizacji prowadzących takie działania. Według danych rządu Ukrainy ponad 20,5 tysiąca ukraińskich dzieci zostało nielegalnie deportowanych przez Rosję. Dane te są jednak uznawane za minimalne, a rzeczywista skala procederu jest znacznie większa. Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogaciło swoje zbiory o dzieło, które przez lata uznawane było za zaginione. Do placówki wrócił obraz Alfreda Wierusza Kowalskiego Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, który przepadł w czasie II wojny światowej. Szymon Kępka.
2: Dzieło znajdowało się przez lata w prywatnych rękach. Jego obecna właścicielka zdecydowała się przekazać obraz Muzeum Narodowemu, mówiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
8: Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska, bo to jest po prostu odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo.
2: Dlaczego obraz Alfreda Wierusza Kowalskiego ma znaczenie dla polskiego dziedzictwa kultury? O tym opowiada dr Agnieszka Lajus, dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie.
9: Ten artysta cieszy się niezmiennie zainteresowaniem publiczności ze względu na dynamikę, końskie zaprzęgi, ulubione motywy Polaków.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy obraz zostanie po raz pierwszy zaprezentowany zwiedzającym. Termin jego ekspozycji ma zostać ustalony po zakończeniu prac konserwatorskich. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Polska remisuje ze Szwecją 1-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Bramkę dla gospodarzy zdobył Benjamin Nygren, a wyrównał Sebastian Szymański. Mecz trwa. Do rana pogodnie, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły, za to w ciągu dnia dużo słońca i ciepło. Termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dobry wieczór, w poniedziałek, 28 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będę chciał poruszyć dwa tematy, które zwróciły moją uwagę w minionym tygodniu. We wtorek w Brukseli było spotkanie Rady do Spraw Ogólnych. To gremium składa się z ministrów rządów 27 państw, którzy odpowiadają za sprawy związane z funkcjonowaniem Unii. I tak Polskę na tym spotkaniu reprezentował wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, który w resorcie spraw zagranicznych pilotuje właśnie sprawy wspólnoty. Spotkaniu przewodniczył Irlandczyk Thomas Byrne, minister do spraw europejskich, bo Irlandia sprawuje obecnie prezydencję, czyli przewodniczy i organizuje pracę Rady Unii Europejskiej. Jednym z głównych tematów spotkania był przyszły 7-letni budżet Unii na lata 2028-34. Irlandczycy postawili sobie za punkt honoru opracować tak zwany nego box, co w tłumaczeniu z żargonu brukselskiego na nasze oznacza dokument, który zawiera propozycję budżetu uwzględniającą przeróżne głosy i opinie zebrane w ostatnich tygodniach w poszczególnych stolicach państw członkowskich. To typowe szukanie kompromisu, bo by budżet został przyjęty, muszą się na niego zgodzić wszystkie 27 rządów, a do dzisiaj tej zgody nie widać, bo różnic w podejściu do budżetu jest ciągle dużo. No i właśnie we wtorek Thomas Byrne poprosił ministrów, by przekazali ostateczne stanowisko swoich rządów. Czego nie odpuszczą, gdzie widzą możliwość ustępstw i za jaką cenę. Zebrawszy te informacje, irlandzka prezydencja opracuje ostateczny kształt owego nego boxu i przedstawi go na początku października. Wiadomo, jak bardzo Polsce zależy na hojnym budżecie, warto więc przyjrzeć się, w którą stronę to zmierza. To w części pierwszej. W drugiej będę się chciał zastanowić szerzej nad dość nieoczekiwanym apelem Tony'ego Blaira, który wezwał Partię Pracy do przygotowania planu powrotu Wielkiej Brytanii do Unii w ciągu dekady. Think tank byłego premiera przekonuje, że odwrócenie Brexitu powinno stać się kamieniem węgielnym w strategii partii. Ten apel pojawił się przed kongresem lejburzystów w Liverpoolu. Czy potraktowano go z całą powagą, skoro wyszedł od legendarnego w końcu lidera Partii Pracy z czasów jej świetności? No i jaki mógłby być ciąg dalszy, gdyby rzeczywiście Brytyjczycy chcieli do wspólnoty wrócić? O tym opowie nam drugi gość audycji, a teraz już pora na spotkanie z pierwszym. Zapraszam. A tym gościem jest pan Jan Olbrycht, przez lata negocjator wieloletniego budżetu Unii z ramienia największej rodziny politycznej w Parlamencie Europejskim, czyli Europejskiej Partii Ludowej, dzisiaj doradca komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina i także członek Team Europe Direct zespołu ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Długa wizytówka, ale warto to wszystko pamiętać. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie.
10: Zacznijmy choćby tak dla porządku, szczególnie dla tych słuchaczy, którzy na co dzień w tych sprawach nie są tak biegli. Jaki to jest moment, jeśli chodzi o etap negocjowania przyszłego 7-letniego budżetu Unii? W jakim jesteśmy właśnie momencie? Co się w tej chwili dzieje?
11: Tak, skoro zaczynamy od tyłu, to powiedzmy, że nowy okres programowania, a co za tym idzie nowy okres wspólnego budżetowania przez 7 budżetów rozpoczyna się 1 stycznia roku 2028. Żeby wszystko było przygotowane na czas, to właściwie trzeba by uzgodnić wszystkie elementy dotyczące tego budżetu do najpóźniej do końca roku 2026, żeby potem w 2027 móc przygotowywać już poszczególne akty prawne wykonawcze. W związku z czym jesteśmy w tej chwili w drugiej połowie 26. Byłoby optymalnie, gdyby skończyć do końca tego roku, ale po to, żeby to się stało, potrzebna jest zgoda pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii, czyli musi być jednomyślność, która następnie musi być potwierdzona zgodą Parlamentu Europejskiego. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na etapie negocjowania pomiędzy państwami członkowskimi głównych ram tego budżetu wieloletniego z udziałem na razie nieoficjalnym, ale jednak ważnym politycznym parlamentu, który jakby czeka na to, że dostanie propozycję jednomyślnie uchwaloną, ale nie jest tutaj bierny, tylko też bierze udział w tej dyskusji. Czyli jesteśmy na etapie trwających negocjacji.
10: No tylko, że właśnie między innymi dzisiaj dotarła do nas informacja z popularnego i uważanego za bardzo dobrze poinformowanego portalu Politico. Wynika z tej informacji, że podczas niedawnego spotkania ministrów do spraw europejskich, to było we wtorek 22, nie dostrzeżono żadnych potencjalnych obszarów kompromisu. To miał napisać w depeszy niemiecki przedstawiciel w tejże Radzie do spraw ogólnych. No i mamy w dalszej części napisane: brak wymiernych postępów, mimo miesięcy rozmów ministrów i dyplomatów. Sytuacja ta zwiększa presję na przywódców, by podczas szczytu 15 października, a więc w sumie już niedługo, no, zaczęli ustępować trochę, jeśli chodzi o ich stanowisko. Tymczasem właśnie no, na razie przynajmniej wygląda na to, że woli ustępowania nie ma. No to teraz bym poprosił o takie krótkie nakreślenie, no gdzie jest ta największa oś podziału, jeśli chodzi o dyskusję o tym budżecie.
11: Pan redaktor podał datę, ja od razu też wyjaśnimy, że w tym właśnie w połowie października odbędą się dwa spotkania. Jedno spotkanie powinno dotyczyć uzgodnień już w sensie formalnym. To będzie realizowane przez ministrów. Natomiast dzień później będzie spotkanie premierów, czyli Rada Europejska, czyli jakby polityczne zaklepanie tego wszystkiego. Czyli próba jest polega na tym, żeby uzgodnić to zanim się skończy, spotkają premierzy. Teraz, żeby pójść krok dalej, czego dotyczą kontrowersje? Kontrowersje jakby dotyczą trzech różnych poziomów rozmowy, bo to zapewne też słuchają nas ludzie związani z samorządami. Pierwszy poziom to jest poziom tego, ile w ogóle będzie pieniędzy w budżecie, jaki wielki ma być budżet, i to jest największa kontrowersja, która w tej chwili dzieli państwa członkowskie na te, które chcą radykalnie obciąć przyszły budżet, i te, które uważają, że budżet powinien być jednak utrzymany zgodnie z propozycją komisji. Czyli pierwszy poziom kontrowersji, jaki wielki budżet. Drugi poziom, który się z nim zazębia, polega na tym, ile ma iść pieniędzy na poszczególne polityki. No tutaj są znowu kontrowersje, się, ponieważ państwa oszczędne, tak zwani skąpcy, mówią, że po pierwsze trzeba oszczędzać, a po drugie trzeba głównie przeznaczyć pieniądze na sprawy gospodarcze, innowacyjne, również obronność. Bardzo wiele państw jednak akcentuje, że ważne jest, żeby dawać na spójność, czyli fundusze spójnościowe oraz na rolnictwo. To jest drugi poziom. Trzeci poziom, którego na dzisiaj nie widać tak bardzo, to jest poziom wdrożenia całego budżetu, czyli zorganizowania w każdym państwie sposobu wydawania pieniędzy. To się już toczy i to się już dzieje, ale to nie jest poziom ten, o którym my rozmawiamy, czyli poziom europejski. Czyli pierwsza kontrowersja, jaki ma być duży budżet, drugi, co należy ciąć. No i tutaj są bardzo poważne wątpliwości, ponieważ wśród państw, które chcą radykalnie ciąć budżet, uważając go za zdecydowanie duży, mało tego, te państwa w ostatnim czasie bardzo wyraźnie mówią, że ten budżet jest większy niż ten, który w tej chwili się kończy. To roku 2006 jest znacząco większy, żeby nie powiedzieć za duży. Pozostałe państwa, a również Komisja Europejska mówią, że nie, tak nie jest, ponieważ ten budżet, który planujemy, musi również sfinansować oddanie długu, który zaciągnięty został na rynkach finansowych. W związku z czym wzrost samego budżetu jest niewielki, natomiast trzeba spłacić dług. I tutaj pojawia się kolejna wątpliwość, mianowicie z czego wziąć pieniądze na spłacenie tego długu, czy tak jak mówiliśmy kiedyś, czyli trzeba stworzyć nowe dochody Unii Europejskiej, czy też po prostu zwiększyć składkę, bądź ciąć polityki. Państwa te skąpcy, czyli te najbardziej oszczędne, mówią, że trzeba ciąć, to radykalnie ciąć budżet, nie bacząc na to, że trzeba spłacić kredyt. Państwa członkowskie pozostałe mówią, że nie należy tego robić, ale, i tutaj jest światełko w tunelu, mówi się w środowiskach zbliżonych do tych negocjacji, że powoli przebija się myśl, że trzeba będzie jednak zgodzić się co do nowych dochodów własnych. No bo nawet jeżeli ktoś mówi, że nie można redukować budżetu, to pytanie jest, skąd wziąć pieniądze, i te pieniądze na pewno trzeba będzie wziąć z nowych dochodów. Czyli tu gdzieś w tych korytarzach słychać, że być może trzeba się będzie jednak zgodzić na nowe dochody własne.
12: Tak, no to jest oczywiście szalenie ciekawe, bo z tymi nowymi dochodami własnymi przecież też dyskusja się toczy już od wielu lat. No i najczęściej pojawiają się właśnie takie opinie o charakterze krajowym, no bo są państwa, jeżeli się pojawia na przykład temat dochodów własnych z sprzedaży wyrobów tytoniowych, no to taki kraj jak na przykład Polska od razu się może martwić, że to w jakimś sensie uderzy w branżę, która jest bardzo silna. My jesteśmy chyba największym producentem papierosów albo tytoniu. W każdym razie jeśli nie jedno, to drugie. To znaczy albo jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o produkcję papierosów, a tytoniu na drugim, albo odwrotnie. Aczkolwiek od razu może też, żebyśmy tutaj mieli wyobrażenie, jakie jest właśnie stanowisko Polski, to ja wysłuchałem wypowiedzi pana ministra Ignacego Niemczyckiego, który reprezentował Polskę właśnie we wtorek na tej radzie, kiedy rozmawiano na ten temat. I on mówił, że generalnie co do zasady to potrzebujemy tych środków, które zapewnią dodatkowe dochody do budżetu, ale żeby nie miały one charakteru regresywnego, ponieważ takie rozwiązanie stanowiłoby obciążenie dla mniej zamożnych państw członkowskich i dlatego Polska sprzeciwia się wprowadzeniu zasobu własnego opartego na systemie handlu uprawnieniami, czyli ETS. Stanowiłoby to nieproporcjonalne obciążenie dla mniej zamożnych państw. No bo chodzi tutaj o to, szybciutko tylko dodam, że pieniądze dotyczące właśnie, czy uzyskiwane ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, no wchodzą do budżetu państwa w całości. Natomiast w tej propozycji komisji mówi się, żeby część z tych pieniędzy nie szło do budżetu państwa, tylko żeby poszło do tego wspólnego budżetu unijnego, a Polska, ponieważ dużo płaci, bo ciągle ma dużo emisji CO2, no to nasz minister finansów na pewno by nie chciał, żeby część tych pieniędzy trafiła do budżetu ogólnego. To jest jeden z takich przykładów pokazujących właśnie to myślenie w kategoriach krajowych w kontekście budżetu całościowego, prawda?
11: No tak, ale dodajmy do tego, panie redaktorze, inne przykłady, kiedy mówi się chociażby o takim nowym, tak zwanym zasobie własnym, niektórzy mówią o podatku, który dotyczy nadmiernych dochodów w dużych przedsiębiorstwach, czy też wracający temat, chociaż no, trudny politycznie, opodatkowania wielkich firm internetowych, ale jednym z takich ciekawych pomysłów jest chociażby opodatkowanie gier hazardowych w internecie, ale tutaj dotyka się znowu interesu niektórych państw, w szczególności Malty i Włoch. Także rzeczywiście uzgodnienie jest tutaj jest bardzo trudne, tym bardziej, że stworzenie jakiegokolwiek nowego zasobu własnego czy dochodu własnego będzie wymagało jednomyślnej zgody wszystkich parlamentów 27 państw, bo to będzie decyzja, którą trzeba będzie ratyfikować. Czyli tak naprawdę to musi być kompromis pomiędzy państwami członkowskimi, bo nie wystarczy uzgodnienie gdzieś w Brukseli, ale to musi potem trafić w poszczególne państwa. A pamiętajmy, że wybory w kilku państwach się zbliżają. Stąd też ta rozmowa jest bardzo gorąca. Ale jednak, no, jeżeli chcemy utrzymać budżet na przynajmniej podobnym poziomie, jak jest w tej chwili, jeżeli chodzi o wydatki takie jak spójność, rolnictwo, kwestie innowacyjne, no to gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć. I pan przewodniczący Koszta, który jeździł po wszystkich stolicach, w swoich wystąpieniu po jakby zakończeniu prawie wszystkich spotkań, mówił o tym, że spodziewa się, że jednak decyzje zapadną w październiku po to, żeby można było ostatecznie domknąć sprawę do końca roku. To będzie bardzo trudne, bo będzie wymagało kompromisu zarówno jeżeli chodzi o dochody własne czy zasoby własne, jak również będzie musiał być jakiś kompromis dotyczący cięć. No bo te państwa tak zwani skąpcy, to jest zarówno Niemcy, Holandia, Belgia, Finlandia, Austria, to są państwa, które tak łatwo nie zgodzą się na, nie zrezygnują z tego żądania cięć. Czyli inaczej mówiąc, no, będziemy świadkami bardzo trudnych rozmów, które muszą doprowadzić do jakiegoś kompromisu, jeżeli mamy mieć jednomyślną zgodę wszystkich państw członkowskich.
12: No właśnie, to może powiedzmy trochę o specyficznej sytuacji Niemiec, dlatego że no to jest oczywiście kraj, który mimo że od pewnego czasu przeżywa spore kłopoty, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to dalej jest tą pierwszą gospodarką. No i oczywiście z tego wynika również fakt, że jest największym płatnikiem do unijnego budżetu. No i między innymi kanclerz Merz jest na czele tej grupy skąpców. Oni się domagają jakichś strasznych cięć, bo to nie jest tam 100 miliardów, tylko nawet padała kwota 400 miliardów euro. No to rzeczywiście robi wrażenie. I kiedy się właśnie wydawało, że on ze względu na politykę wewnętrzną Niemiec właśnie będzie tak twardo optował za cięciem tych pieniędzy, tego budżetu unijnego, no to będzie zyskiwał sympatię w swoim kraju, no bo i tak obywatele mają wyobrażenie, że za mało jest pieniędzy w kraju na różnego rodzaju polityki. Na dodatek Niemcy są bardzo hojnym donatorem wspierającym państwem Ukrainę. No i teraz jeszcze mieliby mnóstwo płacić do unijnego budżetu, to się nie będzie podobać. Tymczasem no, podobno jak doszło do tych wyborów w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie CDU, a więc partia Merca, nie przekroczyła 5%, no to zaczęto się zastanawiać, czy rzeczywiście to myślenie jest słuszne, bo to jest land we wschodnich Niemczech, gdzie inwestycje publiczne, w tym właśnie w dużym stopniu wspierane z unijnego budżetu, są szalenie ważne. I czy w związku z tym kanclerz Merz nie powinien zmienić trochę swojego stanowiska, skoro właśnie szefowie landów no, uważają, że dobrze, żeby Niemcy miały no, sporą część tego tortu, nawet jeśli są największym płatnikiem do tego budżetu. Czy sądzi pan, że ta skomplikowana sytuacja teraz wyborcza w landach niemieckich, ona w sumie działa na korzyść myślenia, że tutaj no Niemcy z tego żądania drastycznych cięć jednak zrezygnują?
11: No to jest rzeczywiście sytuacja bardzo trudna i bardzo skomplikowana, bo kanclerz Merz nie tylko zaproponował obcięcie o 400 miliardów euro, ale również o zdecydowane przesunięcie pieniędzy właśnie na sprawy związane z gospodarką, innowacyjnością, obronnością i tak dalej. Czyli jakby mniej stosunkowo pieniędzy na sprawy wyrównywania dysproporcji pomiędzy regionami, czy też na rolnictwo. To jego żądanie, no może było również skromne w stosunku do tego, co powiedzieli opozycjoniści francuscy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mówili, jeżeli wygramy wybory w kwietniu 2027, to zażądamy obcięcia budżetu o połowę. Chyba dwa dni temu Marine Le Pen powiedziała, że jeżeli wygrają, to ona zaproponuje oczywiście wstrzymanie jakichkolwiek pieniędzy dla Ukrainy, co było o tyle zaskakujące, jeszcze na końcu dodała, bardzo nam jest z tego powodu przykro, ale zażądamy w ogóle wstrzymania wszystkich pieniędzy. Także ta dyskusja się toczy. Natomiast w Niemczech, no, landy, czyli kraje związkowe, czyli premierzy, którzy również mają swoich przedstawicieli w Bundesracie, w drugiej izbie parlamentu niemieckiego, to są w takim polskim rozumieniu samorządowcy. Czyli to są przedstawiciele poszczególnych regionów czy poszczególnych landów, mimo tego, że one mają oczywiście status krajów związkowych, i oni są zainteresowani, żeby nie ograniczać funduszy, które jednak wspomagają rozwój poszczególnych regionów. To, o czym pan mówił, inwestycje publiczne również powinny redukować pewne dysproporcje, a tam naprawdę są kłopoty w tej chwili gospodarcze. Ja bardzo dokładnie starałem się śledzić sprawozdania ze spotkania kanclerza Merca z premierami landów. Nie ukazał się żaden komunikat ani z biura kanclerza Niemiec, ani ze stowarzyszenia, czy też struktury takiej, którą mają landy niemieckie. Jakby wszyscy zamilkli po tym spotkaniu, ale to, co się przedostawało, to, że oni wyrażali swoje głębokie niezadowolenie z tego, że kanclerz w takim kierunku zmierza. Ja myślę, że kanclerz bardzo dokładnie odnotował uwagi landów i na pewno w jakim stopniu to wpłynie na rozmowy, tych właśnie szukanie kompromisu. Myślę, że na tym etapie to on na pewno nie przyzna, czy też nie ma zamiaru mówić o tym, że będzie zmieniał swoje stanowisko, bo ono jest potrzebne w negocjacjach. Ale spodziewam się, że w czasie tych rozmów w październiku jednak ten głos landów będzie znaczący. Tym bardziej, że taka, a nie inna jest sytuacja polityczna i trzeba jednak z punktu widzenia CDU unikać takiej sytuacji, jaka się zdarzyła w Magdeburgii.
12: No i w tej całej debacie politycznej pojawiła się jeszcze informacja taka, że no, być może to jest też element presji ze strony Komisji Europejskiej, że właśnie w tejże instytucji przeprowadzono takie symulacje, co to się by wydarzyło, gdyby o 40% obciąć pieniądze na tak zwane no, politykę rozwojową, czyli to, co jest częścią pomocy Unii Europejskiej dla krajów trzecich. No i no, wyszło na to, mówiąc najkrócej, że no to po prostu jak o 40% się obetnie pieniądze, to o 40% musi zmaleć aktywność Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Osoby zatrudnione w różnego rodzaju instytucjach, które są no, powiązane z tym programem pomocy, no po prostu zostaną zwolnione. No ale to może tylko chodzi o ich niepokój, o ich pracę. Natomiast no, można by powiedzieć na tym przykładzie, że chcielibyśmy być ważni, być mocni również na arenie międzynarodowej. Przecież ta kwestia podmiotowości Unii Europejskiej i bycia graczem na arenie międzynarodowej podnoszona jest również przez przywódców tejże Unii i państw członkowskich od lat. No a teraz się mówi, a to tam obetnijmy, tak? Bo trudno, no. Musimy przede wszystkim pomyśleć o sobie, więc obetniemy tę pomoc międzynarodową. No ale to w tym momencie stracimy też no właśnie te narzędzia pozwalające na budowanie pozycji na arenie międzynarodowej. Więc to jest taki chyba przykład, że no łatwo powiedzieć obetnijmy tu, ale za chwilę widzimy konsekwencje, prawda, tego, czym to się może kończyć.
11: To, o czym pan mówi, to jakby potwierdza to przekonanie, że rozmowa na temat budżetu wieloletniego jest tak naprawdę rozmową na temat kształtu Unii Europejskiej. No bo zwolennicy cięć budżetowych wszyscy sobie doskonale zdają sprawę z tego, że pozycja Unii Europejskiej na tym ucierpi. Ale to jest powrót również rozmowy na temat tego, co powinniśmy robić razem, czym powinna być Unia, jakie powinna realizować działania wspólnie, a co powinny robić państwa członkowskie w swoim zakresie. To zawsze wraca, bo państwa członkowskie, które będą chciały obciąć budżet, będą po pierwsze mówiły, trzeba wydawać pieniądze lepiej. Po drugie będą mówiły o tym, że trzeba ograniczyć administrację brukselską, która i tak jest ostatnio bardzo ograniczana. To będzie zgłaszane. Poza tym pojawił się taki, w tych obradach pojawił się taki element ciekawy, bo wiemy, że na przykład państwa członkowskie zbierają opłaty celne i część odprowadzają do Unii Europejskiej jako dochód Unii. Natomiast pojawiło się w rozmowach taki argument, że jak wysyłamy coś do Brukseli, to jest jakby nasz wkład. To nie jest wkład państwa, to jest dochód Unii. Ale to w tych rozmowach właśnie ministrowie, w szczególności ministrowie finansów mówią, no już tyle wysyłamy, to w takim razie jednak nie ma takiej specjalnej potrzeby. Wielka dyskusja na temat w ogóle europejskiej służby zagranicznej, czyli ambasad Unii Europejskiej. Czy nie trzeba tego obciąć, czy nie trzeba tego ograniczyć. Dlatego proszę zwrócić uwagę, to o czym rozmawiamy tutaj, to jest jakby dowód na to, że rozmowa jest bardzo poważna, bo dotyczy tego, czym naprawdę ma być Unia. Jak się ma zachowywać w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie? W jaki sposób ma reagować na pewne kłopoty gospodarcze? Jak próbować wdrażać raport Draghiego i Letty na temat konieczności podniesienia konkurencyjności Unii? To tego się po prostu nie da zrobić, jeżeli się pieniądze obetnie. Ale pamiętajmy, no każdy premier i każdy minister również w swoich wypowiedziach bardzo dokładnie analizuje reakcję swoich wyborców. W związku z tym to też trzeba o tym pamiętać, to jest wielka polityka i w związku z czym pytanie jest, jak reaguje opinia publiczna, jakie argumenty do niej trafiają i jakiego typu kompromis będzie następnie uważany za korzystny. Nieprzypadkowo, w związku z czym opozycja francuska głośno krzyczy, że próba przepchnięcia tego do końca roku jest absolutnie antydemokratyczna. Bo chcą doczekać do kwietnia i liczą, że wygrają i wtedy dopiero postawią swoje warunki.
12: No tak, właśnie, czyli zobaczymy, czy uda się irlandzkiej prezydencji przedstawić na taki to pudełko negocjacyjne, żeby każdy z przywódców, jeśli dojdzie do takiego jednomyślnego porozumienia kompromisowego, mógł powiedzieć na konferencji prasowej, wygrałem, wywalczyłem dla naszego kraju, prawda?
11: Albo przynajmniej nie przegrałem.
12: Czyli po 15 października pewnie się ponownie spotkamy i zobaczymy, jakie były efekty tej gry, a dzisiaj już pięknie dziękuję. Przypomnę, naszym pierwszym gościem dzisiejszej audycji był pan Jan Olbrych, wieloletni negocjator budżetu unijnego, doradca dzisiaj komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina, członek Team Europe Direct. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
13: Reklama. Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
14: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
13: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
14: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Jest już z nami drugi gość audycji, pan dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, analityk w programie Unia Europejska, specjalizujący się w sprawach Wielkiej Brytanii, Irlandii, w tym Brexicie. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
12: Najpierw chciałem pana zapytać w ogóle o taką ocenę, również jeśli chodzi o czas, w jakim się pojawia ten apel premiera Tony Blaira, żeby Partia Pracy zaczęła poważnie przygotowywać się do powrotu Wielkiej Brytanii w ciągu dekady, żeby miała to w swoim programie jako kamień węgielny. No a to wszystko pojawiło się w dokumencie zatytułowanym Droga do ponownego przystąpienia do zreformowanej Europy i to było przygotowane przez Instytut Tony'ego Blaira, taki think tank. Co to za dokument? Dlaczego w tym momencie? Jak pan to ocenia?
17: No to jest po prostu raport think tankowy, więc jeżeli chodzi o takie znaczenie formalne, to nie należy oczywiście tego jakoś wyolbrzymiać. Natomiast to jest element szerszej debaty w ramach rządzącej dzisiaj Partii Pracy. I szerzej powiedziałbym przede wszystkim lewicy brytyjskiej na temat właśnie kwestii unijnej. To jest oczywiście o tyle delikatna sprawa, że z jednej strony naturalną okazją, żeby w tych dniach najbliższych, że tak powiem, pobudzać tą dyskusję jest doroczny kongres Partii Pracy. Z drugiej strony też kolejną okazją do tego jest to, że to jest pierwszy kongres, relatywnie krótko po objęciu urzędu dla nowego premiera Andy'ego Burnhama. No ale z drugiej strony to jest element o tyle skomplikowanej dyskusji, że Partia Pracy, dochodząc do władzy 2 lata temu, specyficznie obiecywała szanować wszystkie dotychczasowe czerwone linie Brexitu, a więc między innymi pozostanie poza jednolitym rynkiem, poza Unią Celną i nieprzywracanie swobody przepływu osób z Unią Europejską.
12: No właśnie, i teraz co takiego się wydarzyło, że jednak, co tu dużo mówić, Tony Blair, nie wiem jak on jest dzisiaj postrzegany w Partii Pracy, ale historycznie przypominam sobie, że to są takie czasy, kiedy Wielka Brytania rzeczywiście była pod wodzą tego premiera, takim bardzo znaczącym graczem i to w skali globalnej. Czy on jest takim guru w tej Partii Pracy, że jak on tak mówi, to przynajmniej nie powinno się tego zupełnie zlekceważyć i czy rzeczywiście ten apel w jakimś sensie już można jego echo odnaleźć w debatach toczących się w Liverpoolu na Kongresie Partii Pracy, bo ten kongres właśnie trwa.
17: Cóż, niewątpliwie Blair jest znaczącą postacią tego kosmosu czy świata lejburzystowskiego, ale z drugiej strony nie można też nie doceniać skali toksyczności jego brandu osobistego. To znaczy jest to niezwykle kontrowersyjna postać również w ramach samej Partii Pracy. Na wiele sposobów wręcz znienawidzona, można powiedzieć, na lewym skrzydle tej partii. Osoba, której ciągle się bardzo negatywnie pamięta rolę w II wojnie w Zatoce Perskiej. Więc
12: tak,
17: to nie
12: bo
17: jest
12: wtedy
17: tak,
12: przypomnijmy że słuchaczom, bardzo naciągając informacje ekspertów szukających broni masowego rażenia w Iraku, postanowił iść na wojnę, a potem się okazało w słynnej aferze z doktorem Kellym, właśnie tym ekspertem, że żadnej broni masowego rażenia nie było. I to
17: był czym warto przypomnieć, że doktor Kelly zmarł w bardzo takich, że tak powiem, tajemniczych okolicznościach, ale chodzi o coś szczerego.
12: Popełnił samobójstwo gdzieś tam na wzgórzach koło Oxfordu.
17: Tak.
12: Taka jest wersja oficjalna.
17: To jakby niezależnie od tych wszystkich kontrowersji takich związanych z zrozumieniem czy postrzeganiem pewnych czasami faktów, to chodzi o to, że z punktu widzenia tej szerszej oceny politycznej cała ingerencja i udział brytyjski w ingerencji w wydarzeniach na Bliskim Wschodzie 20 lat temu jest postrzegany z perspektywy czasu i właściwie jednoznacznie negatywnie. Nie ma żadnych szczególnie pozytywnych tutaj, że tak powiem, aspektów, które ktokolwiek w polityce brytyjskiej chciałby bronić. Dla lewicy brytyjskiej dodatkowo, znaczy, przepraszam, dla lewego skrzydła lewicy brytyjskiej, które obejmuje lewe skrzydło Partii Pracy, ale też Partii Zielonych, to jest dodatkowo przedmiot debaty na temat Tony'ego Blaira jako zbrodniarza wojennego. Więc żeby też nie wchodzić w jakąś taką totalną krytykę Blaira, chcę tylko powiedzieć, że jakby jego propozycje postrzegane są nawet w ramach lewicy brytyjskiej w sposób bardzo kontrowersyjny i nazwijmy to wymagający skomplikowanych debat. Więc sam fakt, że on proponuje, czy wyrokuje, że Wielka Brytania zdecydowanie powinna teraz pod rządami Partii Pracy przygotować się do powrotu, to jest dla równie wielu osób bardzo mocna zachęta, jak dla równie wielu innych jest to wręcz taki, można powiedzieć, sygnał, żeby robić dokładnie coś na odwrót. Warto jednocześnie przypomnieć, że w niedawnej kampanii o przywództwo Partii Pracy, no bo w końcu Andy Burnham objął stanowisko lidera Partii Pracy, premiera raptem, o ile dobrze pamiętam, na przełomie lipca i sierpnia, to pojawiały się takie głosy. Do dzisiaj wygłasza na przykład obecny minister obrony West Streeting, czy na przykład burmistrz Londynu, niedawno mianowany lordem Sadiq Khan. No ale mamy też bardzo mocne głosy, kilkukrotnie w ciągu ostatnich dni, w tym w bardzo, bardzo o wysokiej oglądalności programie BBC pod tytułem Question Time, które wygłaszą na przykład Jonathan Reynolds, który jest ministrem przedsiębiorczości, tak? A więc osobą szczególnie zainteresowaną tą tematyką, że to nie ma kompletnie sensu, że jakby Brexit już za daleko zaszedł, a jednocześnie nastąpiła pewna zależność ścieżki, to znaczy Wielka Brytania na przykład podpisała nowe umowy handlowe i to wszystko teraz by trzeba było wyrzucić do koszu.
12: No i jest jeszcze jeden element, oczywiście można powiedzieć, że w przypadku wszelkich sondaży to, jak mówią niektórzy i nasi socjologowie, politolodzy, w zależności kto zamówił i jaki chce uzyskać efekt, ale no jednak chociażby gazeta Independent mocno akcentowała informacje o tym, że pojawił się nowy sondaż YouGov, przeprowadzony na zlecenie organizacji Best for Britain. I z tego sondażu ma wynikać, że jeśli Partia Pracy zobowiąże się w swoim programie wyborczym do przystąpienia ponownego do Unii Europejskiej, to wówczas będzie miała szansę zdobyć niewielką większość, wręcz można powiedzieć minimalną, ale jednak, czyli 321 mandatów. Jednocześnie ta sama sondażownia mówi, że jeśli nie będzie takiego punktu w programie Partii Pracy, to ona tych mandatów zdobędzie zaledwie 136, a partia Nigela Farage'a, Reform UK, tych mandatów mogłaby zdobyć aż 300. No i w związku z tym można by powiedzieć, że skoro tak, no to jest dodatkowa zachęta dla obecnego kierownictwa Partii Pracy, żeby jednak no przynajmniej jakąś debatę na ten temat na poważnie zainicjować. Nie wiem, jak pan
17: no to jest pytanie,
12: patrzy na znaczenie tego badania.
17: Czy to jest badanie, które ma kształtować opinię publiczną, czy naprawdę badać rzeczywistość? Ja bym się odwołał do innego, wydaje mi się dużo bardziej wiarygodnego. W tym tygodniu w poprzednim tygodniu były publikowane wyniki takiego dużego badania robionego metodą MRP, To są, można powiedzieć, najbardziej, to są takie mega, mega sondaże robione na bazie, przepraszam, na próbie. Nie tysiąca czy dwóch tysięcy osób, tylko kilkunastu tysięcy osób. I które dodatkowo są wzmacniane ważeniem w oparciu o wyniki z poprzednich lat w danych okręgach wyborczych, co w polityce brytyjskiej jest kluczowe, bo tam, pamiętajmy, jest bardzo zlokalizowane jest przeliczanie głosów na mandaty. No i z tego wyniku, z tego sondażu, przepraszam, robionego zresztą też przez YouGov, wyszło, że tak naprawdę nie ma żadnej naturalnej większości w tej chwili w polityce brytyjskiej. Partia Pracy jest prognozowana, żeby obronić pozycję największej partii mniej więcej z siłą 200 mandatów, ale konserwatyści i reformiści Farage'a mają uzyskać po sto kilkadziesiąt mandatów. No i najgorsze jest to, że w zasadzie nie ma żadnej naturalnej koalicji. Więc myślę, że premier Burnham raczej jednak będzie się kierował tym drugim sondażem. To są najdokładniejsze sondaże, jakie są. I będzie miał bardzo wstrzemięźliwe podejście do tych kwestii związanych z ewentualnym powrotem do Unii Europejskiej z prostego powodu. To jest kwestia, która jest ciągle bardzo zapalna, a partia rządząca jest w pozycji, w której w zasadzie ogromna większość sondaży pokazuje, że najlepsze, co ją może czekać w jakichkolwiek wyborach, zwłaszcza przyspieszonych, to co najmniej utrata kilkudziesięciu mandatów do stu. I to powoduje, że nawet gdyby Partia Pracy... Mówię, to zdecydowana mniejszość sondaży pokazuje, że jest jakaś szansa na obronę pozycji jako pozycji tej partii jako partii rządzącej, to i tak musi się liczyć z utratą wielu mandatów. To oznacza już teraz w grupie parlamentarnej tej partii bardzo wielu posłów, którzy są podminowani, i warto podkreślić, że nawet osobista pozycja premiera Burnhama jest w tym kontekście bardzo taka, powiedziałbym, wrażliwa. Z uwagi na fakt, że on dostał się teraz do parlamentu i mógł objąć fotel premiera z okręgu, w którym 60% wyborców głosowało za Brexitem. I ogólnie reprezentuje w związku z tym w tej chwili tą część Wielkiej Brytanii, która jest zdecydowanie pro-brexitowa. I to są racje, które trzeba jakoś wyważyć. Brexit jako taki nie jest też zjawiskiem, które w tej chwili budzi jakieś większe zainteresowanie Brytyjczyków. Większość z nich odnotowała to jako zjawisko, które nie było korzystne, ale zasadniczo jest uważane za zamknięte. Natomiast to, co jest realnym wyzwaniem w tej chwili, no to są bardzo wysokie koszty życia, ale te koszty życia są podobnie wysokie w Unii Europejskiej. Druga kwestia, wzrost gospodarczy. Znowu Wielka Brytania ma wręcz minimalnie, ale lepsze wskaźniki gospodarcze niż Niemcy czy Francja. Tutaj nie ma takiej prostej recepty, że powrót do Unii Europejskiej, tak jak przystąpienie do Unii Europejskiej w latach 70. to będzie przystąpienie z Wielkiej Brytanii ze słabą dynamiką gospodarczą do bardzo dynamicznego bloku. Tutaj, jeśli w ogóle ta różnica występuje, to ona występuje raczej na rzecz Wielkiej Brytanii, aczkolwiek w minimalnym zakresie.
12: No ale z drugiej strony można by powiedzieć, że w tym sensie jest jakiś klimat do tego, żeby w sposób kategoryczny przynajmniej nie odrzucać dyskusji na ten temat, no bo premier Burnham w wywiadzie dla na przykład Guardiana powiedział, że no to co prawda było jakiś czas temu, ale powiedział: mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia ten kraj ponownie wstąpi do Unii Europejskiej. Zaraz gdzieś tam w następnej części...
17: Przepraszam, bo tutaj chronologia jest ważna. Po czym zaczął ubiegać się aktywnie o powrót do parlamentu i stanowisko premiera i całkowicie takie wypowiedzi wyciszył.
12: Tak, tak, właśnie też chciałem powiedzieć, nawet już w tym samym wywiadzie powiedział, że nie chce dążyć do tego członkostwa w najbliższym czasie i że to, jeśli nawet miałoby wejść do programu wyborczego Partii Pracy, no to raczej w jakiejś dalszej perspektywie, na inny czas chyba użył takiego sformułowania. No, niemniej jednak ten temat ciągle wraca, bo również pytany był o to podczas tego międzynarodowego wydarzenia, na które przyjechało wielu przywódców z całego świata, mam na myśli ostatnią sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Tam również pytany w tej sprawie właściwie nie wykluczył, tak, zupełnie właśnie takiej dyskusji na ten temat, więc może to jest też właśnie trochę na zasadzie takiego sądowania tej opinii publicznej, że powiem, że może tak, ale że może nie teraz, w każdym razie, że nie będę tego wykluczał, ale dzisiaj mamy ważniejsze sprawy wewnętrzne. No takie typowo, powiedziałbym, polityczne lawirowanie.
17: Myślę, że to jest tak, że to jest troszkę taka gra, zresztą przed Brexitem obserwowaliśmy to samo, tylko drugą stronę, to znaczy Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Natomiast to, co fundamentalnie jednak się zmieniło, no to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej w międzyczasie, tak? Bo ta taktyka, że tak powiem, zapalania tej świeczki i ogarka, ona jednak ostatecznie polega też na respektowaniu status quo. Więc to, co rzeczywiście powinno moim zdaniem w Polsce na przykład budzić zainteresowanie, to jest kwestia, czy i kiedy dojdzie do odkładanego od lipca szczytu unijno-brytyjskiego i czy będzie jakiś postęp w zakresie stale negocjowanych od półtorej roku nowych umów, które miałyby na przykład zacieśnić harmonizację standardów sanitarnych, fitosanitarnych. To by była bardzo duża rzecz, dlatego że pamiętajmy, 80% kontroli fizycznych na granicach przy przepływach towarowych to jest właśnie na tle sanitarnym, fitosanitarnym. I tam jest parę innych jeszcze tego typu kwestii. To na przykład harmonizacja zasad rynku energii między Unią Europejską i Wielką Brytanią, czy wynegocjowanie umowy zwiększającej skalę wymiany młodzieży.
12: No bo tutaj trzeba też powiedzieć, że właśnie w tych relacjach unijno-brytyjskich też są takie momenty, w których pojawiają się takie głosy przybliżania, oczywiście z zachowaniem obecnie trwających reguł, czy wynikających właśnie z umów pobrexitowych, bo to, że chociażby była możliwość, czy to dalej może jest otwarte, aby Wielka Brytania przystąpiła do programu SAFE, oczywiście może nie chce, tak, ale przynajmniej taka możliwość była. No teraz dużo chyba do tej dyskusji dała ta propozycja, jaką Ursula von der Leyen w State of the Union, w orędziu o stanie Unii złożyła Kanadzie, tak, żeby ta Kanada właśnie stała się takim specjalnie stowarzyszonym państwem z Unią Europejską. Więc to też czytam, że wpływa na tą dyskusję co do kształtu relacji brytyjsko-unijnych. No i wreszcie, tak jak pan powiedział, toczą się różnego rodzaju rozmowy związane z tymi sprawami takimi bardzo aktualnymi. No, mówi się, że jest trudnym tematem, jaki w tej chwili pojawił się w relacjach brytyjsko-unijnych. To jest tak zwane gwarancje, że Wielka Brytania chce, aby uzyskać gwarancję w ramach unijnej inicjatywy Made in Europe. Może w takim razie wyjaśnijmy, o co tu chodzi. No najogólniej się, prawda, mówi, że celem tej ustawy jest ochrona i odbudowa europejskiego przemysłu w obliczu silnej konkurencji zagranicznej, no ale chodzi właśnie o to, jak w momencie, gdyby ta ustawa miała wejść w życie, to jest też w tej chwili taki temat mocno dyskutowany między rządami Unii Europejskiej, jak Wielka Brytania się wtedy znajdzie w relacji z Europą, gdyby właśnie ta ustawa weszła w życie. To jest taki ostatnio, jak słyszałem, gorący temat.
17: Tak, warto podkreślić, że tutaj na razie jakby propozycje propozycje wyjściowe jednak zakładają, że Wielka Brytania byłaby traktowana jako państwo spoza Europy. Czyli tak naprawdę nie byłoby to ustawa Made in Europe, tylko Made in EU. I Brytyjczycy zabiegają o ten specjalny status, który byłby ekwiwalentny do Unii Europejskiej, po to, żeby utrzymać realnie strefę wolnego handlu z Unią Europejską. To przede wszystkim dotyczy przemysłu samochodowego, gdzie mamy bardzo zintegrowane łańcuchy wartości. No ale jeśli to się nie uda, no to alternatywą jest to, że będziemy mieli w Wielkiej Brytanii, moim zdaniem, wtedy w krótkim czasie bardzo silny przyczółek chiński w Europie, bo to po prostu pójdzie w jedną albo drugą stronę. Wspominał pan też, pan redaktor, o sejfie. No warto pamiętać, że ostatecznie nieprzystąpienie Wielkiej Brytanii do sejfu nie wynikało tyle z braku chęci brytyjskich, co raczej z blokad po stronie państw Unii Europejskiej. Tutaj zwłaszcza z uwagi na pozycję własnego sektora zbrojeniowego decydował opór Francji. Więc ta rzeczywistość jest dosyć zniuansowana i skomplikowana, dlatego że oczywiście wystąpienie Wielkiej Brytanii

0: stać mechanizmy unijne, żeby wypierać tą właśnie konkurencję ze strony Brytyjczyków.
1: No tu jeszcze może na koniec warto powiedzieć, że takim elementem, który właśnie część polityków europejskich może zniechęcać w tej najnowszej dyskusji, jest chociażby no ten raport, od którego zaczęliśmy rozmowę, Tony Blaira, którego tytuł, przypomnę, mówi o powrocie do zreformowanej Unii. No i w tym raporcie no jest tam jednak trochę sporo krytyki, że ta Unia Europejska właśnie no, nie jest taka, jaka mogłaby być i że Wielka Brytania mogłaby się włączyć właśnie w takie działania reformujące tę Europę. Tam się mówi między innymi o tym, że problemem Europy jest brak skuteczności w działaniu i że Wielka Brytania mogłaby przekształcić europejską wspólnotę z forum dialogu w organ nastawiony na realne sprawowanie władzy. No, generalnie rzecz biorąc, nie wszystkim mogłyby się te pomysły podobać. Pamiętam głosy po Brexicie. Skończę zdanie, że te głosy po Brexicie były takie właśnie, że Brytyjczycy byli ciągle hamulcowymi, jeśli chodzi o pogłębianie integracji europejskiej i że jak odeszli, to w sumie może i dobrze, to teraz my się tutaj lepiej zintegrujemy. No i myślę, że część tego myślenia została i już oddaję panu.
0: No, a to właśnie podsumowując to wszystko trochę pół żartem, pół serio. Ostatni wielki brytyjski projekt reformy Unii Europejskiej, który był prezentowany jeszcze w okresie członkostwa, został zawarty w słynnym wystąpieniu premiera Davida Camerona wygłoszonym w siedzibie agencji Bloomberga w Londynie. I to jest to przemówienie, na końcu którego Cameron zaproponował referendum na temat, no, dzisiejsze referendum, znaczy to, co dzisiaj znamy jako referendum brexitowe. Więc być może brytyjskie projekty reformy Unii Europejskiej są właśnie pamiętane też w tym kontekście.
1: No w każdym razie dyskusja jest ciekawa i bardzo dobrze, że również i my w tym programie ją prezentujemy, a dokładnie zaprezentował ją nam pan dr Przemysław Biskup, analityk w programie Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Podziękowania też dla Miłosza Nałęcza, wydawcy audycji. Dobranoc państwu, spotkamy się jutro ponownie o tej samej porze.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
2: TOK 7.
4: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko Klubu Rozwój Plus.
5: Szanowni państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
4: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw heglowska. Cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
6: Tak jest, panie marszałku, i na scenie politycznej 130 lat.
4: Pan? 130 lat już?
6: 1 lat. Ugrupowanie.
4: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle, jedziemy.
6: Panie marszałku, Wysoka Izbo.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam w środę po 10:40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Szef MSZ-u Ukrainy alarmuje. Wojna zbliża się do granic państw NATO. Piłka ciągnie.

0: Ciągle jest w grze. W Krakowie zapowiada się zacięta walka w drugiej turze wyborów prezydenta miasta. A skoro o piłce, Polacy przegrali ze Szwedami 1-3 w Lidze Narodów. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Atak rosyjskiego drona przy granicy z Polską oznacza, że wojna zbliża się do granic państw NATO, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jego zdaniem działania Moskwy pokazują, że jej agresja godzi w bezpieczeństwo daleko poza jego krajem. Po południu dron ponownie uderzył w rejon w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin do Rochusk, trafiając w jeden ze starych terminali po ukraińskiej stronie granicy. Polska poderwała myśliwca, a mieszkańcy regionów przy granicy otrzymali alerty. Druga tura to nowy mecz. Wszystko się zaczyna od początku, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, komentując wyniki wyborów w Krakowie. W pierwszej turze największe poparcie zdobył bezpartyjny Łukasz Gibała, a tuż za nim uplasowała się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. To właśnie ta dwójka kandydatów powalczy o fotel prezydenta w drugiej turze.
1: Jeżeli będzie dobra kampania, jeżeli krakowianie zobaczą debatę, zobaczą starcie kandydatów, będą wybierać. Na tym polega demokracja lokalna, wszystko jest otwarte. Nic nie jest powiedziane, nic nie jest przesądzone.
0: Wynik pierwszej tury wyborów jest korzystniejszy dla Łukasza Gibały, ocenił w TOK FM politolog dr Łukasz Stach. Samorządowiec z Ruchu Kraków dla Mieszkańców zdobył najwięcej, bo ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
2: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja, czyli po prostu kontynuowanie istniejącej polityki lub też zmiany. I Łukasz Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia, odejścia od dotychczasowej polityki.
0: Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 43%. Druga tura 11 października. Dziki zostają. Pod takim hasłem przed stołecznym ratuszem protestowali obrońcy praw dzikich zwierząt. Sprzeciwiają się decyzjom dotyczącym ich odstrzału, jakie zostały przegłosowane w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Odstrzał bez limitu ma być prowadzony przez 2 lata. W tym samym miejscu pojawiła się również kontrmanifestacja Konfederacji i Ruchu Narodowego, domagająca się nie tylko redukcji populacji dzików, ale także zwiększeniu ich odstrzału.
3: Momentami było gorąco, przekrzykiwano się na hasła, a organizatorów protestów musiała upominać policja.
4: Mogę pochwalić się tysiącami kontaktów z dzikami i nigdy nie zostałem przez nie zaatakowany.
3: Jak mówi Mariusz Kaczmarczyk z inicjatywy Nie Trzaskać Dzików, wojewoda mazowiecki przyjętą przez sejmik uchwałę powinien unieważnić, bo ta pod obrady trafiła bez konsultacji.
4: Powinno to oznaczać automatyczne usunięcie jej z obiegu prawnego.
3: Odłów i uśmiercenie to jedyne skuteczne rozwiązanie. Nie mówili kontrmanifestanci z Ruchu Narodowego oraz Konfederacji na czele z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
5: Jeżeli jakaś populacja jednego gatunku jest w nadmiarze, to trzeba ją redukować, inaczej jest zaburzona równowaga w ekosystemie.
3: Organizacje walczące o prawa zwierząt już zapowiedziały, że takich protestów będzie więcej. Mają też się odbywać nocą i objąć lasy miejskie. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Drugi mecz i drugi bez zwycięstwa. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. Biało-czerwonym nie udał się więc rewanż za spotkanie o awans do Mistrzostw Świata. A mecz oglądał Przemysław Pozowski.
6: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski, uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem, to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym, Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Książka Flek ocalony przez naukę, napisana przez naszą redakcyjną koleżankę Annę Wacławik i Marię Ciesielską, zdobyła nagrodę naukową imienia Jana Jędrzejewicza. To reporterska biografia Ludwika Fleka, urodzonego w końcówce XIX wieku we Lwowie, polskiego mikrobiologa i filozofa nauki. O pracy nad nią opowiada Anna Wacławik.
7: Trochę pracowałyśmy metodami detektywistycznymi. Każda z nas trochę inaczej i operując swoim warsztatem, uczyłyśmy się od siebie też tych warsztatów. Maria Rosja ma ten gen gończy w archiwach, potrafi znaleźć perły i wie, jak się w nich poruszać. Jest historyczką medycyny z dużym dorobkiem, a ja jestem niezła w terenie. Znaczy ja przeciągnęłam Marię po nieczystych podwórkach dawnego Lwowa z różnymi przygodami.
0: Nagroda naukowa imienia Jana Jędrzejewicza przyznawana jest corocznie dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii, nauce i technice. Nad ranem na wschodzie i południu mogą pojawić się gęste mgły. W ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 stopni w centrum, do 24 na zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór, Cezary Łasiczka. Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Interluda. Na premierowe odcinki programu Interluda zapraszam w każdą sobotę po godzinie 16. A dzisiaj archiwalne wydanie Interludy. Serdecznie zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan profesor Krzysztof Pomian, laureat pierwszej nagrody imienia Czesława Miłosza, którego pan znał. Jaki był ten Czesław Miłosz nie z książek, tylko przy stole?
10: Przy stole, no prawdę mówiąc, nigdy chyba nie jadłem z nim żadnego posiłku, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, choć może taka rzecz miała miejsce. Ja niewiele znałem Miłosza. Ja się z nim spotykałem oczywiście w różnych okolicznościach. Miłosz był przewodniczącym takiego funduszu pomocy niezależnej literaturze i nauce polskiej, który stworzyliśmy od razu po stanie wojennym z inicjatywy Konstantego Jeleńskiego. I od początku zostało przyjęte, że Miłosz jest przewodniczącym tego funduszu. W związku z tym widywaliśmy się na zebraniach funduszu, jak Miłosz przyjeżdżał do Paryża. A na ogół wtedy organizowaliśmy właśnie zebranie zarządu, żeby on mógł być obecny. Widywałem go też raz przynajmniej na takim seminarium w Castel Gandolfo z udziałem Jana Pawła II, które zorganizował mój student i nawet mój niedoszły doktorant, bo przedtem był marzec i wyrzucono mi z uniwersytetu, Krzysztof Michalski, bardzo wybitna postać, no bardzo przedwcześnie zmarłego filozofa, który mógł jeszcze bardzo wiele wnieść do filozofii polskiej, jak sądzę, nie tylko polskiej. Więc, jak mówię, były różne okazje, ale ja nie pretenduję do żadnej bliskości czy dobrej znajomości z Miłoszem. Zdarzało nam się rozmawiać, ale to nie było, jakby to powiedzieć, nic specjalnego.
9: A czytał pan Miłosza w 1953 roku, na przykład Zniewolony umysł?
10: Nie czytałem w 1953 roku Zniewolonego umysłu. Zniewolony umysł przeczytałem znacznie później. Nie umiem nawet powiedzieć kiedy. Jeśli mnie pamięć nie myli, przeczytałem prawdopodobnie gdzieś w okolicach 1956 roku, może trochę później, kiedy... I tak prawdę mówiąc, niezbyt dobrze sobie przypominam, skąd się to wzięło, ale w jakimś momencie... To było w domu, mama to czytała i ja to czytałem, więc to było pożyczone przez kogoś na pewno. Poezję Miłosza czytałem gdzieś w tych latach, no pewne rzeczy były po prostu dostępne w Polsce, bo były wydane jeszcze przed jego zostaniem na Zachodzie i obłożeniem przez władze polskie na długi czas bardzo stanowczym interdyktem. Chociaż z tego też były wyłomy pewne, na przykład w 1956 roku ukazał się tom poświęcony Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, w którym jest artykuł Miłosza. ale to był zupełny wyjątek. W klimacie październikowym bardzo szybko to się skończyło.
9: Zmienię trochę temat, chociaż też można powiedzieć wokół Miłosza, ale też trochę inaczej, no bo kwestia Ukrainy, Białorusi, czyli coś, o czym na przykład Mieroszewski pisał. Pan mówi, że albo się jest po stronie Ukrainy, albo po stronie Rosji. I teraz w jaki sposób Polacy i Ukraińcy mają rozmawiać o sprawach trudnych, tak żeby taka rozmowa nie służyła Moskwie?
10: Wie pan, na to pytanie lepiej ode mnie odpowiedziałby profesor Adam Rotfeld, który ma bogate doświadczenie w załatwianiu spraw trudnych. Ja jestem głęboko przekonany, że tutaj byłoby pole do popisu dla dyplomatów z dobrą wolą po obu stronach i można tylko żałować, że o ile kiedyś stworzono Komisję do Spraw Trudnych w stosunkach polsko-rosyjskich, to nigdy, o ile wiem, nie stworzono Komisji do Spraw Trudnych w stosunkach polsko-ukraińskich. Należało to zrobić i można też powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, więc byłoby dobrze to zrobić. I wykorzystanie doświadczeń takich osób jak profesor Rotfeld, które mają w dodatku szczególne wyczulenie na kwestie ukraińskie. Profesor Rotfeld został uratowany w jakiejś mierze dzięki arcybiskupowi kościoła grecko-katolickiego Szeptyckiemu i zabiegał, nie wiem, o ile się nie mylę, nadal bez skutku o wpisanie go na listę zasłużonych wśród narodów świata. Także na pewno ja nie mam recepty i nie wiem, jak się do tego zabrać, jakby to powiedzieć, to nie jest mój zawód, ale wiem, że są ludzie, którzy umieją prowadzić tego rodzaju rozmowy i myślę, że dyskretnie prowadzone rozmowy przez intelektualistów i dyplomatów polskich i ukraińskich na pewno mogłyby się skończyć dobrym skutkiem. Po pierwsze ustaleniem listy tych spraw bolących i palących i zadaniem sobie pytania, co tutaj można w każdym przypadku zrobić, bo tu nie ma jednej ogólnej odpowiedzi, tylko trzeba rozpatrywać przypadek po przypadku. Jak mówię raz jeszcze, mamy w Polsce wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, którym jest profesor Rotfeld i byłoby bardzo dobrze, gdyby można było skorzystać z jego w tej dziedzinie kompetencji.
9: Pan, panie profesorze, od wielu, wielu lat mieszka we Francji i zastanawiam się, jak Francja widzi tę część Europy, czyli relacje Polska i Polska-Ukraina na przykład i wojnę, czyli tę napaść rosyjską na Ukrainę. Co widzi Francja, czego Polska nie widzi i co widzi Polska, czego Francja nie widzi?
10: Ja na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla Francji to chwilę trwało, zanim najwyższe czynniki państwowe francuskie, czyli prezydencja republiki, do końca zrozumiały, że Putin jest tak, jaki jest, to znaczy jest po prostu międzynarodowym bandytą i trzeba go też traktować odpowiednio i na nic tutaj liczyć nie można. Ale począwszy od tego momentu, Francja konsekwentnie prowadzi politykę popierania Ukrainy, a niezależnie od tego, w horyzoncie francuskim Polska zaczyna zajmować trochę inne miejsce, nie tylko dlatego, że jest krajem przyfrontowym ze względu na granicę z Ukrainą, ale również ze względu na swoje realne osiągnięcia, powiedzmy, ostatniego 30-lecia, no już tak najogólniej mówiąc, które zupełnie niezależnie od naszych perturbacji politycznych i od tego, kto rządził, są po prostu widoczne w obrazie polskich miast, w krajobrazie i w tym, jak się przejedzie paręset kilometrów po polskich szosach, to się widzi inną Polskę niż ta, która należy do tradycji pewnej, gdzieś tam niezmiennie od XVIII wieku. Więc Francja na pewno tutaj też dokonuje przewartościowań, a to jest połączone z bardzo głębokim procesem we Francji. Trzeba pamiętać, że Francja była zwrócona nie na wschód, ale na południe. Wschód dla Francji to były Niemcy, czyli przez długie dziesięciolecia wróg, a południe to był ten teren ekspansji i Francja jest krajem śródziemnomorskim, nie tylko, ale również. Ten wymiar śródziemnomorski polityki francuskiej jest bardzo istotny. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę. W 1989 roku, kiedy dokonywała się u nas, zaczynała się u nas transformacja ustrojowa i tak dalej, rozmawiałem z bardzo wysoką figurą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych francuskiego, mówiąc mu, że uważam, że Francja powinna znacznie bardziej być obecna w Polsce, a on mi powiedział: słuchaj, ale nas na to po prostu nie stać. My wydajemy tyle na Afrykę i Bliski Wschód, Morze Śródziemne, że my nie możemy prowadzić polityki. I kiedy ja tam coś oponowałem i opierałem się, to on spojrzał tak na mnie i powiedział: Krzysztof, czy ty byś chciał, żebyśmy przestali płacić pensje urzędnikom w krajach afrykańskich? Bo Francja płaciła przez bardzo długie lata pensje urzędnikom w krajach afrykańskich. Więc ja powiedziałem: oczywiście bym tego nie chciał. No to musisz się pogodzić z realiami. Otóż takie te realia były. Francja dokonuje ogromnego przestawienia w tej chwili z Afryki ku Europie Wschodniej i to widać w intensywności polityki zbrojeniowej na przykład i w tym, że prezydent Macron jest bardzo daleki od premiera Tuska z powiedzeniem: jesteśmy w stanie wojny. Oczywiście jest we Francji piąta kolumna rosyjska. Jest bardzo obecna, no ale niestety nie możemy powiedzieć, że ona w Polsce jest nieobecna, ponieważ i to jest najbardziej zdumiewające zjawisko, bo jeżeli coś się wydawało obserwatorowi z zewnątrz, pan pytał o tę zmianę doświadczeń wiekową, to 30 lat temu, czy 20 lat temu w ogóle nie uwierzył w to, że pomijając płatnych agentów garstkę, mogą istnieć siły prorosyjskie w Polsce. To wydawało mi się to po prostu nie do pomyślenia. Z naszą historią, z naszymi wspomnieniami. No więc muszę tutaj złożyć całkowitą samokrytykę niestety na widok posła Brauna i jego komilitonów i nie tylko. My mamy do czynienia z piątą kolumną rosyjską, która jest równie groźna co piąta kolumna rosyjska we Francji w postaci skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, bo one się w tym punkcie spotykają. I jedna i druga, na przykład to jest prosty test, oczywiście nie byłyby skłonne kontynuować takiego inwestowania w Ukrainę, z jakim mamy do czynienia. I otóż niestety to jest problem. I trzeba jasno powiedzieć, że wojna Ukrainy z Rosją rozgrywa się w różnych krajach europejskich i rozgrywa się jako wewnętrzny konflikt w tych krajach. To, kogo wybory powszechne wyniosą do władzy w polskich wyborach sejmowych, czy we francuskich wyborach prezydenckich, a później parlamentarnych, ma zupełnie zasadnicze znaczenie dla dalszego przebiegu tego konfliktu. Nie jestem pewien, czy wszyscy do końca we Francji i w Polsce są tego świadomi.
9: Myślę, że to jest ważna klamra naszej rozmowy, za którą panu profesorowi bardzo dziękuję, a jednocześnie gratuluję Nagrody Literackiej imienia Czesława Miłosza. To pierwsza edycja nagrody i pierwsza nagroda. Laureatem jest pan profesor Krzysztof Pomian.
10: Dziękuję bardzo.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Jesteśmy w Darłowie na pierwszej edycji festiwalu Morze Literatury. Tematem tej edycji jest samotność historyczna, rodzinna, emigracyjna, twórcza. Dzisiaj wieczorem na Zamku Książąt Pomorskich po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Czesława Miłosza. Tę nagrodę ustanowiła Biblioteka Narodowa, która przechowuje archiwum Czesława Miłosza, między innymi jego notatniki, rękopisy, medal noblowski, a nawet lupę, której używał pod koniec życia. W akcie założycielskim czytamy, że to jest nagroda dla tych, których za Wiktorem Hugo można nazwać pracownikami morza. Pisarzy, którzy nie opowiadają jednej historii, tylko rysują mapę świata, czyli bardziej kartografów niż budowniczych. Pierwszym laureatem jest mój dzisiejszy gość, filozof, historyk, eseista, autor wielu fascynujących i fantastycznych książek, między innymi monumentalnej, trzytomowej książki Muzeum Historii Światowej, nad którą pracował ponad 30 lat. Profesor Krzysztof Pomian, jeden z największych i najbardziej wpływowych intelektualistów w Europie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, dziękuję, że pan znalazł czas. To zaszczyt i olbrzymia przyjemność. W Meksyku kiedyś usłyszałem takie powiedzenie: sabe mas el diablo por viejo que por diablo, czyli diabeł jest mądry dlatego, że jest stary, a nie dlatego, że jest diabłem. Z perspektywy ponad 90 lat, co się widzi, czego nie da się wcześniej widzieć czy wcześniej zobaczyć?
2: Ja wiem, to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. Widzi się przede wszystkim, powiedziałbym, własną ułomność, bo w jakiejś mierze to dominuje nad resztą. Jeśli tak można powiedzieć, nie można się zestarzeć bezkarnie. Jednym to wychodzi lepiej, innym to wychodzi gorzej, jednym dolega to, drugim tamto, ale generalnie rzecz biorąc, no istnieje pewna wytrzymałość materiału i jego zużycie. I prawdziwa starość, a to jest mój przypadek, polega na tym, że właściwie no, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy ułomni, jak bardzo jesteśmy krusi. Jeszcze 10 lat temu bym tak nie powiedział prawdopodobnie. Bo 10 lat temu byłem w pełni sił i myśl o tym, że będę jeździł na fotelu, no, wydawała mi się raczej fantastyczna. Więc także w związku z tym starość uczy również pewnego rodzaju, powiedziałbym, cierpliwości i wyrozumiałości, spokojniejszego stosunku do czasu. Tego czasu ja już właściwie bardzo niewiele mam, ale to nie skłania do uprawiania sprintu, raczej bardzo powolnego marszu.
1: A patrząc na świat, bo pan widział z bliska prawie cały XX wiek. Kazachstan, stalinizm, październik, marzec, emigrację, solidarność, wybory 89 roku, Unię, a teraz wojnę w Ukrainie. I teraz patrząc tak z góry na ten wiek, co się widzi dzięki tej mądrości?
2: Ja bym powiedział tak, bardzo ostrożnie. Widzi się niestety, że świat nie poszedł ku lepszemu i że złudzenia, które mieliśmy w okresie zwłaszcza po roku 89-90, bo to jest szczytowy okres, można powiedzieć, złudzeń, kiedy wydawało się, że Europa będzie żyła w spokoju, co do reszty świata no raczej nie było to oczywiste. I kiedy wydawało się, że wojna w świecie cywilizowanym należy w jakiejś mierze do przeszłości, nawet zakładając, że coś tam było w Jugosławii oczywiście i to było bardzo dramatyczne, czy że coś tam się gdzieś działo na Kaukazie, no ale wie pan, Kaukaz, no wiadomo. Nawet jeśli chodzi o Jugosławię, to też troszkę było w tym przymrużenia oka, chociaż to nie były bynajmniej żarty, to była straszna wojna domowa. Ale z grubsza rzecz biorąc wydawało się, zwłaszcza, że wojna w Jugosławii skończyła się i wydawało się, że te porozumienia z Dayton będą miały jakieś daleko idące skutki. Niemcy uległy zjednoczeniu. Dawne konflikty europejskie, które były źródłem dwóch wojen światowych w jakiejś mierze, wydawały się całkowicie przezwyciężone. No, nikomu w głowie nie postało, że w ogóle może dojść do jakiegoś konfliktu między Francją a Niemcami. A od drugiej połowy XIX wieku żyliśmy w świecie, w którym konflikt między Francją a Niemcami był stałym elementem życia. Także ten świat się bardzo zmienił. Zmieniły się oczywiście również w bardzo istotny sposób, ale to było przewidywalne i przewidywane. Zmieniły się miejsce i waga Europy w świecie. Ona zmalała po prostu dlatego, że przyszli nowi partnerzy. Niezależnie zupełnie od tego, że Europejczycy się wyniszczyli w dwóch wojnach światowych, że potrzebowali pomocy, ale wyszli z tego w sumie bardzo obronną ręką i w okolicach lat 1960. Gospodarczo rzecz biorąc, to co się stało potem Unią Europejską, wtedy jeszcze początkowo Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem Wspólnota Europejska i tak dalej, nazwy były różne, to wszystko zaczęło przeżywać boom gospodarczy. Do tego boomu gospodarczego w 90 roku dołączyły się kraje sowietyzowane, którym zacofanie gospodarcze i pewien rodzaj ubóstwa był narzucony przez panowanie sowieckie. I wydawało się, że z grubsza rzecz biorąc będziemy dalej szli w tym kierunku spokojnie, płynnie i bez wstrząsów. Już to złudzenie się rozwiało kompletnie. I to mogę powiedzieć, że o ile zmiana miejsca i roli Europy w świecie była przewidywana od bardzo dawna, można znaleźć mnóstwo tekstów, które mówią od lat 40. czy 30., że powrót Chin, które przeżywały bardzo dramatyczny okres do późnych lat 70., czy wejście na mapę gospodarczą takiego kraju jak Indie zmieni całkowicie sytuację. I to było wiadome i z tym się w jakimś sensie gorzej lub lepiej liczono. Ale to, że będziemy żyli w świecie wojny, konfliktu, nie mówiąc już o tym, że takie zjawisko jak Donald Trump w ogóle umykało, no w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, że Stany Zjednoczone, ostoja praworządności i dobrobytu i w jakiejś mierze podstawowy gwarant zdobyczy cywilizacji europejskiej, która stała się cywilizacją euroamerykańską i światową, swobód obywatelskich, praw kobiet i tak dalej i temu podobne, że nagle Stany Zjednoczone staną się krajem, który dla tych swobód jest zagrożeniem. To było coś, co nikomu nie przyszło chyba do głowy. Ja nie znam takiego przypadku. Pomijając moje ulubione dzisiaj opowiadanie Edgara Allana Poe, którego tytułu nie pamiętam, ale które rozgrywa się w domu wariatów, w którym wariaci dorwali się do władzy. Co z grubsza rzecz biorąc opisuje, acz nie tłumaczy, dzisiejszą sytuację w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to może bardzo eleganckie i dyplomatyczne to, co ja mówię, ale na różne sposoby jest to w prasie światowej nieustannie wątek obecny, że coś tu jednak się zakłóciło. I to jest całkowicie nowe zjawisko, z którym właśnie nie umiemy sobie poradzić, którego nie umiemy, trzeba jasno powiedzieć, przy całym naszym arsenale środków pojęciowych dostarczonych przez nauki społeczne, dyscypliny humanistyczne, historię, wszystko co się chce, coś się dzieje na świecie, czego w moim przekonaniu najtęższe umysły nie rozumieją. W każdym razie, nie pretendując do bycia najtęższym umysłem, ja przyznaję, że nie rozumiem.
1: Nawiążę, panie profesorze, do tego trzytomowego dzieła Muzeum Historia Światowa. W języku polskim tę pana trzytomową, fantastyczną opowieść, historię wydało wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria. Pierwszy tom zaczyna pan zdaniem, że muzeum jest bardzo dziwnym miejscem, bo jednocześnie bezużytecznym i nieodzownym. A dzisiaj ta nagroda wieczorem zostanie panu wręczona na Zamku Książąt Pomorskich, który to zamek stał się muzeum. Czyli też mamy takie dziwne miejsce. Jak to się dzieje, że muzeum jest jednocześnie bezużyteczne i nieodzowne?
2: No, bezużyteczne to jest dość oczywiste. Muzeum żadnych dóbr nie produkuje, bez których ludzkość nie mogłaby się obejść. Można się obejść bez chodzenia do muzeum. Dla niektórych, ja należę do tego grona, byłoby to bardzo trudne i przykre, ale można bez tego żyć. W tym sensie muzeum jest bezużyteczne. A zarazem wiemy doskonale, że naród, któremu się nie pozwala mieć własnych muzeów, jest z tego tytułu głęboko nieszczęśliwy, że tak, i to się wyraża na różne sposoby. Istnieje potrzeba muzeum, która oczywiście przyszła z czasem. To nie jest tak, że ona istniała odwiecznie. Ona jest zjawiskiem nowożytnym, które możemy zadatować i które moja książka próbuje zadatować, pokazując, jak od XV wieku z grubsza rzecz biorąc zaczynają się kształtować przesłanki powstawania muzeów, które gdzieś tam pod koniec XV wieku zaczynają nieśmiało i rzadko pojawiać się na terenie Italii i bardzo długo przez, prawdę mówiąc, prawie dwa wieki muzeum będzie instytucją włoską czy italską. Ja wolę mówić italską, dlatego że Włochy jako państwo są zjawiskiem późniejszym. I potem powoli od XVIII wieku poczynając muzeum rozchodzi się po całej Europie. A potem z Europy, razem z Europejczykami, którzy w pewnym okresie bardzo dużo wędrują po świecie, którzy kolonizują świat ze wszystkim, co to za sobą niesie. I strasznego, gwałtownego, krwawego, okrutnego, ale to ma również drugą stronę. Trzeba jasno sobie powiedzieć od razu, że to, co pozytywnego kolonizacja przyniosła, nie usprawiedliwia w niczym gwałtów, rabunków i tego, co i szkód i strat, które ma spowodowały. Ale to są, ta druga strona procesu też istnieje. Rozchodzenie się muzeum jest jednym z elementów rozchodzenia się instytucji europejskich, czy przekształcania się starych instytucji tradycyjnych, przybierania przez nie nowej postaci. Medycyna istniała we wszystkich społeczeństwach na różne sposoby, ale medycyna z okresu po odkryciu roli mikrobów, medycyna po Pasteurze i Kochu przyszła do reszty świata z Paryża i z Berlina. Muzeum podobnie.
1: Pan wprowadził takie pojęcie, można by rzec, do muzeologii całego świata, semiofor. Biblioteka Narodowa, która dzisiaj wręcza tę nagrodę, przechowuje między innymi lupę, przez którą Czesław Miłosz czytał pod koniec życia. I zastanawiałem się, czy taka lupa w gablocie, lupa w bibliotece, lupa w muzeum, to jeszcze jest przedmiot, rzecz, czy już semiofor? I co się dzieje z przedmiotem, obiektem, który przekracza próg instytucji?
2: To jest oczywiście semiofor w tym przypadku. Każdy przedmiot w pewnym sensie, z chwilą, kiedy wkłada go pan do gabloty, umieszcza go pan w dodatku w warunkach chronionych, uniemożliwia pan to, żeby każdy brał to do ręki i robił z tym, co mu się żywnie podoba. W tym momencie przedmiot staje się semioforem, to znaczy nosicielem pewnych znaczeń, które sprawiają właśnie, że jest on w tym sensie wyróżniony i poddany szczególnej ochronie. Ta lupa, która zapewne nie różni się fizycznie rzecz biorąc niczym od miliona innych lup, które zostały wyprodukowane. Ale to jest ta pojedyncza, wyjątkowa lupa, którą Czesław Miłosz, wielki poeta, posługiwał się w ostatnich latach swojego życia. I ona nas interesuje nie jako lupa, nie ze względu na swoje właściwości fizyczne i nie na to, że będziemy jej używać, bo nie będziemy, bo właśnie wszystko zostało zrobione, żeby ją wyłączyć z obiegu i nadać jej szczególny status wyjątkowego przedmiotu, który jest w tym sensie relikwią Czesława Miłosza, czymś, czego on dotykał, czym się posługiwał. A Czesław Miłosz należy do bohaterów naszej kultury. I w tym sensie różne rzeczy, które jak gdyby namaścił czy wyniósł, ponieważ się nim posługiwał, i pro facto zyskują właśnie status relikwii, czyli status semioforu. Mają nie wartość tylko użytkową, ale mają znaczenie pewne. Ewokują kogoś, w tym przypadku Miłosza, i za jego pośrednictwem bardzo wiele innych rzeczy oczywiście.
1: Wspomniał pan już o tym w czasie naszej rozmowy. Muzeum to też jest lustro rzeczy okropnych i okrutnych, rabunku, kolonializmu, przemocy. W trzecim tomie tego dzieła, o którym rozmawiamy, poświęca pan sporo miejsca restytucji. I myślę, że to jest pytanie, na które starają sobie odpowiedzieć dzisiaj zarządy, dyrektorzy Louvru, British Museum czy Humboldt Forum. Oddawać, nie oddawać wszystko? No i kto ma o tym decydować? Historycy, politycy, potomkowie okradzionych?
2: Oddawać na pewno, to myślę, że to już nie ma dzisiaj takiego sporu. Może jeszcze British Museum, nie znam ostatniego, dokładnie ostatniego etapu, nie śledziłem, ale jeszcze do niedawna British Museum próbowało, jeśli chodzi zwłaszcza o...
1: O Benin?
2: Proszę?
1: O Benin?
2: O Benin, tak. O te wspaniałe brązy z Beninu. Próbowało jeszcze nie oddawać ich, bo tu są bardzo różne sytuacje prawne, trzeba to sobie jasno zdawać z tego sprawę, bo natychmiast się pojawia sprawa marmurów Elgina. Ale w sprawie marmurów Elgina akurat jest pewien problem prawny. To nie jest tak, że one zostały wyeksportowane w trybie gwałtownym zabierania ich miejscowej ludności, ponieważ miejscowa ludność w tamtym czasie nie okazywała tym najmniejszego zainteresowania i ten stan rzeczy trwał relatywnie długo na terenie Imperium Osmańskiego, również u narodów podbitych przez to imperium, jak Grecy. W związku z tym cała literatura prawnicza rozwinęła się wokół tej sprawy i tu jest pewien spór, w którym ja akurat zajmuję stanowisko takie. Ja sądzę, że Wielka Brytania powinna znaleźć porozumienie z Grecją jakieś, ale ja nie uważam po przeczytaniu całej tej literatury, w tym ogromnego raportu Izby Gmin, która bardzo rzetelnie przed zakupem marmurów zadała sobie to pytanie, czy my mamy prawo je kupić, czy my kupujemy kradzione. I oni uznali, że nie, i moim zdaniem ich argumenty były zasadne, co nie znaczy, że nie ma moralnych argumentów, nie prawnych, tylko moralnych, które by skłaniały do tego, żeby znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. Przypadek Beninu jest zupełnie inny. To był czysty akt grabieży kolonialnej, jak wiadomo, Anglia wysłała korpus ekspedycyjny do Beninu za karę dlatego, że Benin zabił, o ile pamiętam, była tam jakaś taka napaść na jakąś niewielką wyprawę angielską czy brytyjską. Były ofiary w ludziach i Wielka Brytania zareagowała na to z całym rozmachem i jednym z rezultatów tego było złupienie Beninu i skarbca Królestwa Beninu, ogromnego skarbca, który częściowo został rozsprzedany na aukcjach i stąd to się znalazło w muzeach w Berlinie, w Holandii, w kilku różnych innych krajach, które kupiły to po prostu dlatego, że brytyjskie władze zorganizowały aukcję, więc nie było żadnego powodu, żeby z tego nie skorzystać. A zasadniczy zrąb tych najpiękniejszych okazów znalazł się w British Museum. I tu jest inny zupełnie problem, dlatego że tu mieliśmy do czynienia z aktem łupiestwa i tu nie ma pytania o podstawy prawne do restytucji.
1: A na przykład kazus polskich obiektów kultury, które dzisiaj są w Szwecji?
2: Nie, no więc wie pan, musimy w jakimś momencie okazać zdrowy rozsądek. Te polskie obiekty, które są kultury, są w Szwecji, niebagatelne zresztą, bynajmniej de revolutionibus Kopernika, między innymi, znalazły się tam w wyniku tego, co określamy mianem potopu, właściwie z dużej, z lekkiej ręki Sienkiewicza chyba, bo nie wydaje mi się, żeby to przed Sienkiewiczem tak było, ale Sienkiewicz narzucił tutaj swoją wizję. I tu jest jedna sprawa, którą prawo, jeśli w ogóle ma funkcjonować, musi uwzględniać. Istnieją granice roszczeń prawnych. Pewne rzeczy były zresztą traktatowo rozwiązane w 1648 roku, kiedy negocjowano traktat westfalski, żeby zakończyć wojnę 30-letnią. To, jak wiadomo, delegacja szwedzka opóźniała te negocjacje po to, żeby Szwedzi mogli wywieźć przed zawarciem traktatu to wszystko, co złupili w Pradze czeskiej, a było to naprawdę gigantyczne. Ja to szczegółowo opisuję w mojej książce. I po to, żeby, krótko mówiąc, następnie traktatowo i prawnie uznać, że ta sprawa jest zamknięta. Inne traktaty mniej więcej próbowały też właśnie położyć kres roszczeniom i nie możemy wracać w nieskończoność. W tym sensie trudno Polsce, to można powiedzieć, że to jest cena rozbiorów, że może gdyby w XVIII wieku Polska to negocjowała, ale Polska już nie była podmiotem w pewnym momencie stosunków międzynarodowych, była protektoratem rosyjsko-pruskim nawet jeszcze przed pierwszym rozbiorem. W związku z czym trudno, te rzeczy są w Szwecji, zostaną w Szwecji i mają pełne prawo być w Szwecji.
1: Gościem jest pan profesor Krzysztof Pomian. To było archiwalne wydanie audycji Interluda, a kolejne premierowe wydanie już w sobotę po godzinie 16:00. Serdecznie zapraszam.
3: Lista przebojów TOK FM, jak i radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie listy przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
4: TOK 1.
5: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji radia TOK FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni. Tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok? Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze, nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd, i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
3: Tok 2.
4: Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
6: Szczerze, nie wiemy, ponieważ...
4: No Matko Święta.
6: Nie my jesteśmy... No to przepraszam bardzo. Nie jesteś, Wojtku, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status. Dlatego, że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
4: Drogi więc kolego, ja... prowadząca nie, program jest, nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. No jednak pewne fakty...
6: Fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem, nie złożyli
4: ale
6: tego.
4: Ale nie od tego zależy ich wybór.
3: Tok 3.
7: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawi pan poseł Michał Wójcik. Bardzo proszę.
8: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o konstytucji. Że jak słuchałem, co pani, moja przedmówczyni mówiła, to pani mówiła o urządzaniu życia ludziom. Nie, my rozmawiamy o konstytucji, o pewnych ramach, o tym, czym machaliście przez kilka lat, krzycząc konstytucja, konstytucja i co? Pan się nawet wzrusza, ja w doborowym towarzystwie dzisiaj jestem.
7: Nadal mam chusteczkę.
8: Pan się nawet wzrusza, panie marszałku. Patrzę na pana marszałka, czasem widzę podpuchnięte oczy. Może gdzieś tam wieczorem pan ma te refleksje, że ta konstytucja jest po prostu łamana,
7: ja wieczorem
8: a pan jest w tym
7: obozie rzeczy.
8: Władzy przez trzy lata.
7: Panie pośle, jaką pan ma czystą, prostą duszę. Jeżeli wierzy pan, że podkrążone oczy można mieć tylko po nocnych płaczach nad konstytucją. I pana wystąpienie było jak krem pod te moje spracowane powieki. Serdecznie panu dziękuję, a teraz pani posłanka Elżbieta Duda i Klub Rozwój Plus. Pani posłanka Skowrońska zmierzyła mnie takim wzrokiem, że moje oczy już zawsze będą podkrążone.
9: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze.
3: Tok 4.
10: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok jest niemerytoryczne i pełne pisowskiej publicystyki, jak pani wystąpienie sprzed chwili. W sprawozdaniu... Spokojnie.
9: Pani poseł
10: szczekać
9: Lichocka,
10: pani nie będzie, mam nadzieję.
9: Bardzo proszę.
10: Mam nadzieję, że szczekać pani,
9: pani
10: nie będzie.
9: Poseł. Tak pani poseł. Już ostatni raz panią upominam i będę czytała. Bardzo proszę.
10: Już. Jesteśmy pani
9: miejsce ma pani miejsce w tej chwili i słucha wypowiedzi. Potem wyjdzie pani i pan poseł będzie słuchał pani wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
10: Jesteśmy niestety, pani marszałek, przyzwyczajeni do zachowania pani posłanki Lichockiej, bo to, w jaki sposób się zachowuje teraz, zawsze w ten sposób zachowuje się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury, na której jej zachowanie z kulturą nie ma absolutnie nic wspólnego. Więc pojawiają się, mam nadzieję tylko, że nie będzie pani szczekać, tak jak pani koleżanka, pojawiają się tezy sprzeczne z postanowieniami sądów.
9: Panie pośle, chwileczkę. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Bardzo proszę, to jest pierwszy raz czytam. Bardzo proszę wysłuchać wystąpienia pana posła. Pan poseł pani nie będzie przeszkadzał. Dziękuję.
11: Mogę o coś panią poprosić?
9: Oczywiście, że tak.
11: Czy mogłaby pani zwrócić uwagę temu panu, żeby nie sugerował, że będę szczekać?
10: Nie,
9: pani poseł,
10: zapytałem.
9: Ja nie ingeruję ani w pani wypowiedzi, ani... Pani poseł, ja panią wysłuchałam. Ja panią wysłuchałam. Czy pani zaprzecza, że pani koleżanka szczekała na w sali sejmowej? I to wszystko. Dziękuję bardzo. Tak jak pan liczy czas. Bardzo dziękuję. Więcej nie będziemy... Jak pani nie będzie... Gdyby pani spokojnie wysłuchała wypowiedzi pana posła, nie byłoby tej dyskusji. Bardzo proszę panią poseł i ostatni raz proszę, żeby pani usiadła i wysłuchała wypowiedzi. Ja mam... Tak, ja nie będę ingerować.

0: jeszcze chwilę i panią wykluczę z obrad. Naprawdę, proszę usiąść. Jest godzina 24. Wszyscy zachowują się normalnie, utrzymują emocje, a pani już 15 minut przedłuża wystąpienie, obrażając wszystkich. Bardzo proszę usiąść, bo ja pilnuję tego, o co pani prosiła. Proszę usiąść. Bardzo proszę, panie pośle.
1: Tok 5.
2: Platforma osiągnęła taki poziom takich urodzonych depeściaków, których nikt nie lubi naprawdę, ale tylko jakoś sobie tego nie biorą do wiadomości. Nie przyjmują do wiadomości tego i to trzeba powiedzieć, że jakby ich w bezpośrednich relacjach z tego, co wiem, no to właśnie tam jest takie przekonanie, że oni się do tego urodzili, żeby rządzić Polską, a cała reszta, no to może ewentualnie tam sztudować buty, no to, to jak już się musi. Więc to tak jest, to się bardzo ciężko później tworzy lokalne układy. Kto pierwszy wskoczy na kolana Tuska, to temu drugiemu, co został w kolejce, zostawia miejsce poza tymi kolanami, nie? Więc to jest pytanie, czy to się da tak przymusić naraz.
3: Znaczy pierwszy, wejdę tylko ci słowo, że pierwszy na kolana Tuska wydaje się Hołownia z resztkami Polski 2050, bo no z tego, co słychać, to pomysł jest taki, że nie tylko chodzi o usunięcie Pełczyńskiej na Łęcz, której Tusk nie znosi, ale też PSL jej nie znosi, ale też o to, żeby po prostu te pozostałości Polski 2050 pod wodzą Hołowni wziąć na jedną listę, prawda? Znaczy, że to jest ta konsolidacja, to jest ten pomysł. I teraz pytanie, ty mówisz, że jak wskoczy pierwszy na kolana Tuska Hołownia, to Lewica będzie miała zgryz, bo będzie druga i teraz ten, co zostaje, może się nachapać na tym, że zostaje inny, tak?
1: Tok 6.
4: Osiemnasta 30 to jest Sport 360. Obok mnie Przemysław Pozowski, który przed chwilą pomylił gałki pod stołem i bardzo głośno rozkręcił mi słuchawki, więc ja się teraz nie czuję komfortowo.
5: To czekaj, już skręcamy z powrotem w takim razie.
1: Tok 7.
6: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko Klubu Rozwój Plus. Szanowni Państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
7: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw heglowska. Cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
8: Tak jest, panie marszałku. I na scenie politycznej 130 lat.
7: Pan? 130 lat?
8: 1 lat. Ugrupowanie.
7: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle,
8: panie marszałku, Wysoka Izbo.
1: Tok 8.
9: Macie po 5 sekund. Kto wygra w Krakowie? Aga?
10: Wygra chyba... nie wiem.
9: Romek?
11: Demokracja.
12: Agnieszka, wygra nie wiem.
9: No dobra, widzicie państwo. Warto nas słuchać, można się czegoś dowiedzieć.
12: Jacku, a kto wygra w Warszawie, twoim zdaniem?
9: My!
12: To kto?
10: Polska.
9: My!
1: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia. Autopromocja.
13: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
11: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
13: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
11: Pogadajmy o tym.
13: Czas rodziców, sobota po 13.
11: Ula Malko.
13: Krzysztof Chorwat.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jaśniej nie można. Prezydencie podpisu i tak Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o podatku dla firm paliwowych. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Inicjatorzy nie zebrali wymaganej liczby podpisów. Kolejne podejście do lalki Prusa już po premierze pełnometrażowej ekranizacji. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk, bo jak dodał, będą trwały konflikty na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Dlatego premier w nagraniu opublikowanym na X-ie zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Tusk przypomniał, że pieniądze z tej daniny mają

0: mają sfinansować program osłonowy Ceny paliwa niżej.
1: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
0: Ustawa stanowi drugą próbę wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią wersję regulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W połowie września prezydent wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się ich zebrać 111 tysięcy. Winą za taki stan rzeczy Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej, obarczył m.in. Prawo i Sprawiedliwość.
2: Największe rozczarowanie bez wątpienia jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby teoretycznie zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów w ramach takiej akcji, ale najwidoczniej uznali, że podoba im się obecny prezydent Warszawy i Rada Miasta i nie potrzeba się włączać w naszą inicjatywę.
0: Do sprawy w sieci odniósł się prezydent Rafał Trzaskowski, dziękując mieszkańcom za zaufanie. Amerykańskie śmigłowce dla polskiego wojska będą serwisowane u nas. Specjalne zaplecze techniczne powstaje w Dęblinie na Lubelszczyźnie, blisko granicy z Ukrainą. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie.
3: Umowa warta około 500 milionów złotych. Dzięki niej pozyskamy sprzęt, urządzenia, stworzymy odpowiednią infrastrukturę, także kompetencje, czyli szkolenia pracowników. Na podstawie tej umowy będziemy zdolni do napraw silników do tych właśnie śmigłowców Apache.
4: Każdego dnia nasi piloci samolotów myśliwskich, piloci śmigłowców bronią naszej przestrzeni powietrznej przed tym, co może się zdarzyć. Nie możemy być bezczynni, jeżeli chodzi o kwestie zagrożenia, a zagrożeń, wszystko na to wskazuje, będzie tylko więcej.
5: W mojej brygadzie będą wszystkie Apache. Dla nas jest to jeden wielki krok milowy w przyszłość. Przejście z podsowieckiej, przestarzałej techniki do najnowocześniejszego śmigłowca uderzeniowego na świecie. Dla nas jest to wielka transformacja naszej brygady, a również taktyki działania lotnictwa wojsk lądowych, bo wykorzystanie tak nowego sprzętu wymaga od nas całkowicie innego podejścia do taktyki.
0: Mówili prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, wiceminister obrony Cezary Tomczyk i pułkownik pilot Krzysztof Kwiatkowski. Polska zamówiła 96 śmigłowców Apache. Emerytka z Madrytu, której eksmisja wywołała ogólnokrajowe protesty związane z kryzysem mieszkaniowym w Hiszpanii, może wrócić do swojego mieszkania po zawarciu porozumienia z właścicielami nieruchomości. Poinformowała o tym jej adwokatka. Eksmisja stała się pretekstem do wyrażenia przez obywateli niezadowolenia z kosztów mieszkaniowych i zwiększyła presję na lewicę. Co wyrząd, by zreformował rynek. 87-letnia kobieta została zmuszona do opuszczenia mieszkania, w którym mieszkała od 70 lat, po tym jak firma będąca właścicielem domu podniosła miesięczny czynsz o 275% do ponad 2,5 tysiąca euro. Teraz czynsz ma zostać zmniejszony do tego, który płaciła dotychczas. W Podlaskiem powstanie ponad 30 nowych mieszkań wspierających, sfinansowane z środków unijnych, stanowiące część szerszego pakietu wsparcia, pomogą uzyskać samodzielność osobom w różnych kryzysach. Jakub Medek.
6: Te mieszkania pozwalają stanąć na własnych nogach chociażby wychowankom domów dziecka czy osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności, wyjaśnia Michał Gaweł, prezes zarządzającej lokalami Fundacji Dialog.
7: Ale też uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób.
6: Prezes dodaje, że mieszkanie to tylko uzupełnienie szeregu innych działań Dialogu, który uchodźców i innych swoich podopiecznych uczy nowych umiejętności czy pomaga im znaleźć pracę.
7: Cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż żybę.
6: Mieszkania tworzone w przekazywanych przez samorządy pustostanach powstaną w największych miejscowościach województwa. 5 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli Dialogowi podwoić pulę dostępnych już teraz lokali. Jakub Medek, TOK FM.
0: Ekranizacja Lalki Bolesława Prusa, tym razem w wersji filmowej. Już po uroczystej premierze w rolach głównych wystąpili Marcin Dorociński w roli Stanisława Wokulskiego, Kamila Urzędowska w roli Izabeli Łęckiej.
8: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Czytałam kilka recenzji, są bardzo sprzeczne, więc myślę, że ilu ludzi tyle będzie różnych opinii, no co jesteśmy absolutnie przygotowani. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: W filmie występują też Marcin Dorociński, Marek Kondrat, Karolina Gruszka, Andrzej Seweryn i Maja Komorowska. Wtorek będzie pogodny, w ciągu dnia sporo słońca i ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
9: To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja Państwu chcę zrelacjonować, co się działo przez tę noc, bo sytuacja była bardzo ciekawa, a mianowicie exit poll, który został ogłoszony przez największe stacje telewizyjne, czy pokazywał, że wygrywa oczywiście Łukasz Gibała, on był faworytem, ale kandydatka koalicji rządzącej, części koalicji rządzącej, Monika Piątkowska, miała wedle tego pierwszego sondażu zdobyć 24% z kawałkiem. No i wówczas komentatorzy już ogłosili totalną klęskę Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka, po czym tak zwany późny exit poll pokazał, że notowania tej kandydatki wzrosły do blisko 30% i taki jest w tej chwili oficjalny wynik tych wyborów. Łukasz Gibała 36,38%, a Monika Piątkowska 29,91%. W związku z tym trochę głupio wyszło. Zawsze trzeba pamiętać, że warto poczekać na te późniejsze wyniki z tym komentowaniem. Taka niestety jest zasada i ona obowiązuje jakby obie strony, bo zdarzało się, że już obie strony zbyt wcześnie ogłosiły klęskę albo bezapelacyjne zwycięstwo. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Łukasz Gibała jest nadal faworytem, dlatego że jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, no to ci, którzy mają dość wysokie poparcie, to kandydaci raczej krytyczni i wobec rządu Donalda Tuska i antyrządowi. No, nie zmienia to też postaci rzeczy, że wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z wyborów w Krakowie w kontekście wyborów parlamentarnych w przyszłym roku też jest niezwykle ryzykowne z bardzo wielu powodów. Łukasz Gibała, który był kiedyś politykiem Platformy Obywatelskiej, potem ruchu Palikota. Dzisiaj z kolei, jak rozumiem, będzie się układał z prawicą, a w każdym razie liczy na dużą część głosów. Dzisiaj nie jest związany z żadną partią, w związku z tym bardzo trudno cokolwiek prorokować w tej sprawie. Oczywiście można uznać, że wynik ekipy rządzącej, mam na myśli Monikę Piątkowską, a także Darię Gosek-Popiołek, no nie jest porażający, ale trzeba też pamiętać o tym, że frekwencja teraz w tych wyborach przedterminowych wyniosła 43,5%. W wyborach samorządowych w 2024 roku wyniosła blisko 52%, więc tu już mamy dość istotną różnicę, a frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 roku wyniosła w Krakowie 74%, więc naprawdę ostrożnie. Chociaż oczywiście druga tura będzie bardzo ciekawa, też istotne jest to, jaka będzie różnica między kandydatami, między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. To tyle, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, a ja chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć, co poza tym znajdą Państwo w gazetach codziennych czy w tygodnikach. I tak w Newsweeku ciąg dalszej historii o Karolu Nawrockim i o zarabianiu na spotkaniach z prezydentem, dlatego że Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski piszą tak. Nie wiadomo, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu, jakie firmy zapłaciły za patronat, ani nawet jakie uczestniczyły w polsko-amerykańskim szczycie Fundacji Pisowskich Menedżerów pod patronatem prezydenta. Przypomnijmy, że sytuacja jest taka, iż organizacja pod tytułem Centrum Strategii Rozwojowych urządziła w Nowym Jorku przy okazji wizyty Karola Nawrockiego szczyt biznesowy biznesowy, sprzedawała pakiety różnego rodzaju za bycie sponsorem tego szczytu, przy czym jednocześnie to kancelaria prezydenta ponosiła koszty na przykład związane z wynajęciem przestrzeni na tę imprezkę. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z pieniędzy podatników są finansowane koszty, a zarabia prywatna fundacja. Dodajmy także, że minister prezydencki Karol Rabenda zapraszał na ten szczyt biznesmenów, oczywiście odsyłając później do fundacji, więc sprawa jest bardzo nieprzejrzysta. Informatorzy, dziennikarze wskazywali, że przedsiębiorcy, którzy by się decydowali na wykupienie takiego pakietu, otrzymali taką mglistą obietnicę, że będą mieli bliski kontakt bądź to z prezydentem, bądź z ministrami prezydenckimi. To oczywiście budzi bardzo poważne wątpliwości, dlatego że powtarzam jak mantrę, lobbying jest rzeczą naturalną w demokracji. Przedsiębiorcy powinni jak najbardziej podróżować czy z prezydentem, czy z premierem. Ich postulaty są bardzo ważne, należy ich słuchać, ale jest potrzebna jedna fundamentalna zasada – przejrzystość. Kto za co płaci, dlaczego, jakie argumenty przedstawił, czy jego postulaty zostały spełnione i czy aby na pewno spełnienie tych postulatów konkretnych przedsiębiorców jest zgodne z interesem publicznym. Niestety na te pytania nie możemy sobie odpowiedzieć, skoro nie wiemy, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład. Powtarzam jeszcze raz, miał prawo zabierać, ale musimy wiedzieć, kogo i dlaczego i co z tego wynikło. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w Newsweeku też znajdą Państwo bardzo ciekawy tekst Piotra Milewskiego, Szach czy mat. Jeśli chodzi o wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, pytanie nie brzmi, czy za 5 tygodni demokraci spuszczą republikanom manto, tylko jak będzie bolesne. Wskutek obłąkańczej polityki Trumpa mają szansę przejąć obie izby kongresu. Benzyna jest 1,5 razy droższa niż za Bidena. Pomidory o 40%. Wskutek ceł Donalda Trumpa stal podrożała w porównaniu z początkiem 2025 roku 2-krotnie. Aluminium o 150%, choć wzrost cen światowych wyniósł tylko 32,5%. Zresztą na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przeczytają Państwo, że prezydent USA twierdzi, że to Teheran bardziej potrzebuje umowy, bo przegrywa wojnę. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. A jako ciekawostkę chcę Państwu przedstawić informacje na temat tego, co mamy na okładce sieci. Nie uwierzą Państwo. Tylko u nas. Awantura o lalkę. Głośny serial podzielił Polaków. Nasz werdykt jest jednoznaczny. Tania prowokacja, demolowanie klasyki, wypaczanie sensu powieści. Śmieję się dlatego, że muszę powiedzieć tak. Jeżeli tygodnik związany z największą partią opozycyjną, właściwie stanowiący swego rodzaju, pełniący swego rodzaju funkcję rzecznika tej partii, zajmuje się serialem z tego powodu, że scenarzyści odeszli od fabuły książki Bolesława Prusa, to muszę powiedzieć, to jest szczęśliwy kraj, jeżeli ma takie problemy. Naprawdę. I bardzo mnie to bawi. Chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że Krzysztof Warga, pisarz, felietonista Newsweeka, zawsze powtarzał, że jeżeli w kulturze nie ma jakiegoś skandalu i konfliktu, to właściwie jest okropnie nudno, więc w końcu nam się zdarzył bardzo fajny skandal, bardzo fajna awantura. Zresztą Warga w tym numerze Newsweeka pisze, lalka jest uniwersalną arcypowieścią właśnie dlatego, że da się przerabiać, zmieniać, uwspółcześniać i tylko na tym zyskuje. W każdym razie widzę, że tygodnik sieci intensywnie reklamuje ten serial. Bardzo dobrze. Myślę, że Polacy powinni przeczytać książkę jeszcze raz może, albo po raz pierwszy obejrzeć serial Netflixa w reżyserii Pawła Maślony. No i potem jeszcze zobaczyć drugą wersję kinową lalki. Naprawdę serdecznie zachęcam. Widzę, że tygodnik sieci właśnie do tego nas namawia. Jeśli chodzi o tygodnik do rzeczy, to muszę Państwu powiedzieć, że tutaj mamy sytuację, w której niestety muszę powiedzieć to z żalem, Tygodnik Pawła Lisickiego właściwie już jest tylko eksponentem poglądów Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, już nawet nie Konfederacji. Na skraju katastrofy, kto próbuje wciągnąć nas w wojnę. Paweł Lisicki przeszedł naprawdę bardzo długą drogę. Nie zauważył razem z Grzegorzem Braunem, że Rosja bardzo często atakuje obiekty blisko polskiej granicy. Także jest to dla nas sytuacja bardzo niebezpieczna. Nikt z nas nie chce wojny. To Rosja jest agresorem. Co się stało z Pawłem Lisickim, że nie jest w stanie tego dostrzec? Naprawdę, był to kiedyś publicysta prawicowy, umiarkowany, rozsądny. Oczywiście o konserwatywnych poglądach, to akurat nie ulega żadnej wątpliwości. No, ale jednak tu okazało się, że nastąpiła gwałtowna zmiana. Bardzo mnie to martwi, bo nie chciałabym, żeby lobby prorosyjskie rosło w siłę. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Dworczyk, przepraszam, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Przypomnę wyniki pierwszej tury wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała 36,38. Bardzo państwa przepraszam, coś mam z gardłem. Monika Piątkowska 29,9, Michał Drewnicki 17,5. PiS ma do państwa pretensje, że nie wsparli państwo jako Formacja Rozwój Plus Michała Drewnickiego.
11: No, o ile pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość nie zwracało się z żadną prośbą o takie poparcie. Indywidualnie wiem, że część koleżanek i kolegów wspierała tego kandydata. Ja też trzymałem kciuki za niego, no chociaż jako osoba mieszkająca nie w Małopolsce nie miałem specjalnie możliwości wspierania go, natomiast nie było takich rozmów, a to nie był kandydat Rozwoju Plus, więc trudno oczekiwać, żebyśmy byli zaangażowani ze wszystkimi swoimi zasobami w tę kampanię.
10: A te 17,5% to dobry wynik?
11: Nie, no to chyba nie jest dobry wynik, dlatego że jak porównamy z wszystkimi zastrzeżeniami oczywiście co do takich porównań, ale jak porównamy z poprzednimi wyborami, czy to prezydenckimi, czy to parlamentarnymi, obecne wyniki kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to one nie mogą cieszyć. Zwłaszcza, że teraz nie było kandydata Konfederacji, więc pewnie część głosów Konfederacji też padła na pana Michała. Ja doceniam jego kampanię, bo widać, że olbrzymi wysiłek włożył w te miesiące pracy i przekonywania wyborców. No ale wynik jest taki, jaki jest. Myślę, że to powinna być dla wszystkich refleksja, jak w kolejnych wyborach powinniśmy współpracować, czy powinniśmy skupiać się, myślę, o wszystkich partiach centroprawicowych, czy powinniśmy skupiać się na wzajemnych atakach, czy powinniśmy raczej myśleć o współpracy.
10: Panie pośle, czy pańska formacja poprze Łukasza Gibałę w drugiej turze wyborów w Krakowie?
11: Nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji. Dyskusja jest przed nami. Na pewno podejmiemy taką decyzję w najbliższych dniach.
10: A pan za jaką opcją się opowiada?
11: Ja czekam na rozmowę w ramach zarządu stowarzyszenia. My różnimy się od wielu innych partii tym, że podejmujemy właśnie takie decyzje kolegialnie, po dyskusji. W związku
10: Dobrze.
11: Z tym zaczekajmy.
10: Panie pośle, tutaj media zajęły się podróżą Karola Nawrockiego do Nowego Jorku i okazało się, że Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych urządziła konferencję, szczyt, znalazła sponsorów, jak rozumiem, ale koszty poniosła Kancelaria Prezydenta. No i dzisiaj Newsweek pisze, że nawet nie wiemy, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu do Nowego Jorku, jakie firmy zapłaciły za patrona. Co pan sądzi na temat tego?
11: Po pierwsze, nie znam szczegółów poza medialnymi całych zdarzeń czy wszystkich działań związanych z wizytą pana prezydenta. Dla mnie ona miała wymiar przede wszystkim zasadniczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, bo pan prezydent skutecznie zabiega o obecność amerykańską w Polsce i budowę relacji polsko-amerykańskich i to jest dla mnie kluczowe. Po drugie, no już widziałem tak dużo różnego rodzaju manipulacji, w relacjach różnych mediów nieprzychylnych panu prezydentowi prawicy, że do informacji medialnych się po prostu nie
10: rozumiem,
11: odnoszą.
10: Ale mam takie proste pytanie. Czy nie byłoby dobrze, żeby prezydent ujawnił po prostu, kogo zabrał na pokład swojego samolotu, jakie firmy zapłaciły za patronat na tej konferencji? To jest takie proste.
11: Ale jeżeli chodzi o podróże z samolotami w statusie HET, to akurat informacje o tym są dostępne, dlatego że stosowne przepisy to regulują, więc każdy, kto chce dotrzeć do tych informacji, nie będzie miał problemu. Zresztą każdy tak naprawdę obywatel w ramach dostępu do informacji publicznej może wystąpić
10: ja wiem,
11: o taką
10: ale
11: wiedzę.
10: Ale to by było takie proste, gdyby kancelaria prezydenta po prostu
11: tak
10: na to
11: samo
10: odpowiedziała.
11: Tak samo jak kancelaria premiera, tak samo jak kancelaria Sejmu, tak samo jak kancelaria Senatu. No, pani redaktor, to są właśnie takie tematy zastępcze, które mają odwrócić
10: nie,
11: uwagę
10: nie, wie pan co, to nie są zastępcze, bo to chodzi jakby o przejrzystość życia publicznego.
11: No ale to jeśli chodzi o przejrzystość, to zgadza się pani, że premier Tusk powinien publikować zawsze informacje, z kim lata, gdzie,
10: zgadzam się.
11: Spotyka. No więc jeżeli panie, to jesteśmy zgodni w tym, że wszędzie dla wszystkich powinny być te same zasady i jeżeli oczekujemy od jednej kancelarii czy drugiej kancelarii jakiegoś działania, to powinniśmy dokładnie tak samo te cztery najważniejsze
10: tak,
11: kancelarii
10: na razie mamy pytanie do kancelarii prezydenta. Panie pośle, chciałam zapytać, co pan sądzi na temat sprawy Michała Moskala, bo jest to poseł PiS, który spotkał się z Przemysławem Kralem na Ibizie, potem zaangażował się w pracę nad poprawkami, firmował poprawki do ustawy o kryptoaktywach. Poseł Moskal mówił, że jego spotkanie z Kralem nie dotyczyło ustawy, ale potem okazało się, że te poprawki, które PiS przygotował, przesłał Arturowi Chodzińskiemu, który pracował dla Przemysława Krala. Co pan sądzi na ten temat?
11: Znowu mogę odnosić się wyłącznie do informacji medialnych. I
10: nie, do oświadczenia Michała Moskala i Janusza Kowalskiego też może się pan odnosić.
11: Zgoda do oświadczenia Michała Moskala, bo jego to dotyczy, jak rozumiem, Janusz Kowalski zna to z jakichś innych powodów tę sytuację. Natomiast nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. I tutaj myślę, że pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące, które docierają i pewnie one wymagają wyjaśnienia. Natomiast nie rozstrzygam absolutnie o winie bądź braku winy poszczególnych osób, dlatego że od tego w Polsce są sądy.
10: No tak, ale tu chodzi o standardy. To chodzi o standardy, nie tylko
11: no
10: o
11: na pewno,
10: kwestie
11: na pewno
10: procesu
11: w tej sprawie,
10: sądowego.
11: Na pewno w tej sprawie wykazał się brakiem roztropności.
10: A nie ma pan takiego...
11: Pan Moskal, ale nie chcę oceniać, bo jeszcze raz powiedziałem, nie wiem, co on zrobił, a czego nie zrobił.
10: No na pewno wysłał do Artura
11: oceniać,
10: Chodzińskiego.
11: Czy złamał prawo, czy nie złamał prawa, więc w tej sprawie nie chcę się wypowiadać.
10: A nie czuje pan takiego rozgoryczenia, bo proszę spojrzeć, Michał Moskal jedzie na Ibizę, potem przesyła te poprawki PiS-u. Zbigniew Ziobro bierze pieniądze od Przemysława Krala. Oni nie są wyrzucani z partii, bo przypomnę, że nie ma w ogóle tego postępowania dyscyplinarnego w partii wobec Moskala, wobec Zbigniewa Ziobry. A pan takich rzeczy nie robił, został wyrzucony z PiS-u.
11: Pani redaktor, każda partia podejmuje decyzje samodzielnie na temat tego, kogo chce mieć w swoich szeregach, komu chce powierzać różne funkcje. O taki komentarz myślę, że najlepiej zwracać się do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Ja rzeczywiście zostałem wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Byłem w tej partii 24 lata, ale dzisiaj współtworzę nowy projekt polityczny, Rozwój Plus, do którego wszystkich zachęcam i mogę wypowiadać się w sprawie naszego stowarzyszenia, naszego środowiska politycznego.
10: Panie pośle, prokuratura, służby zatrzymały dwoje spin doktorów Prawa i Sprawiedliwości, Anna P. i Piotr M. No i chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura uważa, że została sfinansowana ta kampania niezgodnie ze statutem Polskiej Fundacji Narodowej, a ponadto tak naprawdę realizowano cel partyjny. Co pan sądzi na temat tego zatrzymania?
11: Sądzę, że jest to jeden z elementów walki z oponentami politycznymi, którą prowadzi konsekwentnie pan Donald Tusk, pan premier Donald Tusk i pan minister Żurek. Zatrzymywanie po, nie wiem, 8 czy 9 latach kogokolwiek, przewożenie na drugi koniec kraju, tak jak ma to miejsce wielokrotnie, nie wiem, czy akurat w tym przypadku tak było, no to są takie typowe działania, których celem jest tak naprawdę zamęczenie ludzi, czy pokazanie, jakie dane środowisko jest nieuczciwe. Ja mówię to też ze swojego doświadczenia, bo ja jestem w 27 sprawach przesłuchiwany. W związku z tym wiem, jak te sprawy wyglądają. Jakiś czas temu musiałem tłumaczyć się, że nie jestem antysemitą, czy że nie podżegałem do nienawiści na tle narodowościowym i etnicznym, więc przeróżne kuriozalne zarzuty już słyszałem. I panie myślę, pośle, że po prostu to jest taki przypadek osób, ja rozumiem, które są prześladowane ze względu na przynależność czy sympatie polityczne.
10: Ja rozumiem, że pan jest krytyczny wobec tego, że służby o 6 rano zatrzymały te dwie osoby. One zresztą nie są aresztowane. Prokuratura nie wystąpiła o areszt. Ale
11: no,
10: zastanawiam
11: cóż za
10: się...
11: naprawdę wielkoduszność.
10: Zastanawiam się, nie to tak dla wiedzy naszych słuchaczy, zastanawiam się, czy pan też tak protestował, kiedy policja weszła o 6 rano do domu Władysława Frasyniuka i go skuła.
11: Wie pani, uważam, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, natomiast ja byłem zawsze, jestem i jak sądzę będę, zawsze przeciwko wykorzystywaniu opresji, do których państwo ma prawo, no bo państwo jest instytucją, która ma prawo do stosowania w majestacie prawa opresji, ale jestem absolutnym przeciwnikiem wykorzystywania tego.
10: A pan był wpływową osobą w rządzie PiSu.
11: Proszę mi pozwolić i chciałaby pani, żeby szef kancelarii miał wpływ na działanie służb albo prokuratury?
10: Tak, to znaczy generalnie premier,
11: no właśnie,
10: który
11: więc
10: jest...
11: Proszę mi pozwolić dokończyć to, dobrze? Jedno zdanie.
10: Przełożonym służb na pewno ma dość duże wpływy.
11: Nie, proszę pani, na decyzję o zatrzymaniu ma tak naprawdę nawet nie służba, a prokuratura wpływ. Więc bądźmy precyzyjni.
10: No, ale to natomiast była kwestia policji do tego, przede wszystkim. Policja.
11: Ale chwileczkę, na czyje polecenie nieważne, czy to wykonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy policja, wykonuje te działania na polecenie prokuratury. Takie jest prawo. Kończąc, jeśli pani pozwoli odpowiedzieć na tamto pytanie, uważam, że wykorzystywanie tego typu opresji ze strony państwa wobec obywateli, nieważne czy polityków, czy nie, jest absolutnie naganne i muszę powiedzieć, że żałuję, że zbyt rzadko i zbyt cicho mówiłem w iluś wypadkach o tym, ponieważ tego rodzaju nadużycia mają miejsce w ciągu ostatnich dekad. A w ciągu ostatnich lat, no ja sam to obserwuję też jako polityk, więc być może widzę różne rzeczy wyraźnie. W każdym razie nie powinny mieć tego typu miejsca, tego typu sytuacje miejsca i przyzna pani, że w sprawach, które dotyczą tego typu wątpliwości, że ktoś przekroczył uprawnienia albo coś w statucie jakiejś organizacji nie było zapisane, a organizacja otrzymała finansowanie 9 lat temu, wystarczy wysłać wezwanie. Panie przesłuchać pośle. Ludzi i to jest prosta sprawa, a nie wchodzić o 6 rano do domu i zatrzymywać jak jakichś przestępców, którzy z bronią
10: ostatnie,
11: w ręku dokonują napadów na bank.
10: Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo musimy kończyć. Czy stała baza amerykańska powstanie w Polsce, pana zdaniem?
11: Mam nadzieję, że tak. Trzymam kciuki tutaj za pana prezydenta, bo to on jest głównym orędownikiem i negocjatorem tej. Tak samo trzymam kciuki za rząd, bo też ma tutaj wykonawczo wiele do zrobienia. To na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju.
10: Michał Dworczyk, europoseł Partii Rozwój Plus, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach senator Monika Piątkowska, Koalicja Obywatelska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa. Dzień dobry pani senator.
12: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa serdecznie.
10: Jest pani w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, ale osiągnęła pani wynik słabszy niż Koalicja Obywatelska w 2023 roku i też pani sytuacja nie jest najlepsza z tego powodu, że wielu kandydatów, tych, którzy pozostali poza drugą turą, to jednak są kandydaci antyrządowi. Nie ma pani skąd czerpać.
12: Pani redaktor, no przede wszystkim będę i chcę czerpać, jak pani redaktor zechciała powiedzieć, z głosy mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Rozumiem, że to jest sugestia w stronę rozmów z kontrkandydatami. Ja uważam, że kluczem do sukcesu są rozmowy z mieszkańcami miasta, spotkania z mieszkańcami miasta i przekonywanie ich do mojego pomysłu na miasto, pomysłu, który jest oparty na szerokiej współpracy z wszystkimi środowiskami, które dobrze życzą naszemu miastu, na współpracę z rządem.
10: Rozumiem.
12: Koalicja Obywatelska i Lewica ma większość w Radzie Miasta, a to dzisiaj jest niezbędne do sprawnego zarządzania.
10: Czyli raczej nie zakłada pani rozmów z kandydatami, którzy już odpadli z wyścigu. Nie będzie pani prosiła ich o poparcie. Mam na myśli na przykład Aleksandrę Owcę, czy Darię Gosek-Popiołek?
12: Już mówię. O poparcie i o głosy będę prosiła przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Natomiast jeżeli są środowiska, w tym związane, czy z Aleksandrą Owcą, czy przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką Lewicy, naszej partii koalicyjnej, to oczywiście jestem otwarta na współpracę ze środowiskami, jak najbardziej tak. Natomiast traktuję wyborców naszego miasta podmiotowo i uważam, że to oni samodzielnie podejmują decyzje. Moim zadaniem jest przekonać właśnie mieszkanki i mieszkańców Krakowa do tego, żeby mi zaufali, żeby uwierzyli w moją propozycję na miasto, opartą na jasnych, transparentnych, rzetelnych, profesjonalnych rządach, w oparciu o współpracę z wszystkimi środowiskami, które tego chcą. Nie uważam i nie jestem zwolenniczką takiego na wprost przekazywania głosów, bo uważam, że to jest jakby mało podmiotowe traktowanie mieszkańców
10: naszego
12: miasta.
10: Rozumiem, ale mogłaby pani na przykład zaproponować realizację któregoś z postulatów Aleksandry Owcy, tak żeby wyciągnąć dłoń do tych mieszkańców Krakowa, którzy na nią zagłosowali.
12: Absolutnie tak i tego nie wykluczam.
10: Jaki postulat by się pani podobał?
12: Pani redaktor, na pewno bardzo mocno zależy mi na tym, żeby zwiększać liczbę mieszkań dostępnych dla młodych ludzi. To są postulaty, propozycje, które były zarówno w programie Partii Razem Aleksandry Owcy, w programie lewicowym Darii Gosek-Popiołek oraz w moim. I tu widzę dużo punktów wspólnych. Absolutnie, to akurat są trzy panie kandydatki, dwie już jakby zakończyły kampanię, ale nadal będą pracowały na rzecz naszego miasta, bo przecież Daria Gosek-Popiołek jest posłanką z Krakowa, Aleksandra Owca jest radną miejską i tutaj jakby nie wykluczam współpracy, powiem więcej, bardzo na tą współpracę liczę, ale myślę tutaj o współpracy merytorycznej, o współpracy na rzecz naszego miasta, a nie o handlowanie głosami, bo to nie jest mój sposób działania.
10: Ale pani senator, bo ja tak czytam, że głosi pani taką tezę, że Kraków pójdzie do przodu, także ma problem z bardzo dużym zadłużeniem, dlatego potrzebuje wsparcia i pomocy rządu. I tak pani reklamuje swoją kandydaturę. Ja mam w tej sprawie wątpliwości, bo trochę jest tak, jakby pani sugerowała, rząd pomoże miastu, jeżeli pani będzie prezydentką, a jeżeli nie, to wtedy już administracja rządowa nie będzie Krakowowi pomagać. Tak trochę to wygląda.
12: Już odpowiadam. Nie, pani redaktor, nie tak to wygląda, ale cieszę się, że pani o tym mówi, bo mam szansę wyjaśnić. Mój kontrkandydat, Łukasz Gibała, bardzo mocno odcina się od rządu, odcina się od, zacytuję go, warszawskich polityków. Ja uważam, i to nie jest ciężar w stronę rządu, tylko w stronę właśnie podejścia mojego kandydata, że prezydent miasta, drugiego największego w Polsce, miasta milionowego, nie powinien mieć komfortu ani takiego pomysłu, żeby odcinać się od polskiego rządu i premiera, z jakiejkolwiek opcji politycznej by był. Ja rzeczywiście mam dzisiaj tą dobrą sytuację, że premier jest z mojej opcji politycznej, natomiast uważam, że nieodpowiedzialne i niepoważne jest to, co mówi mój kontrkandydat, stawiając się w kontrze do rządu. I dlatego o tym mówię, że wsparcie premiera, wsparcie rządu jest potrzebne. Nie w kontekście takim, że jak ja będę, to będzie, a jak nie będzie, jak będzie inny prezydent, to rząd nie będzie pomagał, tylko prezydent musi chcieć współpracować z rządem. A jeśli mój kontrkandydat jasno deklaruje zupełnie coś innego, to uważam, że tu jest problem.
10: Nie, pani kontrkandydat deklaruje, że chce odciąć się od aparatu partyjnego Koalicji Obywatelskiej, natomiast wcale nie deklaruje, że nie chce wsparcia administracji rządowej. Więc stąd moja wątpliwość, czy rząd będzie się kierował, jeśli chodzi o pomoc dla Krakowa, tym, kto zostanie prezydentem. I druga sprawa, no tutaj rodzi się inne pytanie. Czy w związku z tym, że Aleksander Miszalski był krytykowany za obsadzanie stanowisk działaczami Koalicji Obywatelskiej, czy pani zamierza te osoby odwołać i mianować nowe osoby, być może w wyniku konkursów, bo tutaj jest cała lista osób, które mianował właśnie prezydent Miszalski?
12: Mam tak w swoich propozycjach tak zwaną kartę uczciwego miasta, która mówi o tym, w jaki sposób uważam, że powinni być zatrudniani urzędnicy w krakowskim magistracie, że w spółkach miejskich, z konkursami w jawnych postępowaniach konkursowych, z jawnym CV, a potem mam taką propozycję, żeby były składane też oświadczenia o braku konfliktu interesów. Natomiast chciałam pani redaktor powiedzieć, że mój kontrkandydat z walki z kolesiostwem uczynił swoje główne hasło wyborcze i czyni je od ponad 10 lat. W jednym ze spotów wyborczych sprzed 10 lat również mówił, że idzie do krakowskiego magistratu walczyć z kolesiostwem, i tylko że wtedy chciał odwoływać Jacka Majchrowskiego, więc to jest taka metoda zdartej płyty. Ja bym wolała, żeby mój kontrkandydat miał pozytywne pomysł na miasto. Na razie mówisz, że w trakcie 2 lat nic nie da się zrobić, więc nic nie obiecuję, a ja proponuję prezydenturę ambitną i odważną. Tak, miasto jest w trudnej sytuacji finansowej, stąd potrzebna współpraca.
10: Rozumiem, ale się zastanawiam, na przykład, czy szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej straci to stanowisko, które ma, czy nie? Dostał je bez konkursu.
12: A nie ma szefa krakowskich struktur, nie ma szefa krakowskich struktur, z tego co się orientuję, pozostały zarządy zostały rozwiązane, jest komisarz, więc...
10: Ale jest szefem dalej w krakowskim holdingu komunalnym, czy nie?
12: Ale...
10: Czy będą działacze Koalicji Obywatelskiej zajmować właśnie tego typu stanowiska jak krakowski holding komunalny?
12: Panie redaktor, jak mieszkańcy powierzą mi mandat prezydenta miasta, to na pewno dokonam bardzo rzetelnego przeglądu kadr zarówno w krakowskim magistracie, jak i w spółkach miejskich i zapewniam panią, pani redaktor, że sama pracowałam przez ponad 10 lat w krakowskim magistracie, że jedyne kryterium, które ma dla mnie znaczenie, to są kompetencje. Nie idę do krakowskiego magistratu jak kontrkandydat z hasłem zwolnienia 10, 15 czy 20% mieszkańców, urzędników, bo to są zwolnienia masowe i zwolnienia grupowe i to destabilizuje pracę, więc uważam, że to jest złe podejście. Natomiast na pewno dokonam audytu, jeżeli będą osoby, które są nieprzygotowane do tego, żeby pełnić tą funkcję, którą pełnią, czy to w spółce miejskiej, czy w krakowskim magistracie, to na pewno tam pracować nie będą. Natomiast wiem, bo pracowałam w urzędzie, że jest tam masa dobrych, rzetelnych, fachowych urzędników, zresztą wykształconych, przygotowanych z naszych podatków, z naszych pieniędzy, i chciałabym z tymi urzędnikami rozmawiać, przygotować zmianę struktury organizacyjnej, bo akurat dużo bliższa mi jest struktura organizacyjna, która była w krakowskim magistracie przed Aleksandrem Miszalskim, ta, która jest że dubluje nam systemowo. Chciałam powiedzieć, panie, że jak patrzę na to systemowo, to nie chcę szarżować tu jednym czy drugim nazwiskiem, bo mówimy o prawie milionowym mieście w Polsce, drugim największym mieście w Polsce, i takie reformy trzeba przeprowadzać w sposób uporządkowany, strukturalny, systemowy, a nie szarżując jednym czy drugim nazwiskiem. Ale chcę dokonać zmian senator, systemowych.
10: Pani senator, bo chciałam zapytać, czy pani podziela zdanie prezydenta Majchrowskiego, że jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, to tutaj jego determinacja, by zostać prezydentem Krakowa, jest być może związana z interesami rodzinnymi, bo prezydent jako przykład podaje działkę należącą do rodziny Gibały, która jest położona właśnie w Krakowie, na której brat i ojciec polityka planowali ogromną inwestycję deweloperską. Czy pani dostrzega tutaj konflikt interesów?
12: Oczywiście, że dostrzegam potencjalny konflikt interesów, który się z mediów, przepraszam, nie przytoczę teraz dokładnie w których, ale czytałam o ponad 300 nieruchomościach rodzinnych położonych w okolicach Krakowa. No i nie ukrywam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie.
10: Ale mówiła pani także, że dotknął panią hejt. Pytanie, czy pani nie myli krytyki, także krytyki pod adresem rządu, z hejtem?
12: Myślę jednak, że nie, pani redaktor.
10: A przykład nie tego hejtu cytowa. Może pani podać? Na czym polegał ten hejt i kto był autorem?
12: Pani redaktor, jeżeli są używane określenia powszechnie uważane za obraźliwe w stosunku do mnie, do mojej rodziny, czy do moich
10: przez
12: współpracowników,
10: kogo?
12: to jest przez różne osoby, to jest...
10: Ale przez osoby publiczne, znane z imienia, nazwiska?
12: Też się zdarzało. Natomiast pani redaktor, jest cała, być może to są boty, cała taka fala, to widać, że od czasu do czasu przychodzi
10: taka
12: fala.
10: Ale Łukasz Gibała też się na to skarży.
12: Agresywnych wpisów pod moimi postami, ale też są, pani redaktor, ostatnio TVN chyba opisywał tą sytuację, powstały w momencie ogłoszenia wyborów, powstały ekstra profile poświęcone mojej osobie, jakieś filmiki były kręcone, różne grafiki przygotowywane. Z tych trzech profili, bo były opisywane trzy.
10: Musimy kończyć, pani senator.
12: Sponsorowane, targetowane, ponad 3 miliony wyświetleń. Chciałabym wiedzieć, kto i za jakie pieniądze mówi do mieszkańców Krakowa.
10: Bardzo dziękuję.
12: Pomijając limit wyborczy,
10: za rozmowę.
12: To nie jest umorzenie przepisów prawa. Dziękuję, pani redaktor.
10: Senator Monika Piątkowska, kandydatka na urząd prezydenta Krakowa, była gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
9: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Przez wysokie ceny ropy do świąt mogą jeszcze wzrosnąć ceny żywności, przewidują eksperci. Niemal 90% uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej. W szkołach trwa tydzień przeciwdziałania zjawisku. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy, ceny paliwa niżej. Według szefa rządu to najbezpieczniejszy sposób obniżenia cen na stacjach.
6: Prezydent jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
5: Ustawa stanowi drugą próbę wprowadzenia tak zwanego

0: Windfall Tax na koncerny paliwowe. Poprzednią wersję deregulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W połowie września prezydent wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. A wysokie ceny ropy naftowej to także wysokie ceny żywności. Jak prognozował w TOK FM Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w czwartym kwartale tego roku ceny żywności mogą zacząć rosnąć.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON-u w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA, Pete'em Hegsethem, miało odbyć się 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
0: Powodem odwołania zaplanowanego spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Warszawa nie pójdzie śladami Krakowa. W stolicy nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania władz miasta. Organizatorzy stołecznej operacji referendalnej poinformowali, że poparło ich 111 tysięcy osób. Potrzebowali około 132 tysięcy ważnych podpisów. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk tak podsumował zbiórkę.
3: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
0: Działania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego mają być jednak monitorowane przez tych, którzy opowiadali się za jego odwołaniem. SOR, jak zapowiedział Maciej Wilk, zmieni się w stołeczną organizację rozwoju. W szkołach w całej Polsce ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa mająca przeciwdziałać hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Agnieszka Wynarska.
4: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, uważa podinspektor Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
4: W ramach akcji w szkołach organizowane będą warsztaty i spotkania ze specjalistami, dodaje Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
6: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
4: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Papież Leon XIV zakończył 4-dniową wizytę we Francji. Odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Na lotnisku papieża pożegnał prezydent Emmanuel Macron z małżonką Brigitte Macron, a ostatnim punktem wizyty Leona XIV była msza, którą odprawił w katedrze świętego Szczepana w Metzu. Następna, 6. zagraniczna podróż papieża, zapowiedziana od 6 do 17 listopada, będzie najdłuższa i najdalsza z dotychczasowych. Odwiedzi wtedy Urugwaj, Argentynę i Peru. Do rana pogodnie, temperatura minimalna od 4 do 12 stopni. Nad ranem na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. Za to w ciągu dnia sporo słońca i ciepło od 17 stopni na północnym wschodzie i w Karpatach, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dominika Wielowiejska, witam Państwa ponownie, a w studiu Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Trwa transmisja naszej rozmowy na platformie YouTube, a ja chciałam, panie ministrze, zapytać, jaka jest marża rafineryjna Orlenu i co rząd zrobi, by obniżyć ceny paliw?
9: Marża rafineryjna jest wskaźnikiem obiektywnym i tak naprawdę jest wskaźnikiem rynkowym, który wynika z tego, co dzieje się w tej chwili na rynkach światowych, a wiemy, z czym mamy do czynienia. Mamy dwie wojny, mamy atakowaną infrastrukturę rafineryjną, moce przerobowe się drastycznie zmniejszają, więc niestety marża rafineryjna po prostu rośnie. Ona w tym roku waha się na poziomie kilkunastu dolarów za baryłkę. No i to są takie wahnięcia w jedną czy w drugą stronę, w zależności od przebiegu sytuacji, więc no, pole manewru nie jest tutaj duże.
8: Tak, ale wiele osób się spodziewa, że pańskie ministerstwo będzie wpływać na władze Orlenu, żeby jednak te zarobki koncernu ograniczyć, żeby hamować wzrost cen, bo oczywiście Orlen odgrywa bardzo ważną rolę na rynku i w dużej mierze, jeżeli Orlen będzie ograniczał te marże, to zmusi to także innych graczy do takiej samej operacji.
9: No Orlen już takie rzeczy robił i obniżkę tej swojej marży i robi promocje dla swoich klientów. Natomiast pamiętajmy o tym, że po wszystkich decyzjach dotyczących Lotosu, rafinerii gdańskiej i tak dalej, rynek w Polsce już nie wygląda tak jak kiedyś, że Orlen, podejmując decyzję, w pewnym sensie ciągnie za sobą rynek. To już jest zupełnie inaczej. Oczywiście to jest dalej ogromny, gigantyczny gracz, który ma wpływ, ale to nie jest taka prosta sytuacja jak kiedyś. Ja przypomnę o jednej kwestii. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach spółek paliwowych. Program CPN, który został uruchomiony, który kosztował kilka miliardów budżet państwa. Ustawa została skierowana
8: Ale został zamknięty ten projekt.
9: No tak, ale zwrócę...
8: Prezydent Nawrocki...
9: Ale cofnę się do tej pierwszej ustawy, która przecież nie została wprost zawetowana, tylko odesłana do Trybunału Konstytucyjnego. Więc jeżeli z tej perspektywy spojrzymy, to pan Świączkowski, który odpowiada póki co za Trybunał Konstytucyjny, również oddziaływuje na rynek cen paliw w Polsce, bo nie podjął w tej kwestii żadnych decyzji i żadnych uchwał Trybunał Konstytucyjny nie podjął.
8: Nie drukuje tych orzeczeń Trybunału, więc to już nie ma żadnego znaczenia.
9: No tak, ale
8: problem
9: nawet...
8: Problem jest taki, że ustawa nie weszła w życie, jeśli chodzi o te nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, a prezydent się upiera, aby rząd przyjął jego projekt. I tu jest mowa o tym, że ma być limit marż ustawowy i kwotowy, tarcza podatkowa, pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.
9: Wiele razy już to komentowaliśmy. To jest dokładnie rekomendacja scenariusza z 2023, który zakończył się deficytami na stacjach, brakiem, dystrybutorami, które miały awarie i turystyką paliwową, która wysysała paliwo z polskiego rynku.
8: I projekt prezydenta doprowadzi do tego, że będzie brakować paliwa.
9: Oczywiście, że tak. To każdy ekspert w tej sprawie mówi mniej więcej jednym głosem. Zapoznawałem się z takimi opiniami. Mamy gotowe rozwiązanie. Zresztą argument, że prawo nie działa wstecz, jest zupełnie absurdalny, bo mieliśmy swego czasu daninę solidarnościową ściągniętą z JSW z tytułu nadzwyczajnych zysków, które uzyskała w wyniku wybuchu wojny. Oczywiście, że stosował i wtedy nawet przypominamy, że osoby, które
8: no,
9: bardzo...
8: No ale mamy klincz. Pytanie, czy jest...
9: Pan Szefernaker wtedy głosował za tym i nie miał jakichś wątpliwości, że prawo nie działa wstecz.
8: Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, przypomnijmy. Ale panie ministrze, no ale jakie jest wyjście z sytuacji? No bo jest klincz. Prezydent chce forsować swój projekt, państwa mają swój projekt i właściwie Polacy zostaną się z tym, że ceny paliw będą bardzo wysokie.
9: Ja napisałem trochę nawet gdzieś tam na swoich własnych mediach społecznościowych parę komentarzy. Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. Państwo to jest odpowiedzialność za dobro wspólne, za interes obywateli. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Rząd zachował się w sposób prawidłowy, odpowiedzialny, przedstawił w trybie szybkim nowelizację czy projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach. Przeszło to bardzo szybko przez parlament i pan prezydent ma jedną prostą rzecz, złożyć podpis i natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
8: Panie ministrze, chciałam zapytać o TVN, dlatego że mamy taką oto sytuację, że Warner Bros., który jest właścicielem TVN-u, zostaje przejęty przez rodzinę Ellisonów, przyjaciół Donalda Trumpa. I wiemy już, że ta transakcja szybko dojdzie do skutku, bo doszło już do ugody w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy TVN bardzo się zmieni po tej zmianie właściciela. Dochodzą do nas głosy, że TVN ma być Polsatem BIS. Więc pytanie, pytanie, czy faktycznie rząd może zablokować zmiany kierownictwa TVN-u, bo muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie wpis Romana Giertycha, który twierdzi, że przepisy ustawy o ochronie niektórych inwestycji oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2024 roku mówią, że bez zgody Rady Ministrów wszelkie zmiany władz spółki TVN SA są nieważne. Moim zdaniem rząd może zablokować sprzedaż TVN-u, ale nie może zablokować zmian we władzach TVN-u.
9: To jest oczywiście bardzo potężna transakcja, która, do której dochodzi za oceanem. Jak widać, też nie jest taka, czy nie była taka prosta i oczywista w związku z tym pozwem, który złożyły Stany poszczególne i dyskusją, która się toczyła przez wiele, wiele miesięcy, więc to nie jest prosty temat. Oczywiście główny inwestor czy kupujący kieruje się przede wszystkim swoim interesem w Stanach Zjednoczonych i tam buduje wielkie imperium, a ta transakcja ma mu przynieść dostęp do kontentu tak zwanego, o który walka w tej chwili się toczy na całym świecie.
8: Pobocznym
9: wątkiem są telewizje, które są nie tylko w Polsce, TVN jest w Polsce, ale to nie tylko Polski dotyczy i takich stacji telewizyjnych, które należały do grupy jest wiele w różnych częściach świata. Trwają analizy oczywiście. TVN jest na tej liście spółek, które podlegają decyzji czy uchwale Rady Ministrów.
8: Ale jakiego przepisu rząd może zablokować zmianę władz TVN? Może zablokować sprzedaż, to rozumiem, ale zmianę władz?
9: Ja na ten temat nie chcę się wypowiadać z racji na wrażliwość tej transakcji. Nie dostaliśmy w tym zakresie żadnego oficjalnego pisma, żadnego oficjalnego zawiadomienia. Były takie testowe spotkania na wysokim poziomie dotyczące uspokajania nastrojów, jeśli chodzi o zamiary nowego inwestora.
8: Wiem, że doszło do spotkania przedstawicieli rodziny Ellisonów z przedstawicielami rządu.
9: Tak. Natomiast teraz czekamy na konsekwencje tej ugody, która miała miejsce za oceanem, na oficjalne stanowisko. Wtedy będziemy mieli określony czas, to jest chyba 90 dni na zajęcie stanowiska, na wypracowanie tutaj, na przeprowadzenie stosownych analiz i rozpoczęcie rzeczywiście formalnych rozmów.
8: Pańskie ministerstwo jest atakowane przez opozycję. Przemysław Czarnek wyliczał straty poszczególnych spółek Skarbu Państwa. Twierdził, że bardzo złe wyniki Orlenu, JSW, Azotów i że to jest właśnie wina ekipy Donalda Tuska.
9: No to jest kompletnie absurdalna argumentacja. Ja jestem z rynku, jestem przedsiębiorcą, inwestorem, menedżerem, który zarządzał wielkimi korporacjami. Wiele razy na ten temat się wypowiadałem, że jest tak zwane słowo inercja. PiS miał to szczęście, że przejął spółki w 2015 roku w bardzo dobrej kondycji i niestety doprowadził większość tych spółek do dramatycznej sytuacji z PKP Cargo na czele. JSW to jest, a Grupa Azoty to jest wypompowanie 14 miliardów z płynności poprzez zupełnie nietrafioną inwestycję w projekt poliolefiny. Podsumowaliśmy też rządy pana Obajtka, który tak ekspercko się tutaj na każdym kroku wypowiada. Potencjalne szkody, które zostały wywołane w grupie Orlen, to jest mniej więcej między 17-20 miliardów złotych, więc to oczywiście miało wpływ na wyniki, ale patrz.
8: Ale ma pan na myśli przede wszystkim te rezerwy, które są tworzone w związku z
9: nie tylko rezerwy, pozwy, ugody negocjowane w tej chwili i tak dalej. No przecież mamy Olefiny 3. Sprawa została skierowana do prokuratury, zawiadomienie ze strony Orlenu w tej chwili. Tamten zarząd i Rada Nadzorcza za czasów pana Obajtka mieli świadomość, że nie dotrzymają terminu realizacji projektu Olefiny 3 do 2027 i zgodzili się na wpisanie kar umownych na poziomie 1 200 000 000 dolarów. Ta sprawa będzie przedmiotem badania przez prokuraturę.
8: Panie ministrze, bo oprócz tego jest jeszcze sprawa próby zakupu ropy z Wenezueli i wypłacono 1,5 miliarda złotych zaliczki bez zabezpieczeń i gwarancji. Daniel Obajtek twierdzi, że to nie jego wina, tylko po prostu nowe władze Orlenu nie potrafiły tego załatwić, ale moje pytanie poza wszystkim jest takie, czy jest w ogóle szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Ten Chińczyk z Hongkongu, 25-letni, który był pośrednikiem, jest jakoś odnaleziony? Jest szansa, żeby te pieniądze pieniądze odzyskać?
9: No to jest największe wyzwanie. Jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Żurkiem. Rozmawiamy o tym bardzo, bardzo często. Kluczem na pewno byłoby sprowadzenie z Emiratów pana Samera, który był takim chyba modus operandi całego tego przedsięwzięcia. No tak, ale będą czynione kolejne próby. No mówienie o tym przez pana Obajtka, że on nic nie wiedział, no to chyba powinien się nazwać nie Daniel wszystko może Obajtek, tylko Daniel nic nie wie Obajtek, który jakąś pseudoekspercką wiedzę przekazuje.
8: Że można po tę ropę zdobyć.
9: Po pierwsze zadajmy sobie pytanie, czy ta ropa w ogóle istniała, czy ta ropa w ogóle mogła być przetwarzana przez polską rafinerię, bo też są do tego w tym zakresie wątpliwości. Ropa wenezuelska jest bardzo specyficzna, musi być mieszana i może być przetwarzana w kilku rafineriach zaledwie na świecie, a już fakt, który został ujawniony, że jacyś goście latali po kawiarniach w Caracas z pendrive'ami, z kryptowalutami czy bitcoinami o wartości kilkudziesięciu milionów i chcieli kupić paliwo, no pokazuje, że mamy do czynienia, jeżeli to by nie była tak tragiczna sytuacja i tak szkodząca tak naprawdę Orlenowi, to mieliśmy do czynienia z jakimś gangiem Olsena, który w tej chwili, a pan Obajtek mówi, że on nic nie wiedział. No to jest komedia pomyłek i myślę, że każdy obywatel racjonalnie myślący i analizujący te fakty nie ma żadnych wątpliwości, że to się musiało dziać za wiedzą zarządu i z pełną świadomością, że te pieniądze nie wrócą.
8: Są jeszcze poboczne sprawy. Ja rozumiem, że nie udało się jeszcze odzyskać pieniędzy od Daniela Obajtka za te nowe zęby, botoks, także od Michała Roga.
9: Ja to mam swoje zdanie na ten temat, bo ja mam świadomość, że bardzo często powiedzenie o tym, że ktoś wydał pieniądze na botoks w ramach pakietu medycznego czy na zęby, może wzbudzać większe emocje niż potencjalna szkoda w wysokości 1,2 mld dolarów, bo to jest tak abstrakcyjne, tak, że się ciężko to zestawia. No ale jednak ja jako menedżer z 30-letnim doświadczeniem patrzę na te najważniejsze kwestie.
8: Wyborcy też na to patrzą. Panie ministrze, urządził pan taką konferencję prasową, że nowe zasady zarządzania spółkami, odpolitycznienie, ale tak zobaczyłam sobie na taką listę tych menedżerów i tam nadal jest bardzo dużo ludzi związanych z Koalicją Obywatelską. Kandydaci do sejmiku Koalicji Obywatelskiej byli radni i tak dalej. Można wymieniać tutaj nazwiska.
9: Wprowadziliśmy standardy nadzoru właścicielskiego, wprowadziliśmy kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, zwiększamy udział kobiet w zarządach i podchodzimy po kolei do poszczególnych podmiotów. Przecież to jest ogromny zasób. To są tak naprawdę tysiące osób. Jeżeli się przyjrzymy zarządom głównych spółek Skarbu Państwa, tych naszych narodowych czempionów, myślę, że w żadnej spółce pani redaktor nie znajdzie działacza politycznego.
8: Nie, no oczywiście Robert Soszyński, wiceprezes.
9: No tak, Orlenu, ale Robert Soszyński od wielu lat już jest menedżerem. Zarząd no, Orlenu...
8: Bardzo dużo samorządowców Koalicji Obywatelskiej jest nadal w spółkach Skarbu Państwa. Ja mam całą listę.
9: Ja to analizuję na bieżąco, bo mam akurat bardzo fajny zespół, który za to odpowiada. Z panią dyrektor tutaj bardzo pryncypialnie do tego podchodzimy, więc no, tam, gdzie ewidentnie uważamy, że nie ma elementu kompetencji, nie ma elementu wystarczających kwalifikacji na stanowisko, tam są decyzje podejmowane, co oczywiście się nie podoba w różnych środowiskach, czasami też we własnym.
8: Dwa zdania na temat dopłacania do wydobycia węgla. Co w tej sprawie się może wydarzyć, bo Skarb Państwa, budżet płaci miliardy złotych.
9: No to jest element systemowej restrukturyzacji górnictwa, która już bardzo długo trwa. Element umowy społecznej, która została podpisana ze stroną społeczną, która przewidywała proces tej likwidacji i warunki tej likwidacji do 49 roku. Te wszystkie procesy oczywiście przyspieszyły. One wywołały dużo zamieszania na rynku, dlatego że można powiedzieć, że wydobywamy najdrożej węgiel, jednocześnie jest dotowany przez państwo i to powoduje duże zaburzenia i perturbacje na rynku, tak, i ofiarą takich zaburzeń jest między innymi Bogdanka, która została dobrze zorganizowana, jest bardzo efektywną kopalnią, jeżeli porównuje się koszty wydobycia z cenami węgla na giełdach światowych, to ona potrafi sprzedawać po cenie rynkowej absolutnie, natomiast no niestety mamy dotowany węgiel, to jest pod nadzorem Komisji Europejskiej, próbujemy szukać jakiegoś balansu, tutaj też z energetyką rozmawiamy. Tak ktoś to kiedyś zaplanował, my to teraz próbujemy korygować.
8: Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balszun był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Magdalena Szczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Dzień dobry.
10: Dobry.
8: Oraz Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
8: Pozwolą państwo, że przypomnę wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Natomiast dalsze wyniki to Michał Drewnicki 17,5%, Aleksandra Owca, Partia Razem. Michał Drewnicki, oczywiście PiS, Aleksandra Owca Razem 6,91% i dopiero na następnym miejscu Daria Gosek-Popiołek, Lewica 4,81% wyborców. Przypominam te dane także dlatego, że dość poważnie się różnią od pierwszych wyników exit poll, które zostały ogłoszone o 21:00. To nas zawsze powinno otrzeźwić, że zbyt szybkie komentarze mogą stać się bardzo szybko nieaktualne, bo już późne
10: źle zestarzeć mogą.
8: Tak, późny exit poll jednak zmienił wynik przede wszystkim Moniki Piątkowskiej z 24,4% do blisko 30%, więc to jednak jest istotna różnica, jakby nie patrzeć. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że sytuacja pani senator Piątkowskiej jest ciężka, dlatego że zawsze się patrzy na to, kto zajął trzecie miejsce, jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, potem następna jest Partia Razem, więc nie są to grupowania, które sprzyjają obecnej koalicji rządzącej. Magdalena Chrzczonowicz.
10: Tak, to znaczy ten wynik nie jest jakoś niespodziewany. Wynik Moniki Piątkowskiej jest w tym sensie niespodziewany, że faktycznie w kontekście sondażu exit poll, no to jest duża zmiana, że w nocy podjechało do 30. Natomiast no, wynik Łukasza Gibały nie jest zaskoczeniem i też nie będzie zaskoczeniem dla mnie, że prawdopodobnie wygra te wybory za dwa tygodnie, tak, za dwa tygodnie 11. No i po prostu tak będzie. Monika Piątkowska nie ma skąd, no bo czasami w wyborach prezydenckich mamy taką sytuację, że co prawda kandydat wygrywa wybory i przychodzi do drugiej tury, wygrywa pierwszą turę, przychodzi do drugiej, ale wiadomo, że to ten drugi zdobędzie głosy pozostałych i może być problem. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że raczej Monika Piątkowska nie ma skąd brać tych głosów. Może je ewentualnie wziąć trochę od wyborców Darii Gosek-Popiołek, ale jak widzimy, tych wyborców na koniec okazało się bardzo, bardzo niewielu. Jest to duża porażka Darii Gosek-Popiołek w porównaniu z tym, jak zaczynała kampanię i w porównaniu z tym, jak wyglądały te sondaże. Prześcignęła ją kandydatka Partii Razem, Aleksandra Owca. No, więc myślę, że i tuż za nimi, tuż za tą pierwszą dwójką Gibałą i Piątkowską jest kandydat PiSu, więc trochę, natomiast Łukasz Gibała pozycjonuje się trochę tak, że nie do końca wiadomo, nie do końca wiemy skąd, tak byśmy chcieli zapewne, to jest być może przekleństwo naszego partyjnego patrzenia, to znaczy chcielibyśmy go gdzieś umiejscowić i nie jest to takie proste, gdzie go umiejscowić. Niektóre jego postulaty były dosyć populistyczne, w związku z tym, no i na pewno jest w jakimś sensie, tak się też pozycjonował, jako dosyć antyestablishmentowy, nazwijmy to tak, kandydat w takim sensie, że pomiędzy tymi dwiema głównymi partiami, to zawsze zdobywa jakiś wyborców, taki antyestablishment, nazwijmy to. No i wszystko wskazuje na to, że to raczej on zbierze te głosy, a w każdym razie ich część, być może z wyborcy Michała Drewnickiego nie wszyscy pójdą do Łukasza Gibały, no ale na pewno chętniej niż do Moniki Piątkowskiej. W związku z tym...
8: Albo zostaną w domu,
10: więc...
8: To zanim oddam głos Michałowi, to chcę państwu przypomnieć dane dotyczące frekwencji, dlatego że frekwencja w tych przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa wyniosła 43,5%. W wyborach samorządowych 2024 roku wyniosła 51,79%. Oczywiście te 43 to i tak nieźle, biorąc pod uwagę, że są to wybory przedterminowe. Natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, że trudno też do końca porównywać te wyniki z wyborami parlamentarnymi 2023 roku, bo wtedy frekwencja w Krakowie wyniosła 74%. No jednak te dane są istotne, dlatego tak bardzo trudno wyciągać daleko idące wnioski, jeśli chodzi o politykę krajową. Michał Kolanko.
11: Bardzo trudno wyciągać takie wnioski, ale i tak będziemy próbować. I tak mam wątpliwości.
12: Ale ale chodzi o przedstawienie całego obrazu.
11: Na pewno cały obraz, ja widzę to tak, że cały ten obraz sytuacji z punktu widzenia koalicji rządzącej, a zwłaszcza pana premiera Donalda Tuska, był taki, że mniej więcej od połowy sierpnia w ogólnokrajowej polityce, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale Donald Tusk miał dobrą passę w miarę. W połowie sierpnia premier Tusk wskazał Macieja Berka jako... Znaczy premier, to nie premier zrobił, no ale...
12: Ale to była jego
11: decyzja, że Maciej Berek będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Później była afera, znaczy nie później, ale później był apogeum nowych informacji, przynajmniej do tej pory, o aferze Zonda Krypto. Premier też zręcznie, bardzo zręcznie też z trybuny sejmowej i za swojego laptopa na posiedzeniu rządu ujawniał różne rzeczy, zapowiadał i tak dalej, i tak dalej. PiS oczywiście pogubiony, podzielony z konkurencją w postaci Konfederacji, Rozwoju Plus i tak dalej, i tak dalej. Ta dobra passa trwała właśnie mniej więcej do wczoraj. To znaczy tak ogólnokrajowo, w takiej percepcji, najbardziej ogólnokrajowej moim zdaniem, no to jednak Kraków tę dobrą passę przerwał, bo ten wynik Miki Piątkowskiej nie jest w żaden sposób zły. To nie jest jakaś druzgocąca porażka, ale taka percepcja dzisiaj będzie taka, że premier Tusk był w czwartek w Krakowie i nie przyczynił się, tak jak w 2024 roku, do zwycięstwa Aleksandra Miszalskiego nad Łukaszem Gibałą. Łukasz Gibała jest faworytem w drugiej turze. Też jako taki kandydat w świecie, którym nie ma duopolu. Kraków w jakimś sensie, nie w jakimś sensie, Kraków jest po prostu światem bez duopolu, tak? W którym podział, jeśli jest jakiś, tak jak mówiłaś, jest na establishment i na anti-establishment. Więc... To jest moim zdaniem jakiś taki mój wniosek dzisiaj, o którym myślałem, jak jechałem tutaj, że dzisiaj premier Tusk taki ten impet będzie musiał gdzieś tam budować od nowa. W międzyczasie była jeszcze ta propozycja podatkowa, był spór z prezydentem, czy trwa spór z prezydentem o tą ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych i tak dalej. I tak dalej. Myślę, że dzisiaj też, gdy ta polityczna Warszawa się budzi i nas słucha, no to największe powody zadowolenia ma Adrian Zandberg, bo mimo tego, że w takim psychologicznym wyścigu wyprzedził nową lewicę. I myślę, że Zandberg, jeśli on od dawna komunikuje, że idzie sam w przyszłym roku i dzisiaj będzie jeszcze bardziej przekonany, że to jest słuszna nomen omen droga. Myślę, że partia Razem w ogóle aspiruje do miana takiej trzeciej drogi 2027, że ci wszyscy, że jeśli dojdzie do jakiejś konsolidacji między KO a PSL i tym, co pozostało z Polski 2050, no to wtedy Zandberg będzie taką trzecią drogą.
12: Ale chcę zwrócić wam uwagę na to, co powiedział Michał Dworczyk po 7:20, poseł Rozwoju Plus, dlatego, że jednak wynik PiS-u jest dosyć słaby, biorąc pod uwagę następujące dwa fakty. Kandydat Konfederacji nie zdołał zebrać podpisów, w związku z tym powiedzmy wyborcy Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie za bardzo mieli na kogo głosować. Oczywiście była jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, no ale tutaj jednak mógł troszeczkę ten kandydat PiS-u tych głosów podebrać, a drugi punkt jest taki, że Rozwój Plus nie wystawił swojego kandydata. Oczywiście nie poparł może otwarcie. Tutaj słyszałam, że Michał Drewnicki się skarżył, że ludzie Mateusza Morawieckiego bardziej wskazywali na Łukasza Gibałę, ale mimo wszystko to były okoliczności mu sprzyjające, a mimo to jest to tylko 17%, prawda? Podczas gdy, no powiedzmy, mamy taki wynik, że PiS notuje między 17 a 20%, a do tego jeszcze dodajmy około 6% formacji Rozwój Plus, więc to nie był taki dobry wynik tego kandydata.
10: Nie, to nie był dobry wynik i też to nie była dobra kampania w tym znaczeniu, że bardzo mało mówiliśmy na poziomie krajowym, oczywiście, kiedy analizowaliśmy te wybory, mówiliśmy bardzo mało o Michale Drewnickim, to znaczy czy po prostu on się nie pojawił jako... No, zazwyczaj jest tak, to jest jakieś też przekleństwo wyborów samorządowych, no ale zazwyczaj jest tak, że w kontekście dużych miast i prezydentów, i kandydatów na prezydenta dużych miast mówimy o tych głównych kandydatach i zazwyczaj, często są to partyjni, są to związani w każdym razie z partiami kandydaci. Tutaj ten Michał Drewnicki w ogóle wyleciał, to znaczy z tego zestawienia. Mówiliśmy o Monice Piątkowskiej versus Łukasz Gibała oraz mówiliśmy o starciu lewicowych kandydatek. Mówiliśmy dużo o tym, że nie udało się zarejestrować kandydata Konfederacji. Natomiast Michał Drewnicki w tym ginął, w związku z czym ani niespecjalnie udało mu się wypromować siebie w kontekście chociażby startów w wyborach parlamentarnych. Chociaż oczywiście w tym kontekście ten wynik nie jest zły, ale jeżeli chodzi o to, na co PiS ma jakiś apetyt, powiedzmy, no to jest nisko. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że w kontekście ostatnich sondaży PiS-u, które są bardzo słabe po odejściu Mateusza Morawieckiego, no to ten wynik wcale nie jest zły. To znaczy był sondaż, gdzie PiS miał 16%, więc 17% to nie jest bardzo źle w dużym mieście.
11: Ja tylko zdanie, że zabawne jest to, że politycy, właśnie Michał Drewnicki, mówią, że no gdyby Morawiecki poparł, no to byłby lepszy wynik. A z drugiej strony, politycy, właśnie tak jak Michał Dworczyk, i też w kuluarach można usłyszeć taką tezę, że no, to jest efekt właśnie słów polizacji PiS-u, ten wynik Drewnickiego, że to jest to, co powtarza Piotr Müller. On chyba jest ukuł w tym roku taką tezę europosłem Müller, słów polizacja PiS-u.
12: Kandydatem jest Łukasz Gibała, to mogą mieć troszeczkę
11: Oni się nawzajem, to jest bardzo zabawne, że z mojej perspektywy oni się nawzajem po prostu obwiniają, tak, że i ja mam takie w ogóle poczucie, nie wiem, czy też macie takie poczucie, że jednak ten rozłam tak głęboko psychologicznie i w prezesie Kaczyńskim, i w Mateuszu Morawieckim, i u jego ludzi, nawet u Michała Drewnickiego, no, który miał poparcie Ryszarda Terleckiego w Krakowie, aktualnie posła z Nowego Sącza, ale jednak, no, że głęboko ten rozłam, jak po rozstaniu takim złym, toksycznym, tkwi. I oni będą to jeszcze psychologicznie, myślę, przeżuwać. Podsycać,
12: tak. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Michał Kolanko, Rzeczpospolita i Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. I może poproszę was o takie ostatnie dwa zdania podsumowujące wybory w Krakowie, potem przejdziemy do innych tematów. Jeszcze tylko chcę jedno powiedzieć. Naprawdę trzeba ostrożnie podchodzić do tych wyników, bo ja słyszę tyle analiz na temat Darii Gosek-Popiołek, Nowa Lewica i Aleksandry Owcy razem. To chcę przypomnieć, że Aleksandra Owca zdobyła 17 tysięcy głosów, a Daria Gosek-Popiołek 12 tysięcy głosów. I to jest ta skala, więc tylko tak przypominam, jaka to jest skala, jeśli chodzi o liczby bezwzględne. Bardzo proszę, Magdalena Chrzczonowicz.
10: Tak, my zawsze omawiając sondaże wskazujemy, kiedy na przykład omawiamy wyniki PSL-u, to zawsze wskazujemy, że trzeba uważnie do nich podchodzić, dlatego że próba była niewielka. Więc tak. I ja chciałam tylko takie ostatnie zdanie w tej sprawie, że ja nie mam poczucia, żeby to był bardzo wyraźny wskaźnik dotyczący te wyniki w Krakowie były bardzo wyraźnym wskaźnikiem dotyczącym polityki krajowej. Ja nie miałam takiego poczucia, z tobą się, Michał, nie zgadzałam w tym sensie, że nie miałam poczucia, że Donald Tusk miał świetną passę, ale z drugiej strony nie miałam poczucia, że to przerywa tę passę. Dlatego, że mam poczucie, że jest troszkę jednak obok. Te wyniki są trochę obok i Monika Piątkowska raczej nie wygra tych wyborów. A mam poczucie, że gdzieś ta polityka krajowa odbywa się trochę gdzie indziej. Takie jest moja polityczna intuicja.
12: Michał.
11: Ale też pamiętam tekst w OKO.press, redaktor Szczęśniak, że koalicja się rządząca czuje nieźle. Jakoś tak to było w połowie września. I że nastroje są dobre. I myślę, że trochę te nastroje...
10: Passa Donalda Tuska, a jego nastroje? To dwie rzeczy.
11: No to prawda, ale jednak było takie... Ja jednak podtrzymuję to, co mówię, że było takie wrażenie i też miałem takie wrażenie, że koalicja czuje wewnętrznie, że jest całkiem nieźle, że ten prezydent jest... że prezydent Nawrocki jest zagoniony trochę do narożnika przez tą kolejną ustawę, na przykład o tych paliwach i tak dalej. Jednak ten wynik musi być pewnym... ja uważam, że ten wynik jednak trochę jest taki zimny, to jest taki trochę zimny prysznic w tym kontekście tej takiej percepcji, że udało się po pierwszej połowie roku, która była trudna, referendum w Krakowie właśnie dla koalicji była trudna, był szpital południowy, odzyskać jakiś impet w Cebosie, przecież notowania rządu poszły do góry, notowania prezydenta spadły, więc wszystko szło dużo lepiej niż na pewno między styczniem a powiedzmy właśnie sierpniem. To tylko do tego też nawiązuję, że były też dane, które to pokazują, właśnie ten Cebos. Natomiast myślę, że tak jak powiedziałem w samym wstępie, no, że oczywiście Kraków jest specyficzny. Kraków jest miastem bez duopolu, w którym jest wyraźna alternatywa i dla PiSu, i dla Platformy, czyli Łukasz Gibała. Gdyby taka alternatywa bardzo wyraźna się pojawiła w Polsce w 2027 roku, no to byłaby zupełnie inna rozgrywka.
12: Dobrze, słuchajcie, tak na koniec chciałam tylko powiedzieć, że bardzo mi się spodobało takie porównanie Gibały do Wokulskiego a propos awantury o lalkę, że on zaangażował tyle pieniędzy, tyle razy startował, że naprawdę ta determinacja no, musi przyciągnąć
11: uwagę. Ja go pytałem przed pierwszą turą się ukazał mój wywiad z Łukaszem Gibałą, no pytałem, czy on ma taką obsesję na punkcie Krakowa, a mówi, że ma obsesję na punkcie lepszego Krakowa, żeby Kraków właśnie polepszyć. No.
12: Słuchajcie, chciałam jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy, dlatego, że mamy do czynienia z taką oto sytuacją, iż Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, założona przez byłych menedżerów spółek Skarbu Państwa z czasów PiSu, zorganizowała szczyt w Nowym Jorku. Patronat objął prezydent Karol Nawrocki, ale problemem jest to, że Karol Rabenda, minister w kancelarii prezydenta, zapraszał firmy, kierował je do owej fundacji, a potem kancelaria prezydenta pokryła koszty między innymi wynajęcia przestrzeni na tę imprezę, a zarabia na tym prywatna fundacja tych ludzi związanych z PiS-em, no ponieważ oni sprzedają pakiety sponsorskie. Zresztą informatorzy Dominiki Długosz i Mariusza Gierszewskiego twierdzą, że oferowano im właściwie za te pieniądze bliższy kontakt z prezydentem, rozumiem, także z ministrami prezydenckimi. Ale tutaj pojawił się w Newsweeku następny artykuł, bo dowiadujemy się, że nie wiadomo, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu. Czy to byli ci, którzy wykupili te pakiety w prywatnej fundacji i się załapali na darmowy lot? Jakie firmy zapłaciły za patronat? Też tego nie wiemy, ani nawet jakie uczestniczyły w polsko-amerykańskim szczycie Fundacji PiSowskich Menedżerów. Tutaj ciąg dalszy nastąpił w tym sensie, że Michał Dworczyk, który jak zapewne wiecie, był szefem kancelarii premiera Morawieckiego, powiedział, że co to za problem, że przecież te dane dotyczące tego, kto wsiada na prezydencki pokład, są jawne, jest instrukcja HET i tak dalej, ale tutaj od razu napisał Jakub Stefaniak z PSL-u, obecnie wiceszef kancelarii premiera, mówi tak, nie da się sprawdzić, kto leciał z prezydentem, bo kancelaria prezydenta to utajniła. I tak naprawdę jeszcze za Andrzeja Dudy te informacje były utajnione. Kogo się zabiera na pokład prezydencki? No muszę powiedzieć, że jestem tym totalnie zaskoczona. Magdalena Chrzczanowicz.
10: Tak, ja też jestem zaskoczona, bo przyznam, że się nigdy temu nie przyglądałam szczególnie. Znaczy nie sprawdzałam, kto wsiada na pokład, będąc przekonana, że to jest jakoś jawne i w związku z tym nie mamy... Znaczy, tak, nie ma tutaj ciekawego newsa, więc natomiast rzeczywiście też jestem tym zaskoczona i wygląda to szczególnie w tym kontekście, w kontekście całej sprawy, którą opisuje Newsweek, bardzo źle i bardzo nietransparentnie, no bo ukrycie tych danych no wskazuje na to, że z jakiegoś powodu się je ukrywa, tak? To znaczy ukrywa się je dlatego między innymi być może, żebyśmy nie zobaczyli, że być może ci, którzy wsiedli na ten pokład, są w jakiś sposób powiązani z tą sprawą. Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Cała ta sprawa, jestem rozdarta w tej sprawie, którą opisuje Newsweek, którą przed chwilą przytoczyłaś, bo z jednej strony oburza mnie to. Z jednej strony oburza mnie to, że można rzeczywiście, tak jak zresztą mówiłaś dzisiaj rano, chyba w przeglądzie prasy, że no, lobbying się jakiś odbywa. Ja uważam, że powinien być bardziej niż teraz jest kontrolowany. Natomiast no, on się odbywa i kiedy jest jawny, tego nie zmienimy. Natomiast jeżeli on się odbywa niejawnie, jest to oburzające i nieetyczne. A jednocześnie mam głębokie przekonanie, że znowuż wyborcy, do których wyborcy Karola Nawrockiego, czy nawet ci, do których Karol Nawrocki próbuje jeszcze się dostać, czy mówić do nich, jakby ta sprawa ich w żaden sposób nie poruszy. Więc mam znowu takie poczucie, jak mieliśmy przed rokiem być może w czasie, tuż przed wyborami prezydenckimi, że wychodzi każda jakaś kolejna afera, jakaś kolejna rzecz, którą wtedy akurat ujawniał Onet. I dla mnie to jest oburzające, ale to w żaden sposób nie poruszy, czy nie zatrzęsie pozycją prezydenta.
12: Ja tylko chcę zastrzec. Ja uważam, że to jest absolutnie naturalne, że przedstawiciele polskiego biznesu prywatnego mogą lecieć z premierem albo z prezydentem do jakiegoś kraju w momencie, kiedy właśnie najwyższe osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie odbywają wizyty zagraniczne. Ja nie widzę w tym nic złego, tylko tu mamy wykupienie pakietu.
10: Tak, oczywiście, o to chodzi.
12: No nie, i utajnianie informacji. Znaczy, to jest niepokojące, Michał Kolarski.
11: Zdecydowanie tak. I nawet jak prezydent Trump leciał do Chin i zabrał na pokład, to było chyba w maju tego roku, zabrał na pokład tych liderów, niektórzy mówią technooligarchii, a niektórzy, ale po prostu liderów branży technologicznej, tak powiem, dyplomatycznie, czy ogólnie ze Stanów Zjednoczonych, to tak na tym najwyższym możliwym poziomie szefów firm, jak tam Musk leciał z Trumpem, Jensen Huang leciał z Trumpem i tak dalej, no to było wiadomo, kto właśnie jest na pokładzie tego Air Force One, którym leciał Trump do Chin.
10: W sumie wcale nie było nam lepiej z tego.
11: Ale wiedzieliśmy, że tam jest...
12: Znaczy tam generalnie panują inne obydwoje, wobec których ja
11: właśnie,
12: jestem krytyczna.
11: Ale nawet w Stanach Trumpa, nawet w tej...
12: To się ujawnia,
11: to
12: nawet
11: jest
12: tam.
11: Ujawnione. Tutaj ja uważam, że ta lista powinna być jawna. Uważam, że ogólnie pałac prezydencki, co podkreśla, to jest chyba taka już powszechniejsza opinia przez te ostatnie miesiące, że jednak jest jakiś kryzys, może nie, jest kryzys powiedzmy, może jakiś poważny, ale jest tąpnięcie notowań, są te kolejne historie, jest ten dziwny, niepokojący brak przejrzystości, o którym wspominałaś, bo powinno być jasne, kto jest na tym pokładzie. Ja też uważam, że z drugiej strony no jednak wielokrotnie podkreślano przez ostatnie lata, wiele osób mówiło o tej słabości tak zwanej tej polskiej dyplomacji ekonomicznej, że właśnie Trump nie bierze przez przypadek tych wszystkich technooligarchów.
12: Ale premier Tusk też zabierał. Ja pamiętam takie sytuacje, tylko wiedzieliśmy, kto leci.
11: No właśnie, przynajmniej tak.
12: Ja też pamiętam takie przypadki, że z Tuskiem lecieli biznesmeni.
11: Uważam, że co do zasady to, że prezydent bierze na pokład liderów biznesu, przedsiębiorców, to jest dobry pomysł.
12: Tylko gorzej, jeżeli oni płacili na fundację menedżerów
11: PiS-owskich. Tego właśnie do końca, to nie jest dla mnie jasne.
12: No, ale nie wiemy tego, bo moglibyśmy się dowiedzieć, kto kupił pakiety i kto poleciał.
10: Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy ja rozumiem cię, Michał, jak mówisz, że nie rozumiesz do końca tej sytuacji, bo ja też jej nie rozumiem. To znaczy, czytam ten artykuł w Newsweeku i jakby ta koncepcja płacenia za te pakiety wydaje mi się tak nowa, że nie wiem jeszcze, co
11: ona też niestety jest...
12: U Donalda Trumpa to jest normalne.
10: Tak,
12: no, Donalda,
10: tak, ale
12: zapłacił, jak tak, donosiły tak. media, milion dolarów i...
11: Tylko, że w Stanach jest ten zwyczaj, że można zrobić, że są to jest cały ten system tych fundraisingu po prostu,
12: tak.
11: Tego, że płaci się za te udział w tych fundraiserach i wtedy jest jakiegoś rodzaju dostęp do kandydata na różnych szczeblach przecież, nie tylko na tym prezydenckim, tak robią czyli demokraci i republikanie, ale na w zasadzie każdym poziomie. Tylko tutaj jest pytanie o tą fundację, że dzisiaj jest nie tyle wrażenie, co te fakty są takie, że ta fundacja była beneficjentem tego, że prezydent był w Nowym Jorku na tym był na tym spotkaniu, tak? Że to budzi największe wątpliwości.
12: Teraz się tak sama autocenzuruję, bo nie wiem do końca, jak wygląda. Wiemy, że do spotkania Zygmunta Solorza doszło z Donaldem Trumpem, ale rzeczywiście nie znamy ich, chyba oficjalnie nie były podane okoliczności tego. Więc,
11: jest tylko jedno zdanie, że wtedy, jak się kupuje ten na tych fundraiserach rozlicznych, czy Partii Republikańskiej, czy Demokratycznej, to wiadomo, że beneficjentem jest ten komitet, na przykład ten Ogólnokrajowy Komitet Partii Demokratycznej, czy Republikańskiej.
12: Nie bezpośrednio jakaś fundacja, polityk, ale pewne organizacje.
11: Ale nie jakaś fundacja, która jest gdzieś obok Pałacu Prezydenckiego, ale jest z nim w dziwny sposób spięta.
12: No ale są to kolacje te fundraisingowe, gdzie za udział się po prostu
11: ale płaci. Pytanie
10: to jest
11: zasadnicze.
10: Straszna praktyka. Straszna praktyka.
11: Zasadnicze pytanie jest takie...
12: krytyczna wobec tego systemu.
11: Jest to, czy ten pakiet Silver, tam Platinum, Gold, czy jakiś inny był pakietem na ten event, czy pakietem też na przelot? To jest zasadnicze pytanie. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie.
10: No bo straszna mówię dlatego, że kto ma więcej, to oczywiste, kto ma więcej pieniędzy, ten ma większy głos, czyli ma dostęp do prezydenta w momencie, kiedy ma więcej pieniędzy. Mówię o Stanach, o tej praktyce w Stanach. I to mi się naprawdę wydaje super niewłaściwe, nieetyczne.
12: No to też powoduje po prostu, że wpływ na amerykańską politykę mają wielkie koncerny i miliarderzy, a zwykli obywatele, no oczywiście takich możliwości nie mają i nie mają możliwości zorganizowania tak dużego lobbingu, bo nie mają po prostu pieniędzy najzwyczajniej w świecie. Słuchajcie, musimy kończyć. Niestety nie pominęliśmy sprawy, nie mówiliśmy sprawy pana posła Moskala. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyjska.
7: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Szef MSZ-u Ukrainy alarmuje. Wojna zbliża się do granic państw NATO. Piłka ciągle jest w grze. W Krakowie zapowiada się zacięta walka w drugiej turze wyborów prezydenta miasta. A skoro o piłce, Polacy przegrali ze Szwedami 1-3 w Lidze Narodów. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Atak rosyjskiego drona przy granicy z Polską oznacza, że wojna zbliża się do granic państw NATO, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sibicha. Jego zdaniem działania Moskwy pokazują, że jej agresja godzi w bezpieczeństwo daleko poza jego krajem. Po południu dron ponownie uderzył w rejon w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk, trafiając w jeden ze starych terminali po ukraińskiej stronie granicy. Polska poderwała myśliwca, a mieszkańcy regionów przy granicy otrzymali alerty. Druga tura to nowy mecz. Wszystko się zaczyna od początku, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, komentując wyniki wyborów w Krakowie. W pierwszej turze największe poparcie zdobył bezpartyjny Łukasz Gibała, a tuż za nim uplasowała się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. To właśnie ta dwójka kandydatów powalczy o fotel prezydenta w drugiej turze.
5: Jeżeli będzie dobra kampania, jeżeli krakowianie zobaczą debatę, zobaczą starcie kandydatów, będą wybierać. Na tym polega demokracja lokalna, wszystko jest otwarte. Nic nie jest powiedziane, nic nie jest przesądzone.
4: Wynik pierwszej tury wyborów jest korzystniejszy dla Łukasza Gibały, ocenił w TOK FM politolog dr Łukasz Stach. Samorządowiec z Ruchu Kraków dla mieszkańców zdobył najwięcej, bo ponad 36% głosów, prawie 30% krakowian zagłosowało na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
6: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja, czyli po prostu kontynuowanie istniejącej polityki lub też zmiany. I Łukasz Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia, odejścia od dotychczasowej polityki.
4: Frekwencja w wyborach wyniosła ponad 43%. Druga tura 11 października. Dziki zostają. Pod takim hasłem przed stołecznym ratuszem protestowali obrońcy